0: usłyszałem. Mhm. Jak to jest?
1: Właśnie prócz tych słów, właśnie szczególnie na tych rekolekcjach na kursie Paweł, mieliśmy okazję doświadczyć właśnie działania Boga, działania Ducha Świętego, tak?
0: Czyli na tych drugich dziesięciodniowych, to był Paweł, nie Filip.
1: Tak, to był Paweł. Doświadczyć Boga tak mocno namacalnie, jego...
0: Co to znaczy?
1: Ingerencji w nasze życie. Co to znaczy? Dostaliśmy to polecenie, żeby głosić Ewangelię właśnie na całym świecie. Ograniczyliśmy się do pełnej małej miejscowości, już nazwy nie pamiętam. I zostaliśmy po prostu rozesłani, trzy osoby. Wyruszyliśmy z Pismem Świętym na wyznaczony rejon i stukaliśmy do mieszkań ludzi po to, żeby właśnie ogłosić im dobrą nowinę.
0: Traktowali was jak Jehowych?
1: Trochę tak, ale mimo wszystko właśnie na początku właśnie przedstawialiśmy się, że jesteśmy tu z kościoła i oni też wcześniej byli uprzedzeni. Te osoby, które chodzą do kościoła, wiedziały, że będą chodzić właśnie młode osoby i coś chcieć od nich. No i no, chodziliśmy, głosiliśmy i nie mieliśmy zapewnionego żadnego pożywienia, żadnego właśnie posiłku czy też noclegu. I też powiedziano nam, że po prostu mamy się modlić do Boga i On nam nie pomoże umrzeć. I rzeczywiście to działało. Po prostu w jednym miejscu ktoś nam dał się napić, gdzieś indziej. A jeszcze było takie wydarzenie, że mamy się modlić bardzo konkretnie. Nie, że proszę jakiś tam obiad, jakikolwiek, aby był, tylko konkretnie. Chcę schabowy, to i tamto. No i ja właśnie z rana w sobotę, już przed tym wyjazdem na śniadaniu, sobie wymyśliłem, że chętnie coś bym z grilla zjadł. No i rzeczywiście w niedzielę trafiliśmy z kolegą do rodziny, gdzie po prostu był grill, były kiełbaski, było to, o co ja poprosiłem Boga i po prostu to było też takie doświadczenie, no, że Bóg wysłuchuje, a Duch Święty szczególnie działa wtedy, kiedy właśnie my ewangelizujemy. Wtedy, kiedy wychodzimy do innych osób, to wtedy szczególnie Bóg obdarza nas właśnie tymi darami Ducha Świętego. I no, to było właśnie niezapomniane doświadczenie, że ja mogę polegać na Bogu, że wyruszając nawet świat właśnie w samych sandałach właśnie z kijem, jak to było w Ewangelii Świętej, że mam tak jakby przekonanie, że po prostu ja bym nie zginął, że Bóg troszczy się o mnie i to było właśnie takie doświadczenie, że przez dwa dni, nie mając nic zapewnione, ja nie zginąłem, a wręcz wszystko się dobrze działo. Miałem też gdzie spać oczywiście.

0: Ale nie wszystkie osoby przecież przyjmowały dobrze, co im tam będą jacyś młodzi ludzie opowiadać. Jakie to jest doświadczenie wtedy?
1: No oczywiście my wtedy mimo wszystko modliliśmy się za te osoby przed wejściem do mieszkania i tuż po wyjściu oddawaliśmy te osoby Bogu i wierzyliśmy, że to nawet nasze zastukanie do drzwi, nawet osoba, która nic nie usłyszała, wyjrzała przez wizjer albo usłyszała, że my się modliliśmy pod jej drzwiami, że to mimo wszystko było takie małe ziarenko, które mogło zacząć właśnie wyrastać w wielkie drzewo. No i trochę taki po prostu smutek, że ludzie nie chcą przyjąć właśnie tej prawdy o miłości Bożej, że są na tyle zamknięci, że to do nich jakoś nie dociera, że nie chcą po prostu przyjąć tej dobrej nowiny.
0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie? Bo jeszcze studiujesz, czy już...
1: Kończę studia, jestem na 12 semestrze, już, ale jeszcze jeden semestr mogę studiować bez żadnych tam przedłużania, bez niczego. Studiuję na Wydziale Elektroniki, specjalność Inżynieria Biomedyczna, już tytuł inżyniera mam. No i powołanie moje cały czas rozeznaję. Obecnie właśnie pracuję w firmie, gdzie mam okazję akurat w swojej branży pracować. Instaluję aparaty rentgenowskie, jakieś wywoływarki, właśnie wszystko związane właśnie z radiografią. I to mi się podoba, ale mimo wszystko ta praca na tyle mnie pochłaniała. Często to były wyjazdy. W poniedziałek wyjeżdżałem, wracałem w piątek. Też w środę wyjechałem. Miałem w jeden dzień coś tam w Katowicach zrobić. Okazało się, że mimo wszystko ja muszę do czwartku zostać i wczoraj dopiero o 12 w nocy wróciłem. Po prostu wiem, że to mi po prostu nie pozwala na moje prywatne życie. Ja przez pracę właśnie nie mogłem chodzić na wspólnotę, a jak sobie pomyślałem, jakbym miał budować rodzinę właśnie z taką perspektywą, że moje jutro w ogóle nie jest pewne, że czy ja będę w domu, czy nie. Więc postanowiłem właśnie zrezygnować tam. Został mi ostatni tydzień jeszcze do przepracowania. No i właśnie staram się rozeznać, co Bóg... Zauważam, że po prostu wiele talentów zostało złożonych we mnie, ale mimo wszystko jeszcze do końca nie rozeznałem, czym powinienem się w życiu zająć, tak zawodowo. Na pewno chciałbym być ojcem, dobrym ojcem, mieć gromadkę dzieci i czuję, że to jest jedno z takich większych powołań. Po prostu czuję to takie pragnienie w sercu. Ale te powołanie właśnie takie zawodowe, w jaki sposób ja będę właśnie zarabiał na całą rodzinę, to cały czas rozeznaję właśnie. Chcę teraz spróbować się jako programista czy jakiś administrator, bo komputery to jest też coś, co mnie tak jakby pociąga czasami. No wręcz zdaje mi się, że to po prostu jest niemalże moim nałogiem. Potrafię siedzieć, nie wiem, 8-10 godzin bez wstawania, czasami nawet przetrzymując właśnie mocznie, bo ja już tu zaraz skończę i wiem, że to po prostu mnie wciąga, pochłania i że to jest tak jakby moją pasją i może akurat to będzie to, czym będę mógł właśnie służyć.

0: Mówiłeś o tej sytuacji z dzieciństwa z ojcem. Mhm. I jak myślisz, czy ty mu przebaczyłeś?
1: Myślę i wiem, że mu przebaczyłem wielokrotnie na rekolekcjach. Właśnie po raz pierwszy raz właśnie na tych rekolekcjach REO miałem okazję właśnie przebaczyć. Ale to wszystko było po prostu we mnie w środku. Ja wiedziałem, że ja przebaczyłem. I niespełna, nie wiem, rok temu chyba właśnie, nie w te święta Bożego Narodzenia, tylko wcześniejsze, miałem okazję właśnie dzięki temu, że miałem kierownika duchowego, tam nie wiem, może dwa razy tylko u niego byłem, ale to, co on mi właśnie poradził, że no ja powinienem tak wprost werbalnie przebaczyć właśnie ojcu. I to się wydarzyło właśnie ponad rok temu. Po prostu powiedziałem tacie, że ja mu przebaczam to wszystko i też dużo lepiej się poczułem, bo bardzo źle bym się czuł, gdybym ja wiedziałem, że ja przebaczyłem, ale gdy, w momencie, gdy tato, załóżmy, by odszedł właśnie z myślą, że ja cały czas mam do niego jakieś wyrzuty. No i po tym przebaczeniu no, relacja zaczęła się jakoś zmieniać. Jak wcześniej nie potrafiłem rozmawiać z tatą, tak zdarzały się sytuacje nawet, że pół godziny czy godzinę nawet przez telefon z tatą rozmawiałem. Jak wcześniej nie mieliśmy o czym rozmawiać, tak teraz było o czym rozmawiać i po prostu widzę, jak to przebaczenie jest potrzebne, żeby właśnie też doświadczyć tego uzdrowienia Bożego. Też to gdzieś na rekolekcjach słyszałem, ale dopiero właśnie takie werbalne przebaczenie dopiero zaczęło właśnie przemieniać tą naszą relację.

To jak sama nazwa mówi, Akademicka Wspólnota Ewangelizacyjna, my właśnie, naszym głównym celem jest ewangelizowanie środowiska akademickiego. Ale żeby zanim ewangelizować, po prostu trzeba jakoś uformować człowieka. No i nasze spotkania wyglądają tak, że na początku mamy około pół godziny uwielbienia. Śpiewamy różne pieśni, przyzywamy Ducha Świętego. Jesteśmy przekonani, że to właśnie uwielbienie otwiera nas właśnie na przyjście Ducha Świętego i że też do tego jesteśmy jak najbardziej powołani. No i potem, bo właśnie po tym wszystkim, mniej więcej mija około półtorej godziny, mamy spotkania w grupkach, gdzie mamy okazję podzielić się na dany temat. Właśnie to jest dzielenie, nie dyskusja, tylko każda z osób mówi, jak w jego życiu właśnie działa Bóg. Czasami jakieś, nie wiem, poruszamy jakiś problem, nie wiem, temat czystości załóżmy. Też każda z osób może właśnie powiedzieć, że tu sobie radzi, tu nie radzi. I to właśnie pomaga otworzyć się przede wszystkim na drugiego człowieka. Po prostu w tych małych grupkach my mamy zaufanie, że możemy być otwarci. To, o czym się często nie mówi nawet najbliższemu przyjacielowi, tak tam właśnie w tych małych grupkach po prostu możemy powiedzieć o różnych rzeczach. Też rzadko jest tak, że mamy takich znajomych, jeśli nie jesteśmy w jakiejś wspólnocie, z którymi możemy po prostu porozmawiać o Bogu, o Jego działaniu w naszym życiu. Tak też właśnie podczas tego dzielenia możemy się dzielić, możemy słuchać właśnie, jak Bóg działa w życiu tych innych osób. No i to właśnie powoduje przede wszystkim otwarcie na ludzi, ale też na Boga właśnie, pozwala dostrzegać to Jego działanie w różnych sferach życia. Spotkanie właśnie kończy się koło 22:00. Często to się przedłuża, już światła są gaszone. Niektóre grupki po prostu no nie mogą się rozstać i właśnie trzeba ich wypędzać wręcz z kościoła. No po prostu człowiek czeka każdego właśnie tygodnia, już się skończy spotkanie, kiedy będzie to następne. Na szczęście nie ogranicza się to tylko do spotkań właśnie wtorkowych. Często powstają takie grupki jakby zaprzyjaźnione, które wspólnie i chodzą na jakieś zabawy. Mamy też wspólne właśnie jakieś bale organizowane, czy sylwestrowe, czy teraz karnawałowe też ma być. Przychodzi 200-300 osób, także nie tylko ograniczamy się do modlitwy, tylko właśnie są też różne właśnie te zabawy, czy wspólne wyjście na łyżwy, czy kajaki. Właśnie bardzo miło wspominam zeszłoroczny wypad ze znajomymi na kajaki, gdzie też właśnie można poznać lepiej te osoby, właśnie można pomóc komuś właśnie w czymś. No i oczywiście te rekolekcje weekendowe, które jakoś najbardziej pozwalają poznać tą drugą osobę, bo wspólnota jest bardzo duża i często człowiek się czuje taki anonimowy na samym początku. Ja miałem o tyle takie szczęście, że we wtorek przyszedłem na pierwsze spotkanie, od razu zapisałem się na rekolekcję i w piątek jeszcze tego samego tygodnia byłem na rekolekcjach. I następnego tygodnia we wtorek, jak przyszedłem, to ja już kojarzyłem ponad 50 osób właśnie z tych rekolekcji, na których byłem, więc no bardzo szybko udało mi się w to wejść, jakby wsiąknąć.

0: do czego jeszcze zachęca wspólnota? Co jest, to jest ważne? A i co jest ważne dla ciebie w takim codziennym życiu chrześcijanina?
1: No zachęca do tego właśnie, żeby ewangelizować i to nie tylko przez takie zorganizowane akcje typu, że w wakacje raz w miesiącu wychodzimy gdzieś tam na starówkę, jest grupa 50 osób, śpiewamy jakieś tam pieśni, jest ewangelizacja taka też bezpośrednia, podchodzi się do osób i tam właśnie głosi kerygmat. Ale właśnie taka ewangelizacja w tym miejscu, gdzie my żyjemy, czy właśnie w akademiku, właśnie żeby pokazać, że nie wiem, ja chodzę do kościoła, że to, że załóżmy nie piję na korytarzu, czy tam jeszcze jakieś rzeczy nie robię, to no po prostu żeby świadczyć, właśnie czy w akademiku, czy na uczelni, czy też już teraz w środowisku pracy, też po prostu... Bardzo często można zaświadczyć poprzez właśnie niegodzenie się na coś, czy takie, a nie inne postępowanie, że ja jednak jestem jakby Bożym człowiekiem, że jestem w jakiś sposób uformowany, ukształtowany, mam swój charakter i właśnie w tej pracy, co jestem, jakoś szef to zauważył, ja się z tym nie ukrywałem i miałem właśnie odejść z pracy, ale w ostateczności tam zostałem i podczas takiego spotkania Bożonarodzenia

0: wynikałoby, że żywot chrześcijanina to same jasne strony, tak nie jest. Co jest najtrudniejsze dla ciebie? Z czym się mierzysz? Co pokazuje ci, że, no, że jesteśmy tylko ludźmi?
1: No, często mierzę się chyba przede wszystkim ze swoimi właśnie słabościami, z upadkami. Jeśli ja co miesiąc chodzę z tym samym grzechem, to momentami pojawia się takie zwątpienie, no co jest? Staram się poprawić, ale mimo wszystko ja znowu upadam, ciągle wchodzę w to samo bagno, mimo właśnie wcześniejszych doświadczeń. I to mnie tak jakby najbardziej boli, że jest mi po prostu ciężko. Może to wynika z tego, że ja o własnych siłach właśnie, własnymi sposobami próbuję się ratować właśnie z wchodzenia, załóżmy, w nieczystość czy w jakieś tam inne właśnie grzeszne rzeczy. No, co rusz to wymyślam jakieś sposoby i możliwe, że zbyt mało jest Boga w tym wszystkim.

0: No, najgorsze dla mnie właśnie jest takie zmaganie z samym sobą, że mam obraz siebie właśnie takiego idealnego. Wstaję rano o 6, jestem na mszy, robię to, tamto, a często się zdarza, że potrafię wstać o 12, 13, zawalić wiele rzeczy i czy też komuś coś obiecałem, też właśnie nie wywiązać się z tej obietnicy. Więc to mnie najbardziej boli, że mimo wszystko no, nie potrafię się tak w mgnieniu oka przemienić, tak jakbym chciał.
1: A jak myślisz, a może inaczej, Kościół ma bardzo wiele rzeczywistości do zaoferowania, czy od sakramentów zaczynając, prawda, mówię się o Eucharystii, ale przez, nie wiem, świętych obcowanie, przez kulty różne, przez nabożeństwo do miłosierdzia. Co jest takiego, co dla ciebie jest w Kościele najbardziej budujące? Co cię do Boga najbardziej przybliża?
0: Najbardziej budujące w Kościele. To chyba mimo wszystko będzie właśnie Eucharystia, Komunia Święta. Właśnie zrozumienie to, że Bóg zszedł właśnie z wysokości, stał się człowiekiem, a i w ostateczności właśnie dokonał przemiany właśnie siebie w ten opłatek taki zwykły, prosty, woda, mąka i to wszystko. I czuję, że po prostu Eucharystia daje mi siłę do życia. Właśnie staram się korzystać jak najczęściej z Eucharystii i wiem, że zaczynając dzień właśnie od Eucharystii, wiem, że on będzie całkiem inaczej wyglądał. No i też jest właśnie dla mnie taką nauką pokory, to, że właśnie Bóg ten strasznie wielki mógł się stać taki tyci, tyci mały, jak to właśnie jest w piosence Trybunich Tutków. I po prostu też zmagam się często właśnie ze swoją pychą, z brakiem pokory i to po prostu pokazuje mi właśnie ten na wzór Boga, że ja też powinienem stawać się taki mały, ofiarowywać siebie, przełamywać właśnie swoje jakieś zachcianki po to, żeby no, służyć innym. No i też zacząłem odkrywać ogromny dar adoracji, to, że ja mogę trwać przed Bogiem, nie muszę nic mówić, po prostu mogę trwać, mogę na Niego patrzeć i też po prostu odkryłem taką moc po prostu oczyszczającą, że Bóg w monstrancji jest tak jakby światłem, jest słońcem, które jest w stanie właśnie oświetlać tą moją ciemność, która jest we mnie.

0: jeden właśnie z takich grzechów moich takich, z którym się zmagam od dłuższego czasu, to po prostu jest nieczystość. I bywały właśnie momenty, gdzie ja totalnie właśnie czułem się taki wymieszany z błotem, że jestem w błocie, że mimo wszystko, że ja jakby chciałem tego Boga, to czułem się już taki brudny, że nie wierzyłem, że Bóg, że Jezus jest w stanie przyznać się do mnie, co powodowało, że ja już czując się właśnie taki zabrudzony, może jeszcze nie tak mocno, ja coraz bardziej w to wchodziłem i po prostu takie właśnie doświadczenie, że często czegoś takiego doświadczałem, że skoro już trochę coś tam sobie zgrzeszyłem, że już całkowicie się zatracałem w tym. Też tak jakby sobie przyzwolenie robiłem, że pójdę, nie wiem, za tydzień załóżmy do spowiedzi, więc przez ten tydzień ja sobie pogrzeszę, się wyżyję i to powodowało, że chyba się takie największe oddalenie od Boga, że po prostu ja przestawałem czuć jego obecność, czuć to, że mu zależy właśnie na mnie i to chyba były właśnie takie najgorsze doświadczenia, że tak byłem w grzechu, tak miałem oczy właśnie zaślepione, jakieś zamknięte, że no nie czułem właśnie Boga, że on jest w stanie się przyznać do mnie. Także to chyba były takie najgorsze odczucia.
1: Jakiego Boga poznajesz w swojej historii? Kim on jest? Kim on się jawi?
0: No myślę, że na początku w tych latach dziecinnych Bóg się jawił właśnie jako taki święty Mikołaj, który spełnia właśnie jakieś moje zachcianki, jakieś prośby. To trwało dosyć długo. Ja przeważnie zwracałem się do Boga, jak czegoś potrzebowałem na początku właśnie, nie wiem, o dobroceny w szkole, potem o powodzenie właśnie u dziewczyn, żeby znaleźć jakąś dziewczynę. Więc cały czas właśnie traktowałem Boga jako właśnie takiego świętego Mikołaja. W momentach tych właśnie, gdy coś mi się złego działo, to też jakoś czułem, że Bóg jest karzący, że to co się dzieje w rodzinie z moim ojcem, że to jest kara właśnie dla mnie za jakieś moje grzechy. Mimo tego, że jakoś nie widziałem za specjalnie, to czułem, że to jest za coś, że tak musi być i że to Bóg właśnie karze mnie w ten sposób. No i potem zaczęła się ta przeradzać właśnie relacja z Boga, do Boga, spostrzeganie Go jako właśnie, chyba to było po rekolekcjach Reo, właśnie jako Boga Ojca, takiego kochającego, czekającego właśnie. Jest ta przypowieść o synu marnotrawnym, właśnie to tak najbardziej podziałało, że mimo wszystko ten Bóg właśnie jest takim ojcem kochającym, że mimo tego, że ten syn wszystko przetrwonił, to ten ojciec, Bóg czeka zawsze z otwartymi rękoma.

0: potem chyba właśnie zacząłem odbierać Boga jako właśnie, że to jest Jezus, mój przyjaciel, mój starszy brat, z którym mogę się podzielić swoimi różnymi problemami. Mogę właśnie spytać się o coś, coś tam powierzyć. I to chyba tak się najbardziej jakoś właśnie utrzymuje, właśnie Jezus jako przyjaciel, ale też taki wódz, za którym ja chcę kroczyć, wódz, który zwycięża, który ma siłę, za którym warto iść, który już zwyciężył szatana i po prostu za takim wodzem po prostu iść właśnie do wojny, na wojnę, w ogień i po prostu też czuję takie umocnienie moc, że mam takiego po prostu wodza, kompana, z którym na pewno właśnie nie zginę, nie przegram.
1: Za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczny? Najbardziej.
0: Najbardziej? No chyba przede wszystkim za życie, za to, że On dał mi życie. Po drugie, to chyba właśnie za dar wiary. Po prostu widzę innych ludzi i widzę, że chcieliby mieć wiarę. Modlą się o to, ale mimo wszystko nie otrzymują tego, a ja po prostu widzę, że tą wiarę, którą mam, ja sobie w jakiś sposób nie wypracowałem, tylko że po prostu to jest darem na całe życie właśnie, który mi po prostu pomaga żyć, określa jakoś kierunek w życiu i właśnie staram się właśnie to jako swój skarb jakoś utrzymywać i Bogu jak najbardziej za to dziękuję. No i też po prostu za miłość, którą doświadczam, czy też od rodziców, czy rodzeństwa, czy też od swojej narzeczonej.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W jakiej intencji się pomodlimy? Myślę, że w intencji za świętej pamięci wujka, który dwa dni temu odszedł. Teraz właśnie miałem jechać na pogrzeb, ale niestety nie będę mógł się wybrać, więc myślę, że to będzie najlepsza intencja w tym momencie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Nowik. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Nie Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, przepraszamy Cię za wszystko to, co nas od Ciebie oddziela, co jest naszą słabością. Prosimy Cię, Panie, żeby ten czas był na Twoją chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boże, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Rafał Folwarski. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Wodzirej, który wywodzi się z ruchu oazowego.
1: No, niewątpliwie. Samo takie wodzirejstwo, które teraz powstało, nazywa się nową kulturą. No, a niewątpliwie nowa kultura to ruch światło życie, oaza. To, co być może było ważne jeszcze wcześniej, kiedy podstawy krucjaty wyzwolenia człowieka, jutrzenki wolności, co ksiądz Franciszek Blachnicki zasiewał. Myślę, że to jest duży owoc tej pracy.
0: Czyli co, jest jakieś środowisko wodzirejów katolików?
1: Jak najbardziej. Chcielibyśmy się z tym identyfikować. Jeżeli mówimy, nawet nie dodajemy tam chrześcijański wodzirej, ale jeżeli mówimy słowo wodzirej, albo stworzyliśmy taką klasę tego, co staje się modne, popularne, to jednak budowane jest na podstawie no być może dobrych zasad moralnych i później daje taki obraz uniwersalnego przebywania osób, czyli imprez kulturalnych, towarzyskich. Zwracamy uwagę na to, żeby niektórych uzależnień, jakby takich rzeczy niewłaściwych dla zdrowia ducha i ciała nie było na wszystkich spotkaniach towarzyskich.
0: Czyli innymi słowy, też organizujecie imprezy bez alkoholu?
1: No i bym powiedział, że to pewnie jest tak już w moim doświadczeniu 10% całego udziału, bo samo bez alkoholu to jest mało powiedziane, nie? Tutaj trzeba dodać więcej rzeczy, no środki psychoaktywne, już jest szerzej, już jest pełniej. Być może jest duża potrzeba i akurat ja w swoim życiu, w swojej pasji odkryłem to jeszcze w czasie studiów, że nawet jest to bardzo duża potrzeba profilaktyki pierwszego stopnia, czyli żeby zastanowić się, jak w ogóle zaniechać pewnych praktyk czy stereotypów picia.
0: No impreza, zabawa tylko z alkoholem.
1: Akurat jest to stereotyp, nie? Można pokazać to w bardzo prosty sposób, jak to działa, że te imprezy alkoholowe niestety schodzą no, do takich bardzo złych później poziomów i kulturalnych, i towarzyskich. No, być może wszystkie jakieś takie źródła złego się z tego rodzą i to nie trzeba dużo na ten temat rozmawiać. Bardzo ważne też jest wiele innych takich psychologicznych podejść, gdzie na przykład nas chociażby psychologowie chrześcijańscy ugruntowują w postawie, tak? Bo jeśli chcemy zarażać zabawą, radością, uśmiechem, no niestety wywodzi się to z jakichś podstaw dobra, nie?
0: I teraz, czy innymi słowy, ksiądz Blachnicki pomyślał, że warto jest też jakoś formować ludzi, którzy będą pomagać innym się bawić, tak? Jest jakieś duże spotkanie wodzirejów w Katowicach.
1: Oczywiście. Katowice akurat jest to siedziba takiej największej placówki, która wytworzyła animację zabaw. Warsztaty wodzirejów, które odbywają się od 1999 roku, już na skalę ogólnopolską. Ośrodek księdza Franciszka Blachnickiego, a na Brynowie kościół Wotum, krucjaty wyzwolenia człowieka. Powiem, że najbardziej budującą w tym wszystkim było to, że zaszczepiliśmy tam formę takiego przeżywania rekolekcji, czyli spotkania z Panem Bogiem, czyli jakby przemieniania siebie, ale też i na modlitwie i do tej pory to trwa. Jest to prawdopodobnie niedostępne w komercji, czyli tam specjalnie media nie interesują się za bardzo. Jest to takie troszeczkę zbudowane na wartościach, na postawach, na potrzebach ludzkich, ale nie jest to do sprzedania.
0: Jak spotkałeś Boga? Czy z domu go wyniosłeś świadomość, że jest?
1: Najprawdopodobniej tak. Ja nie miałem akurat być może większych problemów. Miałem bardzo dobrze przekazane wartości, pełną rodzinę i to za czasów pradziadków, wszyscy razem w zgodzie, szczęśliwie w sakramentach. Nie miałem problemów alkoholowych, z których musiałem gdzieś tak przeżyć, borykać się.
0: To miasto, było dla mnie... wieś, północ, południe Polski?
1: Akurat pod Warszawą. Grodzisk Mazowiecki, okolice, na wsi, więc spokojne życie. Ja być może już w tych czasach wolnych Jana Pawła i nie pamiętam czasów, gdzie się w kolejkach stało i inne rzeczy. Więc raczej to życie było kolorowe i takie wspominam. A spotkanie z Panem Bogiem to jest formacja i niewątpliwie od ludzi. To, co żeśmy spotkali na spotkaniach, gdzie zawsze było takie miłe spotkanie towarzyskie, ale to były copiątkowe spotkania ruchu.
0: Światło życie.
1: Tak, we wspólnocie. To po prostu jest cały wzrost. A niewątpliwie te ważne kroki, jak rekolekcje, może to jest taki 16 lat życia, własne wolne wybory. Przyjaciel kiedyś mnie zachęcił, mówi: Rafał, co dla ciebie jest najważniejsze? Ja mówię, no jak jestem tu w czasie rekolekcyjnym, przeżywam swój czas i patrzę na ciało i na ducha, no to prawdopodobnie ludzie, ci którzy są wokół mnie. I no i wtedy podjąłem decyzję, że przystąpię do krucjaty, nie będę się zastanawiał, czy chcę być kandydatem, że na przykład przez rok chcę być kandydatem i sprawdzić, czy stać mnie na to, żeby odmawiać nie tylko alkoholu, ale wszystkich rzeczy, które uwłaczają godności człowieka. A dalej powiedząc, nie częstuję, nie kupuję, nie biorę. Nie? Czyli we wszystkich takich uzależnieniach. Powiem, że u mnie to owocuje bardzo, ponieważ wybrałem wtedy przyjaciół. Jeżeli w wieku 16 lat powiedziałem sobie, że nie chcę być obkopcony dymem papierosowym, nie chcę odmawiać komuś, bo on mnie nachalnie namawia, spróbuj dobre wino, to wtedy wybrałem przyjaciół. Wtedy wybrałem środowisko ludzi, z którymi przebywałem w czasie szkoły średniej, studiów, co jest bardzo trudne. No i czas studiów był rzeczywiście już drogą Pana Boga, podejrzewam, bo mam ulubioną swoją jedną modlitwę i uważam, że Pan Bóg kieruje i prowadzi. Czasami my sobie idziemy w jedną, w drugą stronę. Czasami wybory są takie, że wybiera człowiek między złem a złem, więc wtedy droga do Pana Boga jest nie najbliższa. Trzeba przeżyć rekolekcję. Jest to modlitwa, którą ja kojarzę jako modlitwę księdza Franciszka Plachnickiego. Mm-hmm. Jest długa, więc może nie będę całej mówił, ale Matko Boża Niepokalana Maryjo, Tobie powierzam swoje ciało i duszę.
0: Czyli zawierzenie.
1: Zawierzenie Matce Bożej.

0: I powiem, że ta modlitwa prowadzi mnie przez życie, bo we wszystkich chwilach jakichś takich potrzebnych zawsze jest nawet kilka razy, jedna po drugiej, żeby wybrać, żeby pójść tą drogą. Nie jest to łatwe. Borykamy się ze wszystkim. Powiem, że Wodzirej. Fajnie, udało mi się, bo nie mam uzależnień. Bo postanowiłem sobie żyć wolno, bez alkoholu, bez papierosów. To w ogóle jest żaden problem, to jest nic. Ale co dalej? Czy potrafisz żyć na dzień dzisiejszy na przykład bez pieniędzy? Bez mamony? Czy potrafisz nie wierzyć w rzeczy, które są złudne, które są tylko iluzją, zbudowane po to, żeby człowiek biegł?
1: Bez pieniędzy nie da się żyć.
0: To nie jest prawda do końca. Tak naprawdę w dużym świecie, kiedy studiowałem w Olsztynie, byłem tam 7 lat, zupełnie inne warunki są niż w większym mieście. Nie chcę powiedzieć w Warszawie, tak, ale w większym mieście. Takich miast dużych też sporo w swoim życiu widziałem. Być może też na tej drodze takiej Ewangelii, bo Pan Bóg pozwolił, żebym był na Światowych Dniach Młodzieży w 2000 roku w Rzymie. Później pozwolił, żebym był na Światowych Dniach Młodzieży w Toronto w Kanadzie. I zaprosił mnie zupełnie też niespodziewanie, kiedy prawdopodobnie człowiek liczył wszystko. Do Australii. Na wyjazd, który poniekąd miał kosztować bardzo dużo. Nie zamieniłbym tego na nic innego. I to jest pewnego rodzaju droga. O pieniądzach powinno się powiedzieć dużo. Kiedy odkryłem też niedawno być może katolickie podejście do świat według Biblii, twoje finanse według Biblii, tak? Czyli co Biblia mówi o finansach, to powiem, że też jest to bardzo piękne dzieło. Najprostsze porównanie powiem. Cytatów o miłości w Piśmie Świętym będzie około 8000. Natomiast teraz akurat mogę się pomylić, ale o finansach jest to około 23 tysięcy, tak? Czyli 8 tysięcy i 23 tysiące. To jest różnica, kiedy Pan Bóg powiedział o finansach. No i też można wypracować pewną drogę z Panem Bogiem, z Biblią, gdzie to zniewolenie, to co ludzie gonią, chcą zyskać. No i o tym, jak Ewangelia mówi. Twój skarb gdzie?
1: Czy pieniądze są potrzebne, tylko chodzi o to, żeby za tym nie gonić.
0: Na pewno tak jest. Na pewno tak jest. No, dla niektórych są to jakieś takie wyznaczniki. Myślę, dla niektórych mówię o sobie, że czas jest dla nas bardzo piękny tu na ziemi. I co zrobić, żeby każdy dzień był szczęśliwy? Jeżeli ja chcę być dla innych źródłem radości, to w jaki sposób mogę postępować poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, żeby umiejętnie jakby dzielić to. Nie można być szczęśliwym w pracy, pokazywać innym szczęście, a być smutnym, jakimś chorym na co dzień.
1: No i w wieku lat 16 zacząłeś w miarę już świadomą drogę. I jakie są etapy? No bo było pytanie o powołanie. Jak rozeznałeś powołanie swoje?
0: To, że wspomniałem o Światowych Dniach Młodzieży, to wtedy Pan Bóg mnie zapraszał na każdym kroku. Ewangelia jest tak pięknie napisana, że za każdym razem czytasz, pójdź za mną. Światowe Dni Młodzieży w Rzymie były źródłem bombardującym w powołania. Codziennie katechezy, jeśli ktoś umiał zrozumieć i chciał słuchać, to był zaproszony na drogę. Niełatwą. A w swoim życiu też miałem, myślę, dużo szczęścia, bo bardzo lubiłem zmagać się z tym wyzwaniem, czyli szukać, odpowiadać sobie na to pytanie. Będąc na spotkaniach ministranckich, będąc na spotkaniach takich powołaniowych, chociażby w naszym seminarium. I później ta droga cała taka, może z prostą też odpowiedzią, że bycie w każdym stanie, tak, bo mi to się kojarzyło zawsze, to powołanie, że droga zakonna, kapłańska. Ale bycie w każdym stanie jest naprawdę tym powołaniem i tą drogą.
1: Czyli rozważałeś kapłaństwo?
0: Tak, ale nie miałem z tym jakichś dużych problemów, bo nie czułem się kapłanem. Nie czułem na pewno tej drogi, takiej służby w takim, no być może dla mnie usystematyzowanym schemacie ojcostwa, jakim jest kapłaństwo. Że było to dla mnie pewnie trudne i nie do końca do zrozumienia, jaka jest posłuszeństwo chociażby w pięknej strukturze Kościoła, nie? I dlatego ta droga jest w tej rodzinie. Już teraz dwóch synów, wspaniała żona.
1: Modliłeś się o żonę?
0: Tak. To jest piękny czas. My byliśmy bardzo szczęśliwi. Akurat droga, myślę, tych świadomych lat. Dla niektórych nie zrozumiała, ale dla nas wolne oddanie dla siebie, bycie dla siebie prezentem, bez próbowania narzeczeństwa w kilku sytuacjach, czyli byliśmy dla siebie. Dzięki formacji ruchu, bo moja żona, niezależnie od tego, jak żeśmy się spotkali na drodze, też jest po formacji ruchu i prawdopodobnie, jak żeśmy się poznali, jak żeśmy o sobie powiedzieli kilka słów, że byliśmy na rekolekcjach i moja żona wybiera się na oazowy kurs animatorów dla animatorów, czyli KODA. Jest to ten po trzecim stopniu na oazie spotkanie. To bardzo mi na tym zależało. Powiedziałem, tak, jedź, bo ja byłem. Możesz pojechać, będziemy już na równym stopniu.

0: Ale najpierw zacznijmy od tej modlitwy. Kiedy uświadomiasz sobie, że jednak rodzina jest powołaniem? Ile miałeś lat wtedy?
1: Powiem, że tutaj jednak korzysta się z wzorców i nie można tego w moim przypadku powiedzieć, że było inaczej. Rodzice, dosyć duże, jakby takie, można powiedzieć, kontakty rodzinne, czyli moje rodzeństwo ze strony taty, tam jest 5 osób, ze strony mamy jest 6 osób. To było tak, że zawsze wiedziałem, że w wieku takim 23 lat będę szukał tej drogi, żeby nie było za późno, żeby nie było za wcześnie. I Pan Bóg tak zechciał, że ta dojrzałość w tym wieku przyszła, nie? Że ja byłem na tyle dojrzały i chętny szukać, czyli rozejrzeć się wokół siebie. Bo wierząc w miłość, powiem, że na pewno człowiek dojrzewa w różnych środowiskach. Jeżeli dorastasz, jeżeli mam swój wiek, to w danym wieku tam, gdzie dojrzeję, tam, gdzie będę chciał zmienić swoje życie, tam, gdzie będę chciał przejść może tą nową drogę, na którą się zaprasza w małżeństwie, to tam znajdę żonę. I całe szczęście, niektórzy tak mówią, że niektórzy szukają sobie żony w kościele, we wspólnocie, bo tam są normalni, tam są ludzie z zasadami. Nawet ta asceza nie przeraża. Ale tak rzecz nazywając, to było wielkie szczęście. I wtedy jest też pytanie, że szuka się tej drugiej połówki i ją się pięknie odnajduje.
0: Ile się modliłeś?
1: To jest ciągłe wyzwanie każdego dnia.
0: Ale ile czasu trwa?
1: Moja modlitwa, która była rozwojem, na pewno była modlitwą we wspólnocie. Moje przeżycie do przeczytania Pisma Świętego i do tego, że mi to daje dużo, bo mi daje radość, bo mi daje jakby poznanie takiej woli Pana Boga. Czyli spotkanie z Pismem Świętym, spotkanie na specjalnym spotkaniu, które dotyczyło chociażby małżeństwa. To, że poznawałem już wtedy w rekolekcjach pijarskich, nawet na takich rekolekcjach, gdzie zgłaszali się uczestnicy i było nas tylko dwóch, bo nikt się nie zgłosił. Były to rekolekcje takie formacyjne. Później skończyło się na rekolekcjach przedmaturalnych, czyli przed maturą.
0: Do czego się zgłaszali?
1: Tu w Warszawie na Siekierkach spotkaliśmy się na wielu rekolekcjach, gdzie księża pijarzy posługują. Akurat z tym zakonem wyjechaliśmy do Rzymu z Krakowa i w Krakowie byłem na wielu spotkaniach.
0: Ale tylko dwóch się zgłosiło?
1: Było nas dwóch.
0: Kto?
1: Dwóch chłopaków. Aha. A miało być dużo osób.
0: A w ogóle na całych rekolekcjach?
1: I te rekolekcje się odbyły. I to były już indywidualne rekolekcje, tak? Do dziś wspominam księdza Tomka. I te modlitwy, które ksiądz Tomek nam zaszczepił, czyli te wzorce, o których może powiedziałem na początku, były właśnie w tym kierunku, że modlisz się o swoje powołanie. Że jeśli wybierasz, to modlisz się o tą drugą osobę, która jest. I to był jeszcze czas przedmaturalny. Ale to jest, mówię, bardzo piękne. Modlitwa czasami jest łatwa i można się modlić, mówię, dniami, miesiącami. A czasem jest na tyle ciekawa, że życie nie może stać się modlitwą, ale pokazuje, że jesteśmy nawet słabi. Że potrafiłem się w swoim życiu nie klękać na modlitwę, do modlitwy. Bo były studia, bo było coś innego, bo byłem na stacji, bo nie wypadało, bo raziło to kogoś, bo mi przeszkadzało. I za każdym razem przeżegnałem się, kiedy jakby chciałem spoczywać, ale właśnie jest to trudne. I tutaj bardzo dobre pytanie. Nie da się z tego zrobić wykresu. Bo na pewno jest to czasami tak, że myśl i Pan Bóg, tak jak w modlitwie, którą ukochałem, akt zawierzenia, jest tak, że On daje drogę. I trzeba czasem się poddać. Być narzędziem w Jego ręku.
0: No ale to jakiś czas ta modlitwa trwała.
1: Najlepiej się modliłem, jak już się poznaliśmy. Mhm.
0: Poznajecie się i co? I wiesz od razu, że to jest ta, czy dopiero po długim czasie dociera do ciebie?
1: Dzisiaj powiem, że wiem, że to jest ta, ale wtedy nie wiedziałem. Nawet czas narzeczeństwa mieliśmy około 2 lat. Już przede wszystkim, jak zaczęliśmy rozmawiać, to powiedziałem, że ja myślę tylko konkretnie. I chciałbym spotykać się w takim no, konkretnym celu poznawania się. Był też czas, kiedy na pół roku przed ślubem być może postawiłem sobie najtrudniejsze dylematy, nie było to za i przeciw, ale moją stronę, czy to jest na pewno ta droga. I to nie jest być może najpiękniejsze świadectwo, kiedy w tym momencie chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę, ale jest na pewno czas, kiedy podejmujemy tę decyzję. I myśmy nawet sobie dali taki czas 2 miesięcy, kiedy się nie spotkaliśmy, kiedy był czas tej ciszy. Ponieważ nic nas nie wiązało, co jest zupełnie inaczej jak teraz, kiedy odpowiadamy za siebie, kiedy tęsknimy do siebie, kiedy razem się modlimy, kiedy wzrastamy już w formacji ruchu domowego kościoła, kiedy razem planujemy rekolekcje, kiedy razem patrzymy na nasze dzieci, które uczą nas modlitwy, które przypominają nam o niektórych ważnych rzeczach, które uczą się zatrzymać.
0: No i po tym czasie ciszy, co było?
1: Na pewno wielka radość. Dojrzałość kobiet jest zawsze taka, że kobiety już wiedzą. Mężczyźni nigdy nie wiedzą. Nigdy nie chcą się zdecydować na to, żeby podjąć odpowiedzialny związek, odpowiedzialne dzieło. I na pewno to też dojrzewa. Było mi łatwiej, bo poznałem wiele narzeczonych przed małżeństwem, kiedy miałem okazję jakby przygotować ich do najpiękniejszego dnia, jakim jest ślub, a ja byłem świadkiem i jakimś współorganizatorem ich wesela. Powiem, że no, wzorce pozwoliły mi na to, że byłem już na tyle odważny, że ponad 180 wesel poprowadziłem, kiedy ja nie byłem w małżeństwie, czyli nie wiedziałem, co to jest dzień ślubu. Nie wiedziałem, jak ważny jest sakrament i co w życiu młodych się zmieni. A dzisiaj wiem, że zmienia się dużo. W moim przypadku akurat było to przejście z tego stanu pięknego kawalerskiego do stanu małżeńskiego, za co może też chciałbym Panu Bogu podziękować, bo to był dar, to był piękny czas, kiedy osoba jedna poznaje drugą, kiedy mogą się spotkać i tak jak Adam i Ewa najpiękniej przeżywać później czas, nie wiem, spotkania, dania sobie tych najpiękniejszych rzeczy.
0: I z dzisiejszej perspektywy, czym ten sakrament jest? Ile lat jesteście małżeństwem?
1: W tej chwili już będzie 7 lat. Na pewno jest to początek drogi. Tutaj jest to droga do wieczności. Wiele razy musimy się napominać, patrzeć na siebie nawzajem. Moja żona niezwykle jest bogatą osobą. Wiele razy taki może zaciszu lepiej potrafi mnie ukierunkować, kiedy razem rozmawiamy, choć z rozmową zawsze jest wyzwanie, żeby poprowadzić dialog, kiedy jest ten czas pracy, czas odpoczynku, czas, nie wiem, teraz już obecnie poświęcony dla dzieci, to się bardzo, bardzo rozkłada. I później najłatwiej jest powiedzieć, nie było czasu, nie znaleźliśmy stosownej sytuacji, coś zostało niedopowiedziane, coś jest na tyle poważne, że nie zaczęliśmy tematu. I to jest ciągłe piękne wyzwanie. Na pewno mój system pracy pozwala mi na to, żeby wiele razy być, ale nie zawsze może w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu.

0: co jest najważniejsze, co buduje twoją relację z Bogiem? Jak wygląda twój dzień powszedni?
1: Dobrze jest mówić o tym z tej perspektywy czasu i teraz, kiedy czuję się bogaty wewnętrznie. I cieszę się, że jestem może po długich rekolekcjach, bo miałem okazję uczestniczyć teraz w kilkunastu spotkaniach rekolekcyjnych, czyli wysłuchać wiele razy tego samego słowa, które Pan Bóg kieruje. Codziennie spotkać się z Ewangelią i z czytaniem, przeżyć osobiste nawrócenie, czyli czas taki, jak nam daje rok liturgiczny, czyli Wielkiego Postu, rzeczywiście skupia uwagę. Mimo tego, że zacząłem ten czas z niedosytem, bo musiałem pracować w miejscu na wyjeździe i nie mogłem zacząć Środy Popielcowej z czasem zatrzymania, choć udało się być w liturgii Środy Popielcowej, to powiem, że teraz jest łatwiej, jest ochoczo do wszystkiego może wychodzę. Bardziej radośnie jestem jakby nastawiony na wszystko, nawet na niepowodzenie. Ponieważ jestem radosnym chrześcijaninem. Lubię się jakby w środowisku znajdować i dobrze jest mi często dać świadectwo. Dziś akurat myślę, że to jest taki dobry, błogosławiony czas. Są wymagania. Tutaj jest niezbędne czuwanie, praca nad sobą, dociekanie. Ponieważ na co dzień, kiedy coś jest złego, mam świadomość istnienia złego. Z dużej litery złego. Czyli niepowodzenia, coś się stanie, myślę sobie, aha, to jest wola Pana Boga. Prawdopodobnie, nie wiem, zasługuje na to, żeby się zatrzymać w jakimś miejscu. Niekoniecznie można się wrócić, ale po prostu przemyśleć wolę Bożą. Codzienne czytanie Pisma Świętego uschematywione do tego, że czytam mail, bo przychodzi na skrzynkę pocztową i różne maile czytam i czasami przeczytam go, ponieważ stoję na rozdrożu. Czasami przeczytam go, ponieważ chciałbym poznać historię, czyli nie jest to modlitwa, nie jest to czas. Przeczytam, poznam historię, wchodzę dalej do swoich obowiązków. Ale jest to bogactwo i to jest radość, która się zmienia w poszczególnych latach. 3 lata o to troszczyłem się i dbałem, żeby spotkać Pana Boga w modlitwie ze Słowem Bożym. Jest to niełatwe. Gdybym nie usłyszał świadectwa, że tak można, że ta przemiana w człowieku się dokonuje, to bym pewnie nie podjął trudnego wyzwania. Są następne wyzwania, którymi razem z żoną jakby nakreślamy nasz kierunek, no ale to są rzeczy jakby takiego wzrostu, a na pewno powołanie do tej drogi. Najpiękniej powiedzieć świętości, i tu jest radość, tutaj bije blask, jest nadzieja zbawienia, zmartwychwstania, a w życiu codziennym jak człowiek jest wyspany, najedzony i ciało ma ukojone, to wydaje się, że jest wszystko. Niewątpliwie wtedy zaczyna mocno kołatać serce i dusza drgać, bo trzeba wejść do innych, trzeba zobaczyć bliźniego, trzeba znaleźć się na drodze.
0: Czyli oprócz indywidualnej modlitwy Pismem Świętym, jakie jeszcze są codzienne twoje zabiegi o relację z Chrystusem?
1: Akurat mam tą sposobność, że pracuję i staram się budować pewnego rodzaju ideę, czyli tworzyć jakby swoją codzienność. Cieszę się, bo nigdy nie jestem w pracy, bo moja praca jest moją pasją. szanuje to moja żona, czyli też akceptuje wszystkie zadania, które mam wykonać, więc mam dużo niezależności. Pan Bóg pokazał, że błogosławi. W tym czasie można rzeczywiście zająć się tym. Nie lubię nieświadomie niektórych rzeczy wykonywać. Wspominam wielkie spotkania takich dobrych relacji i z drugim człowiekiem, i z Panem Bogiem, chociażby na wielkich widowiskach, na spotkaniach młodych, gdzie tęsknimy chociażby do dużej wspólnoty. Teraz, kiedy mniej możemy się jakby gdzieś wybrać z dziećmi, jest dwóch synów, żona, przejazd, samochód, patrzymy na warunki, na pogodę, na zdrowie, to rzeczywiście jest trudniej, ale to nie jest nieosiągalne, bo wspomnienie, wrócenie do materiału, nagrania, do książki, obecnie wiele takich błogosławionych rzeczy, nawet w sieci internetu, gdzie już są dostępne bogactwa kultury chrześcijańskiej, to jest źródło. I teraz można powiedzieć, że niektóre media są niedobre, ale to jest mój wybór. W wieku 16 lat wybrałem. Chcę mieć przyjaciół, chcę żyć w wolności. W wolności, która nie jest łatwa, bo mówimy pięknie o wolności, o naturze człowieka i pewnej moralności, a z drugiej strony jest to życie w ascezie. Czyli, że jeśli ja podejmuję post, no to też jest moją wolnością, nie? Ponieważ tak pięknie Pan Bóg to stworzył. Nie da się tych rzeczy powtórzyć, ponieważ tutaj i lektury, i być może źródła, z których czerpiemy, czy czas, w którym się dobrze czujemy przy słuchaniu muzyki, też odpowiedniej, specjalnej. Jest to zacisze, to jest moje miejsce spotkania z Panem Bogiem.

0: Czyli kontakt z kulturą chrześcijańską, modlitwa Pismem Świętym, jakieś spotkania w grupach. I to jest to najważniejsze, tak? Modlitwa małżeńska?
1: Jak najbardziej. Jest to, gdyby wyliczać, jestem we wspólnocie, która podejmuje jakby zasady. I podejmujemy być może swoją wolną drogę w Stowarzyszeniu Ruchu Domowego Kościoła. I to mnie też nauczyło, że tutaj są bardzo ważne czynniki, tak? Moja, nie wiem, postawa pokorna wobec Pana Jezusa, uznałem Go jako Pana i Zbawiciela, więc już jest łatwiej na drodze. Modlitwa osobista, wychodzimy w modlitwę małżeńską, modlitwę rodzinną. Podziwiam mojego syna, kiedy potrafi pięknie się modlić, kiedy mnie zaskakuje, że on już modlitwę zna, bo słyszał ją tylko 4 albo 6 razy, ale on już ją zna. I to jest dar Pana Boga. Albo mój młodszy syn, kiedy oczywiście to jest zainteresowanie dziecka poznawcze, ale kiedy wpatruje w obraz, kiedy te obrazy dla mnie są inspiracją, kiedy starszy syn ukochał obraz Jezusa modlącego się i podobnie jak on składa ręce i jest z nami. To jest najpiękniejszy czas. Później jest, myślę, właśnie ten dialog małżeński, to co nas obowiązuje i podchodząc do samej reguły życia, czyli przemieniania siebie na co dzień, coś, co jest taką pracą nad sobą w małżeństwie bardzo ważną i też fajnie, że można się tym podzielić na spotkaniu. Że można czasami wyższą poprzeczkę sobie postawić lub taką, którą się zdołało udźwignąć. To zmienia życie. Nie powiedziałbym tego świadectwa 2 lata temu, bo było to dla mnie nowe. Wiem, że też jest dużo rzeczy takich i człowiek nieustannie ucząc się poznaje świat i po prostu przechodzi etapy i po prostu wybiera. To dziś trzeba wybrać. To, czy ja jestem uczciwy. To, czy chcę powiedzieć prawdę. To, czy moja firma działa uczciwie. To, czy wybieram taką Bożą wolę we wszystkim, co chcę zrobić. Czasami wypadałoby powiedzieć, nie dam rady, nic nie zrobię, nie wychodzę z domu. Niewątpliwie Pan Bóg dał taki dar, że uważam, że wiele muszę z tego jakby dać innym. Jestem takim społecznikiem, czyli dusza, która jak posiedzi dłużej w jednym miejscu, to nie wytrzyma, że musi się czym zająć. Muszę skonstruować jakieś wydarzenie. Bardzo lubię to, ponieważ to szanują osoby wokół mnie też z takim jakimś uznaniem. Mówią, że to dar. Dajmy, myślę, chwałę Panu Bogu, bo zagrożenia są duże. To może być też działanie złego, że ci się udaje, że ci się chce, że masz adrenalinę, że pracujesz, że jeden projekt wyjdzie, drugi projekt, trzeci projekt, że potrafisz nazwać, usystematyzować rzeczy. Pomogą ci w tym ludzie, ale jest zagrożenie, bo w każdym miejscu, na każdej drodze trafia się nie. To jest błąd, trzeba z tego zrezygnować, zostawić całkowicie, nie, że czyta się, że to może ranić, może krzywdzić, że jest gdzieś niepoprawne. Trudno stać się tą osobą wybierającą tylko dobro, ponieważ jak wielu ludzi na ziemi, tak wiele wyborów.
0: Co jest najtrudniejsze dla ciebie w tej drodze chrześcijańskiej? Z czym się mierzysz?
1: Prawdopodobnie w obecnym czasie mocno wybieram pomiędzy tym życiem tu na ziemi, czyli zachętą do tworzenia sobie tutaj raju, chwały, dbania o siebie, o wizerunek, o jakieś takie inne rzeczy, gdzie pokusa jest bardzo duża, kiedy inni klaszczą. Cieszą się, to się udaje. A druga sprawa oddania tego wszystkiego na skarb w niebie, na to mieszkanie, które jest po drugiej stronie. Zawsze jest ten taki czas, gdzie można pomyśleć, co jutro, albo powierzyć Panu Bogu: Panie Boże, jeśli Ty chcesz, to możesz mnie już zabrać. To jest z nadzieją, to jest z radością, ponieważ nie przywiązuję jakoś może do tego wagi, chciałbym się z tego wyzwalać, tego, co mam, czyli wolę być niż posiadać. O tym dużo można mówić, dużo można czytać. Dar jest taki, że Pan Bóg pokazał parę dobrych dróg. No i na tej drodze akurat się znajduję.
0: Czyli mierzenie się z pokusą sukcesu, tak?
1: Na pewno tak. Sukces za dużo powiedziane, tak? Człowiek tworzy codzienność. My akurat mamy jakieś pasje własnego domu, działki, tutaj zagospodarowanie tego. Pan Bóg dużo dał, a my ciągle chcemy więcej, nie? Że to za mało, że zamieszkać, no to trzeba najlepsze podłogi dębowe, najlepsze zasłony, że to ładnie wygląda, przyjaciele mają, dlaczego ja mam nie mieć? Tutaj jest dużo pracy nad sobą, żeby nie być zazdrosnym, żeby nie brać rzeczy, na które mnie nie stać. Zapożyczone pieniądze, żeby ludzie zazdrościli mi, że tak sobie no, dobrze żyję. Tak? Więc miłości to jest trudne. To jest najpiękniejsze odkrycie tej miłości, tak? Niewątpliwie, to nie człowiek nie robi tego też dla siebie. Bardzo filozoficznie odpowiadam, ponieważ jest do tego dogodna sytuacja. I mam tutaj duże porównania. Lepiej mi wychodziłoby napisać list do Pana Boga. Bo gdybym go napisał, to bym każdy wyraz składał w to podziękowanie.
0: Kogo poznałeś? Kim jest Chrystus dla ciebie? Kto to jest? Kogo poznałeś?
1: Bardziej go poznałem życiowo niż teologicznie.
0: I kto to jest?
1: Dwoma wyrazami. Wszechpotężna miłość.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Bardzo chciałbym się pomodlić w intencji małżeństw, w intencji rodzin.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Rafał Folwarski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju.

ostatni dzień świętego Maksymiliana z Teweszte. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa. Nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Z listu do Filipian. 12 marca, rok 295. Numidia. Miasto Teweszte. Plac przed Trybunałem. Ranek. Wśród stojących na placu ludzi jest młody mężczyzna. Ma 21 lat. Nazywa się Maksymilian. To syn.

tylko formalność, pieczęć żołnierza na ramieniu. Ale Maksymilian nie wyciąga ręki. Stoi nieruchomo. Na placu ktoś parska śmiechem. Prokonsul podnosi głowę znad tabliczki. Chłopak ma 21 lat, powinien służyć cesarzowi, ale nie może. Jest chrześcijaninem. Nie przyjmie ołowianej pieczęci na ramieniu. Bo, jak mówi, nosi już inny znak. Znak Chrystusa. Na placu robi się ciszej. Prokonsul próbuje jeszcze raz. Przypomina, że w armii służą także chrześcijanie. Ale Maksymilian pozostaje nieruchomy. Dion odkłada tabliczkę. Patrzy na ojca. Ojciec milczy przez chwilę. Potem mówi, że Maksymilian sam wie, co jest dla niego dobre. Ostatnia próba. Służba albo śmierć, tu i teraz. Maksymilian odpowiada spokojnie, jakby mówił o czymś oczywistym. Nie zginie. Jego imię jest zapisane w Księdze Życia. Prawo rzymskie nie zna takiego sprzeciwu. A więc śmierć. Maksymilian zdejmuje tunikę. Podaje ją ojcu. Ten przez chwilę stoi bez ruchu. Ręce mu drżą. Patrzy na syna uważnie, jakby chciał zapamiętać jego twarz. Dopiero po chwili zaciska tunikę w dłoniach. Prowadzą Maksymiliana na miejsce egzekucji. Błysk miecza. Prokonsul Dion odkłada tabliczkę. Dla niego to kolejna sprawa. Ale przez chwilę nie wstaje. Siedzi nieruchomo. Ludzie się rozchodzą. Patrzy na pusty plac. Ojciec wraca do domu z tuniką syna w rękach. Nie płacze. Idzie powoli. Jeszcze tego nie wie, choć może już przeczuwa, że wkrótce pójdzie tą samą drogą przez drzwi, które otworzył Maksymilian.

0: też chciałbym powiedzieć, że te osoby, które na dzisiejszy dzień chorują, są w domu, w szpitalu, są przykuci do łóżka, do wózka inwalidzkiego, to nie jest tak, że Bóg im dowalił choroby. To jest absurd. Jest to domena złego ducha, który kłamie i wpaja ludziom, że Bóg im dowala chorób. Jeśli te osoby tak myślą, to proszę, żeby się wycofały z tego błędnego kręgu zwątpienia, pesymizmu i obarczania Boga o chorobę. Zawsze trzeba wrócić do tej historii zbawienia, do momentu, gdy życie na ziemi powstało i Adam z Ewą co zrobili. Zrywają zakazany owoc, jest to symbol, to może być granat, jabłko, ale tu chodzi o sprzeniewierzenie się Panu Bogu. I wskutek grzechu pierworodnego cały rodzaj ludzki cierpi.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: No, to byłoby bardzo proste, gdybym powiedział, że od razu tak się stało, że byłem bardzo religijny, wierzący człowiek. A myślę, że dawniej byłem człowiekiem bardziej taki z charakterem sycylijskim, z przeszłością taką buńczuczną. Nieraz mówiłem charakterem sycylijskim, ostrym działaczem opozycji, założycielem grupy robotniczego, oporu społecznego. A powiem tak na marginesie, że ludzie z SB w trakcie internowania nie chcieli ze mną rozmawiać, bo mieli obawy. Ale przyszedł czas, że Bóg znalazł na mnie sposób przez chorobę teściową. Ja byłem kierownikiem drukarni PZMOT-u i miałem swoją prywatną drukarnię w Górze Kalwarii na Marianka. Równolegle to się składało, zamówień masę. Ja mówię, to był czas, hulaj dusza, piekła nie ma. Bardzo dobrze mi się powodziło. I pewnego razu zajeżdżam do rodziny, tam gdzie żona mieszka. Okazuje się, że teściową zabrała karetka z potężnym krwotokiem. Pojechaliśmy do szpitala, okazuje się, że sprawy nowotworowe i lekarze nie rokują żadnych szans na wyzdrowienie. Ja myślę, że to było też takie wielkie przełomowe, bo lekarze zaserwowali informację bezpośrednią. I to był rok, to jest ważne, co powiem, 90, czyli 24 lata, jak służę Panu Bogu i sama modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie nie jest rewelacją, bo ważne są owoce tego, co się dzieje. Wracając do teściowej, gdy wróciliśmy ze szpitala, ja poszedłem do pokoju, to było już wieczorem, mówię, Panie Jezu, ta teściowa fajna, taka kobieta. Ja się będę modlił o łaskę, uleczenia, uzdrowienia. Nie widziałem, że wtedy to były początki modlitwy wstawienniczej, charyzmatycznej. Wyciągałem ręce, prosiłem Ducha Świętego i to było mocne takie poruszenie, bo po jakimś czasie dostałem łaskę sakramentu spowiedzi, komunii świętej. No i się zaczęło. Żona dyrektor szkoły, mąż nawiedzony. Teściowa zaczęła wracać do zdrowia. Do dnia dzisiejszego to minęło parę lat, jest wiekową kobietą na chodzie. Sprawy rakowe się nie powtórzyły. I ja myślę, że Bóg znajduje sposób na każdą osobę i myślę, że też te osoby, które słuchają tego świadectwa, też powinny wyłapać w swojej historii życia takie momenty, gdzie Bóg mówił do nich w różny sposób. Dla mnie to było takie wstrząsające, bo w sumie historię miałem jak Szaweł i Paweł, że raptowne nawrócenie, tylko że on był bogobojnym człowiekiem i przez widzenie Jezusa, gdy oślepł, się nawrócił. A ja znowuż przez chorobę teściowej. I ten taki czas powrót do Pana Boga, do ludzi, właśnie nastąpił przez chorobę teściowej. W każdym razie kierownikiem drukarni przestałem być, bo była reorganizacja. Moja drukarnia splajtowała, bo zacząłem jeździć od szpitala do szpitala. I ten czas zaczął układać się w rytm tego, co jest ważne dla ludzi. Ja myślę, że modlitwa wstawiennicza jako taka to jest też tak jakieś narzędzie, żeby trafić do ludzi, którzy przez chorobę, ból, cierpienie wracają do Pana Boga. I mam coś takiego, czy w kraju, za granicą, jak jadę do ludzi, to przedstawiam się, że jestem taki człowiek od Pana Jezusa. Na początku, gdy to mówiłem, to mówili jakiś bufon, co on się uważa za człowieka od Pana Jezusa. Ja mówię, myślę, że my wszyscy tacy powinniśmy być. I też mieć empatię na odbiór tego, co z ludźmi się dzieje. Żeby też nie oddalać się od ludzi, którzy mają problemy. I często tak ludzie się śmieją, tak jak ci ludzie z rancha na ławeczce siedzą, popijają sobie mamroty, żeby do takich ludzi też docierać. Z reguły są to pełnowartościowi ludzie, którzy nie doświadczyli miłości, im też trzeba podawać rękę. Myślę, że dużo spektakularnych uzdrowień było i jest do dnia dzisiejszego. Początek, wiadomo, pierwsze uzdrowienie teściowa, drugie uzdrowienie Jagiełło. Jeździłem do niego do szpitala MSW. Tamten czas, to szpital na Komarowa był. On był tuż przed dializą nerek. Był u niego 2 czy 3 razy i to doprowadziło do tego, że Bóg uzdrowił mu te nerki, do dnia dzisiaj go żyje, ma nerki uzdrowione. Też ta książka, która powstała, w każdym razie jest to taki jakiś etap powrotu do Boga, do służenia i chciałbym też podziękować tym ludziom, którzy mnie wspierali, ale przede wszystkim modlitwą, bo później był też etap włączenia się w ruchy charyzmatyczne, odnowę w Duchu Świętym, że to nie było tak lekko, że dzisiaj jestem tu. To jest bezdyskusyjne w ogóle. Nigdy sobie nie przypisywałem, że jakiekolwiek uzdrowienie, czy spektakularne, czy jakieś takie ciche, jest moją zasługą. To Bóg decyduje kiedy, jak i nawet jak się modlę, to zawsze jest wola Boża. On decyduje, bo nieraz przez ból, cierpienie dochodzimy do kwintesencji. Też chciałbym powiedzieć, że te osoby, które na dzisiejszy dzień chorują, są w domu, w szpitalu, są przykuci do łóżka, do wózka inwalidzkiego. To nie jest tak, że Bóg im dowalił choroby. To jest absurd. Jest to domena złego ducha, który kłamie i wpaja ludziom, że Bóg im dowala chorób. Jeśli te osoby tak myślą, to proszę, żeby się wycofały z tego błędnego kręgu zwątpienia, pesymizmu i obarczania Boga o chorobę. Zawsze trzeba wrócić do tej historii zbawienia, do momentu, gdy życie na ziemi powstało i Adam z Ewą co zrobili? Zrywają zakazany owoc, jest to symbol, to może być granat, jabłko, ale tu chodzi o sprzeniewierzenie się Panu Bogu. I wskutek grzechu pierworodnego cały rodzaj ludzki cierpi swojego życia. I też chciałbym powiedzieć, że te osoby, które na dzisiejszy dzień chorują, są w domu, w szpitalu, są przykuci do łóżka, do wózka inwalidzkiego, to nie jest tak, że Bóg im dowalił choroby. To jest absurd. Jest to domena złego ducha, który kłamie i wpaja ludziom, że Bóg im dowala chorób. Jeśli te osoby tak myślą, to proszę, żeby się wycofały z tego błędnego kręgu zwątpienia, pesymizmu i obarczania Boga o chorobę. Zawsze trzeba wrócić do tej historii zbawienia, do momentu, gdy życie na ziemi powstało i Adam z Ewą co zrobili. Zrywają zakazany owoc, jest to symbol, to może być granat, jabłko, ale tu chodzi o sprzeniewierzenie się Panu Bogu. I wskutek grzechu pierworodnego cały rodzaj ludzki cierpi. I chciałbym też zwrócić uwagę, że my przypisujemy sobie, że a może nasze grzeszne życie do tego doprowadziło. Można tak powiedzieć, gdy ktoś nadużywa alkoholu, narkotyków, prowadzi niezdrowy tryb życia, jego zdrowie podupada. Ale z reguły tak jest, że Bóg troszczy się o swoje dzieci i Bóg szanuje też ludzkie wybory. Nas nie niszczy wolna wola, tylko niszczy nas grzech, tak jak było z Kainem, że brat brata kamieniem utłukł. I co z tego wynika dla nas na dzień dzisiejszy? Możemy sobie uświadomić, że Bóg uszanował wybór Adama i Ewy, Kainowy wybór i nasze wybory. Także warto się zastanowić, zanim pójdziemy w taką lukę myślową, że jesteśmy nieszczęśliwi, niekochani, bo Bóg nie przeklął człowieka, tylko przeklął starodawnego węża, który ma pełzać po ziemi, pył ziemi jeść, a wiadomo, jest ból urodzenia, trud spożywania pokarmu, żywności. Życie toczy się na ziemi, ale Bóg chce dla nas szczęścia. W takim krótkim streszczeniu warto też dodać dobrą nowinę, która też w tej książce jest zawarta. Wiadomo, że cierpimy przez grzech pierworodny, ale też, żeby nie myśleć, że to cierpienie ma trwać. Tą dobrą nowiną jest zapowiedzenie Pana Jezusa. 3-4 tysiące lat temu prorocy mówili, że Bóg przyjdzie przez kobietę dziewicę, będzie chciała krwi i kości jak człowiek. I trzeba zwrócić uwagę, co się dzieje. Jak my myślimy o tej informacji? Bo w tamtym czasie, w tamtej epoce proroków nie tylko wyszydzali, ale kamieniowali, uśmiercali. Jak to? Coś może przyjść bez mężczyzny, bez nasienia mężczyzny. Ale też trzeba zwrócić uwagę, gdyby dzisiaj prorokowali o Jezusie Chrystusie, ja od kilku lat powtarzam, to by mówili, Jezus in vitro przyjdzie. My się zachwystujemy technologią. Nawet teraz łącza internetowe, łącza w kosmosie, telewizja satelitarna, długopis, radio, magnetowid. Jest w tym mądrość, ale za tą mądrość dużą cenę płacimy. Adam ze mną sprzeniewierzyli się Panu Bogu. To Bóg walczy o nas i jest taki moment też w historii zbawienia, że wiemy, że Bóg przyszedł przez Maryję Dziewicę na ziemię. I to jest niesamowite, co On robi, bo On uzdrawiał, uzdrawia do dnia dzisiejszego, uwalnia od wpływów szatana i głosił Królestwo Boże, nawet do nawrócenia. Jest to taki moment, że ludzie obarczeni cierpieniem nieraz nie chcą tego słyszeć. Nie chcą słyszeć, że Bóg jest miłosierny i pełen miłości. To warto wrócić, to co mówiłem na początku, obciążeniem grzechem Adama i Ewy i to, co się dzieje na dzień dzisiejszy. Warto też zwrócić taką uwagę, co się działo, gdy Bóg wybrał też Żydów i Izraelitów, żeby przez nich dotrzeć do innych ludzi. Jak Mojżesz z Aaronem ich wyprowadzał z egipskiej niewoli, oni się cieszyli. Nie po ich myślach bunt, gniewali się na Pana Boga, psioczy. My też w tym takim życiu, w XXI wieku, tacy jesteśmy. Jak jest dobrze, no to okej. Ja myślę, że my najbardziej odpadamy od Boga, od wiary, gdy dobrze nam się powodzi. Zapominamy o tych prawdach wiary, to co nam Pan Jezus zostawił w Piśmie Świętym, po to On zostawił nam w testamencie te informacje, żebyśmy czerpali z tego. Dużo ludzi rezygnuje z opieki medycznej. Przecież Stary Testament, Nowy Testament, Jezus wyraźnie mówi, lekarz jest nam dany. A modlitwa wstawiennicza jest po to, żeby też chwała Boża się objawiała. Tak w streszczeniu mógłbym powiedzieć. I też do tego wszystkiego, jeśli mogę, to chciałbym, żebyśmy uwierzyli, że to się stało. Bóg przychodzi przez Maryję Dziewicę, bo ludzie wolą wierzyć w jaką fantastykę, Supermana, Batmana, w Saibabę, który 2-3 lata temu zmarł, który masę chrześcijan odciągał od korzeni. Dzięki Bogu na dzień dzisiejszy w Polsce formacja rekolekcyjna, odprawianie rekolekcji jest tak modne, tak popularne, tak wspaniałe, że ludzie przestali jeździć do Indii, do ashramów. W ogóle jest inny cykl rozumowania młodych ludzi dorastających i widzę, że starsi ludzie też chętnie odprawiają rekolekcje. I chciałem też powiedzieć, że żeby wiedzieć o tym takim przesłaniu Jezusowym, o tym życiu wiecznym. Bo wiadomo, że On nam pomaga, podaje pomocną dłoń, że trzeba Go zaprosić do swojego życia. Ale najważniejsza rzecz, to się rozegrała na krzyżu. Jego śmierć, zmartwychwstanie, On po zmartwychwstaniu się objawił Marii Magdalenie w drodze do Emaus, apostołom. Święty Tomasz, też jaki przykład, mówi się, że taki niewierny był, że on nie wierzył, że to się stało. I chcenie wsadzenia tam rąk, paluchu w rany Chrystusa, to było po to, bo on chciał sprawdzić, czy Bóg, Mesjasz, zmartwychwstał. Ja myślę też ważne to, co się stało po zmartwychwstaniu na krzyżu. Bo Bóg, Jezus, śmierci zadał śmierć. Nie ma śmierci. O tym On mówi, że tam nie ma bólu, choroby, cierpienia, mieszkań dużo, nie żenią się, za mąż nie wychodzą. To są ważne informacje, bo niektórzy mówią, dobra Zygmunt, mówisz, że Bóg nas kocha, ale co z tej miłości? Patrzył jak brat brata kamieniu, który chodzi o Kaina. Ale też kto był po tamtej stronie? Po tamtej stronie był i jest Bóg, człowiek Jezus. On przychodzi i mówi nam, co tam jest. I ważna rzecz, On też uśmiercił działanie szatana. To nie ksiądz egzorcysta, nie jakiś tam charyzmatyk uwalnia wpływ szatan, to Jezus Chrystus działa. Żeby też o tym pamiętać, żeby nie być takim zaślepionym, że muszę być nieszczęśliwy, niekochany i żeby też podsumować to wszystko, co mówiłem o Jezusie Chrystusie, to jest fajna rzecz. Żeby wejść do tego Królestwa Wiecznego, być z Jezusem, potrzeba tak niewiele. Na pewno chrzest nam otwiera drogę. Na pewno sakrament spowiedzi. Jezus powiedział, komu odpuścicie, jest odpuszczone i my nie idziemy spowiadać się do jakiegoś tam chłopa, tylko do Boga, który przez zakonnika kapłana rozgrzesza. Warto też pomodlić się o takiego uświęconego kapłana, do którego idziemy do spowiedzi, żeby mieć taką lekkość, swobodę wyznania tego, co nas obarcza. I sakrament spowiedzi nie jest żadną psychoterapią. Bo niektórzy zarzucają, a co ja będę chodzić w trakcie Eucharystii, mszy jest spowiedź powszechna. Tak, ale to z jakichś lekkich grzechów, przewinień, owszem. Ale gdy już nurzamy się w grzechu, trzeba zwrócić uwagę, człowiek, który idzie w grzech, traci radość życia. On się gubi. On się domyśla, jak można być szczęśliwym, a zapomina o tym, że w trudnych momentach zawsze na Boga można liczyć. I nieraz tak jest, gdy prosimy o uzdrowienie, to jest ważna rzecz, co powiem. To może być uzdrowienie duchowe, umysłowe, psychiczne, fizyczne. To nie jest tak, jakbyśmy chcieli, że człowiek raptownie wstaje i jest uzdrowiony. Nieraz tak jest, że zostaje uzdrowiona cała rodzina. Tu w tej książce jest takie świadectwo opisane człowieka, który miał krwotok i ten krwotok przez modlitwę wstawienniczą został zatrzymany. To działo się w szpitalu bielańskim. Poproszono mnie posługę. Najpierw lekarze nie wyrazili zgody. Po paru dniach przyjaciel rodziny tego chorego zadzwonił, poprosił, żeby pojechać. Lekarze wyrażają zgodę. I to, co się stało w szpitalu, to jest taki fenomen dla sceptyków, tych, którzy mówią, że a można i sugestią się posługiwać, wpływać na ludzką podświadomość. Jezus takich rzeczy nie używa. On nie chce panować nad człowiekiem, daje mu wolność. Ja gdy pojechałem, gdy już lekarze wyrazili zgodę, to trafiłem na ten krwotok. Dlatego oni powiedzieli, niech ten Szczepański przyjedzie. Przyjechałem, co się dzieje. I na początku, gdy zacząłem się modlić nad nim, dostałem taki wewnętrzny przekaz, wewnętrzne uczucie, że krwotok będzie zatrzymany za 3 godziny. Nie dla ciebie, na cześć i chwałę Jezusa Chrystusa. I masz rodzinie powiedzieć, że będziesz przyjeżdżał, jak rozeznasz, że to jest stosowne. I poproś, żeby współpraca z lekarzami była dobra. I faktycznie tak było. Ja wyszedłem i jaka reakcja tych ludzi była? Bo ja mówię tak, krwotok będzie zatrzymany za 3 godziny. I to nie jest moja zasługa, a pacjent nieprzytomny, pod respiratorem. I to, co się będzie działo, to będzie działo się na rzecz i chwały Jezusa Chrystusa. No, co się dzieje? Oni mnie odwieźli jeszcze do domu. Ja z żoną pojechałem do kościoła wieczorem. 3 godziny minęło, przeszło. Zawieźli mnie do szpitala z powrotem, bo mieszkam pod Warszawą. Pierwsza rzecz, to oni polecieli do lekarzy. I faktycznie, lekarze jakoś zwrócili uwagę, że po 3 godzinach krwotok zatrzymany. I to jest taki znak dla tych ludzi, że można wpływać na ludzi, że się sugeruje, że mózg może się regenerować, organizm do regeneracji doprowadzi. To się stało, żeby ludzie uwierzyli, nie zwątpili, że Bóg jest miłością. Wracając jeszcze, to jest Krzysio Chmielski uzdrowiony, jest pełna dokumentacja na jego uzdrowienie, zweryfikowana i to jest niesamowite, bo o 1 w nocy byłem u niego z posługą, po kolejnej tam operacji wychodzi chirurg i mówi, państwo, nie liczcie, że ten wasz najbliższy będzie żył. Tam już nie ma co operować, trzustka się rozpłynęła i w pewnym momencie bratowa tego chorego, a pan Szczepański, co na to? Ja myślę, że to takie kostyczne było, a ja mówię, pamiętajcie, co ja na początku powiedziałem. I wiem, że z taką miłością Bożą patrzyłem temu lekarzowi w oczy i mówię, ja będę o was pamiętał, ale także o lekarzach. Na dzień dzisiejszy Krzysio Chmielewski żyje i 3 lata temu lekarka Martka Libura z tej książki wyłapała niektóre uzdrowienia, że ją zainteresowały. Jest lekarzem, który co roku wyjeżdża na światowe kongresy medyczne, gdzie medycyna, świat nauki weryfikuje uzdrowienia przez Pana Boga. Ona osobiście nie mogła pojechać. Pojechał Daniel, nie chciałbym nazwiska pomylić. W każdym razie on jest chirurgiem. On pojechał prezentować właśnie jedno z tych świadectw spektakularnych w Kenii było. Wiem, że na ten rok coś szykowali, ale czy coś będą prezentować z tej książki, to też takie nieistotne, ważne, co się dzieje. Bo nawet weryfikując tą książkę, czytelnicy doprowadzili do tego, że byłem w szpitalu na Banacha, tam jest kaplica, gdzie odprawiane są msze i kapelani poprosili mnie o posługę i poprosili też o świadectwo życia tych lekarzy, co zainteresowali się tym uzdrowieniem i dzięki Bogu, że są tacy lekarze, że świadczą o Bogu i uważają, że nie tylko szkiełko i lubka, ale bez iskry Bożej najlepszy lekarz nie pomoże. Także to jest takie mądre, piękne świadectwo, że żeby się nie załamywać i otwierać się na działanie Boże. I tak jak mówiłem, my się gubimy w momentach, gdy jest dobrze, ale trzeba zwrócić uwagę, gdy jest nam ciężko, to gdzieś tam w sercu wiemy, że Bóg jest, że istnieje, szukamy tej pomocy. Utarło się powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. Też trzeba pamiętać, żeby nie pogubić się w ziemskim życiu i z wiary w Boga dojść też do takiej przyjaźni. I też dodam do tego wszystkiego, bo niektórzy mówią, żeby wejść do tego Królestwa Niebieskiego, to potrzeba tak dużo dobrych uczynków, dużo pacierzy, modlitw, no, być filantropem. I tak jak mówiłem, do tego nie trzeba wiele. Przypominam, że chrzest, sakrament spowiedzi, obrać Jezusa Chrystusa, jednego Pana, Mesjasza i Zbawiciela. No myślę, że jest taki dobry moment teraz dla nas tu w studio, ale także dla słuchaczy. Jeśli chcemy odmienić swoje życie, mam taką propozycję, żeby teraz zawierzyć swoje życie Panu Jezusowi. Ja mam taką piękną modlitwę, którą chciałbym wspólnie z wami odmówić. Ale żebyśmy wiedzieli, że nikt nikogo nie zmusza, że z własnej nieprzymuszonej woli mam już dosyć tego swojego życia, może szpetnego, może zbyt intensywnego, że chcę swoje życie odmienić. I odmówimy wspólnie tą modlitwę i też po zawierzeniu swojego życia Panu Bogu, ja pomodlę się o poruszenie darów, charyzmatów Ducha Świętego, żeby też nie przychodziło nam do głowy, że tylko wybrańcy mają charyzmaty, bo tak nie jest. Bo niektórzy myślą, a ten brat Zygmunt jeździ za granicę, pomaga ludziom, bo tak wyposażony w charyzmaty, dary Ducha Świętego. To jest nieprawda. My wszyscy mamy potężne dary. I może ja zacznę tą taką modlitwę i proszę w sercu powtarzać za mną i po tej modlitwie ja poprowadzę krótką taką modlitwę o poruszenie darów Ducha Świętego, jakie otrzymaliśmy przez chrzest, pierwszą komunię świętą, bierzmowanie, sakrament małżeństwa, sakrament kapłaństwa. I ufam, że jeśli w tej takiej beznadziei życiowej nie pozwolimy, żeby zły duch ukradł nam nadzieję, zawierzymy swoje życie Panu Bogu, będzie to proces przemiany życia. U niektórych radykalnych, u niektórych stopniowy. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, wierzę mocno w to, że Ty jesteś Synem Boga i Mesjaszem. Wierzę, że przyszedłeś na świat nie po to, by mnie skazać za moje grzechy, ale po to, by mnie zbawić. Przyznaję, że jestem wielkim grzesznikiem, ale jednocześnie uznaję, że Twoje miłosierdzie i Twoje przebaczenie są większe od moich grzechów. Dzisiaj ustami wyznaję to, w co mocno wierzę sercem, że Ty jesteś jedynym Zbawicielem tego świata. Ty jesteś moim osobistym Zbawicielem. Wierzę w Ciebie i proszę Cię, abyś dał mi życie nowe w obfitości, które nabyłeś dla mnie przez Twoją śmierć na krzyżu i przez Twoje zmartwychwstanie. Chcę osobiście spotkać Ciebie i Twoje zbawienie. Wiem i ufam, że Ty nie opuszczasz nigdy tego, kto w Ciebie wierzy. Amen. I teraz będzie też taka wspólna nasza modlitwa, bo Jezus też powiedział, gdzie dwóch, trzech zgodnie prosi, to Ojciec Niebieski wysłuchuje tych modlitw. I tą modlitwą, co nauczył nas Jezus Chrystus, modlimy się dla nas o poruszenie darów Ducha Świętego, które w nas są. Żebyśmy wiedzieli, że ten prezent od Pana Boga, ta paczuszka taka piękna, ładnie zapakowana, z piękną szarfą, będzie rozwiązana i będziemy naprawdę mieli oręż do służenia Bogu, ludziom, wspierania najbliższych, siebie samego, że te dary naprawdę są nieodzowne, żeby żyć pełnią szczęścia, życia i nie uwikłać się w to, co niesie życie, a jest brutalne, nieznoszące prawdy o Bogu, o wierze. Zaczynamy modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dziękuję też wszystkim tym, co się włączyli, czy nawet słuchali tego krótkiego takiego kerygmatu. I też mam taką propozycję, żeby też nie marnotrawić tego czasu, żeby włączyć się w jakąś grupę modlitewną. Jestem związany z Odnową w Duchu Świętym od ładnych paru lat i zawsze myślę, że taka grupa modlitewna to jest towarzystwo jakiejś adoracji siebie nawzajem, że się adorują, ale to są ludzie różnego wieku, wykształcenia, ale tych wspólnot jest bardzo dużo. Opus Dei, Światło i Życie, Neokatechumenat. No można by wymieniać, ale zapytać się gdzieś tam u siebie w parafii, czy taka grupa jest, raz w tygodniu sobie chodzić i też uczyć się rozeznawać, jakie dary są w nas złożone, bo jeśli prześpimy życie ziemskie, to możemy przespać też wieczne. Jest taka prawda, życie jest tak intensywne, sam tego doświadczyłem przez różne choroby, bo niektórzy myślą, a ten charyzmatyk Szczepański to nie choruje. Na pewno mam ościń dla ciała, były to trudne momenty i operacja serca, dwukrotnie krew mi serce zalewała. No, o innych poważniejszych sprawach już nie będę mówił, bo myślę, że Bóg z tego mojego cierpienia też wyprowadza dobro. Charyzmatykiem my wszyscy jesteśmy ludzie, którzy zostali namaszczeni sakramentami, tak jak mówiłem. Charyzmatyk jest to osoba obdarowana i charyzmaty są różne. W zależności od tego, co się dzieje w naszym życiu, w naszej parafii, w wspólnocie kościelnej. Ja posługuję tym charyzmatem z modlitwą o uzdrowienie, bo no Bóg dał taką mi łaskę, że potrafię jeździć do tych ludzi, którzy cierpią, umierają, jest im ciężko, gniewałem się na Pana Boga. I to jest taki charyzmat, dar, darmo dany i darmo rozdawany. Także różne są dary. Zawsze staram się brać jakąś ekipę ludzi sprawdzonych. Na dzień dzisiejszy są to ludzie ze wspólnoty Emanuel z Magdalenki i ze wspólnoty Misericordia od Salezjan z Głoskowa. Kupę lat ze mną jeżdżą. Początki też takie były, że no to już ze 20 lat temu jeździli ze mną lekarze, którzy też widzieli spektakularne uzdrowienia, gdzie Bóg przywracał ludziom życie, zdrowie. Miałem oparcie w służbie zdrowia, a później, gdy włączyłem się bardzo w ruchy charyzmatyczne, wiadomo, formacja, rekolekcje, przyjaźnie. I to doprowadziło do tego, że wspólnie posługujemy, że są ludzie w różnych diakoniach, modlitwy uwielbienia Pana Boga, rozeznania, że to ma ręce i głowę, że to nie jest tak puszczane na żywioł, bo takie wszelkie spotkania duże, one niosą ze sobą potężny ładunek nadziei dla ludzi. I trzeba być bardzo uważnym słuchaczem, słuchaczem Pana Boga, żeby umieć też docierać do głębin ludzkich, którzy przychodzą z nadzieją, że Bóg dotknie, uleczy, pomoże. I ten charyzmat właśnie służy mi do tego, żeby głosić chwałę Bożą, opowiadać o Jezusie, docierać do ludzi. I to, co mówiłem na początku, żeby zawierzyć swoje życie Panu Bogu, też staram się wykorzystywać, mówić jako dobrą nowinę dla tych chorych, cierpiących, umierających. Że myślę, że to nie jest rewelacja. My wszyscy jesteśmy charyzmatykami, każdy chrześcijanin. I trzeba o tym pamiętać. I ja myślę, że po tym, co się wydarzyło na tej antenie, niektóre osoby odzyskają wiarę, nadzieję, miłość w lepsze jutro, bo to jest bardzo potrzebne. To nie jest tak, że tylko ja, bo to jest grupa ludzi, którzy posługują charyzmatem, darem poznania. I to nie jest tak zawsze, że Bóg konkretnie mówi, że taka i taka osoba, bo sceptycy nieraz przypisują, a z takiej grupy ludzi, no nie, jak setki ludzi się zebrało, to zawsze na kogoś się trafi. Nie, nie jest tak, bo w szczególności ja to stosuję do swoich wyjazdów czy w kraju za granicą, że zawsze daję świadectwo ze swojego życia, że zawsze głoszę kerygmat I też proszę ludzi, którzy słyszą to, co jest skierowane o licznych uzdrowieniach, poruszeniach, bo to niekoniecznie jakieś fizyczne uzdrowienia, to mogą być uwolnienia od nałogów, od różnych zniewoleń, żeby później przyszli już nawet nie przez mikrofon mnie czy tej grupie, która ze mną jeździ, powiedzieli, co Bóg poruszył, i gdyby nie było tych takich potwierdzeń, to trzeba by skończyć z tymi rozjazdami, więcej się modlić, więcej słuchać, a jednak po tych spotkaniach, nabożeństwach z modlitwą o uzdrowienie są potwierdzenia o zdrowiu. Ja może odpowiem w ten sposób, że my wszyscy za grzech odpowiadamy indywidualnie i jeśli chodzi o świadectwo rodzica, to trzeba by wrócić też do tego, do modlitwy, co była w intencji dziecka. To są ludzie z Irlandii. Ojciec poprosił o modlitwę. Modliliśmy się 7:11, 15, 22 droga krzyżowa. I dzieciak faktycznie bardzo, bardzo chory był i Bóg uzdrowił go przez te modlitwy. I ja myślę, że to, co tata tego dziecka napisał, to on tak to odbierał. Mogło to być jakieś uwikłanie też pokoleniowe, złorzeczenie, zawiść, złość, ale my za grzech odpowiadamy indywidualnie. Wiadomo, grzech jak coś takiego, co brzydko pachnie, się roznosi, no nie, że może przeszkadzać innym, ale żebyśmy wiedzieli, że każdy indywidualnie ponosi odpowiedzialność za swój grzech. On tak napisał, tak odczuwał, ale chciałem powiedzieć, że po uzdrowieniu tego dziecka zostałem zaproszony w ogóle do Irlandii. To było przeżycie dla mnie, to co się tam stało, że poznałem Antosia, który jest zdrowy, wyśmienity facet, 6-letni chyba teraz, i jego skóra jest no, bardzo aksamitna, ale też nie tak dawno, mam świadectwo, pokrycie na to, w Polsce modliłem się o uzdrowienie dziecka, i gdzie jest określona diagnoza lekarska i Bóg też uzdrowił dziecko. Ja myślę, że to uzdrowienie, co się stało, to Bóg tak wyreżyserował, że mogłem pojechać i służyć w Irlandii ludziom. Byłem w Navan, Tullamore, jeszcze w jednej miejscowości, której nie pamiętam nazwy, ale też miałem łaskę być na miejscach, gdzie powstało chrześcijaństwo. Na górze, tam są takie góry królewskie i tam są kręgi celtyckie. No ci, co zainteresowani są ezoteryką, to ich fascynują kręgi celtyckie, a mnie interesowało, jak powstało tam chrześcijaństwo. Ja myślę, że to też na inny czas, na inny temat, ale Irlandczycy mają piękną historię i święty Patryk jest fajnym takim facetem. A z tymi ludźmi, rodzicami tego dziecka i nie tylko tych, co poznałem przez posługę w Irlandii, mam kontakt do dnia dzisiejszego.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, przepraszamy Cię za wszystko to, co nie podoba się, Tobie się nie podoba w naszym działaniu. Prosimy Cię o miłosierdzie, prosimy Cię o światło na ten czas, abyśmy potrafili Ciebie chwalić przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, serdecznie też zapraszamy do tego spotkania pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami.
0: Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest brat Piotr Wardawy. Kapucyn, witam.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Kapucyni w Warszawie. Taki zakon w takim dużym mieście. Czy to jest sposób na spotkanie się z biedą ludzką?
1: Tak. W Warszawie szczególnie jest to bardzo łatwe. Wystarczy wyjść na dworzec centralny, przejść się koło Carrefoura, koło dworca Wileńskiego. Oni tam wszędzie są, wszędzie stoją. A jak jeszcze wiemy, gdzie się zapuszczać w kanały żerańskie, to ich spotkamy właśnie tam. I oczywiście na Miodowej, przy naszej kuchni, gdzie wydajemy posiłki, codziennie przez 2 godziny są tam obecni.
0: Co to są za ludzie?
1: To są ludzie przede wszystkim klasycznie bezdomni, którzy po prostu od wielu lat żyją po kanałach, po śmietnikach, czasami korzystając z różnych noclegowni. Ludzie, którzy mieszkają w jakichś domach, ale nie stać ich na posiłek, albo po prostu są uzależnieni i nie są w stanie, od alkoholu przeważnie uzależnienie, i nie są w stanie systematycznie zapracować na coś innego, albo po prostu ta kuchnia, to miejsce, spotkanie z nami jest dla nich takim sposobem życia, spędzaniem czasu tego popołudnia, przyjść do kapucynów, trochę pogadać i zjeść coś ciepłego.
0: Kiedy brat ich pierwszy raz zobaczył, takich ludzi no zupełnie oddzielonych od nas, jakoś od tego świata normalnego, dalekich. Jakie to jest uczucie?
1: Przede wszystkim to na początku jest wielka niepewność, co to są za ludzie. Jak z nimi rozmawiać w ogóle, dlaczego oni tacy są. I też włącza się bardzo mocny mechanizm osądzania, krytykowania. Dlaczego on taki jest i dlaczego on do mnie podchodzi, czego chce ze mną rozmawiać i w jaki w ogóle ja sposób mogę do niego rozmawiać. Jest to tak bardzo odrębny świat, że ja sam automatycznie w pewnym sensie zamykałem się na nich, cały czas podejrzewając ich o to, że kombinują, manipulują mną. Jest to bardzo mocne u nich i to jest właśnie ten świat całkowitego odrzucenia. Pomijając już te sprawy jakieś psychiczne, duchowe, to nawet sposób ich dbania, może nie dbania o higienę, czasami jest tak odrzucający, że no, trzeba się dobrze ustawić z wiatrem, żeby po prostu spokojnie z nimi rozmawiać, nie?

0: No i jak tutaj ma się zachować chrześcijanin jeszcze w dodatku w habicie?
1: Chrześcijanin w habicie. Przede wszystkim to rozmawiać. To jest podstawa. Oni potrzebują coś zjeść, potrzebują jakiegoś ciepłego ubrania, ale tego, czego najbardziej potrzebują, to jest po prostu normalna rozmowa, traktowanie ich jak normalnych ludzi. Mamy takie spotkania cotygodniowe, to taki klasyczny bezdomny. Powiedział, że on tu lubi przychodzić, ponieważ tutaj czuje się normalnie, tutaj nikt nim nie pogardza, tutaj ma swoją godność, po prostu lubi tu przychodzić, bo jak siedzi gdzieś tam na Starym Mieście, gdzieś łazi, nawet sprząta na jakichś parkingach, to zawsze jest tym bezdomnym, zawsze jest tym, na którego patrzy się z góry. I oni tego potrzebują, po prostu takiej normalności, pomimo tego, że tak bardzo odstają od naszego życia.
0: Skąd wybór zakonu?
1: Zakon zafascynował mnie przede wszystkim ludźmi. Kiedy w ogóle zacząłem myśleć o powołaniu, to pierwsza informacja od znajomej siostry zakonnej była taka, że kapucyni, jeżeli do franciszkanów, to do kapucynów. I w ten sposób nawiązałem z nimi kontakt, pierwsze rekolekcje gdzieś w górach, wypady. I to, co najbardziej mi się spodobało, to pewien styl bycia tych braci. Takie wówczas mnie wszelkie szaleństwo pociągało, włóczęga, takie również były pielgrzymki powołaniowe, spaliśmy tam, gdzie Pan Bóg nam pozwolił. I klimat wspólnoty, jaką kapucyni mi pokazali wówczas, bardzo mnie pociągnął i jakoś czułem się, że to jest tak bardzo naturalne, mi bliskie. No i dlatego dałem się wciągnąć w ten zakon.
0: Ale powołanie to jest coś, co buduje się długo. Z jakiej rodziny brat wyszedł?
1: Z rodziny takiej klasycznej, praktykującej.
0: Skąd? Gdzie mieszkali? Gdzie mieszkają?
1: Rodzice obecnie mieszkają w Kozińcach, 100 kilometrów stąd na południe, przy Puszczy Kozińskiej. I tam gdzieś właśnie w tej rodzinie, powiem tak, że ja jeszcze do końca nie uświadamiałem sobie mojego powołania pod koniec szkoły podstawowej, a moja mama już wyczuwała te sprawy, już się bała i kiedyś właśnie o tym mówiła, że coś już tutaj w tym kierunku będzie. Ja na zasadzie pewnych pobożnych życzeń, fajnych fantazji, że fajnie byłoby coś zrobić dla drugiego człowieka, na przykład zostać księdzem i w stan kapłański, duchowny, a mama to już wiedziała, ona sobie tą całą mozaikę układała powolutku. Później, zanim jej powiedziałem oficjalnie, to ona i tak już wiedziała.
0: Czy brat miał w dzieciństwie świadków wiary? Takie osoby, co do których nie ma wątpliwości, że mają relację osobową z Chrystusem.
1: Tak, tak. Przede wszystkim był to kapelan sióstr franciszkanek o cierpiących, który pracował u nich w Kozienicach. I on mnie znał od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ja byłem ministrantem 10 lat u niego. I w pewnym momencie stał się moim spowiednikiem, kierownikiem duchowym. I to był człowiek, który mnie urzekał swoją otwartością na drugiego człowieka, pewną dobrocią, sposobem wypowiadania się w ogóle o innych ludziach. Co mnie u niego tak pociągało, że on nigdy nie osądzał, nie mówił źle, ale nawet było coś ewidentnie złego, to on tak to potrafi powiedzieć, że zawsze jakieś dobro z tego wynikało. No człowiek, który mnie znał od podszewki, wiedział o mnie wszystko, nawet który powiedział, że wiesz co, ja to nie radziłbym ci iść do zakonu. Ale ty masz swoich braci, niech oni ci doradzają. Myślę, że zrobił tutaj świetne posunięcie, nie chcąc wpływać na moją decyzję, wręcz mnie zniechęcić. Wręcz mnie zniechęcić.
0: Żeby ją sprawdzić, tak?
1: Myślę, że tak. Teraz jak z perspektywy na to patrzę, wtedy nie rozumiałem do końca tego, dlaczego on tak mówi, ale to była po prostu taka wielka próba dla mnie. Człowiek, który mówi mi, który mnie zna, że mam powołanie, on był pewien tego, mówi mi, że według niego to chyba nie powinien być zakon. Nie wiem, on nie wie, czy ja wytrzymam. No z pomocą Bożą na razie jestem.

0: Kiedy zaczęło się brata formowanie takiej właśnie relacji, jaką widział brat tego kapłana? Jak Chrystus przychodzi do życia? No bo na początku to są pobożności, prawda?
1: Tak, tak. To było tak, że jak ja byłem ministrantem, to pamiętam nudne różańce. Chodziłem do kaplicy, do sióstr i był różaniec, który zawsze mi się nużył. Robiłem różne, myślałem o różnych innych rzeczach, liczyłem sobie pewne rzeczy przy ołtarzu, z tego co pamiętam, w podstawówce, ale mnie to pociągało. Również klimat, który siostry wytwarzały, był bardzo ciekawy. Ja to zawsze mówię, że to przez nie trafiłem do zakonu. Były bardzo otwarte na moją osobę. A także ten właśnie ksiądz Marian, on, jego sposób bycia, ja teraz tak kojarzę, że ja często po nim powtarzam różne gesty, nawet przy ołtarzu. Jak ja go obserwowałem przez te 10 lat, jak on się zachowywał, to ja teraz gdzieś to przejąłem i nawet wiele rzeczy, które mi mówił, gdzieś cały czas sobie przypominam, wracają. Ale to był ten moment, kiedy ja mogłem wpatrywać się w to, co się działo przy ołtarzu i kształtować ten obraz wiary, obraz Chrystusa. A taki najbardziej poważny moment, kiedy zacząłem myśleć, to była 8 klasa podstawówki. Nawet już chciałem gdzieś iść do jakiejś takiej szkoły, ale on mówi, wiesz, zostań w domu, najlepiej wychowywać się w domu. Później przyjdzie czas, to pójdziesz do zakonu. Także tak to się rozwijało. Mhm.
0: I kiedy w tej historii pojawia się Chrystus już tak blisko?
1: To była druga albo trzecia klasa szkoły średniej. Taki moment zesłania, to były święta wielkanocne. Pierwszy raz odczułem w swoim życiu taką niesamowitą radość i pełne szczęścia, kiedy rzeczywiście ja czułem, że to jest to. Nawet mojemu bardzo dobremu kumplowi mówiłem, że wiesz co, chyba ja odkryłem powołanie. On mówił tak, że wiesz, to chyba po prostu, to ci przejdzie. I ja wtedy powiedziałem, że jeżeli mi to przejdzie, to znaczy, że Pana Boga nie ma. Ja czułem tak mocne doświadczenie. Dla mnie to było oczywiste, że to, co się w tym momencie we mnie stało, to doświadczenie, to nie może być fikcja, bo jeżeli to jest fikcja, to jest po prostu sprawa nierealna, nieprawdziwa, to znaczy, że właściwie to wszystko nie ma wartości i sensu.
0: Co się stało i w jakim momencie?
1: Jeden z momentów, to był proces pewien. Nie mogę tego w jeden moment ubrać, pokazać to w jednym momencie. Taki szczególny był moment, kiedy w szkole średniej, właśnie druga, trzecia klasa, figurka prawie w centrum miasta i miałem taką niesamowitą walkę duchową, czy podejść do tej figurki i pomodlić się. To było na zasadzie pewnej, no facet idzie, młody chłopak, koledzy, śmieją się wszyscy. I co teraz zrobić? I to była niesamowita walka. 2 godziny gdzieś tam łaziłem, co zrobić, aż w końcu się przełamałem. Podszedłem do tej figurki. Prosta taka figurka, zaniedbana krzyż. I pomodliłem się chwilę. I w tamtym momencie czułem, że przełamałem w sobie coś takiego mocnego. Jakiś opór. I to było takie doświadczenie. I wtedy niesamowita radość, nie? To była niesamowita radość z takiej obecności wiary. Chrystus stał się dla mnie czymś bardzo realnym. Właściwie tak, że uświadomiłem sobie, że w ogóle nie można myśleć, żyć bez takiego odniesienia wiary.

0: Nawet mnie to w pewnym momencie męczyło. Męczyło mnie to na takiej zasadzie, że inni sobie spokojnie żyją, nie mają problemów, funkcjonują, a ja tu ciągle mam problem z wiarą. Ciągle gdzieś Pan Bóg do mnie powraca i tego nie rozumiałem do końca, ale w jakiś sposób coraz bardziej się to rozjaśniało.
1: I jak już toczy się ta sytuacja przed samym wstąpieniem do zakonu?
0: No to było tak, że był jeden bardzo ważny taki epizod w moim życiu. Była też dziewczyna. I to właśnie było tyle ciekawe, że...
1: W jakim wieku już? Ile brat miał?
0: No to już właściwie od 18 się kręciło, od 18, także prawie 3 lata byliśmy razem. I z jednej strony ja czułem, że mam powołanie. Właściwie my się spotkaliśmy wokół tego, że zaczęliśmy o tym rozmawiać, jakieś zrozumienie, ale też wywiązała się między nami bardzo taka mocna sympatia, przyjaźń. I to było najtrudniejsze. I to było takie najbardziej trudne. Ja wiedziałem, każdy wiedział o tym, że ja mam powołanie. Ale przyszedł ten moment, kiedy trzeba było już jechać do Łomży, do postulatu.
1: A co ta dziewczyna, czy ona na coś liczyła?
0: Ja myślę, ona przede wszystkim zostawia mi wolność. Ale ja nie byłem w stanie. Kilka razy ze sobą zrywaliśmy, później wracaliśmy do siebie. I ja nie byłem w stanie, nie miałem siły zostawić jej całkowicie. Dopiero ta, myślę, że to Pan Bóg dał mi niesamowitą łaskę, żebyśmy się rozstali, gdy jechałem do zakonu. I ta łaska była na takiej zasadzie, że ja w postulacie czułem się całkowicie wolny. No popełniłem tutaj kilka błędów, że tak długo po prostu z nią byłem, nie? I ona liczyła na to, że zostanę, chociaż widziała, że walczę tutaj z Panem Bogiem. I to był taki no, swoisty dramat.
1: Ona wiedziała?
0: Wiedziała, doskonale to wiedziała. To są te momenty bardzo trudne, które nie wiemy, dlaczego są. To jest też wynik naszej słabości, naszych błędów. Nie wiemy, czemu tak jest, ale no, Pan Bóg, myślę, że jakoś dobro z tego wyprowadził.
1: Rodzina, jak mama podeszła? Ojciec?
0: Ojciec bardzo dzielnie i ojciec był zadowolony. Myślę, że szczęśliwy był i jest z tego, że poszedłem do zakonu. Mama, jak to mama? Gdy oficjalnie przedstawiłem informację, to ja w takim razie wstępuję do zakonu. To moja mama zadzwoniła do chrzestnej, swojej siostry, mojej chrzestnej, a jej siostry i mówi tak: Ziuta, syna tracę. Pamiętam taki głos, no i zaczęło się właśnie wtedy, ale bardzo dzielnie. Mama, jak to mama, zawsze płakała, gdy przyjeżdżałem, gdy wyjeżdżałem szczególnie. Chciała mnie odprowadzać na dworzec. To ja wtedy mówię: cudownie, wspaniale, ale tutaj brat mnie odprowadzi albo ojciec. I mama w ten sposób nauczyła się, że już mnie nie odprowadza. Nawet czasami wspominała: no to ja może cię odprowadzę. Ja nic nie odpowiedziałem i tak wiedziała, że mnie nie odprowadzi. Po prostu, żeby już zakończyć tutaj w domu. No wspaniale, modlą się za mnie, są niesamowitym wsparciem.

0: No i co to jest za moment przekroczenia progu?
1: To jest taki...
0: Bo co innego jest oglądać z zewnątrz facetów w habitach i nawet być gdzieś na rekolekcjach z nimi, prawda?
1: Tak,
0: widzieć
1: tak.
0: Co... Ten, a tu nagle się wchodzi.
1: Ja osobiście jak jechałem tam, to bardzo się modliłem. To był taki czas intensywnej modlitwy o to, żeby Pan Bóg po prostu mógł wypełnić swoją wolę wobec mnie. I gdy wszedłem do postulatu, do Łomży, do klasztoru, gdzie tam mieszkało 20 braci, to właściwie poczułem się bardzo dobrze. Czułem, że to jest moje miejsce. I z braćmi też się czułem bardzo dobrze. Ja tych braci trochę znałem. Postulanci też byli ciekawi, to byli ludzie, chociaż z 30, która tam była, zostało nas kilkunastu. 10 odeszło w czasie postulatu. Czułem się dobrze. Ja czułem cały czas taką myśl, że to jest właśnie to moje miejsce. Po prostu jakbym był do tego w pewnym sensie stworzony. Pamiętam, że było zimno, bo taka była jesień, dosyć zimna. Jeszcze klasztor nie był ogrzewany. Spotkałem tam również kilku wspaniałych braci, z którymi mamy świetne relacje do tej pory. I to był taki moment i potwierdzenie, że jestem na swoim miejscu jak najbardziej.
0: Ale zakon to też jest rygor.
1: Jest rygor.
0: Posłuszeństwo.
1: Tak, zgadza się. Powiem tak, że na początku w postulacie, w nowicjacie to nie był wielki problem. Największą trudność, pamiętam, na wiosnę przeżyłem, gdy widziałem, jak jeden z moich braci, już akurat mój gwardian obecny, jechał gdzieś na jakąś wyprawę na bagna biebrzańskie. A ja bardzo dużo się włóczyłem przed zakonem po różnych lasach, górach po Polsce.

0: Teraz jak formacja zakonna wpływa na relacje z Chrystusem?
1: Formacja zakonna. No jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Dla mnie zasadniczym momentem był nowicjat. Wtedy w nowicjat był taki czas bardzo spokojny, niesamowity czas, kiedy mogłem skupić się tylko właściwie na Panu Bogu. Nawet odrzucałem pewne inne rzeczy, które mogłem robić, ale chciałem tu zająć się Panem Bogiem przede wszystkim. I to był taki czas, kiedy przestałem się bać, że mnie wyrzucą z zakonu. Wtedy po prostu mówię tak, że najważniejszy jest Pan Bóg właściwie. Nieważne, czy jestem w zakonie, czy jestem tutaj, tylko żebym był razem z Panem Bogiem. I to był taki czas właśnie doświadczenia mocnego, kiedy oparłem swoje życie na Panu Bogu. Bez stresu, spokojnie przechodziłem przez te dalsze etapy formacji. Różne miałem wpadki sytuacyjne, dziwne sytuacje, które jak to w formacji w zakonie bywają. Ale rzeczywiście ten nowicjat był takim czasem ważnym.

0: Zaś studia, no to był taki czas zwariowany. Na początku odnaleźć się na pierwszych latach studiów przez 2 lata, to było takie szaleństwo swoiste. Nowy świat, studenci, Katolicki Uniwersytet Lubelski, nowe zajęcia. Filozofia jeszcze. No, doświadczenie filozofii bardzo mi też pomogło poukładać pewne rzeczy, które gdzieś przeżywałem wcześniej. I teologia również. Jakkolwiek, no ta formacja troszeczkę jest przeintelektualizowana u nas. Dlatego pracujemy, modlimy się o to, żeby zakon bardziej wszedł w doświadczenie nawet pracy z ubogimi, co obecnie staramy się robić. Umożliwiamy braciom, klerykom, żeby przyjeżdżali i pracowali tutaj z nimi.
1: Najtrudniejszy moment do święceń?
0: Zakochanie się. To było takie szaleństwo. I wówczas bardzo dobrze pomógł mi jeden z braci, który był moim spowiednikiem.
1: Ale jak się zakochuje?
0: No nagle odkrywam,
1: kleryk.
0: Że jak się zakochuje kleryk? Myślę, że jeszcze bardziej niż normalny mężczyzna.
1: Ale to jest... No, trzeba sobie jakoś pozwolić jednak na taką sytuację.
0: Pozwolić się? Znaczy tak, wyjeżdżam na oazę. Jest kilka młodych dziewczyn i czuję, że z jedną nagle mam doskonałe porozumienie. To jest czasami tak, że siedzimy w grupie i nagle z kimś się dogadujemy. I to po prostu rozwija się w ten sposób, nie? Że sobie rozmawiamy i nagle we mnie zaczyna się odzywać potrzeba drugiej osoby. Potrzeba takiej bliskiej relacji. Tu nie chodzi o żaden grzech, tu nie chodzi o żadne odchodzenie od zakonu, tylko gdzieś czuję niesamowitą potrzebę, żeby być z kimś blisko, nie? Tak rozumieć się doskonale, nie? Dogadywać się. I wtedy po prostu z tego może coś wyniknąć. To wtedy jest taka swoista rewolucja. Wtedy zastanawiam się, czy rzeczywiście mam powołanie może do życia w celibacie, może mam powołanie do życia w rodzinie, bo tu Pan Bóg daje mi niesamowite doświadczenie. To jest coś pięknego, nie? I zaczynam się zastanawiać, walczyć i w końcu uspokajam się. Nie, to jest powołanie po prostu do zakonu. Gdy ta fala takiej pierwszej sympatii minie, to później człowiek zaczyna racjonalnie. Jeszcze po dobrze, powiedziałbym, rozegranej sprawie, czyli po prostu często jasno porozmawiać. Pamiętam, że ten moment był taki, że...
1: Ona zorientowała się, że coś się
0: dzieje. Tak, tu jasno po prostu dałem sygnał, że... Ja mam już swoją drogę, nie? I porozmawialiśmy sobie o tym, że to było no ciekawe, fajnie, ale idziemy swoją drogą. I kapitalnie się to ucięło. Ale to była taka swoista rewolucja przed ślubami wieczystymi. Kiedy Pan Bóg jeszcze raz dał mi doświadczyć, czego ja tak naprawdę chcę.
1: Co to znaczy zostać kapłanem? Co to jest za doświadczenie?
0: No jest to doświadczenie... które się w moim przypadku cały czas rozwija, cały czas odkrywam, co to znaczy być tym, który daje ludziom Chrystusa. I powiem szczerze, że szczególnie w pracy z tymi bezdomnymi, z którymi na co dzień pracuję, jest to dla mnie takie doświadczenie, że Pan Bóg przeze mnie działa, że ja daje im właśnie Chrystusa poprzez słowa, które im głoszę. Oni później jeszcze przypominają mi, że ojciec to i to mówił. Ja już nie pamiętam, co ja mówiłem.

0: oni mi przypominają, że ja mam być dla nich ojcem, jeden właśnie z tych ludzi bezdomnych, po ciężkim kryminale, no trudne miał życie. W ostatnim momencie, w ostatnim czasie podziękował mi za to, że może do mnie mówić ojcze. I wtedy też uświadomiłem sobie, jak niesamowitą łaskę Pan Bóg mi dał, właśnie poprzez sprawowanie sakramentów, kiedy ja mogę być dla nich ojcem i oni to odkrywają w swoim życiu, że mają kogoś, do kogo mogą zwracać się ojcze. I też to jest niesamowite bycie właśnie kapłanem, sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Jak widzę, że człowiek po 20 latach nagle czuje się uwolniony od grzechu, który na nim ciążył, który przez ostatnich kilka lat szczególnie nie dawał mu spokoju. To był człowiek całkowicie poza kościołem, po prostu ulica, klatka schodowa, kryminał. I w pewnym momencie my się spotykamy i on dojrzewa coraz bardziej tego sakramentu. Ja mu udzielam rozgrzeszenia i czuję po prostu, jak on jest nagle szczęśliwy, jest wolny. Coś przez 20 lat mocno w nim się działo. Bardzo mocno. I czuł właściwie, a dostał taką informację od jednego z kapłanów zresztą 20 lat temu, że z tego nie może być rozgrzeszony. I na nim to cały czas ci piętno niesamowite odegrało i takiej też niechęci do kościoła, może nie tyle niechęci, ale lęku po prostu. I w tym momencie ja czułem, jak pomagam mu wyzwolić się z tego. Po prostu on mi mówi, ale już nie muszę o tym nikomu mówić. Nie, już nie musisz o tym nikomu mówić. Sprawa jest zamknięta. Zaczynam od nowa. I to jest właśnie to, co Pan Bóg pozwala mi doświadczyć w mojej posłudze kapłańskiej.
1: Jak wygląda taka codzienność?
0: W zakonie? W
1: klasztorze? Tak.
0: No przede wszystkim jest to liturgia godzin, Eucharystia. Ale tak naprawdę to jest troska w każdym momencie o tego człowieka, który przychodzi. Gdy ja się z nimi spotykam, to wtedy czuję taką bezsilność, czuję brak mocy, żeby coś z nimi zrobić i wtedy oni automatycznie odsyłają mnie do Pana Jezusa. Ja muszę wracać do Niego i mówię mu, że no tutaj jak coś ci na nich zależy, to sam działaj, bo ja nie jestem w stanie. I przede wszystkim jest to takie myślenie o tym, z kim się pracuje, o tych ludziach, których Pan Bóg podsyła, szczególnie ostatnio jest ich bardzo dużo, także nawet przyznam się szczerze, że dosyć dokładnie nie posprzątałem pokoju na święta, nie dlatego, że znaczy może dlatego też, że jestem trochę taki chaotyczny w sposobie bycia i w moim pokoju, ale też nie było czasu po prostu, że gdzieś im bardziej angażuję się w pracę z tymi ludźmi, tym bardziej oni zajmują ten czas i to jest właśnie najważniejsza sprawa, być z drugim człowiekiem, tak naprawdę to wszystko jest to podporządkowane właśnie, żeby być z nimi.

0: takie obczuwanie to nie jest łatwa rzeczywistość, bo ci ludzie no, przeżyli w swoim życiu różne rzeczy i mają mnóstwo nieufności do świata. Jakie są trudne i jakie są dobre momenty w pracy z nimi?
1: Najtrudniejsze to jest nastawienie wewnętrzne moje osobiste. Jak do nich zszedłem, czyli po prostu zszedłem do kościoła dolnego, gdzie oni spożywają posiłki, zacząłem rozmawiać, to pierwszy mechanizm, jaki mi się włączył, to było blokada, że facet ściemnia, manipuluje mną. Rzeczywiście to się dzieje, jest bardzo mocna manipulacja. Zaczyna mnie oszukiwać, kręcić. I blok jest taki, że ja gościa kasuję. Może nie pokazuję mu tego, ale zamykam się. No, facet ściemniasz, tutaj nie mamy o czym rozmawiać. I to był taki długi proces we mnie. Myślę, że to ponad pół roku trwało, kiedy ja coraz odblokowywałem się na nich. Nie chciałem ich odsuwać, nie chciałem ich zamykać, nie chciałem też się wciągnąć w ich świat mocnego zakłamania, ale chciałem po prostu przyjąć ich takimi, jakimi są, stworzyć im pewien komfort do tego, że mogą sobie przy mnie pościemniać, aż przyjdzie ten moment, kiedy oni zaczną się otwierać. Rzeczywiście tak jest, na początku jest dużo kłamania, dużo wymyślonych historii, aż w pewnym momencie oni zaczynają rozmawiać normalnie. I to był taki bardzo trudny moment. Nie dać się zmanipulować, ale im pomagać, nie zniechęcić się, bo często to po prostu... To jest praca, powiedziałbym, ciągnąca w dół. Po spotkaniach z nimi to mam takie wrażenie, że jestem po prostu całkowicie wypruty. Jakby to było bez sensu w ogóle. Widać, że nic nie da. Oni ciągle piją, oni ciągle mają swoje problemy, nic się o siebie nie dbają. Jest takie we mnie myślenie, ale z drugiej strony jednak coś się w nich zmienia. Jak on przychodzi, zaczyna się spowiadać, zaczyna systematycznie raz na tydzień w Eucharystii uczestniczyć, zaczyna dbać o swojego kolegę, który również pije, ale zaczyna mówić, wiesz, Bogdan takie i takie ma problemy. Ja sam mam problemy, ale on nie przed, bo on pije. Gdy zaczyna myśleć pozytywnie, zaczynają sobie w ogóle pomagać i modlić się za siebie, to jest taki znak od Pana Boga, że coś tu się dzieje. Że gdzieś to wymyka się spod mojej kontroli, takiej inicjatywy, możliwości, a tu jednak coś się w nich dzieje. Chociaż cały czas gdzieś istnieje ta myśl, że po ludzku to jest bez sensu, bo to jest rzeczywiście po ludzku bez sensu.

0: Mam tu zostawić ich?
1: Nie, nie można ich zostawić. Właśnie z jednej strony są bardzo męczący, ale z drugiej strony powiedziałbym, są bardzo wciągający. Miałem taką sytuację, że nie mogłem pojechać na rekolekcje przed świętami pięciodniowe właśnie z tymi bezdomnymi. Pojechali moi bracia z Lublina i miałem takiego doła, że nie mogę z nimi być. Uświadomiłem sobie, że no, uzależnili mnie od siebie. Po prostu oni mają swój styl, oni mają swoją otwartość na drugiego człowieka i mają niesamowitą w sobie sympatię. To są dobrzy ludzie. To są ludzie, którym się pokręciło w życiu maksymalnie, ale mają niesamowicie dużo dobra. Przede wszystkim takiego świeżego, powiedziałbym, otwarcia się na pomoc. No są strasznie zakręceni, poranieni, uzależnieni w wielu przypadkach od alkoholu, ale mają w sobie dużo dobra i to dobro wciąga. To dobro wciąga, że właściwie czasami nawet tęsknię za tym, żeby z nimi być, nie? Żeby z nimi rozmawiać. Lubię z nimi rozmawiać. Z niektórymi się nawet zaprzyjaźniliśmy w jakiś sposób, że gdy widzimy się na mieście, to jest bardzo cześć, cześć, co tam słychać, i nawet w czasie kazania jesteśmy w stanie dialog prowadzić o sytuacji na polskich drogach i innych sprawach.
0: Czy w kapłaństwie był czas na czas zwątpienia, czas niewiary, czas rozpaczy?
1: Nie, jeszcze takiego czasu nie było. Czasami były takie momenty, kiedy czułem, jak bardzo jestem bezradny, albo jak wiele zła dzieje się w życiu drugiego człowieka, jak człowiek potrafi być zły, to wtedy jedynie to, co mi przychodziło na myśl, najlepiej wyrażało moją sytuację wewnętrzną, to po prostu mocno i siarczyście zakląć. To była taka pewna konfrontacja ze złem, które dotyka drugiego człowieka, które sobie ludzie nawzajem wyrządzają. I to były takie momenty, powiedziałbym, wołania: Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Dlaczego tak jest? Czy to ma jakiś sens w ogóle? Czy po co to wszystko jest? Czy nie mogłoby być to inaczej? Czy nie mogłeś tego świata lepiej urządzić, żebyśmy się tak nie ranili, żeby ci ludzie tak nie funkcjonowali? I to są takie momenty niewątpienia, ale poddawania kontrolowanego, bym tak powiedział, wątpliwość tego, co się dzieje na świecie. No i wówczas Pan Bóg przychodzi z taką odpowiedzią, to jest błogosławiona odpowiedź. Po prostu trzeba wierzyć w tą miłość Pana Boga. To jest jedna odpowiedź i wtedy to uspokaja moje serce osobiście i takie myślenie drugim człowieku. Właśnie to zaufanie. Po prostu nie ma innej możliwości. Zaufać w to, że Pan Bóg nas kocha i jednak doprowadzi do końca dobro.

0: Czyli co, że my sensu nie widzimy, to nie znaczy, że go nie ma, tak?
1: Tak, tak. Czasami ten sens ucieka, ale to nie oznacza właśnie, że go nie ma. On jest bardzo blisko, tylko najważniejsze to jest nie zgubić tego momentu wiary i zaufania. Tym bezdomnym często powtarzam, że wrócicie na ulicę, będziecie pić, będą różne problemy, trudności, znowu upadniecie, ale pamiętajcie, żeby nie dać się wyrywać z wiary, że wołajcie, cokolwiek myślicie, czujecie, wołajcie do Pana Boga. To jest ta jedyna nadzieja, jedna szansa, żeby On coś z wami zrobił. Po prostu no, nic, nie staracie się być lepsi, nic, o niczym nie myślcie, tylko wołajcie do Pana Boga. To jest ta jedyna nadzieja.
0: Taki moment najbliższego przytulenia przez Boga.
1: To był taki czas w nowicjacie, który w jakiś sposób wpłynął na później całe moje życie duchowe. To był taki czas, kiedy ja zacząłem zastanawiać się nad tym, jaki Pan Bóg jest, w jaki sposób On jest. I nagle takie przyszło oświecenie, że nie da się Go porównać do niczego. Po prostu Pan Bóg jest, po prostu On istnieje. I to było dla mnie no, piorunujące doświadczenie, gdy odkryłem, że Pan Bóg jest w tym naszym istnieniu. Wszystko inne jest takie po prostu odległe, mijające, czas gdzieś mija, po prostu, że Pan Bóg jest, nie? I to było takie bardzo mocne doświadczenie, które w moim życiu dało taką pewność istnienia Pana Boga. Ja w pewnym momencie wiedziałem, ja już komu wierzę. To nie jest tak, że...
0: Ale skąd takie? Co to w ogóle za doświadczenie jest? No bo na razie jest mowa o jakimś intelektualnym tam procesie, prawda? Mhm. Ale od tego jeszcze do... Znaczy o to się nie można oprzeć. Co to za doświadczenie, z którego można czerpać pewność?
1: To doświadczenie polega na tym, że ja mam pewność, że Pan Bóg istnieje i to nie jest kwestia też intelektualnego doświadczenia. Owszem, no, poznanie w jakiś sposób, że no, bytu, że Pan Bóg jest, to jest ważne, to intelekt poznaje. Ale gdzieś takie doświadczenie, że we mnie głęboko Pan Bóg jest, nie? Że jest bardzo we mnie mocny i że ja nie muszę Panu Bogu czegokolwiek udowadniać. Po prostu Pan Bóg jest tym, który mnie kocha bezinteresownie. To jest ten, który cokolwiek by się ze mną działo, on zawsze ze mną będzie. W pewnym momencie ja poczułem wolność do tego, że nie muszę ani się więcej modlić, nie muszę ani być lepszy, cokolwiek, w ogóle nie muszę się modlić. Mogę być grzesznikiem, a On i tak mnie kocha. To jest niesamowite doświadczenie i ono się mocno wiąże właśnie z tym doświadczeniem istnienia, że Pan Bóg jest. To właśnie tu masz rację, że gdzieś to przychodzi od intelektu do serca. I następnym doświadczeniem było właśnie w nowicjacie to, że jakby wyzwoliłem się z lęku przed Panem Bogiem. Czułem, że spokojnie, Pan Bóg mnie kocha.

0: za co Bogu jest brat najbardziej wdzięczny?
1: Za to, że Pan Bóg pozbawił mnie lęku przed Nim samym, że czuję się wobec Niego bardzo wolny i że cały czas mi o tym przypomina, że cokolwiek by się działo, zawsze jest ze mną, że mogę do Niego wracać. I to jest taki nawet komfort psychiczny, że ja mam właśnie oparcie w Panu Bogu, że On zostaje, On jest cały czas i mogę do Niego wrócić, że tak łatwo mnie nie puści. To jest niesamowite. Po prostu czuję się całkowicie zaakceptowany przez Pana Boga, wolny i że On bardziej dba o mnie niż ja o siebie i o kogokolwiek innego.
0: I w tym doświadczeniu kogo brat spotkał? Kim Bóg jest? Co to za osoba?
1: Kiedyś miałem takiego przyjaciela bardzo dobrego. W szkole średniej trzymaliśmy się bardzo dobrze. I z nim zawsze, jak się rozstawałem po różnych wypadach, wyjazdach, to zawsze mówiliśmy do siebie, to wpadnij do mnie. No, ty też wpadnij do mnie. I on mówi, no ale nie musiałeś tego mówić, wiesz, że wpadnę do ciebie. No, rzeczywiście, ty też nie musiałeś tego mówić. I Pan Bóg właśnie do mnie przemawiał poprzez takie znaki bardzo głębokiej przyjaźni, że w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ja nie muszę mu cały czas mówić. On pamięta, że on jest tym przyjacielem, który cały czas jest. Ja nie muszę jakby przypominać mu o sobie albo bać się, że on obrazi się albo odsunie się ode mnie, albo zapomni. Nie, my całkowicie się dobrze rozumiemy, całkowicie spokojnie. Nawet w pewnym sensie możemy się kilka lat nie widzieć, później wracamy, jest wszystko normalnie. I on jest właśnie tym, który pomagał mi. Właśnie ta przyjaźń z tym kolegą właśnie w jakiś sposób obrazowała to, w jaki sposób ja jestem z Panem Bogiem. Nie? To jest taka niesamowita bardzo przyjaźń, gdzieś głęboka, która opiera się na takim bardzo mocnym zaufaniu. Po prostu my sobie ufamy.
0: Czyli to jest opisanie obrazem bezwarunkowej miłości, tak?
1: Tak, tak, bezwarunkowa miłość. To jest słowo klucz do zrozumienia tego. Nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg będzie mnie kochał za coś. Po prostu ja wiem, że zawsze mogę do Niego przyjść. I to jest doświadczenie, które daje mi tą wolność, daje mi ten komfort. Komfort wiary.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: No ja myślę, że za pomóc się tych bezdomnych, uzależnionych Warszawy, za nich i także za tych ludzi, którzy mają myśli, żeby im pomóc, ale nie wiedzą jak. Żeby odnaleźli w sobie tą miłość Bożą, aby ona ich natchnęła zaangażować się w życie drugiego człowieka, tego bezdomnego.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj brat Piotr Wardawy, kapucyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Dziękuję, szczęść Boże.

0: Dobry Panie Boże, dodajesz rzeczy trudne i piękne, jednak przeżywane z Tobą zawsze potrafią nas prowadzić ku dobru, jeśli tylko Tobie zaufamy. Panie, prosimy Cię teraz o Twoje słowa, o Twoje myśli, o to, żebyś Ty był Panem tego czasu, żebyś Ty był, Panie, dawcą miłości w nasze serca. Proszę Cię o to, Panie.
1: Dziękuję Ci za to, że możemy świadczyć o Tobie, o Twojej miłości. Proszę Cię, abyśmy byli dobrymi narzędziami.
0: Prosimy Cię, Panie. Ciebie, Maryjo, serdecznie to zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Jacek. Witajcie.
1: Witamy serdecznie.
0: Najtrudniejsza sytuacja w Waszym życiu?
1: Najtrudniejsze chwile przeżywałam w różnych relacjach z ludźmi, wtedy, kiedy jeszcze nie byłam tak... Byłam dalej od Boga.
2: Na pewno bardzo stresująca i taka... No, wiele wymagająca ode mnie. Kiedy... Magda poroniła. I...
0: Czy to było pierwsze?
2: Tak, to było nasze pierwsze dziecko.
0: W jakim momencie ciąży to się stało?
1: To był dokładnie pierwszy dzień 8 tygodnia. Mówię dokładnie, bo dokładnie wiemy, kiedy ono się poczęło, chociaż... Lekarze zawsze liczą inaczej, bo nie wierzą, że kobieta może wiedzieć, kiedy dziecko się poczęło. Także my wiemy, że to był pierwszy dzień 8 tygodnia. Także bardzo wczesna jeszcze ciąża.
0: Czy byliście przygotowani na to, co się może zdarzyć?
2: Znaczy zakładaliśmy, że jest to możliwe, bo też tak słyszeliśmy, że często się to zdarza w wiele... Jest takich przypadków. Także no, w jakiś sposób zakładaliśmy, że może tak to się wydarzyć. Natomiast no...
1: Na pewno nie nastawialiśmy się na to, nie chcieliśmy oczywiście tego. Bardzo się cieszyliśmy z tego dziecka. Także radość była wielka, a potem też był smutek. To nie obeszło się bez smutku.
0: Mówiła Pani o trudnych relacjach z ludźmi, przeżywanych bez Boga jeszcze. Czy rodziny, z których się wywodzicie, przekazały Wam wiarę?
1: Tak, tak. Chociaż w inny sposób przeżywaną, niż to, w jaki sposób nauczyła nas przeżywać tą wiarę, myślę, wspólnota. Myślę, że mogę powiedzieć o nas obojgu. Jesteśmy w takiej wspólnocie Szemenef, która uczy nas przeżywania tej wiary w sposób inny, niż przekazali nam to rodzice. Bardziej, myślę, ufny i otwarty.
2: Mi też rodzice przekazali wiarę, ale taką tradycyjną. Taki pełny sposób przeżywania wiary właśnie poznałem dopiero we wspólnotach charyzmatycznych. Na początku była to odnowa w Duchu Świętym jeszcze podczas studiów, a teraz właśnie wspólnota Szemonew.
1: Aczkolwiek rodzice na pewno mieli dużo nam dali w tej materii też. To był taki fundament mocny.

0: Czy w okresie buntu mieliście nieszczęście się tak zbuntować, żeby się pokaleczyć? I innych wokół?
1: Może nie w sposób taki jakby bardzo widoczny. Znaczy przynajmniej ja mogę powiedzieć tak o sobie, że ja nie przeżywałam tego buntu w taki sposób taki drastyczny.
0: Czy była pani grzeczną dziewczynką tak zwaną?
1: Na zewnątrz tak, w domu różnie bywało. W domu różnie bywało, ale może nie był to tylko moment tego czasu dojrzewania.
0: A co w środku się działo, skoro na zewnątrz to nie było może tak widoczne? Jaki ten bunt był?
1: Na zewnątrz był stłumiony. Ja właśnie musiałam być tą, znaczy musiałam, czy tak sobie nadałam, że muszę być grzeczną dziewczynką. W domu sobie pozwalałam nie być. Dlatego to wychodziło w ten sposób. O czym w związku z tym tracili najwięcej moi rodzice na tym bliscy. Na zewnątrz rzeczywiście bardzo silnie tłumiłam swoje tak zwane negatywne emocje.
0: Ale jakie to były problemy, bo jest ten czas, gdy Bóg jest, jeszcze nie jest człowiek w relacji, prawda? I powodowany jest takimi zewnętrznymi bodźcami, prawda? I to one prowadzą człowieka w różne miejsca. I to, o czym można powiedzieć, prawda, w audycji radiowej. Jak możecie Państwo opisać jakby stan właśnie tych ludzi sprzed momentu, kiedy wchodzą na drogę znajdowania relacji już takiej żywszej?
2: Znaczy ja troszkę nie bardzo zrozumiałem.
0: Staram się opisać człowieka, który jakoś wychowany wychodzi z domu, wchodzi w wiek buntu i bardzo wiele osób w tym czasie robi rzeczy, których później żałuje.
2: Aha. To znaczy, jeśli o mnie chodzi, no to ja nie miałem też takiego otwartego buntu. Myślę, że tutaj też trochę jesteśmy z Magdą podobni. I ja wszystkie emocje przeżywam bardzo mocno wewnątrz i też jestem takim typowym introwertykiem.

0: U mnie w rodzinie też nie okazywało się tak uczuć i nie, to było gdzieś tam, no nie mówiło się o uczuciach. Więc jakby ja wszystko też tak wewnętrznie przeżywałem mocno, natomiast z zewnątrz wydawało się, że jestem spokojny, że nic się nie dzieje. Więc jakiegoś takiego buntu otwartego nie miałem. Raczej właśnie też zawsze byłem jakimś tak, starałem się być tak w miarę poprawnym na zewnątrz, żeby to wyglądało wszystko, że jest okej, że moja wiara jest, że chodziłem do kościoła jakoś, znaczy też nigdy nie, no nigdy nie straciłem wiary też tak zupełnie. Aczkolwiek miałem różne tam wątpliwości, tylko że no ta moja taka skrytość nie pozwala mi wyrażać tych swoich wątpliwości jakichś, czy i...
1: Czy to był czas cierpienia?
0: No myślę, że...
1: Smutku?
0: Myślę, że tak, bo gdzieś tam wewnętrznie obumierałem i... Znaczy miałem taki okres po studiach, kiedy skończyłem jakby uczestnictwo w tej wspólnocie odnowy, potem zacząłem pracę i właściwie nie byłem w żadnej wspólnocie. Moja wiara ograniczała się do uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej w zasadzie i wtedy tak czułem, że z każdym rokiem gdzieś tracę poczucie sensu jakiegoś, tak to wszystko, to życie staje się takie monotonne, nie mam jakiejś, no, jakiejś wewnętrznej radości w ogóle, no, gdzieś to moje życie tak sobie płynie, ale jakby, no nie czuję tego, że żyję i że nie ma to jakiegoś większego sensu. No i dopiero kiedy poznałem wspólnotę, a poznałem ją przez chór, który wspólnota, który istnieje na łonie wspólnoty, a jestem z zawodu muzykiem. I tak się zdarzyło, że akurat ten chór miał próby w mojej parafii i po prostu przyszedłem pewnego razu właśnie, żeby zobaczyć, co to jest. No i od tego się zaczęło. Potem wyjechałem do Francji właśnie z tym chórem na taką sesję chóralną z koncertami ewangelizacyjnymi. To wszystko jakby zaczęło na mnie tak oddziaływać, że zobaczyłem nagle zobaczyłem, że jest faktycznie Bóg, że On mówi do mnie w Słowie.
1: Czyli historia zaczęła toczyć się w drugą stronę.
0: Tak.

0: mnie chyba też podobnie jakby nie umiałabym
1: czas
0: znaleźć...
1: smutku?
0: Nie umiałabym znaleźć chyba takiego momentu przełomowego, że do tego momentu było tak, a po tym momencie inaczej. Ja myślę, że to też się z czasem jakby rozwijało, ta przyjaźń z Bogiem. Bo...
1: Ale jeszcze mówmy o tym okresie,
0: tak,
1: kiedy się nie rozwijała. Mhm.
0: Więc ja pamiętam, że od dziecka gdzieś tam się plątałam przy kościele, a to byłam w jakiejś scholi, potem w jakiejś takiej grupie dla młodzieży, później dla już osób uczących się i pracujących, więc gdzieś cały czas byłam przy tym kościele, potem różne rekolekcje, więc myślę, że Pan Bóg działał tak stopniowo na moją duszę i serce. Potem rzeczywiście była wspólnota. To, co może, jak tak patrzę wstecz, to, co było wcześniej, to było mniej zaufania. Chyba tak to bym przede wszystkim nazwała.
1: Ale jak... Ten świat, który jest wokół i który jest pełen pułapek i takich łatwych przyjemności, i takich propozycji, które no właściwie normalnie się przyjmuje. Czy to nie było zagrożenie?
0: Wcześniej, tak?
1: Tak.
0: Czy rozumiem, że chodzi o takie pułapki, w które wpadają młodzi ludzie, tak? Ja myślę, że tutaj rzeczywiście dużą rolę odegrał ten mój fundament, który rodzice położyli. Że ja rzeczywiście jakoś mnie Pan Bóg chronił. I myślę, że dzięki temu, co dostałam właśnie od rodziny, od świata, tego dobrego świata, jakoś mnie chroniło przed tym, żeby nie wpaść w jakieś takie no, głębokie dołki, które zostawia świat ten, który niekoniecznie dąży do dobrego. Więc ja chyba nie doświadczyłam jakiegoś takiego bardzo poważnego, jakiejś takiej klęski w swoim wieku dorastania i wcześniej.
1: Ale czy to oznacza, że to takie szczęśliwe środowisko, czy też raczej była Pani na marginesie grupy, klasy? Nie wiem, czy ja nie myślę o świecie przez media, ale on pokazuje, media pokazują raczej, no, że to, o czym Pani mówi, jest jakąś w ogóle aberracją. No jak to? Że co? Że nie pije, nie pali chłopak, dziewczyna?
0: Znaczy myślę, że tak, że ponieważ ja gdzieś zwykle byłam właśnie blisko kościoła i w tym wieku najbardziej chyba podatnym na takie wpadki różne,

0: byłam zafascynowana ludźmi, którzy byli ze mną w grupie przy kościele. I tam naprawdę to było tak zwane bractwo radości. W dodatku było to w małym miasteczku pod Warszawą i to też myślę, że miało jakoś mnie chroniło. Bo tam nie wszystko dochodziło ze świata. I ja tak bardzo mocno wrosłam w to środowisko przykościelne, że ono mnie bardzo chroniło. Tam były inne wartości, tam się lansowało te wartości i było się z nich dumnym. Także ja rzeczywiście chadzałam na prywatki w liceum, ale zwykle nie byłam osobą, którą się pierwszą zapraszało. Albo czasem się wręcz nie zapraszało, bo nie dotrzymywało kroku, na przykład w piciu, prawda? Więc myślę, że ten czas rzeczywiście był taki chroniony. Chłopcy byli, owszem, ale też gdzieś miałam w głowie taką granicę, której chyba nigdy nie przekroczyłam. Dzięki właśnie temu wzrastaniu w to środowisko.
1: I teraz, jak rozumiem, poznaliście się we wspólnocie.
0: Tak.
1: I teraz jak trafiła pani do tej wspólnoty?
0: W pewnym momencie zaczęłam szukać jakiejś wspólnoty, bo wspólnota, w której byłam, troszkę zaczęła się rozsypywać. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży w 2000 roku do Rzymu, razem właśnie ze wspólnotą Szemenew, bo również osoby spoza wspólnoty oczywiście mogą tam razem ze wspólnotą jeździć. I w pewnym momencie poczułam, że taki impuls, że naprawdę muszę porozmawiać z jakąś osobą ze wspólnoty. Nie wiem zupełnie dlaczego. Poszukałam jakąś osobę i powiedziałam, że właśnie pracuję, że gdzieś też jakaś jest pustka, którą chcę wypełnić, że szukam Pana Boga w taki sposób przez jakąś wspólnotę. Tej wspólnoty na razie nie ma i chciałam to powiedzieć i nie wiem co więcej. I ta osoba zaproponowała mi 3-miesięczny wyjazd na formację taką teologiczno-biblijną do Francji. Mogłam w niej uczestniczyć. Później zamieszkałam ze wspólnotą przez 1,5 roku. Mieszkałam w Wesołej, w domu takim rekolekcyjnym, który prowadzi wspólnota. I tak potoczyło się dalej.
1: Jak w którym momencie zaczęliście myśleć o sobie inaczej niż brat i siostra we wspólnocie i kto pierwszy zaczął myśleć? O, tutaj Jacek uśmiecha się.
2: Znaczy my tak na początku to tak żeśmy po prostu się widywali we wspólnocie. Po prostu wiedzieliśmy tylko tyle, że znaczy jak mamy na imię.
0: Ja wiedziałam, że Jacek śpiewa w chórze.
2: No. I potem jakoś tak było, że wyjechaliśmy razem z młodzieżą na taki obóz letni w góry.

0: To była też wyjazd organizowany przez naszą wspólnotę. No na tym wyjeździe właśnie była Magda. No i tak żeśmy po prostu podczas tych wędrówek dość często rozmawiali ze sobą. Mi się Magda podobała, więc tak jakoś dobrze mi się z nią rozmawiało. Potem... No i potem od tego czasu razem jakby nam zaproponowano, znaczy mi zaproponowano, bo Magda już wcześniej była, właśnie taką misję dla nastolatków we wspólnocie, czyli to jest przygotowywanie spotkań, weekendów i prowadzenie ich. Zaczęliśmy się przy okazji tego dość częściej spotykać. Myśmy razem pracowali w sekretariacie. No i tak wtedy sobie pomyślałem, że chyba się zakochałem.
1: Kiedy pani zauważyła, że jeden z braci jakoś wyraża zainteresowanie większe niż inny?
2: Myślę, że właśnie rzeczywiście w tej pracy w sekretariacie wspólnej. Aczkolwiek też widziałam, że Jackowi, że Jacek lubi też ze mną rozmawiać w górach. Także to były chyba takie może początki, których jeszcze sobie nie do końca uświadamialiśmy.
1: No a kiedy sobie pani uświadomiła, to co pani pomyślała?
2: No mnie Jacek też się podobał. Już po tym wyjeździe w górach. Wprawdzie nie żadnych kroków nie robiliśmy ku sobie wtedy jeszcze. Ale później jak zaczęliśmy razem pracować w sekretariacie, się ucieszyłam, że Jacek będzie mi pomagał. No i było mi to na rękę, że mu się podobał.
1: No i jak się myśli o poważnych sprawach, będąc we wspólnocie, mając charaktery takie jak macie? To nie była łatwa chyba.
2: I nadal nie jest. I nadal nie jest.
1: Kiedy było wiadomo, znaczy kiedy jedno wiedziało, że drugie wie i odwrotnie? Jaka to była sytuacja? Bo na pewno przez dłuższy czas to było wszystko ukrywane.
2: No ja myślę, że jak byliśmy razem... Z młodzieżą razem byliśmy w czerwcu. W październiku Jacek zaczął mnie zapraszać na wyjazdy do lasu. No więc ja już poczułam, że jakieś miejsce w sercu Jacka już zajęłam. A myślę, że jak ja odpowiadałam na te wyjazdy, to i Jacek pewnie wiedział, że mnie też się podoba. Chociaż nie wiem, może Jacek powinien sam powiedzieć.
0: Tak, tak.

0: kiedy to przeszło na następny etap, że już jakieś konkretne kroki się robi?
1: Grudzień.
2: Tak, to był też taki wyjazd ze wspólnotą. Właśnie w Wesołej byliśmy na takim weekendzie. No w każdym razie był to...
0: Nie, to
2: była, była sesja przez wspólnotę organizowana i na tej sesji
1: poszliśmy jakoś na wieczorny spacer, do lasu.
2: Spacer. Poszliśmy romantyczny do lasu, no i tam no już znaczy postanowiliśmy jakoś, że będziemy kontynuować tą relację dalej.
0: Ale co, były oświadczyny, czy tylko pewność, że obustronnie jest to...
2: Nie, nie, to jeszcze nie były oświadczyny na razie.
1: Nie, myślę, że taka deklaracja z obu stron, że chcemy się bardziej poznawać. No i tam też był pierwszy pocałunek.
0: Wiedzieliście, że jesteście dla siebie?
1: Myślę, że to nie było jak grom z jasnego nieba. Myślę, że to przychodziło też stopniowo. Myślę, że ta wspólna praca we wspólnocie, wspólne bycie w różnych sytuacjach, modlitwy, pracy, jakoś tak pomału budowało w nas takie poczucie, że ta osoba, która stanęła mi tutaj na drodze, czy Pan Bóg postawił mi na drodze, to może jest osoba, z którą właśnie mam iść do końca.
0: A kiedy Pani w sercu to poczuła?
1: Nie wiem, czy umiem znaleźć taki konkretny moment, bo...
0: Ale kiedy Pani miała pewność już?
1: No myślę, że na pewno przed ślubem. Myślę, że też dużo wcześniej, przy czym moja rogata dusza czasem się jeszcze zastanawiała. Czy to na pewno jest... taka moja droga w ogóle i czy to jest ta relacja.
0: Czyli co, zakon wchodził w rachubę? Czy samotność?
1: Raczej od bardzo dawna myślałam o małżeństwie, o rodzinie. Czasem pojawiała się ta myśl, ale raczej wtedy, kiedy się w relacjach z chłopcami czy mężczyznami nie działo dobrze, przynajmniej po ludzku dobrze. Ale właściwie to od bardzo dawna myślałam o małżeństwie i o rodzinie, tak.
0: Kiedy Pan już był zakochany i widział, że zaczyna się wymykać momentami, to co, była pewność, czy też...
2: Znaczy myślę, że pewność była w momencie, kiedy już postanowiłem się oświadczyć. To było... Kiedy to było? W maju? Już dokładnie nie pamiętam, ale jakoś na wiosnę.

0: I wtedy już jakoś tak no, poczułem, że to na pewno jest to i już nie zamierzałem szukać czegoś innego, rezygnować z tej relacji. I to mnie skłoniło do tego, żeby się oświadczyć.
1: Czekała pani na to?
2: Myślę, że tak. Tak. Może to nie było tak, że ja już byłam gotowa, a Jacek jeszcze nie i ja tak oczekiwałam tego. Nie, myślę, że dojrzewaliśmy do tego wspólnie, prawda?
0: Znaczy myślę, że takim trudnym momentem był właśnie po oświadczynach, bo wtedy, kiedy ja już byłem pewien i tego okazało się, że Magda tak nie do końca jeszcze. I dopiero wtedy zaczęły się jakieś takie wątpliwości u Magdy i znaczy myślę, że tak mocno dotarło wtedy do niej, że to jest na poważnie i że to już trzeba się zdeklarować.
2: Czy myślę, że przestraszyły mnie też... Jacek bardzo poważnie podszedł do sprawy i powiedział, z czym to się będzie dla mnie wiązać, na przykład z tym, że on będzie jako muzyk na długo wyjeżdżał. I myślę, że to mnie bardzo przestraszyło, bo myślę, że we mnie są jakieś takie lęki związane właśnie z samotnością. Ja chyba jakoś tak bardzo potrzebuję bliskości i myślę, że to mnie bardzo przestraszyło. Może najbardziej właśnie to.
1: No ale to uczciwe z drugiej strony było.
2: Tak, bardzo, bardzo. Bardzo się cieszę, że tak się właśnie to stało.
1: No mówicie o czymś, co jest takie zupełnie kosmiczne, ale jeszcze mam takie pytanie. Czy już rozmawialiście o tym w taki sposób jak teraz?
2: Tak.
1: Nawzajem.
2: Tak. Mówiliśmy też chyba świadectwo, prawda, dla młodym trochę o naszej znajomości. Może bardziej pod kątem naszej czystości przedmałżeńskiej.
1: A były z tym kłopoty, czy jakoś...
2: My jesteśmy ludźmi, ale nigdy chyba nie przekroczyliśmy też granicy, którą sobie postawiliśmy.
0: Myślę, że tak, ale kłopoty oczywiście były i nawet to nas skłoniło w pewnym momencie do takiego twardego postanowienia, że w ogóle nie będziemy... jakoś nawet takich gestów wykonywać wobec siebie
1: zwykłej
0: czułości, żeby właśnie nie rozbudzać tej sfery seksualnej. I przez pewien czas faktycznie trwaliśmy w tym. Chyba to się nawet jakoś tak złożyło z Wielkim Postem.

0: Ile trwało narzeczeństwo?
1: 10 miesięcy? W lipcu, tak?
0: No to sobie wysoko poprzeczkę ustawiliście.
2: Nie, ale znaczy ten okres...
0: Ja wiem, ale w ogóle, ale w ogóle i tak 10 miesięcy narzeczeństwa to...
1: Rzadkość dzisiaj, tak?
0: Znaczy nie wiem, czy rzadkość. Pewnie ci, którzy mają takie okresy narzeczeństwa, o tym w mediach nie mówią. A w moim środowisku akurat ja już... Moje dzieci są jeszcze za małe, a moi znajomi już dawno są po oświadczynach, więc nie wiem. Natomiast no, na pewno jest to trudne. Pani jest piękną kobietą, a jak się wykonuje różne gesty, które są normalne, naturalne, to jednak natura ludzka jest taka, że dąży do konkretów. Mm. Czy ślub był przeżyciem?
1: Tak, wielkim. Też duchowym, znaczy przede wszystkim duchowym. Myślę, że pomogło też temu to, że odbył się na łonie wspólnoty. Błogosławił nam ksiądz ze wspólnoty. Duża część wspólnoty była z nami, jakby towarzyszyła naszemu tak.

0: efektem tego jest gnić dziecko. Co myślicie wtedy o Panu Bogu?
1: No ja przeżyłam taką dla mnie bardzo ważną noc wtedy, kiedy już zaraz po poronieniu. To było w ogóle niezwykłe. No, nie wiem, czy będę umiała nawet to opisać słowami, bo to było takie, mam wrażenie, dotknięcie misterium Pana Boga i misterium śmierci. A jednocześnie cały czas w takim zaufaniu do Boga, że On wie, co robi. I że to ma jakiś sens, chociaż być może my teraz tego nie widzimy. I po ludzku jest to wielka tragedia. Ja prawie całą noc nie spałam wtedy. Byłam w szpitalu. I to było naprawdę niezwykłe przeżycie. Bo takie zanurzanie się w Panu Bogu z wielkim smutkiem, z wielkim bólem, a jednocześnie z wielką nadzieją. Było tak, to przeżycie było tak głębokie, że właśnie nie wiem nawet, jakich słów używać, żeby to opisać. Bo tym bardziej, że ja wcześniej bardzo się bałam śmierci. Bardziej bliskich niż swoich chyba. I to było takie stawanie na progu.
0: Ale czego?
1: Między życiem a śmiercią. Nie, nie. Między życiem a śmiercią. Między doświadczeniem Boga tutaj, a doświadczeniem Boga tam.
0: Nie rozumiem.
1: Myślę, że to było takie, nie wiem, bardziej takie głębsze dotykanie Boga. Że to było jakby przekroczenie jedną nogą tego progu śmierci. Jakby jedną nogą, mimo wielkiego smutku, który przeżywam tu, po tej stronie, jakbym jedną nogą doświadczała już raju, co było przedziwnym doświadczeniem w tym momencie, prawda?
0: Czy to było nagrodą? Czy też wsparciem?
1: Wielkim wsparciem. Wielkim i taką takim momentem, kiedy naprawdę, mimo że nie rozumiałam tego właśnie po ludzku, to wiedziałam, że to ma sens. Że to się dzieje dlatego, że Bóg tak chce i On wie, że tak jest najlepiej.
0: Jak to możliwe?
1: Nie wiem. Nie wiem.
0: Ale dlaczego On nam nie oszczędza cierpień? Dlaczego robi coś takiego? No, jak to zrozumieć?
1: Ja nigdy nie doznałam jakichś bardzo wielkich cierpień wcześniej, bo ani nie przeżyłam śmierci takich bardzo bliskich mi osób, ani jakichś wielkich tragedii też nie. Ale nawet w tych małych rzeczach, które ja lubię się przywiązywać do swoich planów i jak one się burzą, to mnie jest trudno. To czasem w takich małych rzeczach czułam, jakby mi się świat walił. I wtedy doświadczałam, że niedługo po, czasem dłużej, że to moje zawalenie się świata dało początek czemuś nowemu, czemuś lepszemu. I myślę, że te małe rzeczy, w których tak powstawałam z popiołów, górnolotnie rzecz ujmując, myślę, że to mi właśnie to budowało tak pomału taką moją pewność. Że w tych wielkich rzeczach również ten sens jest i że ta miłość Boga nie odstępuje mnie wtedy.

0: dla pana? Czy to było?
1: Znaczy ja nie przeżyłem tego aż tak głęboko jak Magda pewnie. No też myślę z tego względu, no, że to była dość wczesna ciąża. No jeszcze jakby nawet no, to dziecko wiedziałem, że jest, ale no, no tak.

0: namacalnie nie było to nie mogłem tego stwierdzić. I jakby no siłą rzeczy nie byłem tak aż tak związany z i też jakby myślę, że Magda ma bardzo duże pragnienie posiadania dzieci, natomiast ja jeszcze nie aż tak. Znaczy nie jest to we mnie takie silne i dla mnie to było znaczy na pewno przeżyłem szok w momencie, kiedy się dowiedziałem, że nasze dziecko już jest w niebie. Magda mi to powiedziała w momencie, kiedy była w szpitalu, na izbie przyjęć. Ja czekałem w poczekalni. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo jakoś nie miałem świadomości, że to już właśnie jest poronienie. I kiedy mnie poproszono, to już kiedy ta siostra wyszła, już wiedziałem, że coś jest niedobrze, bo kazała mi przynieść rzeczy Magdy, że Magda musi zostać w szpitalu. No ale kiedy tam wszedłem, właśnie Magda mi powiedziała i wtedy doświadczyłem naprawdę jakiegoś takiego wstrząsu. Ale jakby cała ta bardziej na mnie wrażenie wywarła ta cała otoczka właśnie, że to ten szpital, personel, jakieś pielęgniarki, które się kręcą, nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Ja tu wchodzę, Magda leży na kozetce, wije się z bólu. I to było wszystko dla mnie takie no mocne przeżycie, ale też jakby no właśnie ze względu na ten aspekt tego wszystkiego, co towarzyszyło temu.
1: Ale pretensje do Boga były?
0: Nie. Ja to jakoś przyjąłem właśnie ze spokojem, no bo też mam takie przekonanie, że to też stało się po coś, że Pan Bóg nam zabrał to dziecko.
1: Po co? Jak można...
2: Dowiemy się kiedyś.
1: Ale czy staracie sobie dawać ludzkie odpowiedzi teraz? Czy też to jest tylko zaufanie, że po coś?
2: Znaczy ja pozwalam sobie odczuć ból, taki ludzki ból tego rozstania.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebią. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, Jolu, Doroto, Emilio, Marleno, Łukaszu, Sławku, Anito, Moniko, Gabrielo, Pawle, Kasiu, Adalbercie, Joanno, Anno. Ja modlę się w tej tajemnicy za Olgę o uzdrowienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Dziękuję Bogu za super wyniki mammografii, to Ewelina, w intencji rozwiązania spraw Asi, Maxa, Donatki i Bena. Twórca różańca tę pierwszą tajemnicę nazwał tajemnicą radosną, a przecież dla Maryi mogło być to bardzo stresujące wydarzenie, choćby nawet gdyby pomyśleć o jednym, że będą ją ludzie obmawiali, że będzie atakowana, że może zostać wygnana. No, różne rzeczy mogły się zdarzyć. I to wszystko przekroczyło, opanowała Maryja to wszystko. Te niepewności, tę całą sytuację niejasną, zaufanie. I to chyba słowo jest najważniejsze w ogóle w relacji do Boga, więc w chrześcijaństwie. Zabłażeja o uzdrowienie z uzależnień, zwłaszcza alkoholu, o nawrócenie Boże, prowadzenie cały różaniec, to ofiaruje Gabriela. Agnieszka, szczęść Boże, w intencji rozwiązania sprawy Asi, Maxa, Donatki i Bena. O zaufanie się módlmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. O nawrócenie męża Grzegorza i córek oraz o łaskę spowiedzi dla nich, o odbudowę naszego pewnie małżeństwa, za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia. Ja módlę się o głębie przeżywania sakramentów dla Janka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O łaskę uzdrowienia ze stanu zapalnego Iwony, o uwolnienie Celiny modli się Bartosz, za umierających. Tajemnica radosna. Druga. Pierwsza, przepraszam, teraz druga. O potrzebne łaski dla męża i syna. Dziękuję Bogu za wszystko, to Alicja. I to ten cały niepokój, ta cała niepewność, być może nawet lęk albo strach, no został przez Boga ogarnięty. Maryja, została przez Józefa potraktowana bardzo dobrze. On ją przyjął, ale dlaczego? No dlatego, że Bóg odpowiedział na zaufanie. I ta tajemnica jest w takim sensie ogólnym chyba najbardziej pełna radości. I tej radości nie zasłania czy nie dotyka żaden lęk i strach, żadne negatywne doświadczenie. Maryja wyśpiewuje hymn uwielbienia dla Boga. O całkowite wyzwolenie Jagody w intencji 90-letnich rodziców modli się Iwona. Więc bądźmy tymi, którzy Boga nie tylko proszą, nie tylko Mu dziękują, ale też Go uwielbiają. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W naszej intencji nas wszystkich za przyjaciół niepokalanej, o uwolnienie Marty i o pełnię życia dla niej. Ja modlę się za Zosię i Piotra, o wszystkie łaski sakramentalne dla nich, o całkowite wyzdrowienie Jagody, modli się Bartosz. Prosimy o kciuki w górę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O uwolnienie Magdy z boreliozy. I tu, w tej tajemnicy, wszystko rozgrywa się pomiędzy miłością, zaufaniem, miłością Boga i odpowiedzią Maryi, miłością Józefa do Maryi. Tu wszystko w tej właśnie przestrzeni się rozgrywa. Znów jakaś niepewność, nawet lęk, bo przecież oni cały czas szli z tą perspektywą, że może być różnie. I Bóg się zatroszczył. I tutaj mamy taką dychotomię, którą mamy do czynienia cały czas właściwie. Po jednej stronie jest Bóg, Jego miłość, a nasze zaufanie, a po drugiej stronie jest komfort wynikający z rzeczy materialnych, z posiadania rzeczy materialnych. I my ciągle wybieramy i nasze marzenia mogą być podstawą szczęścia naszego życia, a jednocześnie obliczanie wszystkiego i takie planowanie, które może zaburzać nasze powołanie, ponieważ wtedy podążamy za własnymi marzeniami, za własnymi planami, a ono może być dewastujące dla naszego życia. Za syna Kamila modli się ojciec, za syna Piotra uzdrowienie duszy i ciała, za Wiktorię nawrócenie, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski, szczęść Boże, o poukładanie relacji. Jezu, Ty się tym zajmij, modli się Justin, a ja modlę się również za Wiolę, po uzdrowienie jej z choroby psychicznej i za całą jej rodzinę, o wszystkie potrzebne łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za Marię w tej czwartej tajemnicy radosnej. Modlę się za Krzysia o chrzest dla niego, o wiarę i uzdrowienie z choroby nowotworowej Filipiny. Modlę się, Sławek, za wszystkich członków grupy Twarz Serca i we wszystkich intencjach tej grupy. O łaskę uzdrowienia dla Jagody i opiekę nad bliskimi, o uwolnienie Celiny, Eweliny i Piotra oraz wszystkich objętych modlitwą. Za pogubionych synów Macieja i Jędrzeja, za córkę Martę, męża Bogusława i za mnie, Julitę, Maryjo, prowadź. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zagosie i Seweryna o potrzebne łaski. I tutaj znowu zaufanie, które się wyraża w tym, że Maryja oddała wszystko, co najcenniejsze dla niej. I znów to ja mówię o tej postawie, że są dwa sztandary i wybieramy albo Jezusa, albo świat. A jak wybieramy świat, to za chwilę w wyniku grzechu bałwochwalstwa w tę sytuację wejdzie nieprzyjaciel natury ludzkiej. Więc prawdziwe poczucie bezpieczeństwa, prawdziwe poczucie opieki, prawdziwe poczucie, prawdziwa radość wiąże się z postawą Maryi. Tak, oddaję wszystko. Dostaję wszystko to, co jest potrzebne, a jednocześnie bezpieczeństwo i radość. Za moich bliskich modli się Marzena, za Gosię i Seweryna o potrzebne łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za moją córkę o zdrowie i błogosławieństwa modli się Anita i o błogosławieństwo Boże. Za żonę Iwonę i córkę Juliannę modli się Mateusz. Ja modlę się za Frania. O to, żeby żył według sakramentów. Za wrogów Kościoła katolickiego modlimy się też z Marzeną. O uwolnienie mojej rodziny ze wszystkich zniewoleń i o powrót do wiary moich dzieci prosi Renata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ta tajemnica jest związana z bólem, a właściwie z cierpieniem, który jest bólem duszy i o to, żebyśmy się nawet doświadczając takich stanów, żebyśmy się nie pogubili, bo Bóg zawsze jest z nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, światła. O zdrowie dla teściowej, a ja modlę się za Klarę, o wszystkie łaski dla niej i o to, żeby dojrzewała, żeby w stosunkach z ludźmi oprócz tej, no żeby rozwijała takie otwarcie, prawdziwe otwarcie na drugiego człowieka. O zdrowie dla Doroty modli się, o zdrowie dla teściowej modli się Dorota za papieża oraz w jego intencjach na miesiąc sierpień, za księży, kleryków, za nowe, o nowe powołania, o nawrócenie chorego onkologicznie Miłosza, o nawrócenie moich rodziców. Modli się Emilia za syna Oskarka, aby wzrastał z wiarą i za bezpieczne wakacje, za Marcina, o potrzebne łaski i umacnianie wiary i miłości w naszym małżeństwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tak jak w tajemnicy pierwszej, a jeszcze bardziej w trzeciej, radosnej, gdzie Jezus objawia siebie jako człowieka, a w tej tajemnicy Jezus objawia siebie jako Mesjasza. I rozpoczyna się cała gra pomiędzy establishmentem żydowskim a Jezusem. Tu nie chodziło tylko i wyłącznie o to, by jak największej liczbie osób powiedzieć o miłości Ojca, chociaż to było dla Jezusa najważniejsze. Jezus wzywał też do nawrócenia, no i spotkał się z oporem i większość Izraelitów po prostu mu nie uwierzyła. Do dzisiaj część z nich czeka na Mesjasza. Więc modlę się o pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem, o to, żeby każdy z nas wzrastał, no, będąc w stanie łaski uświęcającej. Paweł dziękczynnie Panu Jezusowi Maryi za cały różaniec. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Jola, Jezu, ufam Tobie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za synów, za siebie samą modli się Renata. Ja modlę się za Tosię, o wszystkie łaski sakramentalne dla niej, o to, żeby wzrastała w wierze, nadziei, miłości, o bezpieczne wakacje, dobry powrót i za rok maturalny, który przed nią. O łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają, za kapłanów, za dusze czyśćcowe. O uzdrowienie z bólu dla wujka Henika i o ciocie Zosie. O zdrowie dla Magdy, mamy dzieci. Mamy dzieci Justyny i Łukasza. Chroń pod swym płaszczem niepokalana, żebyś, zawsze zwyciężała. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica objawienie się boskości Jezusa na górze w Kanie Galilejskiej. Zawsze sobie wyobrażamy to małżeństwo jako ludzi nierozsądnych, a być może byli to ludzie z tak szerokim sercem, że zapraszali wszystkich, którzy, z którymi dzielili, choćby byli znajomymi, z którymi dzielili tylko takie najbardziej podstawowe relacje, ale chcieli się swoją radością dzielić z jak największą liczbą ludzi, ilością ludzi i my módlmy się o to, żebyśmy mieli otwarte serca, bo dziś być może nawet szczególnie młodzież ma taką postawę, że się zamyka, ponieważ jak się człowiek otwiera, to może bardzo łatwo być zraniony. I myślę, że to jest powód, dla którego tak mało małżeństw jest i te, które są, się rozpadają, że zamykamy się w skorupie, a nie otwieramy się. Ja w tej tajemnicy modlę się o nawrócenie mojej mamy, za współpracowników, o spokój i zgodę. Modli się Renata o łaskę opieki Matki Bożej dla synów Jerzego i Andrzeja. Modli się Sławek. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat, za Rafała uzdrowienie, ja modlę się o nawrócenie mojego wuja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. My dokonujemy wszystkich wyborów w naszym życiu. I niektóre z tych wyborów są mało ważne, ale są takie, które determinują nasze życie, jakąś część naszego życia. I czasami jest tak, że jedna decyzja pociąga drugą i jesteśmy na przykład poza Kościołem, albo przestajemy ufać Bogu, albo robimy krzywdy innym ludziom. Więc pamiętajmy o tym, co siejesz, to zbierasz. O zdrowie i potrzebne łaski dla Sylwii, Moniki, Ani, Marka i Dawidka, aby mój ojciec chrzestny nawrócił się, modli się Ala. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica objawienia się boskości Jezusa na górze Tabor. Za Wiktorię, Michała i Laurę, o Bożą opiekę i prowadzenie, o uwolnienie
z nałogów, o uwolnienie Marii z nałogów. Za całą moją rodzinę i wszystkich, których mam w sercu, modli się Marlena, a ja modlę się o nawrócenie mojego wuja Janusza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Na nasze zmiany, na zmiany, które zachodzą w naszym ciele, nie mamy żadnego wpływu. Pojawiają się zmarszczki, a jak mówi się w mojej rodzinnej miejscowości, mężczyzna nabiera mordy, tak? Czyli moja twarz wygląda inaczej niż 30 lat temu. I na to wszystko nie mamy wpływu, możemy się tylko z tym pogodzić. Ale na swoje życie duchowe mamy wpływ, tak? Nie zostaje się świętym czy też błogosławionym przypadkiem, tak? Tutaj musi być odpowiedź na łaskę Bożą. Apostołowie poszli za Jezusem, wyszli na górę wysoką, poświęcili swoje życie głoszeniu słowa Jezusowego. Cały czas starali się postępować w miłości Boga i bliźniego. Więc róbmy to, na co mamy wpływ. Za duszę świętej pamięci Ireny, o zbawienie dla niej, o pielgrzymkowe błogosławieństwo modli się Krzysztof. O łaski i pomoc dla mojej córki Barbary, aby zrezygnowała z używek i lepiej radziła sobie z swoimi emocjami. Boże, wyrzekam się szatana, wszystkie jego sprawy i uczuć, chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Za mnie i za moją rodzinę modli się Lucy i za duszę zmarłego ojca Stanisława i cioci Krystyny oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, o ochronę przed złem dla nas wszystkich,
wszystkich zakonających i dusze w czyściu cierpiące. O błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla każdej osoby, którą skrzywdziłam i dla tych, którzy mnie skrzywdzili, modli się Aneta. Ja modlę się za Marcina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jeśli nie jemy jeden, drugi dzień, albo jemy za mało, czujemy potężny dyskomfort, tak? Gdzie się czujemy w ogóle? Głód jest czymś strasznym. Ale tego doświadczamy bezpośrednio i dlatego zabiegamy o jedzenie. Natomiast głód duszy, który możemy zaspokoić Eucharystią, tylko i wyłącznie ciałem i krwią Jezusa, możemy zaspokoić duszę w taki sposób, że idąc w pokoju możemy odpierać wszystkie pokusy. Więc ten głód duszy, czasami go lekceważymy i czasami przez dni, przez tygodnie, przez miesiące, czasami przez lata odmawiamy sobie tej łaski, a potem dziwimy się, że dotykają nas konsekwencje naszych grzechów, którym to pokusom prowadzącym do tych grzechów po prostu nie sprostaliśmy. Dlaczego nie sprostaliśmy? Tak jakbyśmy nie jedli przez jakiś czas, no to byśmy nie mieli siły, tak? Więc dlaczego się dziwimy tym kłopotom, konsekwencjom grzechu, skoro nie mamy zaufania do Boga i nie przyjmujemy konsekwencji największej ofiary, jaka jest wyobrażalna, ofiary Jezusa Chrystusa. Zakonających i dusze w czyściu cierpiące, o chrzest dla Marka modli się Krzysztof. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo.

modli się Jakub. Ja modlę się za moich sześniaków. Za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta o wszystkie potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże. Za siebie i za żonę Martę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas do pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna. Modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Czasami jesteśmy świadomi konsekwencji naszych czynów. Jezus był świadom konsekwencji swojego wyboru. Jezus wybrał po rozmowie z Ojcem, wybrał tę drogę, stawił czoło temu wyzwaniu i abyśmy nie uciekali w takich sytuacjach i zdali się na Bożą miłość, choć może być ona tak trudna jak to, co spotkało Jezusa. Tak. Modlił się o wybawienie i został wysłuchany, tak mówi prorok. No ale wiemy, że w porządku ludzkim Jezus nie został wysłuchany, no bo został skatowany i zabity. Ale odniósł zwycięstwo, więc żebyśmy patrzyli z perspektywy nieba na te wszystkie nasze sprawy. Za rodzinę o błogosławieństwo modli się Elżbieta, za wujka Mietka i jego rodzinę o potrzebne wsparcie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, bolesna, biczowanie. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Najdroższy Jezu, przepraszam za moje grzechy. Dziękuję Ci za wszystkie łaski, modli się Agnieszka. W intencji błogosławieństwo Boże dla pracowników, którzy dokonują remontu domu oraz za monterów ogrzewania gazowego. Modli się Iwona za wszystkim, którym obiecałam modlitwę. Modli się Ala za świętej pamięci Reginę.

wszystkich zmarłych z mojej rodziny i wszystkich zmarłych, których znałam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wydź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Nikt nie uniknie cierpienia. Nikt nie uniknie cierpienia. Ale od tej konstatacji wiodą różne drogi. I możemy przed cierpieniem uciekać i możemy, tak jak Jezus, być konsekwentni i przyjmować to cierpienie. Jak mówi się dzisiaj w takiej wytartej nowomowie, ale jest to dobre zobrazowanie tego, o czym mówię, czyli brać je na klatę. I kiedy dokonaliśmy wyboru, tak jak Jezus dokonał wyboru w czasie, który opisuje pierwsza tajemnica, tak w tej tajemnicy modlimy się, żebyśmy przy tym wyborze wytrwali. Nawet katowani przez rzeczywistość. I próba uniknięcia cierpienia jest bardzo ludzka, ale jeśli będziemy przyjmować to cierpienie razem z Jezusem, to ono zawsze przyniesie dobre owoce w pewnym momencie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Tajemnica trzecia, bolesna. Ja módl się za wszystkich, których skrzywdziłem, za wszystkich, którym mam w sercu i za wszystkich, za których odpowiadam. W intencji zmarłych rodziców i teścia, cioci Haliny i wszystkich zmarłych z mojej rodziny i bliskich modli się Dorota, a ja modlę się o życie wieczne dla Zygmunta i Wieśka. Proszę Maryjo, proszę Jezu i Maryjo o zdrowie dla syna Pawła, który ma chore nerki, i we wszystkich pozostałych intencjach Anny się modlmy o łaskę dobrej spowiedzi. W
Ewidencji para Roberta o potrzebne łaski, o zdrowie dla Barbary, która jest w szpitalu, ma podawaną krew. Za ukochaną żonę i dzieci, dziękczynnie za wczorajsze spotkanie, dziękczynnie za opiekę naszych aniołów stróżów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O pracę i zdrowie, by móc do niej chodzić, modli się Małgorzata. Tajemnica trzecia. Ukoronowanie Jezusa cierniem. Wszyscy mamy marzenia takie, abyśmy byli doceniani. Nie wiem, czy mnie słychać. Możecie napisać, bo dostałem taki dziwny komunikat, że nie ma połączenia.

że łącze jest niestabilne, a przecież to jest bardzo dobry internet. Dobrze, modlę się dalej. Abyśmy mieli siły do tego, by sprostać cierpieniu za mamę, siostrę i braci. O zdrowie dla mamy Marii, Mateusza i moje, za chrześniaków, za Norberta i Ole, łaskę wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Słuchajcie, ja rozpocznę od nowa transmisję. Słuchacze radia, niech mnie mają wyrozumiałość dla nas, ale chciałbym, żebyśmy się modlili w swoich intencjach. A jest to możliwe tylko wtedy, kiedy normalnie działa YouTube.

Za chwileczkę wracamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. Jezus konsekwentnie idzie w cierpienie. Nie ucieka przed Nim. Jest w swym człowieczeństwie całkowicie samotny. Człowiek umierając jest również samotny, a to za chwilę go czeka. Czy my naśladujemy go, czy też jest taka sytuacja, że powinniśmy po prostu nad sobą zapłakać? Ja modlę się w tej tajemnicy za podopiecznych poradni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Droga krzyżowa. W trudnej sprawie modli się Jarosław, Przenajświętsza krwi Chrystusa, okryj nas wszystkich, tu modlących się i naszych bliskich, uczyń niewidzialnymi dla zła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Aby nasze dobre intencje przyniosły dobre owoce, ja modlę się w intencji wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia. O zdrowie dla rodziców modli się Sławek. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Czy gdybyśmy mieli dzisiaj umrzeć, czy możemy powiedzieć: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego, tak? Czy jesteśmy gotowi na to? Czy jesteśmy przygotowani do tego? O to, żebyśmy byli przygotowani. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebna. Ja modlę się za moich przyjaciół i za wszystkich członków mojej rodziny, o pokój w Polsce i na świecie, o zdrowie dla księdza Włodzimierza, pani Ewy, o zdrowie dla Ireny, Krzysztofa, za chorych na raka, o zdrowie, o nawrócenie za Piotra, Basię i Helenę, za Sabinę, Szymona, o uwolnienie Celiny. Proszę też za Jadwigę, Konrada, Monikę, za Jasia, za Adama i Kubę, za całą moją rodzinę, za grupę Dwa Serca. Za potrzebującymi wsparcia modli się Monika. Za moje dzieci i wnuki, o zdrowie ducha i ciała dla Joanny, we wszystkich intencjach serca modli się Dorota, wszystkie potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże dla wszystkich wspierających kanał i Radio Niepokalana FM i otwarcie serc nowych darczyńców, o uzdrowienie Aleksandry i Angeliki, o zdrowie dla rodziców. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Dziękczynnie za tę grupę modlitewną, to Dorota. W życiu cały czas się zmagamy. Dobro i zło zmaga się w nas, miłość z nienawiścią zmaga się w nas, prawda z kłamstwem zmaga się w nas, sprawiedliwość z przemocą się zmaga. I musimy być świadomi, że to wszystko kiedyś się skończy, a to, co będzie z nami dalej, zależy od tych naszych właśnie wyborów. Dziękczynię za tę grupę modlitewną. Proszę o modlitwę w intencjach moich bliskich, o potrzebne łaski w codziennym życiu. Modli się Edyta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ja modlę się za ludzi, którzy ofiarują za radio i kanał swoje cierpienie, swoją modlitwę, swój post oraz za tych, którzy ofiarują nam wsparcie finansowe. Łaskę nawrócenia Angeliki i Aleksandra oraz opiekę Maryi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Modlę się o to, abyśmy nie wypatrywali tylko i wyłącznie tych nawet rzeczy, które są dobre i sprawiedliwe. Modlę się o to, abyśmy przynajmniej co jakiś czas, a może cały czas wpatrywali się w niebo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Krzysztofa i Anetę o wiarę, o dobrą pracę dla syna Aleksandra. Ja modlę się za wszystkich uzależnionych, za wszystkich związanych duchowo, za wszystkich opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych oraz za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. O powrót żony do domu i odbudowanie miłości małżeńskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Duch Święty prowadzi nas do pełni radości, do pełni życia. Módlmy się o Niego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Maryi. Ja modlę się za wszystkich moich bliskich, zmarłych, za Wieśka, za Zygmunta, za Luśkę, za Andrzeja oraz za Dominikę. O mądre Boże decyzje w trudnych sprawach dla Andrzeja i Marzeny, w intencji Marty P. i Marty L., za ojczyzmę, duszę w czyściu cierpiące, za kapłanów, nieprzyjaciół Polski, w pewnych intencji, za Radio Niepokalane, za wstawiennictwo Najświętszej Maryi Królowej Polski i świętego Andrzeja. Szczęść Boże, Paulo. Modlimy się również za Ciebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Czy potrafimy w ogóle sobie wyobrazić niebo? No bo tutaj na ziemi jakieś medale, jakieś wyróżnienia nas bardzo cieszą i czasami robimy wszystko, żeby to osiągnąć. I pytanie, czy robimy wszystko, żeby osiągnąć zbawienie? A żeby pragnąć zbawienia, musimy rozumieć, czym jest niebo. Niebo jest przytuleniem się do największej miłości, jaka istnieje. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ukoronowanie Maryi na Królowę Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Popatrzmy. Maryja na ziemi była służebnicą pańską, a w niebie, ponieważ przeżyła dobre życie, jest królową. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za Karolinę i Przemka. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Dziękuję widzom kanału. Za chwilę ostatni dzień. Zostajemy w radiu.

12 sierpnia 2026 roku, środa 19 tygodnia zwykłego. Pan woła, wołał donośnie, także ja słyszałem. Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku. I oto przybyło 6 mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północy, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu, a chwała Boga Izraela unosiła się znad cherubów, na których się znajdowała do progu świątyni. Następnie, zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnionymi. Do innych zaś rzekł: tak, iż słyszałem, idźcie za nimi po mieście i zabijajcie, niech oczy wasze nie znają litości ani współczucia. Starców, młodzieńców, panny, niemowlęta i kobiety wbijcie do szczętu. Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie znak. Zacznijcie od mojej świątyni. I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie rzekł do nich: zbezcześćcie również świątynię i dzielnice, i dziedzińce napełnijcie trupami. Wyszli oni i zabijali w mieście. Chwała Pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc, uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu do wschodniej bramy świątyni Pańskiej, a chwała Boga Izraela spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żyjąca, którą oglądałem pod Bogiem Izraela nad rzeką Kebar i poznałem, że były to cheruby. Każdy miał po 4 oblicza i 4 skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się prosto przed siebie. Ponad niebiosa sięga chwała Pana. Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki. Ponad niebiosa sięga chwała Pana. Od wschodu do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy. Ponad niebiosa sięga Jego chwała. Ponad niebiosa sięga chwała Pana. Kto jest jak nasz Bóg, co ma siedzibę w górze i na dół, i w dół spogląda na niebo i ziemię? Ponad niebiosa sięga chwała Pana. W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swych uczniów: gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w 4 oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze 1 albo 2, żeby na słowie 2 albo 3 świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli 2 z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są 2 lub 3 zebrani w moje imię, tam ja jestem z nim. To pierwsze czytanie jest porażające dla człowieka XXI wieku. Ono jednak przedstawia to, co robią najeźdźcy z krajem, który podbili.
I tak właśnie, jak w tym obrazie, giną wszyscy. Wszyscy są mordowani, oprócz tych, którzy pomogli Frontbogowi zdobyć miasto. I tego obrazu, który jest absolutnie oczywisty dla ludzi współczesnych, autorowi Esdraszowi, autorowi tej księgi, z której fragment czytaliśmy, że ma w sobie to dla nich po prostu sens jeden do jednego. Tak? Dla nas jest to niewyobrażalna sytuacja i niech taką pozostanie, abyśmy nie doświadczyli wojny, a w tym obrazie, jak chwała Pańska odchodzi z miasta, które jest znieprawione, które swoim grzechem dopuściło do tego, że konsekwencją grzechu jest śmierć. Więc abyśmy nigdy nie doświadczyli takiej sytuacji, módlmy się o to gorąco.

Ostatni dzień świętego Augustyna Szyflera, kapłana i męczennika. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. 1 maja, rok 1851. Son Tai, północny Wietnam. Plac przed urzędem mandaryna. Chrześcijaństwo jest tu zakazane. Jest zagrożeniem dla jedności i porządku w cesarstwie. Egzekucje są częste. Wczoraj 3 mężczyzn. Dzień wcześniej kobieta z dziećmi. Nie wyparli się. Dziś spędzono więcej ludzi niż zwykle. Mówią, że będą sądzić przywódcę katolików, kapłana z dalekiej Francji. Stoję z tyłu. Nie przeciskam się bliżej. Znam tego człowieka. Przychodził do nas, gdy zapadał zmrok. Zawsze sam, mokry od deszczu. Siadał między nami i opowiadał o wiecznym, niezmiennym Bogu, który stał się człowiekiem. Pamiętam jeden wieczór. Zapytałem go, czy się boi. Powiedział: boję się, że nie zdążę wam powiedzieć wszystkiego. Mój chrzest nie był początkiem rozmowy. Był jej konsekwencją. Wyprowadzają go z cytadeli. Augustyn idzie powoli. Ręce związane z przodu. Twarz opuchnięta po jednej stronie. Na szyi ślad po sznurze. Nie rozgląda się. Widzę jego usta. Modli się. Tak jak wtedy, gdy nas uczył, jakby nic się nie zmieniło. Cesarski urzędnik ogłasza wyrok. Ścięcie mieczem. Za zdradę. Zakazaną religię. Za burzenie porządku. Ludzie słuchają bez uwagi. Znają ten rytuał. Augustyn stoi spokojnie. Wodzi wzrokiem po tłumie. Nasze spojrzenia spotykają się na chwilę. Mógłbym przysiąc, że Augustyn się uśmiecha. Jakby cała ta sprawa dotyczyła kogoś innego. Urzędnik rzuca coś w piach przed Augustynem. To niewielki drewniany krzyż. Żołnierz popycha go bliżej. Czekają. Wszyscy wiedzą, co powinno teraz nastąpić. Nadepnąć na krzyż, wgnieść stopą w ziemię. Tłum cichnie. Augustyn patrzy na krzyż. Długo. Tłum zaczyna szemrać. Żołnierz popycha go jeszcze raz. Augustyn klęka. Powoli. Jakby miał przed sobą cały czas świata. Pochyla się. Składa na krzyżu pocałunek. Nie spieszy się. Żołnierze odciągają go do pieńka. Urzędnik daje znak. Nie ma w tym emocji. Augustyn klęczy na piasku. Układa dłonie na kolanach. Głowę trzyma prosto. Wargi wciąż się poruszają. Ostrze opada. Niebo pęka nagle, jak zawsze o tej porze roku. Ludzie odchodzą w pośpiechu, rozmawiają już o czym innym. Zostaje chwilę dłużej.
Patrzę na miejsce, gdzie klęczał. Myślę o tamtym wieczorze, o mokrym od deszczu człowieku, który siadał na ziemi i mówił, że boi się, że nie zdąży. Zdążył. Odwracam się. Będę wracał tu wieczorami, tak jak on przychodził do nas, kiedy zapadał zmrok.

0: I zawsze pytam, jeżeli będziesz w Wadowicach, a nie zjesz czego, więc wszyscy krzyczą kremówki, to znaczy, że nigdy nie byłeś w Wadowicach. Zgadza się. A jeżeli przyjedziesz do Lasek i nie poczujesz się chociaż na chwilę w ciemności, to tak jakbyś nie był w Laskach. Ludzie przyjeżdżają tutaj no, w bardzo różnych sytuacjach, często w depresji, w załamaniu, w poszukiwaniu Boga. A czasami są to ludzie zupełnie przypadkowi, którzy przyjechali sobie do Puszczy Kampinoskiej na rowerach. Laski od samego początku były miejscem, gdzie nie pytamy o wyznanie.
1: Drodzy Państwo, witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest siostra Lidia Witkowska, franciszkanka Służebnica Krzyża, mieszkająca bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania, czyli w Laskach. Jest to zgromadzenie zajmujące się, no właśnie, kim ono się zajmuje, siostro? To jest, bo Laski są dosyć takim znanym miejscem na mapie Polski, prawda?
0: Tak, tak, oczywiście. Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa. Na imię mam siostra Lidia i posługuję tutaj w Laskach od ponad 40 lat. Nasza służba polega głównie na służbie niewidomym, w szerokim tego pojęcia znaczeniu, niewidomym na duszy i na ciele. To jest taki charyzmat założony przez błogosławioną już matkę Elżbietę Różeczacką.
1: Nie spodziewałam się, że kiedyś przyjdzie mi blisko Lasek mieszkać, a losy też mojej rodziny są związane w pewien sposób z Laskami, ponieważ moja mama pisała w Laskach i o Laskach pracę magisterską. Było to ohoho lata temu i też była mocno zdziwiona, kiedy się okazało, że mieszkając z nami mieszka tak blisko tego miejsca. Zapytałam o Laski w kontekście założycielki waszego zgromadzenia, błogosławionej już dzisiaj, matki Elżbiety Różyczackiej i w związku z tym, że ten rok, rok 2026, został ogłoszony właśnie rokiem matki Elżbiety. Jak sobie z tym radzicie?
0: No, to troszeczkę spadło na nas. To jest z jednej strony na pewno przywilej, ale przywilej, który też daje nam różne obowiązki. Więc w tej chwili piszemy dużo artykułów, udzielamy masę wywiadów, przyjeżdżają tutaj różne grupy, żeby nas odwiedzić. Ale tak się nieraz sama zastanawiam nad fenomenem tego miejsca i nad tym, czy matka Czacka, jako chociaż hrabianka, ale jednak człowiek o ogromnej skromności, chciałaby być tak wystawiana publicznie, to mam często wątpliwość, ale no skoro Pan Bóg dał nam taką Bożą reżyserię, to staramy się odpowiadać na potrzeby dzisiejszego świata,

0: bo oczywiście zawsze będą takie głosy, że dlaczego akurat taki wzór jest postawiony, tak? Ktoś tam napisał w jakimś artykule, kobieta w zamkniętych murach, więc mam nadzieję, że pani tutaj jako pierwsza to obali, bo akurat murów zamkniętych nie mamy. Jesteśmy zgromadzeniem niesamowicie otwartym od samego początku, bo nawet Matka Czacka wyprzedziła Sobór Watykański II o 40 lat i pokazała, że drogą do świętości dla ludzi świeckich może być wspólna droga z nami. Dlatego od samego początku w Laskach pracują ludzie świeccy i to jest ich kawałeczek świętości jako matka, ojciec. Niekoniecznie trzeba być w habicie. Ludziom w dawnych czasach zakon kojarzył się właśnie z zamkniętym murem, z klauzurą. No powiem szczerze, że jak ja wstępowałam do Lasek te 40 parę lat temu, to też miałam takie wyobrażenie i myślałam, że wstępuję do nieba, czyli do miejsca otoczonego ciszą, gdzie będę mogła tylko się modlić. No bardzo szybko to zostało zburzone. Dzisiaj po latach wręcz marzę o tym, jak kończę swój dzień pracy, żeby zamknąć się w swojej celi, w swoim pokoju i zaznać odrobinę ciszy, bo to jest zupełnie inaczej niż ludzie myślą.
1: No właśnie, obalacie ten mit. Ta siostra powiedziała o tych murach. No rzeczywiście tam murów nie ma, tam są drzewa, dużo drzew. I tam też można się w tych drzewach można się zagubić. To jest miejsce niezwykłe. Niezwykły jest też cmentarz, który przylega do waszego domu zakonnego. No takie miejsce, w którym można znaleźć tę ciszę. Siostra ma swoje obowiązki, ale ludzie świeccy, którzy tam przyjeżdżają, a wiem, że jest sporo takich ludzi, poszukuje tam wyciszenia. O to chciałam siostrę zapytać, z czym przyjeżdżają dzisiaj do Lasek te osoby, które tak bardzo tęsknią za ciszą?
0: Tak jak pani powiedziała, jesteśmy w samym środku Puszczy Kampinoskiej i to jest pierwszy walor, który dodaje temu miejscu uroku, dlatego że natura tego miejsca to już jest przyroda. Ludzie, którzy przyjeżdżają, to właściwie to się nie zmieniło od początku. Każdy szuka czegoś dla siebie i Laski od samego początku były miejscem, gdzie nie pytamy o wyznanie, nie pytamy z czym przyjeżdżasz, tylko zazwyczaj staramy się delikatnie służyć. No teraz kierujemy i mówimy, że tutaj obok kaplicy jest sarkofag, do którego zapraszamy. Jest tam taka księga modlitw. Jeżeli ktoś zapisze tam swoją intencję, to my od tego dnia właśnie modlimy się w intencjach modlitw, próśb zapisanych w tej księdze. Ludzie przyjeżdżają tutaj no, w bardzo różnych sytuacjach. Często w depresji, w załamaniu, w poszukiwaniu Boga, w podziękowaniu Matce Czackiej. A czasami są to ludzie zupełnie przypadkowi, którzy przyjechali sobie do Puszczy Kampinoskiej na rowerach, żeby zobaczyć kawałek lasu i patrzą, a tutaj są jakieś siostry, jakieś dzieci i zaczyna się prosta rozmowa. I często są to ludzie, którzy później do nas wracają ze swoimi problemami, pytaniami. Matka Czacka od samego początku chciała, żeby niewidomy był apostołem wśród widzących. I to jest taka piękna idea, dlatego że my nie musimy niczego robić celowo. Wystarczy, że niewidomy trzyma nas za rękę, my jesteśmy przewodnikiem i go prowadzimy. I to jest, powiedziałabym, takie dwa w jednym. I niewidomy, i my w habitach stajemy się znakiem. Wystarczy, że ktoś na nas spojrzy. No to jest właśnie bardzo różnie. Tak akurat świeżo mogę się podzielić, bo tydzień temu byłam na takim panelu w Paryżu i wiele mówi się złego o Francji, natomiast ja przez te 5 dni doznałam niesamowitego zauważenia Pana Boga poprzez swój strój, bez przerwy chwalenia Go, no może nie w taki sposób jak u nas, bo tam się raczej mówi dzień dobry moja siostro, to jest ten wyraz jakiegoś uznania, szacunku. I tego było tak mnóstwo na ulicy, tak mnóstwo było próśb o modlitwę, pytania, przedziwnego pytania, czy siostra jest z Polski? I to było bardzo piękne. To nas wyróżnia, że mamy jeszcze strój, mamy habit, który jest znakiem do kostek. Natomiast w Warszawie, nie tak dawno, bo przedwczoraj byłam załatwić jakieś sprawy. No i pierwsza rzecz, uśmiechnęłam się, że jestem w Polsce, bo pani plunęła w moim kierunku. To jest ten taki przesyt katolicyzmu, prawda? Bo mamy jeszcze dużo księży i dużo sióstr. Natomiast we Francji na ulicy nie można spotkać prawie siostry. I być może, że dlatego reagują inaczej, być może dlatego, że jest odrodzenie, bo jak patrzyłam na ludzi i na formę modlitwy ich w kościele, byłam niesamowicie zbudowana. Natomiast my mamy jeszcze dużo takich masek, które Pan Bóg musi z nas zedrzeć, i być może dlatego nasz Kościół przechodzi taki moment ogromnego oczyszczenia, żeby nie szło w liczby, tylko żeby szło w jakość. To takie ostatnie moje doświadczenie. I dlatego myślę, że ci, którzy szukają czegoś więcej, znajdą, bo oni szukają sobie miejsca, szukają sobie osób, szukają ciszy, bo Pan Bóg przede wszystkim przychodzi do człowieka w ciszy.
1: Tak, w ciszy i w tej prostocie. Ja słuchałam jednego z wywiadów z siostrą i wspominała siostra w tym wywiadzie, że urzekło siostrę w Laskach to, co jest proste. Tam jest wszystko proste, tam jest wszystko takie naturalne. Od kaplicy, która jest zbudowana z bali, w środku są drzewa z korą. Proste są wasze habity. Chyba proste nie są tylko historie ludzi, którzy przyjeżdżają do Lasek
0: I też nasze historie, bo my jako siostry, to trzeba zaznaczyć, bo ludzie bardzo często mówią o nas różnie, a ja chciałabym powiedzieć, że my pochodzimy z tych samych polskich rodzin i z tych samych środowisk, więc jeżeli środowisko jest obciążone czymś, to osoba również przychodzi czymś obciążona. I dla siebie wzajemnie wtedy staramy się być jakimś darem, jakimś umocnieniem. Ale przede wszystkim to otwarcie na Pana Boga nas leczy. Nikt z nas nie jest bez winy i nikt z nas nie jest czysty, żebyśmy mogły powiedzieć, że tu są lepsze siostry, lepsi ludzie. No właśnie te historie chyba nas łączą i budują. I zawsze będę powtarzała, że to nie habit czyni mnicha, tylko wszyscy razem wierzący, złączeni jesteśmy chrztem Jezusa Chrystusa. To nas absolutnie łączy i powinniśmy się tutaj łączyć w wierze, dzielić wiarą, rozmawiać na te tematy i umacniać.
1: Siostro, ciekawi mnie jedna rzecz. Matka Czacka była osobą niewidomą. Wielu mieszkańców zakładu to były osoby, które nie tylko nie widziały, ale też nie słyszały i nie mówiły. I my dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których cała nasza percepcja krąży wokół tego, żeby zobaczyć, żeby dotknąć, żeby doświadczyć, czyli nakarmić te wszystkie zmysły, które powodują, że ta dopamina wzrasta i dopiero wtedy czujemy się szczęśliwi. Siostra ma doświadczenie pracy z mieszkańcami Lasek, którzy musieli szukać innych sposobów doświadczania tego szczęścia. Byli takimi znakami dla właśnie osób widzących, słyszących, i oni próbowali im tłumaczyć i pokazać, że można być szczęśliwym, mimo tego, że nie widzisz, nie słyszysz i nie mówisz. Jak wytłumaczyć to dzisiaj ludziom? Jak to się dzieje, że właśnie oni poszukują tego szczęścia właśnie w takim miejscu i w takich osobach, jak matka Czacka?
0: Tutaj pani dotknęła takiej bardzo ważnej rzeczy, że świat dostrzegalny zmysłami bardzo często daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jest źródłem radości, przyjemności. Natomiast róża świadomie odcina się od niego i wchodzi na drogę wiary, którą pozwala poznać, lecz nie pozwala zobaczyć nic fizycznie. Ona sama nawet powiedziała takie piękne zdanie, Gdy w końcu zaczęłam się bawić, straciłam wzrok. Jaki Pan Jezus dobry, kiedy najbardziej świat mi się podobał, kiedy zaczęłam do Niego lgnąć, zabrał mi wzrok. I to jest właśnie to przyjęcie ciemności, które nazywa się wzięciem na siebie krzyża. Myślę, że Matka Czaska z pewnością doświadczała też nocy ducha, ale to, co w jej przypadku polegało na całkowitym podporządkowaniu swoich władz duchowych, to była wiara, nadzieja i miłość. I właśnie ten paradoks, jest nawet zaznaczony duchowy paradoks w Piśmie Świętym, ponieważ droga człowieka często jest przedstawiana jako przejście z mroków nocy do jasności dnia. A u niej było dokładnie odwrotnie. Z jasności, bo widziała, przeszła do fizycznej ciemności w wieku 22 lat, kiedy straciła bezpowrotnie wzrok. No, można powiedzieć, że to się nie dokonało jednego dnia. Myślę, że toczyły się w niej tak samo walki, że każda historia nasza nie jest czarno-biała i nie jest historią jednej chwili. Wszystko zależy od tego, nieraz tak myślę z doświadczenia, w jakim środowisku żyjemy, jakimi ludźmi się otaczamy. I Róża tutaj miała bardzo wielkie szczęście, ponieważ ona była rzeczywiście arystokratką, ale przede wszystkim była arystokratką ducha. I w jej życiu według właściwej hierarchii wartości wszystko było przyporządkowane Bogu. I ta jej historia pokazuje, że jej przodkowie, czyli Feliks Czacki, ojciec Róży, był wielkim człowiekiem. On dokonał przeprowadzenia linii kolejowej Warszawa-Wiedeń, co otworzyło oczywiście przed krajem drzwi na zachód, ale też wpłynęło na rozwój życia gospodarczego, na wymianę dóbr kulturalnych. Ale sięgając jeszcze dalej, to mnie jakoś tak bardzo pasjonuje, że jej wielki dziad, Tadeusz Czacki, często się mówi, duch Tadeusza i Włodzimierza kardynała Czackiego spoczął na niej. No właśnie, kim był Tadeusz Czacki? Tadeusz Czacki był organizatorem handlu, przemysłu. Był to wielki reformator szkolnictwa. Walczył o prawa dla mniejszości narodowych, co później matce się również udzieliło. Utworzył ponad 130 szkół w kilkunastu średnich i w 1805 roku założył liceum w Krzemieńcu. Zmarł bardzo młodo, bo miał 48 lat, a dokonał wielkich rzeczy. Natomiast Włodzimierz kardynał Czacki, czyli rodzony brat jej taty, przyjaźnił się z Piusem IX, był jego sekretarzem. Późniejszy papież Leon XIII uczynił go też nuncjuszem. Miał on wielki wpływ w Watykanie, jeśli chodzi o sprawy polskie. Byliśmy wtedy w zaborze pruskim, co oczywiście nie podobało się Rosji. Jeden z dostojników rosyjskich, który miał wizytę w Watykanie, no to jest dosyć znana historia, no niestety otruli kardynała. Ta historia, taki wątek zrobię poboczny, bo on jest bardzo ciekawy. Został pochowany w sarkofagu w kościele świętej Pudencjany w Rzymie, do którego to jeździł kardynał Wojtyła i prymas Wyszyński, żeby się modlić. Po wielu latach odkryto, że ten sarkofag jest pusty. Więc ogromne przerażenie. Jeden z tych przeorów tego klasztoru, o ile dobrze pamiętam, to był zmartwychwstaniec, szukał na rzymskich cmentarzach kardynała Czackiego i kiedy już się zmęczył po wielogodzinnych wędrówkach, zasnął przy jednym grobie. I wtedy ten, który pilnował tego cmentarza, go obudził. Powiedział, że już zamykają, ale kardynał zwierzył, ten przeor zwierzył mu się, że szuka kardynała i że to jest dla niego ogromnie ważne, A on mówi, ale proszę zobaczyć, tutaj obok, właśnie w tym grobie, jest pochowany kardynał Włodzimierz Czacki. I w ten sposób został odnaleziony. Dokonano wtedy ekshumacji po 100 latach, czyli nie tylko ekshumowana była błogosławiona Róża Czacka, ale jej pradziad również. I co się okazało, że kardynał Włodzimierz Czacki jest nienaruszony. W opisach jest coś takiego, że jeszcze ma lekko zaróżowione policzki, co dodało smaku. Jeden z kardynałów powiedział, że musiał być otruty dobrą trucizną radziecką, bo inaczej by nie zachował się tak dobrze. Więc proszę zobaczyć, że te historie, które składają się też na wielkość postaci Róży Czackiej, już pokazują, jak jej rodzina była no, przebogata w wartości i wielkie osoby. Róża otaczała się takimi ludźmi, więc jej mądrość polegała na tym, że kiedy straciła wzrok, zamknęła się na 3 dni i 3 noce w swoim pokoju. Wszyscy w domu byli przerażeni. Kiedy Róża wyszła z niego, powiedziała do służącej: ruszamy w świat. Najpierw ja muszę przygotować się do życia w ciemności, a dopiero później będziemy uczyć innych. No to może nie jest do końca taka cecha polska, bo my chcemy szybko i efektownie i bez większego wysiłku, a Róża pokazuje, żeby coś zacząć, trzeba najpierw samemu do tego się przygotować. I ona właśnie wędruje ze swoją służącą przez 10 lat po Europie, zwiedza ośrodki, które już zaczęły pracę z niewidomymi, żeby przywieźć jak najbardziej nowe doświadczenia. I tam we Francji, to był właśnie kraj, z którego najwięcej przywiozła, spotyka Walentego Ailly. To jest mądry, pełen wrażliwości naukowiec, który zagadnienie inwalidów wzroku dojrzał w takim pełnym wymiarze. On też robił takie wypukłe litery punktu alfabetu i wprowadził też nauczanie kilku zawodów. Matka chyba najbardziej zachwyciła się z kolei drugim francuskim kontynuatorem dzieła, Valentin Ailly, ale drugim był Maurice de la Sizeran. Łączyła ich wspólna przeszłość, to znaczy to, że obydwoje byli pochodzili ze środowiska hrabiowskiego. Dla nich ważne były wartości, no, wartości wyższe. I Róża też od niego, zresztą z nim się spotykała, z nim korespondowała, zaczęła z nim korespondować już w 1912 roku, dużo wcześniej niż założyła dzieło Lasek, dlatego mówiła, że jemu zawdzięcza w głównej mierze kierunek fachowy instytucji. Po powrocie właśnie zakłada pierwszą ochronkę i wyprzedza Francję o tyle, że zakłada już nawet przedszkole, którego właśnie we Francji nie było. Ale najważniejsze, co zrozumiała, że chodzi o połączenie religijno-moralnej i społecznej strony pracy dla niewidomych.
1: To była taka praca bardzo systemowa, systematyczna, prawda? Po kolei realizowała te wszystkie swoje plany, które sobie czy w głowie ułożyła, czy odczytała jako takie zaproszenie od Pana Boga.
0: Tak, właśnie tutaj mamy też w swoim życiu różne spotkania. Ja bardzo często lubię takie porównanie, że Pan Bóg ma boską wypożyczalnię. Wypożycza nas sobie na taki moment i na taką chwilę, którą uznaje za najlepszą, o ile my z tej chwili skorzystamy. Właśnie Matka Czacka, to była jej taka szczególna cecha, że potrafiła korzystać z mądrości mądrych ludzi. I właśnie przywozi tutaj alfabet Braille'a, transponuje go na język polski i to jest taki pierwszy etap, jeśli chodzi o samych niewidomych. Ale bardzo szybko orientuje się, że dać niewidomym jeść, nauczyć ich wyplatać koszyki, to stanowczo za mało. Chciałaby im dać zrozumienie tajemnicy krzyża, tak jak sama zrozumiała, żeby oni byli również osobami szczęśliwymi. I tutaj cała właśnie taka sztuka, to można powiedzieć budowanie wartości, budowanie lasek na duchu wielkich postaci. Nasza duchowość lasek jest taka nietypowa, bo chociaż z nazwy mamy franciszkanki, służebnice krzyża, to ktoś mógłby powiedzieć duchowość franciszkańska. Nie do końca. Od świętego Franciszka bierzemy ubóstwo, prostotę i radość. Mamy w duchowości benedyktyńską duchowość, czyli czystą modlitwę, źródło Kościoła. Raczej tutaj nie mamy dodatkowych nabożeństw, jakichś nowen szczególnych, tylko różaniec, codzienny różaniec, brewiarz kapłański i msza święta. I duchowość dominikańska, czyli realizm świętego Tomasza. I to jest bardzo ważne, ten realizm świętego Tomasza, bo on został na nowo odczytany przez taką postać, wielką postać Kościoła, jaką było słynne małżeństwo Raisa i Jacques Maritain. To były takie osoby, z którymi korespondował ksiądz Korniłowicz, a szczególnie nasza późniejsza siostra Teresa Landy, którą wiązała taka nić intelektualna polską kulturę z francuskim odrodzeniem wtedy katolickim. Ona sama była konwertytką z judaizmu i była taką czołową popularyzatorką myśli w Polsce. Jeśli chodzi o samego właśnie Maritaina, to on tutaj bardzo mocno kładł nacisk na godność osoby ludzkiej. To ma taką bardzo ważną przełożenie w naszej duchowości, ponieważ Maritain zawsze uważał, że każdy człowiek, jakikolwiek by był, skądkolwiek by pochodził, zasługuje na szacunek innych ludzi. I to właśnie on uważał, że święty Tomasz na nowo odczytany jest szansą dla polskiego katolicyzmu, dla odrodzenia tego katolicyzmu. I matka właśnie też to do tej duchowości prowadziła, dlatego, co może być dla niektórych bardzo dziwne, były u nas siostry, które przechodziły z judaizmu i wstępowały po przyjęciu chrztu do naszego zgromadzenia. Zresztą były to wybitne, piękne siostry.
1: Proszę o tym opowiedzieć, bo to jest taka historia związana z okresem II wojny światowej, prawda?
0: No może taką jedną siostrę, o której chciałabym powiedzieć, szczególnie przeze mnie też może ukochaną, poza siostrą Teresą Landy oczywiście, jest historia jednej postaci o czterech imionach, żeby pokazać takie bogactwo historii. Czyli urodziła się jako Bronisława Weingold, Żydówka z pochodzenia. Kiedy chodziła na język angielski w Warszawie do metodystów, po drodze wstąpiła przypadkowo, jak to mówią o przypadkach, do kościoła Świętego Zbawiciela na placu. I napisała w swoim pamiętniku później, że tam spotkała coś, co powaliło ją na kolana i zupełnie nie wiedziała, co to jest, więc zwierzyła się z tego doświadczenia swojej sympatii Jerzemu Libertowi. On wrócił z nią na to miejsce, żeby zobaczyć, co to było. Okazało się, że to było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Wtedy Bronisława się nawraca, przyjmuje chrzest i przyjmuje imię Agnieszka. Mamy tutaj piękną poezję liryczną Jerzego Liberta do Agnieszki, dlatego że ona staje się jego duchową muzą. Agnieszka jednak na tym nie poprzestaje, na nieszczęście Liberta. Poznaje matkę czacką, zachwyca się nią i wstępuje do zgromadzenia sióstr franciszkanek służebnic krzyża. Matce Czackiej nie przeszkadza jej pochodzenie, wręcz przeciwnie, z ogromnym szacunkiem nadaje jej imię Miriam. To jest jej trzecie imię w tej jednej postaci. No niestety Libert no jest załamany tą historią, bo raczej widział swoje życie u boku tej postaci, więc jego twórczość idzie w innym kierunku. Zresztą on potem bardzo młodo umiera. A w czasie, kiedy jest prześladowanie Żydów, matka Czacka wzywa siostrę Miriam i mówi: dla ochrony ciebie zmieniam ci imię i nazwisko. Od dzisiaj będziesz nazywała się siostra Maria Gołębiowska. I wysyła siostrę po świecku do Bukowiny Tatrzańskiej na ten czas, aby ją uchronić. Siostra po powrocie już do końca, później przyjmuje habit, ma dalej imię siostra Maria, ale na grobie, w testamencie prosi, żeby na grobnej tablicy napisać Bronisława Weingold. Ona też, to jest przedziwna historia, bo ona nie tylko rozkochała w sobie Jerzego Liberta, ale później była takim pięknym przykładem macierzyństwa duchowego. Ściągała do siebie poetów, polityków, różne znane postacie, które przyjeżdżały po to, aby opowiedzieć jej swoje życie, aby się poradzić. I takim chyba najwierniejszym jej powiernikiem, to wiem osobiście od niego samego, był Tadeusz Mazowiecki, który opowiadał mi różne historie, które przeżył dzięki siostrze Marii. Także też tak pięknie się zakończyło, że i ona, i on, obydwoje są tutaj pochowani na naszym cmentarzu Laskowskim. Jest też siostra Katarzyna Sokołowska, rzeźbiarka. To jest też taka para bardzo piękna. Ona była, bardzo się przyjaźniła z Franciszkiem Tencerem, też rzeźbiarzem. I kiedy ona poznała laski, również zakochała się niezmiernie w Panu Bogu, ale też i w Matce Czackiej. Wstąpiła tutaj, a Franciszek wstąpił do redemptorystów. Matka Czacka ogromny potencjał widziała w siostrze Katarzynie i bardzo chciała, żeby ona była jej następczynią. Ale Jezus jest zawsze zazdrosny. On dopomina się u nas o różne nasze chwilowe słabości i bardzo często nam je zabiera albo po prostu to oczyszcza. I Katarzyna umiera w nowicjacie, mając 24 lata, zostawiając po sobie jeden z najpiękniejszych pamiętników duchowych. Więc proszę zobaczyć, ma 24 lata, a pisze głębie jakiejś duchowości. Takie jedno zdanie, które mi zawsze towarzyszy, bardzo tutaj w naszym środowisku znane, w pamiętniku zapisała: weszłam na górę i pytałam Pana, co mam czynić. A Pan powiedział: rozlej się wodą czystą i gładką i odbijaj mnie w sobie. I naprawdę bardzo piękne postacie, które przechodziły tutaj nie tylko przez zgromadzenia, ale przez środowisko lasek.
1: Najbardziej mnie jednak zachwyca w tym, że to dzieło Matki Czackiej trwa i się rozwija. I wręcz używając takiego określenia potocznego, można by powiedzieć, że jest zaraźliwe. To znaczy, ludzie, którzy przyjeżdżają do lasek, chcą tam wracać. I mnie najbardziej urzeka ta prostota. I to, o czym siostra opowiada. Na przykład to świadectwo siostry Miriam, to jest dla mnie taka tajemnica, że matka Czacka cały czas tam przywołuje właśnie te osoby bez względu na to, jakiego są wyznania, jaki mają status społeczny, zawodowy, i one tam cały czas ciągną do tego źródła.
0: Myślę, że to cierpienie niewidomych to na pewno jest jakimś owocem, który przyciąga, ale też sama matka Czacka mówiła o tym, że wszyscy ludzie wcześniej czy później, mniej lub więcej dotkliwie w ciągu swojego życia cierpią i że to cierpienie dotyka wszystkich, i wielkich, tak jak pani powiedziała, i małych tego świata. No i właśnie ona tutaj była takim wzorem, że można nadać sens swojemu cierpieniu. To jest przedziwna tajemnica, o której w ogóle bardzo trudno mówić, ale Ona też
1: No dzisiaj
0: mówiła o
1: w ogóle o tym przecież nie mówi. Cierpienie próbuje się wyrugować. Mamy być zadowoleni, mamy być uśmiechnięci, więc jak przekonać ludzi, że to jest część naszego życia, która może tylko służyć temu, że zobaczymy w sobie więcej dobra, więcej światła.
0: No właśnie, ja bym pewnie chętnie pani zadała w drugą stronę pytanie, dlaczego tak się dzieje, że ludzie mają teraz coraz bardziej, powiedziałabym, wszystko, tak? Są bardziej zabezpieczeni, mają piękne domy. Zresztą sama spotykam, czy ludzi, którzy tutaj przychodzą do nas, do Muzeum Matki Czackiej, i kiedy zostają na jakiejś dłuższej rozmowie, to okazuje się, że są to ludzie bardzo majętni, którzy ukończyli kilka kierunków studiów, którzy są właściwie już dobrze urządzeni w życiu, ale niestety często mają drugą żonę, trzecią żonę, czyli ciągle coś gdzieś się nie układa, tak jakby szukali tego szczęścia nie tam, gdzie trzeba. I dlatego matka Czacka też podkreślała taką istotną prawdę, że aby dojść do mądrości, czyli do prawdziwego widzenia życia i ludzi, trzeba zdać sobie sprawę z tego, co uniemożliwia nam to widzenie, co jest źródłem ślepoty, która skazuje człowieka na takie życie niespójne, pozbawione sensu, zgorzkniałe, pełne zmartwień. I że chyba pierwszym takim powodem duchowej ślepoty jest zapatrzenie w samych siebie. Człowiek, którego oczy są wyniosłe, dumne, nie jest zdolny widzieć rzeczywistości, która go przewyższa. A niestety, no chociażby to, że rano się budzimy i to nie ja sprawiam, że znowu zaczyna się dzień, że znowu świeci słońce. Tak, największym chyba dramatem jest dzisiaj to, że ludzie nie mogą pozostać na poziomie komunikacji, bo to świadczy o tym, że nie zostają na poziomie komunikacji, skoro wybucha wojna. To świadczy o jakimś niesamowitym zaślepieniu. Myślę, że w tym wszystkim jest ciągle dążenie do czegoś więcej, bo to, co nas gubi, to jest wszystko ponad stan, czyli te wojny nuklearne, te bogactwa, które zamiast iść na zbrojenie, powinno pójść na ubogich. Ale jeśli mnie to nie dotyczy, to znaczy, że to nie jest takie ważne. To jest właśnie w życiu duchowym, właśnie bywa coś takiego. Akurat tutaj mam przed sobą takie zdanie Matki Czackiej, taki mały fragment, którym chętnie bym się posłużyła, żeby nie robić parafrazy. Ona pisze tak: biedna ludzkość schylona ku ziemi, zajęta drobniutkimi swoimi sprawami, zaślepiona pychą, ślepa na to jedno, co warte jest widzenia, co warte jest uwagi i co warte jest miłości. Oczy zamknięte nawet u tych, którzy wodą Chrztu Świętego są obmyci. Zamknięte są także oczy tych, którzy siebie szukają w pobożności swojej, których litera zabija, a duch miłości nie ożywia. Którzy zamiast żyć wielkimi tajemnicami, zamykają się w ciasnych formułkach osobistej pobożności. Ze mszy świętej wysłuchanej bezmyślnie, dusze te wychodzą równie twarde, suche i martwe. Potoki łask spływają po tych duszach, ale nie zatrzymują się w nich, nie dostają się do głębi duszy, nie budzą z uśpienia tych biednych dusz, bo wpatrzone są w same w siebie i pełne miłości własnej. Więc proszę zobaczyć, że Matka Czacka nawet dotyka nas ochrzczonych, tak? Że to, że ja chodzę na mszę świętą, to nie znaczy, że jestem lepsza od tych, którzy nie chodzą. Czasami to może być uśpiony, może dawać mi uśpienie, może dawać mi poczucie pewności, że jestem lepsza, ale to jest jedno wielkie złudzenie. Matka Czacka, też jeszcze nie wiem, czy mi się tu uda znaleźć ten taki fajny, bardzo piękny fragmencik o pysze duchowej, że pisze, że pycha, no nie mam tu przed sobą, ale może tylko powiem, że ona mówi, że pycha widzi wszystko odwrotnie, wszystko do góry nogami. Ja naprawdę w życiu codziennym zauważam w takich małych drobiazgach, jak bardzo na pierwszym miejscu stawiamy siebie, jak trudno nam jest ustąpić, jak bardzo wołamy o to, żebyśmy byli zauważeni. Można powiedzieć, jak bardzo jesteśmy zgłodniali duchowo, bo nie karmimy się dobrym pokarmem.
1: Tak, to jest tak jak w takim wierszu: poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja. I tak.
0: O, wow, nie znam tego, tak?
1: Tak,
0: a,
1: tak.
0: A co się dzieje w sobotę? Niedzielę ciekawa jestem. Też ja?
1: Chyba jest bardzo możliwe, bardzo możliwe. Muszę znaleźć. Nie wiem, czy to nie jest fragment jakiejś piosenki. Nie, to chyba jest wiersz. To chyba jest wiersz. Może został, potem została dodana muzyka. Siostro, ja chciałam zapytać, organizujecie też sporo rekolekcji. Wasz dom jest zabukowany na cały ten najbliższy rok, a może nawet już na przyszły, i znaleźć u was taki tydzień na zorganizowanie jakiejś rekolekcji, to wręcz graniczy z cudem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, o którą chciałam zapytać, to spotkania, które organizujecie dla szkół, dla dzieci ze szkół podstawowych, nie wiem, czy ze średnich też, które mają okazję doświadczyć tego, jak to jest być niewidomym przez chwilę. Siostra opowiadała tutaj o miesiącu, kiedy założyła sobie opaskę i w dzień i w nocy chciała poczuć, jak to jest, kiedy nie widzisz, kiedy spada jakiś przedmiot, nie wiesz, gdzie on upadł, nie wiesz, gdzie go szukać. No to jest doświadczenie takie graniczne. Jakie jest, siostry, doświadczenie po tych spotkaniach z dziećmi, które mają okazję w takich kilku godzinach ciemności uczestniczyć, kiedy im siostra opowiada też o matce?
0: Jeśli chodzi o tą pierwszą część pytania, o dom rekolekcyjny, to faktycznie jest tutaj bardzo dużo grup, które przyjeżdżają, które się zapisują wcześniej. Są to grupy rekolekcji dla lekarzy. No chyba najwięcej, chociaż nie do końca się orientuję, bo nie pracuję teraz w domu rekolekcyjnym, ale jest bardzo dużo rekolekcji małżeńskich. Są też rekolekcje młodzieży i faktycznie trzeba się w jakiś tam momencik wstrzelić. To chyba tak mają domy rekolekcyjne, bo mam poczucie, że ludzie szukają teraz takiej przestrzeni dla siebie. Natomiast jeżeli chodzi o to doświadczenie ciemności, to ja bardzo się cieszę, że sama sobie, tak jak pani wspomniała, zrobiłam taką lekcję. Ona była moment przed wstąpieniem do zgromadzenia. Byłam tutaj w Laskach i to był dla mnie błogosławiony czas, dlatego że nie tylko sama miałam zawiązane oczy, ale mieszkałam z osobą, która nie słyszy, nie widzi i nie mówi. Czyli ona nie mogła mi pomóc, bo nie widziała. Radziłyśmy sobie we dwie, to znaczy może nie do końca nie mogła mi pomóc, bo ona mi właśnie pomagała w paradoksie, ale kiedy rozmawiałyśmy, najtrudniejsza była rozmowa, bo rozmowa była specjalną mową, alfabetem do ręki i wtedy moja głowa musiała się przestawić na dotyk. Ja dzisiaj o tym dotyku też bardzo dużo mówię, bo często w mediach ten dotyk jest przedstawiany jako coś bardzo chorego, a ja zawsze będę podkreślać, że chory człowiek mówi o chorym dotyku, natomiast czysty człowiek będzie mówił o czystym dotyku. Nie wyobrażam sobie służby w Laskach bez dotyku, gdzie nasze ręce ciągle muszą dotykać niewidomych, kłaść ich ręce, chociażby na przykład na lekcji geografii, kiedy pokazujemy mapę, wypukłą mapę i dziecko paluszkami wodzi nie tam, gdzie trzeba, więc musimy te paluszki wrócić na dobry kierunek. I tak jak pani powiedziała, ja tutaj organizuję takie bardzo mini warsztaty przy okazji zwiedzania. To jest taka część pierwsza. Wprowadzamy grupy parafialne, młodzieżowe. Właśnie dzisiaj były dwie grupy dzieci od lat 10 do 18. I wtedy na tych warsztatach po pierwsze mówię im, jakie są stopnie niewidzenia, zresztą osoby też niedowidzące, co to znaczy. Mówię im o ośrodku, a później mówię im o poszczególnych metodach pracy, ponieważ nasza praca wygląda troszeczkę inaczej, chociaż pobyt tutaj w ośrodku szkolno-wychowawczym kończy się maturą i maturę zdajemy taką samą jak osoby widzące. Czyli można sobie troszkę wyobrazić, że musimy trochę inaczej uczyć geometrii, geografii, historii, wszystko to, co łatwo zdobywamy oczami. Robię takie ćwiczenie, tym jednym się podzielę, bo zawsze ono mnie ogromnie śmieszy. Oczywiście jestem akurat z wykształcenia teologiem duchowości, więc przemycam tą duchowość jak mogę, bo to jest moja ogromna pasja. I na przykład mówię na początku ćwiczeń, że tak jak przyjeżdża grupa parafialna do Wadowic, i zawsze pytam, jeżeli będziesz w Wadowicach, a nie zjesz czego, więc wszyscy krzyczą kremówki, to znaczy, że nigdy nie byłeś w Wadowicach. Zgadza się. A jeżeli przyjedziesz do lasek i nie poczujesz się chociaż na chwilę w ciemności, to tak jakbyś nie był w laskach, bo my mówimy o czymś, co dotykamy tylko przez szybę. No i mówię, że mam tutaj koło siebie, i to jest główny punkt programu. Teraz zdradzam swoją tajemnicę, więc boję się, że jak inni przyjadą, to już będą wiedzieli, ale trudno. Mówię, że mam przy sobie cztery magiczne krzesła, więc wszyscy patrzą na te krzesła. I ja mówię, że ich magia polega na tym, że nie unoszą się w górę, ale każdy, kto wyjdzie ze strefy komfortu, i pytam ludzi, i młodych, i starszych, czy lubią wychodzić ze strefy komfortu? Każdy mówi, że nie lubi. Dlaczego? Odpowiadają, bo są obserwowani, oceniani, często wyśmiani. No więc ja mówię właśnie, i magia tych krzeseł polega na tym, że jeżeli ktoś tu usiądzie, czyli wyszedł ze swojej strefy komfortu i będzie coś ze mną robił, to ja nie oceniam końca, tylko już wygrał, bo wyszedł. I człowiek w życiu duchowym musi robić podobnie. Nie może patrzeć i zakładać, że wychodzi i musi osiągnąć cel. Bo jeżeli będzie musiał osiągnąć cel, to bardzo często mu się to już nie chce robić. Ważne jest, że wychodzi i próbuje. To jest ważne w depresji, żeby wyjść z domu. Co nie znaczy, że depresja mija, tak? I teraz pierwsi bohaterowie zgłaszają się, siadają na tych krzesłach, zawiązuje im oczy. Albo daje im specjalne monookulary, które są tak przygotowane przeze mnie, że na przykład jedno oko jest zasłonięte, czyli jesteś niewidomy, a drugie oko ma spojrzenie lunetowe, ale jedno oko ma wielki plus tam 12-16 diopcji, a drugie oko ma żółtą plamkę, czyli pokazuje różne schorzenia i daje im różne przedmioty, na przykład książkę, małą buteleczkę z lekarstwem i pytam, jaka jest data ważności. I wtedy widzą, jak ustawiają swoje głowy, swoje oczy, żeby przez szparkę, która daje widzenie, zobaczyć to coś. Ale są ci, którzy mają zawiązane oczy całkowicie, bo są niewidomymi. I wydawałoby się, że stawiam głupie pytanie, bo pytam, a ile ta książka ma stron? Więc często ten pielgrzym maca ją, dotyka palcami i w końcu stwierdza, nie wiem, ile ma stron. I tak robię trzy rundy, żeby im pokazać, że tego nie wiedzą, tego nie wiedzą, że ten wzrok ogranicza. A później każę im zdejmować opaski i mówię tak, wydaje wam się, że to ćwiczenie nie ma sensu. A sens jest taki, że i ci po tej drugiej waszej stronie, i wy wzajemnie potrzebujemy siebie. Widzący potrzebują niewidomych, a niewidomi potrzebują widzących. I tu mamy taką pierwszą lekcję, która im pokazuje, że nikomu nie wpadło do głowy, żeby zapytać, przepraszam, czy ktoś na tej sali widzi, ile ta książka ma stron? No właśnie, nie przychodzi nam do głowy, bo to jest bardzo trudne pytanie.
1: Takie
0: I
1: proste, prawda?
0: no właśnie, takie paradoksalne. I ja im też uświadamiam, pomyśl sobie, idzie niewidomy, jedzie do pracy, staje na przystanku, słyszy rozmowę ludzi, ale w próżnię zadaje pytanie, przepraszam, jaki autobus przyjechał teraz? No bo chce wsiąść do jakiegoś autobusu. I teraz pytam ludzi, czy to on powinien pytać, czy to wy powinniście podejść i powiedzieć, wszystko jedno, dzień dobry, mam na imię Kasia, czy mogę ci w czymś pomóc? Być może, że ten niewidomy powie dziękuję, ale jakie to jest przyjemne, kiedy my uprzedzamy coś, co jest trudne. I te spotkania właśnie mają taką małą metodę edukacji, żeby pokazać ludziom, że bardzo trudno. Matka Czacka powiedziała, że bzdurą tak naprawdę jest być niewidomym, ale trudną rzeczą jest być uzależnionym. To jest właśnie to uzależnienie. Muszę pytać, muszę prosić o łaskę, a niewidomy chce albo nie chce odpowiedzieć. To jest to uwrażliwianie tych, którzy przychodzą do nas na potrzeby niewidomych, na to, co znaczy nie widzieć i być w ciemności, ale też na to, że są współczesne choroby, takie jak cukrzyca, które finalnie doprowadzają do utraty wzroku. Więc żeby przed nimi również się wystrzegać.
1: Siostra też opowiadała mi kiedyś taką historię, która burzy mit o osobach niewidomych jako osobach niepełnosprawnych innych. Ja chciałam dopytać o taką historię o zakład z siostry wychowankami.
0: Ja sporą część tutaj w zgromadzeniu uczyłam w szkole dzieci niewidome. I zaczęłam od przedmiotów takich ogólnych, 1-3, i to było dosyć proste, bo uczymy wtedy metodą ośrodków, czyli jak mówimy o kurczakach, to mamy
1: Nie, nie,
0: kurczaka na lewym,
1: siostro. Ja wiem,
0: tak?
1: siostra, ale ja pytam nie o zakład dla niewidomych, tylko zakład, siostra się
0: O!
1: założyła z chłopakami.
0: Nie wiem, czy mogę zdradzać wszystkie historie, może powiem jednak inne. I na
1: Ale tak
0: przykład
1: może.
0: miałam takie doświadczenie, kiedy uczyłam dzieci Braille'a, właśnie na samym początku, w pierwszej klasie, już wchodzę do klasy, a dzieci pytają mnie niewinnie: proszę siostry, a czy siostra zna Braille'a? Więc ja byłam tak zaskoczona, myślę sobie: Boże, przecież ja zaraz mam ich uczyć. Ja mówię: ale oczywiście, że znam. I teraz mały wstaje i mówi tak, ale nie oczami, tylko palcami, tak jak my. I można to zostawić, można powiedzieć: tak, znam oczami, ale można usłyszeć coś więcej. I do tego zawsze zachęcam. I pomyślałam sobie, że jeżeli będę czytać tylko oczami, będę zawsze z pozycji nauczyciela. Natomiast jeśli się nauczę palcami, właśnie im powiedziałam, że palcami nie umiem, ale od dzisiaj wy się uczycie i ja też będę się uczyć. W związku z tym w klasie pozwólcie, że ja was będę oceniać, a na przerwie wy będziecie mnie odpytywać, czego ja się nauczyłam w nocy. I tak rzeczywiście było, że na przerwie ileś rączek było na mojej twarzy, bo wszyscy chcieli mi zasłonić dokładnie oczy. Ale ileś rączek było na moich rękach, żeby sprawdzić, czy na pewno palcami czytam. I wtedy oscylowałam w ich ocenie między 3 minus i 3 plus. Więc to mnie zawsze bawiło, bo ja chciałam,
1: Surowo.
0: tak, bardzo surowo, jak ja chciałam też postawić trójkę, to było: siostro, ale wie siostra, że to nie jest takie łatwe. Także te odniesienia, trzeba być bardzo czujnym w sytuacji niewidomych, żeby nie mówić o wielkich rzeczach, tylko stać się jednym z nich. Bo ja właśnie jako młoda siostra, kiedy już przestałam uczyć tych przedmiotów, a zaczęłam uczyć katechezy, i to uważam za najtrudniejszy przedmiot, ponieważ niczego nie damy do ręki, niczego nie pokażemy, miłosierdzia Bożego nie dotkniemy, ani Pana Boga. I ja pamiętam, zaczęłam tak, chyba wyniośle, jeszcze byłam młoda i głupia, mówić o cierpieniu, to jeden licealista wstał i mówi: dobra, może by już tak skończyć. Jakby siostra była niewidoma, to by tak nie klepała. I to niesamowicie było piękną lekcją dla mnie. Zawsze mówię już z wielką delikatnością. I to nie tylko tyczy niewidomych, ale też tych, którzy przychodzą ze swoim cierpieniem. Bo każdego cierpienie jest jego największym cierpieniem. I nie wolno nam oceniać. Zresztą matka Czacka też to mówiła, że choćbyśmy byli prawie pewni na 100%, to i tak nie wolno nam oceniać.
1: Siostro, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za tę opowieść o laskach, o Matce Czackiej, o pięknej, błogosławionej, o takiej prostocie, która płynie i zawsze mi się będzie kojarzyła z laskami. Na koniec pożegnamy się takim pożegnaniem i przywitaniem, które towarzyszy Wam,
0: siostrze. Czy ja Panią jeszcze mogę wyprzedzić? Jeszcze proszę po pół minuty mi dawać.
1: Dobrze,
0: minuty.
1: Proszę
0: ja bym
1: bardzo.
0: Chciała bardzo, żeby ci, którzy będą słuchali tej audycji, po pierwsze, żeby podziękowali Bogu za to, że widzą. Bo my często przyjmujemy coś jako rzecz oczywistą. A druga rzecz, na której mi ogromnie zależy, bo jesteśmy takim społeczeństwem narzekającym, żebyśmy nie oceniali, bo my staramy się w laskach, staramy się, bo niestety nam to też nie wychodzi, pamiętać, że najważniejsze jest niewidzialne dla oczu. Więc nie oceniajmy ludzi, nie oceniajmy sąsiadów, nie oceniajmy, proszę Państwa, księży. Ja nie chciałabym tu nikogo bronić, bo czasami coś może być prawdą, ale pamiętajmy jako katolicy przede wszystkim o jednej rzeczy, że masz prawo mówić o księdzu i o siostrze i o drugiej osobie tyle złego, ile się za niego najpierw modliłeś. Więc jeżeli się nie modliłeś, to nie mów. Więc bardzo zachęcam do tego. Każdy z nas nosi w sobie jakąś piękną cząstkę tajemnicy. Sam Jan Paweł II powiedział, że sam siebie nie rozumie. My siebie nie rozumiemy. Dlatego zachęcam, żebyśmy szukali w sobie tego, co jest niewidzialne dla oczu, co jest naszym wewnętrznym pięknem. I teraz już mogę się z Panią pożegnać, bo zostawiłam dwie prace domowe.
1: Pożegnanie jest też takim powitaniem, tak jak wspomniałam, i brzmi w sposób następujący. Przez krzyż
0: do nieba. Właśnie piękne, tak, prawda? Mówimy, ponieważ przypominamy sobie, że krzyża mamy dużo, ale że on nie jest daremny. I to wezwanie powielekroć w ciągu dnia naprawdę jest takim przebudzeniem. Przez krzyż do nieba.
1: Kochani, ilekroć będziecie w okolicach lasek albo może w Warszawie spotkacie siostry w brązowych habitach prościutkich, możecie pozdrowić się właśnie tym pozdrowieniem. Na pewno Wam odpowiedzą i na pewno Wam przypomną, że jesteśmy w podróży, jesteśmy w drodze do nieba i ta droga wcale nie musi być i pewnie nigdy nie będzie usłana różami, ale te wszystkie cierpienia, warto w nie wejść po to, żeby trafić tam, gdzie już teraz czeka na nas Matka Czacka.
0: No właśnie, ponieważ nie będzie to droga usłana różami, dlatego zapraszam do Róży Czackiej, która
1: właśnie
0: będzie takim światłem na naszej drodze i tego wszystkim życzę i Państwu. I zapraszam serdecznie do lasek, do zakątka Matki Czackiej. Na nasze strony internetowe jest taka część tutaj, którą można znaleźć, Fundacja Matki Czackiej na Facebooku albo na stronie. Tam można przeczytać o jej duchowej sylwetce, tam można zajrzeć do zakładki dla pielgrzyma, co tutaj można zobaczyć czy nabyć. Także całym sercem zapraszamy, tym bardziej, że budzi się teraz przyroda i że w laskach lada moment będzie się robiło bajecznie pięknie. Na razie śpiewają ptaki, zwiastując nam tą chwilę. Będzie nam ogromnie miło, jeżeli ktoś przyjdzie tutaj i razem z nami będzie chciał się albo pomodlić, bo kaplica jest otwarta cały dzień. Można być na wspólnych modlitwach, ale można też zanurzyć się w ciszy i tutaj usłyszeć głos Boga.
1: Siostro, jeszcze raz dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj siostra Lidia Witkowska, franciszkanka, służebnica krzyża z lasek.
0: Bóg zapłać, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Z Panem Bogiem.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, jesteśmy tutaj, żeby Ci służyć, Panie. Daj nam Twoją moc i Twoje światło, Twoje miłosierdzie i Twój pokój na całe to spotkanie, na całą tę historię. I daj nam, Panie, byśmy mogli być Twoimi narzędziami. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj też zapraszamy. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa. Witam.
1: Witam serdecznie. Szczęść Boże.
0: Czy złe doświadczenia mogą doprowadzić do Pana Boga?
1: Tak. Wizyta u bioenergoterapeuty, która wydawała mi się dobrem, doprowadziła mnie do tego, że poznałam prawdę, zagłębiłam się w to zagadnienie dosyć głęboko, zaczęłam czytać książki na ten temat, przede wszystkim księdza Zwolińskiego, katechizm Kościoła katolickiego, audycje w radiach, w mediach katolickich, bo tutaj i Radio Józef, i Radio Maria były audycje na temat bioenergoterapii i przede wszystkim artykułów, to jest chyba dwumiesięcznik, jeśli się nie mylę, Miłujcie się. I to poznanie tego zagadnienia doprowadziło mnie do tego, że zobaczyłam, ile zła mieści się w rzeczach pozornie dobrych. Człowiek za tym idzie jak ćma w ogień.
0: Ale gdzie Pan Bóg?
1: Właśnie, gdzie Pan Bóg? Właśnie, gdzie Pan Bóg? Że się wtedy robi z tego bioenergoterapeuty Pana Boga. Ja to zrozumiałam. To jest zaprzeczenie naszej całej nauki katolickiej i wiary w Boga.
0: I to doświadczenie zbliżyło Panią do Boga?
1: Bardzo, bardzo.
0: Niech Pani powie, z jakiej rodziny Pani wyszła? To jest rodzina, która przekazywała wiarę?
1: Tak, tak. Jestem z rodziny katolickiej. Rodzina inteligencji. Mój ojciec zginął, był żołnierzem AK, zginął w Gestapo w 1944 roku, także ja ojca nie pamiętam, byłam wtedy małym dzieckiem. Moja mama była urzędniczką w Głównym Urzędzie Statystycznym. Zawsze u nas była codzienna modlitwa.

0: Msza święta raz w tygodniu. Moja mama odmawiała różaniec, ale mnie specjalnie do tego różańca nie zachęcała, ponieważ ja nie wykazywałam jakiegoś specjalnego zainteresowania. Dopiero jako dorosła kobieta, już samodzielnie poszukująca swojej drogi, trafiłam do wspólnoty żywego różańca. A w tej chwili szczęśliwie dobiega 10. rocznicy istnienia grupy modlitewnej Apostolstwo Dobrej Śmierci. I właśnie dziękuję Bogu za to, że mogłam w takiej grupie modlitewnej rozwijać się, na rekolekcjach formować swoją duchowość, bo rekolekcje też bardzo dużo dają.
1: A jaką wiarę miała dziewczynka w podstawówce?
0: Dziewczynka w podstawówce to była taka dziewczynka przeciętna, która chodziła z mamusią, z babcią, z dziadkiem do kościoła w niedzielę na mszę świętą.
1: Coś... No ale to takie czasy były, że to nie było normalne chyba.
0: To była mała miejscowość i to było normalne. Wszyscy chodzili. Księdza się przywoziło furmanką 4 kilometry z kościoła parafialnego, a to była kaplica. W tej chwili tam już jest parafia, ale wtedy była tylko kaplica. I w tej kaplicy żeśmy się modlili.
1: Oczywiście... Północ, południe Polski, gdzie to było?
0: To jest bardzo niedaleko Warszawy, 50 kilometrów od Warszawy. Północny wschód.
1: I ta wiara była czymś oczywistym.
0: Urle.
1: Piękne miejsce.
0: Miejsce mojego urodzenia.
1: I ta wiara była czymś oczywistym.
0: Ta wiara była czymś oczywistym. Oczywiste było to, że ja widziałam od najmłodszych lat babcię, dziadka, moją mamę, klękających do pacierza i oczywiście ja razem z nimi. To było zupełnie normalne.

0: I teraz jak ja patrzę z perspektywy lat, to przystąpienie do pierwszej Komunii Świętej to dla dzieci w tych czasach, to były lata 40., 50., to nie było proste, dlatego że się szło właśnie te 4 kilometry do kościoła parafialnego na nauki przez cały rok przygotowujące do pierwszej Komunii Świętej. Dzieciaki małe, 7-8-letnie. Zawieja, śnieżyca. Nieraz były takie zaspy, żeśmy potrafili z głową wpaść do takiej zaspy, bo to przez pola się szło, aby na przełaj, aby bliżej było. Także to była rzeczywiście droga dosyć trudna. Ale jaka była radość, jak się przystąpiło do tej pierwszej Komunii Świętej i jak wszyscy dostali kakao i po słodkiej bułeczce drożdżowej.
1: Czy z dzisiejszej perspektywy może pani powiedzieć, że miała wtedy doświadczenie Boga? Spotkania z Nim?
0: Nie. Nie. Nie. To było właśnie takie przeciętne. To było takie przeciętne.
1: Czyli człowiek mówi, a z drugiej strony nic nie słyszy.
0: Tak. Tak. Ja dopiero teraz z perspektywy, jak właśnie widzę tych swoich dziadków klęczących, widzę tą ufną modlitwę mojej mamy, widzę jej całe życie, bo zmarła na stwardnienie rozsiane, 12 lat była sparaliżowana. Nigdy nie złorzeczyła, nigdy nie narzekała, zawsze była cierpliwa, zawsze była spokojna. To ja dopiero teraz widzę w tym Boga. Wtedy ja tego
1: bo
0: nie widziałam.
1: Bo człowiek tak nie potrafi.
0: Tak.
1: Człowiek tak nie potrafi zachować.
0: O swoich siłach absolutnie. Absolutnie. I trzeba doświadczyć bardzo dużego bólu, który człowieka oczyści. I to jest taki, ja nazywam, kopniak we właściwą stronę. I ja doświadczyłam właśnie tego, że mój syn bardzo ciężko zachorował w 1994 roku. Było podejrzenie ostrej białaczki szpikowej. I był w stanie krytycznym. I wtedy moja rozpacz, był to mój jedyny syn po konflikcie serologicznym, i ta moja wielka rozpacz wtedy, że ja tracę dziecko, miałam świadomość, że ja tracę dziecko, dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z różnych rzeczy i to właśnie, ta rozpacz doprowadziła mnie do wizyty u bioenergoterapeuty, z tym, że ja myślałam, że to jest coś dobrego, bo tak, najpierw był Kaszpirowski w telewizji. Było to podawane jako coś pozytywnego. Później był Harris przyjmował w kościele u Dominikanów. Pojechałam tam wtedy ze swoją koleżanką, która była bardzo ciężko chora na raka. I ona była szczęśliwa, że była na wizycie u niego, bo poczuła się lepiej po tej wizycie. I ja to pamiętałam, to doświadczenie z tą koleżanką. Ona później zmarła, ale wtedy poczuła rzeczywiście ulgę. To były ogromne tłumy tam w kościele u świętego Jacka. I jak się dowiedziałam, że przyjmuje bioenergoterapeuta w kaplicy, to uważam, że to jest coś dobrego. I tam szukałam ratunku dla syna. I to było tak straszne przeżycie, że ja w tej chwili już wszystkie włoski mi stają na skórze, jak ja tylko wspominam tą wizytę.

0: Niech pani powie, jak ta przeciętność w relacji z Bogiem wpłynęła na życie już dorastającej dziewczyny. Jaki pani miała stosunek do przykazań, do takiej moralności, jaką przeciętnie...
1: Przeciętność jest rzeczą bardzo niedobrą, tak jak ja patrzę z perspektywy. Dlatego, że jeśli człowiek jest taki właśnie, taki letni, to bardzo łatwo odejdzie po prostu od wiary. I ja niestety tego doświadczyłam. Że w momencie, kiedy przyszły trudności małżeńskie, trudności rodzinne i miałam problem ze spowiednikiem. Uważam, że spowiednik nie ma racji. Pewne rzeczy, do pewnych rzeczy mnie chciał nakłonić. Ja uważam, że nie miał racji. I ja się obraziłam na tego księdza, ale nie tylko na księdza. Ja się obraziłam na Pana Boga. Ja przestałam praktykować.
0: W jakim wieku?
1: Ja wtedy miałam 27 lat. Ja przestałam chodzić do kościoła. Miałam męża bardzo wierzącego z katolickiej rodziny, który był zawsze dla mnie bardzo dużym oparciem i takim wzorcem moralnym. I mąż praktykował. Ja w niedzielę zostawałam w domu. Mąż chodził na mszę świętą. Ja wtedy miałam syna. Jak syn był ochrzczony, to ja byłam komunii świętej, byłam na mszy świętej. A jak przystępował do pierwszej komunii świętej, ja już nie przystępowałam do sakramentów. I ja, to jest rzecz, którą nie wiem, czy Pan Bóg mi da taką łaskę, żebym ja to odpokutowała. Że ja jako matka się nie spełniłam, bo ja przez swoją urożoną ambicję, przez swoją niezakorzenioną pobożność, założyłam fałszywą rodzinę. Rodzinę z prawdziwym małżonkiem, takim naprawdę katolikiem z krwi i kości. I on pod moim wpływem po paru czy kilku latach też przestał praktykować. Jeszcze od czasu do czasu jakieś większe święta chodził do kościoła, ale przestał chodzić. Mój syn nie widział rodziców klęczących, modlących się. Mój syn nie chodził ze mną na mszę świętą, żeby się zakorzenić w kościele. I to jest wyrzut sumienia, który mi będzie towarzyszył prawdopodobnie do ostatnich moich dni. Ja prosiłam, dałam na mszę świętą o łaskę cierpienia, żeby móc odpokutować to, że ja jako matka, jako żona się nie sprawdziłam. Było mi bardzo źle z tym, a jednocześnie już zupełnie nie umiałam wrócić do kościoła. I tak trwało około 20 lat.
0: Myślę, że o takich kwestiach winy, o której pani mówi, czy niespełnienia, niedorośnięcia do oczekiwań, myślę, że tu musi pani znaleźć jakiegoś dobrego kapłana i o tym z nim porozmawiać, bo wydaje mi się, że pani osąd jest zbyt surowy. Że materialnie jakby pani ma rację, ale że no Bóg jest miłością. To jest pierwsza podstawa wszelkich osądów i nawet jeśli ktoś osądza siebie, to powinien tę pierwszą zasadę brać pod uwagę, dlatego że takie podejście może też fałszować rzeczywistość i kaleczyć. Jest taka postawa człowieka, wydać ciało na spalenie. Ale to nie jest żadne rozwiązanie. Przepraszam za ten wstręt, ale...
1: Bardzo słusznie.

0: Zrobię jeszcze taką uwagę, że ja mam tą wielką łaskę i myślę, że to właśnie to ofiarowanie tych swoich cierpień i prośba o cierpienie, łaskę cierpienia tutaj spowodowały, że ja mam łaskę stałego spowiednika, kierownika duchowego. Ja miałam wspaniałego kierownika duchowego, on już niestety nie żyje, zmarł. W tej chwili też mam stałego spowiednika i o dziwo jest to ten sam spowiednik, który po 20 kilku latach, kiedy ja przyszłam do kościoła oddać rzeczy po mojej zmarłej cioci, zmarła ciocia w szpitalu bielańskim i ja likwidowałam jej mieszkanie i odniosłam pewne rzeczy, książki, dewocjonalia do kościoła. I zetknęłam się z kapłanem, który wtedy w czasie rozmowy zorientował się, że jestem katoliczką, ale nie praktykującą, bo on o mnie słyszał właśnie od tej mojej zmarłej cioci i mówi: aha, to pani to jest pani, to ja już wiem. A dlaczego pani nie praktykuje? Ja mówię, to już tak daleko zaszło, że już nie potrafię wrócić. I wtedy ten kapłan powiedział, a ta rozmowa jest właśnie spowiedzią. I od tamtej pory postanowiłam za te wszystkie zaniedbania, grzechy, odejścia, codziennie być na mszy świętej. Jeszcze wtedy pracowałam. Przed pracą na godzinę 7 rano sobie szłam na mszę świętą. Przystępowałam do sakramentów. I to mnie trzymało.
1: To było przed bioenergoterapeutą czy po?
0: To był 93 rok, czyli to było rok przed bioenergoterapeutą.
1: Czyli już zaczęła pani chodzić?
0: Już rok chodziłam do kościoła wtedy. Ale byłam bardzo świeża, bo po 20 kilku latach, to przez rok, to człowiek się jeszcze nie ukształtuje, to jest jeszcze adeptem. Z tym, że muszę powiedzieć, że ogromne znaczenie miało to, że u mojej cioci na stoliku w szpitalu leżał obrazek tak zniszczony, że zupełnie brzegi były poobłamywane. Jezu, ufam Tobie. I ja przeczytałam tą koronkę, bo przecież ja się z koronką nie zetknęłam, bo jak ja nie chodziłam do kościoła, to ja się nie zetknęłam. I ja przeczytałam tą koronkę i tam było napisane słowa do siostry Faustyny, że jeśli wasze grzechy, nie wiadomo jakie są, to jeśli jedna kropla krwi jest w stanie je zgładzić i nad chyzop
1: bielszym
0: będą. I to mnie natchnęło taką wielką ufnością i zaczęłam się wtedy modlić na koronce do Miłosierdzia Bożego i od tamtej pory zawsze odmawiam koronkę. Także to też była taka kotwica, która mnie zatrzymała w tej, no, ku przepaści, zdaję sobie z tego sprawę.

0: Dlaczego powiedziała pani, że wizyta u bioenergoterapeuty była strasznym doświadczeniem?
1: Dlatego, że to jest nie do opisania słowami, którymi my się posługujemy. Bo to było takie doświadczenie, które się nie mieści w odbiorze naszych zmysłów.
0: No ale momencik, wchodzi pani po prostu do jakiegoś miejsca na parafii, przyjmuje mężczyzna.
1: Tak. Stoją dwa krzesełka naprzeciwko siebie, siadam naprzeciwko mnie i on zaczyna rękami jakieś takie ruchy wykonywać, pukać i zaczyna się jakoś tak robić dziwnie. Pyta się, o co chodzi. Ja mówię, że mój syn jest bardzo ciężko chory, jest stan krytyczny i ja przyszłam z jego zdjęciem. Czy pan może mi pomóc coś? I wyjęłam to zdjęcie, pokazałam jemu niedawno zrobione zdjęcie. On powiedział tak, spróbuję pomóc. Proszę zdjęcie sobie położyć na łonie. To jest jego słowo, dosłownie powiedział na łonie, w moją stronę. I ja to wielkości pocztówki położyłam to zdjęcie, trzymałam. On zamknął oczy, tam zaczął właśnie różne takie jakieś ruchy wykonywać, coś tam szeptać, coś tam mówić. I w tym momencie ja poczułam, że pokój jest czymś wypełniony. Nie umiem tego określić. Zimno, wiatry, przeciągi, włosy mi się na głowie poruszyły. I on bardzo mocno się skupił i mówi, tu jest ciężka choroba. Ta choroba pochodzi od kogoś z rodziny, kto jemu zazdrości. Ale mówi, ja zaraz spróbuję pomóc. Tylko ja muszę pójść do kaplicy, wziąć świecę z ołtarza, zapalę tą świecę i spróbuję pomóc. No i w momencie zapalenia tej świecy się zaczęło. Pierwsza rzecz, znalazłam się pod sufitem. Ja tego nie umiem określić inaczej. Ja się brałam za krzesło i patrzyłam w dół, gdzie jest podłoga, bo miałam uczucie, że jestem w górze. Miałam wrażenie, że jest szelest w pokoju. Tak jakbym szelest, jakbym chrzęst słyszała. Widziałam, że ktoś stoi za mną. Inaczej światło odbierałam. Tak jakby się ciemno zrobiło, jakby mrok, jakby... Nie umiem tego określić. A zdjęcie, które trzymałam, zaczęło mi się wyrywać z ręki. Ale to dosłownie ja z całej siły trzymałam to zdjęcie, a ono się wyrywało w kierunku tego mężczyzny.
0: Czy pani, będąc, doświadczając tego, że znajduje się pani na górze, mogła spojrzeć na dół? Czy tam było pani ciało z krzesełkiem? Czy to była halucynacja?
1: Nie. Jak spojrzałam, to ja zobaczyłam podłogę. Czyli zmysłami, w momencie, kiedy świadomie patrzyłam, to ja siedziałam na krześle tak, jak siedziałam. Natomiast to uczucie, że ja jestem, znalazłam się nad tym, było no w jakimś innymi zmysłami odebrane. Inna świadomość. To jest nie do określenia.
0: Czyli innymi słowy, w chwili, w której pani koncentrowała się bardzo na rzeczywistości, to okazywało się, że pani siedzi na ziemi.
1: Tak.
0: Ale kiedy się pani temu poddawała,
1: tak,
0: to doświadczała pani jakiegoś stanu.
1: Ja miałam takie wrażenie, jakbym wyszła z ciała.
0: Bo to dokładnie to było.

0: Ja miałam takie wrażenie, jakbym wyszła z ciała i ten ruch wokół mnie i to wszystko, ja mówię, co tu się dzieje? Bo ja się nastraszyłam, ja mówię, co to się dzieje? On mówi, ja przywołałem duszę syna, bo ja bym inaczej nie mógł jej uzdrowić. I ja tą duszę przywołałem, ona tu jest i teraz ja mogę ją uzdrowić. No i tam parskał, machał i tak dalej i mówisz, syn będzie zdrowy.
1: Skończyło się na tym.
0: I na tym się skończyło. Na tej jednej wizycie się skończyło. I ja poszłam do szpitala. Syn leżał w izolatce na oddziale białaczkowym. Mogliśmy się tylko przez telefon porozumiewać przez taki filtr. Ja mu przynosiłam jedzenie, bo tam chodziło o to, żeby on dostawał jedzenie płynne i na bieżąco zjadał tyle, ile dostał. Nie mogło zostać jedzenie, bo bakterie się rozwijały, bo on był zupełnie wyjałowiony, bo tam był zanik zupełnie krwinek białych, które są odpowiedzialne za odporność. Bo się okazało, że to jest aplazja szpiku. I w momencie, kiedy mu podałam to jedzenie i czekałam na niego, to mi przyszła taka myśl do głowy, żeby go ofiarować Matce Bożej. I ja się zaczęłam strasznie modlić. To jakieś 15 minut trwało, zanim on zjadł ten posiłek, który tam zaniosłam jemu. I bardzo prosiłam Matkę Bożą, żeby go wzięła. Że ja już nic nie mogę zrobić. Wiem, że tracę syna. I Maryjo, przyjmij go. I ratuj, jeśli wola, ratuj. Ratuj, rób to, co dla niego jest dobre. Ja jako matka się nie sprawdziłem, nie potrafię jemu pomóc. Mam świadomość, że tracę syna. I syn wyzdrowiał. Zdrowienie było bardzo długie, ponad rok, ogromnej ilości enkortonu. No wiadomo, że kuracja sterydowa bardzo organizm niszczy. Ale wyszedł z tego właściwie całkowicie bez szwanku. To był 94 rok. W tej chwili jest zupełnie zdrowy. Byliśmy na Jasnej Górze podziękować. Wpisałam tam do księgi, podałam świadectwo. Miałam wypis ze szpitala, jakie jest rozpoznanie, jakie wyniki badań i że właśnie tak i tak się dzieje.
1: A jakie były konsekwencje z dzisiejszego punktu widzenia wizyty u bioenergoterapeuty?
0: Wstyd powiedzieć. Ale ja początkowo myślałam, że on jemu rzeczywiście pomógł. Ja mu wierzyłam. I ja zaczęłam akcję wśród ludzi, moich, z mojego środowiska, z pracy, wśród rodziny, naganiać pacjentów. Mało tego, ja namówiłam mojego męża, który był świeżo po zawale, rok po zawale, żeby do niego poszedł. Mój mąż się opierał. Ale ja umiem przekonywać i dla świętego spokoju, żeby po prostu już mieć spokój, to mąż mówi, dobrze, ja pójdę. Poszedł i był na tej wizycie i bioenergoterapeuta ja mu powiedział, że on nie miał żadnego zawału i żeby odstawił leki. To jest zupełnie z punktu widzenia medycyny niemożliwe, bo są wyniki EKG, wiadomo jaka jest blizna pozawałowa, zresztą dalsze obserwacja zdrowia wykazuje, że musi być na lekach wspomagających krążenie. I mój mąż powiedział, słuchaj, nie wierzę temu człowiekowi absolutnie i to jest złe.

0: I to były pierwsze słowa, które ja usłyszałam, że jest złe, to było od mojego męża. Ale byłam przekonana, że jest dobre. Ściągałam ludzi z nowotworami. Ściągałam ludzi z bólami różnymi. Aha, jeszcze jedno. On zwrócił mi uwagę, że ja z kręgosłupem mam problemy. I rzeczywiście miałam wtedy z kręgosłupem problemy. Wziął mnie tak z tyłu pod ramiona i potrząsnął mocno. I rzeczywiście pod wpływem, bo to wysoki, silny mężczyzna, ja wtedy nie byłam taka grupa, więc jak mnie potrząsnął, te kości jakoś widocznie się ułożyły na swoje miejsce i rzeczywiście ja poczułam ulgę. Nie bolał mi kręgosłup. To rzeczywiście przyznaję, że pod tym względem on mi pomógł. Więc ściągałam mu najrozmaitszych pacjentów. Wpisałam do zeszytu podziękowanie, że uleczył mi syna. Wstydzę się tego teraz. Ale taka była moja świadomość w 1994 roku. I dopiero właśnie tak jak mówiłam, słuchając radia, czytając artykuły, czytając księdza Zwolińskiego, dopiero zaczęłam sobie zdawać sprawę, jak to jest. Od lekarza się dowiedziałam, że mają, lekarza pracującego w Instytucie Onkologii, że mają pacjentów, pacjentki na przykład z guzem piersi. Pójdzie do bioenergoterapeuty, ten guz znika. To jest prawda, on rzeczywiście, ten guz znika, jego się można wyczuć, później guza nie ma. Pacjentka jest szczęśliwa, że guza nie ma, przestaje chodzić na wizyty, na kontrolę i trafia do szpitala z nowotworem rozsianym. Bo on w miejscu, gdzie był pierwotnie umiejscowiony, gdzie był tylko jeden guzek i można było ratować życie, absolutnie robiąc zabieg, po prostu już się rozsiał po całym organizmie i dla kobiety nie ma ratunku, musi umierać.
1: Czyli według tych lekarzy jest to zniesienie objawów bez usunięcia przyczyny i wręcz śmiertelne, ponieważ kiedy on był właśnie w jednym ośrodku, można było go wyeliminować, ten nowotwór.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Czego się pani jeszcze dowiedziała?
0: Dowiedziałam się właśnie tego, że bioenergoterapeuta rzeczywiście ma możliwość działania fizycznego. W sensie, że znikają guzy, w sensie, że usuwa ból, ale nie usuwa przyczyny. Może być nawet tak, że choroba w sensie fizycznym przechodzi w chorobę w sensie psychicznym. Poza tym zaczęłam obserwować osobę, która wiem, że systematycznie przez kilkanaście lat korzystała z usług takiego bioenergoterapeuty, która twierdziła, że on utrzymuje przy życiu, dosłownie takie słowa, gdyby nie on, to kwiatki bym wąchał od spodu. I psychika rozsypana kompletnie. Ataki gniewu, furii, nadmierna wesołość, bezsenność. To, że czasami zupełnie brak kontaktu. Mówi się, oczy są puste. Zupełnie widać pustkę za tymi oczami. I wydaje mi się, że są to skutki właśnie tego działania.

0: Kiedy pani się przekonała, że rzeczywiście to jest złe? Bo to nie jest tak łatwo.
1: Chyba najbardziej się przekonałam po artykułach w Miłujcie się. Chyba były najbardziej przekonujące. I ksiądz Woliński.
0: I co wtedy pani
1: później
0: zrobiła?
1: Zaczęłam też czytać wyznania egzorcysty. Zetknęłam się z naszymi egzorcystami. Zaczęłam chodzić na msze o uzdrowienie. Zetknęłam się z cudowną postacią księdza Szymborskiego. I po prostu ta świadomość we mnie coraz bardziej dojrzewała. Teraz mam absolutne przekonanie, że jest to szkodliwe. Obojętne, w jaki sposób bioenergoterapeuta działa. Jeśli pisząc informację, taką broszurkę o swoich usługach, pisze, że on działa siłą z kosmosu i pisze słowo kosmos z dużej litery, to ja w tym momencie zorientowałam się, że słowo kosmos jest dla niego Bogiem. Zaczęłam czytać o New Age. I to wszystko razem, ale mówię, to jest sprawa kilkunastu lat, bo to jest 94 rok. Teraz mamy 2008. Dopiero te wszystkie lata mnie przekonały o tym, że to jest na pewno zło i na pewno szkodliwe i na pewno bioenergoterapeuta jest obdarzony pewnymi możliwościami działania na ludzi, które pochodzą prawdopodobnie od złych duchów.
0: Ale tak dokładnie.
1: Tego dokładnie nie wiem.
0: Ale tak dokładnie jest.
1: Poza tym wydaje mi się, że on wykorzystuje ludzi, bo on ludzi od siebie uzależnia. Bo on mówi, teraz pomogłem, będzie dobrze, ale zło wokół jest, zło będzie działało i z czasem ta moja pomoc przestanie działać. I taki człowiek trafia do niego ponownie i no za każdym razem pieniążki idą, prawda? A omija się lekarza, który mógłby rzeczywiście w danym momencie pomóc.

0: Jak w tym czasie relacja z Panem Bogiem się zmieniała?
1: Zaczęłam jeździć na pielgrzymki organizowane w parafii. Bardzo dla mnie bliskim sercu miejscem jest Licheń. Słyszę na temat Lichenia różne opinie, na temat sztuki, która tam jest, na temat malowideł, które tam się znajdują, wystroju. Różne zdania słyszę. To jest nieważne. To jest ważna atmosfera tego miejsca. To jest miejsce modlitwy. Jak ja pojechałam pierwszy raz na pielgrzymkę do Lichenia, to ja byłam niesyta tego wszystkiego, bo to z pielgrzymką trzeba chodzić. I ja postanowiłam pojechać indywidualnie, żeby sobie po prostu pobyć w taki zwykły dzień, a nie z pielgrzymką. I namówiłam swojego syna, jeszcze tam kuzynka z nami pojechała i pojechaliśmy. To było 2 grudnia 96 roku. 2 lutego 96 roku. I 97 roku. Matki Bożej Gromnicznej. Nie było dużo ludzi, bo to jest luty, nie jest czas pielgrzymkowy. Byłam w Licheniu, rzeczywiście cały dzień tam spędziłam. Bardzo się gorąco modliłam. I wtedy poprosiłam Matkę Bożą i dałam na mszę świętą w intencji, żebym miała siły dopracować, bo mnie brakowało jeszcze 5 lat do emerytury, żebym mogła pracować na 1,5 etatu. Dlatego, że chciałam mieć po prostu większą emeryturę, bo sfera budżetowa, wiadomo, że te zarobki nie są duże i wzięłam 1,5 etatu. Zaniedbywałam przez to męża, który właśnie już był po zawale na ręce inwalidzkiej. Syn już wtedy był ożeniony, miał swoją rodzinę, swój dom. I poprosiłam o siły do pracy na te 5 lat. W kiosku była książeczka Niebieski szkaplerz. Nie wiem, dlaczego tą książeczkę kupiłam, ale tak spojrzałam, Niebieski szkaplerz, poczytam sobie. Przywiozłam ją z tej pielgrzymki, patrzę, a tam jest sukienny Niebieski szkaplerz. Czytam, nakładają ojcowie Marianie na ulicy Gdańskiej. Poszłam na tą ulicę Gdańską. Poprosiłam o nałożenie szkaplerza. To był 6 luty. Piątek. I to był ostatni dzień mojej pracy zawodowej. Ponieważ tego samego dnia dostałam silnego ataku serca. Znalazłam się w szpitalu. Mam rozrusznik serca. I do pracy już się nie nadawałam. W momencie, kiedy świat mi się właściwie zawalił, bo planowałam właśnie intensywną pracę po to, żeby mieć większą emeryturę, a tu nagle się okazuje, że ja nie mogę pracować, okazało się, że ja dopiero teraz mogę robić to, co ja naprawdę powinnam robić. Ja się znalazłam na swojej właściwej ścieżce. Mianowicie podjęłam pracę w hospicjum jako wolontariuszka. I to, ta praca dopiero była moją właściwą pracą. Nie ta praca w budżetówce na 1,5 etatu, tylko praca w hospicjum.

0: nie ja dawałam coś chorym, tylko chorzy dawali mnie. Ja dałam jeden grosz, oczywiście nie w sensie materialnym, broń Boże, a ja otrzymywałam tysiące. To było coś wspaniałego. Jeśli się przychodzi do takiej osoby, która jest cierpiąca i ona mówi, dzisiejsze cierpienia ofiarowuję za ciebie. To jest dar, którego za żadne pieniądze się nie otrzyma. I ta praca w hospicjum i właśnie to, co wspomniałam, wspólnota apostolstwa dobrej śmierci, gdzie bardzo dużo łask wyprosiliśmy właśnie dla osób samotnych, dla osób cierpiących, dla tych, którzy potrzebują wsparcia, którzy znaleźli rodzinę w naszej wspólnocie. I to wszystko mnie ustawiło na właściwym miejscu. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że mam w tej chwili pokój serca. Wiem, że źle w życiu postępowałam. Jest mi wstyd. Jest mi bardzo przykro, że tyle lat zmarnowałam, ale wiem, że Boże miłosierdzie jest nad nami wszystkimi i ufam Jezusowi bezgranicznie, że to, co mi przeznaczy, jest dla mnie najlepsze. I staram się iść Bożą ścieżką.
1: Kiedy zaczęła Pani rozumieć, że doświadcza pokoju? Bo to jest ten moment, w którym człowiek może stwierdzić, że podąża za Panem Bogiem, że jest w tym miejscu, w którym powinien być i robi to, co powinien robić.
0: Świadomość tego, że mam w sercu Boży pokój, uzyskałam wtedy, kiedy spotkałam ogromne trudności na swojej drodze. Ogromne przykrości, trudności, kiedy miałam wątpliwość w ogóle, czy idę dobrą drogą, bo byłam potępiona. Ale to, że właśnie miałam ten taki szalony pokój, ufałam bezgranicznie swojemu spowiednikowi. I to, że to był stały spowiednik, że on znał każdy mój ruch, każdą moją myśl, wszystko, co robiłam, konsultowałam z nim. I on mnie prowadził, ja mu zaufałam. Wierzyłam, po prostu miałam świadomość, że to Pan Jezus ustami spowiednika do mnie przemawia. I to, że ja przez ten okres taki trudny przeszłam spokojnie, to mnie uświadomiło, że ja mam Boży pokój.
1: I co z taką świadomością się robi?
0: Jest się szczęśliwym i stara się obdarzyć innych tym samym. Kocham ludzi. Mogę spokojnie, patrząc każdemu w oczy, powiedzieć, że go kocham. To nie jest patos. Poza tym to, że ja w drugim człowieku widzę Pana Jezusa. To nie jest moja zasługa. Broń Boże. To jest właśnie, się żyje w takiej świadomości. A oczywiście, że człowiek jest tylko człowiekiem, ma grzechy powszednie, ale ma tą łaskę, że popełnia tylko grzechy powszednie. Że grzech ciężki jest dla niego czymś obrzydliwym. Tylko tak mogę to nazwać. Nie do popełnienia.

0: Największa próba, jakiej pani była poddana już będąc z Bogiem?
1: Kiedy z ust kapłana usłyszałam, że jestem diabłem. Szatanem.
0: Co mu takiego pani zrobiło? Czy miał rację? Czy dzisiaj wie, że nie miał racji?
1: Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, ale mam dla niego ogromne współczucie. Modlę się za niego codziennie. Raz w roku jest msza święta w jego intencji. W rocznicę.
0: Czy miała pani pokusy niewiary?
1: Od kilkunastu lat nie. Nie wyobrażam sobie, że nie wiem, jakie trudności przeżywała w kościele, bo ja rozumiem jedną rzecz, że ksiądz to jest kapłan i to jest człowiek. W momencie, kiedy coś robi nie tak, no księża są różni, księża są tacy, jak my jesteśmy. Jest z ludzi pochodzi, prawda? Ale jest jednocześnie kapłanem. Ale jest i człowiekiem. I ta natura ludzka powoduje to, że kapłan czasami po prostu, tak po ludzku, też niewłaściwie postąpi. Ale mnie to nigdy nie zraża. Ludzie natychmiast są oburzeni. Jak ten kapłan mógł tak zrobić? Jak ten kapłan mógł tak powiedzieć? Mnie to zupełnie nie oburza. Ja mówię, słuchajcie, to zrobił człowiek. Każdy grzeszy, każdy, nawet jeśli jest kapłanem, nawet jeśli jest biskupem. Ale jednocześnie jest to kapłan i trzeba go szanować, dlatego że jest właśnie kapłanem.
0: Powiedziała pani, że poprosiła o cierpienie. Pan Bóg wysłuchuje tej prośby?
1: Wie pan, to jest trudna rzecz, dlatego że ja się nad tym zastanawiałam. I tak jakby ktoś z boku patrzył, to ja mam bardzo trudne życie. Ale ja osobiście uważam, że ja mam bardzo łatwe życie.
0: Dlaczego jest trudne?
1: Trudny jest dlatego, że mój małżonek stracił wzrok. Od 3 lat nie wychodzi z domu. Ma Parkinsona.

osobiste bardzo trudne doświadczenie. I z jednej strony jest bardzo trudno chorym człowiekiem się opiekować, tak żeby jemu było dobrze, bo często jest tak, że on uważa, że to, co ja robię, to właśnie dla niego jest niedobre, a ja robię dla jego dobra. Także tu są ogromne trudności. I ten właśnie takie wspólne życie, jesteśmy ponad 40 lat małżeństwem, to mi właśnie spowiednik

0: że nie może nic zobaczyć, że nie może wychodzić z mieszkania, że jest chory, no jest przykuty do mieszkania. Ogromną radością jest kapłan, który przychodzi do nas raz na miesiąc do domu z parafii. I tak sobie żyjemy. Ale życie naprawdę jest trudne. Życie ludzi starych. Mój mąż umiał wszystko w domu zrobić. Teraz cokolwiek się popsuje, no człowiek niewidomy chciałby to zrobić. Ale już nie widząc jest trudno. Coś dźwignąć, coś podnieść. Ja mam rozrusznik serca. Też wiadomo, że jestem chora, że nie jest łatwo. I ktoś, kto z zewnątrz patrzy, to czasami mówi, och, jak ja cię współczuję. A ja patrzę na niego, dlaczego on mnie współczuje, kiedy ja jestem szczęśliwa.
1: Jak pani opisze Boga, którego pani poznaje przez tę historię swoją? Kim on jest?
0: Miłością.
1: Skąd pani to wie?
0: Bo się czuję kochana. Bo jeśli ja mogłam po takiej niewierności doświadczyć rozgrzeszenia, to naprawdę Bóg jest miłością.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Pomodlimy się w intencji tych wszystkich, którzy odeszli od wiary, którzy się zagubili, żeby mieli tą łaskę, którą właśnie ja otrzymałam, żeby mogli powrócić, żeby ktoś podał im tą rękę, żeby powrócili na właściwą ścieżkę.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Teresa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Szczęść Boże.

Drodzy Państwo, trzy historie. Młodzi ludzie, małżeństwo. Może 27, może 28 lat. Przychodzą do mnie. Ja jestem już wtedy, to było 10-12 lat temu. Jestem już wtedy znany jako człowiek, który zajmuje się toksycznymi duchowościami. I ci młodzi ludzie przychodzą po poradę. Przychodzą po poradę, ponieważ praktykują podróże poza ciałem i zaczęło się dziać coś niezwykłego. Kiedy wychodzili poza ciało, ona spotykała pumę, on spotykał obcych, tak? Nie wiem, czy na spotkach, czy nie. I razem z tymi przewodnikami duchowymi wędrowali sobie gdzieś, nie wiadomo. I pojawiało się coś potwornego, coś bez twarzy, coś, ale wywołujące panikę. No i co? Po co ci młodzi ludzie przyszli? Żeby dowiedzieć się, jak technicznie wyłączyć ten strach. Ja im powiedziałem, że i ta puma, i ten człowieczek UFO oraz to niby niebezpieczeństwo wielkie duchowe, to jest dokładnie ta sama istota. Tylko dokonuje się tutaj próba przejęcia władzy nad wami, polegająca na tym, że macie dobrego policjanta i prosicie go o pomoc, żeby oddalił tego złego policjanta. I co trzeba zrobić, żeby ten dobry policjant mógł nami władać? Trzeba powiedzieć, zapraszam cię do swojego wnętrza. Druga historia. Beata wróżyła kartami tarota. Zaczęła mieć już taką praktykę, że wiedziała, co człowiekowi powiedzieć w chwili, w której on wchodził w drzwi jej mieszkania. Zresztą zarobiła na tarocie na to mieszkanie. I ona mówi, no oczywiście coś tam mówiłam po otwarciu, po rozłożeniu kart, no bo ludzie przyszli nie do jasnowidza, tylko do tarocistki. Ale po pewnym czasie Beata budziła się w trakcie seansu, minęło 30-40 minut i naprzeciwko siebie widziała przerażonego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że jakaś inteligencja, bo mówiła rzeczy inteligentne, ci ludzie nie wychodzili, ona nie bełkotała. Widziała w oczach tych ludzi przerażenie. To doprowadziło do procesu uwolnienia. Chodzi o to, że jeśli tarocista, wróżbita mówi jakieś rzeczy, które na przykład może wiedzieć tylko i wyłącznie ten, który przyszedł do niego, do wróżbity, no to można mieć pewność, że wchodzimy w relację, bo prosimy o coś bardzo ważnego, czyli otwieramy się na darczyńcę, tak, bo potrzebujemy daru, a tym samym otwieramy się na demona, który jest za plecami, w cudzysłowie, tarocisty. I trzecia historia. Darek ćwiczył buddyzm zen i w pewnym momencie zaczął czuć potworną nienawiść do swojej żony. Myślał o tym, jak ją zabić. Człowiek zakochany. Nastąpiło dzięki praktykom buddyzmu zen, nastąpiło otwarcie na świat duchowy. Te trzy historie będą nam służyły w trakcie tego wykładu za ilustrację pewnych tez. Ale teraz, drodzy Państwo, proszę o wsparcie zrzutki. Jest na Facebooku, jest tutaj w opisie na YouTubie. Bądź proszę wesprzeć mnie tutaj na YouTubie. W opisie jest adres zrzutki i na Facebooku w opisie na samej górze w przypiętym poście jest również link. Bardzo proszę o wsparcie. I teraz cytat. New Age ma trzy główne źródła. Współczesny irracjonalizm i praktyki niosące zagrożenia duchowe,
To właśnie wypływa po pierwsze z zachodniej tradycji magii, okultyzmu, wróżbiarstwa i spirytyzmu. I tutaj mamy historię, jeśli chodzi o spirytyzm, wychodzenia z ciała. A jeśli chodzi o magię to i wróżbiarstwo, to historia Beaty. Drugim źródłem praktyk New Age są tradycje religii niechrześcijańskich, głównie wschodnich. A trzecim to są współcześnie powstające propozycje w dziedzinie zdrowia, rozwoju osobistego czy terapii, które są nowoczesną formą różnorodnych, znanych od dawna technik ezoterycznych. Więc mamy po pierwsze fotografia w planie możliwie najszerszym. Mamy trzy rzeczywistości, które pozwalają poznać nam świat. Pełnię tego świata. Jest sfera wiary, która rządzi się prawidłowościami duchowymi. Jest sfera nauki, która po prostu ma prawa nauki. Nie istnieją alternatywne prawa nauki. A pomiędzy tymi dwoma doskonałymi na tyle, na ile w ogóle wytwór ludzki, ludzkiego intelektu, ludzkiej duszy, ludzkiego serca jest możliwe, na tyle, na ile jest możliwe, on jest doskonały. I tu mamy prawdy naukowe i tu mamy prawidła duchowe, a pomiędzy nimi znajduje się cała ta sfera, o której od już 29 lat mówię. To jest wiedza tajemna. To jest, czyli magia, astrologia, okultyzm. No, dziesiątki różnorodnych propozycji, czy też nowe, ubrane właśnie w szaty, spirytyzm ubrane w szaty, podróży astralnych, wyjścia poza ciało, jakiegoś świadomego śnienia, wiary w moc kryształów, różnorodnych rzeczy, które powstały niedawno. No i czarnej i białej magii, bo nie ma między nimi istotnej różnicy, bo jeśli coś działa, nawet jeśli to jest biała magia, to działa dzięki demonom.

duchowa. Tam były zawiązki również współczesnej nauki. I to było odrzucone przez autorytety naukowe, ale też autorytety religijne. Więc to jest pierwsze umocowanie. I to, co mnie interesuje, co określiłem ja tytułem Demony, przesądy, oszustwa, to, co pomiędzy tymi dwoma autorytetami, czyli przestrzeń irracjonalizmu, toksycznych duchowości. I teraz, w jaki sposób możemy się otworzyć na ten świat duchowy? I teraz nie mówimy o oszustwach, nie mówimy o przesądach, ale mówimy o rzeczywistości otwierania się na świat demoniczny. I teraz są dwa rodzaje inicjacji. Inicjacji w toksyczny świat duchowy. Tak? Inicjacją w pożyteczny, dający życie świat duchowy jest chrzest i bierzmowanie. Natomiast wszystkie te inicjacje, które otwierają nas na inną duchowość niż duchowość, która towarzyszy nam od 3800 lat przynajmniej, która jest wyznaczona tradycją abrahamową, to otwarcie się jest dobre, jak patrzymy na żywoty świętych, nawet bardzo dobre. I teraz są dwa podstawowe sposoby, poprzez które człowiek otwiera się nieświadomie czy świadomie na rzeczywistość demoniczną. Pierwszy, bezpośredni, związany jest na przykład z wiarą w amulety, z wywoływaniem duchów, z ciężką muzyką młodzieżową, z przesłaniem satanistycznym, z muzyką o charakterze inicjacyjnym. I tutaj pod tymi różnorodnymi formami manipulacji, no bo przy bioenergoterapii mówią nam, że chodzi o zdrowie, przy muzyce ciężkiej, death metalowej z przesłaniem satanistycznym i z inicjacyjnym charakterem mówią nam, że uczestniczymy po prostu w rozrywce. Tutaj mamy do czynienia z nieświadomym najczęściej, poza satanizmem, zwróceniem się ku złemu duchowi, z otwarciem się na niego. I teraz, jak to dzieje się z muzyką? No na przykład tak, że powtarzamy niezrozumiałe słowa za wokalistą, tak? One mogą być w innych językach, nie tylko po angielsku czy polsku. I teraz tak, tym drugim rodzajem inicjacji jest, czyli drugim sposobem na wejście nieświadome w toksyczną duchowość jest transowa rzeczywistość, czyli wszystko to, co związane jest z medytacjami naturalistycznymi, z technikami rozwoju, które takie jak Sita czy inne powodują, że człowiek otwiera się na rzeczywistość duchową w sposób transowy. I ta droga transowa jest zupełnie inna od tej inicjacji związanej z wróżbiarstwem, bioenergoterapią i tak dalej. Bo tam idziemy do bioenergoterapeuty po zdrowie, ale otwieramy się na jego dary. Idziemy do wróżbity po informacji o świecie, o przyszłości. Tak, chodzi nam o bezpieczeństwo. I otwieramy się na świat, który stoi za wróżbitą, który jest nie oszustem, tylko rzeczywiście jest otwarty na świat demoniczny. Natomiast tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym otwarciem się, bo to jest otwarcie, które wymanipulowane jest poprzez uczestnictwo w praktyce, która wyłącza działanie sfery racjonalnej i sumienia. To znaczy stan transowy jest... Wszyscy ci ludzie oczywiście mówią, że to są wyższe stany świadomości. To są odmienne stany świadomości i w dodatku niższe stany.

0: świadomości, ponieważ wyłączają dwie najważniejsze funkcje człowieczeństwa. Funkcje stanowiące o człowieczeństwie, tak? Czyli sumienie i rozum. Tak? Jakieś tam przebiegi myślowe mają psy, szympanse i delfiny, ale pełnią rozumu dysponują tylko i wyłącznie ludzie. I teraz my wchodzimy poprzez hipnozę w stan takiego właśnie otwarcia. My wchodzimy poprzez praktyki jogi w stan takiego otwarcia. My wchodzimy przez używanie narzędzi typu sita, tam się uczy języków, albo przez technikę szybkiego czytania, ale transową. Nie wszystkie techniki szybkiego czytania są transowe. Na pewno transowe są te, które pozwalają przerzucić książkę 600-stronicową w 2 minuty i fotograficznie zapamiętać każdą stronę, choć na krótki czas. I te praktyki, one właśnie otwierają na świat demoniczny. I nie każde otwarcie hipnotyczne, zaraz jest, skutkuje problemami duchowymi. Ale ani hipnotyzer, ani osoba hipnotyzowana nie ma wpływu na to, że przyzwany, znaczy nie przyzwany, tylko zły duch, który się pojawi w takiej sytuacji, on może po prostu skorzystać z tego otwarcia. Więc ta sfera, o której mówię, teraz pokazałem dwa rodzaje inicjacji, czyli otwarcie się na świat duchowy, toksyczny. I w tytule mamy jeszcze przesądy i oszustwa. Tak? O co chodzi? Przesądy to są błędy intelektualne. To znaczy mamy zabobony, czyli otwarcie się na demona, świadome bądź nieświadome otwarcie się na toksyczną duchowość. I mamy przesądy. Czym są przesądy? Są błędami intelektualnymi. Cały ezoteryzm, nie okultyzm. W okultyzmie mamy do czynienia z decyzją, z inicjacją. Ale ezoteryzm przygotowuje człowieka na zabobon. Jak najprościej to pokazać. Mówimy o błędzie. Pewna kobieta, która przyszła szukać pomocy, z jej historii wyłapałem i pokazałem mi trzy momenty. Ona uwierzyła, że kasztany mają moc pochłaniania jakiegoś promieniowania. Nie pytała, jakie promieniowanie, nie pytała, dlaczego nie blokuje, przecież one są tak jakoś skarbowane wewnątrz, lepiej niż kasztany, by się do tego nadawały. Nie pytała się i przyjęła pewną tezę na wiarę. Przesądy to są wierzenia. I teraz następnym krokiem było feng shui. Ona uwierzyła na przykład, że powieszenie lustra na drzwiach łazienki odbije energię chi, która oczywiście nie istnieje, i małżeństwo wróci do jedności. Ludzie, którzy robią przegląd na przykład domu pod kątem feng shui, różnych remediów, które należy zastosować, mówią, że jeśli łazienka jest położona na lewo od drzwi wejściowych, to mąż będzie miał tendencję do zdradzania żony, ale jeśli jest po tej drugiej stronie, to wcale nie. I jest to oczywista przestrzeń absurdu i przesądu, czyli błędów intelektualnych. Ale ona weszła w feng shui dzięki wierze w istnienie jakiejś dziwnej energii. Przy feng shui powiedziano jej już, że to jest energia chi, która nie istnieje. Ale wiele osób jej doświadcza. Dlaczego? No bo uruchamiane są pewne procesy, tak jak w jodze, najlepiej opisane to jest w jodze, procesy psychosomatyczne, które sprawiają, że ta bariera pomiędzy światem widzialnym i niewidzialnym jest coraz cieńsza. I teraz jaki jest trzeci krok na tej drodze tej kobiety? Otóż trzecim krokiem było już ćwiczenie reiki. Tak? Tam są 3 stopnie, na drugim jest inicjacja, czyli otwarcie się na świat duchowy. Zatem mamy rodzaj oszustwa, przesąd i zabobon, czyli już inicjację. Mam nadzieję, że ten schemat jest zrozumiały. Oczywiście on nie zawsze występuje, bo czasami jest tylko i wyłącznie tak wielkie cierpienie, że ktoś usłyszy, że zły duch może mu zapewnić zakończenie tego cierpienia i od razu wymawia, wypowiada, oddaje się złemu duchowi, ale najczęściej następuje to właśnie w ten sposób. I co to jest? To jest oszustwo. Od początku do końca jest to zwiedzenie demoniczne. Na żadnym z tych etapów ludzie nie wiedzą, co robią. Myślą, że wierzą w jakąś tajemną, że posiedli jakąś tajemną wiedzę, tak? A potem, że posiądą jakieś moce. Tak? No, ale rzecz polega tylko i wyłącznie na tym, że otworzą się na złego ducha. I teraz pierwszym ze źródeł New Age jest współczesny irracjonalizm i praktyki niosące zagrożenia duchowe. I to wynika po pierwsze z zachodniej tradycji, po drugie z tradycji niechrześcijańskich i po trzecie z tych wszystkich różnorodnych praktyk, które wyszły na cały zachodni świat z Kalifornii. W latach, końcówka lat 60., lata 70. to jest rozwój irracjonalizmu i toksycznych duchowości najczęściej kojarzonych z parareligijnością New Age. Czyli mamy tę rzeczywistość opisaną. Co mówią egzorcyści? Oni mówią, że żebyśmy jeszcze od innej strony obejrzeli całą tę rzeczywistość. Egzorcyści mówią o 5 sferach rzeczywistości, z którymi kontakt przysparza im najwięcej penitentów. Pierwszą, co jest oczywiste, jest rzeczywistość magii i wróżbiarstwa. Tak? Drugą, wywoływanie duchów, spiritus channeling, podróże astralne, świadome śnienie. Trzecią, czyli to jest źródło, przychodzą do egzorcystów ludzi, którzy mają kłopoty duchowe, ponieważ byli fanami ciężkiej muzyki młodzieżowej oraz muzyki techno. Bo to jest sposób na otwieranie się na świat duchowy. Czwartą, wschodnie praktyki duchowe, medytacyjne oraz sztuki walki, niektóre sztuki walki. A piątą, medycyna niekonwencjonalna. W taki sposób tę rzeczywistość ułożyli sobie, podzielili, ustrukturyzowali egzorcyści. Tak? To, co je łączy, to w każdej z tych dziedzin mamy do czynienia z zaspokajaniem ludzkich potrzeb. Albo kontroli nad rzeczywistością, albo potrzeby poznania przyszłości, potrzeby odreagowania stresów, rozwoju osobistego oraz zdrowia. I to jest największa pułapka, że my dziś nie szukamy rozwiązania w medycynie, no bo medycyna poprzez ohydne działania koncernów farmaceutycznych dziś nie jest miejscem bezpiecznym. Tak? My możemy tam być narażeni na jakieś działania absurdalne, które promowane są tylko z jednego powodu, że dają pieniądze, ale nie są przebadane, nie dają bezpieczeństwa. Zatem, konkludując tę pierwszą część, mamy 3 przestrzenie, 3 narzędzia poznawania rzeczywistości. Nauka, wiara i coś, co udaje tylko przestrzeń, gdzie można coś, znaczy narzędzie, którym można coś poznać, czyli okultyzm, magia, no po prostu toksyczne duchowości. Po drugie, mamy oszustwa, przesądy i zabobony. I mamy pewną, najczęściej występującą drogę. I każdy z nas może się zapytać, czy nie jest gdzieś na którymś z tych stopni, tak? Czy nie zaczął wierzyć w jakieś rzeczy, które nie mają potwierdzenia w nauce? Czy nie przyjął na wiarę wierzeń, czy nie przyjął wierzeń okultystycznych i czy nie miał za sobą inicjacji? I teraz zobaczmy na te różnorodne typy inicjacji. Otóż na przykład świadome śnienie. Świadome śnienie jest techniką polegającą na tym, że praktykuje się nienaturalny rytm snu i jawy. I są różnorodne techniki, nie będę tego oczywiście omawiał, no ale jeśli będziemy się budzić bądź odmawiać sobie snu i będziemy wypowiadać jakieś tam oczekiwania wobec tej rzeczywistości, no to na pewno się pokaleczymy. I teraz, co zupełnie nieprawdopodobne i co mnie po prostu zwaliło z nóg, świadome śnienie, oprócz muzyki, która odpowiada na rozpacz w młodym człowieku i tę rozpacz pogłębia, świadome śnienie jest używane do przemiany, do prania mózgu. Dlatego, że produktem wejścia w rozedrganie, które osiąga się poprzez zaburzenie naturalnego rytmu, któremu poddawany, którego używa człowiek, który jest naturalny, ten rytm, jak to rozbijemy, no to człowiek jest rozdygotany, nadwrażliwy, tak? I teraz świadome śnienie może doprowadzić do sytuacji, w której młody człowiek ćwiczący to może otworzyć się na świat duchowy, na demoniczny świat duchowy. Inna sytuacja. Niektóre sekty. Sekta Hare Krishna. Młody człowiek tam trafia, nie wie gdzie trafia, jest wspaniała grupa młodych ludzi. On korzysta z tej miłości, jaka jest w tej wspólnocie i zostaje poddany obróbce. Pierwsza rzecz to jest taka, że jest dieta niskobiałkowa. Ona powoduje, że człowiek jest mało odporny na perswazję. Drugie, ci ludzie bardzo wcześnie wstają, tak? Czwarta godzina i to jest wymuszone. Po trzecie, ci ludzie muszą 1000 razy powtórzyć monotonny zestaw dźwięku. Tak, mantrowanie, czy jak to tam nazwać. Po czwarte, są odcięci od rodziny. I to na tym ten proces całkowitej władzy guru nad adeptami w sekcie na tym właśnie polega, że krok po kroku tłumaczy się rzeczywistość temu człowiekowi tak, że ci, którzy go kochają, przedstawiani są jako ci, którzy mu grożą, jego wolności grożą. Dalej wtłaczane są tym ludziom kalki intelektualne i zamknięte sposoby myślenia. W jakikolwiek sposób i jakąkolwiek tezę byśmy rozpatrywali w tym zamkniętym obiegu intelektualnym, nałożylibyśmy na to kliszę i na końcu, niezależnie od absurdalności danej tezy, jest informacja, guru ma zawsze rację. Tak? I teraz są osoby mniej lub bardziej podatne na to, ale może to prowadzić do skrajnie drastycznych rzeczy. Ten chłopak w Hare Krishna był molestowany przez guru, który przyjechał oczywiście nie z Indii, tylko ze Stanów Zjednoczonych, a Hare Krishna ma w Stanach Zjednoczonych dziesiątki, setki procesów właśnie o molestowanie seksualne. I teraz tak. Jakie są konsekwencje otwarcia się na demoniczny świat duchowy? Dziewczyna ginie jej narzeczony. Po 3 dniach zaczyna jej się pojawiać w snach. Ona nawiązuje z nim relacje. Przychodzi do mnie w chwili, w której ten narzeczony we śnie prosi ją o rzeczy niemoralne. I ona jest w dysonansie, dlatego że jej narzeczony o coś takiego by nie prosił. Kiedy ja jej powiedziałem, że to nie jest narzeczony, tylko demon, ona odetchnęła. Jakie były konsekwencje tego otwarcia się na zło? Tak? No bo to otwarcie nie odbyło się oczywiście we śnie. Ono się odbyło w rzeczywistości, ponieważ w rzeczywistości świadomej ona podejmowała pewne decyzje świadomie, choć w sposób dzięki manipulacji. Ale demon nie może wybić drzwi, nie może wedrzeć się do naszego wnętrza, o ile nie powiemy mu tak. Czy w sposób świadomy, czy nieświadomy, to jest zupełnie osobna historia. Teraz jakie są konsekwencje w przypadku tej dziewczyny? Ona popadła w depresję. Nie była w stanie utrzymywać relacji, straciła pracę. Straciła najważniejszą relację w jej życiu, relację z matką. Kochały się. Matka kochała ją. Ona kochała matkę. Traciła każdą pracę, była w potwornej depresji. I jedna modlitwa ojca Remigiusza Trockiego przy ulicy Bonifratrów, jedna modlitwa, w której ona z radością wyrzekła się w 100% relacji ze złym duchem, czyli z tym narzeczonym, jedna modlitwa zamknęła tę sytuację. Ona wyszła z tej modlitwy wyprostowana, uśmiechnięta, po 2 tygodniach znalazła pracę, wróciła do relacji z matką. Jakie jeszcze inne mogą być konsekwencje? Statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Depresje, które nie dają się leczyć farmakologicznie i tak zwany pech. Statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Rozpadające się relacje. Relacje, które były dobre i nagle się kończą. Bardzo często, i to jest kilkanaście osób, może kilkadziesiąt nawet, najczęściej to są dziewczyny, które mówią, że jeśli spotykają dobrego człowieka, to te relacje się po 2 tygodniach są niszczone. Przez nie. A jeśli to jest toksyczny człowiek, no to nawiązuje z nim relację toksyczną, która kończy się po kilku miesiącach, ponieważ już nie jest w stanie jej wytrzymać. Dalej. Jakie są konsekwencje otwarcia się na złego ducha? Obsesyjne myśli. Śniące się koszmary. Poczucie obecności, czyjejś złej obecności. Paraliże okołosenne, to znaczy budzę się i mogę ruszać tylko gałkami ocznymi, a całe ciało mam odcięte jakby, tak? I jeszcze uczucie nacisku tutaj. Kiedyś to nazywano zmora. Dziś należałoby to nazwać zupełnie inaczej. I to są najczęstsze konsekwencje otwarcia się na świat duchowy, na toksyczny świat duchowy. I teraz omówmy powody, dla których ludzie to robią. Kupują te opowieści dziwnej treści. Pierwszą potrzebą jest potrzeba władzy. Tak? Jakaś część ludzi wchodzi w magię, wchodzi w wróżbiarstwo, wchodzi w różnorodne techniki manipulacyjne, ponieważ chcą osiągnąć władzę nad drugim człowiekiem. Historia dziewczyny, przepiękna 17-latka, popełnia samobójstwo. Poproszono mnie o to, żebym spróbował, bo miasto jest w szoku. To było nieduże, 20-tysięczne miasto, ona była osobą znaną, liderką w szkole, wiceprzewodniczącą samorządu, tańczyła, grała w teatrze, świetnie grała w piłkę ręczną i tak dalej, i tak dalej. Była piękna, zgrabna, uśmiechnięta, była po prostu kimś, z kim chciało się przebywać. Po analizie maili i tak dalej, sprawa prosta. Weszła w relację 7 miesięcy wcześniej z jednym z liderów satanistycznej grupy muzycznej z Skandynawii. I prokurator potem powiedział, proszę pana, ale ja tutaj nic nie mogę zrobić, bo tutaj nie ma ani jednego wezwania do samobójstwa. On, człowiek, który cierpi na... który poszukuje dominacji, tak? I chce wpływać na innych ludzi. Doprowadził ją do rozpaczy i ona się w wyniku tej rozpaczy zabiła. Czyli potrzeba władzy. Dalej poczucie bezpieczeństwa. Tak? My szukamy wiedzy o przyszłości ze strachu. Albo mamy jakąś potrzebę relacji i chcemy się dowiedzieć, czy spotkamy bruneta, czy blondyna. Dalej. Zdrowie. Tak? No to jest rzecz zupełnie oczywista. I teraz, jeśli zaspokajamy te potrzeby w tej przestrzeni pomiędzy wiarą a nauką, to zawsze sobie zrobimy krzywdę. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwa nadzieja jest w terapiach i prawdziwa nadzieja jest w wierze. Wszędzie w tym obszarze pomiędzy jest fałszywa nadzieja. I łatwo rozpoznać takich ludzi. No, ktoś, kto mówi, nie ma choroby, na którą ja bym, której ja bym nie uzdrowił. Tak? Takiemu człowiekowi nie wolno wierzyć. Popatrzcie na metodę Berta Hellingera. Nagrałem tutaj na kanale, jest taki apel do pani Steczkowskiej, która tę metodę Berta Hellingera stosowała u siebie. Na czym ona polega i w jaki sposób człowiek otwiera się na złego ducha? Na drodze spirytyzmu. Jak to jest zrobione? I teraz mówimy o oszustwie i manipulacji, ponieważ ludzie są przekonywani, że uczestniczą w seansie psychologicznym. Jest wielka sala, siedzą widzowie, na środek wychodzi ustawiający i ustawiany. I ustawiany, czyli uzdrawiany w cudzysłowie, opowiada o członkach swojej rodziny, a ustawiający umieszcza wybranych spośród widowni, nieznanych temu człowiekowi, reprezentantów członków jego rodziny. Mama, tata, rodzeństwo, ten jest twarzą odwrócony, ten jest tyłem, ten leży zwinięty w pozycji embriona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz po rozpoznaniu niby tej sytuacji prowadzący wypowiada i ten człowiek ma to powtórzyć zdania równoważące. Już nie wchodzę tutaj w cały ten system. Powiem tyle, że Bert Hellinger był misjonarzem, który pojechał do Zulusów i zamiast nawrócić Zulusów, to oni go nawrócili na spirytualizm. Nieważne. Tam się czci duchy przodków. I teraz, na czym polegają te zdania równoważące? Oddaję ci cześć, przywracam ci miejsce w moim sercu, przywracam ci miejsce w systemie rodzinnym, tak? Co to jest spirytyzm? Czyli otwieranie się na rzeczywistość demoniczną poprzez zdania inkantacje, poprzez zdania, którymi zapraszasz do własnego wnętrza. Demon nie może rozwalić drzwi do twojego wnętrza. On może tylko cię zmanipulować, żebyś ty sam te drzwi otworzył. I teraz, jakie jest źródło tej nieprawdopodobnej popularności tej trzeciej sfery, czyli wierzeń, czyli toksycznych duchowości? Otóż europejskie oświecenie wyrzuciło Boga, a potem w ogóle rzeczywistość duchową z przestrzeni, którą zajmują się ludzie poważni, wykształceni. Tak? Natomiast natura ludzka nie znosi próżni. Ludzie muszą mieć sens. Ich życie musi mieć sens, a tego sensu człowiek sam sobie nie skonstruuje. Wielu próbowało i to zawsze te konstrukty upadały. Czasami 100 milionów ludzi musiało umrzeć, żeby, większość członków naszej zachodniej wspólnoty zrozumiała, że marksizm jest sataniczny. Choć dużo jeszcze osób o tym nie wie. I teraz ten głód w człowieku powoduje, że otwieramy się na substytuty, ponieważ wiara jest przez oświecenie ośmieszona, Bóg jest ośmieszony, wyrzucony. Tak? To mają tylko stare baby, moherowe i tak dalej. Człowiek wykształcony nie będzie wierzył w takie bzdety, co jest oczywiście absurdalne, bo przynajmniej połowa geniuszy z historii naszej cywilizacji to są ludzie wierzący, a być może dużo więcej niż połowa. Nie robiłem badań na ten temat, ale pamiętam filmy, w których przewijały się tam potężne nazwiska. I na tę potrzebę sensu odpowiadają toksyczne ideologie, za którymi stoją toksyczne duchowości. I teraz, co jest takim co jest przyczyną tego całego zjawiska, które polega na tym, że ludzie są zagarniani przez coś, co jest irracjonalne. Potrzeba mocy. Są na świecie tylko dwa sztandary. Sztandar Jezusa i sztandar siły. Sztandar woli mocy. Sztandar, w którym materia, siła jest ważniejsza od ducha. Popatrzmy na to hierarchię wartości naszej cywilizacji. Kogo czcimy? Nauczycielkę, która wróciła do płonącego budynku, żeby uratować dzieci. Ojca Kolbe, który oddał życie za drugą osobę. Tak? Te osoby, tacy ludzie wywołują w nas w oczywisty sposób podziw. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w naszej cywilizacji XI-XII wiek odkryto, wykuto taką najwyższą ideę, do jakiej doszedł w całej swojej historii, na całym globie człowiek. I to jest idea, którą najprościej jest tak historycznie i obrazowo zobaczyć na przykładzie upokorzenia się cesarza przed papieżem. Tak, ja już nie wnikam w te historyczne zawiłości, bo mogłoby to bardzo skomplikować ten wykład, ale chodzi o to, że są tylko dwa sztandary. I albo jesteśmy pod sztandarem tym, w którym, pod sztandarem, pod którym ceni się ofiarę, empatię, miłość, albo jesteśmy pod sztandarem, w którym ceni się tylko i wyłącznie egoizm i moc, wola mocy. Jaka jest historia nowożytnego satanizmu? Ona jest prosta. A czyń, co chcesz, to jest jedyne przykazanie. Czyli organizowanie świata tak, żeby mi służył. A czym jest przesłanie chrześcijańskie? My jesteśmy wezwani, nie wszyscy potrafią, ale my jesteśmy wezwani do tego, żeby kochać bliźniego jak siebie samego. I tu mamy jasną i wyraźną granicę. Jest albo, albo. Albo się samorealizujesz, realizujesz tylko siebie, realizujesz, karmisz swoje ego. Albo oddajesz cześć Bogu, który oddał za nas życie i kochasz bliźniego jak siebie samego i mu służysz. Dobrze. Myślę, że jeszcze dwie kwestie powinienem poruszyć. Z wszystkich doświadczeń, kontaktów z ludźmi, którzy narazili się na otwarcie, na rzeczywistość toksyczną, na rzeczywistość demoniczną. Wszystkie te historie wynikają z deficytu. I teraz popatrzmy, bo ta reguła jest o wiele szersza niż tylko duchowa. Bardzo często na opętanie niektórzy egzorcyści mówią uzależnienie duchowe. I teraz jak przebiega ten proces? Mamy jakiś deficyt. Nie wiem. Nie mieliśmy ojca, zmarł wcześniej albo odszedł. Mamy jakieś inne potrzeby niezaspokojone, tak? Potrzebę wspólnoty, potrzebę ładu, tak? Bezpieczeństwa. Nieistotne jest. I teraz jesteśmy zagrożeni na przykład, tak? W szkole dziecko jest zagrożone, tak? I szuka rozwiązania tego problemu. I są dwa podstawowe warianty, dwa podstawowe w cudzysłowie rozwiązania. Pierwszym jest ucieczka. Ucieczka w alkohol, w nikotynę, w narkotyki, w masturbację, w pornografię, w kompulsywne zakupy, w seryjne zakochiwanie się, tak? W seryjną... Są seryjni monogamiści, to znaczy poznałem takie osoby, które przez jakiś czas są wierne drugiej osobie, kończy się relacja i wchodzą w następną, tak? I nie ma tu nic wspólnego z Bogiem, przysięgami i tak dalej, i tak dalej. I teraz i alkohol, i neurotransmitery, które wynikają, nie wiem, hazardzistą jestem albo uzależniony od pornografii, musimy zwiększać bodźce, żeby osiągnąć ten sam poziom quasi komfortu. To znaczy, ja potwornie cierpię i uciekam w jakąś rzeczywistość, która podnosi mój nastrój. Problem polega na tym, że piątego dnia, żeby osiągnąć to samo podbicie nastroju, trzeba już użyć więcej haszyszu albo twardszych obrazków pornograficznych. I uzależnienie postępuje. I w pewnym momencie te związki chemiczne, czy też wewnętrzne chemia neurotransmiterów jest silniejsza od naszej woli. Robimy rzeczy, których nie chcemy. I to samo jest w przypadku satanizmu. Spotkałem kilka osób, które były bardzo głęboko w satanizmie i zaczęły szukać ratunku. I z każdej z tej historii, w każdej tej historii były to osoby, które miały potworne deficyty i wchodziły w sektę, w której uzyskuje się wyższe jakby miejsce, czy też większą akceptację poprzez kolejne akty czynienia zła. Ale to jest zrobione w taki sposób, żeby zabić każdy ślad miłości w historii tego człowieka. Tak? Miałeś kota, którego kochałeś, musisz ukręcić mu łeb. Tak? Przeżywałeś wiarę, musisz sprejem sobie wewnątrz ust nasprejować sobie wnętrze jamy ustnej, przyjąć Jezusa Eucharystycznego, wynieść go i go sprofanować. I to jest krok po kroku zabijanie człowieka po to, żeby on nie miał nadziei. I tym samym oddajemy się pod władzę ludziom, którzy potrafią manipulować emocjami innych i myślami innych ludzi. I znowu wracamy do dwóch sztandarów, tak? Co muszą zrobić sataniści? Co muszą zrobić ci, którzy mówią rób to, co chceta? Czyli twoja wola jest ostatecznym prawem. Rób, co chcesz. To jest najwyższe przekazanie, tak? Co oni robią, żeby zyskać władzę? Muszą zabić miłość w człowieku. Ślady tej miłości. I ostatni akapit tej, poza jeszcze oczywiście modlitwą, ostatni akapit tego wykładu. Cała cywilizacja zachodnia poddana została w nowożytności pewnemu zabiegowi i tym zabiegiem jest instytucjonalizacja grzechu. W tej chwili we Francji aborcja jest zapisana w konstytucji i ktoś, kto próbuje przeszkodzić, na przykład modlitwą kobiecie, która chce iść zabić swoje dziecko, to idzie do więzienia. W tej chwili chyba Dania czy Holandia chcą zrobić to samo, zapisać grzech w konstytucji. Relacje między ludźmi tej samej płci, relacje seksualne, są również grzechem. I co stało się w roku 2000? No w 27 krajach takie związki zostały zrównane z małżeństwem mężczyzny i kobiety. Co więcej, chwilę potem te pary zaczęły móc adoptować dzieci. I ten proces instytucjonalizacji grzechu, on wpływa, on rozbija społeczeństwa, rozbija rodziny, rozbija wszelkie więzi, bo czym jest więź? Więź jest rodzajem miłości, czy też efektem miłości, tak? Jest więź przyjacielska, jest miłość agape, tak? Nie mająca żadnego kontekstu seksualnego, ale która może być niezwykle silna, tak? Przyjaźnie z liceum, z podstawówki czasami trwają do końca życia. Więc zabijanie miłości to jest proces, któremu jesteśmy poddawani. Po co? Po to, żeby całkowicie zatomizować społeczeństwo, bo takie społeczeństwo jest łatwo skłonić do tego, żeby kupowało rzeczy tym ludziom niepotrzebne i poddawało się władzy w sposób dla tej władzy przyjemny. No bo jak mamy oparcie w rodzinie, jak mamy oparcie w małej ojczyźnie, we wspólnocie harcerskiej, klub sportowy, koło gospodyń wiejskich, nie wiem, fandomy te związane z literaturą fantastyczną, naukową, jak mamy jakiekolwiek więzi, rodzina, tak, jak mamy jakiekolwiek małżeństwo, jakiekolwiek więzi, to nas trudniej jest zniewolić. Dlaczego? Dlatego, że jak ja coś usłyszę, co z wielką siłą oddziaływa na mnie, to jak pójdę do osoby bezinteresownej, czyli tej, która mnie kocha i która relacji nie opiera na oczekiwaniu i żądaniu, to ta osoba może zobiektywizować mi ten problem mój, tak? No i ja się po prostu nie poddam. Grupa jest silna, grupa daje bezpieczeństwo i z tym wszystkim walczą współczesne, ukryte, lewicowo-liberalne totalitaryzmy. Jesteśmy w sytuacji bardzo, bardzo trudnej. Jesteśmy w sytuacji, gdzie te procesy zaszły już bardzo daleko, ale może o tym więcej jutro. Dobrze, moi drodzy, teraz każdy, kto ogląda tę audycję, a kto ma problemy właśnie z uzależnieniami, który ma problemy z jakimiś depresjami, których się nie da leczyć farmakologicznie, z rozpadającymi się relacjami, może poprosić Jezusa o to, żeby On te problemy rozwiązał. Jeśli chcesz, to się pomódl. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nawet osoby niewierzące mogą się modlić. Dlaczego? Ja powtórzę pewną formułę, która będzie w kwadratowym nawiasie i tej części nie będzie musiał wypowiadać, nie musi wypowiadać osoba wierząca. Jezu Chryste, o ile jesteś. Jezu Chryste, obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela. Oddaję Ci mój umysł, moją wolę, moje serce, wszystko, co mnie stanowi, moje sumienie. I proszę, bądź moim Panem i Zbawicielem. Zbawicielem mojego życia w codzienności i mojego życia na koniec kiedy przyjdziesz tutaj na świat przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia, mam nadzieję, jutro.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: Dobry Panie Boże, Ty nam pokazujesz, kim jesteśmy naprawdę, że to tylko Twoją łaską jesteśmy zbawieni, że to tylko Ty działasz, a jednak zapraszasz nas do współpracy, Panie, w tym dziele zbawienia. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło, o Twoją łaskę teraz właśnie na ten czas, żebyś Ty przez nas mówił, żebyś Ty, Panie, dawał słowa, żeby to wszystko było powiedziane na Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie Boże, też o to, żeby była tutaj z nami Maria, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Czy miała Pani szczęście być z Bogiem przez całe swoje życie, czy też były okresy bez Boga?
1: To znaczy, ja wychowałam się w rodzinie katolickiej i zawsze byłam z Bogiem, ale nie zawsze tak blisko, jak w ostatnim okresie. Były takie okresy oddalenia, było to czasem niezależne ode mnie, z sytuacji rodzinnej wynikało, ponieważ wyszłam za mąż za oficera Wojska Polskiego i to były takie czasy, gdzie człowiek musiał się ukrywać z tą swoją wiarą i schodzeniem do kościoła. I ja to tak bardzo skutecznie robiłam, tak dbałam o awans męża, pamiętam wtedy. Ale jak wyjeżdżałam na wakacje czy do rodziców, to wtedy uczęszczałam do kościoła. Chodziliśmy z mężem i chodziłam do spowiedzi, do Komunii Świętej. Także ten kontakt zawsze miałam. Moi rodzice byli ludźmi wierzącymi i praktykującymi. I jako dziecko widziałam zawsze ich modlących się. Nawet jak wracali z pracy bardzo zmęczeni, to wieczorem razem z dziećmi, ja w tym uczestniczyłam, modliliśmy się. Moja mama śpiewała zawsze godzinki, pieśni maryjne, śpiewała o Panu Jezusie i ja wtedy tych słów się uczyłam. I mama, pamiętam, zabierała mnie na msze święte, ale zabierała mnie na odpusty, które były połączone z takim czuwaniem nocnym. Jeździliśmy do Dąbrówki, jeździliśmy do Częstochowy. Ja pamiętam, jako małe dziecko jechaliśmy w takiej grupie. Panie na przykład załatwiały sobie nocleg, a moja mama się modliła całą noc. Ja czasem tak mi żal było, że one poszły spać, a ja jako dziecko muszę tutaj być i tak przy tej mamie cały czas. Ale teraz, jak to wspominam, to ja dziękuję mojej mamie za to, że to tak było, bo ja ją widziałam modlącą się i to mi bardzo pomogło w takich trudnych chwilach, kiedy cierpienie przygniatało, kiedy było źle, kiedy nie wiedziałam, co zrobić, to ja zawsze biegłam do kościoła. Zawsze znalazła się jakaś taka chwila, którą mogłam poświęcić Panu Bogu, czy na studiach, podczas egzaminów, to pamiętam, czy do szkoły, to zawsze szłam do kościoła i najpierw, chociaż na krótko, tak wchodziłam i się modliłam. A to był przykład właśnie mojej mamy, mojego taty, którzy tą wiarę mi szczepili. I to był taki bardzo taki mocny fundament tej wiary.

0: Co prawda tak fajnie jest powiedzieć, że jak człowiekowi się wiedzie, jest wszystko dobrze, no to człowiek dziękuje Panu Bogu za to, że tak jest fajnie. Trudniej jest, jak człowieka spotyka cierpienie, jak zaczyna coś przygniatać i wtedy człowiek się zaczyna gubić. W moim życiu tak wszystko niby się fajnie układało do pewnego momentu. 27 lat byłam taką szczęśliwą mężatką, kochający mąż wracający i tak wszystko było dobrze. Dzieci zdolne, uczyły się, wszystko przebiegało. Byłam zadowolona. Ale mąż zachorował i zaczęła się tragedia. Mąż zachorował, jego choroba zwróciła się przeciwko mnie. Zostałam odrzucona, oskarżona o rzeczy, których nigdy nie zrobiłam, o jakoś tak to zło, mogę powiedzieć, szatan uderzył w moją wierność, co było dla mnie świętością. Nagle mąż oskarża mnie o niewierność małżeńską, no i zaczęła się tragedia. I na początku ja tak bardzo, bardzo szarpałam się z tym wszystkim, bo taka rozpacz przeplatana z modlitwą. Ja wiedziałam, że mam się zwrócić do Pana Boga, żeby prosić, żeby błagać o przemianę, o Jego zdrowie, żeby to się wszystko zmieniło. I ja tak robiłam, ja błagałam, ale tak po ludzku to przychodziły chwile jakiegoś takiego zwątpienia, takiej czarnej rozpaczy, że ja sobie z tym nie poradzę, jak to będzie. W ogóle sytuacja bez wyjścia. I tak byłam u spowiedzi i spowiednik poradził mi, żebym poszukała sobie grupy modlitewnej, takiego wsparcia, że będzie mi lżej.
1: Mąż mieszkał w domu, tak?
0: Mąż mieszkał wtedy w domu, tak. I no zaczęłam szukać. I Pan Bóg jakoś tak kieruje tym wszystkim, żeby do tej grupy modlitewnej trafić, a nie do innej. I to było bardzo tak jasno widać na moim przykładzie, bo chciałam do odnowy w Duchu Świętym, ale tak się złożyło, że jak tam poszłam, no nie zauważyłam zainteresowania i sama jakby się wycofałam z tego. Postanowiłam pojechać do Matki Bożej Licheńskiej, ponieważ wiele razy już mi pomogła i mówię, zwrócę się do niej o pomoc. Jadąc na pielgrzymkę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, to w zasadzie nie była pielgrzymka, tylko wycieczka. Jechałam z koleżanką, która załatwiła również miejsca dla swoich znajomych. I w drodze poznałam takie dwie panie, które były z rycerstwa świętego Michała Archanioła. Chwilę porozmawiałyśmy w tamtą stronę. Później byłyśmy w Licheniu, już się z nimi nie widziałam, ale w drodze, jak wracaliśmy, jeszcze wstąpiliśmy do Lasku Gręblińskiego i tam je spotkałam. Razem nawet odprawiłyśmy sobie drogę krzyżową i już w autobusie nawiązałyśmy kontakt. One opowiedziały mi trochę o rycerstwie, dały czasopismo Któż jak Bóg i zaprosiły, to było w maju 2001 roku, i zaprosiły na swoje spotkanie modlitewne.

I ja już tak czekałam, kiedy to spotkanie będzie i z taką radością, to było rano, bo na siódmą msza święta i po godzinie po mszy świętej właśnie modlitwy. Pobiegłam tam, że tak powiem, na skrzydłach, że już nareszcie to chyba jest ta moja grupa modlitewna. Modliłam się razem z nimi. One też miały lęk, że ja pewnie nie przyjdę. No ale później się okazało, że przyszłam i wytrwałam w tej grupie do dzisiaj. I bardzo muszę powiedzieć, że takie wsparcie grupy modlitewnej jest bardzo ważne, jeżeli człowiek jest zagubiony, jeżeli przygniata go ciężar, który sam z siebie nie byłby w stanie, tak po ludzku, nie byłby w stanie udźwigać. Wtedy ma się ludzi, którzy razem się modlą, ma człowiek do kogo się zwrócić i wtedy też tak bardzo odczułam, że ja nie jestem sama. Ja mam Pana Jezusa. Obojętnie co by się nie zdarzyło, to ja nigdy nie będę sama. Ja mam wsparcie. Jest mój anioł stróż, którego tak bardzo, bardzo, bardzo odczuwałam, że on jest i prosiłam go o pomoc. Nawet czasem jak jakoś tak się ociągał z tą pomocą, to mówiłam, no co ty sobie wyobrażasz, masz mi pomagać, od tego jestem i jesteś i pomagaj mi. No i on wtedy mi pomagał i stwierdziłam, że czasem trzeba tak mocniej do tego anioła stróża powiedzieć. No byłam na rekolekcjach z księdzem Polakiem w Markach Strudze z Rycerstwa Świętego Michała i wtedy tak bardzo przybliżył tą opiekę aniołów i rolę Świętego Michała Archanioła, bo ja należałam do parafii Świętego Michała Archanioła, to moje dzieciństwo, ale nigdy tak za bardzo się tym, nad tym się nie zastanawiałam. I tutaj nagle Święty Michał jeszcze jest do pomocy w tych wszystkich trudnościach. I pamiętam, że może powiem jakieś świadectwo pomocy Świętego Michała Archanioła, ponieważ byłam pod koniec czerwca na tych rekolekcjach i na początku lipca bardzo pragnęłam pojechać do Niepokalanowa, bo tak mi się wydawało, że tam powinnam do Matki Bożej pojechać. Prosiłam męża, żeby mnie zawiózł, ale no na początku to nie wychodziło i pojechaliśmy którejś niedzieli do koleżanki na działkę w pobliżu Niepokalanowa. I się zgodził, że pojedzie. No, koleżanka powiedziała, że msza święta jest o 18. Przyjechaliśmy tam przed 18. Okazało się, że msza święta jest o 19. Weszliśmy do kościoła. Mąż mówi, nie, pójdziemy gdzieś po drodze. Nie będę czekał na ciebie, nie? I wychodząc z tego kościoła, przypomniałam sobie o świętym Michale. I mówię, święty Michale, ty zrób coś. No przecież tak bardzo pragnęłam tu być u Matki Bożej. No Matko Boża, no pomóż mi. Ale mąż nieugięcie wsiadł do samochodu, zapuścił samochód, wycofał i samochód zgasł. Silnik stanął.

jeszcze chociaż te parę minut, zanim uruchomisz samochód, no i pojedziemy. Ja weszłam do kościoła, mąż przychodzi i mówi, słuchaj, ja tego samochodu nie mogę uruchomić. On się męczył aż do 19:00. Mówi, to jednak zostaniemy na tej mszy świętej. No więc ja taka szczęśliwa, że święty Michał mi pomógł, ale on na tej mszy mówi, słuchaj, jak my wrócimy do domu? A takie moje wewnętrzne przekonanie było, że my do tego domu wrócimy. Ja się w ogóle nie przejmowałam, że ten silnik zgasł. Wychodzimy, mąż wsiada, zapala silnik ruszył, zajechaliśmy szczęśliwie do domu. Więc byłam bardzo szczęśliwa, bo dopiero tak wstąpiłam do tej grupy. Jeszcze nie byłam pełnoprawną rycerką, bo to trzeba złożyć ślubowanie, które złożyłam później. Po roku czasu, rok czasu jest takiej właśnie próby. No i modliłam o zdrowie dla męża, o jedność, o miłość w rodzinie, ale tak w sumie to nic się nie zmieniało. I był taki moment, że im bardziej się modliłam, tym gorzej się działo. Ale mówię, nie, Panie Jezu, Ty jesteś i Ty wszystko możesz i tylko Ty możesz mi pomóc, bo nikt więcej nie może mi pomóc. I w 2002 roku jakoś koleżanka wspomniała o Meczugorje. Ja o Meczugorje nie wiedziałam wtedy jeszcze nic. Ale jak ona powiedziała tak Meczugorje, to mi utkwiło w pamięci i zaczęłam to, no tak od czasu do czasu temat Meczugorje wracał, może by tam pojechać. Ale chorowałam na serce i to tak dość poważnie, gdzie wysokie temperatury to powodowały osłabienia. Ja nie mogłam funkcjonować, że tak powiem, samodzielnie. Nieraz mąż z pracy przynosił mnie do samochodu na rękach, bo słabłam i bałam się w te gorączki pojechać do Bośni i Hercegowiny. Ale tak się wszystko złożyło, że jednak, już nie będę szczegółów opowiadała, jednak ja do Meczugorje pojechałam. I tam w Meczugorje doświadczyłam obecności Matki Bożej, nie przed ołtarzem, wszędzie. Po prostu, gdzie stanęłam, czułam obecność Matki Bożej. Że ona jest, że pomaga, że tak, że może mi otoczyć płaszczem swojej opieki. Prosiłam właśnie też o opiekę nad dziećmi. Modliłam się za wszystkich, o wszystko. To był czas takiej wielkiej modlitwy. Również Matka Boża zaprowadziła mnie, zaprosiła na podczas objawienia pod błękitny krzyż, bo nie wiedziałyśmy o tym, no ale z koleżanką tam się znalazłyśmy i to też było takie bardzo wielkie przeżycie.

Jak wracaliśmy, zatrzymaliśmy się w Tichalinie. Tam była msza święta i pamiętam podczas tej mszy świętej zamknęłam oczy i zobaczyłam taki wielki krzyż otoczony tysiącami różańców. To różańce były takie, na którym się modliłam z drzewa różanego, ale tych różańców było tyle, że otworzyłam oczy i mówię, Panie Jezu, przecież tych różańców to ja do końca życia nie zdążę zmówić. Jest ich tak dużo. Otworzyłam oczy, zamknęłam i ten krzyż cały czas, ten krzyż cały czas był, on był dość duży. Wróciłam do domu i tak się zaczęło dziać, że znajoma z parafii zapytała się, czy należy do kółka różańcowego. Ja mówię, że nie, ale przypomniałam sobie ten krzyż. No tak, czyli przesłanie Matka Boża chce, żebym ja się modliła na różańcu. Więc ja dobrze. Później ktoś mi dał ulotkę o bractwie różańcowym. Przeczytałam, odłożyłam, ale któregoś wieczoru, bo to była zima, wzięłam tą ulotkę, przeczytałam i mówię, nie ma co się ociągać, tylko trzeba się ubrać, zimno, nie zimno, pojechać, zapisać się już. No i zapisałam się do bractwa, odmawiałam różaniec i tak właśnie Matka Boża pociągnęła mnie do modlitwy różańcowej. Ja pokochałam tą modlitwę, pokochałam

rozważania, bo wtedy byłam z Panem Jezusem, przeżywałam te sceny rozważań. Kiedyś w pracy, pamiętam, bo cały czas pracowałam, siostra zakonna dała mi ulotkę o rekolekcjach ignacjańskich w Gdyni. Ja wzięłam od niej tę ulotkę, tak bez przekonania, bo no dała mi tę ulotkę. Jeszcze ona wtedy powiedziała coś takiego: Pan Jezus od ciebie wymaga więcej. Przyszłam do domu, położyłam tę ulotkę i jak usłyszałam w Radiu Józef, że są rekolekcje ignacjańskie, to przypomniała mi się ta ulotka. Wzięłam tę ulotkę, przeczytałam. Mówię, no warto by było na te rekolekcje się zapisać. No dowiedziałam się od kiedy, do kiedy, kiedy są spotkania, od kiedy się zaczyna. Pojechałam do Andrzeja Boboli, ale też nie dopełniłam takich formalności, żeby się zapisać do kierownika duchowego. Ja przyjechałam na te rekolekcje, wtedy jeszcze nie byłam tego dnia na mszy świętej i tak sobie myślałam, że jak będę miała iść do kierownika duchowego, bo już te rekolekcje odprawiałam, to nie będę na mszy świętej, bo msza jest o 19:00. Bo to był taki okres, gdzie ja już zaczęłam chodzić codziennie na Eucharystię i Komunia Święta dawała mi tak dużo siły i takiej mocy wewnętrznej, żeby przeżyć te cierpienia, to z czym ja jestem na co dzień. I do księdza odesłała mnie ta pani, bo ja mówię, że no nie mam przedstawiciela duchowego, no to proszę do księdza, do brata Rymiego. Poszłam, on mówi: proszę, no 19:00 na mszę i później się zgłosić. No więc ja mówię: no Panie Jezu, dziękuję Ci, że ja będę na mszy świętej.

poszłam na mszę świętą, przyszłam, no i skierował mnie do kierownika duchowego, tak nie za bardzo wiedziałam jeszcze co i jak. No może taka, ta pierwsza rozmowa była, no taka trochę, ja tak oceniałam, trochę z mojej strony nieudolna, bo jeszcze nie wiedziałam dokładnie jak, ale on mnie ukierunkował w tych rozważaniach, jak to wszystko ma wyglądać dokładniej. I następne, bo przy każdym rozważaniu to ksiądz informował dokładnie. Dzielone było rozważanie na części, rozważało się Słowo Boże. Pamiętam tą pierwszą medytację, bo to było pierwsze rozważania. To były z Ewangelii świętego Jana, świadectwa uczniów. I tam po raz pierwszy tak się zastanowiłam, kto był moim Janem Chrzcicielem. I wtedy tak pomyślałam sobie, że faktycznie takim Janem Chrzcicielem i kimś, kto powiedział mi oto Baranek Boży, to byli moi rodzice. I po raz pierwszy w takiej modlitwie dziękowałam Bogu za moich rodziców, że to właśnie w takiej rodzinie się urodziłam. Że oni mi dali taką podstawę, taką wiary. I podczas tych medytacji usłyszałam takie słowa, że nie bądź taka nijaka. I tak sobie pomyślałam, faktycznie, tak się miotam, tak raz się modlę, raz rozpaczam, narzekam, wchodzę do koleżanki, żalę się, użalam się nad sobą, że no chyba to nie tędy droga, ale to też nie jest takie proste. No dobrze, mówię, Panie Jezu, nie będę się użalała nad sobą, ale Ty bądź ze mną. Ja Ci daję moją rękę, Ty ją trzymaj i Ty w ogóle nie wypuszczaj mnie, bo widzisz, mówię, jaka jestem słaba, jaka głupia. No bez Ciebie ja ani kroku nie mogę zrobić do przodu. I też podczas tych rekolekcji takie słowa usłyszałam, wierz mi, zaufaj mi, ja Cię będę prowadził, ale musisz mi zaufać. I ja się bardzo starałam, bardzo takie stawanie podczas rekolekcji, podczas medytacji w obecności Boga pozwalało mi się otworzyć wewnętrznie, bo ja otwierałam swoje serce, wiedziałam, że Pan Jezus wszystko i tak wie o mnie, czy ja tu nic nie mogę zakamuflować. Więc mówiłam o swoich problemach, o swoich kłopotach, o tym, że nie mogę sobie poradzić z tym wszystkim. Jakoś pamiętam, że ja nigdy nie pytałam dlaczego. Ja się w ogóle bałam zapytać. To było takie pytanie, jakby wewnętrznie się bałam zapytać dlaczego. Po prostu dane jest mi to cierpienie, dane jest mi to przeżyć. I podczas rekolekcji ignacjańskich ja zrozumiałam, że to był taki moment jakby zwrotny w mojej wierze, w moim życiu.

0: ponieważ ta wiara moja była, no wierzyłam, chodziłam w niedzielę do kościoła na mszę świętą i pamiętam, że zastanawiałam się nad tym, dlaczego ja nie pamiętam Ewangelii. Wychodziłam z kościoła, mówię, co było na Ewangelii, nie? Nie pamiętam. No tak, przegapiłam ten moment. A teraz przychodziłam do kościoła i wiedziałam, że ja przychodzę do Pana Jezusa, że On jest, że On przychodzi w ofierze, że podczas ofiarowania składałam Mu zawsze moje serce, moje życie, mojego męża, jego chorobę, moje dzieci, kogo mogłam, to składałam w ofierze, żeby Pan Jezus to wszystko przemieniał, żeby przemieniał to wszystko, co nie należy do Niego. I tak coraz bardziej zbliżałam się i ja zaczęłam pamiętać Słowo Boże i czasem jakieś słowa trafiały do mnie bardziej, czasem mniej. I właśnie to wszystko zawdzięczam tym rekolekcjom ignacjańskim, bo one uczą wejścia, otworzenia swojego wnętrza i jakby przenoszenia Słowa Bożego na swoje życie. Wtedy też tak bardzo zaglądałam w to swoje wnętrze sprzed lat. Właśnie słowa z Ewangelii Świętej podczas tych medytacji odnosiłam do swojego życia, jak to wszystko wyglądało i tak sobie przeanalizowałam to swoje życie, że Pan Jezus to zawsze czekał na mnie, ale były takie momenty, gdzie tego Pana Jezusa w moim życiu nie było, bo były sprawy ważniejsze. Były takie sprawy cywilne, świeckie, dbanie o awans, dbanie o to, żeby mąż awansował, z czego teraz no, nie mam nic w zasadzie.
1: Ale proszę powiedzieć mi taką rzecz, bo tu w tym wszystkim jeszcze dzieci są, prawda?
0: Tak, dzieci są już dorosłe. One studiują i one się modliły razem ze mną. Nawet mąż się razem modlił na początku, tylko że on się modlił, żebym ja się zmieniła, a ja się nie zmieniałam w jego pojęciu i on przestał się modlić, bo on chodził do spowiedzi. On faktycznie, on jeździł ze mną do Dzieciątka Jezus, do księdza Jana na te modlitwy. On się szarpał na początku, bo jemu się wydawało, że ktoś mnie jemu odbiera, a to się nie działo, to było w jego umyśle tylko, tego nie było. On nie mógł tego zrozumieć, bo nie chciał się leczyć, że to tak jest.
1: Przez cały czas mąż nie był świadom tego, co się
0: nie,
1: dzieje.
0: Nie, on
1: naprawdę
0: uważał, że to, co on mówi, to tak jest, że tak się dzieje, że tak się dzieje.
1: Czyli wymyślił sobie jakąś rzeczywistość. Tak,
0: tak, no to jest choroba, to jest, on w innej rzeczywistości w ogóle żył.

0: Dzieci dużo mi pomogły. Dzieci podtrzymywały mnie na duchu. Tomek mówi, mamo, mamo, jak on tak brzydko mówi, to ty pomyśl sobie, że on mówi do ciebie kwiatuszku, cukiereczku, nie? Ja mówię, Boże, przecież to jest tak trudne. No jak ja mogę w tym momencie tak sobie pomyśleć? Mamo, nie załamuj się. Mamo, musisz to przez to przejść, nie? Może wszystko będzie dobrze. I w zasadzie dzieci były taką moją podporą. Ja później... Na początku to się skarżyłam, ale później przestałam, bo stwierdziłam, że nie mogę tych dzieci tak bardzo obarczać, że muszę coś zrobić, jakoś sobie poradzić sama z tym, żeby one jak najmniejszym obciążeniem, bo one też rosły w takim domu spokojnym. I dla nich to był szok, cios i w ogóle Tomek był, jak mąż zachorował, Tomek był na żaglach i jak zadzwoniłam do niego, to on myślał, że ja żartuję, że jakąś bajkę opowiadam, że to jest w ogóle niemożliwe. No ale niestety to była prawda.
1: To było po 27 latach, tak?
0: Tak, to było po 27 latach.
1: Opowiada pani taką historię wchodzenia w zażyłość z Panem Bogiem. Dobrze to rozumiem?
0: Tak, tak, bo to był taki moment właśnie tego szoku, który spadł na mnie. Ja w tym momencie tak bardzo się zwróciłam do Pana Boga. Ja miałam tylko Jego. Jego, który może mi pomóc, bo nikt z ludzi nie był w stanie pomóc, bo nikt nie mógł dotrzeć do męża. I no ja wtedy zaczęłam tak gorąco się modlić. Jeździłam na pielgrzymki i do Częstochowy, i do Wieczwałdu, i do Obór bardzo często. Byłam 2 razy w Medjugorje. Byłam również w Fatimie, byłam we Włoszech, byłam u świętego Michała na górze Gargano, byłam u Matki Bożej w Loreto i tu w naszym polskim Loreto i wszędzie prosiłam i Matki Najświętszej i Pana Jezusa i o tą pomoc, ale też i byłam również w Ziemi Świętej, nie wiem, czy już powiedziałam o tym, to ostatnie, teraz wróciłam, nie tak dawno. Ta moja modlitwa zmieniła charakter, bo ona była taka błagalna, tak proszę, proszę, proszę, proszę i tak powoli, jak taka dętka, zaczęło ze mnie wychodzić powietrze, to tak coraz bardziej, aż przyszło coś takiego, że Panie Jezu, tylko Ty możesz mi pomóc, a ja z siebie to jestem niczym. Po prostu ja nic nie mogę, nic, po prostu nic. I modląc się, zaczęłam dziękować Panu Jezusowi. Ja w pewnym momencie dziękowałam Panu Jezusowi za ten krzyż. Za to wszystko, co się wydarzyło, ponieważ gdyby to życie sielankowe trwało dalej, ja nigdy nie zwróciłabym się do Pana Boga tak, w taki sposób, tak, tak blisko, z takim zaufaniem, z taką wiarą.
1: Kiedy ludzie opowiada się takie rzeczy, to nie wierzą.
0: Ale to jest możliwe, tak jest, tak się dzieje.

0: tak się dzieje. Być może trzeba wyrazić na to, trzeba powiedzieć Panu Bogu: tak, ja chcę, bo wydaje mi się, że Pan Bóg zawsze stoi, Pan Jezus czeka obok, czeka na to tak. I tylko wystarczy powiedzieć tak, a on już będzie działał, będzie prowadził.
1: Ale tak na chorobę psychiczną męża, jak można powiedzieć tak?
0: No niby nie można powiedzieć tak. Ale jeszcze może nie można powiedzieć tak, ale to jest coś, na co człowiek nie ma wpływu. To jest, to się dzieje. I z tym cierpieniem, które przyszło, trzeba się pogodzić, trzeba wziąć ten swój krzyż, jak później zrozumiałam, i go ucałować, tak jak Pan Jezus, za jego przykładem. I ja go tak ucałowałam, ale to nie było od razu. To trwało jakiś czas, to były takie różne etapy przechodzenia z tego wszystkiego, bo tak jak mówiłam, ja się szarpałam na początku bardzo z tym wszystkim w tej modlitwie, ale to była szarpanina. I w pewnym momencie ucałowałam ten krzyż i mówię: Panie Jezu, przyjmę wszystko, co mi dajesz. Nawet czytałam księgę Hioba, bo tak mi się wydawało, że ja to jak taki Hiob. Tak wszystkie nieszczęścia, wszystko na mnie się wali. No ale nic, no dobrze, no jeszcze to przyszło, jeszcze tamto przyszło. Tak wszystko przyjmowałam z taką, ja się pokory nauczyłam. I to takiej wielkiej pokory. Gdzie kiedyś, jak mi ktoś coś powiedział, coś nie tak, no to ja zawsze z taką ripostą, a potrafiłam zamilknąć, potrafiłam nic nie powiedzieć. Potrafiłam sobie taką od razu scenę z biczowania przypomnieć, że Pan Jezus nie powiedział nic. Panie Jezu, Ty milczałeś. Dużo też pomogła mi modlitwa chyba księdza Antonowicza Stanę pod krzyżem. I tam właśnie też z tej modlitwy uczyłam się pokory takiej do końca. I też przyszedł taki moment uwielbiania Pana Boga. Chodziłam do odnowy, bo tam można właśnie wielbić Pana Boga z taką i się też nauczyć tego uwielbienia, bo trzeba chcieć, bo to samo też nie przychodzi, że człowiek siedzi w domu i wszystko przyjdzie na człowieka i nagle zaczyna się modlić, uwielbiać i wszystko jest tak bardzo okej. Chodziłam do odnowy, uwielbiałam, także ta moja modlitwa się bardzo zmieniła w modlitwę może najpierw dziękczynienia, uwielbienia i potem już prośby. Ta prośba jakby przeszła na koniec.

i też ta sytuacja w domu zaczęła się trochę poprawiać, bo teraz jest mąż, pozwy rozwodowe pisał, on chciał odejść ode mnie. Ale zawsze się tak układało, że jakoś to nie było sfinalizowane. Jak byłam na pielgrzymce we Włoszech, to msza święta była u świętego Antoniego w Padwie i tam prosiłam świętego Antoniego, żeby pomógł, żeby wyprosił Pana Boga taką łaskę, że mąż zaczął się leczyć. I tak się stało. Mąż był 3 miesiące w szpitalu, teraz się czuje lepiej, jesteśmy razem. Może to nie jest tak pięknie, jakbym ja chciała, ale dziękuję Bogu za to, co jest, za ten spokój w domu, za to, że jemy razem śniadania i kolacje, że rozmawiamy. A jak będzie, to wszystko w rękach Boga. Pan Bóg wszystko może. Być może ten krzyż jeszcze będzie trwał, może on będzie zawsze, nie wiem. Ale myślę, że jak będę tak blisko Pana Boga, myślę, że msza święta, komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu pomoże mi to wszystko wytrwać i w tym wszystkim trwać i

Jest jeszcze jeden taki moment w życiu moim, jest, który bardzo pomógł mi przetrwać te cierpienia. A był to sen. Sen, jak teraz wiem, to od Ducha Świętego. To było w takiej największej szarpaninie. Śniło mi się, że jestem gdzieś pod ziemią. Z dwóch stron są filary i w środku jest usypany grób z czarnej ziemi. To był grób, tak jak w tym śnie odbieram, że to ten grób usypał mąż dla mnie. I pyta się, mówi, słuchaj, dlaczego nie przyszli twoi uczniowie? Ja mówię, ty tak szybko usypałeś ten grób, że ja nie zdążyłam ich zaprosić. I na tym grobie w pewnej chwili pojawia się dzieciątko w biało-czerwonej sukience, taki mały Pan Jezus. I to dzieciątko przepłynęło tak do mojego serca, przytuliło się i mówi, ja będę twoją miłością i pokojem. Było mi tak dobrze, że to nie można opisać tego odczucia takiego pokoju i miłości i ciepła. I powiedziało, daję ci trzy kafelki. Buduj kościół i pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. I tak po pewnym momencie mówi, i pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. To było tak podkreślone wyraźnie i to dziecko odpłynęło. Ja się oglądam, schody takie wiodły do tego grobu i z tych schodów schodzi gromadka dusz czyśćcowych i niosą taki wielki fikus. A mąż w tym czasie siedział za filarem, taki w tym swoim płaszczu kawalerskim i taki przykryty, taki smutny. I dlaczego mówię, że gromadka tych dusz czyśćcowych? Ponieważ one się przewinęły w moich snach i niektóre z tych duszyczek, one były tak samo ubrane. Ja je rozpoznawałam we śnie. O, mówię, to już wiem, kto to jest. Ja wtedy też się zaczęłam tak bardzo modlić za dusze w czyśćcu cierpiące. Nawet wstawałam wcześniej, żeby ulżyć im w cierpieniu danego dnia. I to, ten sen pomógł mi w takich ciężkich chwilach, że pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. Ksiądz jadąc, jak jechałam do Meczugorje, wyjaśnił mi właśnie, że te trzy kafelki to wiara, nadzieja i miłość. On mi tak to tłumaczył. I pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. I mówię, czyli tak, Pan Jezus dał mi łaski, jak sobie tak to tłumaczyłam, i ja mogę je zmarnować. Ja mogę je przyjąć, a mogę odrzucić. Bo tak po ludzku, to trzeba było to wszystko zostawić i zacząć życie, żeby po prostu ja tu, to tu i byłby spokój, prawda? No ale mówię, widocznie po coś to cierpienie jest dane, po coś. No i tak w tym trwam.

0: jaki Bóg się z tej historii, zza tej historii wyłania? Jakiego Boga pani poznaje? Jaki on jest?
1: Pana Boga bardzo miłosiernego. Pana Boga takiego kochającego, nie za, ale pomimo. On mnie kocha taką, jaką jestem. Wcale nie muszę być taka bardzo doskonała. I myślę, że nieważne są upadki, tylko ważne są powstania z tych upadków. I wyciąganie jakby wniosków na przyszłość, żeby żyć lepiej. I ten Bóg dla mnie jest takim Bogiem bardzo kochającym. Pomimo tych cierpień, które mam, tego udręczenia. Bo ja wiem, że On jest w tym wszystkim, czyli ja mam to po prostu przejść. Takie jest moje życie, bo nikt tego życia za mnie nie przeżyje. Ja muszę w tym życiu po prostu być sama. Ja muszę to życie przeżyć. Nie może być. Pewnie nie będzie tak, że to się nagle wszystko odwróci w drugą stronę i będzie fajnie, nie? Ale Pan Bóg w tym jest. Kocha mnie. Prowadzi. I mam taki bardzo, bardzo dobry obraz Pana Boga.
0: Za co pani jest mu najbardziej wdzięczna?
1: Teraz? Jestem wdzięczna za to cierpienie. I tu proszę Pana Boga, żeby również objął taką opieką mojego męża, żeby go wyciągnął z tego i pociągnął do siebie. Ponieważ ta sytuacja, która się wydarzyła, nauczyła mnie kochać Pana Boga, nauczyła mnie Jego miłości i iść drogą, właśnie taką drogą do nieba. Kiedyś ktoś powiedział, że to wstyd powiedzieć, że ktoś chce być świętym. I ja tak sobie kiedyś myślałam, że bardzo fajnie, ja bym chciała być świętą. Ale czy potrafię iść tą drogą? Nie wiem, ja tak się staram, ale mówię, Panie Jezu, Ty bądź moją świętością we mnie, bo ja sama nie potrafię.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Może w takiej intencji, żeby ludzie umieli nieść swoje cierpienie, żeby umieli oddać Bogu, oddać może za innych nawet o zbawienie dusz innych ludzi.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Teresa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Witam, drodzy Państwo. Naszym gościem jest Bogna Białecka. Witaj.
1: Dzień dobry, witam. Szczęść Boże.
0: Daj Boże, daj Boże. Mam dziwne uczucie, ponieważ będę chwalił działania polskiego rządu.
1: Czy... tak, to rzeczywiście dziwne.
0: Czy dla ciebie to, co robi Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest rzeczą ważną? Myślę tutaj o zakazie w podstawówkach używania smartfonów.
1: To znaczy tak, ja bym i chwaliła, i nie chwaliła, dlatego że propozycja tej ustawy, która by wprowadzała formalny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i smartfonów na terenie placówki szkolnej, no jest bardzo potrzebny. Jest wręcz niezbędny, ale i tych ale to dosyć sporo jest i możemy po prostu o nich porozmawiać po kolei.
0: Ale ja myślę, najpierw porozmawiajmy o tym, dlaczego taki zakaz powinien zostać wprowadzony, bo od 5-10 lat mniejszej, a potem coraz większej grupie osób, dla tych grup osób jest oczywiste, choćby patrząc na ludzi, którzy stworzyli tę przestrzeń współczesnej cywilizacji, jaką jest świat cyfrowy, ich twórcy chronili swoje dzieci przed tymi mediami, przed tym oddziaływaniem. Tak? Baronowie tak. Cyfrowi wiemy o tym, w wywiadach mówili, że nie ma mowy w ogóle, żeby dziecko jakieś ich do 15 roku życia jakieś tam wchodziło na jakieś media społecznościowe. Większość z tych ludzi, mimo że niewierzący, dawali swoje dzieci, oddawali w ręce katolickich szkół.
1: Montessoriańskich.
0: Albo Montessori.
1: W każdym razie takich, których są bardzo jasne zasady, tak. Wartości.
0: Mówię tak o katolickich, dlatego że jest to większy, zaskoczenie jest większe, skoro niewierzący do katolickich i tak dalej. Ale zresztą w Polsce to też jest z innych również powodów i zawsze było wcześniej. Ale te szkoły są cenione właśnie przez ludzi niewierzących właśnie za te zasady. I wiadomo było, że dzieci są bezbronne. I ja miałem takie poczucie, pisząc na ten temat od 7 czy 10 lat, że był potężny opór. Tak samo jak kiedyś zacząłem pisać o tym, że pornografia jest czymś szkodliwym, tak i w latach 90. Ten pogląd był wyśmiewany wręcz. Dlaczego był taki opór i dlaczego absolutnie ten zakaz jest czymś pozytywnym?
1: To znaczy... opór, myślę, wynika z tego, że po prostu smartfony są tanią nianią, zajmują dzieci, dzieci nie sprawiają problemów, no bo się są zanurzone w świecie wirtualnym. Nie? To jakby łatwa zabawka, łatwa i tania niania. Natomiast dlaczego jest kluczowy? Ja o tym też od 2014 roku praktycznie opowiadam ciągle, że właśnie przedwczesny nadmierny kontakt z ekranami, zwłaszcza z światem wirtualnym, niszczy po prostu fizycznie mózg dziecka, nie pozwala na pełnię rozwoju. Ale dlaczego zakaz jest ważny? Ponieważ my jako fundacja przygotowaliśmy taki raport, w którym omawiamy, jak wyglądały badania nad skutkami wprowadzenia zakazu korzystania ze smartfonów w różnych krajach i wszędzie wyszły po prostu same pozytywy. To znaczy wyszła poprawa jakości nauki, wyszła poprawa relacji między dziećmi, wyszedł spadek prześladowań rówieśniczych w szkole. Coś, co wiadomo, zawsze było, zawsze no niestety będzie, bo gdzieś w tych procesach, które zachodzą w szkole między rówieśnikami, to jest, że się pojawia przemoc czy fizyczna, czy psychiczna. Ale to, co robi smartfon z pojawianiem się przemocy wśród dzieciaków, to jest, że dziecko nie tyle doświadcza, że kilku kolegów go nie lubi i go wyśmiewa, tylko że cały świat go wyśmiewa, cały świat go uważa za osobę godną pogardy, dlatego że ktoś nagrał na jego temat jakiś filmik, czy obgadał go, ale w taki wiralowy sposób, czyli że to się gdzieś rozpowszechniło i wszyscy się śmieją. Więc to jest taka gigantyczna zmiana jakościowa tego prześladowania. No i jakby w oczywisty sposób, kiedy nikt nie ma mieć smartfona w szkole, to nie ma w tej perspektywy, że ktoś może mnie nagrać i ośmieszyć, poniżyć przed całym światem. Automatycznie poprawiają się stosunki między dzieciakami, bo już nie ma tak przeraźliwego lęku, tylko zaczynają w ogóle ze sobą rozmawiać bardziej, tak? Więc tych korzyści, o których już wiemy, które są badaniami pokazane, naprawdę jest masa.
0: Jakie mechanizmy sprawiają, że dzieci są bezbronne wobec ekranów? My przecież widzimy niedojrzałych dorosłych uzależnionych od ekranów. Ja w szkołach pytam i podstawowych, i w liceach, jak zdarza mi się jeszcze czasami jeździć z różnymi prelekcjami i zawsze gdzieś tam w końcu poprzez uzależnienia dochodzimy do komórek, do smartfonów i zawsze pytam, czy jesteś gotów odłożyć komórkę na 3 dni, oddać pani nauczycielce, jeśli ta nauczycielka w tej klasie ma szacunek, tak, żywią dzieci do niej. Czy jesteś w stanie w innym pokoju trzymać w nocy komórkę? Czy jesteś w stanie odłożyć na godzinę przed snem? Tak? I modyfikuję różne te pytania. I to jest zazwyczaj jedna osoba na 20, dwie osoby na 50. Jakie mechanizmy sprawiają, że dzieci są bezbronne?
1: Powiem, jeszcze dodam, że to oszacowanie może być o tyle zawyżone, w sensie, że wydaje nam się, że więcej osób jest gotowych na takie odłożenie właśnie smartfonu na jakiś czas. Z tego względu, że część z tych ludzi, którzy mówią, nie mam problemu, to są ludzie, którzy nigdy tego nie próbowali zrobić. Albo którzy wiedzą, że tego nie są w stanie zrobić, ale czują, o co chodzi osobie zadającej pytanie i to jest czysta autoprezentacja. Więc ja myślę, że proporcje są takie, 90% użytkowników smartfonów nie jest w stanie przestać z nich korzystać kompulsywnie. I to nie są oczywiście oficjalne badania, ale to jest po prostu obserwacja. Dlaczego tak się dzieje? No bo smartfony ani aplikacje, które są na smartfonach, po prostu nie są neutralnymi narzędziami, tylko zarówno sam smartfon, jak i aplikacje są zaprojektowane tak, żeby nam ułatwić maksymalnie korzystanie z nich, po prostu. I żeby nas skłaniać do jak najczęstszego korzystania.
0: Czyli po prostu zarabiają...
1: Od tej sprawy, jak łatwo jest wejść w tej chwili w internet, że mamy właśnie smartfony, które są odblokowywane na twarz, tak? Wystarczy uśmiechnąć się do smartfona i smartfon już nam włącza internet. To jest aż tak łatwe, tak?
0: Ta sytuacja jest dość oczywista. Ludzie, którzy postanowili zarabiać duże pieniądze, zrozumieli, na czym polega na przykład układ nagrody, zrozumieli, na czym polegają różne interakcje międzyludzkie i doprowadzili do sytuacji, że podali to człowiekowi, mówię tak obrazowo, w takiej bardzo skondensowanej formie. Właściwie wszystkie mechanizmy, jakie człowiek wypracował sobie, czy też w trakcie ewolucji, którą Bóg uruchomił, zostały wypracowane, one wszystkie właściwie mogą być wykorzystane przeciwko człowiekowi po to, żeby inny człowiek na tym człowieku zarobił. Czy to jest taka zbyt toporna intuicja?
1: Nie, to jest dokładnie tak i to jest aż tak cyniczne. Mhm. No to jest aż tak cyniczne.
0: I teraz powiedz o tych mechanizmach, które sprawiają, że dzieciaki są bezradne i że dorośli, duża część dorosłych jest również bezradna.
1: Bo myśmy już o tym rozmawiali, przy czym warto po prostu, jak ktoś nas słucha, to też jeżeli są gdzieś nagrania tych naszych wcześniejszych rozmów.
0: Będą, właśnie tworzymy teraz podcast i będą wszystkie dostępne, ale jeśli zauważyłaś, to za każdym razem staram się w bardziej skondensowanej formie podać to, co było wcześniej. A potem rozwinąć jeszcze.
1: Mówisz, że dojdziemy do momentu, w którym zaczynamy od TikTokowej 20-sekundowej.
0: Tak, dokładnie tak się robi, żeby wywołać zainteresowanie.
1: Okej, dobrze.
0: A potem będziemy się przerzucali dowcipami, tak jak ludzie w więzieniu siedzący z wyrokiem dożywotniego więzienia. Tak, wszyscy się śmieją.
1: Tak. Dobrze, no to próbujemy zrobić w skondensowany sposób, ale ważny. bardzo dużo aplikacji oszukuje niejako na układ nagrody, który w mózgu jest odpowiedzialny za przetrwanie, a który to jest ta część mózgu, która nie jest do końca ludzka. W tym sensie, że to jest ta część mózgu, którą mamy identyczną jak zwierzęta i jest bardzo prymitywna i działa na zasadzie instynktów i która nie radzi sobie po prostu z rozwojem cywilizacyjnym, ze światem cyfrowym w szczególności. I wszystko, co dzieje się na ekranie, odbiera, jakby było to realne. Zagrożenie na ekranie, jakby to było prawdziwe zagrożenie życia. Przyjemność na ekranie, jakby to było coś, co mi pozwoli przetrwać. I to jest nasz główny problem. Nasze dzieci są wobec tego kompletnie bezradne. To znaczy wobec na przykład lajków, które się pojawiają w mediach społecznościowych, wobec tego, że się pojawia mnóstwo interesujących rzeczy co chwila, tak, w odległościach czasami co kilkanaście czy co kilka sekund. Kolejne interesujące rzeczy, które dla tego naszego układu nagrody są postrzegane jako coś, co zwiększa nasze szanse przetrwania. Że no, już nie mówiąc o dostępności pornografii cyfrowej, która też jest traktowana przez prymitywne części naszego mózgu, jakby to była prawdziwa osoba, z którą można za chwilę, że tak powiem technicznie, przedłużyć gatunek, tak, że z tego będą dzieci, mimo że to jest niemożliwe. I takich rzeczy, które nam oszukują najbardziej prymitywną część mózgu i powodują, że my traktujemy to, co się dzieje na ekranie, jako niezbędne dla naszego przetrwania. Tego jest w każdej aplikacji mnóstwo.
0: I teraz konsekwencje tego, że w normalnym życiu jesteśmy chwaleni raz dziennie najwyżej, jeśli jest dobrze, a w internecie możemy być co kilka sekund głaskani lajkami, no konsekwencje tego są oczywiste. I teraz pokażmy, w jaki sposób to wpływa na zdolność koncentracji i uwagę i na relacje społeczne w tych dwóch porządkach.
1: Na zdolność koncentracji uwagi najbardziej będzie wpływało jeszcze drugi mechanizm związany z ciągłym pojawianiem się nowych bodźców na ekranie, na przykład na rolkach czy w jakichś intensywnych grach, ponieważ to przebodźcawia mózg, zalewa go ogromnymi ilościami hormonów stresu, że tak powiem, najprościej. I w rezultacie wszystko też w tych prymitywnych częściach mózgu jest nastawione na to, na tym, żeby się skupić na następnym bodźcu, który może się pojawić, zagrażającym albo dającym jakąś szansę. I my w tym momencie następuje takie zawężenie możliwości skupienia uwagi tylko do tego nowego bodźca. My, kiedy funkcjonujemy normalnie, to my jesteśmy w stanie właśnie przez dłuższy czas w sposób świadomy, swoją decyzją wolnej woli, na przykład skupić się na tym, że ja przez następne pół godziny będę pisać jakieś wypracowanie czy czytać jakąś książkę, studiować podręcznik. W internecie tego nie ma, bo co chwila pojawia się coś nowego, co natychmiast przyciąga moją uwagę. Ale rezultat jest taki, że ja tracę w tym momencie zdolność właśnie do tego świadomego skupiania na czymś uwagi. Jestem kompletnie rozproszona i mam z tym coraz większe problemy. I o tym zresztą mówią nauczyciele, że te najmłodsze pokolenia mają wręcz problem często, żeby się skupić nawet na 5 minut, na minutę. To jest pokolenie, które ma zdolność skupienia uwagi jak muszka, tak, jednodniówka.
0: Kiedyś czytałem taką analizę, dlaczego Amerykanie przegrali wojnę, tak naprawdę politycznie, nie wojskowo, przegrali wojny w Iraku, czy też tę wiosnę ludów, no bo ich analitycy, przyszło pokolenie analityków, które było wychowane przez MTV i tam można było, oni byli tresowani do tego, żeby skupiać uwagę przez 3 minuty, 20 sekund, tyle ile trwa klasyczny teledysk, tak? I oczywiście to jest jakaś anegdota i żart, ale też nie do końca. Mnie zszokowała informacja o tym, że TikTok w Chinach jest wykorzystywany do promocji patriotyzmu, do nauki wielu pożytecznych rzeczy, a na Zachodzie algorytmy były tresowane do tego, żeby ludzi przyciągać do rzeczy skrajnie absurdalnych i takich, które przykuwają uwagę na chwilę i to jeszcze czymś obrzydliwym albo złym.
1: Tak, dokładnie tak jest. Mhm. No i rezultatem będzie, dokładnie, rezultatem będzie i brak skupienia uwagi, brak zdolności uczenia się, ale też brak krytycznego myślenia, zdolności krytycznego myślenia, analizowania tego, co widzimy, co słyszymy. Jak mamy coś, co trwa kilkanaście sekund, to nie mamy nawet jak uruchomić naszego krytycznego myślenia. Się pojawia, znika, tak? Pojawia się następna rolka, następny bodziec. I to wszystko nas bombarduje też określonym przekazem. Jak to profesor Jerzy Surma mówił, 80% TikToka to jest po prostu bardzo prymitywna rozrywka, 15% to są rzeczy, które są szkodliwe albo wręcz zagrażające życiu, zdrowiu ludzi. I to bezrefleksyjnie przepływa przez głowę małego dziecka. To jest i kształtuje jego sposób myślenia, reagowania na świat.
0: Uzależnienia behawioralne są często przez ludzi lekceważone, dlatego że ludzie nie mają wyobraźni i myślą, że no, alkohol, narkotyk, coś podawane z zewnątrz, tak, coś wprowadzane do organizmu, że to może uzależnić. I ludzie nie są, tak mówię o potocznym takim rozumieniu uzależnień, że trudno im jest zrozumieć na przykład, że jednym z najgorszych uzależnień to jest hazard i pornografia, kokaina na kliknięcie, tak, pornografia. Tak. I teraz okazuje się, że te uzależnienia behawioralne cyfrowe są podobnie niszczące.
1: Albo wręcz jeszcze bardziej, dlatego że przy uzależnieniach klasycznych od substancji musimy mieć dostęp do tej substancji. Co to oznacza? Że ktoś, kto postanawia, no właśnie poddaje się terapii, kończy z nałogiem w pewien sposób, to znaczy przestaje zażywać tą substancję, później będzie też miał dużo wsparcia społecznego, żeby pozostać trzeźwym. Są na przykład tak te kluby anonimowych alkoholików i tak dalej, i tak dalej. I generalnie osoby, które wyszły z takiego nałogu, bardzo się szanuje i się ich wspiera, prawda, społecznie. A przy pornografii to jest tak, że po pierwsze to nasz mózg sam produkuje nagrodę, praktycznie te same substancje, które powodują euforię, czy powodują właśnie, że pragnienie, żeby oglądać tego więcej. Społecznie to jest, nie ma za bardzo wsparcia. Jakby ktoś powiedział, jestem trzeźwym pornoholikiem, to ludzie będą się z niego śmiali, czyli nie ma wsparcia społecznego dla osób, które chcą pozostać w trzeźwości. Wręcz zaczyna się ich na przykład wyśmiewać, prawda? Że ho, ho, ho, ho, uzależniony od pornografii, przecież to wszyscy oglądają, nikt nie jest uzależniony, tylko jakieś takie skrajne osoby, nie? To coś jest z tobą bardzo nie tak. Czyli nie ma wsparcia społecznego, jest duże natomiast przyzwolenie społeczne na przykład na oglądanie pornografii, co powoduje, że to jest jeszcze bardziej niszczące. A trzecia rzecz, o której mówią też ludzie trzeźwi, w sensie ktoś, kto uzależnił się od czegoś, na przykład właśnie od pornografii cyfrowej i później stara się zachować czystość, stara się no właśnie walczy z tym i stara się być trzeźwy, tak nazwijmy to wprost, to ludzie mówią też, problem jest taki, że niektóre rzeczy mi się po prostu automatycznie zaczynają odtwarzać przed oczyma. Ja nie potrzebuję już bodźców zewnętrznych. I to jest też niszczące, nie?
0: Tak, no ale to już jest coś bardzo, bardzo dramatycznego, tak? Bo
1: tak.
0: Przy narkotykach jest też coś takiego, tak zwane flashbacki, z tym, że flashbacki nie uruchamiają człowieka na szczęście.
1: No tak.
0: Tylko grożą.
1: A tutaj jest to, że po prostu się przy odpowiednio niesprzyjających okolicznościach człowiekowi zaczynają się filmy odtwarzać przed oczyma. Filmy, których by nie chciał oglądać, prawda? I teraz tak, ja wiem, że niby odeszliśmy bardzo mocno od tematu smartfony, zakaz smartfonów w szkołach, ale jak zdamy sobie sprawę, że coraz liczniejsze badania prowadzone właśnie w polskich szkołach pokazują, że dzieciaki, i to małe dzieciaki, takie do 10 roku życia, też często oglądają tą pornografię, a młodzież tym bardziej, i że głównym miejscem oglądania pornografii jest szkoła, ponieważ oni na przerwach sobie pokazują właśnie na smartfonach sceny pornograficzne, no to w tym momencie nam się domyka to koło z powrotem. Dlaczego? Jeden z kluczowych powodów, dla których gdyby ustawa o zakazie smartfonów została wprowadzona w egzekwowalny sposób w każdej szkole. Dlaczego to byłoby dobre? Między innymi dlatego, że w tym momencie dzieciaki by sobie i młodzież nie pokazywały na przerwach pornografii, nie oglądały jej wspólnie.
0: Relacje społeczne. Mhm. Jak tutaj następują zniszczenia?
1: Jeden z problemów u podstaw w ogóle korzystania przez dzieci ze smartfonów jest taki, że zobacz, w którymś momencie naszego rozwoju pojawia się bardzo silna presja grupy rówieśniczej. I jak inne dzieci coś tam robią, to my też mamy jakby przymus robienia tego samego, żeby nie odstawiać, żeby nie być tym dziwnym, który tego nie robi. I to nakręca jeszcze bardziej spiralę chociażby uzależnienia. Wszystkie dzieci grają w jakąś grę. Aktualnie się dowiedziałam, że Brawl Stars zostało zastąpione przez Steal the Brain Rot na Robloxie. Ale generalnie wszyscy grają w to. Jak ty nie grasz, to jesteś dziwny, jesteś wykluczany. Ja wiem, że sam zakaz wprowadzania smartfonów nie spowoduje, że dzieciaki nie będą masowo grały w jakieś głupawe gry na przykład, tak? I że ta presja społeczna i tak będzie, ale przynajmniej to nie będzie coś, co się dzieje w samej szkole, w tym sensie, że nie będzie na przerwach na przykład porównywania swoich wyników na smartfonach. Nie będzie ta presja aż tak zajmująca numer jeden na każdym, w każdej interakcji. Czyli łatwiej będzie też na przykład mówić tak, tak, oczywiście w to gram, po to, żeby się odczepili, ale już nie muszę udowadniać swojej pozycji w grze na przykład, żeby w ogóle funkcjonować w grupie. I to już w tym momencie jest duży plus, tak, jeżeli to zostanie ograniczone, bo wyeliminowane nie zostanie. Ale to, co widzą wszystkie kraje i szkoły, które rzeczywiście wprowadziły zakaz korzystania, egzekwowany, bo to jest klucz, zakaz korzystania ze smartfonów w szkole, to widzą, że dzieciaki na nowo zaczynają ze sobą rozmawiać. Zaczynają się też kłócić oczywiście. Pojawiają się i konflikty, ale pojawiają się też kreatywne sposoby spędzania czasu. Dzieci na nowo odkrywają rzeczy, które dla nas były oczywiste. Jakieś gry w kapsle, skakanki i tym podobne rzeczy. Albo to, że po prostu można ze sobą posiedzieć i porozmawiać na jakiś temat. Czyli następuje dzięki wyeliminowaniu ekranów wzrost kompetencji społecznych, rozwoju kompetencji społecznych u dzieci.
0: Ten dopaminowy potop, o którym mówimy, to niszczenie czy też używanie układu nagrody, to jest chyba najważniejszy element uzależnień, prawda? Ale nie jedyny. Uh-huh. Co jeszcze jest w tym kontekście warto powiedzieć, żeby ten zakaz zyskał więcej zwolenników?
1: Ach, właśnie się zastanawiam nawet, od której strony to ująć, bo zakaz nie ma żadnych wad. To znaczy zakaz ma jedną wadę potężną, o w ten sposób. Jedna potężna wada jest taka, że jeżeli nie rozumiemy, że to jest dla dobra dzieci, a nie, że to jest jakiś zamach na wolność dziecka, to będzie to bojkotowane. Czyli tu byłby bardzo potrzebny, mocny i dobry przekaz edukacyjny dla wszystkich dorosłych, dla rodziców, dla nauczycieli, pokazujący właśnie, dlaczego warto ten zakaz wprowadzania smartfonów wprowadzić.
0: Zawsze dobrze robią cyferki. Aha. Zespół stresu elektronicznego. I ta ilość zwiększenia się o 800% diagnoz ADHD. Aha. Czy to nie jest dobry trop argumentowania?
1: Kiedyś mi się wydawało, że to jest najmocniejszy argument. Teraz dowiedziałam się, że to nie jest aż tak mocny, ponieważ niestety zmieniły się w którymś momencie kryteria też diagnozowania ADHD i coraz więcej osób jest diagnozowanych z ADHD nie dlatego, że je ma, tylko dlatego, że się poszerzyło spektrum kryteriów. Ale z samym ADHD bardziej różnego typu zaburzenia zachowania, kontroli, samokontroli, możliwości skupienia uwagi i tak dalej, to rzeczywiście już w tej chwili są udokumentowane badaniami związki między właśnie tym, że dziecko dużo czasu spędza, dużo, a to w przypadku małych dzieci to może być nawet godzina dziennie online, a problemami. W sumie ten przykład z

0: 4 tygodnie całkowitego, nagle te objawy ADHD czy nawet spektrum autyzmu się cofały, po prostu znikały, jakby ich nie było.
1: To jest zupełnie nieprawdopodobne. Znaczy, ja wiem, że to jest prawda, ale jest to no, bardzo mocno działa na wyobraźnię. 3 tygodnie, drodzy Państwo, 21 dni.
0: Tak, w przypadku małych dzieci, bo w przypadku nastolatków czy dorosłych to nie będzie aż tak spektakularne, ponieważ my mamy już mniej plastyczne mózgi niż małe dzieci, ale w przypadku małych dzieci to naprawdę wystarczało 3 tygodnie bez ekranu, żeby nagle dziecko, które ma wszystkie objawy ADHD, zaczęło się zachowywać no jak zwykłe dziecko.
1: Skoro skaczemy sobie ruchami konika szachowego po tym zagadnieniu, to kolejny skok dziwny. Kiedy patrzymy na osobę zatopioną w grze, rodzice czasami się cieszą, że wreszcie dziecko się na czymś koncentruje. A okazuje się, że to jest zupełnie inny rodzaj koncentracji i wcale nie powinni się cieszyć, bo to nie ma nic wspólnego, nie wiem, z taką koncentracją, jak przy rozwiązywaniu zadań matematycznych czy jakichś intelektualnych zagwozdek, tylko to jest, ta koncentracja nie wynika z wysiłku woli, ale po prostu z pobudzenia.
0: Dokładnie tak. Na każdy nagły, nowy bodziec nasz mózg reaguje, produkując odrobinę adrenaliny w samym mózgu. My tego nie zauważamy w ciele, tak jakbyśmy się naprawdę przestraszyli, bo wtedy jest w całym ciele produkowana adrenalina, przygotowująca nas do ataku lub ucieczki. Ale ta odrobina adrenaliny wyprodukowana w mózgu, kiedy coś się dzieje na ekranie, wystarcza, żeby przyciągnąć na nowo uwagę do ekranu. To jest niezależne od naszej woli, to nie wymaga skupienia. Niejako ekran sam za nas decyduje, na czym my będziemy skupiać swoją uwagę. A ponieważ co chwila coś się zmienia na ekranie, to rezultat jest taki, że my mamy wrażenie, że dziecko ze skupieniem wpatruje się w ekran. To jest inaczej. Ekran kradnie jego uwagę i przyciąga ją takimi mikrostrzałami adrenaliny.
1: To działanie otępiające, gdybyś mogła je omówić, bo
0: proszę?
1: Działanie otępiające nowych mediów, aha, gdybyś mogła je omówić, bo to też jest chyba rzecz ważna.
0: No, znaczy otępiające z różnego powodu będzie.
1: Chodzi o te błyskawicznie zmieniające się sceny, tak?
0: No bo tak, bo te błyskawicznie zmieniające się sceny, to, no, to trochę już o tym mówiliśmy, tak, że to powoduje, że my nawet nie mamy czasu przeanalizować, co właśnie zobaczyliśmy, czy usłyszeliśmy, bo pojawia się nowy bodziec. I w gruncie rzeczy to sprawia wrażenie, jest bardziej podobne do rodzaju transu.
1: Tak, właśnie chcę, żebyś wprowadziła pojęcie odruchu orientacyjnego. Mhm.
0: To, o czym właśnie mówiliśmy, o tych strzałach adrenaliny, to jest właśnie odruch orientacyjny. Czyli to, że każdy nowy bodziec przyciąga na chwilę naszą uwagę, po to, żeby najbardziej prymitywna część naszego mózgu mogła sprawdzić, czy to przynajmniej przypadkiem nie jest jakieś zagrożenie albo jakaś szansa przetrwania. No i rezultat, jak to się dzieje ciągle, to potem nam się jeszcze podnosi poziom kortyzolu, hormonu stresu, który generalnie powoduje, że my już się skupiamy tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje na ekranie, a przestajemy skupiać się na innych rzeczach. No, to jest... Jak to nazwać? Bo właściwie to po prostu jest gigantyczny koktajl neuroprzekaźników, neurotransmiterów, który powoduje, że rzeczywiście mózg znajduje się w stanie takiego otępiennego transu, jakbym miała podsumować.
1: Tak, ale wiesz, na mnie też, na moją wyobraźnię oddziałała taka obserwacja kliniczna, tak, że po pewnym czasie, kiedy ten mózg zalewany przez dopaminę, przez kolejne fale, on zaczyna redukować liczbę receptorów dopaminy. To jest już dla mnie wstrząsające, tak, że nagle następują biologiczne, organiczne zmiany. Czy one są odwracalne?
0: Szczególnie na poziomie, jak to jest jeszcze dziecko czy nastolatek, to tak, ale pod warunkiem wprowadzenia bardzo ścisłego reżimu dotyczącego kontaktu z ekranem chociażby. U dorosłych teoretycznie też, tylko że no właśnie, my mamy bardziej te mózgi już skostniałe, że tak powiem, chociaż to nie jest dobre słowo w stosunku do mózgu, prawda? Ale jednak my mamy te mózgi bardziej sztywne, więc u nas to trwa dłużej. U dzieci i nastolatków łatwiej można doprowadzić mózg do stanu

0: równowagi fizycznego, ale z tą redukcją receptorów dopaminy rezultat jest tak naprawdę najbardziej wstrząsający, ponieważ każde uzależnienie powoduje, że my przestajemy być zdolni do odczuwania radości i przyjemności z takich normalnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu i które normalnie nam przynoszą radość i przyjemność. Jest tylko skupienie na tym, od czego jesteśmy uzależnieni, czy nawet nie pod kątem poszukiwania przyjemności z tego, ale pod kątem unikania pewnej presji i niepokoju, który towarzyszy temu, że nie mamy dostępu do używki. I bagatelizując, mówiąc szczerze, po prostu potencjał uzależniający czy mediów społecznościowych, czy gier komputerowych, czy pornografii internetowej, to my skazujemy nasze dzieci na samodzielną walkę z rzeczą, która jest bardzo mocno uzależniająca i zaprogramowana jako uzależniająca. To jest...
1: My sobie wyobrażamy zazwyczaj tę sytuację kontaktu z tymi nowymi mediami, z ekranami, jako... zabijamy czas, zabijamy nudę, tak? Ale
0: zabijamy komórki nerwowe.
1: To jest następny, ale istnieje kolejny etap, kiedy jest zabijane cierpienie. I wtedy to już jest sytuacja absolutnie dramatyczna, bo ona nie dotyczy już tylko nawet naszej fizyczności, tak? Ale ona dotyka ducha i duszy, duszy i ducha. Zabijanie cierpienia to jest cierpienie jest informacją o jakiejś duchowej dysfunkcji.
0: Aha.
1: A my przy pomocy prostych środków, czyli kawałka plastiku, pierwiastków ziem rzadkich i kawałków metalu, my zabijamy cierpienie, czyli spychamy jakieś naprawdę realne nasze problemy gdzieś głębiej, gdzie czasami być może one eksplodują, ale na pewno zatrują nam życie. Jak to wygląda z twojej perspektywy psychologa?
0: Łatwiej jest, każdy z nas chciałby pozbyć się cierpienia i im łatwiejszy sposób, im prostszy, tym lepiej. Prawda? Jest takie dążenie, ja bym najchętniej wzięła jakąś pigułkę, żeby mi zniknął ból, czy psychiczny, czy duchowy, czy fizyczny, żeby to się szybko zakończyło, żeby już w ogóle o tym nie myśleć. I chyba my w ogóle często nie patrzymy na problem cierpienia z tej perspektywy, którą właśnie pokazałeś. My często nie patrzymy, że cierpienie jest sygnałem, że coś się dzieje złego w naszym życiu, na któryś z płaszczyzn naszego życia, i że musimy się zastanowić, co to jest i jak to zmienić, co z tym można zrobić, gdzie udać się po pomoc. A moment, w którym ja mogę po prostu w łatwy sposób to cierpienie zagłuszyć, chociażby właśnie zanurzeniem w świat cyfrowy i otumanieniem z tym związany, jest bardzo niebezpieczny, bo w rezultacie my w ogóle nie zmieniamy, nie patrzymy na przyczynę tego cierpienia, tylko ją zagłuszamy czymś innym, prawda? I rezultat to będzie, jest takie słowo, nie egzystencja, tylko wegetacja. Zaczynamy wegetować trochę jak rośliny w zimie, które po prostu wegetują, byle tylko przetrwać, ale nie rosną, nie rozwijają się, nie owocują. I teraz sobie wyobraźmy, że to będzie dotyczyło naszych dzieci na przykład, prawda? Że one będą od małego uczone tego, że mają łatwy sposób zagłuszenia każdego problemu, zabicia intensywnymi bodźcami każdego cierpienia.
1: Ja pierwszy raz ten problem zauważyłem w szatni sportowej, gdzie zobaczyłem dwóch chłopców. To było chyba przy Marysi, czyli 15 lat temu, gdzie dwóch chłopców ze sobą, siedząc w tej samej szatni, oni rozmawiali ze sobą za pomocą gadu-gadu. Potem, kiedy zobaczyłem dwóch chłopców, to też są te początki, idących obok siebie ze słuchawkami w uszach, tak, i na zapytanie, czemu nie rozmawiamy, no jak to, no pójdziemy do domu i porozmawiamy przez czata. Nie widzieli w tym problemu, ale teraz sobie myślę, ile ile się zmieniło przez te 15 lat i jakie będą konsekwencje, których my w tej chwili być może nie dostrzegamy, tej masywnej presji na kolejne pokolenia. Bo są badania, które mówią o jakimś totalnym obniżeniu IQ. Z drugiej strony mówimy, no ale nasze dzieci nie są głupsze.
0: Odwrócony efekt Flina. Dokładnie.
1: Więc co możesz powiedzieć, nawet intuicjami się podziel? Jak może to być głęboki zjazd? Myślę o społeczeństwie, tak? O pokoleniu całym.
0: Ten odwrócony efekt Flina, badania populacyjne, czyli na bardzo dużych grupach ludzi, prowadzone praktycznie od końca wojny, II wojny światowej, pokazywały, że kolejne pokolenia są o parę punktów inteligencji średnio inteligentniejsze od poprzednich. No, rewelacyjna sprawa, tak, bo wychodziło na to, że w którymś momencie dojdziemy do momentu, kiedy będzie każdy będzie prawie że geniuszem, ale to się odwróciło. To się odwróciło właśnie w momencie, kiedy pojawiła się masowy dostęp do internetu, szczególnie do smartfonów, i teraz każde kolejne pokolenie jest o parę punktów średnio głupsze. Nawet chodzą w tej chwili dowcipy a propos pracowników z pokolenia Z. W sumie tego jest sporo, ale mnie to nie śmieszy, bo to jest zbyt prawdziwe. To znaczy rzeczywiście to pokolenie Z to są już ludzie, którzy pracują normalnie i którzy mają poczucie, że oni są no, rewelacyjni, w sensie, że wiedzą wszystko, potrafią wszystko i reagują ogromnym fochem emocjonalnym na każdą informację zwrotną pokazującą, że być może nie są aż tak perfekcyjni, jak im się wydaje, być może nie wykonali aż tak perfekcyjnie swojej pracy. I tutaj sporo się pojawia w tej chwili dowcipów, najczęściej w postaci właśnie wizualnej, dotyczących tego, ale to niestety pokazuje realny problem. I teraz tak, mówisz, 15 lat temu siedzieli koło siebie i rozmawiali ze sobą przez gadu-gadu. No to jest, w tej chwili mamy jeszcze inną rzeczywistość.

0: świata.
1: Są wieści o tym, że AI rozmawiał z chłopakiem, który oczywiście miał deficyty i ten chłopak powiedział, no, że ma ochotę popełnić samobójstwo, a AI powiedział, okej, zrób to, a ja będę na ciebie czekał.
0: Tak, czekała, bo to była w ogóle, to był taki chatbot dziewczyna wirtualna, czyli jeszcze dodatkowo, że tak powiem, bardziej skomplikowana sytuacja.
1: No ale to zresztą miliardy w procesach, jakie te firmy będą tracić.
0: No oni w tej chwili bardzo też pracują nad tym, żeby eliminować to. To znaczy w tej chwili na przykład zmiana, którą, bo my trochę przeskakujemy z tematu na temat, ale zmiana, która jest na korzyść. Jakiś czas temu Hatcher zagadywało na przykład z czatem GPT, że mam myśli samobójcze, to trochę zależało od tego, jakby jak się to sformułowało i różnie ta rozmowa mogła dalej wyglądać. A w tej chwili zostały wprowadzone mocne filtry, które od razu takie tego typu słowa filtrują i od razu jest namiar na linie pomocowe dla samobójców. Więc tutaj jakby firmy nad tym pracują, nie? Ale nie są w stanie zapobiec wszystkim, że tak powiem, przypadkom. Ja bym jeszcze na moment wróciła może do wróćmy do tych smartfonów w szkołach.
1: Oczywiście.
0: Nie? Bo zaczęliśmy od tego w ogóle, że mówiliśmy, no dobrze, trzeba pochwalić Ministerstwo Edukacji, że wprowadza coś sensownego.
1: Idzie za Danią, Irlandią, Włochami, Finlandią i tutaj.
0: Tak. Tylko problem polega na tym, że jak się przypatrzy szczegółom, to oni nie dają tak naprawdę żadnych nowych narzędzi szkołom. To znaczy, dobrze, że jest sformułowane wprost zakaz przynoszenia czy korzystania ze smartfonów na terenie szkoły, dlatego że to jest ten efekt, że jak zaczyna się w ogóle o tym mówić, że to może być szkodliwe, to ludzie w ogóle zaczynają o tym myśleć, że jest jasny przekaz ze strony rządu polskiego, że uważają smartfony w szkołach za szkodliwe. I to jest jedyny plus, bo do tej pory w prawie oświatowym była informacja, że szkoły regulują sposób, w jaki dzieci korzystają ze smartfonów, w ogóle urządzeń elektronicznych na jej terenie. Teraz jest to, ma być sformułowane, że jest zakaz, ale to nadal szkoła musi sama wypracować sobie zasady postępowania. I to jest problem, bo doświadczenie szkół, które wprowadzały starały się wprowadzać całkowity zakaz przynoszenia smartfonów, to się natychmiast pojawiali różni wojownicy, którzy mówili, ale nie można dzieciom konfiskować smartfonów. Nowa ustawa nie daje możliwości w szkole, nie ma wprost w niej zapisane, że szkoła ma prawo skonfiskować smartfon dziecka, i jeżeli przekracza statut, i wezwać rodziców dziecka do odebrania tego smartfonu, co jakby z praktyki okazuje się najbardziej skuteczne. Bo nawet jak rodzic daje smartfon dziecku, żeby mieć po prostu więcej spokoju i żeby dziecko nie zawracało mu głowy, to w momencie, kiedy musi osobiście się pofatygować do szkoły, żeby ten smartfon odebrać, to zaczyna myśleć, tak, że nie chce lądować co chwila na dywaniku u pani dyrektor. A tutaj ta ustawa nie daje w ogóle możliwości wprost konfiskowania smartfonów szkołom. I to jest rzecz, o którą ta ustawa może w ogóle się rozbić. Że jak nie ma wprost zagwarantowanej możliwości konfiskaty smartfonów, to de facto co może zrobić nauczyciel, jak dziecko i tak przyniesie mu smartfon do szkoły? Udzielić nagany ustnej. Tak, tam jest wręcz wypisane, nie? Że może udzielić nagany ustnej, może obniżyć zachowanie. No i tyle. Innymi słowy, bo to nauczyciele w tej chwili też mówią, że praktycznie nie mają za bardzo możliwości dyscyplinowania dzieci, bo mówi się tylko o prawach ucznia, prawa, a nauczyciel może w reakcji na przykład na to, że ktoś mu założył kosz na śmieci na głowę, powiedzieć, oj, nie podoba mi się, jak to robisz, nie? I to jest tyle. Więc dlatego ta ustawa, no dobrze, że jest, że mówi w ogóle, że jest problem, ale nie daje szkołom realnej możliwości poradzenia sobie z tym problemem. No i to jest makabryczne. Bo w ustawie jest tak, to szkoła ma załatwić. My tylko mówimy, smartfony są ble, a wy już macie się zastanowić, jak to zrobić, żeby dzieci nie korzystały.
1: I teraz spróbujmy

0: przekazać rodzicom taki samouczek krótki. Co można zrobić, żeby dziecko nie popadło w głębokie uzależnienia i jak walczyć z tą presją rówieśną, tak? Że musisz mieć, jak nie masz smartfona, to jesteś obciachowy, tak? Wiemy na pewno, że układ nerwowy osób młodszych niż 13 lat nie jest w stanie sobie poradzić z tymi bodźcami, które płyną z ekranów, tak? Z dzisiejszym poziomem skomplikowania tego i skoncentrowania tej propozycji, która człowieka całkowicie pochłania. Ale jeśli już dziecku dajemy smartfon, to jaki program kontroli rodzicielskiej trzeba tam zainstalować?
1: Bezwzględnie trzeba w ogóle jakikolwiek program kontroli rodzicielskiej zainstalować. No jest na przykład Google Family Link, są jakieś... Tej oferty troszeczkę jest, przy czym trzeba zdać sobie sprawę, że jednocześnie mamy 5 milionów tutoriali na YouTubie, jak te zabezpieczenia obejść. Co oznacza, że samo zabezpieczenie dużo nie pomoże. Po prostu, jeżeli dziecko już ten smartfon ma i ma dziecko, przepraszam, ale bezwzględnie dla mnie dawanie smartfona dziecku poniżej 10 roku życia to jest jak dawanie mu kokainy. Ale no dobra, załóżmy, że już mleko się wylało i mamy dziecko w szkole podstawowej na początku, które ma ten smartfon, to poza tym, że ma rzeczywiście te programy zabezpieczające, na przykład pozwalające na ograniczenie czasu korzystania dziennie z internetu i blokujemy instalowanie różnych aplikacji, to poza tym jest bezwzględne rozmawianie z dzieckiem, dlaczego tak się dzieje. Że to nie jest chęć kontroli czy odebrania czegoś super dobrego, ale że to wynika z miłości, z takiej samej miłości, jaka powoduje, że my nie pozwolimy dziecku jeść na śniadanie, obiad i kolację tortu, tylko będziemy mu dawać bardziej zdrowe jedzenie, prawda? I dzieci są w stanie zrozumieć ograniczenia, które stawiamy w innych obszarach życia. Będą w stanie zrozumieć też ograniczenia, które my stawiamy w tym obszarze życia, jakim jest świat cyfrowy. Ale kolejny warunek to jest niestety taki, żeby były jeszcze inne osoby w naszym otoczeniu, które mają podobne podejście. Bo jak to jest jeden rodzic w całej klasie, to jest skazany w gruncie rzeczy na porażkę, bo jego dziecko widzi, tylko ty jesteś, mamo, taka nienormalna, a wszyscy inni są normalni, nie mają żadnych ograniczeń. Przy czym, no, czyli dla rodzica w tej chwili podstawą jest znalezienie sobie jeszcze innych sprzymierzeńców, na przykład w klasie, którzy też uważają, że dzieci nie powinny mieć nieograniczonego dostępu do internetu. Czyli budowanie społeczności osób, które będą myślały podobnie, które będą nas wspierały. I tak samo będzie przy wprowadzaniu zakazu smartfonów w szkołach. To ma od września już istnieć, ale statuty szkół mają zostać dostosowane do nowych wymogów. I ja naprawdę sobie wyobrażam sytuację, jaka była, jak na przykład przy wprowadzaniu mundurków, bo to akurat pamiętam przy którymś z moich dzieci, wprowadzanie mundurków i reakcja szkoły, która była taka, że w rozmowach z nauczycielami, z rodzicami i samymi dziećmi poszła informacja: ministerstwo sobie wymyśliło, my musimy jakoś tam to zrobić, ale uważamy, że to debilne. Naprawdę był taki przekaz ze strony szkoły, do której chodziła moja córka. I był rezultat, to była wielka konsultacja i stanęło na jakichś koszulkach z logo szkoły, które dzieci mogły nosić, ale nie musiały, i to były te mundurki. Więc jeżeli w ten sam sposób będzie przekazywana informacja dotycząca zakazu, czyli mamy samą szkołę, która mówi rodzicom i dzieciom: słuchajcie, taką głupotę sobie Ministerstwo Edukacji wymyśliło, no musimy się zastanowić, jak to zrobić z sensem, no to w tym momencie pogrzebiemy kompletnie możliwości.
0: Jak wypracować razem z dziećmi zasady, ścisłe zasady ograniczania korzystania z internetu i urządzeń elektronicznych?
1: Z małymi dziećmi o tyle nie ma problemu, że jeżeli my pewne zasady wypracowujemy i im przekazujemy, to oni się dostosowują, bo są przyzwyczajeni do tego, że po prostu rodzice pewne formuły życia rodzinnego, no, że są, tak? Z nastolatkami będzie większy problem, szczególnie jak już, jak nie miały do tej pory żadnych ograniczeń, ponieważ nastolatki mają oczywiście ten moment budowania własnej tożsamości, jeszcze w opozycji trochę czasami do rodziców, w każdym razie mają potrzebę niezależności i mają potrzebę kompetencji, autonomii i tak dalej. Co to oznacza, że z nastolatkami jednak będziemy te rzeczy dyskutować, prawda? I jednak w przypadku nastolatków to najlepszy sposób to jest taki, że my rozmawiamy o tym wspólnie i wypracowujemy jakieś zasady, które będą obowiązywały wszystkich, także rodziców. Oni są na to bardzo też wyczuleni, że to powinno być coś, co wspólnie. Jednocześnie ja powiem tak, mam dla was ułatwienie. Można zajrzeć na stronę rodzice.co. I tam jest zakładka mini poradniki dla rodziców. W nich jest dzieci w wirtualnej sieci, nastolatki w wirtualnym tunelu. Obie pozycje są bezpłatne, można je sobie jednym kliknięciem pobrać, nie zostawiając żadnych danych osobowych. Tak? My to zrobiliśmy totalnie otwarte. I tam znajdzie się po prostu ułatwienia, jak to wprowadzić w życie. Żeby nie mieć takiego poczucia przez godzinę, że tak powiem, truje głowę, mówię o problemach, ale nie daje żadnych narzędzi, jak sobie z tym poradzić. Daje narzędzia.
0: Z doświadczenia mojej rodziny i szóstki dzieci, które wchodziły w ten świat przez ostatnie 25 lat, mogę powiedzieć, że najskuteczniejsza jest atrakcyjna alternatywa, czyli sport, hobby, pasja, harcerstwo, szukanie wspólnot, które podzielają poglądy, jakie są w rodzinie, światopogląd, tak? Czyli harcerstwo katolickie. W sporcie to nie jest konieczne, dlatego że tam po prostu sukcesy osiągają ludzie, którzy ciężko pracują, więc tu samo środowisko wymusza na sobie pracę nad sobą i jeśli dziecko jest w takich czterech przestrzeniach, tak? Dom, szkoła, sport, harcerstwo na przykład, no to dzieci nie mają czasu na głupoty.
1: Tak. Problem potem polega na tym, że w którymś momencie może się okazać, że społeczność online zbudowana, nie wiem, nawet wobec jakiejś bardzo ambitnej gry strategicznej staje się bardziej atrakcyjna dla naszego nastolatka niż harcerstwo, gdzie trzeba wyjść do lasu i jest mokro, zimno i w ogóle.
0: No ale buduje się też samemu domy na drzewach i się w nich mieszka przez tydzień.
1: Ja wiem. No tak, ja wiem. Problem, że jak bierzemy pod uwagę, jak bardzo natychmiastową gratyfikację dają rzeczy online, to jest realna konkurencja. Nawet jak samo dziecko zdaje sobie sprawę z tego, jakie są zagrożenia, jakie są mechanizmy. I tutaj bez naszej pomocy w postaci jednak twardych ograniczeń to polegnie.
0: No oczywiście.
1: Czyli to jest nie tylko alternatywa atrakcyjna, ale to jest jednak twarde ograniczenia w domu.
0: Ale to jest oczywiście. Co jeszcze jest do powiedzenia, bo ja mam jeszcze jedno pytanie, ale ono jest tak smutne, że chcę je na koniec zostawić. Co jeszcze jest do powiedzenia?
1: Ja nie powiedziałam tego, ale ja muszę trochę wcześniej niż 10 zakończyć, bo tak. Ja o 10 mam już kolejną rzecz naszą fundacyjną.
0: Minutowa puenta.
1: Dobra. Minutowa puenta, znaczy moja minutowa puenta to byłaby taka, wykorzystajmy tą okazję, jaką jest propozycja zakazu smartfonów w szkołach podstawowych, do tego, żeby to zrobić porządnie, żeby to zrobić z sensem. To znaczy tutaj będzie potrzebna mocna edukacja rodziców, pokazanie im korzyści z tego. My myślimy jako fundacja o zorganizowaniu konferencji takiej ogólnopolskiej, łatwo dostępnej, która też by w postaci trochę pigułkowej przekazała te korzyści rodzicom, nauczycielom. Wykupiliśmy w ogóle domenę szkołabezsmartfona.pl, więc tam będzie ta konferencja na pewno dostępna w którymś momencie. I to jest akurat optymistyczne, że my możemy wykorzystać tą szansę. po to, żeby w ogóle zwrócić uwagę i pokazać rodzicom, słuchajcie, można nad tym zapanować.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem była Bogna Białecka. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju

0: Dobry Panie Boże, staję przed Tobą, prosząc Cię o Twoje światło. Dziękuję Ci za wszystkie Twoje dary w ten dzień, za wszystkich ludzi, których kochamy, za wszystkich ludzi, którzy się o nas troszczą. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty był gospodarzem tego czasu, żebyś Ty opiekował się nami teraz. Wszystko, co będzie powiedziane, powiedziane było na Twoją chwałę, Panie. Szczególnie też zapraszam tutaj Ciebie, Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami
1: racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielka nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Barbara. Witam.
1: Szczęść Boże.
0: Sąsiadujemy przez łąkę. Co to za dom? Co to za zgromadzenie?
1: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego Paulo. Dom? Dom dla dzieci upośledzonych. W stopniu znacznym i umiarkowanym. Chodzą do szkoły życia, my jesteśmy internatem. I obsługujemy dzieci, opiekujemy się nimi poza szkołą, poza zajęciami szkolnymi. Jest troszkę dzieci, które są u nas na stałe, bo to są sieroty. A oprócz tego, no, duża część dzieci, bo w sumie jest około 130 dzieci, więc większość są to dzieci, które są z rodzin. I dowożone są, zabierane na sobotę, na niedzielę, albo jeśli jest troszkę dalej, albo w gorszych warunkach, to zabierane są na święta, na wakacje.
0: Kiedy pierwszy pomysł, żeby zostać siostrą?
1: A dawno. Pierwszy pomysł chyba w czasie pierwszej komunii. Wtedy byłam taką małą, bardzo przestraszoną dziewczynką, która bała się świata i rzeczywistości. I ten pomysł był taki, że siostry zmartwychwstanki, które były w naszej parafii u świętego Jana Kantego w Warszawie. No, siostra, która się mną opiekowała, znaczy naszą grupą, była taka bardzo miła, bardzo ciepła, bardzo dobra i stwarzała poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że tak sobie pamiętam taką myśl, że gdybym była taką siostrą, to byłabym bezpieczna. Byłabym w takim świecie bezpiecznym, dobrym.
0: Z jakiej rodziny siostra wyszła?
1: Bardzo dobrej rodziny. Ani alkoholu tam nie było, ani jakichś awantur. Taka dobra, ciepła rodzina. Potem się zastanawiałam, był taki czas, kiedy zastanawiałam się właściwie, dlaczego już później w zgromadzeniu będąc i kiedy już miałam kontakt z odnową w Duchu Świętym i byłam na rekolekcjach i zrozumiałam, że nie bardzo wierzę w miłość Pana Boga, taką bezwarunkową, że ciągle gdzieś chcę zasługiwać, że nie mam poczucia bezpieczeństwa, że nie czuję się kochana i że właściwie się nigdy nie czułam kochana, także przez rodziców. I bardzo mocno się zaczęłam wtedy zastanawiać, dlaczego, skąd się to bierze. No i tutaj przyszła mi z pomocą mama, już tata wtedy nie żył, ale mama zaczęła mi opowiadać moje dzieciństwo i okazało się, że no właśnie, że ponieważ pojawiłam się w ich życiu jako pierwsza i trochę za wcześnie, można by powiedzieć, już byli małżeństwem, ale nie mieli gdzie mieszkać.
0: Według nich za wcześnie.
1: Tak, według nich za wcześnie. Oboje byli przerażeni tym faktem. No i to był 59 rok, więc wpadli na pomysł, że trzeba się dziecka pozbyć i problem się rozwiąże. No, lekarz, który podjął decyzję inną, jeszcze w tych latach byli lekarze, którzy bali się usuwania pierwszej ciąży, więc powiedział, że absolutnie jest to niemożliwe. Więc się jednak pojawiłam w ich życiu. Z jakimś takim ogromnym, potem mama mi opowiadała, że z takim ogromnym buntem wewnętrznym przyjmowała fakt mojego istnienia i przez całą ciążę. I dopiero mówi, że ponieważ nie mogłam mieszkać z nimi w Warszawie, bo mieszkali właściwie kątem zaparawanym u ciotki gdzieś na Woronicza, w starym takim budynku. Więc wywiozła mnie po prostu na wieś do swojej miejscowości rodzinnej, gdzie pierwsze 3 miesiące tego urlopu macierzyńskiego spędziła ze mną, ale mówi, że po 2 tygodniach, to 4 grudnia się urodziłam, stąd to moje imię, Barbara. Więc po 2 tygodniach, ponieważ się rozchorowałam na zapalenie płuc, prawdopodobnie, żaden lekarz wtedy tego nie stwierdził, bo nie było do lekarza możliwości dojazdu, był śnieg i mróz, 30 stopni. I zobaczyła, że prawdopodobnie umrę. I przeraziła się Pana Boga i przeraziła się, jako że była osobą wierzącą oczywiście. Przeraziła się tego, że właśnie, że nie przyjęła tego dziecka i że będzie to kara.

0: No kiedy mi właśnie to wszystko mi opowiadała, że dopiero wtedy tak naprawdę zaczęłam być jej bardzo bliska i bardzo ważna. No ale niestety, jak mówi psychologia, nie wiadomo czy ważne, czy nieważne, może ta psychologia jest niekonieczna w naszej rzeczywistości, ale fakty pozostają takie, że jeżeli dziecko ma zerwaną tą więź z najbliższymi, to potem są tego konsekwencje. I jest to dość oczywiste. A ponieważ no, musiała się ze mną rozstać po 3 miesiącach, bo nie było możliwości mnie zabrać, przynajmniej tak uważali, że nie ma takiej możliwości, więc przyjeżdżali do mnie tam raz, ile się udało, raz w tygodniu, raz na dwa. W tym domu były małe dzieci i no, ja byłam takim dodatkiem obciążającym i trudnym dla tej rodziny, bo tam była rodzina mamy. I oczywiście opiekowała się mną babcia. Zresztą z babcią byłam potem bardzo związana przez całe życie, aż do jej śmierci. Ale myślę, że z tego, co potem w jakichś różnych strzępach informacji odkrywałam, byłam obciążeniem i byłam takim niepotrzebnym elementem, myślę, że w tej rzeczywistości. No, to się skończyło po 2 latach, bo pojawiła się moja siostra. I wtedy ona została u babci na wsi, a mama zabrała mnie do mieszkania, dalej kątem właśnie u tej ciotki mieszkając. No bardzo trudna sytuacja, ja musiałam spać razem z nimi, to też się dowiedziałam. Później to było przecież małżeństwo, dopiero parę lat po ślubie. Tam nie było miejsca nawet na łóżeczko, był tylko tapczan i jakaś szafa. Więc właściwie potem niby... Z opowieści mamy i ze zdjęć mogę wnioskować, że byłam taką ukochaną córeczką taty. Gdzieś bardzo mocno z nim związana. Co się dalej działo, powiem, że ja nie pamiętam, ponieważ ja pamiętam, jeśli chodzi o wspomnienia z dzieciństwa, pamiętam dopiero 6., może 7. klasę szkoły podstawowej. Wcześniej to jest zupełnie otoczonym mrokiem. Nie ma wspomnień.
1: Psychologia coś na ten temat na pewno mówi.
0: Na pewno. Nie wiem, czy to ważne, czy nie. W każdym razie efekt pozostał taki, że ja dopiero w zgromadzeniu uświadomiłam sobie, że ja się nie czułam kochana. I że od dzieciństwa moim wielkim marzeniem, co było dość dziwne, bo raczej takie marzenia o miłości pojawiają się u nastolatek, a ja gdzieś... Jeśli są jakiekolwiek u mnie wspomnienia z gdzieś takiego późniejszego dzieciństwa, to jest marzenie o miłości. Nigdy nieważne dla mnie były ubrania, materialne sprawy. Nie były ważne, tak jak dla dziewcząt no, w tamtym czasie i w ich rozwoju, tam okresie dorastania. No, ważne są jakieś zewnętrzne sprawy, jak wygląda się, jak się ubiera, jak, nie wiem, jakieś materialne rzeczy. To wszystko zupełnie nie było istotne. Bo tylko jedno wielkie, zupełnie jakbym była jakoś tak... Jakbym była wręcz związana pragnieniem miłości, zniewolona, powiedziałam, o tak, zniewolona pragnieniem miłości.

0: pojawiła się gdzieś ta moja miłość w wieku dorastania i bardzo ją mocno przeżyłam. Zresztą ona gdzieś tkwiła jeszcze we mnie przez długie lata w zgromadzeniu, mimo że się to rozjechało, rozeszło. I potem, bo myśl o zgromadzeniu powracała i ja taka byłam bardzo niezadowolona z tego powodu, że Pan Bóg się gdzieś do mnie dobija. Byliśmy bardzo katolicką rodziną taką, nie było możliwości opuszczenia w niedzielę mszy świętej, więc taką bardzo tradycyjną. I był taki mój silny lęk przed tym, że jeśli ja Panu Bogu powiem nie i nie pójdę do zgromadzenia, zostanę ukarana w sposób okrutny. I nie tylko nie da mi poznać mojej miłości ponownej, nie, bo tamta się rozsypała, ale także nie da mi w ogóle doświadczyć sensu mojego życia, że moje życie nie będzie miało najmniejszego sensu, czyli wszystko rozsypie.
1: Czyli szantaż.
0: Tak, taki
1: sytuacja patowa. Ale, no. Ale jeszcze chcę zapytać, czy jakieś doświadczenie relacji, kim Bóg był w tym okresie, który...
0: To znaczy właśnie nie było, pamiętam chyba jedyną sytuację. Ja już byłam na studiach pedagogicznych i mieliśmy takiego bardzo dobrego duszpasterza w naszej parafii, ksiądz Michalak się nazywał, Henryk zresztą, gdzieś jest teraz proboszczem w którejś z parafii warszawskich, ale wtedy on nam próbował gdzieś tego Pana Boga przekazać i były spotkania. I pamiętam jakąś taką jedną sytuację, gdzieś jakieś rekolekcji, gdzieś jednak doświadczyłam jakiejś takiej bliskości Pana Boga. To była chwila, jakiś moment. No ale to nie było na tyle intensywne, żeby to mogło stanowić jakąś równowagę dla mojego marzenia o relacji z człowiekiem, o takiej bliskości z jakąś istotą. Dlatego właściwie moja decyzja na zgromadzenie, która była już na drugim roku studiów, pod wpływem jakichś rekolekcji, bo ksiądz się rozchorował i byłam na rekolekcjach u świętej Anny. No i tam pod wpływem jakichś słów wskazania, ja nie pamiętam tych słów, ja tylko pamiętam moją reakcję na to, że znowu kolejny mój lęk, że jeżeli się nie zdecyduję teraz, to potem jakby zakpię z Pana Boga i że albo teraz, albo wcale. No nie potrafię powiedzieć dlaczego, ale że to ma być już teraz. No więc... Ja mówię, dobrze, to w takim razie, bo tak to walczyłam. Walczyłam i powiedziałam, że nie, za żadne skarby, a miałam różne pomysły. Mówię, dobra, w porządku, nie to nie, łaski bez. Nie mam sensu, moje życie to nie, zafunduję sobie dziecko, będę miała dla kogo żyć. No, pomysły miałam różne, przedziwne, więc... Ale w którymś momencie, no właśnie w tym momencie powiedziałam, że no dobra, w takim razie, skoro już nie ma wyjścia, to niech będzie.

0: fałszywy obraz Boga
1: bardzo fałszywy.
0: I walka z tym fałszywym obrazem, prawda? Czyli wszystko dzieje się w wyobraźni i taki klincz, że ten Pan Bóg zły czegoś chce, a może w życiu zrobić wszystko, czy może ukarać.
1: Jest wszechmocny, czyli, może zrobić ze mną, co chce.
0: Czyli muszę zrobić to, czego ja nie chcę, a co on chce, bo inaczej będę ukarana.
1: Tak, będę ukarana, no i moje życie straci sens.
0: I czy taki powód był pójścia?
1: Taka była decyzja tego dnia. Na tych rekolekcjach była Szarytka. Ja Szarytek nigdy w życiu na oczy nie widziałam. Starsza siostra, malarka. Zresztą trochę po mojej linii trochę lubię malować. Lubiłam, może i lubię, ale już się tym nie zajmuję. W każdym razie gdzieś tak duchowo byłyśmy sobie bliskie. I ja ją po prostu zapytałam, czy ona nie ma jakiegoś informatora w zgromadzeniach, bo jeśli już muszę iść do tego zgromadzenia i nie mam wyjścia, przynajmniej niech to będzie zgromadzenie, które się zajmuje dziećmi, gdzieś mi to było bliskie. Chciałam gdzieś być blisko dzieci i tak sobie wyobrażałam ewentualną moją pracę w zgromadzeniu. No więc ona, myśmy się umówiły następnego dnia, okazało się, że jeszcze w tamtych czasach informatorów nie było, teraz już są. No i... ja potem umówiłyśmy się, to było przed świętami, potem się umówiłyśmy po świętach, ale kiedy na tym drugim spotkaniu ja ją odprowadzałam do Świętokrzyskiej, szłyśmy krakowskim przedmieściem, róg Świętokrzyskiej, tutaj stanęłyśmy na światłach. I ja pamiętam, to była taka wiosenna pogoda, ja byłam w prochowcu z długimi rozwianymi włosami, ona do mnie mówiła, panienko, a ja jej opowiadałam o tym, co ja będę robić z tymi dziećmi w zgromadzeniu. A ona mi powiedziała tak, panienko, do zgromadzenia nie przychodzi się, żeby bawić dzieci, tylko z miłości do Jezusa. Po czym ja jej powiedziałam, tak, tak, proszę siostry. Wsiadłam w 122 jadąc na Żoliborz, bo już wtedy mieszkaliśmy na Żoliborzu, już dostaliśmy mieszkanie. Ja miałam 4 lata, jak już to przeprowadziliśmy się do tego mieszkania razem z moją siostrą. Siadłam, pamiętam, do 122, usiadłam chyba po lewej stronie, mucha łaziła po szybie, a ja tak patrzyłam w tą szybę i nagle eureka. Z co? Z miłości do Jezusa? Z jakiej miłości? Po pierwsze, nie znam żadnego Jezusa. Po drugie, nie mam mowy, żebym go kochała, bo jak go mogę kochać, jak go w ogóle nie znam? Co za cyrk? No i wtedy się przestraszyłam. Pamiętam, przez 10 dni przepłakałam, bo zrozumiałam, że tak, moje życie bez miłości tu na ziemi do człowieka nie ma sensu. Wygląda na to, że sobie wymyśliłam to moje powołanie, że Pan Bóg wcale tego nie chce, bo jeżeli idzie się z miłości, a ja go nie kocham, no więc to też nie, bo on tego chyba nie chce. Bo gdyby chciał, to pewnie dałoby mi jakąś miłość do niego. No więc jestem w ogóle moje życie już teraz nie ma sensu, to już w ogóle nic nie ma sensu. No i przez 10 dni płakałam, pamiętam, chodziłam na karową na WF. Zawsze wstępowałam w południe do wizytek. No i weszłam, tam był obraz Matki Bożej Częstochowskiej chyba. Chodzący po parafiach i pamiętam, klękałam, płakałam, do błędu płakałam i wreszcie w którymś momencie przestałam płakać i mówię tak, Boże, nigdy nie dowiem się tak naprawdę, jaka jest moja droga. Ponieważ ta myśl chodziła mi przez całe życie po głowie z różnych powodów, a być może to jest właśnie to, więc podejmuję taką decyzję, że idę. Już nie szukam żadnego zgromadzenia, postawiłeś na mojej drodze akurat tą siostrę, niech będzie to zgromadzenie, chociaż nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Nigdy tam nie byłam. Ale niech będzie to. I w takim razie umawiam się z tobą tak, że jeżeli to jest to, to ty mnie masz tam zostawić. A jeżeli to nie to, ty masz sprawić, że mnie stamtąd wyrzucą, ja stamtąd nie odejdę. A to już jest twoja. No jesteś wszechmocny, więc możesz sprawić, że podziękują mi po prostu.

0: No i potem odnalazłam tą siostrę. To zgromadzenie to było na Nowym Świecie, na Tamce. I tego samego dnia powiedziałam, że ja w takim razie chcę przyjść tutaj. To było niedawno sobie uświadomiłam, że to była niedziela po zmartwychwstaniu, a więc niedziela Miłosierdzia Bożego. I od razu napisałam podanie i od razu się zgłosiłam. Była początkowo taka umowa, że mam zostać jeszcze na studiach, ale potem to się zmieniło i studia przerwałam i przyszłam tego samego roku już do zgromadzenia. No więc zastanawiano się wielokrotnie nad tym, czy ja jestem na swoim miejscu w zgromadzeniu, ponieważ może moje zachowanie było takie trochę kontrowersyjne, bo mam taka... Bardzo walczyłam o to, żeby nie dać się wsadzić w jakieś ramki. Myślę, że bardzo świadomie walczyłam o to. Czasami może było to też i nieświadome, może też nie odnajdywałam się. Nie miałam gdzieś głębokiego doświadczenia miłości Jezusa i nie potrafiłam wielu rzeczy robić z miłości dla Niego.
1: No tak, wejście w opresję, jaką tak. jest jakakolwiek instytucja.
0: Aha. A nie potrafiłam, a nie zgadzałam się wewnętrznie na robienie czegoś z posłuszeństwa bez miłości. Tylko w sytuacjach, kiedy widziałam to jakby, że mogę to zrobić z miłości do Jezusa, byłam w stanie to zrobić. I się wplątałam.
1: To był rodzaj zakładu, prawda? Z Panem Bogiem.
0: Znaczy, umowy.
1: Tak, tak, umowy. Tak. No w tym sensie, jak Paschal mówi, że załóż, że Bóg jest, prawda? Czyli tutaj założenie jest takie, że zakładam, że to jest to. Powołanie. Robię to, co okoliczności zewnętrzne mi wskazują, że powinnam zrobić, czyli idę do zakonu, ale jest trudno, więc ty zdecyduj, czy to jest moja droga, czy nie.
0: Mówiłam o tym, że w drugiej klasie byłam taką przerażoną małą dziewczynką.
1: Tak.
0: Z silną nerwicą zresztą już wtedy. Potem jeszcze myślę, że w drugiej klasie to było tyle dobrze, że miałam taką bardzo fajną, ciepłą wychowawczynię. Potem zmieniłam szkołę i tu się zaczęły schody. I tu moja nerwica gdzieś się bardzo mocno, myślę, że zaznaczyła. Przy tym jakby pokazała się w takiej formie silnego wycofania, zamknięcia i wyhamowania. I to było przez całą szkołę podstawową. Ja miałam w sumie ze trzy koleżanki, z którymi łapałam kontakt. A poza tym no, były dzieci w klasie, do których się nie odezwałam prawie przez 8 lat. I byłam właśnie taką małą, przestraszoną Basią. Może nie za bardzo to było widoczne na zewnątrz, dlatego że ja w sumie mam temperament dość pogodny i taki wesoły, więc gdzieś tego śmiechu było sporo, przy czym to był taki śmiech gdzieś bardzo, myślę, że na zewnątrz. Aż w 8 klasie stwierdziłam, mimo wszystko miałam gdzieś sporo samoświadomości, ponieważ żyłam we własnym świecie, w świecie książek i święcie rozmyślania nad samą sobą i nad swoim życiem, to w 8 klasie stwierdziłam, że w takim razie ja muszę zmienić swoją twarz. Ja nie mogę dalej być tak zamknięta. Ja się duszę w tym. I ponieważ przeszłam do szkoły dla studium przedszkolańskiego na Czerniakowską i miałam mieć już nowe środowisko, więc postanowiłam, że ja muszę zacząć być kimś innym. Że ja muszę wyjść i jakby zmienić.
1: Dzisiejszym językiem zmienić wizerunek siostry
0: tak, ciała. Tylko, że nie zdawałam sobie sprawy, że zmieniając wizerunku mogę nie zmienić środka. No i rzeczywiście środka nie zmieniłam, chociaż wizerunek zmieniłam. Nerwica moja silna, bardzo silna pozostała, natomiast nauczyłam się radzić z nią w ten sposób, żeby ukryć to pod maską pewnych zachowań takich bardziej pewnych siebie, nie?

A pamiętam pierwszą rozmowę ze swoimi koleżankami w pierwszej klasie, kiedy trzymałam się, bo to było tam mycie okien i coś tam, pierwsze wejście moje do szkoły, trzymałam się parapetu, żeby się nie trząść i żeby powiedzieć coś samej tam do obcej osoby. I tak się zaczynało. Efekt był taki, że na studiach, mimo że ja gdzieś w środku byłam bardzo przerażona i odbierałam bardzo lękowo rzeczywistość, byłam pełna lęków, to na zewnątrz byłam odbierana jako osoba o niesamowitej sile, mocy, wręcz zagrażająca. Być może swoimi humorami, znaczy humorem mówię, i dowcipami raniłam ludzi, nie zdając sobie z tego sprawy. Bo byłyśmy na pierwszym roku studiów na takim interpersonalnym treningu i tam mi dziewczyny powiedziały, że one się mnie boją. Ja byłam w totalnym szoku, ponieważ to ja się wszystkich boję. Jak może się ktoś mnie bać? Ale pokazuję tutaj, że zmieniło się taki zewnętrzny odbiór. Myślę, że do dzisiaj gdzieś trochę z tego mojego ćwiczenia, które wykonywałam przez tych ładnych kilka lat, pozostało. Natomiast w środku byłam dalej bardzo przestraszoną małą dziewczynką, bojącą się wszystkiego, co się rusza. Ale coraz więcej odkrywałam, że mam w sobie moc. Znaczy moc taką, że nie muszę siedzieć w kącie i się nie odzywać, że mogę się odzywać. Pamiętam do tego stopnia, ponieważ należałam do koła naukowego na studiach na uniwerku i wybrano mnie jako przewodniczącą koła, co już w ogóle było dla mnie szokiem totalnym po 2 latach, bo uważano, że jestem tak najbardziej jakaś taka obrotna, wygadana i nie wiem co jeszcze. I w takim stanie, można było powiedzieć, doszłam do zgromadzenia. Przy czym mówię, wtedy, kiedy pojawiła się ta moja wielka miłość też gdzieś i pojawił się grzech, może nie aż tak daleko idący, ale zawsze. I pojawiło się też, wtedy, kiedy był taki bunt na Pana Boga, kiedy mi się ta miłość rozleciała, to pojawiło się takie pragnienie, no mówię, chociażby posiadania dziecka bez urodzenia dziecka bez małżeństwa w ogóle. Skoro nie miłość, to nie zafunduję sobie małżeństwa bez miłości, bo miałam taką możliwość, ale mówię, nie, to już byłoby coś makabrycznego, w coś takiego nie wejdę. Ale powiedziałam, że no w takim razie dziecko może być sensem mojego życia. Gdzieś jakieś spotkania z jakimś człowiekiem, który miał żonę. No w ogóle jakieś takie dziwne pomysły na życie. Przy czym myślę, że lęk przed Panem Bogiem, nie z miłości, tylko z lęku przed Panem Bogiem wycofywałam się z sytuacji, które nie były rozsądne. Też od strony Pana Boga nie były rozsądne. No i dopiero pojawił się temat konkretnie zgromadzenia. I myślę, że ja bym jednak ze zgromadzenia w którymś momencie, nie wiem, czy bym odeszła. Myślę, że bym zabrakło mi odwagi na to, żeby odejść. Moja nerwica dalej w zgromadzeniu trwała, bardzo silna. Ona się raczej, powiedziałabym, że wręcz pogłębiała, ponieważ weszłam w taką sytuację, że doświadczenie grzechu powodowało w zgromadzeniu u mnie takie zapadanie się i niewiarę w to, że Bóg jest w stanie mi przebaczyć, a jakby presja była większa, bo ja już byłam w zgromadzeniu i byłam siostrą, więc jakby nie miałam prawa na to, znaczy sama sobie nie dawałam prawa do grzeszenia. I to powodowało taką znowu sytuację patową, że nie wierzę w to, że Bóg mi wybacza, nie potrafię żyć bez grzechu, nie pozwalam sobie na to, żeby był we mnie grzech, no bo to dopiero bezgrzeszność jest warunkiem, żeby Bóg mógł mnie kochać. No i zupełnie się zakręciłam w tym wszystkim.

0: miałam taką zaprzyjaźnioną przyjaciółkę, która była w zgromadzeniu króciutko i ona wyszła z zgromadzenia, zdecydowała się, że pozostanie w stanie bez... Nie wyjdzie za mąż, zostanie katechetką i będzie służyła Panu Bogu, tak. Ona w końcu była związana w którymś momencie z rodzinami nazaretańskimi i powiedziała mi, i pojechałam kiedyś z nią na wypoczynek w Góry Świętokrzyskie i tam przez jedną noc żeśmy rozmawiały. Ona mi mówiła o Matce Bożej, powiedziała, że to jest jedyne wyjście z tej patowej sytuacji, bo ona znała to wszystko, co ja przeżywałam. I powiedziała, że jedyne wyjście z tej całej patowej sytuacji dla mnie to jest Maryja. A ja jej mówiłam, że Matka Boża dla mnie nie istnieje tak naprawdę w takiej relacji i że strasznie denerwują mnie książki o Matce Bożej, obrazki z Matką Bożą i to jest wszystko dla mnie tak zupełnie obce. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam o relacji mojej z mamą. Uważałam, że ja mam najlepszą relację ze wszystkich moich sióstr właśnie z mamą. Nigdy w życiu, żebym się nie pokłóciła ani jeden raz. Nie pamiętałam żadnego zgrzytu z mojego życiorysu z dziecinnego z mamą. Mama była dla mnie taką prawdziwą przyjaciółką, o której można było powierzyć wszystkie swoje nienormalne pomysły. No i Marika, wtedy pamiętam, w tą noc w Górach Świętokrzyskich, w klasztorze sióstr, powiedziała mi coś takiego, że Maryja nie zasłania Jezusa, że Maryja jest jak ktoś, kto stoi obok ciebie i pokazuje ci Jezusa. Być może ktoś mi mówił tysiące razy podobne rzeczy, ale po prostu to był mój czas i Pan Bóg przyszedł z łaską. I ja odebrałam ten moment jako wielkie światło. Po prostu ja widziałam ten błysk światła. To światło gdzieś pojawiło się tak silnie we mnie, że ja zachłysnęłam się tym światłem. I pamiętam, następnego dnia płakałam, bo bałam się, że stracę to światło i że znowu pogrążę się w jakimś potwornym bezsensie. I ona mnie wtedy namówiła, żebym spróbowała poszukać kierownictwa duchowego u ojca Deitchera, ponieważ on jest tak niesamowicie maryjny. No, musiałam przebrnąć przez pozwolenie przełożonych, bo wiedziałam, że inaczej nie będzie błogosławieństwa Bożego. Jeżeli to ma być z błogosławieństwem, musi to być przez wszystkimi pozwoleniami.
1: Po Bożym.
0: Tak. Więc i dostałam. Ku swojemu zdziwieniu powiem szczerze, dostałam. I dwa lata tego kierownictwa dały mi ogromny pokój. To było pierwsze doświadczenie pokoju, ponieważ ten kapłan wprowadził mnie w drogę zawierzenia. Wyprowadził mnie z mojej nerwicy tylko przez fakt, że nauczył mnie bardzo powoli, cierpliwie i systematycznie. Uczył mnie tego, że tak naprawdę to Bóg kieruje całym moim życiem i że ja nie muszę tak bardzo walczyć o, nie wiem, o wszystko w moim życiu, że ja nie muszę czuć ciężaru odpowiedzialności za swoje życie jakby w każdym centymetrze, w każdym milimetrze, w każdej sekundzie mojego życia, bo myślę, że stąd się brała moja nerwica, że ja szukałam bezpieczeństwa poprzez swoje różnego rodzaju zabiegi, poprzez to, że zmieniłam, nie wiem, swój obraz właśnie w średniej szkole, poprzez to, że starałam się zasługiwać, przez mnóstwo różnych zabiegów. I to było takim olbrzymim ciężarem, przez to, żebym nie grzeszyła, że to miało być moim poczuciem bezpieczeństwa. I mnóstwo takich zabiegów powodowało, że ja po prostu byłam rozwalona, ja już byłam w strasznej takiej formie, takiej psychofizycznej.

mogę. Pamiętam, to był jakiś taki jesienny dzień i ja szłam ulicą gdzieś, widziałam te nagie drzewa i mówię, Maryjo, no weź mi pomóż. Matka Boża wtedy już była dla mnie kimś ważnym. Ja mówię, weź mi wytłumacz, o co tu chodzi? Jak to jest, że ja niby nie mogę? I wtedy przyszedł mi taki obraz, że jestem jakąś małą dziewczynką, 2-letnią dziewczynką, która siedzi na jej rękach i Maryja mi powiedziała, spójrz, siedzisz na moich rękach i umawiamy się, jak machasz rękami, to ja idę do przodu i ty masz wrażenie, że latasz. Ale jak przestaniesz machać rękami, nie rusza się do przodu i ty będziesz miała wrażenie, że stoisz w miejscu, dlatego, że nie machasz. Ale tak naprawdę to nie dlatego, że ty machasz rękami, posuwasz się do przodu lub i nie dlatego stoisz w miejscu, że przestałaś machać rękami, tylko dlatego, że tak się umówiłyśmy, że jest taka zasada. Ale to ja cię przeprowadzam do przodu tych parę kroków lub zatrzymuję się wtedy, kiedy nie machasz rękami. To ja jestem sprawcą tego twojego ruchu. Ten obraz dał mi dużo pokoju i pomógł mi w takiej zmianie mojego patrzenia na jakby moje możliwości i takiego też uświadamiania sobie, że tak naprawdę to Bóg sprawia to wszystko, co się dzieje w moim życiu i wszystkie moje możliwości i to, że ja mogę coś lub że nie mogę coś. To były bardzo błogosławione 2 lata mojego życia, ale to był początek drogi.

bardzo, bardzo początek drogi. Bo jeszcze ciągle nie było we mnie wiary w miłość Pana Boga. Zaczynała się wiara w wszechmoc i w to, że rzeczywiście Bóg kieruje moim życiem. I że ja nie muszę się tak strasznie bać o to wszystko, co się wydarzy. Przestałam się bać, kiedy na przykład przełożona nie pozwalała mi na coś. Ja sobie coś zaplanowałam, a ona mówiła nie. Przestało być to dla mnie, to przestały być dla mnie sytuacje stresujące. Zaczynałam doświadczać ogromnego pokoju właśnie wtedy, kiedy Pan Bóg poprzez przełożonych, przez wydarzenia i przez także moje możliwości mówił mi stop w różnych momentach. To była bardzo ciekawa rzeczywistość, bo w tym czasie również zaczęłam studia zaoczne już w zgromadzeniu. Nie miałam czasu na naukę, nie miałam czasu na przygotowywanie się do egzaminów i doświadczałam ogromnego pokoju, kiedy przychodziłam na egzamin nieprzygotowana, po prostu nie dlatego, że nie chciałam się przygotować, tylko nie mogłam. Moje obowiązki nie pozwoliły mi na to, żeby siedzieć w książkach. Ponieważ nikt mnie nie zwalniał z moich obowiązków. Pracowałam wtedy z dziećmi upośledzonymi tak samo jak teraz, w tym samym ośrodku, tylko w starym. To jest mój drugi powrót do tego domu. I szłam na egzamin zupełnie spokojna i zdawałam te egzaminy, nie wiem jakim cudem. Jeśli szło mi kiepsko na egzaminie, rzadko mi się zdarzało, chyba z jedna trójka czy dwie, a resztę to były czwórki i piątki. Miałam totalnie świadomość, absolutną pewność, że Pan Bóg sam to układa. Nie chciałam tych studiów, nie chciałam tej nauki. Pan Bóg chciał. I zawsze miałam ogromny wewnętrzny pokój, jeżeli nie wymyśliłam sobie czegoś i nie starałam się czegoś dopiąć, jeżeli zostawiałam mu to i on kierował. I to były czasami bardzo drobne szczegóły mojego życia, a czasami ważne sprawy, ale widziałam takie bardzo wyraźne prowadzenie i tak i doświadczałam tego. To było ważne, że ja zaczęłam doświadczać, bo do tej pory wszystko jakby się, tak jak mówiłeś, działo się w moim umyśle, nie? Ja tego Pana Boga bardziej przemyśliwałam niż doświadczałam, a ten czas tych 2 lat to było bardzo intensywne doświadczenie obecności Pana Boga w moim życiu i takiej troski Pana Boga o moją codzienność, o takie zwykłe, codzienne wydarzenia, że on nie jest gdzieś tam daleko i że nie odpowiada za moje życie jakby w takich zasadniczych sprawach, ale w tych drobiazgach. Zresztą on docierał do mnie wcześniej z tą prawdą. Ja pamiętam, na postulacie byłam i zaczęłam się śmiać w którymś momencie, bo nie lubiłam odmawiać różańca, bo to było z Matką Bożą związane i bardzo mi to przeszkadzało, ten różaniec w moim życiu. I to był postulat, to były początki i ja ten różaniec mimo wszystko starałam się odmawiać. Pamiętam, mieszkałam na strychu, na takim poddaszu w pokoiku i przechodząc do mojego pokoju trzeba było przechodzić obok drzwi kaplicy chórku. I to był wieczór, ja byłam

podyżurze u dzieci i miałam niezmówiony różaniec. I kiedy szłam na górę, powinnam wstąpić do tej kaplicy i zmówić różaniec. Ale mnie aż odpychało od tego różańca. I mówię, nie, to ja pójdę najpierw na górę, poczytam sobie jakąś książkę, a potem zejdę na dół i zmówię ten różaniec. Wyobraź sobie, że doszłam do ostatniego schodka na ten strych i zgasło światło w całym domu. I nie pojawiłam się, po prostu zaczęłam się śmiać w głos, bo ja bardzo mocno doświadczyłam tego jako takiego znaku od Pana Boga. Zresztą no było tych znaków dużo na tej przestrzeni, mówię, do ojca Tadeusza, ale gdzieś ja jakby, nie wiem, nie miałam chyba osoby, która by gdzieś mnie złapała za rękę i jakby pokazała, że to są znaki i przeprowadziła na taką systematyczną jakby obserwowanie tych znaków i odbieranie ich tak na co dzień. Także dopiero ojciec Tadeusz wprowadził mnie i powoli zaczęłam doświadczać pokoju, takiego pokoju wypływającego z poczucia bezpieczeństwa, że to Bóg kieruje moim życiem.

0: co dalej jest? No bo, to znaczy, bo tak, jest poczucie bezpieczeństwa.
1: Jest to jakiś dowód miłości Pana Boga, prawda?
0: Tak.
1: Jest to dowód miłości Pana Boga, na pewno. A jednak...
0: No bo wychodzimy jakby, skoro przyczyną było odrzucenie jeszcze przed narodzeniem i zaraz po, to to było gdzieś bardzo głęboko. Ten problem głęboko emocjonalny i powodował niemożność relacji z Bogiem, czyli na najgłębszym poziomie duchowym. I teraz jakby następuje porządkowanie kolejnych sfer osoby, człowieka.
1: Osobowości mojej, tak.
0: Czyli pierwsza informacja jest pierwsza informacja dotyczy
1: Bóg się tobą opiekuje.
0: Bezpieczeństwo,
1: tak.
0: Prawda?
1: Czyli pierwsza, jesteś bezpieczna.
0: Tak, czyli niezaspokojona pierwsza potrzeba. I tutaj ksiądz, który
1: Tadeusz,
0: powołał
1: tak.
0: do życia ruch rodzin nazaretańskich, mówi coś takiego. I to w ciągu 2 lat okazuje się prawdą.
1: Tak. Jesteś bezpieczna, jesteś w rękach Boga. Jesteś nieustannie w rękach Boga. To On kieruje całym twoim życiem.
0: Ale to nie jest, to jest tylko początek tego, co Pan Bóg ma człowiekowi do zaoferowania.
1: Tak,
0: co dokładnie. Następne jest?
1: Dokładnie. Znaczy,
0: jakie doświadczenie
1: przy czym,
0: następne jest?
1: To był problem, ponieważ była niezaspokojona moja emocjonalność. Bardzo głęboko gdzieś niezaspokojona. I ja pamiętam, że tą emocjonalność w jakiś sposób zaspokajał chłopak, w którym byłam zakochana. Myślę, że trochę więcej niż zakochana, że to była gdzieś naprawdę głęboka miłość, ponieważ to doświadczenie bliskości z tym człowiekiem pozostało we mnie też w zgromadzeniu. Myślę, że też Pan Bóg pozwolił mi tego doświadczyć. Może chciał, żebym w taki sposób, na pewno nie jest to warunek, ale może chciał w moim przypadku w taki sposób, żebym doświadczyła też bliskości z drugim człowiekiem. Takiej ciepła emocjonalnego, po prostu ciepła. Gdzieś, żeby mnie obudzić tak od strony emocjonalnej. Bo ja sobie dopiero w zgromadzeniu uświadomiłam, obserwując siostry, które witając się ze swoimi rodzicami, przytulały się do mamy, do taty, uświadomiłam sobie, że moja najmłodsza siostra, bo kiedy ja miałam 14 lat, urodziła się moja najmłodsza siostra i właściwie była to jedyna osoba z kręgu rodziny, z którą ja byłam bardzo emocjonalnie związana. Ona gdzieś... Otworzyłam się emocjonalnie właśnie na nią, może dlatego, że była bezbronna i dlatego, że potrzebowała opieki. I taka bliskość emocjonalna z nią pozostała mi do dzisiaj. Myślę, że gdzieś Pan Bóg dał mi zaspokoić jakby pierwsze potrzeby macierzyńskie w relacji z nią. Byłam już na tyle dojrzała, no miałam 14 lat, kiedy się ona pojawiła, że całą swoją miłość jakby do dziecka swojego gdzieś przelałam na nią. Ja myślę, że ja gdzieś tak ją traktuję jak swoje dziecko. Myślę, że coś takiego jest. No ja jednak ją gdzieś tam towarzyszyłam jej w jej rozwoju do 6 roku życia, więc ten pierwszy okres życia, bo potem dopiero przyszłam do zgromadzenia. Więc to była jedyna osoba, którą potrzebowałam przytulić i która była mi taka bliska emocjonalnie. Natomiast obserwując, tak jak mówię, te siostry, zauważyłam, że one się przytulają do mamy, a że my się witamy z mamą, no oczywiście całując się na przywitanie i całując się na pożegnanie. A że ja nie mam takiej potrzeby, nie wiem, poprzytulania się do mamy. I że nie mogę sobie w żaden sposób przypomnieć, no z czego, no wiem, z klasy 7 czy 6, bo dotąd moja pamięć gdzieś tam wracała, że nie mogę sobie przypomnieć właśnie takich momentów jakiegoś bliskości. A Dorota właśnie siedziała u mamy na kolanach bardzo często, już mając lat 16 i 17. I gdzieś była tak mocno z mamą związana też emocjonalnie.

to mnie zastanawiało i tak sobie myślałam, tak nawet tak się dziwiłam, że coś moje, że ze mną jest nie tak, że ja tak reaguję na mamę, ale gdzieś to zostawiałam na boku, bo jeszcze wtedy nie myślałam o tym, że o tej swojej historii życia, jeszcze jej dokładnie nie znałam i nie wiedziałam, skąd to się może brać. Natomiast kiedy zaczęłam wchodzić w zgromadzenie, próbować w relację Pana Boga, bo przecież dużo było tematów o miłości Pana Boga i że ta miłość jest najważniejsza i tak dalej. Myślę, że tutaj bardzo mi pomogła Marika, to właśnie ta moja zaprzyjaźniona, która była pierwszą osobą w zgromadzeniu, kiedy myśmy się spotkały w seminarium. U nas się nie nazywa nowicjat, tylko seminarium. To była pierwsza osoba, z którą mogłam bardzo gdzieś rozmawiać głęboko o Panu Bogu. Ona już była po takiej formacji przed zgromadzeniem głębokiej i miała tą relację z Panem Bogiem bardzo głęboką. I ona mnie wprowadzała w taką relację z Panem Bogiem. To przez nią się te pierwsze moje kontakty z Panem Bogiem pojawiły. I ona mnie uczyła, że Pan Bóg jest osobą i osobą, która nie zagraża i że gdzieś warto w tą relację wchodzić. Ale ona właśnie miała taki ogromnie emocjonalny stosunek do Pana Boga i próbowała mnie jakby wprowadzić też ten kontakt emocjonalny z Panem Bogiem. I myślę, że ja zaczęłam bardzo tęsknić za takim kontaktem. Czasem gdzieś się to pojawiało, ale muszę przyznać, że gdy się pojawiało, to potem, gdy znikało, to ja czułam się jeszcze bardziej opuszczona. Jakby jeszcze bardziej zdradzona i jeszcze bardziej... To był taki jakby dodatkowy dowód na to, że jestem niepotrzebna, niekochana i że Pan Bóg też mnie nie kocha, bo albo po prostu nie rozumiem, nie? I kiedy zaczęłam szukać ojca Tadeusza, tego kierownictwa, to było właśnie w tym, kiedy w takim stanie byłam, że ja już nic z tego nie rozumiałam. Że w takim razie nie wiem, czy on chce tej relacji miłości, czy on nie chce. Dlaczego on się pojawia mi i znika? Dlaczego raz są te uczucia, a potem całymi miesiącami nie ma nic, jest zero? No i jeszcze na to się nakładała cała moja nerwica i to wszystko, co się działo. I w tym... I mówię, ten sygnał pierwszy, który dawał mi doświadczenie pokoju, już był jakimś takim doświadczeniem Pana Boga i Jego miłości, ale dla mnie to było za mało. Ja chciałam relacji miłości, takiej prawdziwej miłości, jaką sobie wymarzyłam od dzieciństwa, z człowiekiem oczywiście, bo tylko tak sobie mogłam wymarzyć relację miłości. Trudno wyobrażać sobie miłość z Panem Bogiem na podstawie miłości duchowej, jeżeli nie mam odniesienia do miłości ludzkiej. Z całą pewnością byłoby to prostsze, gdybym miała jakieś wspomnienie, czy doświadczenie, czy pamięć takiej głębokiej miłości z mamą i z tatą, bo to by była taki gdzieś fundament, na którym mogłabym sobie budować miłość do Pana Boga. Ale tutaj gdzieś się coś rozsypało i Pan Bóg potrzebował wprowadzać mnie w tą rzeczywistość, myślę, że jakąś inną drogą.

Ojciec Tadeusz mnie po 2 latach musiał niestety odesłać do kogoś innego. I w relacji z tym drugim kapłanem, też z rodzin nazaretańskich, ja już nie czułam się aż tak strasznie bezpiecznie, jak w tym kierownictwie ojca Tadeusza. Bo mimo to byłam przez 5 lat, bo uważałam, że Pan Bóg chce widocznie akurat takiej drogi mojej. Ale doświadczałam coraz mocniej własnego grzechu, coraz bardziej doświadczałam niewiary w to, że Pan Bóg jako grzesznika mnie przyjmuje, mimo że właściwie całe kierownictwo szło w tym kierunku. Cały czas było mówione, doświadcz grzechu i uwierz w to, że jesteś taka kochana. A ja owszem, pierwszą nogę tak, druga noga nie istnieje. I zapadałam się. Właściwie zapadałam się przez te 5 lat coraz głębiej. Aż w którymś momencie, pamiętam, przyszła taka noc, w której uświadomiłam sobie po tych 5 latach, że jestem bliska rozpaczy. Że nie jestem w stanie żyć bez grzechu. Nie jestem w stanie uwierzyć w to, że Pan Bóg mnie taką kocha. I nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Pamiętam taką jedną myśl, że wtedy sobie pomyślałam, że gdybym wiedziała, że szatan z tego... Ja nie potrafię tego określić, tego swojego przerażenia, znaczy tego takiej potwornej depresji, takiego poczucia, że nic nie ma sensu, że Boga przy mnie nie ma, że jestem w klatce. I wtedy pamiętam taką jedną myśl, że gdybym była pewna, że szatan jest mnie w stanie wyrwać z tej klatki, to byłabym gotowa pójść w tamtą stronę. Pamiętam, do dziś pamiętam bardzo dokładnie. To był rok chyba 94. I znowu pojawiła się Marika w tym momencie na mojej drodze. My się przyjaźnimy nadal, ona się tak pojawiała. Zawsze Pan Bóg mi ją zsyłał w takich sytuacjach gdzieś takiego zapadania się. I ona przyjechała wtedy do mnie, byłam na ubiska wtedy, przyjechała do mnie. Dałam jej do przeczytania mój pamiętnik. Nie miałam siły nawet jej opisywać tego, co przeżywam. Ona przeczytała to, ja wróciłam potem do pokoju. Ona miała łzy w oczach i mówiła, słuchaj, Pan Jezus ma ci tylko do powiedzenia jedno. Nie musisz się zmieniać, kocham cię taką właśnie. Naprawdę nie musisz się zmieniać. Nie chcę, żebyś się zmieniała. I nie o to mi chodzi. Ja wiem, że wtedy płakałam, ona się modliła nade mną i modliła. Ona już wtedy była w odnowie w Duchu Świętym, już przeszła do posługi rekolekcyjnej. Pamiętam, że sobie napisałam na ścianie. Napisałam sobie na ścianie flamastrem, nie musisz się zmieniać, kocham cię taką, jaką jesteś. Ale to był dopiero początek. I to znowu był kolejny początek, jakby kolejnej prawdy, którą Pan Bóg chciał mi pokazać. Ja już wtedy miałam nowego kierownika, księdza Wiktora właśnie, który zaczął wprowadzać mnie w świat miłości Pana Boga. No, to było trudne, po ludzku właściwie niemożliwe. Pan Bóg musiał tutaj przyjść ze swoją bardzo szczególną łaską, żeby się mogło coś zadziać we mnie, w moim sercu.

0: Myślę, że musimy sprecyzować to. Nie musisz się zmieniać. Nie o to mi chodzi, bo
1: może być
0: to była
1: zrozumiane.
0: Przeszkoda do prawdziwej relacji. Myślenie, że
1: muszę się zmienić,
0: żeby Pan... Nie ma takiej kolejności. Mm-hmm. Człowiek się zmienia, ale to jest konsekwencja tylko i wyłącznie relacji z Bogiem. Nie chodzi o zmienianie człowieka, tylko chodzi o to, żeby być z Bogiem.
1: Dokładnie, tak.
0: I wielu ludzi traci bardzo wiele czasu na to, żeby się zmienić, próbować zasługiwać, zrozumieć. A gdyby wykonali gest taki właśnie rzucenia się w objęcie Pana Boga, to on wszystko to zmieni, co trzeba zmienić w swoim tempie i tak, żeby człowiekowi jeszcze krzywdy nie zrobić. Czy dobrze to opisuję?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Jakie jest najgłębsze doświadczenie przygarnięcia przez Boga? Przeskakujemy teraz kilka etapów.
1: To jest dziwne, bo wiem, że było parę takich bardzo głębokich przygarnięć. Ale muszę przyznać, że to jest dziwna sprawa, bo one mi znikają z pamięci. One są wręcz wyczyszczane, powiedziałabym tak. Coś się dzieje takiego dziwnego we mnie. Na szczęście prowadzę pamiętniki, takie zapiski, takiej pamięci serca. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to ważne. I w tym roku na rekolekcjach wróciłam do tych pamiętników i byłam w szoku, kiedy zobaczyłam, ile tych przygarnięć było. Bo gdyby mnie ktoś zapytał dzisiaj i właśnie tak jak mnie pytasz, przypomnij sobie, to właśnie trudno jest mi sobie przypomnieć. Nie pamiętam. Jakby mi ktoś wyczyszczył, jakbym gdzieś się... mało poważnie, nie do końca wierzyła, nie do końca, kiedy one mijają, jakby kiedy to doświadczenie mija, czy jakbym zaprzeczała istnieniu.
0: Ale dlaczego szukać przyczyny wewnątrz? Może ona jest na zewnątrz?
1: Być może.
0: Może to jest zabierane? Może ktoś przychodzi i to zabiera?
1: Być może tak.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Myślę, że wszystkie osoby, które słuchały, będą słuchać tego mojego świadectwa i w naszej, żeby Pan Bóg dokonał tego, czego chce dokonać w nas i w tych osobach.
0: Drodzy Państwo, zapraszam. Modlimy się za siebie nawzajem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, druga część świadectwa siostry Barbary już za parę dni. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
1: Szczęść Boże.

Ostatni dzień świętej Aleksandry z Galacji i jej towarzyszek. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Z Ewangelii według świętego Jana. Ankyra, rok 303. Miasto budzi się jeszcze przed świtem. Najpierw bębny, potem churalny krzyk i tłum. Z każdej ulicy ludzie płyną falą ku forum. Dziś jest dzień wielkiej procesji ku czci bogiń. Z bramy świątyni wychodzą kapłani. Niewolnicy niosą posągi. Pochodnie płoną w porannym świetle. Ale to nie jest pochód. To trans. Bębny zagłuszają myśl. Ludzie tańczą. Kobiety z rozpuszczonymi włosami. Mężczyźni za nimi. Ktoś pada na ziemię. Tłum tańczy dalej. Miasto krzyczy imiona bogiń. Artemida, Atena. Zwierzęta prowadzone na ofiarę ryczą z przerażenia. Krew miesza się z winem wylanym na bruk. Ktoś śmieje się bez powodu. Ktoś płacze bez powodu. Tak wygląda wolność bogów. W tym samym czasie, niedaleko Agory, w małym pokoju modli się 7 kobiet. Są już wiekowe. Dłonie mają spracowane, poorane zmarszczkami. Od wielu lat żyją razem. Nie mają mężów ani dzieci. Najstarsza nazywa się Aleksandra. Dawno temu złożyły śluby czystości. Ich dni wypełnia post, modlitwa i troska o ubogich. Na ulicach miasta szaleją bębny. W ich domu słychać psalm. Dwa światy, to samo miasto, ta sama godzina. Walenie do drzwi. Na forum faluje tłum. Gubernator czeka. Teoktenus. Jego zadaniem jest dopilnować, aby nikt nie uchylił się od obowiązku wobec bogów. Do namiestnika przyprowadzają 7 kobiet. Aleksandra pochyla głowę w geście pozdrowienia. Na kamiennym ołtarzu płonie ogień. Obok stoją kosze z kadzidłem i winem. Strażnik wskazuje ołtarz. Tłum milknie. Aleksandra nie podchodzi. Patrzy na płomień. Potem na posągi bogiń. Na swoje siostry. Mówi tylko jedno zdanie, głośno i wyraźnie. Echo niesie się po forum. Nie oddam czci demonom. Należę do Chrystusa. Najpierw śmiech. Potem gwizdy. W końcu gniew. Ktoś popycha jedną z kobiet. Ktoś uderza kijem. Ktoś pluje. Tłum, który przed chwilą tańczył, teraz bije. Namiestnik patrzy. Bębny odmierzają uderzenia. Kobiety padają na ziemię. Jedna już nie wstanie o własnych siłach. Inna zasłania twarz ręką, z której płynie krew. Żadna nie prosi o litość. Namiestnik wydaje wyrok. Te, które nie chcą pomyślności Ankyry, pochłonie woda. Wyprowadzić za miasto. Na bagna.
Procesja w centrum Ankary wciąż idzie naprzód. Miasto świętuje. Straże wyprowadzają 6 kobiet przez boczną bramę. Zostawiają za sobą krwawy ślad. Droga kończy się tam, gdzie zaczynają się mokradła. Ziemia pod nogami mięknie. Trzciny szumią na wietrze. Woda stoi między kępami trawy, ciemna, nieruchoma. Strażnicy popychają kobiety w stronę błota. Jedna się przewraca, nie wstaje. Błoto sięga kostek, potem kolan. Bagno pochłania je powoli. Aleksandra patrzy w szare niebo. Ręce ma zakrwawione. Splata je do modlitwy. Nie ma w tym krzyku, nie ma skargi, tylko imię. Wypowiadane powoli, raz po raz. Jakby mówiła do kogoś bardzo bliskiego. Jakby ten po drugiej stronie już czekał. Woda zamyka się nad Aleksandrą. Bagno znów jest ciche, nieruchome. Jakby nic się nie wydarzyło. W Ankarze płonie ogień ofiarny. Tłum tańczy, krzyczy, gubi się w sobie. Bogowie otrzymali swoje ofiary. Miasto, które chciało ocalić życie we krwi, w winie i szaleństwie, powoli je traci. 7 kobiet, które oddały życie na bagnach za murami Ankary, właśnie je otrzymało. Na zawsze.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem, drodzy Państwo, jest Roman Zięba, piszący ikony pielgrzym, były żołnierz orientalnej struktury przestępczej, wysokiej klasy specjalista Microsoftu do spraw manipulacji, to też przeszłość. A dzisiaj kim jesteś, Roman Zięba?
1: Kim jestem? Myślę, że jestem ojcem, dziadkiem, no i nadal poszukującym człowiekiem, to znaczy kimś w drodze, kto cały czas odkrywa ten najważniejszy cel człowieka. Ja pamiętam, już po tej stronie będąc, tak mówię, po tej stronie nawrócenia, odkryłem takie słowa Wiktora Frankla, który pisał, że każdego człowieka może nagle w życiu dosięgnąć odkrycie, że to odkrycie, które poeci i filozofowie powtarzali od wieku, że miłość jest najwyższym i najczystszym celem ludzkiego życia. On uważał, że nawet ktoś, komu odebrano wszystko, ktoś, kto upadł na dno albo jest w sytuacji tragicznej, nawet ktoś taki może doświadczyć prawdziwego szczęścia, choćby na krótką chwilę, jeśli tylko potrafi skupić serce i myśli na kimś, kogo kocha. A więc tu chodzi o relacje ze sobą. Ja długo to odkrywałem w życiu. Właściwie cały czas jest to rodzaj tajemnicy, że prawdziwe szczęście to jest relacja i Bóg to jest relacja.
0: Zastanawiałem się teraz, kiedy to mówiłeś, nad tym, dlaczego czuję takie, wiesz, przyciąganie. Mam ochotę z tobą rozmawiać. Tak? I to nie chodzi o antenę, tylko w ogóle, jak się poznaliśmy. Tak? I ty piszesz co jakiś czas na Facebooku czy gdzieś tam, ja sobie to czytam. I to mnie frapuje. I w tej chwili dotarło do mnie, pewnie jedna z warstw, ale dotarło do mnie, że ja potraktowałem znalezienie się wewnątrz Kościoła i wewnątrz serca Jezusa Chrystusa jako już ten moment boom, a mam od ciebie nauczyć się tego, że absolutnie tak, to był ten moment boom, tylko że z każdym dniem jesteśmy w drodze. I jak czytam, jak piszesz o Japonii, o sprzedawczyni, o niezwykle jasnej skórze, o tym, w jaki sposób pakuje twój zakup, powściągliwość, w której nie ma teatralności, to ja tak opisujesz Japonię, tak?
1: No właśnie.
0: Widzę taką apetyt na to, co jest u ciebie.
1: Tak, tak. Ja prawdziwe życie odkrywam ciągle. Mam chyba tą radość, tą łaskę, tak mówią chrześcijanie, od tych dziecięcych odkryć. Ktoś to nazwał kiedyś radykalnym zdumiewaniem się. To jest łaska, dar radykalnego zdumiewania się. Dzieci to mają. Ale tam, w tym fragmencie, który przytoczyłeś z tą sprzedawczynią, faktycznie ja zauważyłem, że Japończycy mają w sobie taką subtelność, takie badanie rzeczywistości z poziomu wysokiej wrażliwości. Natomiast oni właśnie... tam nie ma teatralności. Ta teatralność zawsze była dla mnie pewnym balastem. To znaczy ja, jako dawny przemytnik, ktoś, kto używał kłamstwa, manipulacji no, profesjonalnie po to, żeby przetrwać. Ja dzisiaj bardzo badam, szukam, pragnę doświadczać świata ludzi w sposób autentyczny, uczciwy. Znaczy ta uczciwość się pojawia jako ważne słowo w moim życiu. Ja bardzo szukam ciągle kontaktów z osobami czy takich sytuacji w życiu, kiedy mogę być prawdziwy i mogę doświadczać kogoś prawdziwego na tym poziomie tego najgłębszego kontaktu, żeby usunąć wszelką nadmiarowość z tych naszych relacji. Nawet chyba Husserl, ja tak znowu przytoczę mądrą głowę, podeprę się jakimś mądrym. Husserl, czyli ten nauczyciel, mentor Edyty Stein i nauczyciel, profesor filozofii, odkrywca tej metody szukania prawdy, czyli fenomenologii, on takie zdanie kiedyś powiedział, że między bodźcem a odpowiedzią na ten bodziec znajduje się przestrzeń wolności i wzrostu. Wolności i wzrostu między bodźcem a odpowiedzią. Czyli mamy zawsze szansę, zatrzymując się na chwilę przed taką szybką reakcją, coś w sobie zatrzymać, powstrzymać się przed szybką reakcją, po to, żeby nie była ona mechanicznym, jakby mechaniczną odpowiedzią, tylko żeby ta odpowiedź była, no, powiedzielibyśmy, z głębi duszy, prawda? I wtedy zresztą jego uczennica Edyta Stein, wielka święta i patronka Europy, ona to zdanie, myślę, rozwinęła nawet, to jego wypowiedź, w swoim odkrywaniu już później chrześcijaństwa, takie zdanie, że prawdziwe spotkanie między dwoma osobami może się odbyć dopiero na poziomie dusz. Bardzo mnie to zastanowiło, co to znaczy na poziomie dusz. To znaczy, że czy ja na co dzień w kontakcie z kimś będąc, mówiąc do niego, patrząc na niego, czy to nie jest przypadkiem tak, że ja cały czas nawet podświadomie realizuję program jakiejś ukrytej mojej korzyści. I dopiero na poziomie dusz ta nasza relacja będzie pozbawiona tej interesowności. Ja myślę, że moim marzeniem, wielkim pragnieniem jest również przeżyć tak relację z Bogiem, abym ja nie zwracał się do Niego w jakichś moich biznesach, powiedzmy. Bo ilekroć stoję przed ikoną na początku drogi, bo na początku drogi ikony jest zawsze biała deska albo biała ściana, gdy jest polichromia w kościele. I pamiętam z tej bieli, z tej czystości tego pierwszego etapu, zanim dotknę ją ołówkiem, rylcem tej bieli, to w tej bieli dochodzi do mnie takie pytanie, ono właśnie do mojej duszy dociera. Co widzisz? Co widzisz? I dalej, co będziesz teraz robił? Dokąd ty pójdziesz? Bo ja już siebie dobrze znam i moje z dawnych czasów nawyki, tendencje, że chciałbym odruchowo coś dla siebie uzyskać, jakiś rezultat. Chciałbym pewnie, no to można by wyjaśnić tak, że to jest potem, zaczynam tworzyć obraz na własne podobieństwo, prawda? Czyli
0: ale to jest
1: coś dla siebie. Tymczasem mam oddać dłoń Duchowi Świętemu. Taka jest zasada ikonografa. Ikonograf najpierw modli się o wierność przedstawienia i czystość intencji, właśnie po to, żeby dać się poprowadzić na drugą stronę. Czyli żeby dotknąć tej prawdy w czystej postaci, spotkać się z Bogiem, a nie ze swoimi wyobrażeniami na jego temat. I te iluzje wchodzą w nas bardzo podstępnie. Stajemy się tymi, którzy tworzą Boga na własny obraz.
0: No ale, ale to jest nieuniknione. W życiu człowieka nie ma takiej możliwości, żeby on, spotykając Boga następnego dnia, był już świętym. Więc,
1: tak, dlatego mówię o tym marzeniu. Dlatego mówię o marzeniu, podkurzeniu tym białym. A to jest ciągła droga.
0: Proces oczyszczenia jest dość dobrze opisany przez ojców duchowości naszych największych, tak? I Wielka Teresa na ten temat mówi bardzo dużo i inni. Ignacy z Loyoli mniej mówi, ale daje narzędzia do tego, żeby w tej drodze uczestniczyć i na sobie te narzędzia człowiek, żeby mógł stosować. Więc to jest mała Tereska mówi tak, że oddając istotę rozwoju duchowego, że ja ciągle podnoszę nogę, ale na następny stopień to ją Pan Bóg wkłada, więc udział łaski. Tylko z jednej strony to jest oczywiste, tak, a z drugiej strony jak zderzasz się w życiu, no, masz jakiś swój obraz, tak, no i zawsze ten obraz jest lepszy niż jest w rzeczywistości. I kiedy nagle zderzasz się z tym, że wszystko to, co zrobiłeś w życiu, tak naprawdę było zaspokojeniem jakiejś tam swojej potrzeby, tak? I to widzisz. Możesz się załamać, możesz po prostu stwierdzić fakt, oddać to Panu Bogu i iść dalej, tak? Po to, żeby to zmienić. ale chodzi mi o to, że ten proces, o którym mówi mała Tereska, on właśnie jest taki, że jest 0000100. 0000100. Że,
1: tak,
0: że
1: tak.
0: My jesteśmy, że jakby te skoki, w tych skokach nie ma postępu, tylko jest akt. Jeśli ten akt pogodzenia się ze sobą i przyznania się do jakiejś ciemności, on musi być 1:0. 100%.
1: Dziękuję. Tak, dziękuję ci za to, że mi to przypomniałeś. Właśnie to. Ja pamiętam, jak już kilka lat minęło, miałem okazję wykonywać dużą polichromię tej słynnej ikony Rublowa. 3,5 metra, nawet chyba 4 metry miała wysokość ta ikona na ołtarzu Nowej Świątyni, niedaleko koło brzegu. Pamiętam, konsultowałem tą pracę z biskupami szczecińsko-kołobrzeskimi. To był biskup Dajczak, wtedy tym głównym biskupem, tym metropolitą. Nie wiem, czy dobrze mówię metropolitą. W każdym razie był biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. I to była taka praca, którą on jakby wziął pod swoją taką duchową opiekę. Modlił się, pamiętam, za mnie. To już była któraś taka duża ikona, którą wykonywałem. To jest szczególna ikona, bo Rublow w swoim geniuszu potrafił w tym przedstawieniu zawrzeć, to się mówi, najlepszą syntezę. To jest najlepsza obrazowa synteza teologiczna w chrześcijaństwie. Tam Bóg w trzech osobach jest najlepszym obrazem tego, czym jest relacja między osobami. Tam chodzi o dawanie jeden drugiemu miłości i w to miejsce tego daru tam nie ma pustki, tam nie ma ubytku, tam jest właśnie nadmiar nowy, że ta miłość, którą się daje, ona się powiększa. To jest wielki paradoks i chyba istota doświadczenia chrześcijańskiego. Natomiast ja pamiętam, jak przystępując do tej pracy, miałem taki... No, nie bardzo wierzyłem w siebie, że czy ja podołam. Nie wiem, czy to była prawdziwa pokora, czy może próba... Ja próbowałem zmierzyć się z moimi własnymi siłami. Chciałem bardzo swoim to ogarnąć talentem, jakimś sposobem to wszystko wykonać, zamiast zrobić to, co zawsze uczę na zajęciach, gdy prowadzę warsztaty z ikon. Mówię, pozwólcie Bogu się poprowadzić. Czyli uznajcie swoją niedoskonałość i oddajcie dłoń duchowi, wtedy on was poprowadzi. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby zapomnieć o roztropności czy o talentach, przygotowaniach, natomiast to jest bardzo ważny moment, żeby w chwili tej najważniejszej nie próbować wyrażać czegoś ze szczytów własnego, z własnych nawet pragnień najlepszych, prawda? Że to jest za mało ciągle. I pamiętam, jak miałem taki moment, kiedy ta ikona zaczęła się już mi przede mną pojawiać. Jest taka zasada, żeby ikonę dużą zawsze na polichromii wykonywać równocześnie we wszystkich elementach. Czyli jakby to jest z początku chaos. To jest niedopracowana forma, ale ona musi taka być wszędzie. To znaczy nie można sobie na przykład rzeźbić rękawa Boga Ojca po to, żeby mieć poczucie, że coś zrobiło dobrze i ma się już kolejny krok, czyli nie ma doprowadzić mnie moim szlakiem, tylko właśnie mam trochę wbrew sobie robić na całej powierzchni równolegle ten chaos, jakby wydobywać się z tego chaosu, czyli pozwalać się cały czas przemieniać. I teraz ja zrobiłem błąd, o którym sam uczę, żeby go nie popełniać. I pamiętam, jak zabrnąłem w takie wyspy, które sobie wyrzeźbiłem, żeby mieć poczucie, że coś mi się udało, że jednak mam jakąś kontrolę. I pamiętam, załamałem się, bo stwierdziłem, że ja nigdy tych wysp nie zharmonizuję, że ten obraz, nigdy go nie uzyskam tego, co bym chciał. Nigdy nie będę w stanie tej trójcy oddać tak, jak ona naprawdę się przedstawia. I do tego stopnia przeżyłem taką noc, taką ciemność, że pamiętam, półtora dnia w ogóle nie wchodziłem do tej kaplicy ze strachu, bo ten obraz, widząc te moje błędy, te moje niedoskonałości, to, że ja nigdy tego nie zrobię, byłem przerażony. Ja nawet już myślałem o tym, żeby, nie wiem, oddać zaliczkę, uciec, jakoś się wytłumaczyć, przeprosić, że jestem chory, no cokolwiek. Już taka panika była we mnie. I wtedy pamiętam, był taki moment, ja chodziłem, bo sztorm, pamiętam, wtedy to była zima, pod Kołobrzegiem, Pleśna to się nazywa ta miejscowość, z tą kaplicą, z tą świątynią. Ona się dzisiaj nazywa świątynią właśnie Trójcy Świętej. I pamiętam, byłem w rozpaczy, chodziłem po plaży, kiedy te fale biły o brzeg, i tłukło się coś we mnie strasznie i nie miałem jakby wyjścia. Byłem w jakimś zamknięciu. I wtedy pamiętam, leżałem w tym pokoju, ze wzrokiem w sufit, sam w tym ośrodku, tam pod tym, przy tej kaplicy. I wtedy, pamiętam, zapukał do mnie człowiek, to był biskup Dajczak, który przyjechał tak zupełnie nieoczekiwanie. Byliśmy sami w tym dużym ośrodku, ten szum tego sztormowego Bałtyku w tle cały czas. I pamiętam, jak on stanął w drzwiach i ja po twarzy się domyśliłem, że on cierpi. To znaczy, on się borykał wcześniej z depresją, to były te okolice jego rezygnacji. To był chyba pierwszy biskup, który jakby, nie wiem, tak miał odwagę powiedzieć, że boryka się z ciężką depresją. I on w takim stanie do mnie przyjechał, chyba po to, żeby pokrzepić się jakoś duchowo tą ikoną. Pomyślał, że przyjedzie, zobaczy Trójcę, która powstaje i coś w nim się poruszy, jakoś się coś w nim poprawi. Tymczasem źle trafił, bo ten obraz był w ruinie, ja byłem w katastrofie wewnętrznej. Także spotkały się dwa deficyty i to skrajne, powiedzmy tak. Natomiast Jan pyta się, czy możemy pójść do kaplicy, chciałby zobaczyć anioły. Ścisnęło mnie za gardło, no bo myślę sobie, on teraz zobaczy katastrofę i którego jeszcze bardziej pogrąży, jeszcze mnie pogrąży i gdzieś spadniemy na ten samo dno tego wszystkiego. I wtedy stało się coś właśnie, o czym powiedziałeś przed chwilą, że są takie momenty, w których z zera robi się 100. Ja tego się nie mogłem spodziewać, bo szedłem tam jak na stracenie. Ale gdy on stanął przed tą ścianą, na której zaczęły się pojawiać te takie niezbyt udane formy według mnie, ja po jego oczach, stary przemytnik we mnie się obudził. Badanie twarzy, badanie gestów, badanie odruchów, żeby to była prawda, co ja usłyszę, bo ja nie chcę już być zwodzony czymś pozorem, jakimś gestem takim teatralnym, ale on wyraził to w oczach całą głębię siebie. On był, tam był zachwyt. On doświadczył na widok tych aniołów czegoś bardzo uwznieślającego. Ja się potem od razu spojrzałem na tą ścianę, na te anioły i myślę sobie, co on widzi, na co on patrzy? Przecież to jest katastrofa. I po chwili dopiero, gdy spojrzałem na dłoń Boga Ojca, gdy spojrzałem na wzrok Syna i to pokorne pochylenie głowy Ducha, ja nagle zwróciłem uwagę na coś zupełnie innego niż wcześniej. Jakby przed moimi oczami otworzył się nowy świat, już nie świat, który powstaje właśnie z mojego pragnienia wyrażenia najlepiej pewnych zjawisk, tylko to był świat, który sam się objawił, jakaś wewnętrzna epifania. I pamiętam, on się na mnie spojrzał wtedy z taką wdzięcznością, że ja już nie miałem wątpliwości, że oto stoimy przed przemienionym obrazem, przed czymś, co nas przerasta, przekracza. I wtedy nagle zrozumiałem, że przecież ja dam radę, przecież to jest już teraz, chyba wiem nawet, jak to zrobić. Ja już wiem, jak te dziury załatać, połączyć te przestrzenie, które mi się kompletnie rozjechały wcześniej. Nagle ten pomysł do mnie wszedł. Ja pamiętam, jak poprosiłem go o modlitwę nade mną. Uklęknąłem przed nim w tym pustym kościele. To morze ciągle huczało, bo słychać było przez ściany nawet tego kościoła. Tą walkę fal z brzegiem. Pamiętam, jak delikatnie mu ręce drżały na mojej głowie. To były ciepłe, ciepłe, dobre dłonie. I powiedział krótką modlitwę. Ale ta modlitwa sprawiła, że poczuliśmy obaj, chyba ja na pewno, że stoimy w jakimś supie światła, które się rozpoczyna gdzieś tam wysoko na górze i nas to obejmuje w swoim takim ciepłym przytuleniu. I pamiętam wtedy, gdy się pożegnaliśmy, zrozumiałem, że śmiertelnik spotkał śmiertelnika. To zupełnie tak, jak w tej scenie, którą przedstawia Trójca Święta, bo to jest 18 rozdział Księgi Rodzaju. Abraham ma 98 lat, jest tydzień po obrzezaniu, siedzi w najgorętszej porze dnia przed namiotem i widzi trzech wędrowców, pielgrzymów właśnie, z laskami. Oni mają zakurzone sandały i oni są zmęczeni tak jak on. On jest w takim etapie życia, kiedy wie, że jest zmęczony, że jego życie się nie powiodło. To znaczy ta obietnica wielka tych pokoleń, które będą liczyć jak gwiazdy, na niebie się nie spełnia, bo on nawet nie ma potomka ze swojej krwi. I pamiętam, widząc tych trzech, i tam autor natchniony w hebrajskim używa słowa kenosz. To się tłumaczy różnie. Widzi trzech mężów, widzi trzech wędrowców. Natomiast słowo kenosz, ja to niedawno przeczytałem chyba u Marcina Majewskiego, że kenosz to znaczy śmiertelnik, jedno ze znaczeń tego słowa. Czyli on zobaczy trzech śmiertelnych. Trzech śmiertelnie znużonych drogą tak jak on. I on nazywa ich najpierw w liczbie mnogiej, mówi do nich, ugoszczę was, podam wam potrawę, a po chwili mówi do nich jak do jednego. Czyli trzech sprowadza się do jednego. I to właśnie wyraża Trójca. To wyraża ta ikona, przed którą wtedy staliśmy z biskupem Dajczakiem, który był tak samo jak ja w stanie deficytu, pewnego nawet powiedziałbym bólu, czy jakiegoś nawet no, załamania, lęku. My byliśmy w takim stanie złym i psychicznie, i pewnie nie wiem, jak to nazwać nawet, ale i nagle to wszystko się odmienia. Nagle stajemy w obliczu czystego światła, czystej łaski, niewyrażalnej słowami, ale to do serc naszych weszło i to było z nami. Potem nawet na uroczystości, kilka miesięcy później na uroczystości poświęcenia tej kaplicy i tej polichromii, tam była już wtedy, pamiętam, było dwóch biskupów właśnie, biskup Zieliński, który obecnie jest metropolitą poznańskim, był biskup Dajczak, wtedy już biskup emeryt, biskup senior, to chyba się mówi, byli też księża w dużej koncelebrze i też pełna sala, pełna świątynia wiernych. I pamiętam, jak ksiądz, który przedstawiał te wszystkie sytuacje, opowiadał o tej budowie, o tej inwestycji, o tej ikonie, nawiązał do tego momentu, kiedy właśnie przeżyliśmy razem z biskupem przed tą ikoną ten rodzaj dotknięcia miłością, która ratuje, grzesznika. I to było, bardzo dla mnie ważne, bo ja tą ikonę w Pleśnej pod Kołobrzegiem, tą Trójcę Wielką, malowałem rok po tym, jak bardzo podobną polichromię, tej samej właśnie wielkości, mogłem malować na ścianie kaplicy w Kikongoro, niedaleko Kibeho w Rwandzie, na zaproszenie sióstr ze zgromadzenia Świętej Rodziny z Bordeaux. To jest takie francuskie zgromadzenie. Tam była taka Polka też, która mnie znalazła w Polsce, zaprosiła mnie do Rwandy, żebym taką ikonę stworzył. Ja wtedy się zastanawiałem, dlaczego ta ikona, być może największa polichromia ikony Trójcy Świętej w całej Afryce. Nie wiem, nie słyszałem o większej, tam badałem to w internecie. Dlaczego akurat ta ikona Trójcy, czyli przedstawienie tej miłości między trzema osobami, dlaczego ta ikona zaproszona jest do miejsca, które doświadczyło być może największej po II wojnie światowej katastrofy człowieczeństwa w latach 90., w latach 80. ludobójstwo, które pochłonęło prawie 800 tysięcy ofiar. Dlaczego ta miłość, która przemawia przez tą ikonę, miała się właśnie tam pojawić? I pomyślałem sobie o moim życiu, że doświadczam w pielgrzymkach też po różnych krajach tego, że ja idę, ja wędruję, ja czegoś szukam, ale tak naprawdę to miłość ciągle szuka mnie, grzesznika, i pragnie mnie przemienić, pragnie dać mi tą czystą nadzieję. I wtedy to tak było dla mnie wtedy nagle jasne, że dokąd ja zmierzam, dokąd ja idę.
0: O rzeczywistości piszesz z czułością, tak? I tak sobie pomyślałem, manipulant widzi więcej. Ile?
1: Manipulant, tak, dlatego że on już wie, że to, co widzą jego oczy, może być tylko pozorem.
0: Tak, ile komunikatów mowy...
1: sami tworzymy.
0: Ile komunikatów mowy ciała przyswajasz świadomie?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że... ja powiem tak, ja mam jakby ciągle włączone dwie kamery. Nawet nie mogę wyłączyć żadnej z nich. One się ciągle dwie pracują. Jedna kamera to jest ta, która obserwuje świat ten zewnętrzny. Na przykład jak kogoś mam przed sobą, albo jak słucham na YouTubie jakiegoś...

0: łączy i stworzą jeden spójny obraz ostry. Wtedy ja wiem, że ten, kogo mam przed sobą, jest dla mnie ważny i go słucham całym sercem. Natomiast te obrazy się bardzo rzadko pokrywają. Ja wiem, że to jest moja taka ocena prywatna i to jest... Ja nie mogę sobie człowieka gdzieś tam oceniać do końca, bo nie znam tajemnicy człowieka, nie znam jego relacji z Bogiem, więc to mogą być oczywiście błędy moje w ocenie. Natomiast tak jak mówię, no nie mogę tych kamer wyłączyć i na podstawie własnych jakichś tam przesłanek sobie tak szukam ludzi, którzy, czy próbuję bardziej słuchać tych, których obraz jest tak bardzo spójny wewnętrznie. To są świadkowie, oni po prostu żyją tak, jak wierzą. Wiesz, wierzą tak, jak żyją.
1: Wiesz, jaki był punkt, jeden z celów Fundacji Brulionu, które w 91 roku zapisaliśmy w statucie fundacji, o tym, że będziemy zwalczali przepaść pomiędzy słowem publicznym i słowem prywatnym. I ja wtedy nie wiedziałem, że to jest taki proroczy zapis, że w jakiś sposób moje życie całe, tak, od 35 lat jakby wokół tego się jakoś przewija, bo prawdziwie autentyczni i szczerzy, ale autentyczni są tylko święci, którzy,
0: tak, tak,
1: których serce jest po prostu takie, jaki jest. To znaczy nie ma przepaści pomiędzy tym, co oni mówią i tym, co robią, ponieważ nie ma już tej przepaści pomiędzy uświadomionym i tym, co jest zakryte przed nimi w ich sercu. Tak? Oni się zderzyli z taką prawdą o sobie i ją poddali Bożej mocy oczyszczającej, że oni są po prostu autentyczni. Jedyni autentyczni ludzie na świecie to są święci i dzieci, tak? I i matki, które wyją przed ołtarzem, bo umiera syn narkoman, tak? Do Boga i ta modlitwa jest wysłuchana.
0: Tak.
1: Ale moje pytanie było bardzo konkretne, bo stoisz, patrzysz, tak? Widzisz, w jaki sposób człowiek ma ułożone kąciki ust, widzisz, w jakim stanie są jego włosy, tak? Tutaj chodzi o ten poziom matu, który mówi o...
0: Tak, tak, tak. Stanach... Ale też poziom na przykład spocenia czoła.
1: Tak.
0: Tak, to wszystko, te drgnięcia różnych mięśni, tak, tak, to wszystko jest obrazem.
1: Ramiona, sposób, jaki trzyma się
0: tak,
1: ręce.
0: Jak najbardziej, szyja, kark, ściągnięta postawa.
1: Stopy.
0: Wszystko mówi o całej drodze człowieka, tak.
1: Jakie jeszcze rzeczy widzisz, na co jeszcze patrzysz?
0: Taki przykład, znaczy na co patrzę, no to tak się dzieje pewnie jakoś tam na poziomie pewnej też podświadomości już nawet u mnie, bo ja 5 lat musiałem czytać całego człowieka, barwę jego głosu na przykład, intonację, to jakich słów używa, to jak zawiesza głos, kiedy zawiesza głos. I to było tak, że ci celnicy i oficerowie migraliczni, tajniacy wiedzieli, że jest przemyt. My wiedzieliśmy, że oni wiedzą, więc to była taka gra. Kto kogo wyśledzi. Tam były oczywiście ukryte kamery. Były różne sztuczki, które stosowano wobec nas. Ludzi, którzy mieli złoto przy sobie, a w powrotnej drodze pieniądze, więc cały czas było ryzyko. I chodziło o to, żeby nie pokazać prawdziwego siebie, ukrywać się zawsze. I kto kogo przeczyta, kto kogo wyprzedzi. W tej analizie jak szachiści, którzy im więcej ruchów naprzód przeciwnika przewidzisz, tym masz przewagę większą. Ale coś innego teraz chciałem powiedzieć, bo pamiętam przed tą pleśną, przed tą Trójcą Świętą, przed tym wielkim, przed tą wielką ikoną, do której tak się chciałem przygotować dobrze. Pamiętam, wymyśliłem taki sobie pomysł, żeby odbyć rekolekcję w milczeniu, w poście, po to, żeby no, duchowo się przygotować. Wiedziałem, że to nie będzie tylko i wyłącznie praca malarska, to będzie przede wszystkim wielkie zmaganie duchowe. Nie pomyliłem się przecież. I zrobiłem sobie listę, chyba nawet 50 w Polsce miejsc, pustyni, domów rekolekcyjnych, miejsc odosobnienia. Pomogli mi w tym przyjaciele. Ja tą 50 wyfiltrowałem do 20, potem byłem 10 takich najciekawszych miejsc, potem 5, 3 i w końcu miałem jeden najlepszy taki. No tak jak project management się to robi z zarządzanymi projektami, tą selekcję, czyli użyłem tych moich dawnych, profesjonalnych metod, żeby jakby wyekstrahować to meritum. No i właśnie to byli kameduli pod Krakowem. Mi najbardziej pasowali wtedy. Mówię sobie, tydzień milczenia przed tą ikoną życia, jak myślałem, że to jest taka moja praca życia, ta ikona Trójcy w Pleśnej. I pamiętam tego dnia, kiedy już miałem robić rezerwację, kiedy już miałem wszystko z nimi

0: zapewniony z tymi samodumami, zadzwoniła córka, która była wtedy w 9 miesiącu ciąży. drugim dzieckiem. Pierwsze miało już ponad roczek. I było w takiej fazie takiej wzmożonej motoryki. Dzieci roczne mają, one uchodzą dopiero, ale wszystkie szuflady, szafki, wszędzie się dostaną. Są niesforne, nie do upilnowania. I moja córka mówi tak: tato, przyjedź proszę do mnie, do nas, pomożesz mi przy dziecku, bo ja z tą ciążą nie mogę się schylić, to bardzo posprzątać. A ja wiedziałem, że akurat chodziło o tydzień z tym dzieckiem, więc że tydzień w takich warunkach, to jestem wtedy przez 7 dni w rękach małego, rocznego tyrana, bo te dzieci tyranizują kompletnie, nie wiedząc o tym nawet swoje otoczenie. I wiedziałem, że zniknie wszystko. Cały mój plan na te rekolekcje milczenia, że ja właściwie zamiast wypocząć, czy w jakiś sposób się przygotować duchowo, będę w kieracie codziennym, kiedy nawet ja to wiedziałem, bo ja to wcześniej bywałem u mojej córki. Kiedy nawet do toalety idę, nie wtedy, kiedy chcę, tylko wtedy, kiedy to dziecko mi pozwala. No i te kaszki, te przewijania, to wszystko. Więc jakby, i pamiętam, taki byłem z siebie dumny, bo na to jej zapytanie, czy przyjadę, moje serce odpowiedziało tak. Czyli od razu byłem gotowy. Potem sobie myślę, no to straciłem szansę na rekolekcję, nie wiem, co będzie z tą ikoną, no ale robię to, co do mnie należy tu i teraz. Tak pomyślałem. Przyjechałem do tej mojej córki, ten tydzień był bardzo dla mnie trudny, ale miałem w ciągu dnia, w ciągu tych 7 dni z moją córką, Janina ma teraz 4 lata, ten miał roczek. I pamiętam, jak jedyna taka godzina spokoju to była w lesie, kiedy miałem ją na spacerze w wózku. I ona zasypiała na tą godzinę. I wtedy mogłem spokojnie pomyśleć, spokojnie się pomodlić. I pamiętam, jak prowadziłem ją w wózeczku i obserwowałem jej twarz. Twarz dziecka śpiącego. I rysując... szkicując ikony, bo ikona zaczyna się od szkicu, zawsze muszę wyrobywać oblicze na podstawie pewnego wzorca. To jest pewna technika malowania twarzy. Tu wszystko jest świętą geometrią. Tu jest najpierw krzyż, potem podział na 3. Ten trójpodział w twarzy polega na tym, że od nasady włosów u góry do nasady nosa jest jeden odcinek, potem od cały nos to jest drugi i nos od końcówki tej dolnej aż do brody tej anatomicznej to jest trzeci, więc te odcinki 3 są równe. I to nadaje twarz do harmonii, więc mamy w obliczu naszym trójpodział. Ja odkrywałem kiedyś, że właśnie jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który jest trójcą, więc ten trójpodział mamy też w sobie, jako jego obraz. I teraz widziałem tą trójcę w dziecku. Odkrywałem to, czego chciałem odkryć wcześniej w tych zaprojektowanych przeze mnie rekolekcjach milczenia. Odkrywałem teraz w warunkach, których nie wymyśliłem przecież. Które mi się jakby objawiły, które się pojawiły, gdy poszedłem drogą miłości, gdy zgodziłem się na plan, który nie był planem moim, tylko był planem miłości. I pamiętam w twarzy dziecka właśnie widziałem doskonały obraz. I pamiętam, finał tego jest dość żartobliwy, bo gdy Janina otwierała oczka, pamiętam po tym śnie w lesie, szliśmy tą takim korytarzem z drzew i był taki prześwit u góry na niebo niebieskie. Ja uwielbiałem wtedy zadawać jej pytanie. No tak, nawet nie mogłem się powstrzymać nierzadko. Pytam się Janinki, Janina, gdzie jest niebo? Bo gdy dziecku rocznemu zadaje się pytanie, jakiś obiekt, ona już rozumie pewne słowa, jak szklanka, ołówek do rysowania, może jeszcze ołówek nie, ale łyżka, szklanka, to ona wie. To jest obiekt, przedmiot, na którym ogniskuje spojrzenie, on jest tutaj przede mną. Słowo ma odpowiednik w obrazie. Natomiast jak pytałem ją wtedy o niebo, i to jeszcze chwilkę po przebudzeniu, to pamiętam, no niebo jest czymś nieobjętym, nieogarnionym. Nie ma tam punktu zaczepienia żadnego dla dziecka. Pamiętam, ona na to pytanie już wiedziała, gdzie skierować wzrok. I nie zapomnę tego jej paluszka tak jakby do góry podniesionego. I pamiętam, kilka tygodni później, gdy już byłem na rusztowaniu i malowałem te wielkie anioły w Pleśnej na tej ścianie ołtarzowej tej kaplicy nad Bałtykiem, to miałem telefon ściszony oczywiście, ale odbierałem tylko telefon od córki. I pamiętam, raz zadzwoniła, gdy byłem właśnie wysoko tam gdzieś z cyrklem, z ołówkami, chyba szkicowałem te oblicza właśnie wtedy, był początek pracy. I pamiętam, ona mi zada pytanie takie: tato, co ty nagadałeś Janinie o niebie? Ja tak pomyślałem, ale co ja mogłem dziecku rocznemu nagadać? Przecież ona nic nie rozumie, no to ale o co chodzi, się pytam? Przecież nic jej nie mówiłem. A córka na to, bo gdy jestem z nią na spacerze w lesie, I ona się obudzi ze snu i widzi samolot, który leci tam wysoko. To ona podnosi paluszek i mówi: dziadzia. I po prostu mam taką taki zapis sobie bardzo głęboko tego wydarzenia, jako pewnie dla mnie znak, że gdy w tej naszej drodze potrafimy dostrzec drogowskazy od niego, to nigdy nie zbłądzimy. A gdy tą drogę sobie projektujemy według naszych najlepszych pomysłów, no to jesteśmy ciągle gdzieś tam zagrożeni jakimś pobłądzeniem.
1: Ja mam doświadczenie z wnukiem jeszcze kilkumiesięcznym wtedy. Lato, drzewa i momenty, w których on zastygał i kogoś ewidentnie widział. I zastanawiam się, czy to były dobre obrazy, czy szkaradne. Mam pytanie. Mówiłeś o drodze. Chciałem zapytać o wspólnotę, o pielgrzymkę. Jesteś w takiej wspólnocie z ludźmi o bardzo drastycznych niekiedy historiach. Poznałem jednego z nich tak odrobinkę bliżej i on opowiedział historię, zabił człowieka, tak? Dziś chodzi na pielgrzymki pokutne po kilkaset kilometrów w naprawdę trudnych warunkach. Pewnie parę słów o tym też powiesz, ale i dotarło do mnie, kiedy z nim się komunikowałem, bo były momenty, gdzie jeździliśmy gdzieś razem, coś robiliśmy, że jakiejś części jego w środku nie ma. Że coś zostało amputowane przez historię jego życia. I sobie pomyślałem, że w takiej wspólnocie będąc, to wspólna przestrzeń, którą znajdujecie, musi być bardzo konkretna, a jednocześnie musi być absolutnie transcendentna, mistyczna, żebyście wy znajdowali jeden język. Czy to jest słuszna obserwacja?
0: Tak, myślę, że to, co oczywiście ty widzisz z zewnątrz, patrząc na naszą wspólnotę, jest czymś innym niż ja widzę od środka, no bo gdy jest się blisko pewnych zjawisk, to po prostu przyjmuje się je i się nimi żyje i nie ma tego oglądu jakby z zewnątrz. Natomiast gdy teraz mnie tak trochę oddaliłeś, że mogę z innej perspektywy na to spojrzeć, dalszej trochę, no to Marka dobrze znam. Jesteśmy w drodze od lat razem, bo to w różnych konfiguracjach te pielgrzymki się odbywają od 15 już lat. Na zasadzie 25 jest w tej wspólnocie. Marek jest jednym z nas. Bo to o nim mówisz. Marek, ktoś mówi o świadectwach o tej swojej historii, to nie jest coś, co ukrywa. To faktycznie jest drastyczna historia, drastyczny bardzo życiorys też. On był bardzo źle traktowany, no to małe słowo, on był objęty przemocą bardzo silną w dzieciństwie, dlatego no nie chcę tłumaczyć wszystkiego dzieciństwem, natomiast oczywiście ja z Markiem wędrowałem przez Szwecję całą, akurat przez Szwecję, kraj tych legendarnych wolności i swobód, tego legendarnego humanizmu, który jednak z bliska ma też inne oblicze, się okazuje, zwłaszcza północ Szwecji, czyli prześladowania Lapończyków, wysiedlania ich, brutalność. I pamiętam, jak idąc, to był 23 lipca, pamiętam, przyszliśmy z południa na północ, aż za koło podbiegunowe. We dwóch. Znaczy najpierw było nas czwórka, potem trójka, potem dwójka. I pamiętam, jak to była Vadstena. 23 lipca to jest święto Brygidy Szwedzkiej. Wielkiej świętej katolickiej, która obecnie spoczywa, jej szczątki spoczywają w świątyni, która jest luterańskim kościołem. To jest wielka katedra właśnie w Vadstenie. I akurat 23 byliśmy tam, w tej Vadstenie. To jest moment, kiedy się zjeżdżają do Vadsteny przedstawiciele kościoła luterańskiego z wielu krajów, a więc są tam Szwedzi, Finowie, Niemcy i tak dalej. I I pamiętam, my idziemy z krzyżami zawsze, mamy kostury w pasie krzyży. Także widać z daleka, że to są pielgrzymi i raczej nie protestanci, no bo protestanci takich znaków tak nie pokazują. I my, pamiętam, przy tym grobie uklęknęliśmy wtedy, oni też tego nie robią. Więc byliśmy takim trochę, no, taką ciekawostką. Podchodzili, ktoś robił zdjęcia, jak się potem okazało, zdjęcie trzech, wtedy byliśmy pielgrzymów z krzyżami kręczących przy grobie, gdy trafiło na pierwszą stronę takiego grudniowego wydania takiej ogólnopolskiej luterańskiej gazety w Szwecji. Ja dostałem nawet wtedy, pamiętam, ten artykuł, bo tego dziennikarza pozwaliśmy właśnie wtedy. On, to był człowiek, który zaprosił nas w tej katedrze, zaprosił nas na grilla, bo w domu pielgrzyma, gdzie notowaliśmy, oni też byli, ci pielgrzymi z różnych krajów, i poprosili nas o świadectwo, poprosili, żebyśmy powiedzieli im o naszej drodze, dlaczego idziemy, dlaczego przez Szwecję, kim my w ogóle jesteśmy i tak dalej. I wtedy pamiętam, Marek mówił po polsku, ja tłumaczyłem go na angielski, a kilkadziesiąt osób słuchało, tych luteran z różnych krajów Europy. I pamiętam, Marek mówił o swoim dzieciństwie brutalnym, kiedy był katowany i był bardzo brutalny, bardzo dzieciństwo. A był człowiekiem bardzo religijnym jako dziecko, był też takim bardzo delikatnym. Potem musiał się uzbroić wiele takich właśnie cech twardych. Potem założył gang złodziei, potem rabował Niemcy, niemieckie miasta, sklepy, jubilerów i tak dalej, mając gromadę żołnierzy. I potem to następuje, on to wszystko mówi w tym świadectwie, ja to tłumaczę. I on potem dostaje wiadomość, że jeden z jego żołnierzy ma romans z jego żoną, czego Marek nie potrafi wybaczyć. I postanawia go zabić, idąc z nożem wykonać wyrok na zdrajcy, który odebrał mu wszystko. Zastępuje mu na ulicy w Szczecinie, bo było drogę jego przyjaciel. Ktoś, kto nigdy nie miał wspólnego nic z przestępstwami, bo inni uciekli, widząc Marka z tymi demonicznymi oczami, jak potem było w wyznaniach. A ten jeden człowiek powiedział, że Marka nie zostawi, no bo jak się Marek będzie czuł, gdy zostanie sam w takiej chwili. I gdy Marek szedł rozjuszony wykonać wyrok na innym, ten człowiek, ten czysty człowiek zastąpił mu drogę i wyciągnął rękę na powitanie. Marek i powiedział, że nie wie, co wtedy w nim zadecydowało. Do końca tego już pewnie nigdy nie będzie wiedział, ale on chwycił go za gardło właśnie i drugą rękę bił mu nóż serca. Ale potem, gdy ochłonął, gdy doszło do niego, co się stało, to wydobył się z niego szloch, bo on zrozumiał, że zniszczył czyste dobro. Nie to zło, do którego szedł, tego swojego krzywdziciela, tylko kogoś, kto był na drugim biegunie. I to było czymś, co Marka już na zawsze zostawiło z takim ciężarem, bo jednak on jest mordercą i to ten stygmat będzie z nim nadal przez życie. Natomiast później jest więzienie, długoletni wyrok i Marek, który chce umrzeć, bo wie, że nie przeżyje w więzieniu 15 lat. Nie da rady wytrzymać takiego czasu w zamknięciu. Postanawia, że odbierze sobie życie, ale zanim odbierze sobie życie, chciał jeszcze zrobić coś jeszcze gorszego. Po prostu wykonać wyrok największą prawdę w więzieniu, czyli jakby chciał uwolnić więźniów od największego bandyty, który ich terroryzował, żeby w ten sposób jakby siebie jeszcze postawić po stronie dobra, tak rozumianego, jak on wtedy je rozumiał. Czyli coś dobrego zrobi dla innych i odejdzie. I wtedy właśnie szedł w tym pomarańczowym kombinezonie, w tych spalonych kajdankach, prowadzony przez dwóch ochroniarzy, po schodach w dół, klatką schodową na bloku gdzieś tam. I pod górkę, w drugą stronę, szedł ksiądz. I ten ksiądz, Marek powiedział mi to wszystko na świadectwie. Marek mówi, że ten ksiądz spojrzał na niego, na Marka, bez uprzedzenia, bez lęku i bez pogardy. Marek wychwycił od razu spojrzenie. Gdzie tak patrzą tylko ludzie bardzo odważni. I ten ksiądz zapytał, czy chce porozmawiać. No dziwna scena, no bo on prowadzony jest gdzieś tam i on się pyta, czy chce porozmawiać ten ksiądz. No i Marek kiwnął głową. Wtedy oddziałowy Krychowek zgodził się, więc zamknęli ich dwóch, księdza i Marka, w tych kajdankach w Delhi, która była pusta, tylko prycza, wszystko w niej było przykręcone do ścian ze względu bezpieczeństwa i właśnie tam był mały krzyżyk na ścianie, Marek mówił. Mały krzyżyk wisiał. I Marek nie mówił do księdza, tylko mówił do krzyżyka. Całą swoją historię. Mówi, że wtedy wylało się z niego wszystko, całe swoje życie. Być może po raz pierwszy był szczery. I wtedy mówi mi, że ta rozmowa, ta jego słowa się musiał zmienić w spowiedź, bo nagle Marek usłyszał słowo, zdanie: ja odpuszczam tobie grzechy. I tego wszystkiego słuchają na tym dziedzińcu domu pielgrzyma ci luteranie. Ja zrozumiałem, że Marek mówi im o najważniejszych rzeczach, a najważniejszą rzeczą w tej historii jest sakrament. To ta spowiedź, ten moment, kiedy Marek został uwolniony, była początkiem w ogóle jego nowego życia. Niewolnego od tego ciężaru, bo ten ciężar z nim już jest. Natomiast nowego w tym sensie, że Markowi się otworzyło światło na nowy kierunek. On wierzył w sens. On wierzył, że istnieje przebaczenie i istnieje miłość, która sięga nawet tu, nawet do takich jak on, tych najgorszych, tych odrzuconych, tych stygmatyzowanych. Teraz, bo ja wracam teraz do pytania, które zadałeś, o tą pustkę, którą Marek niesie. Pewnie nigdy ani on sam, ani my nie będziemy tym bardziej wiedzieli, skąd ta pustka się bierze, czy jest gdzieś pewnie na styku cech jakichś psychofizycznych, dziedziczonych, bo to jest też geny. Marek był diagnozowany wtedy w więzieniu i miał jakiś tam spektrum psychopatii. Jest też alkoholikiem i narkomanem, obecnie od wielu lat już trzeźwym. Jest sponsorem w terapii 12 kroków. Jest terapeutą uzależnień, który prowadzi zajęcia w więzieniach, więc wykonuje pracę odpowiedzialnej osoby. Ze mną prowadzi zajęcia z ikon dla młodych ludzi, bo Marka wprowadziłem w ikony. I Marek pomaga mi rokrocznie w Niepokalanowie prowadzić rekolekcje dla 7-8 klas szkoły podstawowej. Co roku trafiamy na nowe roczniki tych 7-8 klas, 40 osób. Marek bierze 20, 20. Ja to ogarniam w całości, Marek mi pomaga po prostu. Natomiast no, rodzice tych dzieci musieli wyrazić zgodę na to, że ich dzieci prowadzi na rekolekcjach. I to w Niepokalanowie ktoś taki jak Marek. Ja też mam swoją historię dość mroczną, więc tu ich też zaufanie, też przez katechetów, też przez nauczycieli, którzy już wiedzą, że są owoce tych zajęć. Ale to jest jakby też no, pewna odwaga, myślę. Natomiast co do tej dziury w sercu, do tej dziury takiej, tej pustki, wiesz, nie do końca potrafię tam wniknąć. Marek jest świadom swojego deficytu. I może nawet to, że jest świadom, tak jak alkoholik wie, że jest alkoholikiem, prawda? I to mu pomaga zaczynać dzień zawsze od kolan i od słów: Panie Jezu, poprowadź mnie przez ten dzień, bo ja sam nie potrafię znaleźć kierunku. Może jest jakaś pokora w tych ludziach, którzy wiedzą, że są niewystarczalni. Wiedzą, że sami zginą. Ja wiem, że brzmi to dla niektórych tak pewnie trochę mechanicznie, no, bo jednak jesteśmy przywiązani do jakiejś swojej autonomii, do pewnego do wolności, tak, wyborów. A tu się wydaje, że to jest jakiś taki rodzaj, no, taka mechaniczna trochę historia, że ja się zmuszam do czegoś, tak, ale jednak
1: pokora nie jest.
0: W przypadku Czernakolu, myślę, działa ten mechanizm, że oni, ja mam przyjaciela po Czernakolu po 6 latach we Włoszech, narkomana, który obecnie ma 6 dzieci, jest dobrym ojcem, mężem, na maturę skończył studia, kiedyś był na ulicy tak najgorszym degeneratem tak naprawdę. I on mi mówi, że jak trafił do Czernakolu, no to oni tam chodzili na te nocne adoracje, mówi, no, klęczeli, więc on z nimi chodził, bo tak trzeba było. No ale mówi do nich, że przecież ja nie wierzę w to, co wy wierzycie, ja was szanuję, wszystko dobrze, tylko że ja lepiej się wyśpię, to będę lepiej pracował w lesie, bo tam ciężka praca. A oni mówią do niego: ale nie, ty nie masz wierzyć, ty nikt nie zmusza do tego, żebyś wierzył czy nie wierzył. Tylko gdy jesteś z nami, masz robić to wszystko, to jest wspólnota. I on tak chodzi na tę adorację mechanicznie. I tak mówi: bujałem się na tych kolanach bez nadziei, w takim poczuciu, że tracę czas, jestem zaspany, zdenerwowany, zły. Ale po miesiącu, dwóch tego bujania się w nocy na kolanach stwierdził, że wchodzi w niego jakiś pokój. Nagle stwierdził, że coś w nim odchodzi. Myśli o narkotykach, że zaczyna się lepiej czuć. I po pół roku nastąpiła euforia. Nagle odkrył sobie, że doświadcza czegoś, jakiegoś światła z drugiej strony, że nagle jest lekki, że lepiej się czuje fizycznie, psychicznie, że coś w niego wchodzi, jakaś radość z życia. I to był moment, który ludzie w Czarnakolu dobrze znają. Ta euforia, którą czuje człowiek, jest tym momentem, w którym trzeba go wysłać na trudniejszy odcinek. I wtedy z Polski, on najpierw był w Polsce, w Pieskowie, pod Koszalinem. Wtedy go wysłali do Włoch. Gdzieś musiał nauczyć się nowego języka, nowa praca, nowa wspólnota. Dlatego, że to chwilowe takie poczucie triumfu, taka ekstaza, którą on czuł, była jednak na poziomie emocji. Jest ważny to wzdrowienie, ale jednak tylko etap. Natomiast później chodziło o ugruntowanie tego uzdrowienia u narkomanów, ludzi uzależnionych. Ten nieuświadomiony schemat zachowań jest bardzo głęboki i no i trwa całe życie tak naprawdę. Natomiast trzeba go tam oczyszczać bardzo, bardzo głęboko. Dlatego u Marka być może ten proces nadal trwa. On na pielgrzymkach nieraz mówił mi, szliśmy razem, o swoich trudnościach, o tym, jak często jest na granicy, jak boi się, że wybuchnie gniewem, że wrócą stare demony. Ta walka w nim ciągle jest. To nie jest tak, że Bóg nam wymienia atomy, dając nam nowe życie, nową drogę. Stary człowiek jest. Tylko on już jest doświadczony miłością, która daje całkowicie nową perspektywę. Ja powiem to tak, że my w naszej wspólnocie, to nas właśnie łączy. Nas łączą więzy przyjaźni, mogę powiedzieć. Przyjaźń to jest taka jedna definicja, to jest akceptowanie drugiego ze wszystkim, z całym jego balastem. Kiedy się nie brzydzę tym. Ale my mogliśmy tak się ze sobą zaprzyjaźnić, chyba dlatego, że poczuliśmy się kochani. To znaczy, jak się spotykamy raz w miesiącu, staramy się na takim spotkaniu spotykać u Salezjanów w Szczecinie, to wymieniamy się między sobą. Oczywiście każdy miał inne historie, innymi drogami też przez życie dzisiaj idziemy. Łączą nas pielgrzymki, ale pamiętam, że doświadczenie nas wszystkich jest coś wspólnego. My przeżyliśmy na pewnym etapie naszego życia, doświadczyliśmy takiej miłości i my wiemy, że ona kochała nas nie wtedy, kiedy zaczęliśmy się zmieniać, kiedy zaczęliśmy się nawracać. Nie, ta miłość, my to wiemy, była z nami wtedy, kiedy byliśmy najgorsi. Ktoś, kto zrozumie, że taka miłość istnieje, nie brzydzi się człowiekiem i towarzyszy mu w najgorszych chwilach. Kiedy my ją ranimy, kiedy my ją odrzucamy, kiedy my od niej uciekamy. Ktoś, kto pozna taką miłość, nie będzie już jej nie zostawi. Bo ta miłość zmienia wszystko. I ona posyła w drogę, bo ktoś, kto poczuł taki skarb, nie może się nim przestać dzielić. I tak dlatego my idziemy, dlatego wyruszamy w świat. Od 15 lat do różnych krajów, na 4 kontynentach już byliśmy. To są dalekie drogi, często w krajach egzotycznych, ale my idziemy z dwóch powodów. Pierwsze, żeby dziękować właśnie za tą szansę, za nowe życie. A po drugie, żeby błogosławić ziemię. I my nie przegadujemy tego. Znaczy, my, jak jesteśmy zapraszani, no to mówimy, ale tak to chodzi o to, żeby w tej pokornej modlitwie stóp przejść po prostu dany kraj, nakreślić szlak. A te szlaki często się krzyżują. To znaczy, robimy tak podwójny szlak, pionową i poziomą linię, to jest znak krzyża. Takim krzyżem chcemy pobłogosławić ziemię. To nie jest od nas, to chcemy zostawić w tym kraju. To jest raczej łaska, która przez nas przechodzi. My tylko ją oddajemy dalej. To, co kiedyś doświadczyliśmy, gdy byliśmy w ciemności. To miłość, która zmienia grzesznika.
1: Wieczorem udaje mi się znaleźć miejsce na nocleg w niedrugim pensjonacie. Pokój jest mały, niemal pusty. Maty, tatami, niska lampka, okno. Nie ma tu nic zbędnego, żadnego nadmiaru, ale niczego mi nie brakuje. Nie chcąc burzyć tej harmonii, moje rzeczy układam równo obok plecaka. Atmosfera lekkości i porządku sprawia, że mój wewnętrzny świat uspokaja się, jakby wreszcie odnalazł właściwy fundament. Zanim zasnę, uświadamiam sobie, że przez cały dzień nikt nie próbował mnie przekonać, że powinienem pragnąć więcej. I wtedy nagle zrozumiałem, że na tym polega japońskie samoograniczenie. Nie jest ono zakazem, ani żadną formą zachodniej ascezy, lecz cichą, prostą umową między człowiekiem a światem, w której obie strony zgadzają się, że wystarczy nie oznacza utraty, ale staje się początkiem wielkich odkryć.
0: No właśnie, ten fragment, który zacytowałeś, ja czasami publikuję na Facebooku, fragment nowo powstającej książki, bo tak się składa, że pielgrzymka przez Amerykę, Krzyż Ameryki w 2018 roku kiedy moja droga prowadziła przez 6 miesięcy, to było 5 tysięcy kilometrów od Pacyfiku do Atlantyku, Wojtek szedł, mój przyjaciel, 15 lat w więzieniu, obecnie inny człowiek, szedł z Edmonton w Kanadzie do Meksyku i to był krzyż. Przeciął się w Denver w górach skalistych w Colorado i to było błogosławieństwo dla Ameryki. To był 18 rok, już trochę czasu minęło. Potem były inne kraje też w znaku krzyża. A rok temu była Japonia. Właśnie i tą Japonię teraz opisuję. I to jest fragment z tej książki. Tytuł Pęknięte naczynie. Dziennik z drogi szlakiem japońskich męczenników. Bo właśnie ta zdolność do samoograniczenia jest pewną cechą japońskiej natury. Że to jest chyba odważna trochę teza. Ja nie jestem antropologiem, badaczem kultury. Natomiast wydaje mi się z moich doświadczeń, z tego punktu, w jakim teraz znalazł się Zachód, w ogóle mówię o zachodniej cywilizacji, mówimy o pewnym kryzysie i chyba i to słowo kryzys ma swoje podstawy, to chyba się wszyscy zgadzamy, że Zachód w przeciwieństwie do Japonii, no to jest moja taka teza, to ktoś może z tym pewnie dyskutować, ale ja mam takie wewnętrzne poczucie, jakbyśmy my w tej naszej wielkiej drodze zbudowaliśmy zręby cywilizacji globalnej, bo można powiedzieć, że świat jest ukształtowany w dużej mierze przez wzorce zachodnie, cały świat, cała Ziemia. Że jednak w tej naszej wielkiej drodze od Greków, Rzymian, wcześniej judeochrześcijaństwo, judaizm, że to wszystko, że brakuje nam właśnie tej cechy samoograniczenia. To znaczy wejścia w głąb czasami. Choć nie mówię tu o tej części mistycznej naszego doświadczenia duchowego jako chrześcijan. Ja mówię o tym, że nasz świat od oświecenia zaczął się coraz bardziej przechylać w stronę pewnego determinizmu materialistycznego, że wyjaśniamy rzeczywistość w oparciu o pewne paradygmaty intelektualno-doświadczalne, zapominając o tym właśnie zachwycie dziecięcym, o tej głębszej warstwie rzeczywistości. Postawa wiary staje się powoli postawą dziwną, czasami wyśmiewaną, jako ta nie dzisiejsza. I tutaj dochodzimy do punktu, w którym ten nadmiar, dzisiaj jesteśmy w bogactwie w Europie Wielkim, mamy nadmiar wszystkiego. Inni chcą z tego korzystać, wdzierają się przez granice, bo świat się zmienia i też te naczynia połączone tak działają pewnie, że każdy chce skorzystać z tego, co widzi na reklamie daleko stąd. Natomiast my mamy taką cechę, uważam, to dzisiaj widać wyraźnie właśnie, chyba, to moja taka teza odważna, że trudno jest się nam ograniczyć. Znaczy, to widać po tych ilości willi, które mają aktorzy w Hollywood, czy ilości samochodów, prawda? No nie możemy się zatrzymać w tym rozszerzaniu stanu posiadania. I idziemy gdzieś na jakieś zderzenie z rzeczywistością, która nam w końcu postawi ścianę. I wypala się ta nasza historia, ta nasza rzeczywistość. Nigdy nie mogę zrozumieć, nigdy nie znalazłem człowieka, który by merytorycznie wytłumaczył takie pytanie mi odpowiedział, czy to musi tak być, że kraje rozwinięte, mówię bogate, tak? Te, które osiągnęły sukces. I to jest od Nowej Zelandii po Kanadę. Że te kraje wykazują dwie cechy. Sekularyzację i depopulację. Po prostu
1: i od tego
0: odchodzenie od Boga i odchodzenie od rodziny. Nie ma dzieci.
1: I od tego,
0: po prostu.
1: I od tego zaczniemy rozmowę za 2-3 tygodnie. Roman Zięba, piszący ikony pielgrzym, ojciec, dziadek, ktoś w drodze. Dzięki za rozmowę. Z Bogiem.
0: Dzięki, z Panem Bogiem.

Panie Boże, będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Dziękujemy Ci za czas, który nam dajesz. Przepraszamy, że nie zawsze potrafimy go dobrze wykorzystać. Teraz Cię, Panie, proszę o to, żebyś wlewał w nasze serca Twoją łaskę, żebyś Ty, Panie, był Panem tej chwili, tej rozmowy, żebyś Ty, Panie, dawał słowa, które będą na Twoją chwałę. Proszę, Panie, posłuchaj swoich aniołów, niech nas chronią, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszam, pod Twoją obronę. Uciekamy, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewa. Witaj.
1: Witam.
0: Gdyby Pan Bóg się Tobą nie interesował, czy byś żyła jeszcze dzisiaj?
1: To jest dobre pytanie. Przyznam, że często się nad tym zastanawiam i przypuszczam, że co najmniej kilka razy w moim życiu zdarzyło się tak, że Pan Bóg faktycznie w sposób cudowny zadziałał, zaingerował. I to, że jestem tutaj dzisiaj i mogę rozmawiać, to jest po prostu jego darem. Myślę, ponownym darem życia.
0: Czy wiedziałaś wtedy, że On Cię chroni? Czy już wiedziałaś o tym wtedy?
1: Myślę, że jakieś przeświadczenie na temat tego, że Pan Bóg istnieje i jakiejś Jego obecności, takiej być może nie do końca uświadomionej, ale jakiejś takiej wewnętrznej, miałam przez całe życie. Ja będąc już małym dzieckiem, obserwowałam, bo myślę, że tak jakoś nie uczestniczyłam w tym życiu duchowym, ale obserwowałam moją babcię, która w mocny sposób jakoś była dla mnie takim świadectwem i dzięki byciu obok niej i patrzeniu na nią doświadczałam tego poznania Pana Boga, które jakoś tam mi towarzyszyło i nawet, tak jak mówię, wbrew mojej woli i mojej świadomości, ta ręka Boża, myślę, że na mnie spoczywała po prostu przez całe życie. Później okres już, kiedy miałam naście lat, to było środowisko takiej typowej młodzieży, która przeżywa okres buntów, poszukiwań bardzo mocnych.
0: Jakie to jest miasto? Duże, małe?
1: Tak, ja chodziłam do liceum w Warszawie na Żoliborzu. I to środowisko właśnie jakoś tak mnie kształtowało w tym okresie najważniejszym, myślę. Naturalnie przy okazji chodzenia do szkoły dużo innych doświadczeń zbierałam życiowych. W postaci przeróżnych właśnie rock'n'rollowych doświadczeń, ale także z jakimiś narkotykami, z używkami przeróżnymi. Dosyć tradycyjny sposób.
0: Dla części młodzieży, szczególnie tej warszawskiej w ostatnich czasach.
1: Pamiętam, że byłam taką dziewczynką dosyć niepokorną. W porównaniu z moim bratem, który zawsze był przykładnym takim uczniem o wyjątkowych walorach, umiejętnościach i wiedzy ogromnej. Ja troszeczkę inaczej moje życie wyglądało. Począwszy od tego, że potrafiłam się bić po prostu z chłopakami na podwórku, nawet stojąc w obronie mojego brata. Przez to, że nie wiem, lubiłam chodzić na koncerty, na imprezy. Raczej takie mocne doświadczenia były moim udziałem. Nosiłam czarną skórę, jakieś wysokie buty, glany. Jeździłam na koncerty do Jarocina i tak sobie wesoło żyłam.

0: Byłaś szczęśliwa wtedy?
1: Tak, wtedy mi się wydawało, że to jest jakieś szczęście. I dopiero z perspektywy wielu lat mogę powiedzieć, że prawdziwe szczęście i prawdziwa wolność, o którą tak naprawdę jakoś mocno zabiegałam i walczyłam, i te wszystkie moje sprzeciwy i bunty były zazwyczaj związane z akcentowaniem właśnie własnej wolności i niezależności. Widzę z perspektywy czasu, że to tak naprawdę było jedno wielkie zniewolenie. Teraz mogę powiedzieć, że po prostu doświadczenie wolności, jaką Pan Bóg mi ofiarował, jest rzeczą absolutnie wyjątkową i wszystkim młodym ludziom polecam właśnie tę wolność.
0: Na ile z dzisiejszej perspektywy widzisz, że ten czas takiego błądzenia cię skaleczył?
1: Znaczy, ja muszę jeszcze wrócić do momentu takiego, kiedy miałam jakieś tam 17 lat, kiedy oprócz tych wszystkich atrybutów młodości, czyli poszukiwania właśnie wolności w używkach, w tych subkulturach różnych, w muzyce, w takim naturalnym buncie, pojawiła się rzecz dodatkowa, czyli psychotronika, do której moja mama jakoś mnie przekonywała, ponieważ przez zupełny przypadek trafiła do Towarzystwa Psychotronicznego, gdzie zajmowała się po prostu książkami w bibliotece. Robiła to z przekonaniem, że służy po prostu ludziom. Była to rzecz zupełnie dla mnie nieznana, zresztą dla moich rodziców również, więc trudno tutaj jakoś złe intencje przypisywać. Aczkolwiek skończyło się to tym, że tak naprawdę i moi rodzice, i ja bardzo mocno się zaangażowaliśmy w te doświadczenia, tak naprawdę okultystyczne, myślę, z perspektywy czasu. Towarzyszyło temu chociażby robienie amuletów przez znakomitych psychotroników i psychoterapeutów i jakichś magów. Kursy doskonalenia umysłu, doświadczenia właśnie lewitacji, przenoszenia się w czasie, przekazywania własnej woli. Muszę powiedzieć, że to bardzo sprawnie działało i faktycznie jest tak, że te siły zła działają w sposób bezbłędny. Ja miałam taki okres w swoim życiu, który po prostu potrafiłam zaprogramować, włącznie z historią, kiedy zdawałam maturę, kiedy po prostu wiedziałam, jakie będą pytania, potrafiłam przekazać na podstawie własnej siły, własnej sugestii. Potrafiłam przekazać wolę profesorom, z którymi rozmawiałam. I to przez długi czas bardzo skutecznie się sprawdzało.
0: No, to tak ci się wydawało wtedy.
1: Tak. Tak.

0: bardzo mocne przekonanie, że to działa. Bo jak jest naprawdę, to trzeba by było stwierdzić w warunkach obiektywizujących sytuację.
1: Tak, oczywiście. Natomiast faktycznie jest tak, że te siły no działają. Tak.
0: Mają coś nie, nie do zaproponowania mogę, na pewno.
1: Nie mogę tego jakoś tak zmierzyć, na ile to było faktyczne, prawda, działanie. Natomiast były
0: miałeś
1: takie cukierki.
0: Miałeś absolutnie poczucie, że dzieje się to, co chcesz.
1: Tak. I tak się działo przez
0: ja oczywiście jakiś... nie kwestionuję realnego działania tych mocy, tylko nigdy nie wiadomo, kiedy jest to autosugestia, kiedy jest to takie selektywne podejście do rzeczywistości, bardzo mocne oczekiwanie, a kiedy rzeczywiście demon decyduje się na to, że robi coś nadnaturalnego po to, żeby kogoś głębiej wciągnąć.
1: Tak. Dużo takich historii niewyjaśnionych się działo, ale rzecz, do której zmierzam, to jest to, jaką cenę za to zapłaciłam, ponieważ po jakichś 2 latach tych praktyk zapadłam na jakąś chorobę, której nikt nie potrafił zdiagnozować. Polegało to na tym, że bolała mnie cała głowa i twarz. Do tego stopnia, że po prostu leżałam w łóżku i łzy mi płynęły ciurkiem, bo tak bardzo cierpiałam. Moi rodzice naturalnie zwracali się z prośbą do przeróżnych lekarzy. Były wykonywane poważne badania, tomografia komputerowa głowy, mózgu. Niestety nikt nie był w stanie stwierdzić, cóż to jest za choroba. Więc w poszukiwaniu diagnozy jeździłam też do jakichś znachorów, zielarzy, przeróżnych, przedziwnych osób, które w tej chwili po prostu z gęsią skórą na ciele wspominam. No i się okazało, że niestety nie było metody, która mogłaby tutaj skutecznie zadziałać. Co więcej, nie było diagnozy jednoznacznej. Skutek był taki, że dostawałam leki psychotropowe, które w sposób dodatkowy mnie oszałamiały. Jak później się okazało, również częściowo uzależniły. Natomiast jak gdyby nie było żadnego końca, żadnej perspektywy tej historii.

0: mój brat, który jechał do Łodzi, spotkał w pociągu księdza, który był bonifratrem. Jakoś podzielił się z nim tą historią swojej siostry i ksiądz po prostu dał mu w papierku taki proszek, który był jednym z leków takich ziołowych właśnie księży bonifratrów. I okazało się, że ten proszek, będący jakąś mieszanką po prostu zwykłych ziół, popitym lekiem, przyniósł mi ulgę. I wtedy dało mi to bardzo, bardzo poważnie do myślenia, że tutaj po prostu z jednej strony znakomici znachorzy i psychotronicy, którzy nie mogą sobie poradzić z moją chorobą, i z drugiej strony ksiądz, który, jak go wtedy odbieram, jest jakimś posłannikiem Pana Boga, daje im po prostu ziółka, po których się dobrze czuję. I myślę, że to był jeden z takich ważniejszych momentów zwrotnych w moim życiu.
1: Ponowię to pytanie o jak z dzisiejszej perspektywy widzisz, bo doszliśmy do momentu, w którym być może ta historia zacznie się toczyć jakby w drugim kierunku, prawda?
0: Daleko jeszcze. Do drugiego kierunku.
1: Ale jakiś pierwszy sygnał jest.
0: Tak.
1: I jak sądzisz, na ile ten etap właśnie jeszcze młodzieńczego buntu i tak dalej, na ile to cię pokaleczyło? Bo czy funkcjonowałaś w kontekście 10 przykazań? Czy to było coś ważnego wtedy, czy nie?
0: To znaczy tak, muszę tutaj jeszcze wrócić do jednej kwestii. Otóż ja cały czas, odkąd pamiętam, czyli od wieku, kiedy miałam kilka lat, zadawałam sobie pytanie o sens życia, o Pana Boga, o śmierć, ponieważ mój tata był pilotem i latał samolotami, więc już jako dziecko pytałam go, czy gdzieś tam w górze widział może Pana Boga albo coś. Pytałam również o UFO, nie ukrywam. Ale te pytania jakoś bardzo, bardzo mocno mnie nękały przez całe życie. I tak naprawdę myślę, że te wszystkie historie, które się wydarzyły w mojej młodości, były spowodowane chęcią odnalezienia drogi, którą ja powinnam iść. To znaczy zadawałam sobie pytanie o to, co jest naprawdę ważne.

Troszkę to jest zaskakujące, jak teraz o tym myślę, bo naprawdę mając kilka lat, bardzo poważne myśli przychodziły mi do głowy. I gnana pewnie jakoś próbą odpowiedzenia na te pytania, szukałam w przeróżnych właśnie okolicach, w przeróżnych New Age'ach, natomiast te podstawowe jak gdyby skojarzenia, które w tej chwili wydają mi się oczywiste, w ogóle wtedy były dla mnie po prostu zasłonięte. To znaczy oczywiście, że znałam 10 przykazań Bożych i chodziłam do kościoła. Natomiast muszę powiedzieć, że z perspektywy teraz jak oceniam, to kościół był dla mnie pewnym takim teatrem i miejscem, gdzie się coś działo, czego ja absolutnie w ogóle nie rozumiałam. To znaczy nie wiedziałam tak naprawdę, czym jest Eucharystia. Nie wiedziałam dokładnie, o czym ksiądz mówi, co on tam czyta z tej księgi, którą ma przy sobie. Pamiętam, jak całkiem niedawno, przed moim nawróceniem, dowiedziałam się po prostu o Duchu Świętym, który dla mnie wcześniej był po prostu jakimś takim zagadkowym pojęciem, którego w ogóle w żaden sposób nie byłam w stanie jakoś rozszyfrować i przyjąć jako rzeczywistość. Także te 10 przykazań Bożych gdzieś tam pewnie w sercu to tkwiło. I tak jak mówię, ja miałam babcię, która pokazywała mi Pana Boga. Ale ja wówczas nie potrafiłam po prostu tego zrozumieć, przyjąć. Teraz myślę, że przynosi to owoce i dopiero z perspektywy czasu i śmierci tamtego człowieka, bo myślę, że Pan Bóg już doprowadził w moim życiu do takiej sytuacji, że nastąpiła ta śmierć. Dopiero w perspektywie tego nowego człowieka mogę powiedzieć, że nastąpiła ta przemiana. Momentem, kiedy poważny przełom w moim życiu nastąpił, była sytuacja, kiedy wyszłam za mąż, za mojego kolegę, później przyjaciela ze szkoły. Jak się okazało, dosyć szybko był to sakrament, który okazał się nieważny z uwagi na moją niedojrzałość, o której wówczas pojęcia zupełnie nie miałam. Natomiast teraz po wielu latach mogę powiedzieć, że faktycznie te wszystkie doświadczenia młodości spowodowały takie zatrzymanie i rozchwianie jakieś wewnętrzne, duchowe, emocjonalne, że ja po prostu zupełnie nie wiedziałam, czym jest miłość. Postrzegałam ją raczej jako zaspokajanie własnych potrzeb, oczekiwań, pewien egoizm, natomiast zupełnie nie jako życie i umieranie dla drugiego człowieka.

0: Tak, patrzę sobie w tej chwili w Pismo Święte i jest tutaj napisane: miłość i pokora zasadą postępowania, obowiązki chrześcijanina. To jest w liście do Rzymian. I myślę, że nie przez przypadek właśnie to zdanie mi się jakoś tutaj nasunęło, bo myślę teraz, że właśnie miłość i pokora są największymi cnotami, na które człowiek może się otwierać, a mnie tego po prostu brakowało.
1: A jak kończy się ten wątek bólu głowy po tych doświadczeniach psychotronicznych? Bo mówiłaś o takiej sytuacji dosyć dramatycznej i później jakiejś chwilowej uldze, ale jak to dalej?
0: Faktycznie ja zaczęłam brać, jakoś korzystać z pomocy ojców bonifratrów i to jakoś w sposób naturalny w momencie, myślę, kiedy zaczęłam się już odwracać trochę od tych wszystkich praktyk okultystycznych i new age'owych, to zaczęło po prostu odchodzić ode mnie. Myślę, że Pan Bóg zaczął coraz bardziej przedzierać się do mojej świadomości, fakt jego istnienia. I zaczął działać w tej sytuacji. Tak dzisiaj to widzę.
1: Mówisz o małżeństwie.

0: jak dziś patrzysz na ten czas, czy to był czas schodzenia w dół, upadania, czy jak na to patrzysz dziś?
1: Historia tego związku z ojcem mojego syna Piotra jest historią, która do pewnego momentu była dla mnie niezrozumiała. To znaczy ja sobie myślałam, że zadawałam sobie pytanie, po co to wszystko się stało, skoro po 11 latach okazało się, że po prostu ten związek nie był sakramentalnie ważny.
0: W sposób formalny się to okazało?
1: Tak.

0: sens.
1: Niewątpliwie wielkim darem tego związku jest mój syn, nasz syn, Piotr. Ale też myślę, że było mi to bardzo

w jaki Jezus nas kocha. I ta moja nieumiejętność może być jedynie Jemu po prostu ofiarowana, powierzona. Wiem dzisiaj, że miłość o własnych siłach, miłość po ludzku traktowana nie jest możliwa. Ja po rozstaniu się z tatą Piotra zaczęłam poszukiwać miłości w poczuciu takiego własnego zwątpienia w siebie, we własną kobiecość. Zaczęłam poszukiwać miłości. Skończyło się to dosyć przykro. Byłam kilka razy, jakoś miałam przekonanie, że to jest prawdziwa miłość, natomiast w perspektywie okazywało się, że to była pewna ułuda. I w tej chwili wiem, że tak jak wiara jest pewną łaską, na którą jedynie mogę się otwierać w stosunku do Pana Boga i prosić Go pokornie o tę łaskę, bo to nie jest kwestia mojej wytrwałej praktyki religijnej, o czym kiedyś myślałam, że po prostu wiara jest związana z długością modlitw albo częstotliwością chodzenia do kościoła. Tak, w tej chwili mam absolutnie przeświadczenie, że również miłość jest łaską i że ja sama z siebie nie jestem w stanie po prostu kochać nikogo, ani siebie, ani najbliższych, a tym bardziej drugiego człowieka, z którym miałabym dzielić życie i oddawać mu po prostu swój czas i dla niego umierać. To były rzeczy dla mnie absolutnie zakryte.

0: tej chwili powoli się zaczynam tego uczyć, choć teoria nie jest gwarancją umiejętności wcielenia po prostu w życie tych doświadczeń.
1: I w jaki sposób Pan Bóg przychodzi do Ciebie? Jak, w jaki sposób Twoje nawrócenie się zbliża w tej Twojej historii?
0: Tak, po roku 2000, kiedy nastąpił rozwód cywilny z tatą Piotra, ja wtedy zaczęłam doświadczać Bożej opatrzności, Bożej miłości, ponieważ przyznam, że byłam w stanie takim psychicznym, absolutnie tragicznym. Myślę, że to był jeden z momentów, kiedy faktycznie osiągnęłam jakiś kres swoich wytrzymałości. W ogóle po rozstaniu z tatą Piotra był taki czas, że ja po prostu płakałam dzień i noc, łzy mi leciały. I to były łzy takiej bezradności, łzy smutku i też łzy nienawiści. Ja po prostu miałam w sobie tyle nienawiści, że nie potrafiłam żyć, nie potrafiłam normalnie oddychać. Ta nienawiść mnie zabijała. I pamiętam, że po jakimś czasie doszło do tego, że ja po prostu myślałam, że oszaleję. Chodziłam wręcz po ulicach i wołałam do Pana Boga, którego wówczas jeszcze nie znałam, żeby coś z tym zrobił, bo po prostu nie mam siły tak żyć. I zdarzyła się rzecz, która była cudem. Pewnego razu po prostu, z dnia na dzień, Pan Bóg zabrał mi tę nienawiść. Tak jak zabiera się worek kamieni z pleców. I wtedy zaczęła się moja prawdziwa przemiana, bo miałam absolutnie świadomość tego, że własnymi siłami po prostu nie jestem w stanie

wybaczyć ani prosić o wybaczenie. A wówczas zdarzyła się taka radykalna zmiana we mnie. I zupełnie inaczej spojrzałam na tę sytuację. Potrafiłam już wtedy prosić tatę Piotra również o to, żeby mi wybaczył, chociaż być może te moje próby były dla niego niezrozumiałe. One nie miały na celu jakoś cementowania tego związku. Były po prostu wynikiem mojej potrzeby takiej wewnętrznej, żeby go przeprosić za całe zło, które się zdarzyło, które było moim udziałem. Ale wbrew temu, że faktycznie było moim udziałem, to ono nie było tak naprawdę moim celem, bo ja go kochałam w taki sposób, w jaki potrafiłam. A dla mnie miłość wówczas była po prostu rzeczą bardzo poranioną. Nie znałam prawdziwej miłości.

0: I to był moment, kiedy Pan Bóg zaczął mocno działać w moim życiu.
1: Zobaczyłaś to od razu, że to Pan Bóg działa?
0: Tak, ja pamiętam, że jakoś w momencie, kiedy tata Piotra się wyprowadził, ja bardzo mocno zaczęłam czuć obecność mojej babci, która już wówczas nie żyła. Tej babci, o której wspominałam z dzieciństwa. Czułam jej obecność i pamiętam, że nosiłam w ręku po prostu różaniec non-stop, bo on mnie chronił. Nie potrafiłam za bardzo nawet się modlić na tym różańcu, ale właśnie to był różaniec babci i on mnie chronił. I wtedy coś się zaczęło zmieniać w moim życiu. Przez rok jeszcze musiałam czekać na prawdziwe poznanie Jezusa, ponieważ w ciągu tego roku jeszcze zrobiłam mnóstwo głupich rzeczy właśnie szukając miłości i potwierdzenia siebie jako kobiety. I po tym roku w sposób taki zupełnie dla mnie zaskakujący i też do końca niezrozumiały, zdarzyło się tak, że trafiłam na katechezy do ojców Paulinów w neokatechumenacie. To był 2001 rok. I wtedy wszystko się zmieniło. Choć przez długi czas czułam się tak, jakbym była w jakimś letargu i niespecjalnie wiedziałam, o co chodzi. Pamiętam moje pierwsze zetknięcie ze wspólnotą. Nigdy nie miałam świadomości tego, że wspólnota jest po prostu potrzebna. Jakoś doświadczenie Pana Boga i Jezusa wydawało mi się, że jest sprawą bardzo intymną i osobistą. I nie powinno być wręcz nawet jakoś dzielone z innymi ludźmi. I wówczas pamiętam, że mój przyjaciel, który spowodował w ogóle, że się dowiedziałam o tych katechezach i że tam poszłam, powiedział mi, że wspólnota jest takim korowodem idącym przez pustynię, który w momencie, kiedy ostatni wędrujący upadają, daje siłę do tego, żeby wstać i iść dalej, bo ta perspektywa gdzieś tam jawiącej się oazy, być może całkiem niedaleko, musi być, ta dobra nowina musi być przekazana tym właśnie ostatnim, tym upadającym. I jakoś tak malowniczo to się rysowało. Ale przez długi czas jeszcze nie potrafiłam tego zrozumieć.

0: Doświadczasz wtedy cierpienia i przychodzisz w miejsce, w którym czego się dowiadujesz.
1: Tak. Byłam w wielkim utrapieniu i cierpieniu, faktycznie. Powiem więcej, byłam w śmierci. Moje życie nie miało żadnej perspektywy, żadnego sensu tak naprawdę, poza moim synem, który w momencie, kiedy pojawił się na świecie, stał się dla mnie sensem po prostu całego mojego życia, z czego Pan Bóg też musiał w bardzo subtelny sposób mnie leczyć, bo faktycznie miłość taka trochę niezrównoważona, taka zbyt emocjonalna, szczególnie w sytuacji, kiedy zostałam sama z Piotrem, była rzeczą, na którą Pan Bóg wciąż otwiera mi oczy i leczy mnie z tego niezrównoważenia. Natomiast tam zobaczyłam, zobaczyłam, że jest inne życie, że jest jakaś wolność, za którą tak naprawdę zawsze tęskniłam, o której zawsze marzyłam, której szukałam w przeróżnych, odmiennych stanach świadomości. Tutaj czułam, że jest prawdziwa wolność i dobra nowina. To, co usłyszałam we wspólnocie, to, że Jezus mnie kocha, że zna historię mojego życia, że powołał mnie do tego życia, znając to wszystko, co ja zrobię, i że mnie kocha, że nie odwraca swojego wzroku ode mnie, że jest zawsze ze mną. I to była najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przytrafić w życiu. Że na tę miłość nie muszę zapracować, że nie muszę zasłużyć, że nie muszę być fajna, ani ładna, ani zdolna. Po prostu kocha mnie taką, jaką jestem. Co więcej, z czasem zaczął mi pokazywać jakąś wielką moją biedę. Tak naprawdę ja cały czas na zewnątrz, nawet w tych sytuacjach trudnych, starałam się zachowywać pozory twardej, niezależnej kobiety.
0: Z dużego miasta.
1: Która sobie doskonale radzi w każdej sytuacji. Natomiast Pan Bóg pokazał mi tak naprawdę, kim jestem.

0: I myślę, że te wszystkie doświadczenia naprawdę były pięknym planem Pana Boga, który doprowadził do takiego momentu, że teraz czasami zdarza mi się doświadczyć w sposób taki bardzo, taki absolutnie piękny i wyjątkowy właśnie miłości i miłosierdzia Bożego. Kiedy czuję po prostu obecność Jezusa bardzo blisko, kiedy tak jak Faustyna pisze, że przepełnia ją miłość tak wielka, że nie jest w stanie jej objąć, nie jest w stanie jej po prostu przyjąć. I mnie się zdarzają takie momenty i to są najpiękniejsze momenty życia. I to jest najpiękniejsza wolność. Że tak naprawdę wiem, że po prostu nic nie muszę. Że jedyna rzecz, która jest ważna, to jest właśnie bliskość Jezusa. Natomiast wszystko inne, o czym kiedyś myślałam, że jest niezbędnie potrzebne do życia, że to wszystko jest po prostu mi dane i że ja nic nie muszę.
1: Najtrudniejsza sytuacja w tej już, no, kiedy jesteś na drodze, kiedy już Pan Bóg jest punktem odniesienia dla ciebie, którą z Nim razem przeszłaś.
0: Była taka sytuacja faktycznie, która wydarzyła się właśnie w tym roku. Otóż pod koniec ubiegłego roku okazało się, że firma, w której pracowałam, na skutek różnych tam perturbacji zwolniła swoich pracowników, również mnie, i zostałam bez pracy. Od marca ubiegłego roku nie miałam pracy. Poszukiwałam naturalnie nowego zajęcia. Przechodziłam przez momenty frustracji, jakiegoś trudu wielkiego, zwątpienia, buntu. No i zdarzyło się tak, że rozpoczęłam w maju pracę w pewnej firmie wydawniczej, w której dowiedziałam się, że w związku z tym, że organizują nowy dział, w którym ja będę pracowała, mam w sierpniu dostanę urlop na cały miesiąc. Więc ponieważ zawsze tak sobie obiecywałam, że gdyby się zdarzyło, że będę miała więcej czasu, pójdę na pielgrzymkę do Częstochowy. W związku z tym tutaj była znakomita sytuacja i okazja, żeby iść na tą pielgrzymkę.

powędrowałam do Częstochowy z przeróżnymi sytuacjami śmiesznymi i trudnymi, bo okazało się, że jakieś takie techniczne były problemy, na przykład przy pierwszym postoju pod nadarzynem zaatakowały mnie takie dzikie osy, na gnieździe których usiadłam, więc miałam głowę pogryzioną po prostu przez kilkanaście os i ból nie do zniesienia. Jakieś takie śmieszne teraz z perspektywy czasu sytuacje. Ale pamiętam, że szłam do tej Częstochowy z taką intencją ofiarowania swojego życia i życia Piotra, mojego syna, Maryi. Również niosłam w sercu intencję dotyczącą Bożej opatrzności nad sprawą właśnie, która toczyła się w sądzie metropolitalnym, dotyczącą mojego małżeństwa. Ponieważ przed złożeniem tego wniosku do sądu pojechałam do Częstochowy, złożyłam pod obrazem Matki Bożej nasze obrączki i powierzałam jej tą sprawę i miałam taką świadomość, takie przeświadczenie, że właśnie nastąpi w tym roku zakończenie tej sprawy. I miałam taką potrzebę również niesienia tej intencji. Oczywiście do Częstochowy doszłam. Było to przepiękne przeżycie, bardzo, bardzo piękny czas. Z taką świadomością, że wracam do Warszawy i po prostu idę do pracy. No i cóż, okazało się, że wróciłam do Warszawy. W pracy urlop przedłużył się o kolejne tygodnie. W związku z tym pojechałam na rekolekcje do Otwocka, które prowadził ojciec Bill, aby dalej jakoś tak powierzać swoje życie Maryi i oddawać je Jezusowi, żeby po prostu, żeby działanie w tym moim życiu i taka była kwestia mojego przyzwolenia na to, akceptacji tej sytuacji. Okazało się, że kiedy wróciłam do Warszawy, po prostu okazało się, że tamta praca jest już nieaktualna, nawet z powodów, których do dzisiaj nie do końca rozumiem i nie wiem. Jednym słowem, zostałam bez pracy, bez środków do życia.

I to był okres 9 miesięcy, dokładnie 9 miesięcy, kiedy naprawdę przeżywałam po momencie rozstania z tatą Piotra bardzo trudne momenty swojego życia. To znaczy, z jednej strony miałam jakąś taką ufność, że Pan Bóg wszystko może i że to ma sens, ale z drugiej strony naturalnie rozpacz, dezorientacja, bunt i wszelkie po prostu możliwe stany jakiegoś przerażenia mi towarzyszyły. Aż do momentu, kiedy powiedziałam: dobrze, Panie Boże, oddaję Ci tą sytuację, jeśli tak chcesz, żebym po prostu nie miała pracy, żebyśmy z Piotrkiem zamieszkali pod mostem, no to ja się na to zgadzam. I stała się rzecz przedziwna, ponieważ pewnego dnia zadzwoniła do mnie, najpierw napisała do mnie SMS-a pewna osoba, która się przedstawiła, że chciałaby się ze mną spotkać, ponieważ ma mój numer telefonu od znajomych, w sprawie pracy. Ja się z tą osobą spotkałam, ale przez kolejny miesiąc nie miałyśmy jakoś kontaktu. Były jakieś obietnice takie lakoniczne, których słyszałam całe mnóstwo wcześniej, bo naturalnie cały czas poszukiwałam pracy. I jak gdyby nie pokładałam w tym żadnych nadziei. I zdarzyła się rzecz wyjątkowa, ponieważ 21 stycznia, dokładnie w Dzień Babci, to jest dzień, kiedy moja babcia, właśnie ta, o której tutaj wspominam od czasu do czasu, moja babcia umarła tego dnia, 21 stycznia. To był Dzień Babci. I tego dnia zadzwoniła do mnie ponownie Wanda, z prośbą o spotkanie, ponieważ musimy sfinalizować kwestię tej pracy. Ja się z nią spotkałam i okazało się, że faktycznie, że mam tą pracę. I ja wtedy tego samego dnia uświadomiłam sobie, że to był dokładnie dzień, w którym skończyłam duchową adopcję dziecka, którą podjęłam 9 miesięcy wcześniej. To był dokładnie ten sam dzień. I odebrałam to jako ewidentny znak Pana Boga, po prostu prezent, który zgotował mi na urodziny tego mojego duchowego dziecka. I prowadzenie, które później nastąpiło w tej firmie, jest rzeczą dla mnie zupełnie fenomenalną, ponieważ ja nigdy bym sobie nie wyobraziła, że mogę się tym zajmować. To jest taka agencja reklamowa i aktorska. I Pan Bóg po prostu od pierwszego momentu, kiedy znalazłam się w tej firmie, prowadzi mnie za rękę i podpowiada mi, jak najlepszy doradca, w sposób dla mnie po prostu zadziwiający. Mam obecność w tej chwili, czuję obecność Pana Boga po prostu każdego dnia.

0: profil tego, co robię, jest mi zupełnie, na początku był mi nieznany. Było to nowe środowisko, którego jak gdyby miałam prawo nie znać i jakiś czas taki na wdrożenie się jak gdyby był jak najbardziej na miejscu. Natomiast Pan Bóg zadziałał w sposób przedziwny. Od pierwszej minuty, kiedy tam się pojawiłam, po prostu ja wiedziałam dokładnie, co mam robić, jak i z mniejszymi, i z większymi sukcesami pracuję tam do dziś. Wiem ewidentnie, że to jest praca dana mi od Pana Boga. Osoba, która jest moją przełożoną, Wanda, notabene jest również w neokatechumenacie, w innym miejscu, na Domaniewskiej. Jest to sytuacja absolutnie fenomenalna, ponieważ po trzech dniach pracy wspólnej, być może po większej ilości dni, tak jakoś koło tygodnia, Wanda dowiedziała się, że jest chora na nowotwór. I zostawiła po prostu swoją pracę po to, żeby się leczyć. I pozdrawiam ją serdecznie. Wraca teraz do zdrowia.
1: Powiedz z tej historii, jaki Bóg się wyłania? Kim on jest?
0: Tak. Bóg, który jest miłością. Taką miłością, której ja nie jestem w stanie nawet ani opisać, ani nazwać. Mogę jedynie ją doświadczać. I to też mam świadomość, że jest to tylko mały promyk tego wielkiego ognia miłości. Mam taką świadomość, że to, co jest czasami moim udziałem, jest po prostu pewnym muśnięciem, bo myślę, że to jest taka rzeczywistość, która absolutnie nie jest do pojęcia. Jezus jest moim przyjacielem i codziennie rano, kiedy wstaję, patrzę mu w oczy i proszę, żeby był ze mną i żeby nie pozwolił mi odejść nigdy, żeby trzymał mnie za rękę i w tej chwili też patrzy i uśmiecha się.

0: Jakie jest Twoje powołanie?
1: A to jest bardzo dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że właśnie mocno zastanawiam się w tej chwili nad tym, jakie jest moje powołanie. Pewnie pierwsza rzecz, która jest dosyć oczywista, to jest to, żebym była dobrą matką, co powierzam Panu Bogu, bo już sama wiem, że Jego pomoc jest bardzo potrzebna. Pewnie, żebym była też dobrą córką, choć moje relacje z rodzicami są różne, ale bardzo ich kocham i chciałabym, żeby to wiedzieli. Żebym była dobrą siostrą. A tak naprawdę moim powołaniem jest to, żebym była dzieckiem Boga i to jest jedyna rzecz, która jest ważna. A wszystko inne po prostu jest tylko dodatkiem. I to jest ta wolność.
0: A samotność?
1: Tak, faktycznie bywa tak, że towarzyszy mi pewna samotność. Mam sporo przyjaciół dookoła i tak naprawdę w takim życiu codziennym trudno znajduję czas nawet na sen. Natomiast są momenty takie, że jest mi trudno. Ale myślę, że Pan Bóg coś z tym zrobi.
0: Za co jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Za miłość. Myślę, że to jest najważniejsze. Za tą miłość, której już doświadczyłam.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się w intencji mojego syna Piotra, jego taty Pawła, rodziców moich i Radka.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym gościem była Ewa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
3: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w środę, 12 sierpnia. Minęła godzina 15, ja się nazywam Barbara Andrianicz i zapraszam do wspólnej koronki, do miłosierdzia Bożego. Zapraszam na samym początku do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Trwamy w rozważaniu Ewangelii według świętego Mateusza. Chwilę później przeczytam krótki komentarz do tej Ewangelii, a potem zaczniemy się modlić. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Dziś pragnę zatrzymać się na ostatnim akapicie przywołanej Ewangelii. Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Jezus obiecuje, że Ojciec spełni każdą prośbę, jaką zgodnie zaniosą do Niego dwie osoby. Praktyka naszego życia nie zawsze potwierdza to zapewnienie. Warto zastanowić się, dlaczego tak się dzieje, co stanowi wartość, siłę wspólnej modlitwy. Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich, powiada Jezus. To Jego obecność nadaje moc naszym błaganiom, bowiem sam Chrystus modli się z nami. Zatem, gdy przystępujemy do modlitwy, do wspólnej modlitwy, zadajmy sobie pytanie, czy Pan chce z nami prosić Ojca w tej konkretnej intencji. Inaczej mówiąc, czy rozpoczynając naszą modlitwę jednoczymy się z Jezusem, z Jego wolą, planem, który On w swojej mądrości ustanowił w danej sprawie, czy trwamy w jedności z braćmi, czy prosimy o dobro, o to, co Bóg nazwie dobrem. Tylko wtedy, gdy możemy na te pytania odpowiedzieć tak, możemy ufać, że Pan spełni daną obietnicę. Tylko wtedy Jego miłość zatriumfuje w nas i w naszym życiu. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi patroni, święci i aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, Bóg zapłać za waszą modlitwę, za kolejne spotkanie, kolejną modlitwę, kolejną koronkę. Zapraszam was do wspólnej modlitwy jutro na godzinę 15. Zapraszam was również codziennie do Radia Niepokalana na Różaniec Święty. Trwajmy w tej modlitwie różańcowej, w koronce, szczególnie w tym czasie, kiedy zmierzamy do Częstochowy fizycznie, na własnych nogach, ale i duchowo. Każda modlitwa jest wartościowa, jest ważna, a dzisiaj słyszymy, że tam, gdzie dwóch lub trzech modli się, tam jest z nami Pan Jezus. Dziękuję wam za dzisiaj, zapraszam was do wspólnej modlitwy już jutro. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże!

Ostatni dzień świętego Cezarego de Bius. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Z listu do Rzymian. 15 kwietnia, rok 1607, Avignon. Wielkanocny poranek. Cezary de Bius nie widzi słońca. Od 14 lat żyje w absolutnej czerni. Leży w małej celi. Kiedyś żołnierz szukający sławy na polach bitew, dziś starzec na posterunku. Bóg odciął mu wzrok, by wyostrzyć słuch. Cezary przestał patrzeć na to, co migocze. Zaczął słuchać tego, który jest. W ciemności słowa ważą więcej. Cezary pamięta Antoinette, skromną służącą. Dawno temu opiekowała się nim w chorobie. Nie umiała czytać, więc czytał on na głos. To były żywoty świętych. Robił to z wyższością wykształconego pana, a ona słuchała sercem. Kiedy mówiła o Chrystusie, mówiła o kimś, kogo zna od lat. To jej prosta wiara, nieuczone księgi, skruszyła jego pancerz. Rozbiła stary świat. Zrozumiał wtedy, że można wiedzieć wszystko o Kościele i wcale nie znać Chrystusa. Ludzie chodzą do świątyni, patrzą na złoto ołtarzy, recytują formułki, ale nie rozumieją, tak jak on nie rozumiał. Ich dusze są głuche. Postanowił to naprawić. Zaczął od nowa. Uczył wszędzie, miasta, wioski, ulice. Już jako ksiądz, wędrowny kaznodzieja, tłumaczył, że Bóg jest osobą, że modlitwa nie jest zaklęciem, że wiara zaczyna się, gdy człowiek przestaje udawać. Tłumaczył dorosłym Ojcze Nasz, linijka po linijce, jakby uczył dzieci. Wiedział, że bez fundamentu każde sakrum staje się martwą dekoracją. Powstała wspólnota kapłani nauki chrześcijańskiej. Potem przyszło najtrudniejsze. Oślepł i słuchał, jak pęka jego własne dzieło. Wspólnota, którą założył, zaczęła się kruszyć. Bracia chcieli wielkich struktur, ślubów, prestiżu, reguły. A on chciał tylko katechezy dla najuboższych. Słyszał echo kroków braci, którzy wychodzili bez pożegnania. Niewidomy został sam na posterunku. Wielkanocny poranek. Cezary słucha bicia własnego serca. W celi jest kilku braci. Szepczą modlitwy. Ktoś recytuje psalmy, ale Cezary ich już nie potrzebuje. Słucha źródła, nie echa. W małym pokoju w Avignonie wszystko się wypełniło. Nauczyciel prostaczków zakończył swoją lekcję. Wiara rodzi się ze słuchania. Cezary już nie słucha. Cezary nie słucha.

0: I poczułam się taka ogromnie przytulona przez Pana Jezusa, mimo tego, że byłam takim okropnie grzesznym człowiekiem. Wypełniała mnie tak ogromna radość, że Jezus mnie odnalazł i kocha mnie, umarł za mnie, żebym ja mogła żyć. To było też dla mnie takie, właściwie niby to wszystko wiedziałam, ale to było takie inne, takie odkrywcze, takie świeże.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Pochodzę z małego miasta, 100 kilometrów od Warszawy i właśnie wiarę przekazywali mi rodzice, babcia, mojej mamy siostra była w zakonie u sióstr benedyktynek sakramentek na rynku Nowego Miasta tu w Warszawie. I ona była dla nas takim wzorem, taką opoką, jak przyjeżdżała do nas. To było święto w rodzinie, no bo ktoś tak święty jeszcze z Warszawy. Moi rodzice, mama zawodu nauczycielka, tata był rzemieślnikiem. Było nas w domu u sześcioro rodzeństwa. I co wieczór razem klękaliśmy do pacierza, pilnowali to rodzice, a w niedzielę wszyscy razem chodziliśmy do kościoła. I tak było przez wszystkie lata, aż do kiedy skończyłam liceum. Chodziliśmy na pielgrzymki do Częstochowy, zatrzymywaliśmy się tutaj u właśnie cioci naszej zakonnicy na rynku Nowego Miasta. Chodziliśmy od Paulinów. Były to takie niezapomniane chwile i my wierzyliśmy, że Matka Boża we wszystkim pomoże. Mój ojciec był bardzo surowy i pewnego razu z bratem, jak szliśmy do Częstochowy, to tak, żeśmy podpowiedzieli, może mama i tata by przyjechali. Oczywiście powiedział, że nie. Ja się bardzo modliłam o to, żeby mój tata przyjechał do Częstochowy, żeby nas zobaczył, żeby był z nas dumny. No i rzeczywiście, jak doszliśmy do Częstochowy i wchodziliśmy przed samym wejściem na Jasną Górę, usłyszałam właśnie swoje imię, imię brata i moi rodzice właśnie stali i machali do nas. To były takie cudowne rzeczy, które przeżyłam. Natomiast jeśli chodzi o Pana Boga, to Pan Bóg był dla mnie bardzo daleko. Babcia do nas często mówiła, jak tak biegaliśmy czy coś spsociliśmy, to mówiła, bój się Boga. No i tak w takiej bojaźni Bożej byliśmy wychowani. Jest srogi, trzeba się go bać, jest daleko w niebie i jak coś źle zrobisz, to cię ukarze. I w zasadzie z takim przesłaniem weszłam w dorosłe życie, kiedy poznałam mojego męża, to narzeczonego. Znaliśmy się 3 lata. On nie chodził do kościoła, znaczy chodził ze mną. Był ochrzczony, przystępował do Komunii Świętej, ale nie chodził do kościoła tak. Jego rodzina też nie chodziła do kościoła. To były te czasy, kiedy najważniejsza była przynależność do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jego rodzina właśnie należała do partii i no, nie było mile widzieć.

urodziłam, mąż chodził ze mną do kościoła jeszcze kiedy urodziłam, kiedy byłam w ciąży i urodziłam naszą córkę, a potem już nie. Niestety nie udało mi się mojego męża przekonać, namówić do tego, żeby razem ze mną chodził do kościoła, żeby się modlił. Próbowałam to przez 18 lat i niestety nasze małżeństwo po 18 latach skończyło się rozwodem. Pewnie w tym jest trochę mojej winy, tak? No bo może byłam młoda, może nie umiałam, ale przez 18 lat nic mi się nie udało, jeśli chodzi o mojego męża. Po rozwodzie po pewnym czasie zdecydowałam się na nowy związek z mężczyzną. Oczywiście to był związek niesakramentalny. I tutaj też to było takie niezgodne z tym, co ja miałam w sercu. I to, o czym pragnęłam przez całe życie w tamtym związku, żeby to było właśnie tak cudownie i z Panem Bogiem i sakramenty, żebyśmy mogli uczestniczyć. A tutaj, no niestety, ta bariera, on był po rozwodzie, ja również. I oczywiście przez wiele lat tego związku miałam świadomość, że żyjemy w grzechu, ponieważ ja jestem związana przysięgą z innym mężczyzną. I ta świadomość była dla mnie takim moim smutkiem w sercu, bo w porównaniu z tym moim ciężkim życiem przez 18 lat w pierwszym małżeństwie, tutaj byłam traktowana jak i jestem tak jak księżniczka. Zostaw, połóż, ja ci zrobię herbaty i w ogóle z takiego związku, gdzie ja musiałam o wszystko zadbać, gdzie musiałam się o wszystko martwić, tutaj został mi ten ciężar taki dnia codziennego zdjęty z moich barków. Natomiast brak Pana Boga na co dzień był taką ogromną raną w moim sercu. I ja oczywiście z moim niesakramentalnym mężem chodziliśmy zawsze do kościoła na mszę świętą. I ja się tak uczepiłam szaty Pana Jezusa, tak bym to powiedziała obrazowo, żeby się nie zgubić w życiu. To polegało na tym, że prosiłam Pana Boga, żebym mogła przystąpić do spowiedzi Komunii Świętej, chociaż przed śmiercią. Nie widziałam żadnego dobrego rozwiązania, wyjścia z naszej sytuacji. No bo jak można zostawić kogoś, kto tak bardzo kocha, I cały czas jest i jest dobry, wspierający. Po prostu nie widziałam wyjścia, rozwiązania naszej sytuacji. Przeszłam na wcześniejszą emeryturę i wymyśliłam sobie, że będę sobie jeździła, zwiedzała kościoły w Warszawie, oczywiście i w Polsce. Będę jeździła na wycieczki i będę się przygotowywała do śmierci. Taki po prostu był mój zamysł. I w 2008 roku w naszej parafii usłyszałam o rekolekcjach ewangelizacyjnych. Tak sobie pomyślałam, że może wezmę w nich udział. I ponieważ były w kościele, tak, to były właśnie rekolekcje ewangelizacyjne odnowy. Ja nic nie wiedziałam na temat odnowy, ale to znaczy zawsze widziałam plakaty odnowy, które wzywały młodzież do spotkań. Tak się akurat składało. Ale tutaj, jak ksiądz proboszcz ogłosił, że te rekolekcje są w kościele, to sobie pomyślałam, że no z kościoła nawet jak będą młodzi, to pewnie mnie nikt nie wyrzuci. Jak przyszłam na pierwsze spotkanie, to zgłosiłam się do osoby, która wydawała mi się, że jest właśnie taką osobą organizującą te rekolekcje i powiedziałam, że jestem niesakramentalna i że chciałabym wziąć udział w tych rekolekcjach. Powiedziała, że bardzo chętnie, że miejsce jest dla wszystkich. No i zostałam. No i tak właśnie każde słowo, które usłyszałam na tych rekolekcjach, było po prostu skierowane do mnie. Ja w tej chwili nie pamiętam.

0: pamiętam osób, które uczestniczyły w tych rekolekcjach. Na pewno nie potrafiłabym poznać nikogo, ale wszystko to, co było mówione na tych rekolekcjach, wszystko rozumiałam i wiedziałam, że to jest po prostu dla mnie. I na tych rekolekcjach uwierzyłam, że Pan Jezus kocha mnie mimo tych moich grzechów, że czekał na mnie, że ja mogę z Nim rozmawiać i On mnie słucha. To było coś takiego niesamowitego i zrozumiałam, że On jest moją jedyną nadzieją, jedynym ratunkiem i że On może rozwiązać moje problemy, wskazać mi drogę i po prostu mi tak po prostu pomóc. Jednym z punktów na tych rekolekcjach było nabożeństwo, w którym mieliśmy oddać swoje życie Panu Jezusowi. I tak klęczałam przed tym Najświętszym Sakramentem. U nas mamy w parafii dwa kościoły w tym maleńkim kościółku i kiedy to usłyszałam, że zapragnąłem Panu Jezusowi życie oddać od razu, natychmiast i biec. No, ale tak utworzyła się kolejka. Widocznie wszyscy chcieli spotkać Pana Jezusa. I tak się złożyło, że ja byłam ostatnia. Ale mimo tego ostatniego miejsca doświadczyłam tak ogromnej miłości Bożej. Tak jakbym była pierwsza, jedyna i jakby nikogo ani przede mną, ani za mną nie było. I tak jakbym była tylko ja i Pan Jezus, jak wspominam te chwile teraz. Przecież to wiadomo, że stał Przenajświętszy Sakrament, a ja zawsze widzę tam Pana Jezusa, normalnie osobę Pana Jezusa. Tak to zostało zakodowane w mojej pamięci. Następnym nabożeństwem było wylanie darów Ducha Świętego. I to była taka modlitwa, podczas której usłyszałam, że Pan Jezus obdarował mnie różnymi talentami. No i wtedy właśnie zrozumiałam, że te wszystkie moje zdolności to jest Jego zasługa, zasługa dobrego Boga, bo On mnie tak bardzo kocha. I mimo tego, co ja w życiu zrobiłam i przeżyłam, to na mnie czeka. I tak właściwie taki zwrot właśnie nastąpił po tych rekolekcjach, bo zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach Grupy Odnowy w Duchu Świętym. I zaczęłam się tak modlić zupełnie inaczej niż to robiłam do tej pory, że to jest pacierz, a tutaj mówimy spontaniczne modlitwy. I poczułam się taka ogromnie przytulona przez Pana Jezusa, mimo tego, że byłam takim okropnie grzesznym człowiekiem. Wypełniała mnie tak ogromna radość, że Jezus mnie odnalazł i kocha mnie, umarł za mnie, żebym ja mogła żyć. To było też dla mnie takie, właściwie niby to wszystko wiedziałam, ale to było takie inne, takie odkrywcze, takie świeże. No tak, ale w tym moim związku niesakramentalnym nie jestem sama i bardzo chciałam, żeby ten mój niesakramentalny mąż również mógł uczestniczyć w spotkaniach naszej wspólnoty. Tak po ludzku powiem, że mąż się opierał, bo zastanawiał się, co my tam robimy przez tyle godzin. Ja wiedziałam, że ja go nie namówię i poprosiłam Pana Jezusa, żeby mój mąż przyszedł na takie spotkanie chociaż raz. No potem jak już nie zechce, no to trudno. Zaprosiłam go na takie spotkanie wigilijne. mąż jest wysokim mężczyzną i tak popatrzył, mówi, o, bardzo mi się podoba, tak? Stoły zastawione i w ogóle taka atmosfera wigilijna. Ale tak się stało właśnie, że od tego spotkania wigilijnego zaczęliśmy razem uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych. I ja modliłam się cały czas o to, żeby móc przystępować do spowiedzi świętej, bo to było dla mnie najważniejsze. Miałam świadomość tego, że to się łączy z decyzją na życie w celibacie. Co prawda, jako normalny człowiek nie wyobrażałam sobie tego, że tak można żyć, ale modliłam się o to, bo widziałam, że to jest to warunek przystąpienia do spowiedzi, do komunii świętej. Modliłam się w grupie i ogromnym świadectwem i wsparciem dla mnie były właśnie świadectwa koleżanek w grupie. I pewnego razu nasz ksiądz, który prowadził naszą grupę, miał krótkie kazanie o spowiedzi. Takie normalne, prawda, co trzeba zrobić, 5 warunków sakramentu pokuty i że trzeba to zrobić spokojnie. I w tym momencie tak mi się wydawało, że ja krzyczę głośno, ale jak krzyczałam tylko w duchu, mówię, Panie Boże, ja bym chciała do tej spowiedzi, ale nie sama. Ja bym chciała z moim mężem, z Jaśkiem bym chciała. On jest takim dobrym człowiekiem. I to był poniedziałek. A w czwartek, Wielki Czwartek, jak wróciliśmy po Triduum, to odkręciłam się tak nie wiadomo, że tak powiem, tak nagle. Odwróciłam się do męża i zapytałam, a może byśmy poszli ze spowiedzi? A mój mąż tak popatrzył na mnie i powiedział tak. I to właśnie było to najpiękniejsze tak w moim życiu. I mówiąc w skrócie, ja byłam 8 kwietnia u spowiedzi Komunii Świętej, a mój mąż, ponieważ pracował 10 kwietnia 2010 roku w dniu katastrofy smoleńskiej. Taka pamiętna data. Pamiętam po spowiedzi, byłam u Matki Bożej Łaskawej na rynku Starego Miasta. Poszłam do mojej cioci, właśnie do klasztoru i powiedziałam, co zrobiłam, że właśnie wyspowiadałam się, że podjęliśmy taką decyzję. Cioci, zakonnicy z prawie 60-letnim stażem leciały łzy z oczu. I tylko zapytałam, mówi, no sama byłaś, a gdzie Jasiek? A ja mówię, będzie. Także od 4 lat przyjmujemy Pana Jezusa do naszych serc. Uczestniczymy systematycznie w spotkaniach w naszej grupie. Przyjmujemy Pana Jezusa do naszych serc. Znaczy ja tak często, jak tylko mogę. Ja gdybym mogła, to bym robiła to codziennie. No niestety nie zawsze jest taka możliwość. Ale to jest dla mnie taka ogromna radość i wolność. Tak, takiego surowego i karzącego. No jak ja mogłam myśleć inaczej, jak ja tyle nagrzeszyłam, to jak ja mogłam myśleć, że ktoś mnie może kochać taką właśnie z takimi grzechami strasznymi. A właśnie po tych rekolekcjach, po tym naszym nawróceniu, to jest taka, to tak czuję, wiem, jestem przekonana, że Pan Jezus mnie tak kocha, że więcej by nie mógł pewnie, że On mi darował, to jest najcudowniejsze, że On mi darował te wszystkie grzechy, tak jakby właśnie wrzucił gdzieś w ocean i one mi nie ciążą, nie przeszkadzają mi w tym moim obecnym życiu. Ja po prostu dostałam od Niego nowe życie, lepsze życie i nie wyobrażałam sobie, muszę tak po ludzku powiedzieć, nie wyobrażałam sobie, że to jest taka wolność, bo tak mi się kiedyś wydawało, że no jak Pan Bóg coś zabierze, to zechce coś w zamian. A to nieprawda. Jeśli Pan Bóg, jeśli się czegoś wyrzekamy, tak jak my, prawda, żyjemy w celibacie, to Pan Bóg nas obsypuje takimi łaskami, takimi darami i taką wolnością, i taką miłością, że to jest po prostu po ludzku nie do ogarnięcia. I to jest to właśnie takie nowe i wspaniałe życie. Takie nowe życie i dużo lepsze życie niż to, które prowadziliśmy. Duch Święty tak działa, Pan Bóg tak działa, że obsypuje nas tymi darami, tylko musimy je zobaczyć. Musimy je odkryć. Ale On nam w tym pomaga. To są takie dary jak miłość, radość, spokój. Ja na przykład przed tym naszym nawróceniem bardzo się martwiłam o dzieci, o wnuczki, tak? Bo moje dzieci korzystają, jednemu i córce, i synowi nie udało się małżeństwa, są po rozwodach, mają nowych partnerów, korzystają z życia, nie rozumieją mnie. Ale myślę, że ja w ich wieku też popełniałam bardzo wiele błędów. Wiem, że Pan Jezus jest miłosierny, modlę się o tę łaskę, żeby moje dzieci na swojej drodze też spotkały Pana Jezusa, ale takiego żywego, który jest miłością, który nas przygarnia. I dzięki tym darom od Pana Boga w moim sercu panuje taki spokój. Nie ma w nim lęku ani o siebie, ani o najbliższych. Mimo tego, że w naszym życiu zdarzają się różne historie normalne, jak to w życiu. Tracą pracę najbliżsi, prawda, choroby. Ale to nie burzy mojego spokoju. Tak, codziennie. Codziennie, ja to tak powiem, że ja się modlę od rana do wieczora, tak, ja jestem na emeryturze, mam różne obowiązki, a to do wnuczków, a to trzeba coś komuś pomóc. Prowadzimy normalne życie, ale wszystko to, co robię, staram się robić jak najlepiej potrafię, bo tak jakbym to robiła właśnie dla Pana Jezusa. Po prostu. Nawet tego, czego bardzo nie lubię, tak? Nie przepadam za gotowaniem, ale zawsze gotowałam i gotuję. Ale tak sobie myślę, że ta zupa musi być przyprawiona miłością, no bo gdyby tak Pan Jezus przyszedł, prawda, i chciał spróbować, no to też musi być dobre i smaczne. Także tak, takie życie z Panem Jezusem na co dzień. I modlitwa na co dzień. Więcej takiej modlitwy, takiej spontanicznej, takiej w metrze, różaniec. Takim moim małym protestem przeciwko tym protestom różnych grup innych niż katolickie na ulicach jest moje chodzenie po ulicy. Modlenie się na różańcu, bo jeżeli oni mogą mieć różne transparenty, to ja sobie myślałam, to ja mogę sobie chodzić z różańcem i modlić się. I rzeczywiście w metrze wyjmuję różaniec i modlę się na tym różańcu. I się nie wstydzę, bo Pan Jezus jest przy mnie i ja jestem z tego dumna. No to jest najważniejsza sprawa, żeby zwrócić się do Pana Jezusa. On pomoże. Trzeba mu tylko zaufać. I nie ma takiej sytuacji, w życiu, której Pan Jezus by nie rozwiązał. Znaczy ja to tak powiem o sobie, że trzeba to swoje życie, takie jakie jest, na takim etapie, jakim jesteśmy. Może jesteśmy w coś uwikłani, tak jak w różne przeciwności. Po prostu trzeba je oddać Panu Jezusowi. Po prostu powiedzieć. Po prostu powiedzieć: Panie Jezu, Ci oddaję to moje życie takie, jakie jest i Ty bądź moim Panem. I w tym momencie Pan Jezus zacznie działać. I trzeba próbować, i trzeba się modlić. Właśnie o to. Żeby Pan Jezus poukładał to wszystko. I On to zrobi.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Nie mamy w żadnym akcie prawa międzynarodowego takim powszechnie uznanym czegoś takiego jak prawo do aborcji. Mamy prawo do życia, mamy poszanowanie godności i to jest osiągnięcie naszej cywilizacji chrześcijańskiej. Oni boją się pokazywania naszej siły. Tymczasem ludzi, którzy nie godzą się na zabijanie, jest naprawdę bardzo wielu. My nie jesteśmy jakimś marginesem czy mniejszością, na całe szczęście. Tylko potrzeba nas pokazać. Czasem nas nie widać. Myślę tylko, że konserwatyzm naszego społeczeństwa i konserwatyzm prezydenta sprawia, że ciągle nie mamy formalnie aborcji na życzenie. Konkretna aktywność nawet małej grupy ludzi przynosi wymierne efekty. Czasem nie potrzeba naprawdę tłumu, żeby zrobić coś dobrego. Ja osobiście tego nie znoszę. Nie znoszę widzieć ciał zakrwawionych dzieci, bo to jest normalna ludzka reakcja, że my tego nie chcemy oglądać. Ale nie będę nigdy krytykować osób, które w ten sposób walczą o ochronę życia dzieci.
1: Witamy Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Naszym gościem dzisiaj jest Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik, psycholog, publicystka, założycielka Fundacji Grupa Proelio, żona i mama.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo cieszę się, że mogę wziąć udział w tej audycji i bardzo serdecznie pozdrawiam panią redaktor i wszystkich, którzy nas słuchają.
1: Nazwaliśmy tę audycję Niebo Otwarte, ponieważ wierzymy w to, że niebo jest naprawdę otwarte dla wszystkich, tylko po naszej stronie jest decyzja, czy chcemy do tego nieba wejść, czy nie. A patrząc na to, co się dzieje w Polsce, szczególnie na te ostatnie dane, które są zatrważające, jeżeli porównamy na przykład liczbę aborcji dokonanych w roku 2024 i potem w stosunku do roku 2023 i ten wzrost o 100%, zdaje się, że nie idziemy w dobrym kierunku.
0: Niestety walka o życie i o ochronę życia każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest mały, duży, zdrowy, chory, poczęty w dobrych okolicznościach, w złych, w sposób planowany, nieplanowany, to jest ciągle bardzo duże wyzwanie i bardzo trudne zadanie dla wszystkich ludzi, którzy rozumieją tę oczywistość, chciałabym powiedzieć, że człowiek jest osobą, której należy się szacunek i że godność człowieka jest zawsze tak. Nie można oderwać człowieka od jego godności. Zabijanie człowieka to jest zawsze pogwałcenie jego godności, którą człowiek posiada, tak, z samego faktu, że jest człowiekiem, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności. Rzeczywiście te dane Ministerstwa Zdrowia na temat, gdy chodzi o aborcję, pokazują, że niestety, chociaż dzisiaj nie można zabijać legalnie dzieci przed urodzeniem ze względu na podejrzenie u nich chorób, no to próbuje się omijać prawo i to za przyzwoleniem zarówno poprzedniego rządu, jak i za przyzwoleniem, czy wręcz aprobatą obecnego rządu wymyślono furtkę ochrony zdrowia psychicznego kobiet i pod tym pretekstem z tytułu zagrożenia zdrowia kobiety zabija się dzieci. To jest oczywiście prawny absurd, bo choroba dziecka oczywiście jak najbardziej wiąże się z różnymi trudnościami, także na gruncie zdrowia psychicznego to nie jest prosta sprawa. To niemniej jednak nie istnieje żadne medyczne uzasadnienie, dla którego zabicie dziecka miałoby być lekarstwem na jakąkolwiek chorobę. A w sytuacji skrajnej, gdy rzeczywiście nie byłoby możliwości ratowania matki i dziecka jednocześnie, no to tutaj jest to kwestia etycznie już rozstrzygnięta dawno temu i na gruncie nauczania Kościoła, na gruncie etyki, także dla tych, którzy nie są członkami Kościoła, to jest to sprawa oczywista, że mamy zasadę podwójnego skutku, czyli w chwili, w której nie możemy uratować dwóch osób, ratujemy jedną. W kodeksie karnym mamy kontratyp stanu wyższej konieczności, czyli jeśli lekarz miałby do wyboru i musiałby zdecydować, że którą osobę ratuje, a druga musiałaby umrzeć, to nie popełnia przestępstwa. Także jeśli wynikiem jego działań jest śmierć drugiej osoby, ale po to właśnie, żeby druga żyła. Te sprawy powinny być oczywiste i takie skrajne przypadki bardzo rzadko rzeczywiście. One są skrajne, one się rzadko zdarzają. No niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której za przyzwoleniem władz zabija się zabija się ciągle dzieci z podejrzeniem choroby, ale też zdrowe dzieci, dlatego że rodzice nie chcą, żeby te dzieci żyły. Często także w późnych ciążach, czyli w trzecim trymestrze ciąży, w drugim trymestrze ciąży. Wtedy tak są to już dzieci duże, czasem takie, które mogłyby przeżyć, gdyby doszło do wczesnego porodu. To są rzeczy okrutne, ale one się dzieją i dlatego to jest ogromne wyzwanie dla wszystkich ludzi, którzy się na to nie godzą, żeby się temu przeciwstawić. Bo edukacją, ale też jako wierzący modlitwą, konkretnym działaniem, protestowaniem i działaniem pozytywnym, czyli podkreślaniem wartości życia, pokazywaniem, że z każdej sytuacji jest wyjście i że tym wyjściem, dobrym wyjściem nigdy nie jest zabicie kogokolwiek, tym można zdziałać bardzo dużo. Ja też mam takie doświadczenie, że rzeczywiście konkretna aktywność nawet małej grupy ludzi przynosi wymierne efekty. Czasem nie potrzeba naprawdę tłumu, żeby zrobić coś dobrego.
1: To porozmawiamy może właśnie o tym, ponieważ można protestować wychodząc na ulicę, można nosić transparenty, można stawać gdzieś w centrach miast, pokazywać skutki aborcji, które są, które to akcje spotykają się z wielkim oburzeniem środowisk, nawet nie powiedziałabym nie skrajnie lewicowych, tylko zwykłych osób, które nie godzą się na oglądanie tak drastycznych, ale prawdziwych obrazów. Mam wrażenie, że wiele osób nie ma świadomości tego, czym naprawdę jest aborcja i z czym to się wiąże.
0: Niestety, no to oburzenie tak na pokazywanie skutków aborcji, no to jest trochę właśnie skutek tego, że wolimy żyć w nieświadomości, wolimy nie mówić wprost o tym, jakie okrucieństwa dzieją się w Polsce. To jest, gdy pomyślę sobie, że w jednym szpitalu rodzi się dziecko wyczekiwane, chciane, a za ścianą drugie dziecko, niewiele młodsze albo w podobnym wieku jest zabijane, no to, że dochodzi do takich sytuacji, gdy w majestacie prawa albo wbrew prawu jest przynajmniej jakaś grupa ludzi, lekarzy, położnych, społeczeństwa, która godzi się na takie okrutne praktyki. Ja zdecydowanie nie mam takiej natury protestów ulicznych, powiem tak. Ja chodzę na marsze dla życia i zachęcam wszystkich, żeby chodzili, żeby organizowali, bo wiem, że jest ważne, aby także na ulicach pokazywać, że bronimy życia. Więc bardzo zachęcam do tego. Natomiast ja sama, pewnie jak wiele innych osób, nie mam takiej natury osoby, która szłaby na ulicę i krzyczała. Zdecydowanie wolę inne działania, które też są potrzebne.
1: Czy takie rodzaje protestów przynoszą skutek i które przyniosłyby bardziej wymierny skutek? Czy właśnie marsze dla życia i taki pozytywny przekaz, czy również prawdziwy sposób przekazania pewnej prawdy, tak jak to robią te organizacje, które pokazują skutki aborcji?
0: Tak, na pewno nie odpowiem, że ten czy ten sposób przynosi większe lub mniejsze efekty, bo problem jest tak duży, że jest miejsce dla wszystkich działań. Jeśli czujemy w sercu, że jest nam bliższe działanie, na przykład pomocowe, wspieranie konkretnych rodzin w trudnej sytuacji, no to róbmy to, to pomagajmy. Pomagajmy, wyszukujmy te kobiety, które boją się, które być może słyszą trudną diagnozę prenatalną. Tych pól do działania jest mnóstwo, od forów internetowych po konkretne miejsca, gdzie można materialnie, mentalnie pomagać, bo dzisiaj coraz mniejszym problemem są pieniądze, na to też zwróćmy uwagę. Oczywiście, żeby żyć bardzo bogato, no to pewnie to jest to może problem, ale żeby po prostu żyć i przeżyć, dzisiaj jest to dużo prostsze niż było jeszcze wiele lat temu. Natomiast tych pól do pomagania jest bardzo dużo. Jest działalność szokowa, bo tak to nazwijmy, pokazywanie brutalnych obrazów, to jest pokazywanie prawdy. Ja osobiście tego nie znoszę, tak? Nie znoszę widzieć ciał zakrwawionych dzieci, bo to jest normalna ludzka reakcja, że my tego nie chcemy oglądać. Podobnie, ja nie mam najmniejszej ochoty wybrać się z dziećmi na spacer i oglądać takich obrazów na ulicy. Tak? To budzi mój osobisty sprzeciw, ale nie będę nigdy krytykować osób, które w ten sposób walczą o ochronę życia dzieci. Dlatego, że dopóki ten problem istnieje, dopóki do tej pory, do tego momentu możemy walczyć różnymi metodami. Gdyby ktoś chciał pokazywać drastyczne obrazy po prostu dla drastycznych obrazów, no to nie, no to na to się nie zgodzę. I ja tego nie robię, tak, nie działam tą metodą, ale jestem daleka od tego, żeby te metody krytykować, mimo że ich tak sercem nie czuję, bo zdecydowanie bliższe jest mi pokazywanie innych dróg, okazywanie wsparcia. I na tym też się skupiam od lat razem z moim mężem i współpracownikami w tej chwili w strukturach Fundacji Grupa Proelio. Staramy się pokazywać nadzieję, pokazywać, że jest wyjście. I to jest taki początek do kolejnych działań. Największą robotę tutaj wykonują nie działacze, nie ci, którzy produkują filmy, organizując petycje, wysyłając informacje w świat. To wszystko jest bardzo ważne, ale największą robotę to wykonują właśnie ci ludzie, którzy są świadkami życia, którzy pokazują, że można dać szansę na życie choremu dziecku i co więcej, że danie szansy na życie nie kończy życia tych rodziców. Czyli chore dziecko może być błogosławieństwem i można pokazywać, można widzieć wartość każdego człowieka, także tego najbardziej chorego. Że mnie jest zdecydowanie bliżej do takich działań. Możemy je nazwać pozytywnymi, choć tutaj natomiast myślę, że jest miejsce naprawdę na bardzo różne działania, bo problem jest duży. I idealnie jest, gdy te różne działania się wspierają, a nie zwalczają.
1: Opowiedziała Pani co najmniej o kilku sposobach walki, jeśli już używamy tego sformułowania.
0: To jest dobre określenie, bo ta walka się toczy.
1: Prawda?
0: To nie tak, bo tak, że my chcemy
1: taki
0: walczyć,
1: mamy czas.
0: Tylko widzimy, że toczy się pewna walka i możemy albo stanąć po stronie słabych i bezbronnych, albo być biernymi i wtedy ktoś inny zdecyduje, tak, kto tę walkę wygra, a kto przegra. I wtedy przegrają ci bezbronni, najsłabsi. Przegrają kobiety, które ulegną aborcyjnej propagandzie. Przegrają mężczyźni, którzy zamiast być ojcami odpowiedzialnymi, niezależnie od okoliczności sytuacji życiowej, no oni będą ojcami dzieci zabitych w aborcji. Więc no, ta walka się toczy taka. My mamy wybór. Być biernymi, pozwolić złu zwyciężać, czy walczyć.
1: Przypominam sobie taki obrazek, o którym czytałam kiedyś. Pamiętam takie historie, kiedy do Polski miały przypływać statki aborcyjne, na których miały się dokonywać, można było sobie po prostu tam wejść na pokład i dokonać aborcji. I pamiętam taką akcję opisaną gdzieś w mediach kobiet, które zdecydowały się, że przyjdą na nadbrzeże z dziećmi, z jakimiś balonami i po prostu stojąc, nie wykrzykując żadnych haseł, stojąc na tym nadbrzeżu, będą w taki sposób protestować. I zdaje się, że ten protest przyniósł efekt w postaci tego, że ten statek ominął ten port. Nie pamiętam, którego to dotyczyło państwa, czy to się działo w Polsce, ale to jest właśnie taki opis tego, co możemy zrobić, że takimi małymi środkami i tanimi środkami, bo to przecież nie kosztowało ani złotówki, można doprowadzić do tego, że stajemy się takimi cichymi świadkami tego, że stajemy po stronie życia.
0: To prawda, to prawda. To bardzo ważne, że o tym mówimy. Małymi krokami, małymi działaniami możemy zrobić bardzo dużo i warto odpowiadać na pomysły tych osób, które są obok nas. Tutaj skrzyknęła się mała grupa, tak? Mam z dziećmi, rodzin z dziećmi i te osoby poszły na spacer i w ten sposób uratowały życie kolejnych dzieci. Te małe działania przekładają się na życie konkretnych osób. I dlatego warto je robić. Większość ludzi ma pracę zawodową, jakieś życie osobiste, prywatne, często rodzinne. Nie ma czasu na bardzo bogatą działalność społeczną, codzienne zaangażowanie. To tylko jednostki. No, niektóre osoby mogą tak połączyć te aktywności z pracą zawodową, żeby móc bardzo dużo czasu poświęcać na działalność społeczną. Większość z nas nie ma tego czasu dużo. Ale nawet w tym niewielkim czasie, który mamy, możemy ochronić życie konkretnych dzieci i z tego nie można rezygnować.
1: To prawda, ale oczekujemy jako obywatele, że nasze przekonania też będą chronione ze strony państwa. I tu pomijam już fakt braku zainteresowania rządzących ochroną życia. co nie istnieje, ten temat nie istnieje w tym momencie, nie istnieje polityka prorodzinna. Co więcej, spotykamy się z przypadkami, tak jak ten ostatni, który dotyczy pani Weroniki, jeśli dobrze pamiętam imię, która w mediach społecznościowych poskarżyła się na lekarza, który namawiał ją do aborcji, w efekcie czego jej ciąża została rozwiązana trochę szybciej i ona no, przeżywała trudny czas, ponieważ była przekonywana przez tego lekarza, że dziecko się narodzi chore. Urodziło się zdrowe i sam fakt dokonania wpisu w internecie, uważajcie na tego lekarza, był wystarczający do tego, żeby ona skończyła w sądzie i otrzymała wyrok skazujący za to, że naraziła go na jakiś uszczerbek, nie wiem czego.
0: Tak, no ta sprawa pokazuje niestety słabość wymiaru sprawiedliwości, bo jeśli ktoś był tutaj osobą pokrzywdzoną w tej sprawie, przynajmniej na podstawie tych faktów, tak, które znamy, no to była to właśnie ta kobieta i jej dziecko, i sytuacja stresu, w jakiej ta kobieta się znalazła, z powodu tego lekarza, który zamiast wypełniać przysięgę Hipokratesa, zasugerował zabicie dziecka. No to jest zaprzeczenie powołaniu lekarza. Tak, proponowanie zabicia zamiast leczenia, zamiast wsparcia. No, sytuacja jest absolutnie absurdalna i pokazuje niestety wielką stronniczość sądu. Pokazuje też to, że prawo tutaj nie miało znaczenia, tylko znaczenie miały jakieś osobiste uprzedzenia czy poglądy oskarżającego lekarza i sądu, że ta kobieta została, że pani Weronika została skazana. No, trudno wręcz to komentować. To jest, co więcej, no, to jest rzeczywiście stres związany z informacji, jakie mamy, wynika, że stres związany właśnie z tą sytuacją w czasie ciąży doprowadził do wcześniejszego porodu. A wcześniejszy poród, no, to są konkretne, bardzo przykre konsekwencje zdrowotne odczuwane w dzieciństwie i w dorosłym życiu. To też, no, jeśli ktoś był pokrzywdzony, to właśnie, jak wspomniałam, ta kobieta i dziecko, a nie lekarz. Co więcej, no, myślę, że ta kobieta, pani Weronika, przysłużyła się wręcz innym kobietom, ostrzegając przed lekarzem, bo wiele kobiet nie chce korzystać z opieki medycznej lekarza, który godzi się na zabijanie, tak? I to jest bardzo cenna wiedza, wiedzieć, jak lekarz odnosi się do innych pacjentek. Po to są właśnie te fora internetowe, żeby takie informacje przekazywać. Jak najbardziej, gdyby to była informacja nieprawdziwa, szkalująca, tak, lekarza, to wtedy nie powinna mieć miejsca i wtedy lekarz może domagać się, może szukać sprawiedliwości także na drodze sądowej. No ale tutaj, jak się okazuje, raczej to była informacja prawdziwa.
1: Tak jest.
0: Informacja stawiająca lekarza w złym świetle, ale oparta o jego działanie.
1: W tym przypadku możemy liczyć jedynie na pomoc prezydenta,
0: Tak.
1: który może się odnieść do tej sprawy i
0: No jest nadzieja, że pani Weronika złożyła w grudniu oficjalny wniosek do prezydenta o ułaskawienie. No i czekamy z nadzieją, że tak właśnie się stanie.
1: Czy wsparcie organizacji takich jak Wasza Fundacja, czy innych fundacji zajmujących się ochroną życia, może w jakiś sposób mieć wpływ na decyzję prezydenta, czy to już
0: Czyli powiem
1: leży w
0: tak,
1: jego
0: ja
1: gestii?
0: od kilkunastu lat jestem bardzo blisko takiej działalności, która też zajmuje się zbieraniem społecznego poparcia dla różnych spraw. Tak, tworzę petycje internetowe, głosy poparcia, sprzeciwu, i wielokrotnie się przekonałam, że te nasze głosy mają znaczenie. Jeśli prawidłowo formułujemy te nasze oczekiwania, jeśli jest nas wielu, albo i niewielu, ale jeśli nie jesteśmy pojedynczymi osobami, tylko jesteśmy grupą, możemy zdziałać naprawdę bardzo dużo. Budowanie społecznego poparcia wokół tych spraw przenosi się na konkretne decyzje. Znam historię, no, doświadczałam wielokrotnie sytuacji, gdzie rzeczywiście społeczny sprzeciw wyrażany internetowo, czyli w taki najprostszy dziś możliwy sposób, tak, podpisem zmieniał losy głosowań w parlamentach, wpływał na decyzje rządzących, albo całkowicie odwracał bieg różnych spraw. rządzący wiedzą, że są wybierani przez społeczeństwo i ta aktywna część społeczeństwa często rozdaje karty. Nie zawsze, natomiast warto z tego korzystać. To jest narzędzie, które mamy, które nas nie kosztuje wiele czasu, bo podpis pod protestem, petycją internetową to nie jest jakaś skomplikowana sprawa, a możemy w ten sposób zdziałać naprawdę dużo dobrego.
1: To jest ważny sygnał, ponieważ nie miałam takiej świadomości, że takie jedno kliknięcie w skrzynce mailowej może przynieść tak wyraźny efekt.
0: Czasem może przynieść efekt bezpośredni. I znam takie historie, gdzie prosiliśmy o jakieś głosowanie nawet w Parlamencie Europejskim. I wiemy, że dla liderów dużych partii miało to znaczenie, że te głosy społeczne były rzeczywiście taką kartą przetargową. Ale są też historie, gdy nie od razu osiągamy nasze cele. Co więcej, powiedziałabym, że w większości spraw potrzebujemy być bardzo cierpliwi, bo nie jesteśmy w stanie osiągnąć naszych celów od razu. Ale to tym bardziej uczy nas, że nie możemy się zniechęcać i musimy być wytrwali, bo w grupie jest siła. W takim zespole, który tworzymy, podpisując się pod jakimś protestem czy listem poparcia, w nas jest siła. Jesteśmy wtedy grupą, która walczy o coś dobrego i wytrwałością, cierpliwością, mądrym działaniem możemy naprawdę zdziałać bardzo dużo. Czasem nie od razu, nawet często nie od razu, co nie zmienia faktu, że nawet wtedy, gdy nie osiągamy tych rezultatów od razu, to warto takie ważne tematy podejmować i podpisywać się pod takimi sprawami, bo pełnią one też inne funkcje. One nas jednoczą, one pełnią funkcję informacyjną. One też są pewną przeciwwagą dla działań ruchów, które są na usługach przemysłów aborcyjnych, bo one pokazują, że jest nas naprawdę wielu, a właśnie tego bardzo boją się ruchy aborcyjne, przemysł aborcyjny, tak mówiąc wprost, ale brutalnie. Oni boją się pokazywania naszej siły. Tymczasem ludzi, którzy nie godzą się na zabijanie, jest naprawdę bardzo wielu. My nie jesteśmy jakimś marginesem czy mniejszością, na całe szczęście. Tylko potrzeba nas pokazać. Czasem nas nie widać. A takie petycje, protesty internetowe są małym krokiem do tego, żeby stać się bardziej widocznym.
1: Jak pani myśli, z czego wynika to, że polityka rządu jest dzisiaj tak antyrodzinna, a z drugiej strony próbuje się przekonać społeczeństwo, że warto zainwestować w in vitro, czyli ta potrzeba dzieci, posiadania dzieci jest jednak duża, prawda? A jednak pewne działania rządu temu przeczą. To jest dla mnie niezrozumiałe.
0: Też zadaję sobie te pytania. Ewidentnie te lewicowe rządy, które mamy w tej chwili, one nie sprzyjają rodzinie i to pokazują różne decyzje związane z polityką, która powinna wspierać rodzinę, a tego nie robi. Myślę, że temat in vitro jest jednak bardzo skrajny i bardzo ma niewielki wpływ na demografię, dzietność. To jest temat bardzo polityczny, etycznie też bardzo trudny. Natomiast no, faktem jest, że to jest tak mała liczba dzieci, że ona nie, no, tutaj nie ma to realnego wpływu, tak? Nie ma to dużego przełożenia na liczbę dzieci. Ja bym powiedziała, że to jest raczej coś takiego, taki temat, którym rządzący wycierają sobie usta, tak brzydko mówiąc. Mówiąc, no zależy nam, tak? Więc dajemy in vitro, ignorując też wszystkie negatywne skutki i negatywne tam aspekty samej procedury, o czym też mówią osoby, które ją popierają, tak? Że to nie jest wcale taka procedura łatwa, przyjemna, że wiąże się z różnymi ryzykami, zarówno dla matki, jak i ryzykiem dla dziecka. Jeśli w ogóle to dziecko przeżywa, jeśli jest wybrane z tych wielu, które są tworzone po to, żeby tylko jedna mu dać szansę na życie, czy dwójce. Więc no ewidentnie mamy rząd, który ulega, który kieruje się bardzo lewicową ideologią, gdzie rodzina, odpowiedzialność, macierzyństwo to nie są priorytety i ta polityka bardzo to pokazuje.
1: tylko wystarczy wrzucić pewne dane w tabelkę i zobaczyć, że za parę lat nie będzie komu pracować na emerytów. I to jest dla mnie niezrozumiałe, że już pomijając sam fakt jakiejś mojej niechęci do organizacji prorodzinnych, to z czysto praktycznego względu to jest złe dla kraju. Kraj, który zabija swoje dzieci, nie ma przyszłości. No to powiedział Jan Paweł II. Ja wiem, że oni nie słuchają Jana Pawła II, ale nie będzie polskiego narodu za parę lat.
0: Niestety, no, taka jest smutna rzeczywistość i te statystyki, te tabelki, o których pani redaktor wspomniała, one są okrutne. One rzeczywiście pokazują, jak bardzo zmniejsza się liczba Polaków i że rzeczywiście nie będzie miał kto pracować. No, rząd próbuje to łatać, przyjmując tak przybyszów z różnych krajów dalekich. To jest metoda, którą przyjęły inne państwa Unii Europejskiej, nie wszystkie. Tą metodą próbuje się załatać to, że zabraknie ludzi do pracy, tak sprowadzając osoby, które są nam obce kulturowo, zamiast zainwestować w bardzo solidną politykę wspierającą rodzinę. Politykę, która dawałaby realne wsparcie i realny wybór, bo tyle mówi się o tym wyborze, tak? Jak aborcja
1: właśnie
0: prezentuje się jako wybór, jako no to jest bardzo, bardzo kłamliwe, bo w aborcji dziecku nie daje się żadnego wyboru. Dziecko nie wybiera, czy żyje, czy nie żyje, a sama decyzja matki to jest często no, decyzja pod bardzo dużą presją, bo ruchów aborcyjnych nie interesują te kobiety, które wybierają życie dziecka. Tak? Kiedyś widziałam taki zabawny obrazek, gdzie była mapa Polski, podpisany mapa domów samotnej matki prowadzonych przez organizacje aborcyjne. I taki pusta mapa, tak, kontury. Więc to, no, niestety no, tego środowiska nie interesuje wspieranie kobiet, które mają dzieci, które się zdecydowały na dzieci, które zdecydowały się urodzić dziecko mimo trudności. Jedyny wybór, jaki ta strona aprobuje i wspiera, to jest zabicie dziecka. To jest skrajny hedonizm i pod hasłem dobrostanu swojego, w cudzysłowie oczywiście, to jest promowanie zabijania.
1: A czy zdarzało się Państwu kiedyś wchodzić w dyskusję z takimi organizacjami feministycznymi i próbować argumentami przedstawić swoje racje, próbować przekonać? I czy zdarzyło się właśnie, że przekonaliście Państwo kogoś, kto był zagorzałym zwolennikiem aborcji?
0: Wielokrotnie brałam udział w takich debatach dwóch stron, często takich bardzo nastawionych na duże ścieranie się poglądów. No i widzę jedno, tej strony nie interesuje merytoryka, prawda, argumenty. Bo jeśli szuka się prawdy i rozmawia się o argumentach, to nie da się pewnych faktów zanegować. Tak? To, że człowiek powstaje w chwili poczęcia, to jest fakt medyczny. To, że osiągnięciem naszej cywilizacji jest godność człowieka, która jest wpisana do aktów prawa międzynarodowego. To, że prawo do życia jest wpisane do tych aktów prawa międzynarodowego, a nie prawo do aborcji. Tak? Nie mamy w żadnym akcie prawa międzynarodowego takim powszechnie uznanym czegoś takiego jak prawo do aborcji. Mamy prawo do życia, mamy poszanowanie godności i to jest osiągnięcie naszej cywilizacji chrześcijańskiej. To, że przyznaje się godność każdemu człowiekowi, ale tej strony nie interesują fakty. Interesuje jedynie emocjonalne promowanie takiego stylu życia, w którym można zabić człowieka. Człowieka, który jest chory, którego się nie chce, który z jakiegoś powodu jest niechciany. Historii osób, które popierały aborcję, wykonywały aborcję w różnej liczbie, często bardzo dużej, i zmieniły swoje poglądy, zmieniły życie, nawróciły się i zaczęły bronić życia, jest całkiem sporo. I to nie tylko te głośne nazwiska jak Abby Johnson, ale to jest też cała grupa lekarzy, położnych, którzy powiedzieli nie, tak? To często były osoby, które może nie były bardzo, które były no w pewnym sensie zmuszane do tej sytuacji, przez swoich przełożonych, godziły się na to, tak, ale to często nie był taki wybór świadomych ludzi, którzy chcą być wojownikami aborcyjnymi, tylko ludzie przychodzili do pracy jeszcze w czasie, gdy, zwłaszcza w tych czasach, gdy w Polsce aborcja na życzenie była dostępna i niestety odbywała się w polskich szpitalach masowo. No i w tym uczestniczyli, tak, to by jest pan profesor Bogdan Hazan, który daje bardzo mocne świadectwo. Jest człowiekiem, który przyznał, że wykonał kilkaset aborcji rocznie, nie rocznie, tak, w swoim życiu i który broni życia, który zrozumiał, który powiedział, że tak, zmienił swoje podejście i dzisiaj jest no, człowiekiem bezkompromisowym, który no, daje piękne, bardzo mocne świadectwo. Jest fachowcem, który robi dzisiaj bardzo dużo dobrego na rzecz ochrony życia. Ja mam też takie doświadczenie dzięki działalności poprzez Fundację Grupa Proelio. W tej fundacji skupiamy się bardzo mocno na działaniach informacyjnych. Publikujemy sporo informacji w internecie i dostawaliśmy świadectwa osób, które czasem nie chciały pisać publicznie, ale pisały do nas, że po lekturze argumentów, tych wpisów, w których nie były oskarżane o bycie złymi ludźmi, tak? Tylko po lekturze wpisów merytorycznych, gdzie pokazujemy fakty, gdzie rozprawiamy się z różnymi mitami głoszonymi przez zwolenników aborcji, dostaliśmy takie mocne świadectwa. Mam na myśli teraz szczególnie świadectwo jednego młodego mężczyzny, który napisał, że popierał kompromis aborcyjny, tak zwany kompromis, czyli może nie aborcję na życzenie dla każdego dziecka, ale możliwość aborcji w sytuacji, gdy dziecko jest chore. I zmienił swoje podejście. I napisał, że to wprost, to jest wynik wczytywania się w argumenty, w treści, które czytał na stronach przez nas publikowanych. To są takie bardzo mocne historie. Nie jest to jedyna taka historia. Powiem też bardzo osobiście, mój mąż nie był nigdy zwolennikiem aborcji, wręcz przeciwnie, był przeciwnikiem aborcji, ale sam mówi, że zanim zaczął się tematem mocno interesować, gdy był jeszcze bardzo młodym mężczyzną, no nastolatkiem, wydawało mu się, że ten kompromis, tak zwany kompromis, że to jest w porządku, tak? I w chwili, w której wszedł w temat i zaczął zastanawiać się, na czym ten kompromis polega i zobaczył, że to polega na tym, że zabija się konkretne dzieci z powodu podejrzenia u nich przede wszystkim choroby, to coś tutaj nie gra, no bo albo zabijamy, albo chronimy. I poznanie tematu doprowadziło do tego, że zweryfikował swoje poglądy, tak? I nie ma żadnych wątpliwości od tego czasu co do tego, że człowiekowi przynależy się pełna godność i prawo do życia, niezależnie od stanu zdrowia czy okoliczności poczęcia, sytuacji rodziców. Sprawa jest płynna, ja marzę o tym, sprawa jest dynamiczna, tak? Ludzie się, to nie jest tak, że aborterzy są zamknięci na argumenty i prawdę. Często są zamknięci, ale można ich otwierać. Można ich otwierać, ale nie agresją, nie oskarżeniami, nie złym traktowaniem, a niestety takie też się zdarza, to trzeba być uczciwym, ale takim działaniem, które pokazuje, że chcemy docierać do prawdy i że pokazujemy prawdę. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię właśnie taką merytoryczną rozmowę, merytoryczną dyskusję, w której pokazujemy argumenty i w której obalamy pewne mity. Obalamy mity związane z aborcją i taki konkret. To jest coś, co zmienia najpierw umysł, a potem może zmienić też serce. Ale do zmiany serca to myślę, że jednak najbardziej przemawiają świadectwa konkretnych ludzi. Jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim świadkom, tym rodzicom, którzy pokazują wartość życia dzieci z różnymi trudnościami. To jest niezwykle cenna działalność. Myślę teraz na przykład o rodzicach Jagody. To jest taki profil internetowy, znaczy profil to jest konkretna rodzina, która prowadzi bardzo wartościowy profil Jagodowy Świat. Zachęcam do odszukania na Instagramie historii Jagody. No, niesamowite historie, które pokazuje, niesamowita historia życia dziewczynki, która urodziła się jako wcześniak i której życie jest pełne sensu właśnie dzięki temu, że pokochali ją mądrze jej rodzice.
1: Mnie osobiście bardzo poruszają wpisy, które czytam w Fundacji Gajusz, między innymi, bo takich
0: Tak.
1: fundacji jest sporo. I kiedy ze zdziwieniem odkrywam, że istnieje coś takiego jak hospicjum perinatalne, które jest otwarte dla każdej mamy, która w sytuacji takiej bezradności, kiedy dowiaduje się, że no praktycznie w 99% urodzi dziecko chore, otrzymuje tam opiekę nie tylko lekarza, ale psychologa, często też kapłana, bo różnie się zdarza. Czasami te dzieci dożywają do dnia porodu, czasami nie. I mają okazję zostać tam ochrzczone i mają okazję być zaopiekowane. I mnie niezwykle poruszają te wpisy mam, które z takiej postawy chęci pozbycia się problemu, bo to jest takie zwykłe, ludzkie, że coś boli, chce, żeby przestało boleć. Decydują się przyjąć to cierpienie, doprowadzają do tego momentu, kiedy dzieciątko się rodzi i one są szczęśliwe z tego powodu, że przyjęły to dziecko i że mogły pożegnać to dziecko. No mnie to ogromnie porusza.
0: Też znam ten profil i bardzo polecam poznanie, jeśli ktoś, kto nas słucha, jeszcze nie miał okazji, bo to są niezwykłe historie, które pokazują taką miłość, której powinno doświadczyć każde dziecko i każdy człowiek, niezależnie i każdy dorosły człowiek, niezależnie od tego, jak ciężko jest chory, ile ma dni, lat czy godzin życia. Pamiętam, że pokazywaliśmy też taką historię w ramach kampanii Każde życie jest cudem. To była historia Dominika, który umarł tuż po urodzeniu.

0: proces, który, gdy dziecko bardzo cierpi. Tymczasem no dziecko, które jest w łonie mamy, takiemu choremu dziecku nic nie grozi, ono nie cierpi w łonie mamy. Gdy rodzi się i rodzi się z miłością, może otrzymać środki przeciwbólowe, ale przede wszystkim skuteczne łagodzenie bólu, ale przede wszystkim może otrzymać miłość swoich bliskich. I te nawet minuty, godziny, gdy można dziecko przytulić, okazać mu miłość, powiedzieć coś do niego, gdy to dziecko jest otoczone no, ciepłem swoich rodziców, gdy dosłownie jest mu ciepło, a nie jest gdzieś tam odłożone na parapet i potraktowane jak śmieć, który umiera, to jest zupełnie inna sytuacja. To jest też zupełnie inna sytuacja dla rodziców, którzy do końca życia będą wiedzieli, zrobiliśmy wszystko, co można, tak? Kochaliśmy do samego końca, kochamy dalej, chociaż dziecko już jest w niebie. Zrobiliśmy wszystko, co można. Gdy dochodzi do tak zwanej terminacji, zawsze zostanie to pytanie, a co by było, gdyby? A może to dziecko tak. Nie było chore? Bo wiemy, że diagnozy prenatalne bywają błędne. Znamy przypadki dzieci, piszemy też o nich regularnie, gdzie przewidywano ciężkie choroby, a dzieci rodziły się zdrowe albo dużo zdrowsze niż przewidywano. Więc jeśli dziecko jest zabijane, to do końca życia pozostanie ten dylemat. Czy na pewno było chore? Tak. I czy cierpiało? Czy można było zrobić coś lepiej? Można było, bo można dać szansę na życie nawet krótkie. I właśnie tak jak robi to Fundacja Gajusz, która wspiera rodziców w tym trudnym odchodzeniu ich dzieci, można dziecku dać mnóstwo miłości, nawet jeśli żyje bardzo krótko. I to jest zdecydowanie bez porównania lepsza sytuacja dla rodziców, którzy cierpią, ale którzy z godnością przeżywają żałobę i którzy... To jest inaczej jest wiedzieć, że dało się bliskiej osobie całą miłość, jaka była możliwa w tym jej krótkim życiu, niż gdy miała się świadomość, że to dziecko się zabiło. To jest bez porównania inna sytuacja. I to jest takie wielkie też pole do działań dla lekarzy, położnych, ale też wszystkich osób, które są blisko tych ludzi, którzy dowiadują się o trudnej diagnozie prenatalnej, aby wspierać i aby powiedzieć tak, będziemy, tak? Modlimy się, jesteśmy, będziemy, możecie na nas liczyć, będziemy pomagać w tych trudnych chwilach, gdy dziecko się urodzi, gdy będzie odchodzić, możecie na nas liczyć. I to jest też bardzo ważne, my też o to apelujemy, aby było to takim standardem, wręcz obowiązkiem lekarzy, aby w chwili trudnej diagnozy prenatalnej lekarze informowali o możliwości skorzystania z hospicjum perinatalnego. Niestety, ale większość lekarzy o tym nie mówi. No i większość ludzi o tym nie wie. Nie wie o tym, że jest możliwość skorzystania z wsparcia hospicjum perinatalnego w całej Polsce i że jest to wielka pomoc, wielkie wsparcie. Zachęcam też do podpisania tej petycji, w której prosimy o zobligowanie lekarzy do tego, aby w sytuacji trudnej diagnozy prenatalnej był taki obowiązek. Obowiązek poinformowania o tej możliwości. To rodzice zdecydują, czy chcą, czy nie chcą. Ale ważne, żeby o tym wiedzieli. Na stronie w naszej fundacji proelio.pl jest ta petycja. Zachęcam do podpisania. Mhm.
1: Nie wiem, czy widziała Pani dokument o szpitalu w Oleśnicy. Ja sobie go obejrzałam.
0: Fragmenty, w całości widziałam.
1: No ja niestety obejrzałam całość i z jednej strony dobrze, że to zobaczyłam, bo też otworzyły mi się oczy na jeszcze jeden aspekt związany z tą całą bardzo bolesną historią. To znaczy nie tylko problemu śmierci dzieci, zostawianych, tak jak Pani wspomniała, gdzieś w chłodzie, na parapecie, bo to były takie historie. Chodzi o problem położnych, które zostały postawione przed faktem dokonanym i zmuszone do asystowania przy tak zwanej terminacji. To jest też ten problem z językiem, który sprawia, że powtarzany wielokrotnie przestaje nieść ten prawdziwy ładunek, tylko przekazuje nam się pewne kłamstwo i stajemy się tacy nieczuli na to, co tak naprawdę się dzieje w czasie aborcji, że to jest dokonywanie po prostu akt morderstwa. Więc

0: świadectwa tych położnych były straszne. Były straszne. W efekcie albo większość z nich odeszła z pracy, albo pokryte jakimiś, zasłonięte jakimiś chustami, ponieważ pracują dalej w tym szpitalu, opowiadały o swoich doświadczeniach, bojąc się utraty pracy. I opowiadając o tym, że większość z nich jest na środkach antydepresyjnych, ponieważ nie wie, czy idąc dzisiaj do pracy jako położna, której obowiązkiem jest przecież przyjmowanie nowego życia, czy nie dostanie jako zadanie asystowanie w kilku aborcjach.
1: Tak, to jest okrutne. Pamiętam, gdy lata temu wspaniała położna, pani Nikoleta Broda, opowiedziała historię, do jakiej została no niejako przymuszona, gdy jeszcze jako bardzo młoda, chyba jeszcze studentka położna, miała za zadanie włożyć dziecko do formaliny i w pewnym momencie zobaczyła, że to dziecko po aborcji się rusza. Tak? I to był taki straszliwy moment, ale który bardzo mocno jej pokazał. Mówi o tym bardzo tak mocno i pięknie, bo i robi bardzo dobre rzeczy, pokazując wartość dzisiaj każdego życia. To jest okrucieństwo. Tak? Powiem tak, człowiek, który ma zdrowy psychicznie człowiek, o zdrowym kręgosłupie moralnym, nie przejdzie wobec czegoś takiego obojętnie. Tak? To nie jest coś, co można nazwać pracą, zamknąć tak, drzwi szpitala i żyć normalnie po pracy. W przypadku szpitala w Oleśnicy mamy no pewien sukces. Tak, ja bym nie chciała sukcesem nazywać tego, że ktoś traci pracę, ale no jednak jest pewnym świętem i jest sukcesem to, że ta lekarka, pani Jagielska, która tak bez żadnych oporów zabijała dzieci w tym szpitalu, dzieci przed urodzeniem, że dzisiaj już tam nie pracuje. I sama mówi, że to ze względu na protesty, no bo nikt nie chce mieć protestów pod szpitalem. To pokazuje, że małymi krokami można zdziałać naprawdę dużo. My od bardzo długiego czasu prosiliśmy o zwolnienie tak, tej pani ze szpitala i wiedzieliśmy, że tutaj trzeba być bardzo cierpliwym. I to jest wielki sukces wszystkich ludzi, którzy się tam modlili, którzy podpisywali protesty, którzy tego po prostu nie chcieli, nie godzili się na to. No niestety jest jeszcze wiele takich miejsc w Polsce, gdzie są lekarze, którzy godzą się na te okrutne praktyki, którzy zabijają, którzy naciągają prawo albo wykorzystują prawo w taki sposób, żeby zabijać, zamiast pomagać i wspierać.
0: No nawet pod Sejmem przecież mamy chyba wciąż działającą przychodnię, ja nie wiem jak to nawet nazwać, miejsce, gdzie kobiety mogą się zgłaszać, otrzymują na pewno informacje, gdzie mogą
1: tak,
0: dokonać
1: to jest taka
0: aborcji.
1: Bardzo propagandowa sprawa, bo celowo zostało to pod Sejmem stworzone.
0: Tak.
1: Ja bym powiedziała też, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce, bo jeśli to miejsce promuje się jako takie, gdzie można wykonać aborcję, czy dostać instrukcję, jak tej aborcji dokonać, no to, a to są metody nieobojętne dla zdrowia kobiety, więc jest to wręcz bardzo ryzykowne miejsce dla kobiet. I przestrzegałabym każdą kobietę przed korzystaniem z takich pseudousług, bo one na pewno nie są skierowane na dobro kobiet, tylko jest to taka realizacja pewnej lewicowej propagandy, ideologii, po to, żeby także w takim miejscu jak no, centrum Warszawy i bliskość tak, i miejsce, gdzie działa polski parlament, aby promować zabijanie.
0: Ale czy tego nie można potraktować jako pomocnictwo w aborcji? A przecież
1: oczywiście,
0: to jest karalne w polskim prawie.
1: Oczywiście, oczywiście, zarówno pomocnictwo w aborcji, tak jak każde przestępstwo, pomocnictwo, podżeganie, współsprawstwo, tak, czyli współdziałanie w przestępstwie, to są działania, które powinny być karane tak jak przestępstwo. I z jakiegoś powodu organy ścigania nie są zainteresowane tym, żeby takie przestępstwa ścigać, przynajmniej na tak dużą skalę. Tak, nie wiem oczywiście, czy nie chcę mówić, że nie ma takich przypadków w ogóle, no bo jakieś były w ostatnich latach, ale jest tego stanowczo za mało. To są, no mamy wielką ignorancję organów ścigania, a jeśli już organy ścigania się tym tematem interesują, no to wtedy jest na nie wielka nagonka i jest wielka awantura o to, że wykonują swoją pracę.
0: A co się Pani zdaniem musi wydarzyć, żeby polski rząd czy inne organy zwróciły uwagę na to, by zmieniły swoją postawę?
1: Polski obecny rząd raczej no, musiałoby dojść do jakiegoś radykalnego nawrócenia jego członków, bo no, nie widzę raczej możliwości, aby zmienił tutaj swój kurs, obrał kurs bardzo lewicowy i wspiera działania aborcyjne. Myślę tylko, że konserwatyzm naszego społeczeństwa i konserwatyzm prezydenta sprawia, że ciągle nie mamy formalnie aborcji na życzenie, ale inne środki są wykorzystywane. Tak, obowiązują wytyczne minister, wprowadzone przez jeszcze minister zdrowia, panią Izabelę Leszczynę, wytyczne aborcyjne dla szpitali, które są wątpliwe konstytucyjnie, bo one zawierają no, cały szereg takich przepisów, które trudno pogodzić z konstytucją, ale też ustawami. No niemniej jednak one zostały wydane i nie zostały do tej pory uchylone. Więc mamy takie działania nad tymi drogami, którymi rząd może działać. Działa w sposób aborcyjny. Co się musi zadziać? No, myślę, że bez zmiany rządu wiele dobrego się nie zadzieje w tym temacie. Mamy prezydenta, który wiemy, że nie podpisze ustawy, która by wprowadzała, rozszerzała aborcję. I to jest bardzo, bardzo dobra sytuacja, tak, gdy prezydent no, ma taką władzę i może nie podpisać. Dlatego też pewnie taka ustawa nie trafia do niego na biurko. Ale bezdyskusyjnie no, potrzeba innych ludzi u władzy, tak, którzy nie będą, którzy zmienią ten tor. No niestety, ale furtka do aborcji eugenicznej poprzez wykorzystywanie przesłanki zagrożenia zdrowia psychicznego, ona została otwarta za rządów PiS-u, za rządów PiS-u, w którym jest jakaś grupa posłów bardzo konserwatywnych, którym zależy na ochronie życia, ale niestety no liderzy z Jarosławem Kaczyńskim, z panem Jarosławem Kaczyńskim na czele, no tutaj na to się zgodzili. Tak, był głośny wywiad prezesa Kaczyńskiego, w którym mówił, że jak ktoś chce, to może sobie aborcji dokonać, bo przecież są takie i takie furtki. No to skandaliczne słowa, które niestety zbierają dzisiaj żniwo. Bo wtedy zaczęły te aborcje być wykonywane i ich liczba rośnie. Tak, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku liczba aborcji legalnych w polskich szpitalach była maleńka. No i ona sukcesywnie rośnie, tak, i przez 6 lat, prawie przez ponad 5 lat ona już mocno urosła. I ma podobno, to są już podobne liczby, jakie były przed wyrokiem Trybunału. Wtedy było około 1000 aborcji rocznie w Polsce, właśnie z przesłanką, głównie z powodu przesłanki eugenicznej.
0: Jaka jest nadzieja na przyszłość? Co możemy jeszcze zrobić? Jak możemy edukować? Słyszymy o edukacji zdrowotnej, o słynnym przedmiocie, który mógłby być właśnie taką szansą na pokazanie wartości życia już w szkołach od tych pierwszych klas, kiedy dzieci zaczynają świadomie już potrafią rozróżniać, co jest dobrem, co jest złem. Chociaż mam wrażenie, że tutaj dzieci nas mogłyby uczyć w tej kwestii. I tej szansy niestety nie wykorzystaliśmy. Czy może macie jako fundacja jakiś pomysł na program w przyszłości, kiedy już ten rząd przestanie istnieć, żeby coś takiego wprowadzić?
1: Powiem tak, jest nadzieja. Mówimy tutaj o trudnych sprawach, ale bardzo bym nie chciała, aby ta audycja zakończyła się tak smutno, dlatego że dobrych ludzi jest wielu. Tak. Czasem, gdy spotykam inne rodziny, które tak jak nasza nigdy nie zgodziłyby się na zabicie dziecka, gdy nasze dzieci się spotykają, to tak sobie myślimy, no gdy jesteśmy w naszym gronie, to widzimy, że żyjemy w świecie, w którym chcemy żyć. Tak? Żyjemy w świecie, w którym szanujemy dzieci, w którym tych dzieci jest wiele, bo znamy wiele rodzin wielodzietnych, w których jest więcej niż dwoje, troje dzieci. I myślę, że w tym jest nadzieja. Twórzmy rodziny i wspierajmy się nawzajem, wspierajmy się w wychowaniu dzieci, żeby nasze dzieci przyjęły te ewangeliczne wartości, w których szanuje się każdego człowieka, żeby zakładały szczęśliwe związki, następnie małżeństwa, rodziny, żeby, żebyśmy sami budowali świat, żebyśmy brali odpowiedzialność za ten świat. Nie bójmy się też działać społecznie. W każdym miejscu możemy zrobić coś dobrego na rzecz życia. Od modlitwy, po pomoc, poprzez udział w różnych akcjach, także internetowych, tych, które no, nie zajmują wiele czasu, a mogą zdziałać dużo. Szukajmy tych trudnych historii obok siebie. Bądźmy uważni, bo niestety, ale często te aborcje, które są dokonywane zwłaszcza w pierwszych miesiącach ciąży, one się biorą z braku wsparcia, z braku zrozumienia. I też wiele kobiet po aborcjach to mówi. Gdyby była choć jedna osoba, która powiedziała mi, że dam radę, która powiedziałaby, że pomoże, no to dziecko by żyło. Twórzmy relacje, bo relacje, dobre relacje oparte na szczerej miłości, na ofiarnej miłości, to jest klucz do tego, żeby życie wygrywało. Jeśli będziemy kierować się Ewangelią, taką szczerą miłością i mocną, mądrą miłością, jakiej uczył nas Jezus, to wygramy. To poradzimy sobie z każdą trudnością. To będziemy ludźmi nadziei, a nie ludźmi, którzy chcą śmierci. To jest przed nami wielkie zadanie i to niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji życiowej. Ja sama mam teraz troje małych dzieci, które są bardzo absorbujące, ale w tym wszystkim staramy się z mężem znajdować czas na działanie, na rzecz życia, i więc wiemy, że to jest możliwe. Także w takiej sytuacji, która jest piękna, radosna, ale no, powiedzmy sobie szczerze, bardzo absorbująca. I znamy też wiele innych rodzin, które robią dużo dobrego, więcej niż my na rzecz dobrych wartości. Więc wiem, że w każdej sytuacji życiowej można robić, można działać. Niech każdy zajmie się tym swoim zadaniem i znajdzie ten swój mały obszar działania. To wtedy, jeśli będziemy się wzajemnie wspierać, możemy dosłownie zmienić losy świata. Ważne, żebyśmy nie byli bierni. I chciałabym, aby takie motto wypłynęło z tej naszej rozmowy, że to właśnie bierność jest wielkim zagrożeniem dla życia. A nasze działanie, mądre, ewangeliczne działanie, to jest klucz do tego, żeby życie było chronione i żeby życie wygrywało.
0: Pięknie dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj mama, żona, pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Piękne dzięki.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Działajmy razem.

0: w radiu chwila przerwy, ponieważ tutaj był mały, drobny błąd techniczny i przez ten błąd nie było głosu. Więc już ten problem rozwiązujemy i za chwileczkę będziemy nadawać. I będzie to ta konferencja na temat o takiej dużej tragedii, która przed nami. Co oznacza tytuł "W ciągu jednego pokolenia Polska przestanie być katolicka"? Oznacza to, że Polska, jaką znamy, przestanie istnieć. Że nie będzie już oparta na tym, co stanowiło przez 1000 lat o jej tożsamości. I teraz ten upadek katolicyzmu powszechnego, nie będzie miał miejsca ze względu na głośne apostazje idoli, tak, młodych ludzi. I też nie ze względu na grzechy ludzi Kościoła. Chociaż te grzechy są potwornie bolesne, ale to nie one zdecydują o tym, że staniemy się społeczeństwem właściwie bezwyznaniowym. Tak? I te błędy Kościoła nie zdecydują o tym, bo jeśli Jezus powiedział, że fundamentem, skałą, na której buduje Kościół, jest człowiek, który Chrystusa potem zdradził, a wcześniej mówił, że jest jego najgorliwszym wyznawcą. Skoro największym apostołem pogan był człowiek, który jeszcze wcześniej pilnował ubrań ludzi w pocie czoła kamieniujących pierwszych chrześcijan, więc najgorsze nawet błędy ludzi Kościoła nie zdecydują o tym, że Polska przestanie być katolicka. Tak samo nie zdecyduje o tym fala medialnej agresji ciężkiego kalibru, którą zaczynamy widzieć, czy też której doświadczamy od wielu lat. To jest agresja, ta agresja medialna jest wywołana przez misjonarzy ateistów, tak, różnych denominacji. No, ludzi, którzy, nie wiem, kiedyś pływał taki okręt przy brzegach Polski, gdzie można było aborcji dokonać, tak? Chociaż jest niezgodna z prawem. Nawet to, co się zdarzy, nie będzie wynikało z nienawiści wobec wiary tych współczesnych aeropagów, o których pisał Jan Paweł II. I też nie przyczynią się do tego Soros czy Gates i inni egotyczni miliarderzy. I tak samo Kościoła powszechnego nie zniszczą ludzie opętani, którzy krzyczą w sieci Bestia Zwadowicz, Jan Paweł II, Jan Diabeł II. Nawet nie myślałem, że mogę to wymówić. Człowiek idzie za swoim doświadczeniem, za przyzwyczajeniami. Nie zrobią tego również, ta klęska nie będzie również skutkiem działania wewnętrznych wrogów Kościoła. Tak? Takich na przykład, którzy mówią, że jak Jan Paweł II mógł być tak bezduszny wobec ofiar, to szok dla wielu ludzi i mówi tutaj o tym, jak Jan Paweł II pedofili nie przeciwdziałał przeciwko pedofilii, no ale ten ojciec, którego z nazwiska nie wymienię, dyrektor Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum, wie, w którym roku zaczęto badać zjawisko pedofilii i wie też, czym jest anachronizm, tak? No bo robi rzecz bardzo nie w porządku, ponieważ przekłada dzisiejsze miary do tamtego czasu. Jan Paweł II, wcześniej kardynał Wojtyła, zrobił wszystko, co jest możliwe i co wtedy było w horyzoncie działań biskupów Kościoła. I oczywiście nad dechrystianizacją Polski ciężko pracują wrogowie zewnętrzni, tak? Środowiska lewicy obyczajowej. Ta trzecia, najbardziej agresywna fala ruchu feministycznego. No oczywiście też marksistowskie środowiska gender. I tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj wymieniać pontony, ponoptykony, SLD, TVN, L, Feminotekę, Wysokie Obcasy. Ta lista jest bardzo długa. Natomiast uważam, że dla upadku polskiego katolicyzmu rozstrzygająca jest cicha apostazja ludzi znanych. Wypłukanie z ich serc i umysłów zdrowej wiary i głoszenie przez nich poglądów absurdalnych z punktu widzenia i filozofii, i wiary, i nauki, to stanowisko, to ten stosunek do świata przekazywany młodym ludziom może ich całkowicie znieczulić na prawdę. Bo przeciwieństwem wiary nie jest niewiara. Ci niewierzący buntują się przeciwko Bogu, o którym mówią, że nie istnieje. Przeciwieństwem wiary jest obojętność. Bądź zimny albo gorący, bo jeśli jesteś letni, to wyrzucę cię z ust twoich. A dzieje się tak, ta cicha apostazja celebrytów jest dlatego groźna, że dla wielu ludzi młodych słowo ulubionego piosenkarza, kochanej influencerki czy tiktokerki jest święte. Gdy Bożenka z klanu mówi: nie chrzczę swoich dzieci, bo sakramenty zamykają czakry, to naprawdę w głowach setek tysięcy ludzi coś się zmienia. Można uważać ten mechanizm za absurdalny, ale natura nie znosi próżni. Jeśli mędrcy są kretynami, jeśli ludzie mówiący prawdy mądrościowe, tak? Jeśli oni są uważani przez kulturę i popkulturę za nie dzisiejszych, tak? No to skąd mają młodzi ludzie czerpać informacje o świecie? No tak, skonstruowano to, że dziś w cudzysłowie mędrcami współczesnej popkultury są aktorzy, muzycy, tancerze. No, ludzie, którzy z myślenia nie uczynili centrum swojego działania. To nie jest istota ich życia. Istotą życia jest jakieś wydoskonalenie się w jakimś rzemiośle scenicznym czy artystycznym. Natomiast ci ludzie powtarzają wytarte slogany, które powstały w wyniku działania ludzi hierarchizujących kulturę. To znaczy każdy, kto znalazł się w sytuacji, w której stał się jakoś tam znany, wie, że pewne wypowiedzi są chętnie przyjmowane przez ludzi, którzy zawiadują mediami, przez ludzi, którzy zawiadują sceną, wydawnictwami muzycznymi, rozgłośniami radiowymi, które nagłaśniają artystów, a inne poglądy po prostu dyskwalifikują tych ludzi. Nie zapomnę takiego odcinka, jakiejś szansy na sukces, czy coś takiego, i tam taka starsza kobieta, która się w PRL-u zaczęła się zajmować muzyką. I co było w ogóle szokujące, na to przesłuchanie tej szansy na sukces, czy jakkolwiek to się nazywało, przyszedł chłopak, który zaśpiewał, grając na keyboardzie, zaśpiewał jakąś patriotyczną pieśń. I to, co działo się z twarzami tych ludzi, było nieprawdopodobne. To było coś takiego, oni stworzyli taką atmosferę, jakby ten człowiek, przepraszam bardzo, puścił bąka w salonie. A dlaczego? Tak, no, jedni mają taką muzykę, inni mają taką, inni wyrażają jeszcze inne treści. Przecież mowa jest o tym, że liczy się różnorodność, tak? Ale różnorodność za wyjątkiem Kościoła katolickiego, za wyjątkiem patriotyzmu, za wyjątkiem tych ludzi, którzy wiedzą, że więzi spajają społeczeństwo, rodzinę, Kościół i to są więzi miłości. Patriotyzm jest formą miłości. I teraz w głowach setek tysięcy młodych ludzi zmieniają to, co się znajduje w tych głowach, na to, co znajduje się w tych głowach, mają wpływ ludzie, którzy nie są specjalistami od myślenia. Z Kościołem katolickim nie chcę mieć nic wspólnego absolutna większość koleżanek i kolegów moich dzieci. Tak? Hasło ksiądz to pedofil. Więc w tym spektrum 14, 17, 18, 20, 30, 32 ten anegdotyczny i nieprawdziwy argument, że wśród kleru katolickiego jest jakaś nadreprezentacja osób czyniących dzieciom krzywdę, to jest przyjmowane jako pewność, jako pewnik. Tak, tak samo jako pewnik jest, że ilość ofiar inkwizycji jest większa od ilości ofiar komunizmu na przykład. No tylko, że tu mamy kilkanaście tysięcy, a tu mamy 100 milionów. No ale w perspektywie popkultury nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. I to jest, chociaż anegdotyczny argument, ale to jest reprezentatywne dla społeczności młodych mieszkańców dużych miast. Tak? Ta tancerka, pani Agnieszka, mówi o czakrach. Kasia Nast, czyli była dziewczyna barona, nago medytuje na Bali, opowiada o drodze do przebudzenia duchowego, o szczęściu i miłości. Ludzie z ekipy najbardziej wpływowej grupy polskich influencerów pytają, chodzicie do kościoła? Ja nie, zawsze się tam nudzę. Tak? Jakaś Ania rapuje o jodze. Miał jakiś yoga challenge z byłą Kindzeksa, Wersą, nie wiem. Będę musiał zapytać moje dzieci, jak wymawiają się te pseudonimy. Martyna Wojciechowska, piąta najbardziej popularna osoba publiczna w kolejnym top rankingu w Influencer Roku, zastanawia się yoga czy pilates, tak? Tych influencerów, celebrytów obserwuje i naśladuje, nie wiem, 5, może 10 milionów ludzi. Najsilniejszym nośnikiem antykatolicyzmu jest popkultura. I w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, myślę o zagrożeniu już nawet fizycznym polskości, to katolicyzm, który jest fundamentem polskości, więc wypłukanie tego katolicyzmu, wiary i stosunków do wartości z naszego społeczeństwa jest skrajnie złą wiadomością. To może decydować o być albo nie być narodu polskiego, Polski w ogóle. I teraz tak. Ten sposób myślenia, w którym mówi się o wibracjach, czakrach i tak dalej, w tym mechanizmie dystrybucji prestiżu, ten mechanizm popkulturowy, tam gdzie się mówi, co jest warte, co jest niewarte, tak? Ci ludzie odgrywają wielką rolę, no bo kto nie chce być popularny, jak była dziewczyna barona, tak? I teraz opuszczający kościół z powodu nowej płyty, raz czy drugi raz opuszczający Dawid Podsiadło, może już i nudzi, tak? Ale wbrew pozorom to jest poważna sprawa. Tak? Dziś już nie chodzi o to, aby Kościół kontestować. Kościół przestał być ważny. Wiara staje się nieistotna i zastępują ją wierzenia. Tak? I to jest to, o czym mówiłem, obojętność. Dopóki Kościół jest przeciwnikiem, do tego momentu, choć w kontekście negatywnym, się liczy. Ale ci ludzie, którzy promieniują autorytetem popkultury, oni przedstawiają taki zupełnie niejasny światopogląd, ale on jest światopoglądem, w którym duchowość jest czymś bezosobowym. Czyli ten konglomerat energii, wibracje, czakry, czakramy i tak dalej, i tak dalej. I to jest dziś wyznanie, myślę, że połowy Polaków. Nie zapomnę takiej scenki jak Dzień Dobry TVN, czy tam Dzień Dobry Polsat, czy Pytanie na Śniadanie. No to jest dla wykształconych z dużych miast. Miła wróżka Ania mówi o tym, żeby wystawić na parapet otwartą butelkę z wodą, tam wsypać łyżkę soli, wrzucić srebrną monetę i wtedy ta energia gwiazd tam się wleje, wpada. Potem trzeba to zakorkować i użyć do białych rytuałów. Tak radziła wróżka Ania. Teraz to jest w telewizji, która ma zasięg ogólnopolski i która kształtuje i formuje młode pokolenia i wpływa na światopogląd ludzi starszych. Tak. 1 100 000 widzów obejrzało film na YouTubie Jak chronić swoje pole i blokować negatywną energię innych. Naukowe dowody wudu i medytacja róży. 1 000 000 osób obejrzało ten film i dowiedziało się o czymś, co jest nieskuteczne, ale może być, materialnie jest nieskuteczne, ale może być groźne duchowo. Tak? Prawie 500 000 subskrybentów ma Claudia Pingot, która mówi o tym, że masz w sobie energię, że poczuj moc czakr, poczuj przepływ. Jak korzystać z energii Reiki w rozwoju biznesowym, to kolejny człowiek na YouTubie. Wewnętrzna energia bogini, obudź w sobie żeńską energię. Wszędzie jest mowa o energii, o której nic nie mówi współczesna nauka. Dla nauki ta energia nie istnieje, mimo że nauka działa dziś za pomocą narzędzi takich, że potrafią badać, co znajduje się w atomie. Potrafią rozkładać na części najmniejsze cząsteczki, jakie istnieją. I teraz istnieją sposoby oddziaływania. My mówimy o grawitacji, elektromagnetyzmie i są jeszcze dwa takie na poziomie atomowym. I ktoś, kto odkryłby, czym jest ta energia okultystyczna, ta energia, o której wszyscy artyści wypowiadający się na temat duchowości, o której mówią, no to następnego dnia ten człowiek dostałby, gdyby odkrył tę nieistniejącą energię, dostałby Nagrodę Nobla, tak? No bo znamy 4 rodzaje oddziaływań we wszechświecie, no i poznalibyśmy 5 oddziaływanie, tak? Tylko że to jest tylko i wyłącznie forma zamaskowania okultyzmu. Już w XIX wieku tłumaczono oddziaływanie demoniczne, jakąś subtelną energią, jakimś orgonem, jakimś eterem i tak dalej, i tak dalej. Naukowcy stwierdzili, że te pojęcia są puste. Nie ma desygnatu, tak? I teraz jeśli poza grawitacją i elektromagnetyzmem oraz silnym i słabym oddziaływaniu na poziomie nukleonów, tak? Jeśli byłaby możliwość odkrycia tej 5 formy oddziaływania, no to wtedy dopiero ci ludzie, okultyści i nieświadomi okultyści mogliby mówić, że to, co ten światopogląd, który reprezentują, nie jest formą wierzeń, tylko formą wiedzy. ale nie jest i nie będzie. Dlaczego? Że po tamtej stronie mamy po prostu inteligentne, bezcielesne istoty, które nas nienawidzą. Więc w erze zderzaczy hadronów i penetracji materii na poziomie kwantowym ta opowieść o tej energii jako obiektywnym elemencie struktury wszechświata jest śmieszną, ale użyteczną bajką. I teraz ten sposób myślenia, on był już obecny w europejskiej kulturze w czasach renesansu. Potem się rozwinął. W XIX wiek to jest już społeczne oddziaływanie spirytyzmu na przykład. Tak? I kilka środowisk doprowadziło do tego, że w latach 60. to myślenie wraz z rewolucją obyczajową i rewolucją dzieci kwiatów, że to rozszerzyło się już właściwie na całą, ten sposób myślenia, te wierzenia rozszerzyły się na całą społeczność zachodnią. Dziś katolicyzm jest praktycznie nieobecny w popkulturze i kulturze zachodu. Tak, został wyeliminowany do sfery prywatnej, wypchnięty. A pamiętajmy, że najsilniejsze środowisko promujące właśnie ten energetyczny sposób myślenia, energetyczny w cudzysłowie, o nadzwyczajnych formach oddziaływania, tak, czyli o tym wszystkim, co obiecuje spirytyzm, co obiecuje magia, co obiecuje okultyzm. To najbardziej takie wpływowe środowisko, czyli teozofowie, swoje wydawnictwo, swój magazyn teozoficzny nazwali Lucyfer. W 1920 roku założona została przez już następne pokolenie teozofów kompania wydawnicza również o nazwie Lucyfer. Po jakimś czasie zamieniono to na Lucy's Trust, no bo widać tak jawne przyznanie się do swoich poglądów, do satanizmu, psuło interes. I nie ma w ogóle sensu zajmować się wierzeniami tych ludzi. Musimy wiedzieć o jednej zasadniczej sprawie, że oni mówili, że po drugiej stronie nie ma istot duchowych, że to jest tylko i wyłącznie forma energii. I drugą, taką bardzo ważną, drugim bardzo ważnym nurtem eliminacji ze światopoglądu człowieka zachodu, katolicyzmu czy chrześcijaństwa w ogóle, była działalność guru, którzy przyjeżdżali z Indii do Stanów Zjednoczonych i Europy. Vivekananda, uczeń Ramakryszny z Kalkuty, na początku XX wieku, no, dokonał nieprawdopodobnie wielkiej pracy w porządku światopoglądowym. To samo działo się w Polsce, było środowisko teozoficzne. Pionierem tego podejścia do jogi, która miała nie być techniką religijną, była Wanda Dynowska. I teraz nie ma już sensu, żeby wnikać głębiej w te nurty, które doprowadziły do stanu dzisiejszego, ale warto o nich wiedzieć, tak? Bo musimy mieć stosunek swój do tych ludzi, którzy mówią, że wibracje są modne, tak? Że jaki Lucyfer, o co w ogóle chodzi, tak? Ci ludzie nie znają w ogóle korzeni tego swojego systemu myślenia, tak? I chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby być trendy. A zarządzanie mechanizmem dystrybucji prestiżu jest najważniejszym elementem przemiany światopoglądowej Zachodu. Ja kiedyś powiedziałem o tym, dechrystianizacja nadchodząca na łapkach kota. To jest parafraza jednego z wierszy jednego z poetów polskich. I ten sposób myślenia o rzeczywistości łączy się z takim, z innym takim nastawieniem współczesnego człowieka, ja go nazywam selfizmem, tak? Czyli absolutnym skoncentrowaniu się na sobie. I dzięki połączeniu się tych dwóch elementów powstała ta właśnie subkultura, czy popkultura, subkultura w popkulturze, a właściwie cała popkultura jest taka, że jej przekaz jest: zajmuj się sobą, żadnych obowiązków, żadnej odpowiedzialności. Wszystko, co jest miłe, jest dobre. Nie myśl o negatywnych sprawach, myśl o sprawach pozytywnych. No ale musimy brać pod uwagę negatywne komunikaty od rzeczywistości, bo one nas chronią przed błędem albo nawet przed śmiercią. Więc wiary nie zniszczyły prześladowania, bo męczennicy są zasiewem Kościoła. Wiarę zabija obojętność, a w tą pozostałą, powstałą pustkę po chrześcijaństwie wślizgują się obrażające rozum wierzenia. I tak samo było w pierwszych wiekach po Chrystusie. Religie widzimisię, religie zrób to sam, one są jak gnoza, ale to już jest inny historyczny temat. Jeśli uważasz, że te treści, które przedstawiam, są wartościowe, zapraszam. W opisie kanału i na moim Facebooku są linki do zrzutki. Bardzo proszę o wsparcie. Dzięki temu będzie więcej tych filmów, dzięki temu więcej rozmów, a radio, jeśli się dalej będzie tak rozwijało, no to mam nadzieję, że wkrótce stanie się jakimś bardzo ważnym elementem polskiego świata medialnego. Wszystkiego dobrego i z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Daj nam, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić. Chryste, bądź uwielbiony w tym wszystkim, co dla nas robisz. Daj nam, Panie, swą łaskę, byśmy potrafili widzieć jasno to, co jest najistotniejsze. Duch Święty, namaszczaj nasze serca, byśmy potrafili radować się, stając przed Tobą, Boże, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Manikowski. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Jak w trzech zdaniach streścić poprzednie nasze spotkanie, naszą rozmowę? Zwykła katolicka rodzina, medytacja transcendentalna, nawrócenie?
2: Tak, tak. Początek nawrócenia. Doszliśmy do pierwszych tygodni.
1: Działy się rzeczy też spektakularne.
2: Dla mnie bardzo spektakularne i doświadczałem to, czego niczego wcześniej nie doświadczałem. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że można coś takiego czuć i tak myśleć. No to całe zwrócenie się do Pana Boga całym sobą. Naprawdę też zauważyłem to dopiero później, bo tak jak mówiłem poprzednio, był we mnie ten strach, że ja muszę coś ze swoim życiem zrobić natychmiast i jeśli tego nie zrobię, to będzie jakoś coś bardzo złego stanie się w moim życiu. No i właśnie zacząłem. Była to wielka łaska. Z dnia na dzień zacząłem chodzić codziennie, uczestniczyć we mszy świętej, przystępować do komunii, odmawiać różaniec.
1: Bo usłyszałeś, że ktoś powiedział, że taka forma pobożności ratuje duszę osoby, która miała do czynienia z demonem.
2: Znaczy tak, dokładnie. Usłyszałem, że ktoś przez codzienne właśnie takie przez aż tak, bo mi się to wydawało aż taką pobożność codziennie przez rok, że uwolniła się ta osoba od działania złego ducha.
1: Bez egzorcyzmu, bez różnych takich
2: tak,
1: innych.
2: Tak, tak, tak. No i faktycznie, pomimo tego, że ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że duchowo byłem na dnie, tak naprawdę.
1: Cały czas wydawało ci się, że wszystko jest właściwie tak samo, prawda? Że trochę gorzej jest, no bo właściwie odrzuciłeś Kościół właściwie de facto.
2: Znaczy tak de facto, tak, bo no, nie odrzuciłem go tak świadomie, ale no, to był ten rok, kiedy już właśnie u spowiedzi wielkanocnej nie byłem. Czyli już to minimum zostało zaniedbane. I też wspominałem o tym, bo to było takie bardzo zastanawiające, bardzo wyraźne dla mnie, jak w pewnym momencie podczas podawania mi Komunii Świętej zauważyłem pewne przerażenie w oczach księdza. I nie wiem, co to było, ale bardzo mnie to zastanawiało. Co on zobaczył? Coś obok mnie. Coś
1: we mnie. Kojarzyłeś to ze swoim tym doświadczeniem wcześniejszym odrzucenia właściwie chrztu, no bo byłeś inicjowany w religię, mimo że to było przedstawione jako technika, medytacja transcendentalna.
2: Ja jeszcze wtedy bardzo mało wiedziałem o medytacji transcendentalnej, o New Age'u i miałem bardzo małą świadomość na ten temat. Oczywiście no w momencie, kiedy byłem u tej spowiedzi, zacząłem codziennie być w kościele, to zacząłem jakby, ta walka zaczęła się i jakby faktycznie to się stało tak z dnia na dzień, że taka łaska była mi dana, zwrócenia się całkowicie ku Panu Bogu. Pamiętam też, że żaliłem się, pamiętam dokładnie tą sytuację tak oczyma wyobraźni, że żaliłem się Panu Bogu też tak całym sobą z powodu jakiejś sytuacji. Byłem strasznie rozgoryczony. Coś tam mi się przypomniało, coś wyniknęła jakaś sytuacja. I nie krzyczałem, ale tak no, wewnętrznie było mi bardzo źle. I pojawiły się w moim sercu takie słowa, ale przecież to jest tak i tak. Ja też nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem, bo nie miałem wątpliwości, że to są słowa od Pana Boga i słowa, które uzdrowiły tą sytuację, to wspomnienie błyskawicznie.

0: nie masz świadomości tego, co się tak naprawdę z tobą dzieje, ale cały czas twoje serce zwraca się ku Bogu dzięki różnym okolicznościom zewnętrznym, które, jak rozumiem, dzisiaj opisujesz opatrznościowo. Jako działanie opatrznościowe.
1: Tak, tak. To znaczy ja już wiedziałem wtedy, że to jest łaska, że wszystko się zmieniło, że byłem gdzieś w jakimś bardzo odległym duchowo miejscu i że mam tą łaskę modlenia się. Bardzo dużo się modliłem właśnie tak prosząc Pana Boga o nawrócenie całkowite, o uwolnienie, o oczyszczenie, o umiejętność, o łaskę dobrej modlitwy. I też zauważałem, że taki Pan Bóg dawał mi poznać, że wysłuchuje tych próśb.
0: W jaki sposób dawał poznać?
1: Bo modliłem się za coś tam i nagle dzwoni, czy tam po kilku dniach dzwoni ktoś i mówi, że stało się coś takiego, a ja się za tą osobę modliłem. Też Pan Bóg dał mi poznać, że wspólnota, do której trafiłem, bo trafiłem też w przeciągu kilku tygodni do wspólnoty u Dominikanów, że jest to dobre miejsce, że jest to miejsce dla mnie. No, pamiętam też takie odczucie w sercu, takie przekonanie podczas jednego ze spotkań, że to jest dobre miejsce, że tu są dobrzy ludzie.
0: Takie, ja, to takie uczucia, takie intuicje ludzie mają.
1: Znaczy, nie miewałem takiej intuicji wcześniej. Pamiętam też, mieliśmy, to mogło być ileś miesięcy już później, rekolekcję Reo. Ja byłem podczas jednego z tych dni chory, taki, że nie poszedłem nawet do pracy. Pracowałem wtedy bardzo intensywnie.

wziąłem z internetu numery telefonów klasztorów i kościołów i zacząłem dzwonić, gdzie mogę się wyspowiadać, a wstydziłem się pójść do konfesjonału, spowiadać się tak normalnie na mszy. A właśnie mówiono, o, dzisiaj niedziela, to zapraszamy do konfesjonału, spowiadamy w czasie mszy, tam w niektórych miejscach tak, takie prowadzenie duchowe robimy i zajmujemy się tym, ale dzisiaj to właśnie zapraszamy do konfesjonału. I zadzwoniłem do franciszkanów na Starym Mieście, tam mnie połączono do jakiegoś ojca dyżurnego. I z niesamowitą radością usłyszałem, to znaczy sprawiło mi to wielką radość i takie, no, że oto znalazłem, że nie ma problemu, niech pan przyjdzie. I poszedłem do tego zakonnika i on po spowiedzi zapytał się mnie, czy chcę, żeby został moim spowiednikiem. I to też było niesamowite, bo nigdy w życiu nikt się mnie nie zapytał, czy ja chcę, żeby on został moim spowiednikiem. I 3 dni, bo wtedy wyspowiadałem się z tej złej spowiedzi, która kiedyś była. I już nie wiem, może następnego dnia, 2 dni, 3 dni później, to było bardzo szybko. Ja to kojarzę, tak pamiętam, że to zaraz się stało, zaraz po tym. Też może mi się coś wyobraziło, tak przyśniło, ale przyśnił mi się anioł, który wysyła mi 3 SMS-y. Twoje grzechy są ci odpuszczone, twoje grzechy są ci odpuszczone, twoje grzechy są ci odpuszczone. I to był okres, kiedy byłem bez pracy. Próbowałem uruchomić własną firmę i tak działać na własny rachunek, ale się nie udawało. Tak miałem wrażenie, jakby wszystkie drzwi były zamknięte przede mną przez pół roku. I też zaraz chyba następnego dnia, w przeciągu, nie wiem, 2-3 godzin, nie widząc się z pracodawcą, w ogóle tylko mając z nim kontakt telefoniczny, dostałem pracę. I to też się śmiałem, wyniknęło później, że ustaliliśmy jakąś tam kwotę pensji. On powiedział, że da mi trochę mniej. Podczas pierwszego pobytu w pracy on powiedział, czy może nawet telefonicznie trochę wcześniej, a dam ci tyle, co chciałeś. Ja na mnie tak się śmiałem, że dostałem podwyżkę jeszcze zanim zacząłem pracować. I dla mnie to było jednoznaczne, że to jest opatrzność Boża, że Pan Bóg właśnie udziela mi tej łaski. Łącznie z tym, że to był wielki pokój, uczucie wielkiego pokoju i bardzo wyraźnie dostrzegałem, że nie jest ważne właśnie, jaką mam pozycję, co ja robię, jakie stanowiska zajmuję, tylko, że Pan Bóg jest najważniejszy, że to od Niego pochodzi i że nie jestem w stanie znaleźć zaspokojenia, radości w tych rzeczach, które są w tym świecie, tylko to była taka wyraźna refleksja, myśl i zrozumienie tego, że szczęście pochodzi tylko i wyłącznie od Pana Boga.

0: I kiedy ten okres euforyczny się kończy?
1: Tak naprawdę nie było jakiegoś końca.
0: No
1: tak,
0: momencik, SMS-y od anioła.
1: Ja myślę, że co jakiś czas Pan Bóg daje mi poznać, że jest, że czuwa, że prowadzi, że chce dobrego. No, faktem jest, że na początku jakby nagromadzenie tych znaków było takie duże, że to było wyjątkowe. W tej chwili już nie ma takiej ilości znaków. Czasami jest to ktoś, co ktoś powie, jest to, nie wiem, coś przeczytanego, co człowieka dotknie, usłyszanego na kazaniu, ale działo się jeszcze bardzo wiele rzeczy duchowych, łącznie

0: takimi przejściami bardzo trudnymi, kiedy zdarzyło mi się przez przypadek zupełnie uklęknąć w kościele obok kobiety, która poprosiła, jak się później okazało, kapłanów o modlitwę nad sobą. I okazało się, że ta pani potrzebuje egzorcyzmów. I to wyszło właśnie w czasie tej modlitwy obok, gdzie ja klęczałem pół metra obok niej. I no to był bardzo ciężki okres taki, gdzie ja wracając z kościoła, tak to mocno przeżyłem, tak to wpłynęło bardzo na mnie intensywnie, że wracając z kościoła, no nie byłem, byłem cały rozdygotany. Przyszedłem do domu, nie potrafiłem się uspokoić, spóźniłem się chyba 2 czy 3 godziny do pracy, byłem, nic nie powiedziałem nikomu, swojemu szefowi, ale on musiał widzieć, że coś jest nie tak, bo mówił, tak jak nie zdarzało mu się to, bo tak, raczej był taką osobą bardzo twardą. Mówi, Marcin, nic się nie martw, będzie dobrze. A ja e-mailem i SMS-ami prosiłem osoby znajome o modlitwę za mnie.
1: A dlaczego cię to tak przyjęło?
0: Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, ale pamiętam, że jeszcze później przez wiele dni, a szczególnie tego pierwszego dnia wieczorem przyszedłem z pracy do domu i czułem taki nieopisany lęk i tak zupełnie irracjonalny. Nie potrafiłem się tego lęku pozbyć. Modliłem się bardzo dużo, łącznie z takimi myślami: jesteś daleko od wszystkich, nikt ci nie pomoże, jest późno, nie masz do nikogo nawet zadzwonić. No i dla mnie było to jednoznaczne, że jest to odręczenie przez złego ducha po prostu. Ale dzięki temu trafiłem do spowiednika swojego, znalazłem spowiednika tam, gdzie wtedy byłem.

0: Czy to ta wcześniejsza twoja historia mogła sprawić, że byłeś mniej jakby odporny na ten atak? No bo to co opowiadasz, to wygląda na atakowanie twierdzy z zewnątrz jednak. Czyli, że ty byłeś w stanie łaski, że byłeś blisko Jezusa, ale jednocześnie otarłeś się o sytuację, w której była obok ciebie walka duchowa, rzeczywista. Czy tamta twoja historia właśnie mogła mieć takie konsekwencje?
1: Ja myślę, że właśnie tak to było, że przez to, że miałem taką, a nie inną przeszłość duchową, byłem dużo bardziej wrażliwy niż inni. Zresztą ja to trochę też traktowałem, nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć, bo ja dużo się zastanawiałem, dlaczego tak się stało. Było to bardzo trudne przeżycie. Okazało się zresztą, że podobne odczucia miała siostra zakonna, która też 2 metry obok modliła się wtedy, też po prostu po mszy przy tabernakulum. I traktowałem to również, tak przemknęło mi przez myśl, że ja chyba najprawdopodobniej za tą osobę, nad którą się modlono, bo ja już właśnie nie jestem pewien, ale widziałem ją wcześniej w kościele i kiedyś w czasie mszy, właśnie wtedy, kiedy ta osoba była akurat siedziała przede mną, ja sobie pomyślałem, że ona potrzebuje duchowej pomocy takiej, jaką ja potrzebowałem jakiś czas temu, jakiej ja potrzebowałem. I ofiarowałem za nią właśnie swój udział w tej mszy. To nie jest nic, co żadna moja zasługa, bo to Pan Bóg udziela łaski, tylko to jakoś tak mi chodzi po głowie właśnie, że tak to było. I traktowałem to trochę jako zemstę złego ducha. Mhm.
0: Jakie są jeszcze ważne momenty, zanim rozpoznałeś swoje powołanie i zacząłeś przygotowywać się do ślubu, bo o tym powiemy za jakiś czas, ale będziesz tutaj ze swoją żoną.
1: Tak, tak. Ten rozwój duchowy, ja myślę, że proces jakby takiego oczyszczania myśli i też pytania Pana Boga, czego On chce, do czego mnie powołuje, postępował przez cały czas, że to był też taki czas intensywnej zmiany, chociaż ja sobie z tego nie zdawałem sprawy już później, że coś się zmienia, poza tym, że się nawróciłem, że coś się jednak zmienia. Pamiętam też kilka miesięcy przed naszymi zaręczynami. Siostra zakonna, która się tak opiekowała duchowo mną, powiedziała: Panie Marcinie, Pan jest zupełnie innym człowiekiem. I mi się tak wierzyć nie chciało. No bo dlaczego? Od czasu nawrócenia chyba, kilka lat, tak.

0: Co to miało znaczyć? Pan jest innym człowiekiem. A ty mówisz, że ty nie widziałeś tej zmiany.
1: Myślę, że w jakiś sposób, nie wiem, może pojawiło się więcej rozsądku w moich decyzjach, jeśli chodzi o szukanie Pana Boga. Może pytania, które Panu Bogu zadawałem, te poszukiwania moje były mądrzejsze, jakoś tak bardziej ukierunkowane tam, gdzie trzeba. No była to osoba bardzo doświadczona, więc też taka, która z wielu osobom pomogła duchowo. I no myślę, że ona zauważyła to, czego normalnie człowiek nie dostrzega.
0: Jak to na twoje zwyczajne życie się przekładało?
1: Na zwyczajne życie przełożyło się tak, że niedługo potem się zaręczyłem. Nie dlatego, że siostra zakonna powiedziała mi, siostra Immaculata powiedziała, że się zmieniłem.
0: Ile miałeś wtedy lat?
1: No cały czas jeszcze poniżej 40.
0: I powiedz, jak w ogóle sobie myślałeś o swoim powołaniu wtedy? Miesiąc przed tą rozmową z siostrą Immaculatą.
1: Ja cały czas szukałem głosu Pana Boga, jakiegoś takiego wyraźnego znaku. To był też taki czas, kiedy wiedziałem, że kończy się obecna praca, że no planowałem zrobić sobie kilka miesięcy wakacji. Wracałem do Polski po kilku latach nieobecności. Czy bywałem w Polsce, ale właśnie pracowałem za granicą. I no właśnie, zastanawiałem się. To nie było tak, że ja wiedziałem, dobrze, to ja przyjadę do Polski teraz ożenić.
0: Ale mnie chodzi o twój stan wewnętrzny, bo niektórzy ludzie w takim wieku byliby rozgoryczeni na przykład. Mieliby pretensje do Pana Boga, że nie wiedzą, rozumiesz, albo by zaczęli działać na własną rękę. Chciałbym tutaj poznać, jak kombinowałeś.
1: Dokładnie nie pamiętam, ale tak, no to że jakoś Pan Bóg nie odpowiada wyraźnie, że odpowiedź nie pojawia się jak czarno na białym, to tak trochę mnie powodowało pewne zniecierpliwienie. Ale nie było to żadne rozgoryczenie. Raczej, jeśli chodzi o moje życie i o dalsze losy, czułem w sercu pokój.

0: też pół roku przed naszymi, około pół roku przed naszymi zaręczynami, pojechałem do Santiago de Compostela na taką rowerową wyprawę, pielgrzymkę, ale jechałem tam bez intencji, tak jak często bardzo ludzie jadą z intencją znalezienia męża, żony, czy właśnie takiego wyraźnego rozeznania powołania. Jechałem tam bez intencji, powierzając intencję tej pielgrzymki Matce Bożej. No i jak tu powiedzieć, że święty Jakub nie działa?
1: Dobrze, to w takim razie powiedz mi, jak przed nawróceniem myślałeś o tym swoim życiu?
0: No, było kilka znajomości, przyjaźni, związków, które się nie udały. I byłem z tego powodu bardzo rozgoryczony. Nie wiedziałem dlaczego. Było mi bardzo niedobrze z tym, że chciałem, ale jakoś nie potrafiłem. Bo to odnosiłem do siebie, że to się nic nie udało z mojego powodu. Ale też już jakiś czas po nawróceniu Pan Bóg dał mi poznać, że to była łaska, że nic z tego nie wyszło. Ja to bardzo wyraźnie odczułem w sercu. I jakby zniknął, bo też był faktycznie jakiś taki cień, taka rana, że wcześniej z tego mojego życia nic nie wyszło. I zastanawiałem się często, pomimo tego, że było dużo pokoju, że naprawdę to moje życie już wyglądało zupełnie inaczej.
1: I Pan Bóg cię uspokoił.
0: I tak. I tak. To wspomnienie, czy ta rana, ta boleść została uzdrowiona.
1: Czyli dostałeś łaskę cierpliwości.
0: Czy ja wiem, czy nie zastanawiałem się. Być może.

0: co jest istotą twojego życia po nawróceniu, bo mówisz już o w miarę stabilnej takiej ochodzeniu za Bogiem, o tym, że szukasz Jego woli, że ta relacja jest, no skoro On tak często się wypowiada i czasami nawet w bardzo wyraźny sposób, jakbyś opisał takie życie? Już pewnie w pewnym momencie skończyłeś chodzić codziennie na mszę. Jak wyglądało to codzienne?
1: Znaczy, muszę jeszcze nawiązać do tego, że właśnie tych znaków było bardzo dużo, jakby ta łaska Boża była bardzo duża. No i ja nie wiążę tego z moją osobą, jako że ja jestem jakiś szczególny, tylko że szczególnie wielka łaska była potrzebna osobie takiej jak ja, żeby wyjść z tego, w czym była. Jeśli chodzi o drogę już właśnie po tym intensywnym okresie nawrócenia, nadal staram się chodzić codziennie do kościoła, uczestniczyć we mszy i robimy to teraz razem. Razem chodzimy z Agnieszką. Jest to dla nas bardzo ważne. No i wiemy, że jeśli nie będziemy budować na Panu Bogu, to nie można liczyć na po prostu szczęście, że nam się uda. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy budować na Panu Bogu.
0: Jak to nowe życie w pracy? Czy coś zmieniło się? Czy twój stosunek do tego, co robisz, do ludzi, z którymi pracujesz?
1: Tak. Na pewno przyszło takie uspokojenie związane z tym, że zdałem sobie sprawę, że nieważne jest, jakie stanowiska zajmuję. Zresztą ta praca, którą dostałem tak po tamtej spowiedzi, to była praca na niższym stanowisku, za znacznie mniejsze pieniądze, a ja pomimo tego byłem strasznie szczęśliwy, że ją miałem. Na dodatek była to praca, gdzie tak no nie do końca się znałem na tym po prostu. Miałem szansę wiele się nauczyć, ale no jak się okazało, też ja to traktuję jako łaskę Bożą, że potrafiłem się nauczyć i że było to docenione. I przestało mieć znaczenie to, żeby, nie wiem, jaki sukces osiągnąć, żeby budować cokolwiek bez Pana Boga.

0: Co to znaczy budować z Panem Bogiem w pracy?
1: Dla mnie to oznaczało przede wszystkim, żeby wykonać ten, to był wtedy dla mnie olbrzymi wysiłek, ale żeby zorganizować sobie dzień w taki sposób, żeby być na mszy. Dojeżdżałem kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę do pracy z Warszawy i nie było to łatwe, bo czasami musiałem wstać o 5:00, 5:30. Czasami po prostu bardzo późno przychodziłem do domu. I było to prawie dosłownie tak, że już musiałem zjeść śniadanie wieczorem i się ogonić, bo rano nie starczało czasu, a ja na dodatek jestem śpiochem. Także chociażby to, ale też żeby budować, żeby starać się w pracy być całkowicie uczciwym, całkowicie jakby takim czystym, jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi, o chociażby o język, jeśli chodzi o słowa, jakimi się człowiek posługuje.
0: Kiedy Pan Bóg się za człowieka zabiera, to człowiek widzi nagle siebie zupełnie w innym świetle. Z czym największy masz problem? Co wymaga największej pracy? Co dla ciebie jest ościeniem?
1: Ja myślę, że to, że jestem śpiochem. Jednak czasu, jak człowiek pracuje, jest bardzo mało i jest to duży problem. Ale no oczywiście są pewne wady, słabości, nad którymi chciałbym popracować i których chciałbym się pozbyć. Pocieszyłem się kiedyś, czytając jakiś list ojca Pio, że on też miał problem, bo łatwo wpadał chyba w złość w konfesjonale i pisał swojemu spowiednikowi, że on to już jest taki zły, taki, tak nie może sobie z tym poradzić i jest taki na pewno Panu Bogu niemiły, przynajmniej ja to tak zrozumiałem. I no myślę, że każdy tam jakieś słabości ma, z którymi nie może sobie poradzić, ale też dla mnie najważniejsze było to, że Pan Bóg w porównaniu do mojego życia przed nawróceniem jakby nigdy mnie nie zawiódł.
0: Co to znaczy?
1: To znaczy, że tak jak na początku nawrócenia, pamiętam, miałem wątpliwości, i czy ja mogę iść, przystąpić do Komunii Świętej, bo coś tam się wydarzyło, bo coś pomyślałem. Dzwoniłem do mojego spowiednika na komórkę. Także dla niego to musiały być bardzo uciążliwe i w ogóle być może nawet się gdzieś tam w duszy śmiał, że można mieć takie dylematy. Ale nigdy nie było takiej odpowiedzi, że nie mogę. Czyli nigdy nie było czegoś takiego, gdzie on by doszedł do wniosku, że wystąpiłem przeciw Panu Bogu w poważny sposób. Ale no tak, to moje życie się podnosiło.

0: Czy miałeś pokuszenie wiary?
1: Nie pamiętam, chyba nie. Nie, pewnie bym zapamiętał.
0: Poza Eucharystią, co jest ważne? Z czego czerpiesz siłę duchową?
1: Eucharystia, modlitwa.
0: Jak wygląda twoja modlitwa?
1: Staram się odmawiać różaniec. Staram się czytać Pismo Święte. Staram się odmawiać też różaniec w jakichś tam intencjach, w których podjąłem się odmawiać. I staramy się z Agnieszką też modlić razem. Właśnie tą tajemnicą szczęścia, bo ja czuję się cały czas taki bardzo wdzięczny Panu Bogu za to i że tą obietnicę spełnił.
0: Jak ten czas przed samym w momencie... Agnieszkę znałeś wcześniej chyba, tak?
1: Agnieszkę poznałem dopiero u dominikanów. Nie widziałem jej nigdy wcześniej. No właśnie. I ta nasza przyjaźń no też rozwijała się przez kilka lat. Najpierw wydawało się, że się zaprzyjaźniliśmy bardziej. Była jakaś tam euforia. Później był jakiś dół, gdzie ja sobie myślałem, to na pewno nic z tego, to nie jest.
0: Ale myślałeś od początku już w poważnej perspektywie, tak?
1: Nie pamiętam, czy od samego początku, ale od początku przykuła moją uwagę i podobała mi się.

0: I co z tym dołem?
1: No, przetrwaliśmy go. Przetrwaliśmy, myślę, że też taki czas właśnie tego ten trudny, bo to było z takiej relacji bardzo przyjacielskiej, bardzo zażyłej, do której w pewnym momencie doszliśmy, no zrobiła się taka pustka, taka duża odległość, nie tylko fizyczna, ale też tak duchowa, przyjacielsko, przyjaciel w relacjach przyjaźni. I ten czas był też potrzebny na pewno mi, żebym jeszcze ja się zmienił. Czy Agnieszce, to by musiała sama się wypowiedzieć.
0: Zapytamy.
1: Ale tak, no to było też, pamiętam, to był też czas, kiedy umarł Ojciec Święty, kiedy to zupełnie przez przypadek razem pojechaliśmy do Rzymu na pogrzeb Ojca Świętego. To był też taki czas, kiedy na jakieś rekolekcje też w sumie tak przypadkowo pojechaliśmy, byliśmy razem w Rzymie i mieszkaliśmy w miejscu, gdzie były relikwie świętego Ludwika, Grinią de Montfort. A siostra Immaculata właśnie namawiała mnie zawsze do zawierzenia Matce Bożej, tą modlitwą zawierzenia świętego Ludwika. Ja pytając się jednego z tych braci, bo wyjeżdżałem wcześniej niż pozostali, pytając się jednego z braci tam o ich historię, on mnie oprowadzał po tym ich zgromadzeniu i zachęcał właśnie do modlitwy, do tego zawierzenia. I po powrocie do Polski ja już wtedy tak czułem, tak bardzo chciałem. Tak pojawiła się taka potrzeba, takie pragnienie, żeby to zawierzenie zrobić. I no Matka Boża od początku, bo ten codzienny różaniec, to myślę, że to był nieodłączny element, który pozwalał mi wytrzymać w tym nawróceniu, który pozwalał mi przetrzymać tą walkę, która się o mnie toczyła i na pewno te ataki złego ducha, które były, bo tam były i budziłem się w nocy z wielkim lękiem, z takim lękiem paraliżującym, że człowiek nawet boi się sięgnąć po różaniec albo po modlitewnik. No, różne rzeczy na początku były. I ten czas, właśnie to oddanie też Matce Bożej, to wszystko było potrzebne. Na pewno jeszcze dużo przed nami, przede mną, ale pewnie dokonało się to, co jakieś niezbędne minimum, które mogło się dokonać. Hey!

0: kim jest Bóg, który tak opiekuje się tobą?
1: Bóg jest wszystkim. I Bóg jest tym, który się o mnie troszczy, tym, który udziela łaski. Pomimo tego, że człowiek i ja nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności Panu Bogu. Nie odczuwam nawet tej wdzięczności tak często. Może no, taka emocjonalna wdzięczność pojawia się czasami. Raczej świadomość, że no, naprawdę mam za co być Panu Bogu wdzięcznym.
0: Za co jesteśmy najbardziej wdzięczni?
1: Za nawrócenie. Bo to naprawdę dostałem nowe życie. I związane z tym życiem jest no, moje kolejne życie, życie razem z Agnieszką. No i po prostu mamy szansę teraz, tak myślę, zrealizować to swoje powołanie do świętości. Czyli do dojścia do Pana Boga.
0: Do kogo? Powiedziałeś, że jest wszystkim. Ale to... Kogo poznałeś w swojej historii? Jaki on jest?
1: Nie potrafię tego powiedzieć. No, jest źródłem łaski, jest dobrocią, jest miłością, jest cierpliwością. Jest mocą ponad wszelkie inne moce. I tak naprawdę jest ponad wszystkim i wszystko tworzy. I wszystko powołuje do życia.
0: W jakiej intencji pomodlimy?
1: Pomodlimy się w intencji dziękczynnej za dobre wyniki badań mamy Agnieszki.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Manikowski, a za jakiś czas spotkamy się tutaj w trójkę również z jego żoną Agnieszką. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Powiedz, najgorsza sytuacja wychowawcza, którą możesz się podzielić w Twoim życiu, najgorsza?
1: W osobistym czy zawodowym?
0: To już Tobie zostawiam.
1: Może zawodowym. Może zawodowym, prowadzenie warsztatów dla 10-latków. Była to ostatnio trauma po prostu. W tym sensie, że 10-latki, które normalnie są bardzo kreatywne, da im się mazaki, da im się farbki, da im się jakieś rzeczy, z których mogą wycinać i robią mnóstwo rzeczy bardzo ciekawych, tak? Mieli za zadanie zrobić moodboard, czyli takie przedstawienie za pomocą wycinanek i rysunków pewnej postaci, a oni po prostu zaczęli to wszystko drzeć. To była cała grupa kilkudziesięcioosobowa, która była destrukcyjna, z której kilka osób tylko rysowało coś, próbowało wykonać zadanie. Atrakcyjne, normalnie młodzież, dzieci to robią. A tutaj była taka kompletna destrukcja i miałam wrażenie, to jest porażka, to jest takie stracone pokolenie, nie wiem jak to nazwać. Czułam się bezradna.
0: Czy wybrnęłaś z tej sytuacji tak, żeby twarz zachować przed ludźmi, którzy cię zaprosili?
1: No tak, myśmy były we dwie i zorganizowałyśmy to tak, że rzeczywiście się skoncentrowałyśmy na tych dzieciach, które chciały coś robić. Pochwaliłyśmy ich, tam reszta się w końcu troszeczkę dokończyła. Najbardziej destrukcyjnym po prostu zabraliśmy nożyczki i prosiliśmy, żeby po prostu pomyśleli i doradzali. Ale w każdym razie to był moment dużej bezradności wobec dzieci, które były tak po prostu przebodźcowane i tak pełne niepokoju i pełne różnych problemów, że to wyładowywały w taki bardzo destrukcyjny sposób.
0: No ale zachowywały się normalnie, naturalnie, właściwie niewinnie, bo no 10-latek, no ale 9-8-latek byłby całkowicie niewinny w takiej sytuacji. Kto je przebodźcował?
1: No właśnie... Mówiąc szczerze, ja mam też dokładnie to wrażenie. To znaczy, tak, dzieci są niewinne, tak? One sobie próbowały radzić z narastającym w nich napięciem w sposób no, taki, który akurat był pod ręką, prawda? Natomiast badania, które teraz się pojawiają, wiesz, badania pokazujące, że rzeczywiście jak się wychowuje dziecko ze smartfonem w ręce i on jest taką nianią na co dzień, no to się zmienia mózg dziecka i ma problemy z samoregulacją, których normalnie by nie miało. Ma problemy ze skupieniem uwagi, ma problemy z narastającym niepokojem. I, no, i tutaj jednak nas dorosłych o to obwiniam. Nie?
0: I teraz, kiedy mówisz o przebodźcowaniu, czyli o zbyt dużym napięciu psychicznym, to chciałbym tak pokazać, że jestem bardzo mądrym człowiekiem. Bo rozmawialiśmy jakiś czas temu o uzależnieniach, tak, od ekranów i o problemach, które dzieciaki przy pomocy reklam, ekranów sobie próbują poradzić z jakimi wewnętrznymi problemami. A dziś chcemy rozmawiać o depresji. I te dwie sytuacje łączy brak napięcia psychicznego, tak? Że jak jest człowiek uzależniony, szuka pobudzenia, tak? Ty opowiadasz o sytuacji przebodźcowania, ale ona finalizuje tym, że kiedy ten paroksyzm mija, to zaczyna się dołek, tak? I teraz przyjrzyjmy się, zanim dojdziemy do depresji i do jej przyczyn, i do mechanizmów. Przyjrzyjmy się tym mechanizmom uzależnień. Co możemy wiedzieć, co się nam przyda z takiej wiedzy już dostępnej w tej chwili, bo jak pamiętam, to podzieliłaś, po prostu opisałaś kilka mechanizmów, które sprawiają, że dzieje się w nas coś złego, jak za dużo mamy kontaktu z ekranem i ze światłem takim sztucznym.
1: To zróbmy rekapitulację tego bardzo krótko. Jeden mechanizm to rzeczywiście uzależnienie, to znaczy to, że te ośrodki naszego mózgu, które są odpowiedzialne za nasze przetrwanie, są super prymitywne, działają na poziomie zwierząt, bo to jest przetrwanie, to jest najbardziej podstawowy instynkt taki, który dzielimy ze światem zwierzęcym i one niestety mogą zostać oszukane przez bodźce związane z internetem, z elektroniką. I w tym momencie mamy poczucie, jakbyśmy odnosili ogromny sukces właśnie w kierunku przetrwania, a to jest tylko właśnie następna rolka wygrana w grze komputerowej, tak, czy w najgorszym wypadku pornografia internetowa, która daje poczucie, że o tutaj sukces przetrwania, przedłużenia gatunku. Tak czy inaczej, to jest pierwszy mechanizm, to znaczy oszukanie najbardziej prymitywnych części naszego mózgu, że właśnie zrobiliśmy coś rewelacyjnego dla przetrwania, podczas gdy tak naprawdę to była tylko pusta rozrywka, albo szkodliwa rozrywka, albo niszcząca rozrywka.
0: Czyli hasło dopamina.
1: Hasło dopamina, tak. Hasło zalew potężnymi porcjami dopaminy. Drugi to jest właśnie przebodźcowanie, czyli nagłe, ciągle zmieniające się bodźce, na przykład w rolkach, na przykład w intensywnych grach i tak dalej, powodują, że nasz mózg traktuje to jako sytuację ciągłego zagrożenia i reaguje produkcją zarówno adrenaliny, jak i kortyzolu w ilościach, z którymi sobie nie radzimy. Rezultat: człowiek, który jest jednocześnie dziecko, które jest jednocześnie kompletnie zmęczone, znużone, ale jednocześnie podminowane, pobudzone. I to jest coś, co widzieliśmy właśnie u tych dziesięciolatków. Nie byli w stanie zrobić nic kreatywnego, ale potrzebowali wyładować jakoś to napięcie, które w nich narosło.
0: Nazwijmy to hasło kortyzol. Mamy dopaminę.
1: Tak, hasło kortyzol i adrenalina. Mhm. Trzeci jest związany z tym, że bardzo dużo bodźców i jednocześnie niebieskiego światła w nieodpowiednim momencie, czyli wieczorem, powoduje, że mamy gigantyczne problemy ze snem. I tutaj będzie hasło melatonina. Zaburzenie produkcji melatoniny odpowiedzialnej za dobry, głęboki sen. I to było trzecie. No i jeszcze czwarty mechanizm to jest normalne warunkowanie klasyczne. Tresura, możemy być tresowani przez różne rzeczy związane z internetem i reagować na nie jak pies Pawłowa na dźwięk dzwonka, tak, gdy zaczynał się ślinić, mimo że nie dostawał jedzenia, bo mu się to skojarzyło z jedzeniem, ten dźwięk dzwonka. Tak samo u nas zaczynają się na przykład powiadomienia z telefonu kojarzyć z nagrodami, bo to może być coś niesamowitego, tak, moja rolka osiągnęła tam, nie wiem, jakiś próg, albo może się kojarzyć z zagrożeniem właśnie, że ktoś mnie hejtuje. I w rezultacie jesteśmy wytresowani przez własne smartfony, przez powiadomienia i tracimy wolną wolę i reagujemy właśnie jak pies. No to są te cztery i to jest taka kółeczka totalna.
0: Teraz wróćmy do napięcia psychicznego, bo jak przeglądam sobie internet, to jest mnóstwo czy TikTokowych, czy to są rolki facebookowe, czy jakieś inne krótkie formy, w których ludzie w 5 punktach czy w 3 punktach dają instrukcje obsługi świata, instrukcje obsługi ciała, instrukcje obsługi psychiki, instrukcje obsługi duszy. I to jest taka pozorna mądrość, która jednocześnie czasami daje jakieś podpowiedzi, tak? Ale z drugiej strony nas to całkowicie też dezorientuje, dlatego że te wypowiedzi najczęściej są tak skonstruowane, że oparte są na jednej prawdzie i jakichś takich drobiazgach, a potem już śmieciach, tak? I my uczestniczymy w świecie, w którym jest zaburzona całkowicie hierarchia poznawcza. My nie mamy żadnej możliwości, żeby, tak jak kiedyś wiedzieliśmy, że praca magisterska, potem praca doktorska, potem habilitacja, potem człowiek, który robi, daje wykłady i wszyscy o nim wiedzą w mieście, tak? Potem ten człowiek stawał się doradcą króla, tak? Była jakaś oczywiście zaburzane było to przez grzech, władzę, pieniądze, seks i tak dalej, tak? Ale świat miał formę, w której byli profani i byli mędrcy. Dziś każdy może być mędrcem w internecie. I I teraz, czy to zaburzenie poznawcze, no, bo to jest dysfunkcja kognitywna, tak? To jest po prostu wada pokoleniowa, którą narzuciliśmy naszym dzieciom, bo część z nas zarabia na tych dzieciach pieniądze, robiąc te platformy społecznościowe. Czy to zaburzenie poznawcze jest jakimś elementem ważnym w tym procesie? No bo zdrowe dziecko doprowadzić do depresji, to trzeba mu naprawdę dużo nawkładać i dużo nawyjmować.
1: Tu jest ile... Znaczy, na to się nakłada naprawdę sporo czynników. Pierwsza rzecz związana z tym, że te nasze dzieci właściwie jak wchodzą w internet, to wierzą temu, kto wygląda na bardziej przekonującego. Czyli kogoś, kto głosi jakąś swoją tezę z dużą pewnością siebie, w sympatyczny sposób, najlepiej, żeby był postrzegany jako podobny, czyli właśnie nie pani profesor, tak, tylko właśnie jakiś influencer, który jest prawie taki jak ja, tylko fajniejszy. I takim osobom się wierzy. Oni nie mają właśnie tego filtra, o którym mówiłeś. Dokładnie nie mają. To jest takie, no wierzę temu, kto wygląda na bardziej przekonującego i kto jest bliższy mojemu sercu. I teraz tak, nawet w bardzo krótkich formach, kilkudziesięciosekundowych, da się przekazać porady i psychologiczne, i duchowe, które są sensowne. Tylko tyle, że ja mam taką tezę pod warunkiem, że to dotyczy dobrych rzeczy, rozwojowych i prostych. Czyli mogę na przykład dać jakiś sposób radzenia sobie z codziennym stresem. Jedna porada właśnie dotycząca tego, że zrób to i to, zobacz, czy ci pomoże. Ale to dotyczy prostej rzeczy. Problem się pojawia, jak te króciutkie przekazy zaczynają dotyczyć dużych problemów. Traumy, właśnie zaburzeń, chorób, bo w tym momencie, właśnie dlatego, że to jest aż tak skomplikowane, że jest wiele przyczyn, które się składają na powstanie, na przykład depresji, to jak ja dostaję rolkową poradę dotyczącą depresji, no to może mi zaszkodzić. Dlatego, że no to jest totalny wyrywek, który może komuś pomóc w jakiejś konkretnej sytuacji, ale nie każdemu, właśnie dlatego, że to dotyczy problemu, traumy, zaburzenia, choroby. I to jest szkodliwe. A rzeczywiście mamy w tej chwili bardzo dużo młodych osób, szczególnie nastolatków, którzy właściwie się samodiagnozują na podstawie tego, co widzą w mediach społecznościowych. W mediach społecznościowych oczywiście influencerzy patrzą, co jest akurat trendem, tak, że akurat teraz trendem jest ADHD, autyzm, ale też jakiś czas temu była depresja, no to dajemy takie, jak masz te trzy rzeczy, to masz depresję. Nie? I dzieciaki się samodiagnozują, a potem jest wręcz samospełniające się proroctwo. Tak? Widzę trzy objawy depresji u mnie, i stwierdzam, że w takim razie mam depresję i co? I zaczynam więcej drążyć ten temat i odnajduję i się samodiagnozuję coraz więcej objawów depresji i stwierdzam, że nic z tym nie mogę zrobić, ja po prostu mam depresję, nadaję sobie taką etykietę depresji, tak? I zaczynam robić rzeczy, które dodatkowo pogłębią mój nastrój. Tylko tyle, że no... Akurat z depresją to nie do końca tak, że można nabyć depresji przez zasugerowanie się influencerem, tylko że do tego musi być jeszcze sporo dodatkowych czynników.
0: Na przykład jakich?
1: Na przykład takich, że coraz więcej naszego trybu życia sprzyja powstawaniu depresji. Bo to są podstawy, ale my o tym nie myślimy, że teraz dziecko czy nastolatek na przykład ma o wiele za mało ruchu w aktywności fizycznej niż potrzebuje. Ona jest niezbędna nie tylko do zachowania zdrowia fizycznego, ale też właśnie dla zachowania zdrowia psychicznego. Zalecenia kanadyjskie, jest taki 24 Movement, taka strona, prowadzona przez odpowiednik ichniego Ministerstwa Zdrowia, opracowała zalecenia mówiące o tym, że dziecko powinno kilka godzin dziennie spędzać na aktywności fizycznej, na ruchu, na bieganiu, na ćwiczeniach, na poruszaniu się na świeżym powietrzu, a ci najmłodsi praktycznie tego w ogóle nie mają, tak? Mają WF, z którego są zwalniani i to jest wszystko. Potem są dowożeni do szkoły, odwożeni ze szkoły samochodami. Więc na przykład to, że brakuje aktywności fizycznej, już będzie powodowało, że mamy gorszy stan psychiczny.
0: Dlaczego? Bo czego będzie nam brakowało w organizmie, co produkuje ruch?
1: Między innymi, znaczy tak, bo to jest między innymi po prostu konkretne hormony, takie jak serotonina, ruch na świeżym powietrzu pod gołym niebem z doświadczeniem słońca, promieni słonecznych, no to to jest właśnie melatonina, ale przepraszam, melatonina, serotonina odpowiedzialna za nasze ogólne samopoczucie, ale to jest też na przykład witamina D, której my mamy generalnie deficyty w naszym szerokości geograficznej i którą powinniśmy tak swoją drogą suplementować. Nie żebym dostawała jakieś pieniądze za reklamowanie witaminy D od kogoś, tylko tak jest. Ale między innymi właśnie przez poruszenie się na świeżym powietrzu, to my tej witaminy D dostajemy więcej, a ona też jest, co ciekawe, odpowiedzialna za nasze samopoczucie. Więc może się okazać, że sam brak ruchu, aktywności fizycznej, przebywanie non-stop w zamkniętych pomieszczeniach już się przyczynia dokłada do powstawania nastrojów depresyjnych.
0: I co jeszcze jest ważne w powstawaniu depresji? Bo jak mówisz, jest to tak poważna jednostka chorobowa, że rzeczywiście dużo trzeba sobie w życiu, dużo razy trzeba sobie nogę podłożyć i na różne sposoby, żeby tak właśnie w ten sposób upaść.
1: No my nie doceniamy czynników biologicznych w powstawaniu depresji, czyli bo to z jednej strony mówię o tym ruchu, o fizycznym, o słońcu, ale kolejna rzecz, która mocno się przyczynia, proszę sobie wyobrazić, że depresję my diagnozujemy na podstawie objawów. To znaczy tak do końca psychiatria nie potrafi zdefiniować, co takiego się dzieje w człowieku, że przeżywa depresję i to też się leczy objawowo. Czyli na przykład jeżeli się pójdzie do psychiatry, to się dostaje konkretny zestaw leków, które mają działać objawowo. Ale jednocześnie to, co obserwujemy jako depresję, może być skutkiem ubocznym chorób fizycznych, niedobrze zdiagnozowanych. I to jest na przykład problem, że ktoś ma chorobę, która nie jest zdiagnozowana, dostaje leki na depresję, które coś tam pomagają, ale sama choroba pierwotna nie jest leczona. W związku z czym nie ma szansy pozbyć się tej depresji, bo jest niezdiagnozowana choroba pierwotna. I między innymi dlatego już w tej chwili nawet samo środowisko lekarskie mówi o tym, żeby przyglądać się osobie, która przychodzi z objawami depresji całościowo. Czyli właśnie też patrzeć na możliwe niezdiagnozowane choroby, które mają jako skutek uboczny depresję, choroby fizyczne i żeby przyglądać się też pod kątem na przykład trybu życia, relacji rodzinnych, sytuacji w ogóle życiowej, czyli patrzeć całościowo, a nie tylko po objawach.
0: I teraz czy również element duchowy może oprócz trybu życia i sytuacji rodzinnej wpływać na depresję?
1: Tak, jak najbardziej. Bo na przykład na to już zwracał uwagę Frankl, właściwie 100 lat temu, prawda? Frankl mówił o depresji czy zaburzeniach nerwicowych, które są związane z poczuciem braku celu, braku sensu życia. To jest rzeczywiście czynnik, który się przyczynia do powstawania depresji, bo na przykład jak my eliminujemy ze swojego życia całą praktycznie duchowość, eliminujemy poczucie najgłębszego sensu celu życia, eliminujemy Pana Boga, to w tym momencie, no właśnie, po co ja żyję, jaka mam przyszłość, jaki mam cel. Jak zaczynamy się nad tym zastanawiać i koncentrujemy tylko i wyłącznie na jakichś celach tutaj doczesnych, no to jest nam trudniej, tak, znaleźć taki porywający serce i umysł cel w samej doczesności, no bo co może być, nie? No przetrwanie, zadowolenie, tak, hedonizm jako cel, no to jest coś, co daje nam za mało, żebyśmy naprawdę mieli siłę do życia i siłę do rozwijania się i dbania o siebie naprawdę w dobry sposób.
0: Najmłodsze dziecko, jakie widziałaś, z którym rozmawiałaś, mające depresję i o którym czytałaś? O dwie rzeczy pytam.
1: Ponieważ ja nie jestem terapeutą, więc nie rozmawiałam bezpośrednio. Nie zdarzyło mi się z dzieckiem mającym depresję. Pracujemy z grupami, my przychodzimy do szkół z programem profilaktycznym, co to oznacza, że mamy do czynienia z całą klasą i z nią pracujemy, a dzieci z depresją często po prostu odpadają ze szkoły, więc tu nie mieliśmy okazji. Natomiast znajomi psychoterapeuci mówią nawet o dzieciach 6-letnich, które już miały objawy depresji. I tutaj w przypadku tych małych dzieci to jest bardzo często, to jest właśnie cały tryb życia, który doprowadził tak małe dziecko, które ma w naturze dążenie do zabawy, do właśnie ruchu, do spontanicznej zabawy, że te dzieci wpadają przez tryb życia w totalny marazm, apatię, poczucie niemocy. Najczęściej to się do tego dokłada jeszcze skomplikowana sytuacja rodzinna czy toksyczna sytuacja rodzinna, ale sam fakt, że właśnie dziecko zamiast robić to, co 6-latek normalnie robi, czyli bawić się, budować różne rzeczy, kreatywnie zachowywać i rozwalać i wpadać w kałuże, tak, i tak dalej, to siedzi w domu przed ekranem, ogląda całymi dniami TikToka, gra w gry i tak dalej. No to się mocno przyczynia.
0: Zresztą
1: my znamy właśnie związek między tym przebodźcowaniem, o którym mówiłam, a...

0: tam uważajcie, oni są groźni. Ja urodziłem
1: mi to bardzo
0: się,
1: pochlebia.
0: Ja urodziłem się na początku lat 60. i całe życie spędzaliśmy, jak tylko szkoła się kończyła, wtedy kończyła się szkoła i o 12 potrafiła się o pierwszej skończyć i o drugiej skończyć. I dokąd się nie robiło ciemno, no to myśmy, jak to się w Krzepicach mówi, ciekali po dworze, tak? Czyli była to cały czas jakaś akcja, więc te wszystkie czynniki prowadzące do depresji środowiskowe, chodzi o ten zewnętrzny świat, ruch fizyczny i tak dalej, no my ich po prostu nie mieliśmy. Więc wystarczy zmienić styl życia, żeby w jakimś no, złym układzie rzeczy doprowadzić do depresji sześciolatka. To jest w ogóle porażające.
1: Mhm. To znaczy tak, depresja zawsze była, tylko że było jej o wiele mniej. O wiele mniej. I na przykład rozmawiając z różnymi osobami, to oni mówią, to dlatego, że ludzie byli niezdiagnozowani i się męczyli z tą depresją, a teraz to jest lepsza diagnostyka i to nie do końca tak. Znaczy możemy się pocieszać, że tak zawsze było, ale depresja zawsze była, bo niestety czynniki biologiczne też się przyczyniają do tego, że ktoś jest bardziej podatny na depresję. Na przykład jeżeli miał depresję w rodzinie, to będzie bardziej podatny na to. Aczkolwiek może być tak, że mają chorobę rodzinną, która jest przekazywana genetycznie i która nie jest zdiagnozowana i dlatego jest dużo depresji, nie? Natomiast jednak nasz styl życia, nasz tryb życia to do tego się bardzo przyczynia. I w tym wszystkim jest jeszcze no właśnie nasza relacja z elektroniką, bo tutaj już jest naprawdę sporo badań. Badań, które mówią, że na przykład chociaż właściwie i dorośli, i młodzież mówi, że media społecznościowe im pomagają w podtrzymywaniu kontaktów. No fakt, tak, że możemy dzięki mediom społecznościowym podtrzymać kontakt z kimś, kto jest daleko na drugim końcu Polski czy nawet świata. No to jednak jest coraz więcej badań, które pokazują, że im więcej siedzimy w mediach społecznościowych, tym większa jest nasza depresyjność. I to prawdopodobnie jest związek przyczynowo-skutkowy. To znaczy osoba, która już ma nastrój depresyjny, będzie bardziej skłonna no, sięgać po najprostszą rzecz, która jest pod ręką, czyli wejście online, wejście w media społecznościowe, zamiast zrobić coś, co wymaga więcej wysiłku, więcej mobilizacji w tym momencie i co naprawdę na dłuższą metę pomoże, jak na przykład pójście na siłownię, bo autentycznie badania pokazują, że ćwiczenia fizyczne, takie jak siłownia, jak tam trening interwałowy, aerobik, te wszystkie takie bardzo intensywny ruch, jest świetną rzeczą walczącą z nastrojami depresyjnymi, ale problem jest w ogóle w zmobilizowaniu się, żeby wykonać pierwszy ruch. A media społecznościowe są pod ręką, są w telefonie, który jest w ręce praktycznie. I ludzie wchodzą w te media społecznościowe i tam już się to jeszcze pogłębia problem, bo co tam się dzieje? Hejt, tam się dzieje patrzenie na wyidealizowane życie innych osób, i podświadome nawet porównywanie się, że ja nigdy nie będę tacy jak oni. Nawet jak świadomie wiemy, że ludzie prezentują online bardzo często jakiś, no właśnie, wyidealizowany swój obraz, prawda? To sama świadomość tego nie pomaga dużo, bo i tak podświadomie patrzymy na ten idealny świat influencerów i sobie mówimy, no tak, a ja tutaj leżę w łóżku i nie mogę się z niego zebrać. W barłogu leżę praktycznie. Nie?
0: Cały system celebrycki, który zastąpił mądrość w kulturze, w popkulturze, celebryci stali się nośnikami w cudzysłowie mądrości, tak? I oni prowadzą dzieci i młodzież, ale też już dziś dorosłych i bardzo dorosłych za sobą, a sprawa jest bardzo prosta. Po prostu ekspozycja następuje wtedy, kiedy jest górka, a kiedy jest dołek, to wtedy celebryci są tajemniczy i nie pojawiają się przed kamerami. To mamy

0: Otrzymaliśmy...
1: Tak, albo publikują po prostu materiały, które wcześniej nagrali.
0: Tak.
1: Które przedstawiają ich w świetnej formie.
0: Tak, tak, tak, tak. I bardzo często wśród ludzi telegenicznych choroba jednobiegunowa, dobrze zarządzana, pozwala naprawdę funkcjonować ludziom, którzy mają taką pracę, że mogą sobie wstać o 10 i o 14, byle tylko o 17.30 doskonale wyglądali przez półtorej godziny, tak? Ja kiedyś tłumaczyłem młodym ludziom, którzy mówili, ale kora jest za marihuaną, tak? I popatrz, jak ona świetnie wygląda. No ja mu tłumaczyłem, no ale to stary, ty musisz wstać do szkoły, a ona wtedy sobie śpi. Pokazywałem ten mechanizm wybiórczego jakby ujawniania rzeczywistości. Używasz terminu nastrój depresyjny i używasz terminu depresja. Jaka jest relacja między tymi dwoma terminami?
1: W gruncie rzeczy to jest, znaczy, bo depresja już jest, może o depresji możemy powiedzieć, jak to jest naprawdę potwierdzona. To znaczy, że człowiek został przebadany, że zostały przebadane też ewentualne czynniki biologiczne, które mogły się przyczynić do powstania tych objawów depresji. No i jest diagnoza, która jest dokonana przez, powiedzmy, specjalistę, psychiatrę na przykład. A o nastrojach depresyjnych to mówimy wtedy, kiedy widzimy, możemy widzieć nawet dosyć sporo z typowych objawów dla depresji, ale to nie jest ani potwierdzone oficjalną diagnozą, ani to, ale jakoś sobie z tym, powiedzmy, radzimy, że potrafimy tym jakoś zarządzać, że jest nam generalnie bardzo, bardzo źle, ale jeszcze funkcjonujemy. Czyli to jest też trochę kwestia ilościowa tej granicy między depresją, która jest już taką depresją powodującą niemożność funkcjonowania w ogóle, takiego podstawowego funkcjonowania w życiu, a czymś, co jest jeszcze takie, że jakoś sobie z tym żyje. Co prawda tam się mówi jeszcze potem o maskowanej depresji, o ludziach, którzy są wysoko funkcjonujący z depresją, ale według mnie to jest już takie rozkładanie na zbyt malutkie niuanse. Chociaż wiem, że psychiatrzy ze mną się pokłócą w tym momencie.
0: Powiedz, czy autoagresja jest takim jakimś ważnym momentem w rozpoznawaniu u siebie depresji, czy też jej stopni?
1: Niekoniecznie, bo to są jednak dwie rzeczy. Chociaż jest o tyle ciekawa sprawa, że powiedzmy sobie tak, te depresje, co się mówi o depresji, po czym ją poznać, prawda? No to się mówi, że właściwie podstawa to jest to poczucie kompletnej niemocy tego, że człowiek nie jest w stanie tak naprawdę wstać z łóżka i cokolwiek zrobić, zareagować na cokolwiek, bo nie ma siły na najbardziej podstawowe sprawy. Ale mamy też takie objawy jak obniżony nastrój, utrata zainteresowań, zdolności do odczuwania radości, bardzo gwałtowne czy bardzo duże zmniejszenie energii, męczliwość ogromna, spadek aktywności, osłabienie koncentracji uwagi, niska samoocena, brak wiary w siebie, poczucie winy, niskiej wartości, czarnowidztwo, pesymistyczne widzenie przyszłości, mogą się pojawić myśli, czyny samobójcze, zaburzenia snu, zmniejszony apetyt. I to jest taki komplet objawów, po których się diagnozuje depresję. Ale mamy w tym wszystkim dzieci i młodzież, gdzie niekoniecznie to musi wyglądać w ten sposób. To znaczy, kiedy patrzę się na badania nad depresją u dzieci i młodzieży, się okazuje, że częściowo to idzie im w kierunku agresywności. Nie tylko autoagresji, ale też w ogóle agresywności. I w tym momencie jest takie, zaraz, moment, to ma być depresja, jak mi dziecko cały czas pyskuje, jest agresywne wobec siebie, wobec innych, niszczy przedmioty. Tak, taka może być specyfika właśnie u dzieci i młodzieży, że objawy są trochę inne, że się pojawiają właśnie te objawy agresywne. Ale autoagresja jako taka nie jest związana bezpośrednio z depresją.
0: Ale jest chyba takim wyrazem i krzykiem człowieka, bo no wiesz, Ja przychodziły do mnie matki z córkami, które były w głębokiej depresji, a były też to stany u innych osób, stany duchowe, gdzie na przykład, wiesz, dziewczyna ma 800 cięć na nogach, na udach, tak? Na całym ciele i takich miejscach, których no ona się nie chce tym chwalić, tak? Tylko I to mi się kojarzyło zawsze z depresją, ale to błędne myślenie.
1: To znaczy, tak, trochę nie. To jednak się uznaje za osobne zaburzenie. Że autoagresja, samouszkodzenia, osobne zaburzenia też inaczej, z tego co wiem, terapeuci pracują z osobą depresyjną, a inaczej z osobą samouszkadzającą się. Dlatego, że generalnie to samouszkadzanie jest patologicznym sposobem poradzenia sobie ze swoimi problemami. No bo na przykład co daje ból fizyczny? Daje napływ chwilowy endorfin, hormonów szczęścia, tak? Dlatego, że ciało się zaczyna bronić przed, jakby próbuje zmobilizować do tego, żeby ten ból fizyczny zlikwidować, więc daje poczucie chwilowej ulgi. I to jest coś, co jest mocno uzależniające. I rzeczywiście u osób z depresją, szczególnie u dziewcząt, z depresją te samouszkodzenia też się pojawiają, autoagresja, ale to może mieć związek, ale nie musi.
0: Jasne. Teraz powiedz mi o takiej rzeczy. Stałym towarzyszem życia każdego człowieka jest zły duch, który... No, walczy o to, żebyśmy robili rzeczy, które uznajemy za złe. I zauważyłem taki mechanizm, że szczególny atak duchowy jest na osoby w depresji, ponieważ zły duch bardzo łatwo może doprowadzić je do rozpaczy, która jest już grzechem. Czy masz jakieś refleksje na temat tego właśnie, tej granicy, tego przejścia, tego wrażliwego miejsca ludzkiej duszy, gdzie, no bo grzech to jest świadome odrzucenie zaufania, znaczy rozpacz to jest świadome odrzucenie zaufania Bogu, tak? To znaczy, że odrzucenie Jego wszechmocy i tego, że On się nami interesuje, tak mówiąc ogólnie. Czy tutaj są jakieś obserwacje, którymi warto się podzielić?
1: Bo to już jest spoza zakresu psychologii jako takiej i z tego co wiem, tego aspektu w badaniach na przykład naukowych nie poruszano. Aczkolwiek ja muszę się przyjrzeć, czy są badania, są na pewno badania, tak, pamiętam, że są badania a propos religijność, a w ogóle podatność na zaburzenia psychiczne, w których się okazywało, że osoby, które są głęboko religijne i praktykujące, są mniej jakby podatne na różnego typu zaburzenia psychiczne, szczególnie związane właśnie z utratą zaufania, problemami relacyjnymi i jakby niewiarą w to, że ja mam jakąkolwiek wartość. I czyli z jednej strony to, jak jest osoba wierząca i praktykująca na poziomie psychologicznym, też jest czynnikiem chroniącym, pomagającym w zachowaniu zdrowia psychicznego. I tutaj badacze zwracali uwagę na kilka rzeczy, to znaczy, że z jednej strony właśnie to, o czym też Frankl mówił, jest poczucie celu, sensu życia. Ja dążę do tego, żeby właśnie spełniać wolę Bożą, dążę do tego, żeby być zbawionym, prawda, żeby to jest bardzo głęboka kotwica w moim życiu, dająca ogromne oparcie. Z drugiej strony wspólnotowość, to, że wspólnoty religijne też jakby dbają o ten aspekt wspólnotowości, żeby się wspierać nawzajem. Czyli to będzie takie wspierające od strony psychologicznej też. Ale to jest, co mówi psychologia. Ale wiem, że nie o to pytałeś, bo pytałeś o właśnie tą większą podatność. Ja myślę, że to już jest moje osobiste przemyślenie, ale że tak samo jak łaska buduje na naturze, to tak samo zły duch będzie budował na naturze. Czyli kiedy my mamy naturę chorą, naturę, w której bardzo dużo rzeczy się dzieje, no to do tego będzie się zły duch też przyczepiał i potęgował to, co w nas jest najbardziej autodestrukcyjne.
0: Gdybyś miała domknąć ten wykład o depresji, co jeszcze należy u młodzieży, co jeszcze należy powiedzieć?
1: Ja mam takie poczucie, właśnie dlatego, że depresja u młodzieży powstaje wskutek wielu różnych czynników. I tu się i biologia przyczynia, i tryb życia, i przyspawanie do ekranów, i na przykład złe relacje w szkole, też będą do tego mocno, czy w grupie rówieśniczej do tego przykładać. I często problemy domowe, że w domu się źle dzieje, że jest jakiś rozwód, że jest wysoka konfliktowość, albo że jest też choroba taka poważna w rodzinie i całe życie rodzinne jest skoncentrowane wokół tej choroby. I pojawia się depresja u dziecka jako takie ukoronowanie jakby problemów, które się wszędzie dzieją. Mnóstwo rodziców ma poczucie w tym momencie totalnej bezradności. To znaczy tego, że no dobra, no to próbujemy się dopchać do psychiatry, a psychiatrów dziecięcych jest bardzo, bardzo mało w Polsce, o wiele za mało jak na potrzeby. Czy idziemy do psychologa, to też można różnie trafić. A jednocześnie, kiedy się patrzy na literaturę, też na badania, to się okazuje, że rodzice mogą dla tego swojego dziecka z depresją zrobić o wiele więcej, niż nam się wydaje. I to jest coś, o czym bym chciała powiedzieć. To znaczy, że jako rodzice, nawet jak mamy ciężko generalnie w życiu, to możemy zrobić różne drobiazgi, wprowadzić w życie naszego dziecka, które mu realnie pomogą. Jako oczywiście nie, że wchodzimy w rolę terapeutów, ale że dokładamy się do procesu zdrowienia naszego dziecka. I te drobiazgi to będą właśnie od tych najprostszych zadbanie o otoczenie, o to, co się dzieje fizycznie w życiu dziecka. Naprawdę najprostsza sprawa, którą możemy zrobić, to jest zadbanie o odpowiednią ilość światła dziennego. Czyli na przykład to, że w depresji dzieciak, czy dziecko, nastolatek ma tendencję, żeby pozostać w ciemnym pokoju ze słoniętymi oknami, bo to pasuje do nastroju. A jednak nawet proste odsłonięcie okien, wpuszczenie światła słonecznego, to już trochę pomaga, bo dostaje się trochę, no właśnie, witamina D, ale też w ogóle światło słoneczne, serotonina troszeczkę się podnosi. To jest absolutny drobiazg, przesunięcie łóżka dziecka pod okno i zaczynanie dnia od odsłonięcia kotar. Można z fizycznych rzeczy zadbać bardziej o dietę, bo tu znowu jest tendencja do tego, żeby jeść rzeczy, które szybko jakby pocieszają, czyli pełne cukrów, węglowodanów, tłuszczów, nie najlepiej takie jedzenie śmieciowe. A tutaj nie, możemy zadbać o to, żeby w diecie dziecka było dużo kwasów omega-3, które są naukowo potwierdzono, że są antydepresyjne, że zadbamy właśnie o dietę, żeby ona była zdrowsza i przez sam ten fakt, żeby dziecko zjadło coś zdrowego, pomagamy mu w uzyskiwaniu zdrowia. Przez samą obecność swoją. Przez to na przykład, że jeżeli jesteśmy katolikami czy chrześcijanami w ogóle, to że jednak codziennie przyjdziemy i się pomodlimy z dzieckiem. I że ono czuje się zaopiekowane z każdej strony, to znaczy, że i rodzice się z nim modlą, i rodzeństwo, i na przykład ma też świadomość, że na przykład jakaś tam wspólnota się za nie modli. To też będzie mu pomagać nie tylko na poziomie duchowym, ale też na poziomie zwykłym, takim ludzkim. Właśnie poczucie zaopiekowania wspólnoty, że ludzie się o mnie troszczą. Są oczywiście zalecenia, czego nie należy mówić, rzeczy typu weź się w garść, nie? Jeśli uważasz, że masz problemy, to poczekaj, że będziesz dorosły. Nie, znaczy wiadomo, natomiast na pewno warto takiemu dziecku powiedzieć, ja rozumiem, czy wiem, co czujesz i chcę ci pomóc, zawsze jestem z tobą, kochamy cię. To są po prostu te komunikaty, które każdy z nas potrzebuje, a w depresji szczególnie mocno potrzebujemy. I takie pozwolenie, nie musisz robić nic na siłę. I tak cię kochamy, po prostu chcemy ci pomóc, ale naprawdę nic na siłę. Więc rodzic może sporo rzeczy zrobić i czasami to są drobiazgi i warto, bo to ogromnie wspomaga proces zdrowienia czy no właśnie leczenia. To, co też warto wiedzieć, to że naprawdę zalecenia w tej chwili co do terapii dzieci i młodzieży pod kątem depresji to jest przede wszystkim zmiany w trybie życia, terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne, a że nawet Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że leki przeciwdepresyjne to jest ostatnia instancja, a nie, że jak się najczęściej zaczyna, że się zaczyna od leków przeciwdepresyjnych, a potem ewentualnie dokłada jakieś inne elementy. To nie, to dokładnie na odwrót.
0: Mówisz o tym, że chodzicie do szkół, że macie program. Powiedz, ja jeździłem po Polsce kilkanaście, dwadzieścia parę lat również po szkołach i takie doświadczenie bardzo, bardzo rozszerza horyzonty. Powiedz, jaką młodzież widzisz teraz ostatnio? Te, bo dziś zmiany zachodzą nie co 10 lat, tak jak kiedyś, ale co 5, a być może nawet szybciej. Czy są jakieś obserwacje twoje, które ostatnio poczyniłaś?
1: To znaczy tak, rzeczywiście widać więcej młodzieży, która ma problemy ze samym sobą. Więcej młodzieży, która się poddała. I więcej młodzieży, która po prostu chce przetrwać i duża utrata kreatywności. To znaczy naprawdę to widzimy, bo zaczęliśmy na przykład nasze warsztaty prawo jazdy smartfonem dla końcowych klas podstawówki i szkoły średniej w 2018 roku. Czyli to już jest 8 lat. I mamy do czynienia z tymi samymi rocznikami, ale patrzymy na dużą różnicę, znaczy te pierwsze przedpandemiczne roczniki, kiedy dostawały zadanie, bo tam w ramach tych warsztatów jest zadanie, że mają historię, prawdziwą historię nastolatka i mają wymyślić, jak można mu pomóc, jak można zapobiec problemowi, byli bardzo kreatywni, to znaczy tworzyli wierszyki, tworzyli porady, tworzyli całe wielkie plakaty malowane, rysowane i w ogóle ciekawie zaaranżowane. I to niezależnie od szkoły, tak? I w prywatnej, i w państwowej, publicznej, dobre klasy, złe klasy. Wszyscy sobie dosyć dobrze z tym radzili. A w tej chwili, właściwie gdy wchodzimy do szkoły, w której już jest zakaz smartfonów, to się okazuje, że oni nadal są dosyć mocno kreatywni, a w wielu szkołach jest po prostu tak, że oni mają problem, żeby coś napisać. Piszą jakieś hasło w lewym górnym rogu małymi literami, kartki wielkiej, dostając pisaki, dostając wielką kartkę i dostając polecenie zróbcie plakat. Więc to jest rzecz, którą widzimy. I oni mają duży problem z tym, żeby sobie w ogóle tą wyobraźnię uruchomić i zrobić coś aż tak podstawowego, prawda? To jest duży problem.
0: Czyli to, że polskie państwo nie zakazało jeszcze w szkołach posiadania ekranów, to jest jakieś właściwie szaleństwo, tak? Tendencje są
1: samobójcze. Jeżeli tak prosta rzecz, jak zróżnicowanie między szkołami, w których jest realizowany, egzekwowany zakaz smartfonów, a szkołami, w których go nie ma i widać aż tak duże różnice w sposobie funkcjonowania dzieci i młodzieży, no to to jest duży błąd. Zresztą myśmy jako Fundacja też Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii pod koniec zeszłego roku stworzyliśmy petycję do rządu polskiego pokazującą, no wprowadźmy dwie proste rzeczy, zakaz, egzekwowany zakaz stosowania smartfonów, przenoszenia smartfonów w szkołach czy korzystania ze smartfonów na ich terenie. I puściliśmy to. Robiłam to w ogóle pod namową jakiejś influencerki, która obiecała, że to nagłośni. Oczywiście nie nagłośniła, w związku z czym pod petycją jest na razie niewiele podpisów, ale przy okazji zrobiłam po prostu duży raport o tym, jak wygląda, co badania naukowe nam mówią na temat wpływu wprowadzania takiego zakazu w szkołach. I on jest dostępny na stronie rodzice.co, można sobie go przeczytać, bo to jest realna zmiana. To znaczy, to jest jedna rzecz, która by bardzo mocno poprawiła kondycję psychiczną dzieci. Ta jedna rzecz.
0: Powiedz mi jeszcze rzecz następującą. Szefujesz portalowi, który zajmuje się opowiadaniem historii, w których Bóg jest głównym bohaterem, chociaż czasami cichym bohaterem.
1: Tak.
0: Powiedz mi, czy są ludzie, którzy mają wrodzony talent do opowiadania takich historii? Bo wiem, że są ludzie, którzy się tego próbują uczyć i nawet niektórzy z sukcesem, tak? Że w dzisiejszych czasach, kiedy wydawałoby się, że mamy tak naprawdę kulturę obrazu, to absolutnie to jest nieprawda, dlatego że my dziś żyjemy bardziej w homeryckich czasach niż kiedykolwiek, dlatego że dobra historia, to właśnie dobre historie są opatrywane dobrymi zdjęciami, chociaż oczywiście zdarza się, może to jest 1/3 przypadków, kiedy dobre zdjęcia opatruje się historiami. Co w ogóle powiesz o używaniu takich narzędzi? Bo wiem, że środowiska lewicy rewolucyjnej uczą się storytellingu i uczą się tego, w jaki sposób wpływać na ludzi, żeby przeprowadzać swoje cele społeczne, no, co czyni nasze wspólnoty po prostu coraz mniej wspólnymi, tak? Coraz bardziej ludzie są między sobą podzieleni. Jakie są twoje przemyślenia na temat sztuki opowiadania, narracji, fabuły?
1: Są osoby, które rzeczywiście niejako mają taki talent wewnętrzny, że potrafią świetnie zaobserwować świat i go opisać w ładny sposób. Oczywiście, że tego można się wyuczyć, ale są ludzie, na przykład ludzie, którzy są bardziej wrażliwi emocjonalnie i są dobrymi obserwatorami świata, którzy często mają w sobie ten taki dodatkowy plus na starcie do opowiadania rzeczywistości w sposób, który przemawia do serca i wyobraźni innych. Bardzo im tego zazdroszczę, bo ja tego nie mam w naturze. Jak napisałam jeden artykuł właśnie w stylu storytellingowym, to potem mnie znajomi zalali. Bogna, to nie jesteś ty tak nie piszesz, to nie te emocje, no nie, to nie ty, nie? Wracaj do tego, w czym jesteś dobra, czyli do relacjonowania badań naukowych. Natomiast na pewno można się tego wyuczyć i na pewno warto, dlatego że ja sama wiem, suche dane nam mówią jedno, drugie, trzecie, ale jak się opowie historię, która ilustruje te suche dane, jak to naprawdę w życiu wygląda, no to w tym momencie o wiele bardziej przemawia człowiekowi do wyobraźni, bardziej potrafi odnaleźć siebie i przyjąć tą wskazówkę, na przykład morał historii, do swojego życia. Więc to ładny dar i warty rozwijania w ogóle. Ale żeby to rozwijać, to musimy mieć też, co włożysz, to wyjmiesz, tak? Jeżeli nie czytasz, jeżeli tylko oglądasz TikToki, że tak powiem, znowu się przyczepię, tak? To nic nie władowałeś w siebie, żeby z tego wyszło coś ciekawego.
0: Jak uczysz rodziców być kochającym autorytetem?
1: To skomplikowane. Natomiast bo chciałam trochę domknąć kwestię rodzic, który pomaga dziecku czy nastolatkowi w depresji.
0: Oczywiście.
1: Dlatego, że tutaj też w W zeszłym roku się ukazała w wydawnictwie Eureka książka Depresja nastolatka, możesz pomóc, którą napisałam właśnie dla rodziców, żeby im pomóc w kontakcie ze swoim dzieckiem, u którego są nastroje depresyjne, czy już zdiagnozowana depresja, i pokazać, co on może zrobić. Więc to akurat chciałam przy okazji naszej rozmowy polecić, że nie tylko gigantyczne problemy, które obserwujemy, ale że też można znaleźć trochę konkretnych wskazówek i pomocy, że nie jestem taka, że tylko was straszę, ale że też daję trochę narzędzi.
0: I teraz miłość i intelekt, tak? Autorytet.
1: Miłość i autorytet. To jest stara książka wydana 14 lat temu chyba już nawet. Nie wiem, czy w ogóle jest jeszcze w sprzedaży, ale to była bardzo, bardzo, bardzo lubię tą książkę, Miłość i autorytet.
0: Ja jej nie znam. Ja w tej chwili próbuję zdefiniować, co to znaczy, bo piszesz u siebie na stronie: moim marzeniem jest, aby każdy rodzic potrafił być dla swoich dzieci kochającym autorytetem, bo zastanawiam się, bo tu jest połączenie dwóch zasadniczych absolutnie dla wychowania pojęć, czyli miłość i mądrość.
1: Tak naprawdę to jest temat na kolejną długą rozmowę o tym, dlaczego miłość i autorytet. I zastanawiam się, jak to w sposób taki krótki ująć. Chyba w taki, że żyjemy w czasach, w których nam się mówi trochę, że jako rodzice możemy albo kochać, albo od dzieci wymagać. Czyli że jeżeli kocham dziecko, to ono decyduje samo o wszystkim, a ja mogę być tylko wzorem jakimś do ewentualnego naśladowania. A jednocześnie jest to bzdura. To znaczy w tym sensie to nie jest mój wymysł, bo to już w latach 60. ubiegłego wieku ktoś stworzył prosty wykres. To znaczy prosty wykres pokazujący, że miłość i autorytet to nie są przeciwstawne części skali, tylko to są dwie skale. Czyli mogę być rodzicem, który bardzo dziecko kocha, ale nie jest dla niego autorytetem, czyli takim kumplem, przyjacielem. Dziecko czuje wsparcie emocjonalne, ale z wszystkimi problemami, dylematami musi sobie radzić samo. Czyli w rezultacie czuje się kochane, ale nie wie, jak sobie poradzić z wyzwaniami życiowymi i popełnia mnóstwo błędów, czasami tragicznych w skutkach dla rozwoju. Potem mamy człowieka, który jest przeciwieństwem, rodzic, który jest autorytetem, ale nie potrafi okazać miłości dziecku. No to tu mamy takiego dyktatora, który po prostu mówi, tak ma być, tak nie ma być, pilnuje. Dzieci z takich domów dosyć dobrze radzą sobie w sensie radzenia sobie jako osoba dorosła w życiu, bo mają wyćwiczone, wytresowane są, żeby sobie radzić, ale są bardzo poranione emocjonalnie.
0: No ale mądrość nie ma nic wspólnego z autorytaryzmem. Mądrość.
1: Tak, ale i tu jest ten trzeci wymiar. Możemy mieć też rodzica, który jednocześnie potrafi stawiać wymagania, potrafi tłumaczyć dziecku rzeczywistość z pozycji autorytetu, z pozycji kogoś, kto ma pewną mądrość życiową, a jednocześnie okazywać dużo miłości. I to jest to, do czego powinniśmy dążyć, nie? Że mówię dziecku, że je kocham, przytulam je, mówię mnóstwo dobrych rzeczy, ale jednocześnie stawiam granice, stawiam wymagania, pokazuję, co powinien umieć, co powinien potrafić zrobić, w jaki sposób się też samozdyscyplinować, czy w ogóle trzymać dyscyplinę, żeby sobie poradzić w życiu. I to jest ten osoba, która jest jednocześnie osobą kochającą i autorytetem. Czyli bo oczywiście mamy jeszcze czwarty wymiar, kogoś, kto ani nie kocha, nie potrafi okazać miłości, ani być autorytetem, no to jest rodzic, który znika, którego nie ma, który jest w drugim pokoju, podczas gdy dziecko cały dzień spędza online na przykład.
0: To mamy już następną audycję zaprogramowaną, a jeszcze jedną chciałbym zaprogramować od razu dzisiaj. Czyli neuropsychologia i szczęście. Pomiędzy tymi dwoma napięciami też chyba znajdziemy wiele treści.
1: Tak, myślę, że tak. Przy czym to ostatnie jest Znaczy dobrze, bo to jest dobry też pomysł, żeby pewne rzeczy odczarować. Dlatego, że mi czasami ludzie zarzucają, za dużo mówisz o neuropsychologii i to jest taki czysty behawioryzm i to jest odarcie człowieka z warstwy duchowej, a jako katoliczka nie powinnaś tego robić. Więc to naprawdę nie jest tak, że to się wyklucza, że duchowość i neuropsychologia się wykluczają, tylko bardziej, że no właśnie wracamy do łaska bazuje na naturze, tak? I pewne rzeczy warto wiedzieć po to, żeby no, ułatwić sobie funkcjonowanie też, jeśli chodzi o warstwę duchową.
0: I na przykład dwie takie rzeczy, które warto wiedzieć na zakończenie?
1: Oj, to mnie zastrzeliłeś w tej chwili. Dobra, podstawa, że jak się wyśpimy, to będziemy lepszymi ludźmi. Tak? Ja wiem, że to niby jest oczywiste, ale ja się naprawdę spotykam z taką masą ludzi, którzy śpią po 4-5 godzin dziennie i uważają, że to nie wpływa na ich zachowanie, że to jest szok po prostu.
0: Drodzy Państwo, Bogna Białecka właśnie powtórzyła dokładnie to, co prymas tysiąclecia mówił do swoich kapłanów. Łaska buduje na naturze wyspanej i najedzonej. To jest powiedzenie prymasa Wyszyńskiego. Naszym dzisiejszym gościem była Bogna Białecka, psycholog i szefowa portalu Aletea Polska. Wszystkiego dobrego, dzięki.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty nas czasami stawiasz w sytuacjach, w których mamy pewność, że swoją siłą niczego nie dokonamy. Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci za to, że Ty przychodzisz, nie zostawiasz, że jesteś wierny. Boże Ojcze, chcemy Cię chwalić, Synu Boży. Chcemy Ci dziękować, Duchu Święty. Prosimy Cię, daj nam swoją miłość, łaskę. Pozwól sercom, Panie, napełnionym Twoją miłością, mówić prawdę o Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witamy Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek Kuciewicz. Witaj.
2: Witam, dzień dobry.
1: Poważnie traktujesz Pana Boga od kiedy?
2: Myślę, że trudno byłoby mi chyba podać jakąś taką konkretną datę, dzień czy moment, ale to na pewno zaczęło się od gdzieś około 2006 roku.
1: Co się wtedy stało?
2: Znaczy, to, co się stało wtedy, to była już konsekwencja tego takiej potrzeby i pragnienia, które już było wcześniej w moim życiu. To znaczy, odnalezienia duchowej pewności. Czegoś takiego, co spoiłoby w końcu porozrzucane strzępy i fragmenty mojego życia w jakąś całość. Nie potrafiłem jeszcze chyba nazwać tego tak dokładnie, czym miałoby to być, jak miałoby to wyglądać. Ale to już wtedy, przed tym 2006 rokiem, miały miejsca poszukiwania mojej dziewczyny ówczesnej, wtedy obecnie żony. No i skłanialiśmy się ku różnym drogom, kierunkom związanym ze wschodem. I w 2006 roku moja żona odkryła, że będzie miało miejsce takie zdarzenie w Poznaniu, które się nazywa Meditatio. I to było spotkanie z ojcem Lawrencem Freemanem, benedyktynem z Londynu. No a ponieważ właśnie medytacja była takim przedmiotem mojego zainteresowania również, no to pomyślałem, że warto tego spróbować. No i to spotkanie było bardzo istotne w moim życiu. Od tego momentu, nie tak od razu, nie tak natychmiast, ale zaczęło to wszystko kiełkować i potem miały miejsce już takie zdarzenia, które doprowadziły mnie do tego miejsca i myślę, prowadzą mnie nadal jakoś.
1: A z jakiej sytuacji wychodzisz? Rodzina przekazała wiarę?
2: Tak, to znaczy rodzice wychowali mnie w tradycji wiary katolickiej. Natomiast ja jakoś bardzo szybko, okazało się, porzuciłem to, kiedy poszedłem na studia.
1: Ale to było miasto, wieś?
2: To był Tarnów, to można powiedzieć średniej wielkości miasto, przedmieścia.
1: Wierzący ludzie, to norma tam, czy raczej
2: prosto? Raczej norma, tak, tak. Tradycja, norma. Może nie znałem wtedy ludzi poszukujących, czy tak żywo mówiących o wierze. Tak jakby to było coś, co należy jakoś nieustannie przeżywać i odkrywać. Ale myślę, że te fundamenty, które tam są i które odnajduję wciąż na nowo, jakby patrząc nowymi oczyma, że tak powiem, kiedy tam przychodzę, to widzę, że one tam są. Zresztą muszę dodać, że wierzę głęboko w to, że w moim życiu prowadziła mnie i chroniła zawsze modlitwa moich rodziców. Oni wiedzieli, że te drogi, które obierałem po studiach, to była raczej błędna droga, chociaż sami często żyjąc tam nie mogli tego ocenić tak do końca. Ale widzieli znaki, pewne owoce mojego życia, które nie były najlepsze. I wiem, że moi rodzice cały czas dbali modlitwą o to. I też byli, myślę, bardzo mądrzy, że nie wywierali jakiegoś takiej agresywnej presji na mnie, żebym natychmiast porzucił tą swoją drogę, czy jakoś nie oceniali mnie, nie oskarżali mnie, co uważam też jest częścią tego uzdrowienia, które następuje.
1: A czy miałeś świadków, ludzi, przez których widziałeś, że to nie jest tylko tradycja, ale że tam jest żywy Bóg?
2: Znaczy, nawiązujesz do tego życia, do czasu studiów, tak, wcześniejszego. Tak. Wiesz co, myślę, że moi rodzice na pewno. I zdecydowanie przede wszystkim, tak.
1: W liceum kim byłeś? Jakim byłeś chłopakiem? Z przodu czy z tyłu?
2: Z tyłu raczej. Zazwyczaj jestem raczej na bocznych pozycjach, chociaż wybrałem zawód reżysera filmowego, co może się tutaj nie zgadzać trochę z tą postawą, ale ona o dziwo jakoś czasami ma sens. I nawet w przypadku bycia frontmanem w postaci reżysera. Znaczy z tej pozycji to jest zgodne gdzieś tam z moją naturą. Lubię się przyglądać światu, obserwować go i wyciągać jakieś wnioski, a czasami takie bycie z samego przodu jakoś uniemożliwia taką perspektywę. No i tak samo było w liceum właśnie.
1: Czy wtedy wiara miała jakikolwiek wpływ na twoje życie, realne wybory?
2: Wtedy w liceum i w czasie, i wcześniej to nie potrafiłbym tego tak nazwać. Myślę, że ona miała, ponieważ ja pamiętam doskonale takie zdarzenia z mojego życia, kiedy doświadczałem niezwykłych uniesień w czasie mszy świętej. Szczególnie w czasie takich długich nabożeństw, które wtedy były dużo dłuższe niż teraz. Nawet mówiąc o samej adoracji, to myślę, że było to nieporównywalnie dłuższe. I wiem, że przeżywałem takie momenty, kiedy czułem światło w sobie, czułem uniesienie, czułem jakąś taką inspirację do życia bardzo mocną. Ale nigdy chyba wtedy tego nie zracjonalizowałem. Nie potrafiłem mówić o wierze tak, jak to nazywam teraz. Ale teraz, kiedy doświadczam podobnie swojego życia na nowo, jak gdyby doświadczam rzeczywistości wiary, to patrząc wstecz, to myślę, że tak to mogę nazwać.
1: I co się zdarzyło na studiach?
2: To była taka rzeczywistość nowych rzeczy, które wdarły się do mojego świata i bardzo wchłonąłem wszystko i poznawałem. I jak się zazwyczaj w życiu dzieje na takiej drodze, no to wraz z dużą ilością wiedzy, bardzo ciekawych, interesujących ludzi, no to dotarły do mnie też rzeczy, których może nie warto było poznawać i które może zaczęły burzyć jakiś tam porządek tego świata mojego. No tak, i też rzeczy destruktywne, oprócz takich bardzo pozytywnych. To sporo było tego i teraz no myślę, że przede wszystkim w takim środowisku artystycznym, chociaż nie chcę tego uogólniać i generalizować i narzucać taką ocenę każdemu środowisku artystycznemu, ale akurat no, w pewnych kręgach to wiara i takie rzeczy nie są zbyt popularne i jakoś tak łatwo to porzuciłem. Często wracam do tego momentu, kiedy to się stało i na dobrą sprawę jakoś czuję taką pustkę i ciemność w tym momencie. Nie jest to związane z jakimś też zdecydowanym jakimś wydarzeniem, ale po prostu łatwo przeciąłem te sznury i więzy.
1: I jak to przekładało się później na twoje życie?
2: No tak jak chyba brak zakotwiczenia jakiegokolwiek, a już kiedy mówimy o wierze, no to tego podstawowego. Czyli no we wszystkich aspektach życia i osobistym, i zawodowym, czy tym rodzącym się zawodowym i psychicznym, no to miało takie konsekwencje, że powoli jak gdyby zaczęła mnie ogarniać swego rodzaju jakaś taka ciemność, czy niepewność, czy rodzaj lęku. I brak takiego poczucia, że stoi nogami na ziemi mocno. Pewnie w jakimś stopniu było to związane z tym, że kiedy człowiek jest wrażliwy, otwarty na świat i nagle głowa mu się otwiera i zaczyna wymyślać, przychodzą do głowy pomysły na filmy i jednocześnie to się wiąże z jakąś zmianą, nie wiem, no wyobrażenia o świecie, no to pewnie i tak te nogi gdzieś tam się uginają trochę, ale chyba nie do tego stopnia, żeby zacząć z czasem czuć, że życie przestaje mieć taki sens jako całość. Że zaczyna się rozpadać na drobne kawałki, które przestają do siebie przystawać. No i to bardzo nieprzyjemne odczucie.
1: Czy o jakichś konkretnych rzeczach możesz mówić, żeby pokazać smak tego, bo powiedziałeś, że te poszukiwania jednoczące siły doprowadziły cię, czyli czegoś trzeba poskładać w całość twoje życie, że to jest jakby punkt zwrotny.
2: Pytasz o te pierwsze poszukiwania duchowe, tak?
1: Tak, no o historię, bo... Nie tyle o uogólnienia.
2: Interesowałem się zawsze filozofią i z tego gdzieś potem i czytałem no, różne rzeczy, jakkolwiek nigdy nie zdobyłem wykształcenia gruntownego żadnego w tej dziedzinie, natomiast dużo czytałem i pojawiły się i wątki gnozy i okazało się przy tej okazji, że chrześcijaństwo bardzo mnie interesuje, tak paradoksalnie przy tej okazji. I zawsze jak wtedy pojawiał się, pamiętam to dokładnie, zawsze jak przejawiały się wątki związane z Jezusem Chrystusem, czy nawet samo brzmienie Jego imienia, to zawsze pamiętam i oczywiście z czasem to się wzmacnia, to pojawiała się swego rodzaju taka jasność i pewność, chociaż jeszcze wtedy było to bardzo słabe i takie poczucie bezpieczeństwa, chyba tak to mogę powiedzieć. No i tak, czyli oprócz takiego zgłębiania, czytania dużo na ten temat, no to potem pojawiła się taka rzecz, której chyba no nawet nie wiązałbym tak do końca z religijnością, co raczej z takim pragnieniem do samodoskonalenia. I to było ćwiczenie takiej sztuki Qigong, związanej z opanowaniem tak zwanej energii. No to było też wyjazd do Indii, do Ashramu, do jednego guru. No i to z takich głównych wydarzeń to takie rzeczy.
1: No ale jak to w konkrecie twojego życia, bo mówisz o syntetyzujesz, a ja nie czuję tego, co wtedy dzieje się w twoim życiu, jesteś szczęśliwy, jesteś nieszczęśliwy, dzieją się takie rzeczy inne. Co jest w tym życiu?
2: To znaczy, wiesz co, to jest, mówimy o dość długim okresie życia i to jest taki, generalnie rzecz biorąc, raczej ciemna i minorowa barwa dominuje wtedy w moim życiu. Dlatego, że w żadnej z tych rzeczy nie odnajduję tego, co jest tym czymś, co spaja. I wiesz, to się może jakoś nie objawiało w takich jakichś zdecydowanych wydarzeniach w moim życiu, jakichś takich bardzo wyrazistych tragediach i nieszczęściach wtedy, ale taka ogólna nuta jest posępna raczej i to się wiąże też z takim stanem wewnętrznym, który naprawdę coraz bardziej, chociaż zewnętrzne pozory mogą mylić, jakoś tam człowiek zawsze stara się przybrać dobrą minę do złej gry, to gdzieś wewnątrz działo się bardzo źle, a w dodatku ja, poddając się porwać tym rzeczom, to gdzieś nie... o których mówię, to w nich nie znajdując też tego, to trochę sam siebie okłamywałem, bo przyjmowałem te dobra, w cudzysłowie, które one niosły ze sobą jako rzecz taką, która buduje moje życie. W efekcie tak nie było. I nie wiem, jak mógłbym jeszcze o tym inaczej powiedzieć. No, na przykład mówiąc o tej sztuce ćwiczeń Qigong, no to była rzecz, która miała mnie jak gdyby wzmacniać, integrować, dawać poczucie siły i pewności i gdzieś jednoczyć z czymś wyższym i w efekcie to nie miało miejsca. No po prostu...
1: Ale to są ćwiczenia inicjacyjne. To jest bardzo mistyczna część tradycji chińskiej. I ja poznałem Marcosa Bongarta, największego w Europie chyba ambasadora Qigongu i to jest człowiek inicjowany. To jest człowiek głęboko po stronie duchowości. Z punktu widzenia monoteistów, absolutnie lewej ręki. No, to jest coś co niszczy życie wielu osobom.
2: Bo rzeczywiście ten styl, który ja ćwiczyłem, to jego mistrzem był Marcus Bongard. To tak było. To znaczy, tam się niewiele mówi o samej religijności. I to też chyba nie było tym czymś, co mnie wtedy interesowało, ale jak potem, zresztą wtedy interesując się, a teraz to analizując na nowo, no to wiem, że ćwicząc te rzeczy, człowiek zaczyna mieć kontakt z tymi tak zwanymi energiami. Ja sam zacząłem to odczuwać w którymś momencie. I tak na dobrą sprawę, to ten moment był też takim momentem, kiedy ja się postanowiłem w tym momencie wycofać z tego, ponieważ czułem, że gdzieś zaczynam jednak dotykać takiej przestrzeni, która nie jest dobra. To były rzeczywiście dość delikatne odczucia i nigdy nie doświadczyłem jakiegoś takiego negatywnego, silnego zła, które bym odczuł w taki czy inny sposób tutaj, ale w tej takiej subtelnej przestrzeni psychiki zacząłem czuć, że to może być droga bez odwrotu, albo że powrót stamtąd może być bardzo bolesny i długi. Tak, i to też się tam wiąże jeszcze z takim zdarzeniem, z takim procesem, który następował, ten nauczyciel, który akurat wtedy uczył w imieniu mistrza Bongarta, ówczesnego tego nauczyciela, to ten człowiek właśnie zaczął ulegać, czy przychodzi taki proces, ja bym to nazwał napompowania ego, wynikający być może z właśnie przyswojenia tych wszystkich mocy i umiejętności, które bardzo zaczęły się destruktywnie objawiać. Ja pomyślałem wtedy też, że zresztą tutaj wspierała mnie moja obecna żona, bo razem ćwiczyliśmy te rzeczy, że to tak nie może być, że jeżeli ktoś jest naprawdę duchową osobą, to w ten sposób nie powinien się zachowywać i reagować.
1: Czyli miałeś dużo szczęścia.
2: Myślę, że tak. W efekcie myślę, że tak.
1: Bo jeśli te moce się już ujawniały, jeśli czułeś rzeczy nadzwyczajne...
2: Ja nie bez powodu tutaj wspomniałem o modlitwie moich rodziców, ponieważ tak na dobrą sprawę, jak teraz myślę o różnych zdarzeniach, tam jeszcze z czasów studiów i późniejszych, no to myślę, że normalnie to bym chyba się nie był w stanie pozbierać, gdyby nie jakaś moc ochraniająca. Po prostu miałem więcej szczęścia niż rozumu. Mówiąc kolokwialnie.

0: bycie u guru to też nie jest rzecz obojętna. Co to było za historia? Guru to jest ten, który jest urzeczywistniony, jest Bogiem. Zatem z chrześcijańskiego punktu widzenia i w ogóle z punktu widzenia religii, no to jest człowiek otwarty na rzeczywistość duchową. Część z nich potrafi nie używać tych mocy i tym samym nie niszczyć się wewnętrznie, część nie.
1: Wiesz co, to był dwutygodniowy pobyt w takim ashramie właśnie, gdzie ten guru przebywa i działa. I wiesz co, ja chyba rzeczywiście muszę mówić o dużej ilości szczęścia, bo ja tego aż tak bardzo nie analizowałem. Znaczy, gdybym pewnie wiedział, co wiem teraz, to że nie pewnie, tylko na pewno bym się tam nie wybrał i nie uczestniczyłbym w modlitwach. Ja chyba też starałem się za wszelką cenę znaleźć połączenie między chrześcijaństwem a tym czymś, co jest na wschodzie. I wydawało mi się, że mogę nawet czasami coś takiego dostrzec. W efekcie, kiedy tam sporo rozmawiałem z różnymi ludźmi, również z kraju, którzy tam przebywali, no to okazało się, że to imię Jezusa Chrystusa nie jest tam, w najlepszym wypadku jest traktowane jako jedno z wielu równorzędnych z innymi. No i chyba to był taki moment, że już chciałem po prostu wracać stamtąd, bo już zdecydowanie wiedziałem. Czyli w czasie tego pobytu zdecydowanie wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Że nie będę w ten sposób tam funkcjonował, tym bardziej, że chociaż może źle jest czasami oceniać ludzi, którzy podążają swoją jakąś ścieżką duchową, ale tam też wśród osób przebywających nie działo się najlepiej i różne animozje się pojawiały i takie rzeczy, które chyba w miejscu, gdzie ludzie się otwierają na siebie, gdzieś starają się otworzyć na miłość, to też nie powinno mieć miejsca. Także to też w ten sposób obserwowałem i tak to oceniłem wtedy.
0: Jakim jesteś człowiekiem przed tym momentem zwrotu na tych medytacjach freemanowskich?
1: Wiesz co, już coraz bardziej zdesperowanym i pragnącym. Coraz bardziej już chyba mogącym nazwać rzecz po imieniu, coraz bliższym tego. I z tej takiej izolacji, w której byłem, i z tego takiego poczucia pozornej drogi duchowej, która czasami wystarcza w życiu na długie lata. To jest straszne, że tak jest, ale tak bywa niestety. No zacząłem czuć, że muszę się rzucić w jakąś już przepaść, żeby doświadczyć czegoś naprawdę intensywnego, żeby to życie zaczęło mieć smak po prostu w tej kwestii, o której mówię, i żeby to nabrało jakiegoś waloru konkretu, bo tyle już ogólników i ślepych uliczek i ogólnie już przestało mi wystarczać. Ale w czasie tego spotkania, sam fakt, że spotkałem kapłanów, z którymi mogę podjąć rozmowę, zaczynam słuchać, otwieram się, widzę wspólnotę, widzę ludzi, którzy gorąco to przeżywają. To pragnienie już się bardzo obudziło wtedy. I potem był czas powrotu do życia sakramentalnego i uporządkowania swojego życia. Głównie myślę tutaj o małżeństwie, które nastąpiło około 2,5 roku później.
0: I co to był za czas? Jak zmieniało się twoje życie? Co w nim się działo?
1: Tak, to był czas takiego cementowania, scalania. To znowu ogólne słowa, ale w konkretach to się objawiało w ten sposób, że z żoną postanowiliśmy wziąć ślub kościelny, co nastąpiło w Tuchowie, w takim miejscu też związanym z moimi rodzicami, ponieważ tam moja mama zanosiła zawsze modlitwy w sanktuarium Matki Bożej. W Tuchowie też to miejsce było takim miejscem, że trzeba było tam zacząć swoją drogę na nowo. Tam podjęliśmy tą drogę. I też muszę powiedzieć, że spotkanie z zakonnikami w tym miejscu było czymś niebywałym zupełnie, jak przez nich przemawiała taka moc Boża. Rozsadzało to skały po prostu i sam ten proces rozmów z nimi już był takim bardzo intensywnym, duchowym doświadczeniem. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest to, że my na swojej drodze wraz z moją żoną doświadczyliśmy dwóch poronień, starając się o dziecko. To były bardzo bolesne doświadczenia dla nas i podjęliśmy taką drogę typową dla ludzi naszej cywilizacji, czyli chodziliśmy do lekarzy różnych, płaciliśmy pieniądze za to i efektów nie było widać. Tak, to były nieprzyjemne doświadczenia, bolesne i pełne zawodów. No i kiedy już traciliśmy nadzieję, to znowu zaczęliśmy uczestniczyć w różnych rekolekcjach. To jest taki pierwszy owoc też po tych freemanowskich

0: i wróciłem na ostatni dzień. I w czasie tych rekolekcji ojciec zapytał, czy wszystkie pary, które mają kłopot z posiadaniem dzieci, już były u niego na modlitwie. No i ja się zrywałem, porwałem tam moją żonę, to była akurat przerwa, przyciskaliśmy się przez tłum. On na nas spojrzał takim swoim surowym wzrokiem, zabrał nas w czasie przerwy do swojego pokoiku i tam modlił się nad nami. Bardzo mocno czuliśmy wtedy obecność Ducha Świętego. Pojawiły się łzy. I on na końcu tej modlitwy powiedział, że będziemy mieli dziecko. Że to nastąpi z uśmiechem na twarzy. My wycieraliśmy łzy, potem długo to jeszcze do nas nie mogło dotrzeć. No i gdzieś około 3 tygodnie później okazało się, że moja żona jest w stanie błogosławionym. I już mamy teraz półroczne dziecko w tym momencie. Także myślę, że to jest takie największe świadectwo, które tutaj mogę dać, jeżeli chodzi o działanie Boga, działanie Jezusa, Ducha Świętego w moim życiu, w życiu mojej rodziny, które się objawia konkretnie. Mam je na co dzień, płaczę, śmieję się, trzymam je w rękach.
1: I jak wzrastaliście, no bo Kościół to jest i przestrzeń intelektualna, i przestrzeń liturgii, wspólnoty, a poza tym jest jeszcze historia indywidualna każdej osoby z Bogiem. Jak ten czas, jak go widzisz dzisiaj?
0: To jest czas bardzo intensywny, te ostatnie 3-4 lata, dlatego że to się wiąże i z uczestniczeniem w życiu i wspólnoty, czy też czasami wspólnot, bo jest to i grupa medytacyjna, i grupa związana z księdzem profesorem Tarnowskim. Także też takie bycie między ludźmi, wśród ludzi. Jakkolwiek tego mi wciąż brakuje jeszcze więcej. Mam nadzieję, że to się jakoś zintensyfikuje w przyszłości. To jest uczestniczenie w życiu modlitewnym, sakramentalnym, najważniejszym tutaj chyba w tym momencie. I również czas takiego wręcz eksplozji przyswajania wiedzy na ten temat, takiej wiedzy teologicznej z różnych dziedzin tej teologii, ale to właściwie wszystko mnie interesuje i chyba im więcej poznaję, tym bardziej mam przekonanie, że do końca życia nie będę w stanie tego ogarnąć. Także to też jest taka bardzo dla mnie ważna przestrzeń, którą poznaję. I chyba powoli też takiego działania zawodowego, dlatego że teraz jestem na etapie współtworzenia filmu wraz z kolegą Pawłem Sobczykiem, który będzie dokumentalną opowieścią o współczesnej wielkiej charyzmatyczce z Boliwii, Katalinie Riva. To będzie właśnie opowieść o jej charyzmatach, o dziele, które ona przekazuje, o orędziu.
1: Jak twoje życie z żoną zmieniło się od momentu sakramentu, kiedy daliście sobie sakrament?
0: Na pewno najważniejsze jest tutaj pojawienie się dziecka. To jest, myślę, owoc tego życia duchowego. Inaczej nie potrafię o tym myśleć i tak jest w samej rzeczy. To jest ten taki namacalny owoc. No, myślę, że to życie sakramentalne, to życie modlitwą, o życie blisko Boga. No to jest życie też takie, które wprowadza do naszej rodziny dużo ładu i spokoju. I myślę, że te takie rozterki, różne sytuacje rozdwojeń, kłótni, których zresztą i tak nie było wiele w naszej rodzinie, ale na pewno tych rzeczy jest dużo mniej. Ten pokój gdzieś tam zapanował w naszej rodzinie teraz. I myślę, że też mamy takie narzędzie potężne narzędzie do w ogóle rozpoznawania rzeczywistości wokół nas. Rzeczywistości naszego życia, naszych bliskich rodzin. Często nie dzieje się tam za dobrze. I potrafimy jak gdyby zupełnie inaczej na to spojrzeć, więc to też jest bardzo ważne, bo nie jesteśmy już tak zupełnie zagubieni. Mamy po prostu takie światło, które rozświetla tą rzeczywistość wokół.

0: Czemu zachwyciłeś się Kataliną?
1: Zachwyciła mnie książka, którą przeczytałem. To była Tajemnica Mszy Świętej. Myślę, że nie, że to jest taka rzecz, która zupełnie, chyba każdego poszukującego w katolicyzmie, w chrześcijaństwie człowieka, który przeczyta tę książkę, to musi wstrząsnąć. To znaczy nie

0: Możliwe jest chyba przejście obojętnie obok tego i to tak mocno działa na wyobraźnię, na sferę ducha, na serce, że to powoduje, że zupełnie inaczej człowiek podchodzi do mszy świętej. Zaczyna ją traktować jak rzeczywiście wielką świętość. Jak coś, co wokół czego, no, oprócz tego, że nie można przejść obojętnie, to trzeba na kolanach do tego podchodzić. To jest największe wydarzenie w czasie tygodnia. Jeżeli ktoś uczestniczy częściej, no to po prostu w rzeczywistości, która nas otacza, największe światło, jakie istnieje. No i z tego wynika potężne konsekwencje dotyczące skupienia na mszy świętej, uważności, niespóźniania się. To są pozornie być może błahe rzeczy, ale tam Katalina poprzez słowa Pana Jezusa bardzo mocno wskazuje na istotność tych rzeczy, właśnie drobnych, takich wierności tej praktyce, jaką jest i doświadczenia mszy świętej. Prócz tego, czytając więcej, no chyba ona mnie też zachwyca jako człowiek, jako osoba, jako taka bardzo pokorna, wrażliwa istota, która poddaje się wielkiej sile, która przez nią przemawia i która właśnie w tej pokorze i prostocie nawołuje ludzi dzisiejszych, współczesnych, początku XXI wieku do nawrócenia. Ale też czyni to w taki sposób, pewnie ona sama powiedziałaby, że to nie jej zasługa, tylko zasługa Pana Jezusa. Ale czy to się dzieje w taki sposób, że to jest naprawdę bardzo współczesne, to jest bardzo współczesny przekaz. Taki, który myślę nie kojarzy się z jakąś taką spatynowaną tradycją Kościoła, tylko z czymś, co jest naprawdę żywe i pełne mocy, siły, energii, czy coś, co działa na wyobraźnię.
1: Co najbardziej Cię uderzyło?
0: Jest tam wiele momentów. Jeżeli mówimy o książce, bo można mówić tutaj o książkach albo też o wydarzeniach w jej życiu, no jest stygmatyczką. Myślę, że te momenty opisywane przez różne osoby, które były świadkami tych wydarzeń, no to są wstrząsające chwile. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby widok pojawiających się ran oraz współcierpienia Kataliny, żywego człowieka, który współcierpi na Golgocie wraz z Jezusem, no to wstrząsa. Nie wiem, jakich innych słów użyć. To po prostu pozostaje moment potem milczenia i kontemplacji tych chwil chyba tylko. Jeśli chodzi o takie momenty z jej książek, które są też momentami z jej życia, trudno też dwie sfery oddzielić od siebie, no to są momenty opisów na przykład tego, co się dzieje podczas spowiedzi. Może jeszcze dodam, że te jej opowieści czy jej relacje to jest tak naprawdę wejście głębiej w duchową rzeczywistość dla nas percepcyjnie, wzrokiem niedostrzegalną. Tego, co się dzieje podczas momentów liturgii, podczas momentów przyjmowania sakramentów, modlitwy oraz wszelkiej jak gdyby, no, przestrzeni tej naszej duchowej, którą czynimy. No i to zobaczenie tego oczami Jezusa, no bo do tego to się sprowadza de facto, no jest porażające. Tu mogę mówić właśnie o momencie, o tym, co się dzieje w czasie spowiedzi. Najlepiej jest te książki przeczytać, rzecz jasna. Ale też jej opowieść o tym, jak jej matka umierała na przykład. Ten moment każdego z nas czeka i każdy z nas gdzieś się boi tego najzwyczajniej w świecie i myśli o tym nierzadko pewnie. A ta jej opowieść o tym umieraniu jej mamy jest, no, jest porażająca też takim zawierzeniem i spokojem, który się wtedy pojawia. To wcale nie musi być moment, jak się okazuje, moment lęku i strachu. I poprzez obecność ludzi i siłę wspólnoty i modlitwy możemy doprowadzić tą odchodzącą osobę w bezpieczne ręce Matki Bożej i Pana Jezusa. I tak się stało w przypadku jej mamy. I myślę, że to jest taka wielka otucha dla nas. Że ten kres, który nas czeka, jest przy wytrwałości i zawierzeniu tak naprawdę momentem przejścia tylko i wyłącznie.
1: Czy dobrze rozumiem, że Katalina mówi językiem, który przebija się przez to znieczulenie, jakie media, no, to przez to spustoszenie właściwie, jakie w wyobraźni i wrażliwości ludzi czynią media i takim zniszczeniu właściwie powagi języka, którym dotychczas się o nich mówiło. Takiego namaszczonego języka w Kościele. Czy dobrze rozumiem?
0: Tak, że ja to tak odbieram. Oczywiście tutaj trzeba by sprawdzić to na jakiejś grupie osób, które przeczytały te rzeczy i jak to do nich dociera. Myślę, że Bo tak, bo te rzeczy, o których ona mówi, one są mówione często językiem takim ludzkim, potocznym. One opowiadają o sytuacjach konkretnych z naszego życia, ale jednocześnie Kościół nie zaleciłby tych jej książek do medytacji, studiowania, gdyby nie były zgodne z teologią. Zresztą znawcy twierdzą, że jej, że te jej orędzia, te jej książki są nacechowane głęboką teologią. Ona jest osobą, która skończyła zaledwie szkołę podstawową. Także to już samo w sobie świadczy o tym, z czym mamy do czynienia. Myślę, że tak, że często dla osób, które być może są zakotwiczone w takiej tradycyjnej religijności, to mogą być często wstrząsające rzeczy nawet, czy szokujące. Na przykład zdarzenie, które miało miejsce w 1999 roku, kiedy za sprawą dziennikarza australijskiego, który wtedy przyjechał do Kataliny, ma miejsce transmisja jej orędzia do 28 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Amerykach Południowych, kiedy Katalina czyta słowa Pana Jezusa do ludzi. No to jest rzecz taka wręcz z dziedziny science fiction. Czy Pan Jezus mógłby dzisiaj wręcz stanąć przed kamerami i przemówić do nas? Okazuje się, że to medium, które tak bardzo utożsamiamy z jakimś takim właśnie pozbawieniem wartości, z wypraniem, z jakimś takim zeszmaceniem wręcz, powiedziałbym, może być przedmiotem obecności świętości po prostu. Znaczy nie przedmiotem, ale jakby takim transmiterem tej świętości. To też nie ukrywam z punktu widzenia filmowca, to taka rzecz, która myślę, że może się właśnie, którą mogę tak opowiedzieć, żeby ona się przebijała do ludzi, żeby z niej poruszała, żeby ludzie zadawali sobie pytania, bo to chyba też głównie o to chodzi. Nie żeby na siłę przekonać, tylko żeby to mogło jakoś poruszyć człowieka. Zresztą tutaj jeszcze przywołam słowa, które są wypowiedziane przez Katalinę właśnie w tej książce Tajemnica Mszy Świętej. To są słowa Pana Jezusa, że dzisiaj Pan Jezus poszukuje ludzi, którzy na nowo potrafiliby ożywić to, co już jak gdyby zostało powiedziane. Czyli poszukuje ludzi, którzy by się wsłuchali w te słowa, które między innymi wypowiada Katalina, i nadaliby temu życie. I myślę, że to też temu służą tej książki właśnie.
1: Jak pielęgnujesz w takim codziennym życiu ten dar, który dostałeś?
0: No przede wszystkim to jest uczestniczenie we mszy świętej. Zdarza się, że mogę i jestem w stanie narzucić sobie... Mówię narzucić, ponieważ to też jest związane z pewną taką dyscypliną i wytrwałością. Codzienne uczestniczenie w Eucharystii. No i to jest piękne. Taki dzień zupełnie inaczej wygląda. Dzień, który się rozpoczyna mszą świętą, jest zupełnie innym dniem i jak gdyby człowiek jest wtedy otoczony mocą, świadomością zupełnie innego rodzaju. To nie ma porównania. Na pewno co niedzielna msza święta. Na pewno jest to wciąż w wolnej chwili zgłębianie i czytanie różnych rzeczy. Odkrywanie różnych autorów. To mnie bardzo interesuje, odkrywanie autorów, którzy poruszają tematykę chrześcijańską w takim życiu świeckim. W takiej przestrzeni kulturalnej świeckiej, bo dla mnie to jest no, taka rzeczywistość. Mam, chyba muszę rozbrajać w sobie takie poczucie mikrości tego w naszej rzeczywistości, takiej słabości, obecności w naszej kulturze, tej tematyki chrześcijańskiej. Jak się okazuje, jak czytam i poznaję, to nie jest tego aż tak mało. Może ja po prostu nie patrzyłem tam, gdzie trzeba. Na pewno mało tego jest w świecie filmu, który mnie tutaj szczególnie interesuje. I jeżeli nawet jest to podejmowane, to często w niezbyt właściwy sposób.
1: Pielęgnowanie.
0: Dalej, no to na pewno rekolekcje. Przynajmniej raz w roku rekolekcje. Bardzo bliskimi mi są rekolekcje z postem w Tyńcu. Jeżeli można też spotkać się z ojcem Lorenzem Freemanem na kolejną medytację, to na pewno to też podejmuję. No i przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale też bardzo ważne dla mnie msze charyzmatyczne. Dla mnie bardzo ważnymi osobami są tutaj ojcowie Enrique i Antonello. We wszystkich ich mszach świętych, takich konferencjach uczestniczyłem. I dla mnie były to też bardzo mocne, intensywne chwile przebudzenia i wlewania Ducha Świętego.
1: Kogo poznajesz na tej drodze? Kim jest Bóg?
0: Kogo poznaję? Pytasz o ludzi.
1: Nie, o Boga, o Jezusa. Kogo poznajesz? Kto to jest?
0: To jest na pewno osoba. To jest na pewno istota, Bóg, człowiek, do którego mogę się zwracać. To jest adres. To jest ten ktoś, do kogo mogę mówić, kto słucha i kto daje odpowiedź na wiele sposobów w życiu. To jest ktoś, kogo mogę prosić o pomoc. To jest ktoś, przed kim mogę do końca otworzyć całe swoje wnętrze. Wszystko, co, czym jestem i nawet to, czym jestem, a o czym nie wiem, że jestem. I to jest dla mnie chyba największe odkrycie tutaj w chrześcijaństwie, w tym powrocie do Boga. Nigdy nie wiedziałem, że Bóg może wypełnić moją istotę tak bardzo do końca. W pewnych momentach modlitwy, przyjęcia sakramentu. Odczuwa się to czasami bardzo mocno. To jest ktoś, kto zawsze wyłania się nawet gdzieś w dalekiej przestrzeni, gdzieś na 10., 100. planie, w momencie jakiegoś zniechęcenia i upadku. Ale to jest obraz, który zawsze przebija najcięższy, ciemniejszy mrok. Być może nie jest wtedy bardzo daleko, mam takie wrażenie, że gdzieś może, chociaż on nigdy nie jest daleko, ja się oddalam po prostu od niego. To zawsze jest. Ja wiem, że to już jest wypalone w mojej duszy i oczywiście zawsze proszę Boga, żeby to nigdy nie zniknęło. To jest największy skarb, jaki mogłem otrzymać w życiu. Ten skarb wiary, tej łaski, która przyszła. Ale to jest właśnie ten ktoś, kto zawsze mnie klepie po ramieniu i mówi, ty się tak strasznie nie przejmuj, bo ja tu zawsze jestem. To ty trochę historyzujesz i panikujesz. Tak naprawdę. No i to jest ten ktoś, kto przychodzi w innych ludziach tak samo. To jest to wsparcie, które się pojawia u ludzi, którzy pojawiają się, którzy niosą to wsparcie, którzy zapraszają do wspólnej modlitwy, którzy na problemy, które się im wyjawia, też właśnie przywołując imię Jezusa Chrystusa, mówią, że to nie jest wielki problem, że możemy się modlić, możemy prosić o pomoc, o łaskę. No i to jest osoba, która przede wszystkim niesie szczęście. No to jest to, ja pierwszy raz w życiu od tych 3-4 lat zacząłem mieć odwagę wypowiadać to słowo naprawdę do końca odważnie i w poczuciu, że nie mówię czegoś, co jest jakąś abstrakcją. Ja po prostu już wiem, z czym to słowo jest związane, wiem do czego ono prowadzi, gdzie jest zakorzenione. I to jest, tą osobą jest Jezus Chrystus.
1: W jakiej intencji pomodlimy teraz naszymi słuchaczami?
0: Myślę, że chciałbym się pomodlić w intencji wszystkich tych ludzi, którzy są poszukującymi w prawdziwej duchowości, którzy są często obdarzeni wielkimi talentami artystycznymi, naukowymi, wszelkimi możliwymi, jakie możemy otrzymać jako ludzie, którzy mają wielką wrażliwość, ale z jakiegoś powodu nie potrafią zareagować na Pismo Święte, na Pana Jezusa i przeżywają wielkie cierpienia nierzadko. I wiem o tym, że jeżeli będziemy prosić i jeżeli się pomodlimy w tej modlitwie, to być może to już trzeba zostawić Panu Jezusowi.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek Kuciewicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Drogi księże, jak umierają mnisi? Czemu mnisi nie mają problemów z umieraniem?
1: To bodaj jest chyba ostatni przyczółek głębokiej wiary w życie wieczne i dlatego klasztory, zwłaszcza kontemplacyjne, te o pewnej starej jeszcze regule benedyktyńskiej, przechowały sztukę życia dla Boga na większą chwałę Bożą i integralnie nie da się umierać sensownie i Bogu, idąc w ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mego, tak uczyła średniowieczna pobożność, nie tylko klasztorna, ale także parafialna wszystkich ochrzczonych, że w chwili umierania właśnie to te słowa Zbawiciela z krzyża powtarzać. Otóż to, dlatego troszeczkę o tych klasztorach dzisiaj chciałbym i o wspólnotach mnichów, bo to jest bodaj ostatni przyczółek, ostatni, nie powiem skansen, ale sanktuarium mądrego życia na chwałę Bożą i dobrego umierania także Bogu w Jezusie Chrystusie, czyli ten paschalny wymiar ludzkiej śmierci. On nie dotyczy tylko chrześcijan, przecież wszyscy ludzie są na obraz i podobieństwo Boże stworzeni i wezwani do chwały, odkupieni przez Jezusa Chrystusa, ale ponieważ żyjemy tak jak żyjemy, obracamy się w społeczeństwie, które jest napędzane przez ekonomię, przez wskaźniki, przez konsumpcję i produkcję, przez jakieś kursy walut i akcji, przez pożyczki, kredyty, handel, wojny celne i przez elektronikę, która zawłaszcza po kolei kolejne, zwłaszcza młodsze roczniki. No, tego typu lekcja życia na chwałę Bożą i umierania dla Boga bardzo nam się, sądzę, przyda. I pan redaktor dobrze, że mnie zapytał. Mam przed sobą książkę, którą z czystym sumieniem mogę wszystkim polecić, mianowicie Nicolas Diat, francuski dziennikarz, który robił wywiad jeden, drugi z papieżami, przede wszystkim z Benedyktem XVI. Taki człowiek, który szuka tego, co najważniejsze w chrześcijaństwie na dzisiaj dla nas. I on opublikował w 2018 roku książkę pod tytułem Czas umierania, ostatnie dni życia mnichów. Ona została uhonorowana nagrodą kardynała Lustigera, wielka nagroda Akademii Francuskiej. Ona oczywiście jest jeszcze do zdobycia, siostry Loretanki ją wydały i on właściwie na początku ma teksty łacińskie, napisy, tu spoczywa pył, proch i nicość na płycie nagrobnej kardynała Antoniego Barberiniego w Kościele Niepokalanego Poczęcia w Rzymie, a potem przechodzi do tych niezwykłych historii, ponieważ zadał sobie proste pytanie, jak umierają mnisi? Jak to wygląda u tych, którzy całe swoje życie spędzają w męskiej wspólnocie, żyją modlitwą, pracą w ogrodzie, w gospodarstwie, tworzą wyjątkowy świat, trochę odizolowany od tego pędu cywilizacji i dlatego chciał, że tak powiem, u źródła znaleźć pomysł na dobre życie i na dobre umieranie w perspektywie wiary i dlatego podjął taką, byśmy powiedzieli, podróż badawczą po kilku wybranych klasztorach francuskich, a zaczyna, jakżeby inaczej, od obrazka, który znalazł w Rzymie przy Via Veneto, kościół kapucynów i krypty, boczne kaplice wypełnione. On pisze 5 takich wysokich kaplic przeszklonych, żeby było widać, wypełnionych aż po dach, tych aż po sklepienie kośćmi zmarłych kapucynów, co tworzy oczywiście, jest to konstrukcja z czasów baroku, co tworzy oczywiście swego rodzaju klimat makabryczny i wielu turystów przychodzi popatrzeć na to z jakimś przerażeniem, ale także z pytaniem, o co tutaj chodzi, dlatego że nasza kultura, nasz czas, nasza cywilizacja, jak pisze Diat, obsesyjnie lęka się śmierci, nie chce już jej uznać i nie chce widzieć, że życie ma swój koniec. Na wszelkie sposoby stara się zapomnieć o kostusze. Śmierci jako rzeczywistości zhańbionej i koszmarnej nakładany jest makijaż, charakteryzacja. Bóg umarł, śmierć też. Homo Deus biegnie jak szalony, usiłując zdobyć siłą sztandar nieśmiertelności. I oczywiście cytat kolejny, jeśli państwo pozwolą, François Mitterrand, prezydent świętej pamięci Francji, umierając, dość długo chorując, napisał taki wstęp do książki o śmierci pisanej przez Marie de Hensela i zanotował w taki sposób, takie słowa. Być może nigdy stosunek do śmierci nie był tak ubogi jak w tych czasach duchowej posuchy, kiedy ludzie, którym spieszno do istnienia, wydają się unikać tajemnicy. I myślę, że to jest bardzo dobry wstęp do naszej rozmowy o tym świecie, w którym my żyjemy, a w którym są także wyspy, środowiska, oazy, chciałoby się rzec, za księdzem Franciszkiem Blachnickim, życia dla Boga w takiej formie, że no przynajmniej teoretycznie, tak się wydaje, śmierć jest w tych wspólnotach oswojona i przeżywana w nawiązaniu do pewnych ideałów jeszcze starożytności chrześcijańskiej.
0: Musi chyba tutaj paść słowo nadzieja. Ci mnisi muszą mieć nadzieję, bo dziś nie wszyscy mają nadzieję na to, że jest coś dalej, że jest coś później. Jak rozwija się narracja tej książki?
1: On zaczyna od cytatu znowuż z świętego Franciszka z Asyżu. Nasi słuchacze i pan redaktor doskonale zna pieśń słoneczną: pochwalony bądź Panie przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy ujść nie może. Biada tym, co konają w grzechach śmiertelnych, błogosławieni, którzy znajdują się w Twojej najświętszej woli, bowiem śmierć wtóra zła im nie uczyni. I druga historia, ojcowie pustyni, IV wiek, Egipt, opis śmierci Abby Sisoesa. Opowiadano o Abba Sisoesie, że kiedy miał umierać i ojcowie siedzieli wokół niego, jego twarz zajaśniała jak słońce i powiedział: oto przyszedł Abba Antoni. A po chwili powiedział: oto przyszedł chór proroków. Jeszcze bardziej zajaśniała jego twarz i powiedział: oto przyszedł chór apostołów. I znowu ze zdwojoną siłą zajaśniała jego twarz i wydawało się, że z kimś rozmawia. Starcy zapytali go: z kim mówisz, ojcze? On odpowiedział: oto przyszli aniołowie, żeby mnie zabrać, a ja ich proszę, żebym mógł jeszcze zostać i trochę odpokutować. Starcy mu powiedzieli: ojcze, przecież nie potrzebujesz pokuty. Odrzekł im starzec: zaprawdę nie mam świadomości, żebym choć początek uczynił. I wszyscy zrozumieli, że jest doskonały. I znowu zajaśniała jego twarz jak słońce i przelękli się wszyscy i powiedział do nich: patrzcie, Pan przyszedł i mówi: przynieście mi naczynie pustyni. I zaraz oddał ducha i stał się jak błyskawica, a cała cela napełniła się piękną wonią. Otóż źródło nadziei w tej opowiastce, w tej historii o mnichu, który umiera w towarzystwie nie tylko swoich współbraci, którzy przyszli odprowadzić go, przeprowadzić go przez bramę śmierci do pełni życia. To, co tutaj się pojawia, to jest obcowanie świętych. To jest właśnie trwanie w obecności Bożej, która sprawia, że konający mistrz, można by powiedzieć, życia duchowego, pustelnik, człowiek pokuty i modlitwy, widzi przychodzących świętych, tych, którzy wcześniej odeszli, widzi proroków, przychodzą po niego aniołowie i na końcu przychodzi sam Pan, sam Chrystus. Myślę, że trochę się nawet wzruszyłem, czytając ten fragmencik, który jest wstępem do tej książki Czas umierania, bo to jest to. Tutaj nie ma pytania o nadzieję. Człowiek zanurzony w obecności Bożej, żyjący dla Boga, robiący bardzo proste rzeczy, bo przecież ci mnisi, ci ojcowie pustyni zajmowali się nie nic nie robieniem, tylko albo modlitwą, albo adoracją, albo wyplataniem koszyków, albo uprawą ogródka na własne potrzeby i na rozdawanie żywności ubogim, albo musiał iść daleko po wodę. Całą tą swoją, można powiedzieć, pustynną, pustelniczą rzeczywistość wypełniał obecnością Boga, trwaniem w obecności Bożej. I właściwie można by rzec, nie ma pytania o nadzieję albo brak nadziei. Nie ma pytania, czy żyć o rok dłużej, czy za wszelką cenę się oszczędzać, żeby jeszcze trochę pożyć ze strachu przed śmiercią. Tutaj to się w ogóle nie pojawia. Tutaj się pojawia tęsknota za pełnią życia. Przypomina mi się taka anegdotka. Chyba to był Michał Anioł i on miał już 80, był już ledwo żywy, ledwo żył, powłóczył nogami, taki sterany życiem i ciężką pracą artysta, niesłychanie pracowity i święty. I któraś z hrabin czy z księżniczek, spotykając go, rzekła: mistrzu, musi być już pan bardzo zmęczony życiem. A on podniósł wzrok zdziwiony i mówi: przeciwnie, łaskawa pani, ja właśnie jestem życia stęskniony. I ta krótka historyjka mówi nam o tym, że to jest tutaj, to co jest naszym życiem. No, ktoś musi pracować, no, trzeba wstać o 4 czy 5 rano, wykonywać jakiś zawód, zarabiać pieniążki, potem je rozumnie wydawać. To wszystko, co nazywamy życiem w rodzinie, w małżeństwie, nawet jak się jest dziadkiem, czy babcią, czy prababcią, czy pradziadkiem, to jeszcze wnuki, to prawnuki, to gdzieś troska o Polskę, to modlitwa, to właśnie obecność na codziennej mszy świętej, to, która jest luksusem, bo ktoś, kto idzie do pracy na 6 rano, wraca o 15, 16, 17 do domu, jeszcze ma obowiązki domowe, bardzo trudno mu codzienne Eucharystię, ale ludzie starsi, ludzie, którzy tę tęsknotę za pełnią życia przechowywali od dzieciństwa i ją pielęgnowali, tę przyjaźń z Panem Jezusem, potem zapełniają nasze kaplice, nasze kościoły. I pamiętam taką katechezę księdza Jana Twardowskiego, warszawiaka, człowieka, z którego Warszawa, stolica, może się chlubić, nie tylko z powodu jego poezji. I on gdzieś w rekolekcjach do diakonów, którzy mieli przyjmować święcenia, przygotowywał ich tam przez 5 dni czy 6 tych rekolekcji. W którejś z tych kateches, z tych konferencji mówił im o tym, że a to jest naturalne, to jest właśnie właściwe, to jest w 100% słuszne, że nasze kościoły na co dzień, jeżeli jest codzienna Eucharystia w parafii wiejskiej czy miejskiej, a zwłaszcza miejskiej, są zapełnione przez starsze panie i kilku nieraz równie starych, dojrzałych mężczyzn. I mówi, Dlaczego tak jest? Dlatego, że one, te oblubienice Chrystusa, całe życie tęskniły za tym, żeby wreszcie miały czas żyć w pełni, czyli żyć Eucharystią. I dlatego one w tych ławkach są spełnione, one są szczęśliwe. One są tam, gdzie trzeba być, także wtedy, kiedy się jest młodym, przynajmniej tęsknotą i sercem. I to jest jak najbardziej słuszne i to jest nie tylko statystycznie i tam medycznie i społecznie właściwe, że człowiek dojrzewa właśnie do codziennej Eucharystii. O, i tu na to pytanie pana redaktora o źródło nadziei. No to jest oczywiste dla kogoś, kto przynajmniej ociera się o ludzi Chrystusa, o takich, którzy ponad wszystko mają tę miłość Jezusową w swoim sercu.
0: Zanim wrócimy do mnichów, to jeszcze ten makijaż śmierci. Z taką potężną siłą po 89 roku do Polski przyszedł Halloween, tak? Reakcja na ten lęk przed śmiercią, o którym ksiądz mówi, bo zazwyczaj najchętniej uciekamy od tego, wypieramy śmierć, tak? Ona zniknęła z domów, do szpitali, do hospicjów i strasznie lękamy się śmierci, jej fizjologii, a Halloween wydaje się być taką reakcją w drugą stronę, to znaczy wyśmiać, tak? Wyśmiać, rozbroić, no ale śmierci się nie da rozbroić. Katolicy chyba nie są w stanie przejąć, w cudzysłowie przejąć tej emocji, która stoi za Halloween, bo to człowiek pozbawiony Boga, a jednocześnie postawiony jak każdy wierzący czy niewierzący w obliczu śmierci, no jakoś musi zareagować. Czy to jest słuszna intuicja i jak zareagowaliby mnisi, widząc stukające do ich drzwi dzieci tak umalowane i uczestniczące, gdyby zrozumieli tę duchowość Halloween?
1: Ja pewnie gdyby taka sytuacja miała miejsce, mnich, który by to stukanie do drzwi czy do okna usłyszał i drzwi otworzył, przywitałby się z nimi i potem poprowadziłby te dzieci na klasztorny cmentarz. I spokojniutko w ciszy z nimi spacerowałby, pokazując tabliczki niewielkie, bo oni nie budują pomników. I to też jest jakby świadectwo po prostu. Nie da się dzieci czy dorosłych, którzy zachowują się jak dzieci wobec rzeczywistości śmierci, próbując zamknąć oczy i tej rzeczywistości nie ma, bo tak to wygląda w tym społeczeństwie, które jest nastawione tylko na dzisiaj, tutaj, teraz. Konsumuj, musisz być młody. Jeśli pan redaktor wróci, to a pan Bóg da nam dożyć, to chciałbym też całą taką audycję poświęcić tej nie tyle medykalizacji śmierci, bo dzisiaj to trochę tutaj się pojawi, ale właśnie tej sprawie, która się nazywa wielkie udawanie albo uciekanie od tej granicy, którą jest nasza śmierć w historii, bo to jest przeciekawa rzecz, ponieważ to się nie dokonywało od razu. To się w naszej kulturze europejskiej, a potem oczywiście ta młoda Ameryka, te Stany i importowana zabawa w Halloween. Mnich po prostu wziąłby te dzieci na cmentarz, poprosiłby je o ciszę i o taki króciutki spacerek, żeby się zatrzymać przy jednej tabliczce, przy drugim, przy trzecim, przy czwartym grobie, po prostu żeby zobaczyć, o widzisz, o ten tutaj żył tylko 18 lat, wstąpił do klasztoru i chciał żyć kilkadziesiąt lat w tej wspólnocie dla Boga, a Pan Bóg go szybciutko zabrał, widocznie był dojrzały. I właściwie tego typu świadectwo, oczywiście ono jest dzisiaj bardzo utrudnione, dlatego że nawet nasze spotkania są często obezwładnione czy opróżnione z treści, ponieważ my nie patrzymy na siebie, nie mamy dla siebie czasu, nie jesteśmy na siebie uważni, jesteśmy rozbiegani. Nie wiem, czy pan redaktor tak ma, ale ja walczę z tym od lat. Nigdy nie byłem komputerowym, jakimś tam smartfonowym stworzeniem. Trochę korzystam, ale mało i właściwie prawie wcale nic tam nie otwieram. Nie ma czasu, życie jest za krótkie. Nigdy nie miałem telewizora i właściwie nie pracuję na tych falach. I myślę, że jest całkiem sporo naszych słuchaczów, którzy w ten sam sposób chcą żyć swoim życiem i tym życiem, które podarował nam dobry Stwórca, tak żeby, można było powiedzieć, w chwili odpowiedniej: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mojego ducha, oddaję Ci siebie, bo dla Ciebie pielgrzymowałem, Tyś mnie na ten świat przysłał na krótki czas, próbowałem to dzieło wypełnić tak, jak się da. Moje powołanie. O, i to właściwie znowu wracamy do tego, że ta zabawa halloweenowa, gdyby była skierowana na inną rzeczywistość, taką typowo ludyczną, pewnie nie budziłaby w nas niesmaku, czy takiego zgorszenia, czy takiego poczucia niestosowności, takiego zgrzytu, ba, nawet szyderstwa z rzeczy najpoważniejszej w życiu, mianowicie śmierci. Kiedy rozmawiałem, kiedy pisałem. Zresztą dzisiaj, przedwczoraj minęła pierwsza rocznica śmierci naszego taty, który żył długo i pięknie i umarł szczęśliwie z modlitwą. Z ostatnim słowem na ustach, które Marek, mój szwagier, był przy jego konaniu właśnie z niedzieli na poniedziałek 26 stycznia rok temu. I on umierając ostatnim szeptem powiedział, tą modlitwę tych mnichów wschodu, pewnie się w dzieciństwie nauczył z jakiegoś modlitewnika: Boże, miej litość nade mną. Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. To była jego ostatnie słowa na tym świecie. Więc nie trzeba być wcale mnichem, żeby do tej rzeczywistości, bo jeżeli Boga nie ma, jeżeli nie ma żadnego życia wiecznego, jeżeli wszystko to jest z myśleniem, to co nazywamy chrześcijaństwem, to wtedy trzeba udawać, że nie ma śmierci, nie ma innego wyjścia, bo po prostu stajemy wobec absurdu i człowiek nie może tak żyć i dlatego ucieka, dlatego zamazuje, dlatego jest hiperaktywny, dlatego chce być zajęty jakimiś filmikami, jakimiś sensacjami, siedzieć do pierwszej, drugiej w nocy, bo nie może znieść, czy nie potrafi znieść, będąc bezbożny, nie będąc otwarty na łaskę, nie pielęgnując łaski wiary, daru wiary, a przecież w Polsce akurat możemy to bez żadnego wysiłku, bośmy to dostali w prezencie razem z narodzinami, z kulturą, z rodzicami. Nie wszyscy, ale generalnie przychodzi taki moment, kiedy człowiek zaczyna poważnie myśleć. I przypuszczam, że cała ta nasza rozmowa o tym Halloween polega na tym, że protestantyzm, bo przecież to tam gdzieś pochodzi z jakiejś Irlandii, a jeszcze z przedchrześcijańskich. Natomiast to z tego zrobiono, z tego obrzędu gdzieś tam przedchrześcijańskiego zrobiono farsę i właściwie jedno wielkie szyderstwo z tego, co w życiu najważniejsze, mianowicie i rozstrzygające, mianowicie sztuka dobrego umierania, którą przechowali aż do naszych czasów ludzie żyjący w tradycyjnych wspólnotach, o czym mówiliśmy miesiąc temu, a dzisiaj wracamy do tych tradycyjnych wspólnot w postaci tak zwanych tradycyjnych, klasycznych zakonów wywiedzionych z reguły świętego Benedykta z Nursji.
0: Tak, ja sobie czasami myślę, że my żyjemy w dalszym ciągu w czasach baroku, bo mnie ten zgiełk na ścianach świątyń barokowych, on mi się kojarzy z tym, że dzisiaj mam 6 dzieci, więc obserwowałem na przestrzeni kilkunastu lat ich stosunek do słuchawek i dzisiaj do ekranów, tak? I ucieczka od ciszy jest naturalnym zachowaniem człowieka, który nie chce reflektować, bo jest przerażony. Bo jak zaczyna być w ciszy i zaczyna się stykać z pytaniami, które podsuwa mu wnętrze, a czasami być może Bóg przecież również, tak? No to najłatwiej jest po prostu uciec, zagłuszyć, tak? Dzisiaj zagłuszamy to przez oczy, część jeszcze w dalszym ciągu przez uszy, cały czas słuchawki, cały czas muzyka, czy to jest czy nieważne. Mogą też być inne, zupełnie miękkie dźwięki, ale chodzi o to, żeby coś szumiało, żeby coś się działo, tak jak taki rausz sensoryczny. W klasztorach tego nie ma i mnisi nie mogą uciekać. Czemu jest dziś tak wiele odejść z kapłaństwa? Czemu dziś tak wielu, wydawałoby się wcześniej, wspaniałych księży odchodzi? Dla mnie...
1: Nie mam pojęcia, ale jest to niesłychanie bolesne. Za każdym razem, kiedy się dowiaduję o takiej historii, zwykle nie jestem na bieżąco, bo człowiek siedzi trochę w książkach, trochę gdzieś tam właśnie coś się pisze, ale generalnie sądzę, że broń Boże, nie jest to jakaś forma takiego próbowania osądzania kogoś, kto zawiódł, kto poszedł, zdradził w pewien sposób ten dar kapłaństwa i wywołał jednak zgorszenie, które nieraz trwa przez wiele lat, bo jeżeli pracował w duszpasterstwie, jeżeli związane były z nim dziesiątki czy nawet setki osób, to jest to ogromna trauma i taki bym powiedział ból, zawód, antyświadectwo, to jest dobre chyba słowo. Ale też znam ludzi, którzy gdzieś tam wyprostowali swoje drogi, przynajmniej w dwóch czy trzech przypadkach. Znam księży, którzy porzucili kapłaństwo. Nie da się go porzucić, bo jest się księdzem na wieczność, kapłanem. Niezatarte znamie. Sakrament święceń zostawia w duszy i w ciele i w jestestwie tego mężczyzny. Ale spotkałem i znam ludzi, którzy założyli rodzinę. Potem dyspensa od celibatu przyszła ze Stolicy Świętej. Mają już teraz kilkoro dzieci, wnuki. I gdzieś to, co mogę powiedzieć, to jest jednak jakaś tajemnica cierpienia. Panie redaktorze, to rozmawiam tam gdzieś raz na pół roku, czy gdzieś nawet na trasie pielgrzymki, jak idziemy na Jasną Górę i tam rozmawiałem raz, drugi, trzeci. On chce porozmawiać, bo i widać w twarzy i w życiu taką świadomość, że trochę mam do odpokutowania, że jednak jest to nie jest tak zwane łatwe szczęście, o, tak bym to nazwał, że to jest ktoś, kto nosi w sobie świadomość, że jest jednak złamany, że jest pęknięty, że coś jest do zrobienia. I myślę, że ci ludzie nieraz bardzo gorliwie służą w kościele. Nawet znałem takiego byłego zakonnika, który jest organistą i stara się być nim, powiedział, no potrójnie gorliwym. Właśnie dlatego, że w jego życiu no, on popełnił grzech, błąd, gdzieś się zakochał. Natomiast dlaczego w ogóle odchodzą? Dlatego, że nam brakuje tego, co mają mnisi. Mianowicie tam też się zdarzają odejścia. Między innymi opaci, ja może zdążymy, dzisiaj przytoczę od jednego z nich. On, kiedy został opatem, to były lata we Francji, w klasztorze to są lata 70., początek lat 70., jako dojrzały zakonnik, opowiada, że dla niego największym dramatem tamtych lat było przez 8 czy 10 lat po prostu opuściło klasztor 18 bodaj braci, którzy byli tam przez niektórzy po 20, po 30 lat. Jakiś wiatr, byśmy widzieli diabła, który na fali tej rewolucji 68 roku jakoś ich przekonał. To do nich gdzieś tam dotarło, bo może radia słuchali, może gdzieś tam jeździli do miasta na jakieś zajęcia, bo na przykład benedyktyni przecież prowadzą aktywność duszpasterską, przynajmniej w jakiejś formie, oprócz życia wspólnego. I mówi, dla niego było największym dramatem to, że oni na fali tego takiego buntu młodzieżowego i tego nie wolno niczego zakazywać, nie wolno niczego zabraniać, masz żyć, masz się wyżyć tutaj i teraz. Właściwie po prostu pakowali się, wyjeżdżali i on jako opat nie mógł temu przeszkodzić. I myślę, że mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją, natomiast już nie na jakiejś fali, tylko ta fala jest teraz tak wielka, że bardzo byśmy potrzebowali, także we wspólnotach parafialnych, ale myślę, że z odejścia z zakonów w Polsce, dominikanie przecież niektórzy, gdzieś tam jezuici, gdzieś tam teraz palotyn jakiś. No przecież ludzie, którzy wydawali się mocni duchowo i niesłychanie zaangażowani duszpastersko, ciągnący do Chrystusa dziesiątki, setki, może tysiące osób, które gdzieś tam słuchają gdzieś tych kateches, gdzieś tych codziennych jakichś gdzieś. I nagle coś pęka, dlatego że brakuje życia wspólnotowego. To jest moja taka odpowiedź starszego księdza, który życia wspólnotowego nie prowadzi. Ale chciałem dać świadectwo. Otóż jak się sprowadziłem do Torunia, do parafii Bożego Miłosierdzia, żeby tutaj pełnić funkcję dziekana i potem profesorem być na Wydziale Teologicznym 20,5 roku temu, to zacząłem chodzić tutaj, bo za oknem mam ścianę kościoła i poza kościołem świata nie widzę. Słońca tutaj bardzo mało, tylko latem trochę go jest. Otóż byłem zdziwiony, że w tej parafii w niedzielę i w święta jest rano przed pierwszą Eucharystią, niedzielną czy świąteczną, śpiewana jutrznia. Taka brewiarzowa śpiewana z ludźmi, z ludem. I ludzie przychodzą. I ja z początku mówię, po co to? Przecież to zabiera czas. No 20 minut szybciej trzeba iść do kościoła. To zawracanie głowy. I potem nieszpory śpiewane. Bez wystawienia Świętego Sakramentu, nie wiem, pan redaktor pewnie jeszcze pamięta, ja ze wsi pamiętam te przedsoborowe, prawdziwe nieszpory w niedzielę, każdą niedzielę o 15:00, pobożni ludzie na wsi, ale także w mieście, w niedzielę właśnie, żeby świętować, żeby mieć ciszę, żeby być w kontemplacji. Szli drugi raz po mszy porannej, niedzielnej, udawano się rodzinami czy bryczkami na nieszpory, do kościoła. I one były oczywiście zawsze z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. To jest element życia mniejszego. To jest to. To jest cisza, to jest Najświętszy Sakrament, to jest pięknie pachnące kadzidło i to są piękne śpiewy psalmów Dawidowych. O 3000 lat wstecz. Boże Słowo śpiewamy. I było rozważanie, było czytanie, było magnifikat na tych nieszporach i potem dopiero wracano do domu na gościnę, na przykład do rodziny. Gdzieś tam się udawano na jakąś kawę czy ciasto, na rozmowy, ale ten kościół stary, ten, no, ktoś powie przedsoborowy, on miał w sobie, ponieważ ludzie jeszcze odczuwali, normalnie przeżywali ciszę, więc nie mieli z tym żadnych problemów. Natomiast księża, ja tutaj właśnie odkryłem, że to buduje wspólnotę, że my jako księża spotykamy się gdzieś tam na plebanii przy posiłku, potem czasami gdzieś tam przy konfesjonale albo w zakrystii. Oni idą do szkoły, ja na uczelnię, gdzieś tam proboszcz załatwia różne sprawy administracyjne, to się wszystko rozłazi, nie ma wspólnoty, nie ma bycia razem i nie ma bycia razem wobec Chrystusa. Nawet to, co się nazywa jakaś tam konwiwencja czy jakaś rekreacja w klasztorach franciszkańskich czy gdzieś, to też bardzo rzadko jest wspólna modlitwa, a więc wspólne trwanie wobec Pana. I na modlitwie właśnie, takie, gdzie razem śpiewamy psalmy, czy odmawiamy brewiarz, odmawiany to nie jest już to samo, ale chcę się podzielić tym świadectwem, że ja potem odkryłem, że to ma głęboki sens, że my odprawiając śpiewaną liturgię godzin trzy razy, bo jest potem jeszcze godzina mniejsza, jest chorka, przed drugą mszą świętą śpiewana, znowu jakiś ksiądz czy tam diakon śpiewa i my razem z ludźmi, którzy przychodzą, niektórzy dopiero włączają się na koniec, inni gdzieś w środku, że to jest jednak powód, dla którego ta samotność księdza i ta walka z wiatrakami i to zderzanie się właściwie ze światem, który na każdym kroku, nie tylko młodemu, staremu księdzu też i zakonnikowi mówi: jesteś idiotą, jesteś niepoważny, jesteś po prostu głupi. Żyjesz dokładnie pod prąd tego, co jest normalnym życiem. Normalne życie polega na tym, żeby z życia korzystać. Nie? Pan redaktor wybaczy, że opowiem taką historyjkę sprzed wielu lat, kiedy jako kleryk zostałem wezwany przez wojskową komendę uzupełnień na pierwszym roku, żeby mnie przebadać pod kątem możliwości odbywania służby wojskowej do Wejherowa. Pojechałem z Pelplina tam jako 19-latek i stałem tam w tej kolejce na te badania lekarskie, żeby przyznano mi kategorię. Dostałem kategorię A. Nie miałem tam żadnych defektów fizycznych wtedy jeszcze. I rozmawiam z kolegami, którzy tam też idą, jak to się mówiło dawniej, do miary. I co ty robisz? Oni mnie pytają. Nie znałem ich, ale no, rówieśnicy. Ja mówię, jestem w seminarium duchownym w Pelplinie. Tak, oni tak na mnie patrzą, jak na dziwaka, ale to nasi kaszubscy, tam pobożni chłopcy byli. Tacy raczej byśmy wiedzieli, właśnie moi rówieśnicy także z lekcji religii, która wtedy miała miejsce przy parafii, tam pewnie z niedzielnej mszy świętej, tacy normalni. A tak z dziewczynami nic? Ja mówię, nie. Niemożliwe, co ty gadasz? To jest po prostu niemożliwe. W przyrodzie coś takiego nie zachodzi. Ja to ich zdziwienie do dzisiaj pamiętam, ponieważ myślę, że na pytanie, dlaczego tylu się wysypuje, tylu zawodzi, tylu pęka, to nie polega na tym, że ktoś, powiedzmy, albo tam wcale się nie modli, albo nie jest aktywny, albo żadnej wspólnoty nie ma, z którą mógłby przeżywać Ewangelię i gdzieś tam jakieś rekolekcje otwarte, zamknięte, pielgrzymka pierwsza. Z naszej kaszubskiej pielgrzymki, bo ja chodzę

0: tego kwestia powołania, czy dlaczego młodzi ludzie w ogóle, bo czy młodsi, czy dojrzali gdzieś tam obrażają się na Pana Boga dość łatwo i przestają praktykować, ktoś przestaje się modlić, ktoś w ogóle zrywa ze spowiedzią świętą, to jest bardzo często w tej chwili, myślę, że w średnich miastach, w miasteczkach i w dużych miastach spowiedź ludzi młodych jest no, po prostu szczątkowa, to jest kwestia kilku procent. Przy bardzo dobrej formacji parafialnej, takiej duszpasterskiej, byłoby to być może kilkanaście procent. To także wchodzi na wieś, ludzie już młodzi, my mówimy wprost, nie odczuwają potrzeby żadnej spowiedzi, żadnego sakramentu, bo Pan Bóg wywietrzał. Otóż wywietrzał ten Pan Bóg, ponieważ nie mieli oparcia we wspólnocie. Nie wymyśliliśmy na to tsunami internetowo-hałasowe, rozrywkowo, no rozrywamy się dosłownie, dajemy się rozerwać na kawałki, rozkawałkować. Dlatego ten Paweł II Święty w Ecclesia in Europa w swojej ostatniej adhortacji, kiedy robi diagnozę, jakby pod koniec swojego życia, wiedząc, że powoli odchodzi, że to jest pewnie jego ostatnia adhortacja, to jest 2003 rok, on tam pisze o pokawałkowanej świadomość, egzystencja jest rozkawałkowana, egzystencja, tak to chyba jest, Europejczyków. Quo vadis Europa? I on mówi, świadomość i życie, egzystencja jest pokawałkowana, jest w fragmencikach. Jak rozbite naczynie jest prawie każdy Europejczyk. I teraz to rozbite naczynie trochę przez formację zakonną, seminaryjną 6, 7, 8, 10, 12 lat, tak jak u jezuitów, jest troszkę scalane, jest, bo jest wspólnota, bo jest pewna grupa, bo jesteśmy razem. I potem jest znowu się troszeczkę i trzymanie się wspólnoty, wymyślanie jakichś elementów wspólnoty. Myślę, że na tym też polega trwanie małżeństwa. Nie wiem, ja nie mam pojęcia o małżeństwie, tylko takie duszpasterskie. Natomiast pan redaktor wie prawdopodobnie i mógłby powiedzieć tutaj, że modlitwa, choćby najkrótsza, rodzinna właśnie, taka wspólna. Nieraz z oporami, bo dzieciaki dorastają i nie za bardzo chcą być tam ponadmiarowo pobożne, ale krótka modlitwa, nawet wspólna, niesłychanie jednoczy, pozwala się jakby przytulić do Jezusa, wybaczyć sobie i niejako otrzymać nowy zapas siły, łaski do tego, żeby znowu kochać, żeby znowu być dla siebie, żeby sobie służyć. Myślę, że to tak działa i zawsze tak działało i dlatego te wspólnoty zakonne, te klasztorne, te nawet nie zaczęliśmy, a będziemy za chwilę musieli kończyć, one właśnie trzymają ludzi i generalnie po tej fali lat 60., 70. Takich masowych wystąpień z klasztorów, tych poważnych, byśmy powiedzieli, tych takich obserwanckich, takich, gdzie jest twarda, tradycyjna reguła i życie rzeczywiście prawdziwie wspólnotowe. Tam jest tych opuszczeń, tych rezygnacji czy odejścia z wspólnoty o wiele, wiele mniej, a właściwie bardzo, bardzo mało. Tak jak w kochającym się, to znaczy kochającym się w Chrystusie, małżeństwie i rodzinie.
1: Mogę potwierdzić, od 29 lat modlimy się codziennie różańcem wieczorem i wielkie opory czasami są z tym, ale to dla mnie jest to absolutnie fundament, że moja rodzina jeszcze funkcjonuje i istnieje. To jest absolutnie, zawdzięczamy tutaj modlitwie różańcowej. Chciałem zapytać o, i może też ksiądz przejdzie płynnie do tego cytatu z Opata, o którym była już mowa, ale tak sobie pomyślałem, że i Halloween, i te odejścia kapłanów, one, obydwa te zjawiska wiążą się ze słowem dojrzałość czy niedojrzałość.
0: Ja sądzę, że wspólnota trzyma także niedojrzałych. Że to dojrzewanie, to co my nazywamy dojrzały człowiek, to jest bardzo rzadki ptak, że generalnie my dajemy sobie radę. No, jestem księdzem od 42 lat i wiem, że Pan mnie ocalił,

0: także przez ludzi głębokiej wiary, od głupoty, od kroków, które byłyby zgubne, od jakiejś niewierności. I czasem mu za to może za rzadko dziękuję, ale generalnie jestem, im starszy jestem, tym bardziej jestem przekonany o swojej niedojrzałości, o tym, że ja właściwie dopiero raczkuję, a nawet nie zacząłem być prawdziwym chrześcijaninem. I chcę opowiedzieć o tym dojrzewaniu, które właśnie i wspólnota trzyma tych niedojrzałych, pozwala przekroczyć te deficyty takie, bo my teraz trochę psychologizujemy za dużo w chrześcijaństwie, w katolicyzmie, ale prawda, człowiek jest niedojrzały, człowiek jest porywczy, raptowny, nie umie opanować swoich apetytów, coś bardzo lubi, ktoś tam lody, ktoś piwo, ktoś kolek, ktoś jajecznicę na boczku, ktoś tam coś jeszcze, ktoś jest tak mocno przywiązany do muzyki klasycznej. Mam kolegę rocznikowego, już starszy proboszcz, taki prawdziwy proboszcz, bo taki jowialny, okrąglutki, pulchniutki, taki prawdziwy proboszcz, jak to moja mama nieboszczka mówiła do mnie: Jasiu, dlaczego ty taki chudy jesteś, taki szczupły? Ja mówię: mama, bo jak trumnę niosą, to przynajmniej nie klną, że im za ciężko. I wtedy moja rodzicielka już dalej nie pytała o to, dlaczego nie jestem okrągły. Chociaż byłem proboszczem przez 5,5 roku. Otóż on słucha przez całe życie takiej trochę klasycznej muzyki. Kiedyś tam jako młody wikariusz kupił sobie wspaniały sprzęt, duże kolumny. Wtedy jeszcze te winylowe płyty tam w latach 80. gdzieś tam spod Lady. I on właśnie jest wierny tej pasji i muzyka klasyczna. O, tu ktoś coś lubi, w czymś tam się spełnia, ale generalnie to my jesteśmy stworzeniami wspólnotowymi i wspólnota nas trzyma. I tak to jest w małżeństwie, tak to jest w klasztorze, tak to jest. Więc ja bym powiedział, że my mamy jakiś deficyt prawdziwej wspólnoty w klasztorze, jeżeli zakonnik się wykrusza i robi karierę taką trochę gwiazdorską, to trzeba drżeć o jego wierność, jego wytrwanie, jeśli nie prowadzi głębokiego, poważnego życia wspólnotowego i nie szuka oparcia. O tak, ktoś, kto idzie, unika jako ksiądz towarzystwa innych księży, jest w niebezpieczeństwie. To taka moja zdroworozsądkowa tylko uwaga na temat tych, na tej niedojrzałości. Wszyscy jesteśmy po trosze niedojrzali. Bardzo rzadko zdarzają się, jak teraz pisałem taki duży tekst o świętym Janie Pawle i o tym, jak on patrzył, znaczy o kulturze i antykulturze u Jana Pawła. I tam gdzieś musiałem trochę jego biografię i Weigel i ktoś inny. I gdzieś tam wychodziło z tego, że ci, którzy go znali z bliska, ci, którzy z nim współpracowali, ci, którzy byli z nim w Rzymie, w Krakowie, na Kulu, jeszcze tam w dzieciństwie, w Wadowicach, oni wszyscy właściwie wiedzieli, że ten Karol, że ten ksiądz Karol, że ten ksiądz profesor, że ten biskup, potem kardynał, potem Jan Paweł II, że to była dojrzała osobowość, niesłychanie dojrzały. Nie tylko intelektualnie, nie tylko doskonały myśliciel, filozof, wykładowca, opiekun, czy patron, czy wujek dla studentów, dla młodzieży, nie tylko roztropny biskup i rządca diecezji, czy papież. Nie wszystko mu się udało. Wychodzą różne kwiatki z tego Watykanu i z Krakowa różne historyjki wyszły. Dobór ludzi, których mianował albo ustanawiał. Na tym świecie nic nie jest doskonałe. W tym sensie myślę, że każdy z nas potrzebuje bardzo mocno oparcia we wspólnocie. Ja to znajduję w tej mojej kaszubskiej rodzinie. My jesteśmy w bardzo dobrych relacjach z rodzeństwem, z ich dziećmi, z ich wnukami. Ja po prostu jestem stamtąd i tam wracam niebawem, się przenosi w Torunia, ale że nie wiem, czy wszystkie te korzenie zdołam tam odtworzyć i zapuścić na nowo po takim długim wędrowaniu po świecie, ale to jest rodzina, ale także tutaj w Toruniu to jest kościół domowy, dwa kręgi, gdzie Ja spotykając się z nimi, tak tam zwykle to jest w niedzielę po południu, jeszcze między jedną liturgią a drugą, dwie, trzy godziny, cztery. Ja słuchając ich, patrząc na ich tryb życia, na to, czym oni żyją, z jakimi zmagają się problemami, cierpieniami, co te dzieci, co te wnuki tam wyrabiają, jak to musi boleć i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, ja czuję się mocny, bo mogę im powierzyć swoje. Mogę im powiedzieć, pomódlcie się za mnie, bo w tym, bo to i tamto, ale ja widzę wtedy, jak wygląda to życie z bliska, a jeszcze bardziej jako spowiednik, bo najbardziej chyba ze wszystkich zajęć, które tutaj robię przy parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu, to najbardziej lubię spowiedź. To dziwnie brzmi, bo generalnie nie lubimy jako księża. Mówi się o takim gatunku kapłana, którego w tyłek parzy. O, a ja akurat tak jakoś przywykłem, że a dobrze jest usiąść i gdzieś tam Pana Jezusa miłosiernego, tego, który podnosi, prostuje człowieka. Ale wróćmy do tej dojrzałości. Otóż jest taka historia w opactwie La Grasse, to są kanonicy regularni i nasz bohater, czyli autor książki, Nicolas Diat, zamieszkał tam na kilka tygodni jako gość, uczestniczył w liturgii tej eucharystycznej, codziennej, uczestniczył z nimi w śpiewie brewiarza po łacinie, w tych posiłkach, gdzie milczenie, patrzył na tych staruszków, zawsze przy każdym staruszku takim niedołężnym przy stole miejsce na wózku przywoził zawsze młodszy jakiś współbrat, pomagał mu siąść, pomagał mu jeść, pomagał mu usta ocierać. I jest taka historyjka właśnie brata, który miał na imię Vincent, który w 2006 roku złożył pierwsze śluby zakonne, ponieważ pochodził ze wsi, ponieważ był elektrykiem, taką trochę złotą rączką okazał się, monterem od wszystkiego, a ponieważ to był klasztor gdzieś tam odzyskany niedawno przez tych zakonników, bodaj rok wcześniej, oni tam mieszkali w takich opustoszałych, wybite okna, gdzieś tam, no bo wiadomo, że we Francji wszystko jest państwowe, laickie, więc im tam rząd przyznał tej wspólnocie tych kanoników regularnych właśnie ten zrujnowany, taki opustoszały, rozwalony od środka i od zewnątrz klasztor i oni wszystko musieli robić. I on przyjechał do tego opactwa potem, jak go już przyjęli, ten Vincent, z małą ciężarówką pełną grzejników, lamp, przewodów elektrycznych, żarówek, no i zwiertarką i tak dalej. I on się zajmował, a wcześniej poszedł do klasztoru w zasadzie tylko dlatego, że nie wahał się, aż któregoś dnia się okazało, że zaczyna mu tam lewa ręka drżeć i się okazało, że on ma stwardnienie rozsiane. Taka była diagnoza i on z tym stwardnieniem w początkowej fazie właśnie poszedł, nie odkładając już tej decyzji, jako rzemieślnik, elektryk, kochał życie, świat, ale nie widział powodu, żeby zamykać się w czterech ścianach, a potem ta diagnoza spowodowała, że on podjął ten krok i przyjechał do tego La Grasse, do zrujnowanego, gdzie wszędzie przeciągi, gdzie wszędzie przecieki, gdzie wszystko trzeba było zrobić. I on przez pierwsze lata, właściwie rano, wieczór, we dnie, w nocy, oprócz czasu na wspólny brewiarz, złożył śluby w 2006 i potem wiertarką, śrubokrętem gdzieś tam. I jego przełożony mówi właśnie, ten ojciec Emmanuel Marie, mówi ze wzruszeniem, że kiedy ta choroba, mówi o tym swoim właśnie bracie Wincencie, że a zmarł niedługo, bo był tylko 11 lat, w wieku 30 kilku lat zmarł. I to stwardnienie rozsiane potem oczywiście obezwładniało tego brata. Najpierw mógł tylko jedną ręką, tą wiertarką gdzieś tam, potem porażenie jednej nogi, drżenie rąk. I właściwie taka droga, byśmy powiedzieli, konania bardzo, bardzo długiego, która trwała łącznie 11 lat w tym zakonie. I jego przełożony, właśnie jego opat, mówi: niebo obaliło psychologiczną barierę człowieka, który miał swoją cząstkę słabości, egoizmu i strachu. Było ich 24. Ci kanonicy mieszkali po dwóch w pokoju bez ogrzewania, spali na korytarzach, w komórkach, myli się w takiej starej wannie, było bardzo zimno i ten brat wszystko robił z humorem, póki jeszcze mógł. Doprowadzono tam bieżącą wodę, potem jakieś ogrzewanie. Niosła nas miłość, która nas łączyła, powiada opat, ale potem w kolejnych kilku latach zaczęło się coraz gorzej i konieczna była opieka nad tym bratem Wincentem, który miał pasję do ewangelizacji, kiedy miał już właśnie te choroby mięśni, to drżenie. Wtedy mieszkał na jednym piętrze, gdzieś tam odbywał co jakiś czas właśnie w specjalnym ośrodku taką rekonwalescencję, takie troszeczkę wzmocnienie na ćwiczenia ciała i tak dalej. Wracał stamtąd zwykle wykończony i przełożony mówi, że nasz braciszek chciał żyć, nie umiał odpoczywać. I wracał z tej Tuluzy i potem znowu musieliśmy się nim opiekować. Chciał umierać w domu. I potem były spacery już tylko na wózku. Potem trzeba było go ubierać, myć. I w zasadzie ta tajemnica tej choroby spowodowała, że on już w 2012 roku musiał być w infirmerii, a więc przez ostatnie 4 lata, 5 w zasadzie nie mógł sam funkcjonować. W 2015 roku zmarł na atak serca jego tatuś, a on już w tym czasie, ostatnie 2 lata, właściwie nie mógł o własnych siłach oddychać. I właściwie przełożony opat z La Grasse opowiada, że co chwilę przyjeżdżała karetka. On po wizycie lekarza zawsze mówił, że będzie dobrze, że nie czuje się tak źle. Męż nie znosił te cierpienia. Na przykład nie mógł połykać śluzu, bo paraliż tutaj tych organów w gardle, więc trzeba było ten śluz. Więc wszystko, pielęgniarki zatrudniono tam w klasztorze, które się nim opiekowały. On się dosłownie, ten młody człowiek pozbawiony mięśni, mówi jego opat, rozpadał. Był takim trochę pajacem. Cały czas się modlił, żeby nie umrzeć podczas ataku duszności, więc trzeba było przy nim czuwać w nocy. Zawsze jakiś brat przy nim był, włączał mu tlen, podtrzymywał go i modlono się przy nim. I mówi ten ojciec Emmanuel Marie ze wzruszeniem, bał się, że umrze samotnie, dusząc się. Cierpienia duchowe są równie ważne jak dolegliwości fizyczne. W dniu, w którym z jego ust już nie dobyły się słowa, jak mieliśmy zrozumieć jego niepokój, trwogę, udrękę, często mawiał, wszystko oddałem Jezusowi. On wziął wszystko. Dziękuję mu. I co jest ciekawe, ten dziennikarz, Nicolas Diat, kiedy tam przyjechał taksówką, czy samochodem chyba przyjechał do tego klasztoru, to pierwszy widok, który zobaczył, to był właśnie ten brat Vincent na wózku inwalidzkim, gdzieś tam na podwórku, wśród krzewów i kwiatów, jakiś brat przy nim tam gdzieś go głaskał, gdzieś coś mu robił. Właściwie była to opieka paliatywna i cały klasztor, cała wspólnota była niejako zmuszona, można by powiedzieć, czy wezwana do tego, żeby mu towarzyszyć. I ten diat, dziennikarz, pyta, kto to jest? A opat mówi, to jest właśnie brat Vincent, który mu później opowiedział. Diat od tego samego dnia, nie mając nic do roboty, poszedł na cmentarz. I na tym cmentarzu znalazł wykopany przez zakonników dół, przykryty jakąś folią, tam przytwierdzone jakieś kamienie, i pyta dla kogo jest ta dziura w ziemi, ten dół. A opat mówi właśnie dla brata Wincenta. I dopiero po 2 latach od wykopania tego dołu oni mogli odprawić pogrzeb swojego brata, który zmarł, i na jego pogrzeb właśnie ojciec Diat przyjechał, przepraszam, dziennikarz Diat jeszcze raz pojechał, żeby zobaczyć tę piękną liturgię pełną radości z powodu zwycięstwa brata Wincenta nad grzechem i śmiercią, nad cierpieniem i pustką i nad bezsensem. I właściwie ta pełna miłości, opieka w tych ostatnich 2 latach, gdzie trzeba było dosłownie wszystko przy tym bracie Wincencie robić i patrzeć na jego, można powiedzieć, agonię taką bardzo długą, pokazuje, że pytanie o sens życia właśnie w tym, co się nazywa miłość większa niż śmierć. Stawka większa niż życie doczesne. Pan redaktor pamięta ten film, tak. Tak mi ten tytuł przyszedł.
1: Myślę sobie, że pierwszą myślą jest dla mnie, że przecież to może być również mój los. Że są ludzie, którzy umierają nagle i są ludzie, którzy są pozbawiani tych kolejnych funkcji, części działającego mechanizmu. Tak jak Jezus był pozbawiany, najpierw obity, potem noga strzaskana, potem przebite wszystko. I jedna po drugiej władza była mu zabierana, tak? Tak jak temu bratu, który najpierw dał coś wspólnocie, a potem od niej dostawał. Więc no, trzeba wielkiej nadziei i trzeba chyba bardzo mocno inwestować miłością w wspólnotę, żeby mieć nadzieję, że ta wspólnota, czy rodzina, czy zakon będzie nam towarzyszyć, tak jak temu braciszkowi. Tak, tak.
0: Ja zakończę, jeśli pan redaktor pozwoli, znowu cytatem tego z opata, ojciec Emmanuel Marie, mówiąc o tej śmierci, o tym męczeństwie, ściskało go gardło i mówi: przemoc cierpienia, krótkość życia, niesprawiedliwość śmierci brata Wincenta otwierają przepaść pod stopami. Zmarły kojarzy mi się ze sługą Izajasza, z barankiem, który ma zostać złożony w ofierze. Brat Wincent nigdy nie podnosił głosu wobec cierpienia. Stwardnienie rozsiane nie pokonało jego pokory, uprzejmości, prostoty, jego wielkości. Upodobniony do Chrystusa. Można by powiedzieć, to nie jest takie proste, ale to jest prawdziwe. I to jest tajemnica życia. To jest także tajemnica modlenia się, modlitwy codziennej o łaskę dobrej śmierci. Tak chciałbym nasze spotkanie, jeśli pan redaktor pozwoli, dzisiaj zakończyć.
1: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem. Bóg zapłać.
2: Niepokarana FM. Pokoju

Witam. Jak rozpoznać toksyczną duchowość? Dotykałem 20-letniej ręki 60-letniej kobiety. Kobieta miała 60 lat, a rękę miała 20-letnią. W jaki sposób, widzieliście mnóstwo takich filmików, można wywołać orgazm bez dotykania drugiego człowieka? Chcę was nauczyć dzisiaj rozpoznawania czegoś, czego nie warto dotykać. Chcę wam dać narzędzie do tego, by nie wchodzić w toksyczne duchowości, by nie dotykać czegoś, co nie ma ani stempla prawdziwości od nauki, ani stempla prawdziwości od wiary. Po pierwsze są dwa paradygmaty, dwa sztandary. Istnieje sposób funkcjonowania, dzięki któremu posługując się narzędziami oferowanymi przez ośrodki akademickie, przez cały system, który na Zachodzie powstał mniej więcej 10 tysięcy lat temu, wiedza akademicka, czyli taka, która jest uniwersalna. Piszemy jakąś pracę, badamy rzeczywistość, ogłaszamy tezę, jest praca magisterska. Ta praca magisterska jest wyłożona w bibliotece uniwersytetu. Uniwersytetu, czyli czegoś, narzędzia do szukania uniwersalnych prawd. Wykładamy tę pracę w bibliotece, każdy może ją przeczytać i każdy może powiedzieć, nie, to nie jest prawdziwe, bo i daje dowód. Każdy może powiedzieć, tak, to wszystko jest ok, tu nie ma gdzie szpilki włożyć. Jeśli podniosę długopis i go upuszczę, to on spadnie zawsze. Chodźmy, zbudujmy kafar. Ten długopis nie spadnie, być może, on spadnie zawsze. Prawo nauki. A z drugiej strony, tym strażnikiem naszego paradygmatu, my jesteśmy najnowocześniejszymi ludźmi na świecie. Katolicy, którzy posługują się zdrowym rozsądkiem i którzy uznają autorytet nauki. Dlaczego uznają autorytet nauki? Bo nie ma prawdy niekatolickiej. Wszystko to, co z mocą dowodu mówi nauka, jest prawdą. Z mocą dowodu. Podwójna ślepa próba. Absolutnie pełna kontrola nad procedurą. Metodologia prawdziwa. I wtedy nauka nie jest sprzeczna z wiarą. Zatem dwa paradygmaty. I teraz mechanizmy wciągania. Po pierwsze, zawsze zaczyna się od intelektu. Na początku było słowo. Zawsze na początku jest słowo, tutaj z małej litery. Osoba, która była zniewolona demonicznie, opowiedziała mi swoją historię. Otóż jej historia rozpoczęła się od tego, że przyjęła na wiarę, że istnieje jakieś promieniowanie. W tamtych czasach telewizory miały tutaj ekran, a tu miały taki kineskop bardzo duży. I promieniowały jakimś promieniowaniem tam, twarde, miękkie, nieważne. Chodzi o to, że ktoś wymyślił, że położenie kasztanów na tym kineskopie, na tym komputerze, pochłania to promieniowanie. Oczywiście jest to czynność magiczna, bo dlaczego nie brokuły? Nie dość, że są zielone, to jeszcze są takie pofałdowane. Tak? Wchodzimy w dziedzinę absurdu. I tym, moi drodzy, opisuje tarot, opisuje bioenergoterapię, opisuje wiele, to się nazywa programowanie neurolingwistyczne, metody Berta Hellingera, tysiące rzeczy, które są dziś podawane nam jako te, które mają autorytet nauki, bo toksyczne duchowości muszą się ukrywać. Nie zawsze są to toksyczne duchowości, czasami to są tylko błędne ideologie. Wszystko zawsze zaczyna się od słowa, od błędu. Tak? Nie ma żadnego promieniowania, które mogłoby być pochłonięte przez kasztany. I ta kobieta potem otworzyła się na kolejny
mechanizm wciągania. Tak? Zaczynamy od rzeczy banalnej, od wiary w coś, co nie istnieje. Tak? Ale ta wiara nie jest szkodliwa. No jak można sobie zaszkodzić, kładąc kasztany na ekranie? Nie można sobie zaszkodzić, ale można sobie zaszkodzić, bo szkodzi się umysłowi. I akceptując na wiarę, tak, ktoś wchodzi w wierzenia na temat energii. Ktoś akceptuje na wiarę, że kasztany pochłaniają promieniowanie. Nie zapytał się jakie, czy jonizujące, czy twarde. Pytać, szukać, tak? Ja, co zrobiła ta kobieta? Ona weszła w feng shui, czy feng shui, jak tam sobie to chcą nazwać. Metodę obciachową chińską, mającą 4000 lat tradycji, której podstawową ideą jest, że manipulując przedmiotami wokół siebie, możemy wpłynąć na nasz los. To znaczy, jeśli powiesimy na drzwiach od łazienki lustro, to ono odbije energię chi i małżeństwo będzie bezpieczne i się nie rozpadnie. Tak? Jeśli gospodarz domu ma tendencję do zdradzania żony, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy drzwi, kiedy łazienka jest na prawo od drzwi. Jeśli jest na lewo od drzwi, no to tego to nie występuje. Jeśli będziesz trzymał w restauracji, w miejscu, gdzie prowadzisz biznesy, akwarium i tam będzie 6 aruen czarnych ryb, tylko nie 7, nie 5, tylko 6 czarnych aruen, to wtedy będziesz miał sukces w biznesie. Jeśli brakuje ci pieniędzy to i masz ogródek, no to musisz w bardzo określonym miejscu ogródka, o którym ci powie siatka bagua, coś absurdalnego kompletnie, ale dającego pozór, że konsultanci feng shui operują jakąś wiedzą, a oni operują tylko i wyłącznie systemem przekonań wywiedzionym z starożytności. System przekonań, w którym na przykład jest możliwe takie ostrzeżenie w książce napisanej dla białych ludzi po polsku, przetłumaczonej, że oczywiście przebudowa grobowca rodziców może pomóc ci osiągnąć w życiu szczęście, skoro dotąd miałeś same nieszczęścia, ale uważaj, bo może wpłynąć negatywnie na los twoich sióstr i braci. Oczywisty absurd, ale spójny system myślenia, który idzie dalej. Katastrofy w Chinach były, ponieważ budowlane, ponieważ tam uważa się, że wiedza feng shui jest ważniejsza od nauki. Być może dziś już nie, ale wtedy tak. Ale kiedy budowano te wielkie zapory? 100 lat temu maksymalnie, a może wcześniej. O czym mówię? No, geolodzy mówili, tu nie wolno stawiać niczego ciężkiego, bo to jest flisz. Flisz to jest taka struktura skalna, znana nam z Karpat, z Pogórza Karpackiego, że warstwy mułu są naprzemiennie z twardą skałą. I teraz muł nasiąka wodą, ił tak naprawdę, i wtedy te warstwy twarde zsuwają się po tych miękkich, bo one nabierają właściwości, mają właściwości. Poślizg jest łatwy, tak? No ale feng shui było ważniejsze, postawiono tamę i zginęło 100 tysięcy ludzi, tak? Bo jakaś potężna rzeka została zatrzymana i wody potem tych ludzi no ci ludzie po prostu zginęli. Czyli wciąganie, mechanizm wciągania. Najpierw te kasztany, te nieistniejące promieniowanie, no to wejdę w feng shui, bo tam jest też energia chi, tak? I teraz następny etap, reiki. Czyli ta kobieta, już wiedząc, że istnieje, w cudzysłowie wiedząc, że istnieje ta energia chi, że można nią manipulować, przestawiać przedmioty, że jak materac jeden i małżeństwo śpi, to będzie dobrze, a jak będą dwa materace, które są obok siebie, no to będzie rozwód. Rozwód, tak? To nie są żarty. Za te bzdury płaci się 1000 euro. Budynki są według zasad feng shui, te takie z podciętymi rogami, charakterystyczne. Dlaczego z podciętymi rogami? No bo ostre krawędzie tną interesy. Nie zapominajcie o tym, że nie można mieć w domu ostrych kantów, bo potną wam interesy i zbiedniejecie. Więc następnym etapem było reiki.
demoniczna rzeczywistość, która jest opisywana jako coś, jako, no i jest to sztuka uzdrawiania, mówiąc najkrócej. Tak? I tam są trzy stopnie wtajemniczenia. Pamiętajcie, nigdy nie wchodźcie w nic, co ma stopnie wtajemniczenia. Na początku, jak idziesz na studia, czy jak zaczynasz jakiś kurs, to możesz zobaczyć, jest książeczka, w internecie jest zakładka i możesz zobaczyć, co będzie na wszystkich zajęciach do końca kursu. Tak? Jakie są tematy, co jest w wiedzy tajemnej, tego nie ma. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest wiedza tajemna, tylko to jest metoda wciągania cię i manipulacji tobą, wciągania cię w sytuację, w którą byś nie wszedł, wiedząc, jaki jest cel. Dziewczyna ćwiczy tai chi, zaczyna kaleczyć swoją koleżankę, atakuje jej chorą rękę, mówi, ja nie jestem kimś takim. Zaczęła się niepokoić, co to jest to tai chi, poszła do mistrza, a mistrz, ponieważ widział, że ona w pół roku osiągnęła efekty treningów, były takie dziesięciokrotnie większe u innych adeptów, myślała, że jest jej już, że ta dziewczyna już jest pochwycona przez ideologię i duchowość tai chi. Ona się go pyta, mistrzu, czym tak naprawdę jest tai chi? A on jej powiedział, nie powiedziałbym 99% swoich uczniów, ale jej powiedział, tai chi to taniec na cześć demonów. Oni to wiedzą, niektórzy z nich. Zatem dwa paradygmaty i metoda wciągania, czyli przeciągania człowieka w miejsce, w którym jego umysł jest zdolny już zaakceptować, że wrzucenie do szklanki czy do butelki soli i srebrnej monety i wystawienie tej butelki na balkon spowoduje, że tam, że zostanie tam pochwycona energia kosmiczna. Mówię o Dzień Dobry TVN, mam zarejestrowany gdzieś ten fragment, gdzie tak mówi wróżka w TVN-ie rano i w paśmie porannym, tak, w śniadaniowym paśmie. Żeby w to uwierzyć, trzeba przejść przez tą drogę wciągania. No bo ktoś, kto wie, czym jest nauka, tak, choćby podstawy, tak, i ma wiarę w sobie, nigdy nie uwierzy, że można dokonywać rytuały przy pomocy wody, w której była srebrna moneta i która nałapała energii kosmicznej. Tak, rozumieć? Oni oczywiście powiedzą, białej magii, tylko biała magia, my tu nic złego nie robimy. Tak? No ale jeśli chcesz zrobić coś przy pomocy czegoś, czego nie ma, to znaczy, że wzywasz kogoś, o kim być może nawet w kogo nie wierzysz. Dobrze, dwa paradygmaty. Chcę was nauczyć rozpoznawania toksycznych duchowości. Czyli jeśli widzisz, że jesteś w takim miejscu, że jesteś wciągany w jakąś opowieść o świecie, która nie jest naukowa i nie jest zgodna z wiarą, to po prostu to porzuć. Tak? Cały system wierzeń dziś, który dostępny jest człowiekowi Zachodu, składa się z kilku segmentów. Są to wierzenia i praktyki, takie jak yoga, tai chi, feng shui. Ale skupię się teraz na tych inicjacyjnych. To są praktyki i stojąca za nimi ideologia, które są zdesakralizowaną, zwesternizowaną, uzachodnioną wersją ich religii. Jest coś takiego jak Huna. To były wierzenia polinezyjskie. Jest coś takiego jak Wicca. Czarownice, wiedźmy, tak? Nago tańczące. Tutaj ta historia, ten najdłuższy dzień w roku i jakieś ćmoje boje i że są kobiety, które, że kiedyś rządziły kobiety, a potem był zamach patriarchalny i takie bzdury. Koniec XIX wieku czy początek XX, facet, który po prostu bo gdzieś tam był jakimś dużym gościem w jakiejś kompanii wschodniej i oszukiwał tych ludzi, do których przyjeżdżał i ich okradał na rzecz Wielkiej Brytanii. Gardner się nazywał, stworzył, być może mi się nakłada z tym drugim od Huny, nieważne. Chodzi o to, że tworzymy opowieść, w wyniku której praktyki, które tam są
czynione i czy to będą praktyki udające naukowe, czy to będą praktyki rytualne, takie jak Wicca. Chodzi o to, że otwieramy się na te demony, które tą techniką otwarcia duchowego, które być może dla ludzi mieszkających tam 100, 200, 300 lat temu nie prowadziło do opętań. Dziś biały człowiek, stosując te techniki zdesakralizowane, otwierając, wchodząc w odmienne stany świadomości przy pomocy jogi, otwiera się na świat duchowy i nie ma żadnego strażnika. Tak jak zawsze teraz, jak mnie słuchasz i nie zasypiasz, to jesteś, twój mózg jest pracuje na częstotliwości beta. I wtedy w tej częstotliwości, jak mózg pracuje, to działa sumienie i rozum, racjonalność. I ty odrzucasz rzeczy, które są, uważasz za nieprawdopodobne i odrzuciłbyś, gdybym cię zachęcał do rzeczy niedobrych, bo to jest w normalnym stanie świadomości my mamy mechanizm do tego, żeby do naszego umysłu nie wpuszczać rzeczy, które oceniamy jako złe i jako nieracjonalne. W odmiennych stanach świadomości to po prostu znika. Nauczyć rozpoznawania toksycznej duchowości. Jaki jest mechanizm? Tak? No to pierwszy, jeśli widzisz, że używa się tu jakichś dziwnych pojęć, że jesteś zapraszany w coś, co ma stopnie wtajemniczenia. Jeśli te pojęcia, którymi się dana technologia operuje, jeśli one nie są zdefiniowane, tak? Czyli innymi słowy, jeśli musisz uwierzyć na słowo tym ludziom, którzy ci mówią, że istnieją fale kwadratowe i trójkątne, jak w ideologii biorezonansu, tak? Musisz w to uwierzyć na słowo. Musisz uwierzyć na słowo, że składając język na podniebieniu w pewien sposób, umieszczając wzrok pod kątem pewnym w stosunku do linii horyzontu, że zdarzy się to i to i to. Musisz w to uwierzyć, tak? Dobrze. Od razu powiem, katolik jest najnowocześniejszym człowiekiem XXI wieku, jeśli trzyma się nauki i wiary. Dobrze. I teraz tak. Cuda. Ta ręka 20-letnia u 60-letniej kobiety. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedyś w Radiu Józef zaproszona została siostra zakonna, której przypadek, przebadany przez naukę, stał się dowodem na świętość. To był chyba proces, ta siostra została, ta mateczka została błogosławioną. Dowód nadnaturalnego działania, który jest potrzebny, aby Kościół ogłosił kogoś błogosławionym czy świętym. I ta kobieta, ta siostra była przebadana dokładnie, miała wypadek, potem operację tam w Czarnej Afryce, chyba w Nairobi, gdzie w trakcie tej operacji zniszczono jej układ nerwowy został w tej ręce odcięty od mózgu, tak? Tam dokonano po prostu jakiejś niefachowej roboty i ta ręka tej siostrze zwisała jak taka kluska, taka, rozumiecie, takie coś całkowicie bezwładnego. I ona w pewnym momencie zaczął się cały zakon, te kilkaset sióstr za nią modlić i krzyczały do niej: Ada, podnieś rękę, Ada, podnieś rękę. Ada w pewnym momencie podniosła rękę. Ta ręka była wcześniej, już tam nastąpiły zmiany troficzne, obrosła sierścią i takie pazury były, jakie my sobie wyobrażamy wilkołaków w tych filmach wszystkich. Tak? A to są po prostu zmiany troficzne, gdzie rośnie dzikie ciało, bo nie ma informacji od mózgu. Tak? System nerwowy został zniszczony, zaburzony. Tak? I ta Ada miała taką rękę, tak? I miała rozpoznania profesorów kilku uniwersytetów, bo oni jeździli po prostu i kliniki, jeździliły te siostry z tą Adą, żeby ją wyleczyć. No i w pewnym momencie już ona czekała po prostu na amputację ręki. A po 10 latach od tego momentu ja ją spotkałem w studiu i ona miała jedną rękę 20-letnią, a drugą rękę normalną taką, bo miała 60 lat. Ja bezczelnie powiedziałem: siostro, czy mogę dotknąć tej uzdrowionej ręki, tak? Jezus przywraca ustawienia fabryczne kosmosu.
Rozumiecie? To jest nadzieja dla wszystkich, którzy cierpią. I tych, którzy są okultystami, którzy nie rozumieją swojej sytuacji, które mają statystycznie nieprawdopodobną ilość negatywnych wydarzeń w życiu, które mają depresję, których nie da się leczyć farmakologicznie, a kiedyś dotknęli okultyzmu czy czegoś związanego z herezją energetyczną, z tymi wszystkimi czakrami, wibracjami, rytuałami itd., itd. Rozumiecie? Jest dla was nadzieja. Dobrze. I teraz orgazm wyzwalany bez dotykania. Dziesiątki filmików. I tam się reklamują jacyś ludzie, którzy mówią, że... I na tych filmikach widać, tak, że... I teraz jedni oplatają to historią czysto technologiczną, dajemy przyjemność za pieniądze, a inni do tego dołączają jeszcze jakieś opowieści dziwnej treści religijnej czy wspólnotowej. To tacy, którzy bardziej chcą stworzyć sektę, a mniej chcą tylko po prostu wykorzystać ludzi. Z jednej strony to może być ruch psychomanipulacyjny, a z drugiej strony to może być sekta. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że jest to wzięte z tradycji tantry, która ja nie oceniam, a spotkałem się z takimi zapisami ludzi, których szanuję, których intelekt szanuje i doświadczenie, że tam nurt tantryczny nie jest satanizmem. W tamtej tradycji. Kropka. Przeniesiony do Europy zawsze jest sataniczny. Dlaczego? Dlatego, że jest odarty z tych wszystkich kontekstów sakrum. Odarty z tych wszystkich wymagań, jakie stawiają, każda religia stawia jakieś wymagania dla ludzi, którzy w nią chcą głębiej wejść. I to są wymagania etyczne, to są wymagania empatyczne, powiedzmy tak. Czyli trzeba podjąć pracę nad sobą. My, katolicy, wiemy, że tak naprawdę praca nad sobą polega na tym, że dajemy możliwość działania Bogu, bo jeśli my pościmy, to łatwo nam się jest przywiązać do tego, że to my wypościliśmy sobie rozwój duchowy, tak? Ale katolicy mówią, wyższą formą zaufania Bogu jest przyjęcie swojego krzyża. To nie chodzi o przyjęcie rzeczy, które sami sobie prokurujemy i katolicyzm nie ma nic wspólnego z cierpiętnictwem. Jezus nie chciał cierpieć, powiedział Bogu, Ojcu, jeśli to możliwe, zabierz mi to, ale jeśli chcesz, jeśli to naprawdę jest twoja wola, a ja rozpoznaję, jak mogę pomóc ludziom dzięki temu, to ja to przyjmuję. Rozumiecie? Przyjęcie krzyża jest czymś więcej. Religia katolicka jest czymś niezwykłym. Ale już sam ten postawa astetyczna może przybliżyć człowieka. Dlaczego ludzie chodzą na pielgrzymki? Dlatego, że dziecko może ojcu wypielgrzymować uwolnienie od alkoholizmu. Na jakiej zasadzie? Na takiej zasadzie, na jakiej Jezus przywrócił ustawienia fabryczne kosmosu. Czyli jego cierpienie jest na szali z całym grzechem. Tak? I no, na czym polega ofiara? Na początku były ofiary po to, żeby przebłagać. Oczywiście Boga Ojca nie trzeba przebłagać, bo On jest kimś sprawiedliwym. Ale żeby Bóg Ojciec mógł spojrzeć w oczy matce gwałconego noworodka, to Bóg Ojciec musiał doświadczyć przez swojego syna cierpienia. Rozumiecie? Bóg jest sprawiedliwy, nie tylko miłosierny. I teraz ci ludzie, rzeczywiście niektórzy z nich są tak głęboko zdemonizowani, że mogą spowodować, wywołać tę chemię neurotransmiterów i hormonów, które powoduje orgazm. I oczywiście za tym nie kryje się nic, to jest tak jak masturbacja. Za tym idzie tylko smutek, tak? No bo to jest wyzwolenie pewnych substancji chemicznych w organizmie człowieka, a nie ma tam miłości, nie ma tam więzi, nie ma tam tego, co jest w małżeństwie sakramentalnym albo poza katolicyzmem, gdzie jest w głębokiej więzi na całe życie mężczyzny i kobiety. Poza katolicyzmem. Dobrze, więc dwa paradygmaty i wciąganie. I teraz o czym mogę wam jeszcze opowiedzieć? Reinkarnacja.
ta idea jest po prostu błędna. Jest pewnym sposobem myślenia, który pozwala ludziom w tamtej kulturze, w Indiach, który pozwalał jakoś odnieść się do problemu cierpienia, dziedziczenia i sprawiedliwości. No i oczywiście to jest sposób niedoskonały. Jest tylko jedno wcielenie, a potem śmierć i sąd. Tożsamość wcieleniowa. Tutaj te wszystkie opowieści. Tak? Przebadano to. I używano hipnozy bardzo często w Stanach, bo ktoś dochodził do wniosku, że był molestowany, poszedł do hipnotyzera i on udowodnił, że i tak dalej, tu wtedy matka, ojciec, miliony musicie nam dać. Tak? No i okazało się, że kiedy przyłożono do tych opowieści dziwnych treści narzędzia procesowe, no to nagle się okazywało, że dziecko było molestowane przez ojca w chwili, w której ojciec przez 2 lata był w Australii. A to wszystko się odbywało w Stanach Zjednoczonych. Więc regressing to jest po prostu demoniczne działanie. Szkoła wiedzy szamańskiej, połączenia astralne. Będę mówił takimi hasłami, żeby za chwilę opowiem o procesie który trwa od pierwszego wieku naszej ery, bo chrześcijaństwu, potem katolicyzmowi, towarzyszyła zawsze wiązka wierzeń. Tak? I wtedy pomiędzy filozofią bezinteresowną, która była sposobem opisu świata, a wiarą katolicko-chrześcijańską, tak, również mieściły się różne opowieści dziwnej treści i to była gnoza. Ja o tym procesie, jak to przechodziło przez średniowiecze aż do nowożytności, aż do czasów współczesnych opowiem. Natomiast teraz te wszystkie pojęcia, o których mówię, one odnoszą się właśnie do tych tradycji. Do tych różnych i ci ludzie niczego nie wymyślają. Oni po prostu biorą z tego i robią różne elementy i biorą i robią swój sposób kaleczenia ludzi. Zatem połączenie astralne. Jest to związane z ideologią spirytystyczną, połowa XIX wieku. Energia duszy, praca z wahadełkiem. To jest radiestezja. Również wiedza tajemna, nie mająca żadnego związku z rzeczywistością. Nic takiego jak żyły wodne nie istnieje. Synchronizacja kwantowa, 2 punkty. To już jesteśmy po skompromitowaniu się religijności New Age w latach 80., kiedy okazało się, że wspólna medytacja dziesiątków tysięcy ludzi na całym świecie jednak nie przyspieszyła ery wodnika. Nie zdarzyły się te rzeczy, które ci zwiedzeni guru tych różnych duchowości obiecywali, kiedy siłą umysłu nie udało się podnieść Pentagonu, mimo że tam otaczała jak cała watacha tych przebudzonych ludzi i ściągnięto ich tutaj po to, żeby osiągnąć pokój na świecie, jak będziemy medytowali, jak będziemy wizualizowali, jak będziemy kładli język na, jak będziemy się jasne energie, ciepłe wibracje przekażemy i świat się zmieni. No nie zmienił się. I w tym momencie jakby ta wiązka wierzeń związana z New Age scyniczniała. I to synchronizacja kwantowa, 2 punkty, to jest już konstrukcja taka dla człowieka dzisiejszych czasów, która ma przekonać go, że robi rzeczy, które nie mają nic wspólnego z duchowością. Że wizualizacja i afirmacja czegoś, czego nie ma, że nie jest czynnością magiczną, a jest czynnością magiczną. Bo jeśli medytujesz z intencją, jeśli oczekujesz, to od kogo oczekujesz tego? Od wszechświata? Jest bezosobowy, jest zbiorem materii. Od umysłu kosmicznego? Tak, jest umysł kosmiczny. To jest demon, który się pod niego podszywa. Tak? Czego oczekujesz? Znaczy, od kogo oczekujesz tego, o co prosisz, czego nie możesz dostać na drodze naukowej, związanej z prawami przyczyna i skutek? Tak? No bo jeśli oczekujesz
że będziesz miał przed domem Ferrari, tak? No to łamiesz. I nie pracujesz ciężko, nie zarabiasz pieniędzy. No to jeśli uwierzyłeś, że mocą myśli można przyciągnąć sobie szczęście, przyciągnąć sobie partnera, tego właśnie, jedynego na całe życie, tak? No to uległeś manipulacji. A tutaj chodzi, tym ludziom chodzi tylko o jedno, żebyś medytował z intencją, czyli żebyś poprosił kogoś, kogo nie widzisz i nie znasz, o to, żeby zrobił coś dla ciebie materialnego najczęściej. To jest. Już wkrótce w Wiolu dostaniesz materiały i będziesz umieszczała je na stronie Tequili Blog. W tym będzie jedno świadectwo Kasi, która właśnie uczestniczyła w takich medytacyjnych seansach Claudii Pingott i prowadzona przez nią, a mówiła, że no, tak żadnych tych energii kwantum tamtego nigdy tego nie stosowała, tylko jakieś proste, relaksacyjne. Tamto uważała za bzdurę, ale jeden raz, kiedy była absolutnie w słabej formie, to zaczęła taką medytację prowadzoną. Dlaczego? Dlatego, że ty możesz mówić, nie wierzę w horoskopy. Jeśli je czytasz, to znaczy, że w nie wierzysz. Choćby ta wiara była muśnięciem tylko, bo tak było u Kasi, no to jednak, kiedy była słaba, to doszła do wniosku, a nóż widelec, może Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek, może tu jakiś ogarek dla mnie jest, tak? I co zrobiła? No, szła tą łąką, tymi dolinami, te sarenki, to wszystko, medytacja prowadzona, idzie sobie, wchodzisz do doliny, potem za tych gór wstaje słońce i teraz oddaj cześć, poproś, przywitaj się, czyli spotkaj się, przywitaj się, z czym? Ze słońcem? Absurd, tak? Rozżarzona kula gazów. I poproś. Medytuj z intencją, rozumiecie? Zawsze chodzi o wolę, bo, i tu jesteśmy w ważnym punkcie, pierwszą rzeczą jest intelekt, ale drugą rzeczą jest wola. Po to nam brudzą umysły, po to wciągają nas z tej przestrzeni bezpiecznej, jaką daje nauka i wiara, w przestrzeń wierzeń, która jest niebezpieczna. Po to mieszają w głowach tym wszystkim ludziom dziś. Dziś 70% Polaków, może 80% Polaków reprezentuje świat wierzeń, przesądów, magii. Choćby ubierane to było w język nowoczesny, bo jest ubierane w taki język. Bo zawsze chodzi o akt woli. Ktoś, kto idzie do bioenergoterapeuty, nie oczekuje, że przyjdzie do niego demon, ale oczekuje czegoś, czego dostać na drodze bioenergoterapii nie może. Oczekuje zdrowia, bo ta energia nie istnieje. A on otwiera się na autorytet tego bioenergoterapeuty. Opowieści, że uzdrowił tyle osób, tak, robi jakieś dziwne ruchy rękoma, zapala świece, coś tam robi, tak? Wszystko po co? Żeby zdobyć autorytet. A jeśli, daj Boże, powie komuś coś ważnego, tak jak robią wróżowie, z jego historii, z tej historii tego klienta, tak? O czym nikt nie powinien wiedzieć, a ten człowiek wie, no to masz autorytet. No i teraz o co chodzi? O otwarcie się. I Kasia otworzyła się na to.

tej chwili jesteśmy już w jakimś miejscu ważnym. W skrócie opowiem tę historię tych humanistyki europejskiej, tak? Która miała zawsze dwa nurty. Jeden akceptowany przez ośrodki akademickie i Kościół i drugi nieakceptowany nurt. I w tym nurcie na początku, jeszcze zanim Kościół miał narzędzia, którymi mógł badać tę rzeczywistość, równolegle do powstającego Kościoła miały miejsce wierzenie gnostyckie. I te wierzenia gnostyckie, z nich wyszło bardzo wiele tych dzisiejszych wierzeń, tak? Tych systemów przekonań i praktyk inicjacyjnych. Tam chodziło o to, że oni mówili, niepotrzebna jest wiara, my wystarczy, żebyśmy wiedzieli, tak? To anioł światłości ich w to prowadził, czyli demon, który mówił im, że nie chodzi o to, żeby zaufać Bogu, że ty sam się zbawisz. Ty sam się wiedzą zbawisz. W średniowieczu to była nekromancja, przywoływanie demonów. To były jakieś nienaukowe formy alchemii. To była astrologia. To są nurty właśnie wierzeń, nie mające wspólnego z Kościołem i nauką. I w ostatnim tekście swoim, przedostatnim, pisze tak. Bunt Lutra, poszukiwanie ojca współczesnej medycyny Paracelsusa, wynikające z ciekawości świata, ale dotykające również demonicznych praktyk, astrologia, korzystająca z ksiąg, uczona magia, czyli magia, której się uczyło z ksiąg, nie to czarostwo wiejskie, tak? Hermetyzm renesansowy, kabała chrześcijańska, to początek tradycji wiedzy tajemnej, z wieku na wiek konsekwentnie odrzucanej przez ośrodki akademickie i autorytety religijne. Tak? Jaki jest lit tego tekstu? Nowożytność to era dzikich duchowości.

Dowiadywał się o mnóstwie różnych rzeczy, które były bzdurą. Ośmieszył go Voltaire, o ile dobrze pamiętam, bo ten miał przepowiedzieć jakieś trzęsienie ziemi, czy jakieś zalanie czegoś. I oczywiście tego nie przepowiedział. Voltaire nie jest absolutnie pozytywną postacią w tej opowieści, ale tutaj akurat wykazał Swedenborgowi, że jest w sferze irracjonalnej, się porusza, tak? I teraz chodzi o to, że Swedenborg wprowadził ideę, że prywatne jawienia mają taką samą wagę jak objawienie Biblii. I to rozpętało pandemonium, bo wszyscy zbuntowani ludzie, którzy mieli w sobie wystarczająco pychy, zaczęli poszukiwać sensu świata i kontaktować się z istotami duchowymi. No ale zawsze przychodzi demon. Aniołowie światłości, aniołowie Boży nie przychodzą. Oni współdziałają z człowiekiem w sposób istotny, ale nigdy nie przychodzą wyzwani. Wzywać można tylko złe duchy. One się mogą przedstawić jako Napoleon, wujek Zenek albo anioł światłości, albo twój anioł stróż, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. I teraz tak, kontakty z duchami uspołecznił XIX-wieczny spirytyzm, czyli te wszystkie stukające i wirujące stoliki. Potem, no i całe pokolenie Zachodu już doświadczyło tutaj inicjacji. Potem powstał okultyzm, który był niejako w opozycji do spirytyzmu, ponieważ okultystom już chodziło o władzę. Spirytyści słuchali duchów, a okultyści wrócili do tego, że chcą nakazywać duchom, wrócili do praktyki nekromantów, chcieli nakazywać tym duchom i rządzić nimi. Oczywiście one udawały do momentu, w którym ten człowiek się nie otworzył na złego ducha, a potem już eksploatowały ich i niszczyli. Tak, i tutaj mamy te pojęcia związane z okultyzmem, światło astralne, eter, kosmiczny fluid, siła od, moc vril i tak dalej, i tak dalej. Czyli oni mówili zawsze o niewidocznym czynniku przenikającym świat. I dzisiaj tak samo się mówi, ta energia, o której jest mowa, tak? Pole morfogenetyczne i tak dalej. Zawsze odwołanie się do tego samego. To jest tak prymitywne intelektualnie, że jak nie potrafimy czegoś wytłumaczyć, to wymyślamy cokolwiek, tak? To jest hipostaza, tak? Wymyślamy cokolwiek i na podstawie nieznanego tłumaczymy niezrozumiałe. Rozumiecie? Dlatego to jest wiedza tajemna, bo ona ukrywa nędzę intelektualną tych ludzi. Nędzę intelektualną okultystów. Nędzę intelektualną wszystkich tych profesorów, którzy tak jak Prokopiuk, jak pan Prokopiuk, jak pan Stefański, jak pan Suliga, ci wszyscy ludzie byli traktowani jako guru, a oparte to wszystko było na żenujących podstawach intelektualnych. I teraz przeskoczę do lat 20. XX wieku. Wtedy środowiska okultystyczne się ostatecznie skompromitowały. Te wszystkie stowarzyszenia wiedzy tajemnej, teozofia, Golden Dawn, te wszystkie nurty, które wtedy były ważne, ośmieszyły się w skandalach pedofilskich i obyczajowych, nieważne. I wtedy rozpoczęła się historia parapsychologii. Do dzisiaj ta historia trwa. Do dzisiaj są ludzie, którzy przekonują mnie, że parapsychologia to jest nauka. Nie jest nauką, nigdy nie była. Ona tłumaczy, próbuje przy pomocy... Powiedziano, że nie istnieje świat duchowy. To znaczy, że te wszystkie rzeczy nadprzyrodzone, które się dzieją, one są efektem działania naszego mózgu. Telepatia, telekineza. Rozumiecie? Kiedyś próbowano rozmawiać z duchami. Potem próbowano im narzucać wolę. To okultyści, wcześniej ci spirytyści. A teraz ci wszyscy doszli do wniosku, że człowiek opętany, na przykład Jung był człowiekiem opętanym. Carl Jung miał epizod spirytystyczny. I dlatego człowiek o takim umyśle robił takie bzdury, że zacierał granice pomiędzy religią objawioną, a religiami naturalistycznymi, co do dzisiaj powielają seminaria jezuickie i różne inne katolickie seminaria, gdzie Jung jest autorytetem. Mniejsza. Jesteśmy w czasie, kiedy powstała parapsychologia. I parapsychologia ukrywała demoniczny aspekt jasnowidzenia, klimuszko, różnych
oddziaływań, tak, telekinezy, przesuwania przedmiotów i tak dalej,

0: pod językiem, według którego to wszystko miała być moc mózgu. Nadprzyrodzone działanie, potęga podświadomości, moc pozytywnego myślenia. Nie będę używał słów, chociaż miałem ochotę powiedzieć, jaka to prawda. Czyli przyczyn telepatii, jasnowidzenia czy telekinezy szukano w rzekomych zdolnościach umysłu. Psychologizowanie demonicznych zjawisk duchowych okazało się ścieżką donikąd. Julian Ochorowicz czy ksiądz Klimuszko i inni, o ile nie byli oszustami, doświadczali manifestacji demonicznych, ale ich przyczyn nie szukano już w kosmicznych energiach, tak jak to robili okultyści, czy w świetle astralnym, tak jak robili to inni okultyści i spirytyści, lecz znajdowano w psychice człowieka. Oczywiście absurd. I teraz znowu się skompromitowała ta parapsychologia, no bo nie wyszło nic z tego, co oni mówili, że ma wyjść, to nie wychodziło. Żadne przewidywania, żadne mechanizm zanikania, to wszystko naukowe, ja to wszystko, metody naukowe to deprecjonowały. Ja o tym już wielokrotnie mówiłem na tym kanale i w naszym radiu. I teraz nastąpił, i teraz tak, kolejne pokolenie ludzi szukających nadprzyrodzonej władzy znalazło inne pole realizacji swoich pełnych pychy potrzeb. Nastąpił czas religijności New Age, czyli synkretycznego ruchu duchowego zakładającego, że zbiorowym wysiłkiem uda się spowodować nadejście ery wodnika, co oznacza zakończenie ery ryb, czyli ery chrześcijaństwa. Kiedy padło po raz pierwszy pojęcie New Age? W książce, którą wydała Anne Bailey, która była następczynią Madame Blavatsky w Towarzystwie Teozoficznym, a wydawnictwo nazywało się Lucifer Trust. Potem Lucis Trust to skrócono. Więc nie ma co tutaj głębiej się w to wgłębiać. Teraz używano często pojęć karma, yoga, reinkarnacja, połączenie tego z okultyzmem, połączenie tego z psychologią humanistyczną i z ezoteryką. I to wszystko upadło w latach 80. I teraz mamy do czynienia z cynicznym powrotem do kultów. I to jest nowa era. Postokultystyczna, postpsychotroniczna, postparapsychologiczna. Tak? Dziś narkoprzestępcy w Meksyku czy w Kolumbii składają ofiary z dorosłych mężczyzn bezpośrednio już. Nie szukają kapłanów wudu. Sami ci mistrzowie, ci bossowie zażynają ludzi, żeby chronić się przed policją i przed konkurencją. Dobrze. Jednym z tych nurtów współczesnego, tego przed czym należy się chronić, jest satanizm nowożytny. Wszystkie krążące w sieci teksty na temat satanizmu, które przeczytałem, są złożone z kłamstw, półprawd i manipulacji. Niestety ani naiwność, ani powierzchowność, ani głupota nie chronią przed konsekwencjami przyzywania zła. I czy ty wiesz, że przyzywasz zło, czy też tylko robisz rzeczy absurdalne, które nie mogą się zrealizować, nie ma to znaczenia, bo on się zawsze wciśnie tam, gdzie tylko znajdzie pretekst. Demon nie może wykopać drzwi twojej duszy, ale ty możesz mu dać pretekst do tego, żeby się tam wślizgnął. Załóż sobie amulet, pentagram, to jest tak, jakbyś założył tabliczkę: demonie, zapraszam cię do swojego wnętrza. Zacznij prosić o rzeczy nierealne i myśl o nich, że one się zrealizowały. To jest zaproszenie złego ducha. Dobrze. Dwa paradygmaty wciągania. O tym mechanizmie wciągania powiedziałem. Człowiek katolik jest najnowocześniejszym człowiekiem XXI wieku. I teraz dwa paradygmaty, dwa sztandary, tak? Zapytaj się siebie, gdzie jest twój skarb. Jeśli masz problemy, bo dzieją się w twoim życiu rzeczy straszne, jeśli jest smutek duchowy, jeśli niemożność modlitwy, tak? Jeśli te depresje, które się nie dają leczyć farmakologicznie, pech, od momentu, kiedy byłeś u tarocisty, w twoim życiu seriami dzieją się negatywne rzeczy, tak? Życie się składa, a od tego momentu zaczęło się rozkładać, tak? możesz szukać pomocy, tak? Telefoniczna poradnia duchowa, na Facebooku jest numer, na YouTubie tutaj jest numer. Ja mogę ci pomóc spróbować zracjonalizować to, co się z tobą stało. A potem jest wejście w świat Jezusa Chrystusa, bo tylko On może dać wolność. I dlatego pytanie jest, gdzie jest twój skarb? Gdzie jest twój skarb? Czy tutaj, na ziemi, że ważne są pieniądze, władza, albo dziecko, albo małżonek, albo praca, cokolwiek. Jeśli coś jest ważniejsze od Boga, możesz spodziewać się smutku. Bóg stworzył świat w taki sposób, że byliśmy w nim szczęśliwi. W ten świat wszedł grzech i zniszczył naszą więź z Bogiem. Historia Boga i człowieka rozpoczyna się od grzechu pierworodnego. Najpierw był ten szczęśliwy czas, ale w pewnym momencie pojawił się grzech. I teraz tutaj wchodzi Jezus Chrystus. On cierpiał po to, żeby tobie dać szansę na wyjście z tego wszystkiego, co cię dziś gnębi. To jest prawdziwa nadzieja. I to jest wiara. Wiara rodzi się w taki sposób, że spotykasz człowieka, który ma doświadczenie wiary i widzisz, że ta wiara jest czymś realnym, że jest żywa, że zmienia życie tego człowieka. I wtedy możesz otworzyć się na wiarę. I jeśli uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem, to znaczy, że dał się zabić w potworny sposób po to, żebyś ty miał życie i to życie w obfitości i że wyciągnie cię z tej depresji, wyciągnie cię z tego pecha, z tej statystycznie nieprawdopodobnej ilości negatywnych wydarzeń w życiu, że przywróci ci radość, że zobaczysz, że są balkony, nie tylko, że jest bruk, tak? Że odetchniesz, że będziesz człowiekiem, który jest w stanie cieszyć się samym faktem, że wstał. Ja byłem w głębokich depresjach, 2 razy w bardzo głębokich. Tak? Ja wiem, czym jest ten świat bez nadziei. I mówię ci, Jezus Chrystus, On może wziąć wszystko to na siebie, co ciebie teraz oddziela od radości. Ale z Nim trzeba się spotkać. Jego trzeba poprosić. Musisz popatrzeć Bogu w oczy. Jak popatrzeć w oczy kogoś, komuś, kogo nie widać? Ja już tyle się modlę, tyle zdrowasiek, tu księdzu dałem pieniądze, żeby się modlili. Tak. To w ogóle nie o to chodzi. Pobożność nie zbawia. Zbawia spotkanie Jezusa Chrystusa. Jeśli też chcesz tego doświadczyć, to się teraz pomódl. Nawet jak w Niego nie wierzysz. Bo On traktuje te słowa poważnie. Bardzo często ludzie odchodzą, bo czekają na to, że pstryk i natychmiast mąż przestanie pić. Czy coś, co cię zabija, się skończy. To tak nie działa. Ale Bóg realnie wchodzi w historię człowieka i jeśli będziesz trwał wiernie przez jakiś czas od momentu, kiedy zaprosisz Jezusa Chrystusa i przyjmiesz Go jako swojego Pana i Zbawiciela swojej codzienności. Ja też będę się modlił o to, żeby Bóg dawał mocne znaki. Tak? Ja mówię o swojej historii teraz. Tak? Ja modliłem się, Boże, mów do mnie dużymi literami, bo ja nie rozumiem, co się ze mną dzieje. 2 lata i 2 miesiące nie rozumiem, ale byłem wierny, nie odpuściłem. Wołałem. A czemu te 2 lata? Bo ja sam nie chciałem wyjść z tej sytuacji. Bo ja sam cały czas reprezentowałem błędny sposób myślenia. Zawsze jest pierwszy umysł. Popatrzcie, Maria Magdalena, jak spotkała Jezusa zmartwychwstałego, to myślała, że to jest ogrodnik. Jej umysł nie był w stanie zrozumieć, że ten człowiek, który wyglądał identycznie po zmartwychwstaniu, jak ten Jezus wcześniejszy. Że to jest On. Ona widziała tam kogo innego, dlatego że jej umysł nie był w stanie przeprowadzić operacji polegającej na tym, że uwierzy w to, że możliwe jest zmartwychwstanie i że Jezus jest tym samym, który ma dziury w rękach, dziurę pod sercem, dziury w nogach, tu dziury, rany, że to jest ten sam i że on jest Mesjaszem, czyli że jest Bogiem. Monoteiści nie mogli w to uwierzyć. Jak to? Dwie osoby? I dlatego Maria Magdalena widziała tam ogrodnika, bo rozum poszedł po najprostszej, umysł poszedł na najprostszej ścieżce. Tak nasz komputer przeliczył, no najbardziej prawdopodobne, że tam jest ogrodnik. I w chwili, w której Jezus powiedział do niej po imieniu Mario i ona usłyszała głos swojego nauczyciela, w którym była zakochana każdą cząstką swojego ciała, swojej duszy, swojego umysłu, swojej woli. Ona była oszalała na punkcie Jezusa. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Ona czekała, kiedy tylko będzie pierwszy moment, żeby móc pobiec do grobu i namaścić ciało, wreszcie dokonać tych wszystkich czynności, które Żydzi czynili ciałom, żeby według ich wierzeń wszystko było tak, jak trzeba, na miejscu. Tak? I ona biegła, chciała, tak? I on spotkała kogoś i nie widziała, bo w jej sercu nie było wiary. Tylko wiarą można przyjąć to, co Jezus jej pokazał, co objawił, czyli siebie. Jeśli uwierzysz, że Jezus zmartwychwstał i że to ten historyczny Jezus z Nazaretu, syn Marii, który miał wielu kuzynów nazywanych braćmi wtedy, tak? Że jeśli ten bezgrzeszny człowiek i Bóg jednocześnie, tak? Że on może do ciebie przyjść, jeśli w to uwierzysz, to on zmieni twoje życie całkowicie. Całkowicie, tylko musisz być uważny i cierpliwy. Ale będziemy się modlić o to, żeby było też boom, bo to jest coś, co przekonuje człowieka najbardziej, że dzieje się boom w sercu, tak jest. Miłość, wylanie miłości Bożej. Ale być może będziesz musiał poczekać na rekolekcję, ale być może to się zdarzy dzisiaj. Dobrze. Bóg Ojciec i miłość. Człowiek wniósł grzech i rozwiązanie tej sytuacji jest w Jezusie Chrystusie. A potem, jeśli coś takiego w tobie się zdarzy, to napisz do mnie, bo potem potrzeba dalszych kroków i trzeba utrzymania tego daru, a to już wymaga wiedzy, katechezy, to wymaga prośby do Ducha Świętego. Módl się do Ducha Świętego codziennie. A potem tam, gdzie był Bóg, tam był, gdzie był grzech i człowiek, tam, gdzie był Jezus i tam, gdzie jest Duch Święty, pojawiają się my, czyli wspólnota. I myślę, że Pan Bóg buduje tutaj wokół nas wspólnotę, więc pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezu Chryste, przyjdź proszę do mojego cierpienia. Jezu Chryste, jeśli jesteś, bo nie wiem, czy jesteś, ale jeśli jesteś, to zmień moje życie. Obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela. Każdej sekundy mojego życia oraz całego mojego życia na końcu. Bądź moim Panem, osobistym Zbawicielem. Uznaję Cię za Boga. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Duchu Święty. Boże Ojcze, bądź uwielbiony w tym, że dałeś mi życie. Proszę Cię o szczęście przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego serdecznie wszystkich pozdrawiam. Zapraszam do radia, a widzom kanału. Dziękuję.
1: Niepokarana FM. Pokoju.

0: Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, przychodzimy, żeby oddać Ci chwałę, Panie. Prosimy Cię o to, żebyś nas przyjął z tym wszystkim, co sobą reprezentujemy, z naszą historią, z naszymi myślami, z naszymi emocjami, Panie. Daj nam Twojego Ducha, byśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie. Daj nam, Panie, w tej chwili jakieś orzeźwienie i dar słowa, tak żeby abyśmy mogli w ten sposób Tobie służyć.
0: Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy
0: się. Święta Boże, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Sylwester Szefer. Witaj.
1: To już idzie?
0: A jak?
1: Tak, a witam serdecznie.
0: Co by było z tobą, gdyby nie było Boga?
1: Świat by się zawalił. Na pewno. Kiedyś coś takiego przeżywałem, że uświadomiłem sobie, że całe moje życie od dzieciństwa było budowane z Bogiem. I gdy byłem właściwie na studiach już i przyszedł taki moment, znaczy to się zdarzyło raz, ale to było takie doświadczenie też bardzo silne, jakiegoś jakby ateizmu, to znaczy w takim momencie, kiedy wydawało mi się, że jestem najbliżej Boga, nagle pojawiły się takie ogromne wątpliwości i zdałem sobie sprawę, że gdyby Boga nie było rzeczywiście, to cały ten mój świat rzeczywiście się wali, znaczy wszystko się wali. Ta cała moja, nie wiem, ta cywilizacja wewnętrzna, zewnętrzna, to traci sens i wtedy byłem przerażony.
0: A zwątpiłeś, że istnieje?
1: Znaczy był taki moment jeden właśnie i nie spodziewałem się, że to przyjdzie, bo to było w takim momencie, kiedy uczestniczyłem w spotkaniach grupy modlitewnej i przeżywałem jakąś bliskość Boga w modlitwie. Byłem świadkiem niezwykłych wydarzeń podczas spotkań modlitewnych, wręcz takich uzdrowień. I w pewnym momencie przyszły takie myśli, że może to wszystko właściwie to jest jakaś fikcja. Ja wtedy byłem studentem filozofii, też miałem zajęcia z psychologii, bardzo mocno wszedłem w psychologię i przyszły takie myśli, że może to wszystko jest wytworem jakichś ludzkich wyobraźni, czy jakiejś takiej zbiorowej, można powiedzieć prawie, że halucynacji, że może jest jakaś taka psychiczna, naturalna, zupełnie tylko ludzka potrzeba, żeby był ten Bóg, jakby, i że człowiek sobie go jakby wymyślił. Więc takie myśli mnie opanowały. To trwało na szczęście dosyć krótko, bo chyba przez tydzień. I było to przerażające, ale dotarła do mnie taka świadomość. Ale po tym tygodniu pojawiło się też takie pewne doświadczenie, które tkwi we mnie do dzisiaj.
0: Jakie doświadczenie?
1: Znaczy pytanie powstało wtedy w ogóle, na czym jest oparta moja wiara? Na czym jest oparta moja wiara? I wtedy się właśnie tak zastanawiałem. Na czym to polega? Czy to polega na tym, że ja doświadczam czegoś podczas modlitwy? Że są jakieś emocje? Czy że... O właśnie, że jestem świadkiem niezwykłych wydarzeń, których nie sposób wytłumaczyć jakby. Ja pamiętam, że nawet zazdrościłem trochę takim moim znajomym. Miałem taką koleżankę, która rzeczywiście doświadczyła takiego uzdrowienia fizycznego wręcz i sobie pomyślałem, ale ona jest szczęśliwa, bo dla niej sprawa jest oczywista. Prosiła o uzdrowienie, została uzdrowiona. No więc dla niej jest rzeczą tak oczywistą, że jest Bóg. No bo ona jakby go dotknęła. On jej dotknął, prawda? Ale wtedy właśnie jakby zobaczyłem, że nie można na tym budować swojej wiary.

0: I to do
1: Dlaczego?
0: czego... Nie, że to rzeczywiście, jeśli nawet nie nastąpi jakieś takie uzdrowienie, to nie jest to, na tym nie jest to, nie może to być fundament. Nie może być to fundament. To,
1: ale
0: znaczy,
1: Pan
0: to
1: Bóg
0: jest
1: używa
0: rzecz,
1: cudów.
0: Używa cudów, jasne. Ale sobie zdałem sprawę, że Pan Bóg używa cudów, ale właściwie cudem jest nie tylko coś, czego ja nie rozumiem. Że spotykam się, nie wiem, komuś się noga wydłużyła. Niemalże, prawda? Tak nawiasem mówiąc, byłem świadkiem też i nawet takiego wydarzenia. Nie, to na tym nie opieram swojej wiary, nawet jeśli jestem tego świadkiem. Nawet jeśli ktoś obok mnie by nawet zmartwychwstał, zresztą w Piśmie Świętym w Ewangelii jest taki fragment, prawda, kiedy bogacz gdzieś tam idzie w czeluść i błaga Boga, żeby on wysłał do jego braci tego Łazarza, który by ich przekonał, że jest Bóg i że trzeba prowadzić życie zgodnie z prawem. A wtedy odpowiedź jest taka, że chociażby nawet i oni i zmartwychwstałego ujrzeli, prawda? To nic się nie zmieni. Mają prawo i proroków. I w każdym bądź razie był to taki moment, kiedy zobaczyłem, że wiara jest zbudowana na zaufaniu. Na zaufaniu. To znaczy muszę komuś zaufać. Komuś muszę zaufać. Komuś wiarygodnemu. I tak sobie pomyślałem, że tą osobą taką wiarygodną, znaczy to są w ogóle te osoby, które są tutaj w Biblii, w Piśmie Świętym. I te osoby wiarygodne, znaczy i temu słowu, które oni tam głoszą w Biblii, Jezus, apostołowie, prawda, wierzę w to, czy nie wierzę, wierzę w to słowo, czy nie, ufam, czy nie ufam. No i też, którzy tutaj są obok mnie i to słowo głoszę, czy no jest, na szczęście my mieliśmy Jana Pawła II, prawda? Mieliśmy kogoś takiego. I myślę, że też i innych świętych, wspaniałych świętych, którym możemy zaufać.
1: A dlaczego musimy zaufać? Dlaczego wiarę chcesz budować na zaufanie akurat?
0: No ale na czym innym? To jest tylko na zaufanie. To znaczy ja wiem o tym, że nie mogę jakby zaufać sobie samemu swojej mądrości, bo często się okazuje, że jestem głupi. Nie mogę zaufać nawet, nie wiem, moim kolegom, moim bliskim w rodzinie i tak dalej, bo się okazuje, że błądzimy. Że jednak no, muszę oprzeć swoją wiarę na kimś pewnym. No muszę komuś zaufać. No, jest mnóstwo przekazów. No, czytam gazety, książki, z kimś rozmawiam, pracuję gdzieś tam w telewizji różnych, spotykam ludzi mądrych czy mądrali jakichś. I jednak... Wiara to jest zaufanie w coś, co istnieje, co jest trwałe, co jest wieczne. Słowo Boże. Słowo Boże. Na tym jest, myślę, może można... Ja do tego doszedłem może nie jako student filozofii, nie na zasadzie jakiejś takiej kalkulacji, tylko też, że w pewnym momencie jakoś to do mnie bardzo mocno dotarło.

0: Ale Pismo Święte to takie protestanckie bardzo podejście.
1: Chrześcijańskie.
0: A czy czegoś nie potrzeba więcej niż Pismo Święte? Myślę tu o doświadczeniu żywego Boga w życiu.
1: Tak, tak, nie, na pewno, tylko...
0: Bo to jest dopiero efekt zaufania.
1: Efekt zaufania, to się ze sobą łączy. To jest ze sobą połączone, to znaczy jeśli...
0: Bo ty mówisz, że Pismo Święte to jest punkt wyjścia,
1: Słowo.
0: Prawda?
1: Tak, jest Słowo Boże.
0: I na tym się można...
1: Na tym
0: od tego można wyjść.
1: Od tego, to jest fundament. Od tego zaczynam. I potem, jeśli jest jakieś takie doświadczenie, które jest z tym związane, ze Słowem Bożym, po prostu jeśli idę w tą stronę, jeśli przyjmuję Słowo, jeśli próbuję to Słowo wypełniać, pojawia się też doświadczenie, to jest pewne. Znaczy, ja myślę, że Pan Bóg nie pozostawia człowieka, jednak dał nam taką naturę, też pełną emocji i nie pozostawia nas tak, że jest to Pismo i tylko Pismo, i tylko Słowo, prawda? Protestanci może niekiedy mówią i to mówią z przesadą. Ale że na tej naszej drodze oczywiście spotykamy i jest doświadczenie takie wewnętrzne, jest spotkanie z drugim człowiekiem. Pan Bóg też mówi przez wszystko jakby. Przez wszystko, ale przez pryzmat Słowa.
0: Dobrze. I teraz jakie masz zdarzenia w swoim życiu, które pokazują, że to zaufanie, które położyłeś w Bogu, to nie jest pył, pustka, marność.
1: Znaczy, to jest, ja może nie miałem takich spektakularnych takich wydarzeń w życiu. To znaczy, ja jakoś takie miałem ogromne szczęście, rzeczywiście, że od dzieciństwa urodziłem się na Śląsku, w takiej prostej bardzo rodzinie. I miałem takich rodziców, to znaczy mama mnie wychowywała już w kościele i nauczyła mnie modlitwy. Także zaprowadziła mnie do pierwszej komunii świętej. Dla mnie to było wielkie przeżycie jako dziecka, że zawsze byłem blisko kościoła i spotkałem fantastycznych księży. Fantastycznych. Ja niekiedy teraz spotykam różnych ludzi, którzy krytykują, że ich wiara też jakoś może nadwyrężona została, czy upadała z powodu spotkania z księżmi, którzy może nie byli świadkami Chrystusa. No, ja akurat taki jakiś przywilej miałem, że dla mnie największymi autorytetami w szkole to byli nauczyciele WF-u. Miałem świetnych nauczycieli WF-u. No i księża, katecheci. Takich miałem. I bardzo dobrze to wspominam, prawda?

0: I potem w szkole średniej, może w szkole średniej, chodziłem do szkoły PRL-owskiej na Śląsku. W szkole, gdzie podczas uroczystości państwowych trzeba było wchodzić obowiązkowo do szkoły albo w czerwonym krawacie, albo w mundurku HSPS, Harcerska Służba Socjalistycznej w Polsce.
1: Tak. Mało kto pamięta, obrzydliwe, kakaowe.
0: Coś okropnego.
1: Mundurki.
0: Więc ja chodziłem do takiej szkoły PRL-owskiej.
1: Pionierskie, to były pionierskie mundurki.
0: Tak, tak, absolutnie.
1: Nie harcerskie, tylko nie, właśnie sowieckie. Zmienione sowieckie.
0: Sowieckie, tak, tak. I wtedy miałem takie szczęście, bo młody człowiek to się buntuje. Więc ja się buntowałem przeciwko tej szkole, ja się buntowałem przeciwko mojej wychowawczyni. Miałem taki zwyczaj, że gdy miałem kilka minut, znaczy, gdy przychodziłem do szkoły, miałem kilka minut jeszcze do rozpoczęcia zajęć, przechodziłem koło kościoła, otwartego kościoła. I wstępowałem na tych kilka minut. Akurat ten kościół był naprzeciw pokoju nauczycielskiego i pani wychowawczyni, która była pierwszym sekretarzem POP. Ja przypomnę, to jest podstawowa organizacja partyjna PZPR-u w szkole.
1: Czyli partii komunistycznej.
0: Tak, ona tam patrzyła, kto tam wchodzi do tego kościoła. No i kiedyś było takie wydarzenie, że akurat koleżankę zauważyła, że była w kościele i na pierwszej lekcji wzięła ją do odpowiedzi. Tak ją przepytała, żeby nie odpowiedziała. I powiedziała jej na koniec, no ja widziałam, że ty byłaś w tym kościele, modliłaś się do tego swojego Boga i co ten twój Bóg? No i co? On nie jest wszechmocny. Widzisz, dostałaś pałę. No i co z tym twoim Bogiem? I ja jako młody człowiek, będąc świadkiem takich wydarzeń, byłem bardzo zbuntowany. I ja muszę powiedzieć, że w cudzysłowie zawdzięczam temu PRL-owi, komunizmowi i temu wszystkiemu.
1: Emocje.
0: Też tą swoją jakąś taką prostą ścieżkę do kościoła.
1: Proreligijne.
0: Tak, tak, tak. Bo po prostu bunt, bo skoro tutaj była presja i moda w tym kierunku, no to ja oczywiście odwrotnie. Myślę, że teraz młodzi ludzie nie mają takiego przywileju i ich bunty mogą iść zupełnie w innym kierunku. I potem wiem, że takie inne wydarzenie, o właśnie, to było dla mnie wydarzenie bardzo, mogę powiedzieć, takie religijne wręcz. Jak trwoga, to do Pana Boga jest powiedzenie, prawda? I gdy miałem, gdy miałem zdawać na studia, ten chłopak śląski miał wyruszyć do Krakowa, do stołecznego królewskiego miasta Krakowa, z tej prowincji, do stolicy, prawda? Okazało się, że moje dokumenty wszystkie zniknęły. Wtedy wychowawca wysyłał dokumenty na daną uczelnię i te dokumenty nie dotarły. Ja się pojawiłem w Krakowie i zostałem dopuszczony do egzaminów, ale warunkowo. Spotkałem jakąś miłą panią sekretarkę, która się wstawiła u rektora i mogłem zdawać warunkowo egzamin pisemny, ale do egzaminu ustnego, który był po 3 dniach od egzaminu pisemnego, egzamin ustny, do egzaminu ustnego miałem dostarczyć wszystkie dokumenty, które się zgubiły. I dla mnie, dla przestraszonego chłopaka, to była wielka radość, że ja mogę przystąpić do egzaminów pisemnych i świetnie zdałem te egzaminy. Potem się okazało, że można było załatwić nowe papiery. Świadectwo maturalne sam sobie wypisywałem. Może to jest przestępstwo, do którego się w tej chwili przyznaję, w którym brali udział też i inni, bo trzeba było jakiś falsyfikat stworzyć. I dostałem się dosyć łatwo na te studia i widziałem w tym Bożą pomoc.

0: To znaczy, ja jako taki młody chłopak bardzo się modliłem wtedy. Panie Boże, pomóż. Panie Boże, zmiłuj się nade mną. I otrzymałem pomoc. I narodziła się jakaś po prostu wdzięczność. I od razu też miałem to szczęście, że od pierwszego roku studiów od razu wszedłem w duszpasterstwo akademickie. Więc ta moja droga była...
1: Jakoś tak, cię ten Pan Bóg tak chronił.
0: Chronił mnie.
1: Jakąś babcię chyba musiałeś mieć, która tam do Pana Boga stukała mocno.
0: Może w niebie, tak, bo ja swoich babci właśnie nie poznałem.
1: W niebie,
0: tak.
1: U Maryi.
0: Tak.
1: No, coś w tym jest. Czy ta droga, o której opowiadasz, czyli droga, no, może nie po różach, ale bez wielkich wpadek, czy ona jakby sprawiła, że potrafiłeś uczciwie odnosić się do tego, co Kościół głosi w przekazaniach? Bo wiadomo, mówisz o latach 70., ale studenci wtedy żyli dobrze.
0: Jasne.
1: W cudzysłowie. Akademiki były głośne, gwarne.
0: Jasne. Znaczy, to życie studenckie tak mi się podobało, że ja sobie je wydłużyłem trzykrotnie. Także ja studiowałem nie lat 5 czy 4, tylko 15.
1: O, to lepiej
0: bardzo,
1: ode mnie.
0: Bardzo mi się podobało na studiach, tak.
1: Ja tylko 10, wydawało mi się, że to jest duży sukces.
0: To znaczy, ja tutaj chcę sprostować, bo może jest takie wyobrażenie, że ten człowiek, który jest w duszpasterstwie akademickim, który jest na tej ścieżce, może właśnie w kościele, że to jest taki grzeczny chłopak. No nie, ja myślę, że byłem takim bowiwantem na studiach i korzystałem z tego. Zwłaszcza może w tej scenerii szarej z PRL-u życie studenckie było bardzo kolorowe, że w akademiku i w ogóle w środowisku studenckim no przeżywało się więcej wolności, prawda, niż na zewnątrz. To była taka enklawa wolności. Ja chyba zawsze bardzo jakoś tej wolności pragnąłem i z powodu być może tego pragnienia wolności się odnajdywałem w kościele, gdzie była wolność, i na tych poszerzonych moich studiach.

0: Jaka to jest skala korzystania z wolności? Czy w tej wolności krzywdziłeś innych? Czy tylko sam siebie? A może w ogóle?
1: Czy krzywdziłem innych? Nie wiem.
0: Ja, kiedy pojechałem do Krakowa i poczułem się zupełnie jakby zwolniony z obserwacji zewnętrznej, jaka jest w małym miasteczku, w którym byłem, no to pojechałem na całość. I właściwie wszystko, co można było, to robiłem, krzywdziłem siebie, innych i tak dalej, prawda? Więc...
1: Ja akurat te moje imprezy różne to przeżywałem chyba rzeczywiście po Bożemu. Akurat się w takim środowisku znalazłem. I moje studia to są nieustanne wyprawy gdzieś tam w góry, bo akurat to mnie pasjonowało. Więc ja byłem tam strażnikiem w czasie wakacji w Tatrach, w Gorcach, w Pieninach. Po prostu schodziłem wszystkie ścieżki, wszystkie szlaki. No to była moja pasja i w takim środowisku też się znalazłem ludzi, którzy kochali przyrodę, którzy lubili łazić, prawda? A to specyficzne, to jest bardzo specyficzne środowisko. I też no właśnie to środowisko duszpasterstwa, czyli też jakieś wyjazdy. Ja gdy byłem u Świętej Anny, w duszpasterstwie Świętej Anny w Krakowie, to była taka tradycja, może po Wojtyle, wypraw kajakowych. I każdego roku byłem gdzieś tam na kajakach. Właściwie całe wakacje zawsze się gdzieś spędzało w plenerze i to była świetna po prostu przygoda i taka szkoła życia. Więc też zostało mi to oszczędzone, myślę. Znaczy zostało mi to oszczędzone i to było bardzo ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe życie. Bardzo bujne takie życie, bardzo ciekawi koledzy, przyjaciele, których poznałem i z niektórymi do dzisiaj utrzymuję kontakty, jakieś przyjaźnie. Ale akurat właśnie...
0: Od Bożej ścieżki nie odchodziłeś.
1: Nie było takich drastycznych, może takich drastycznych oczywiście odejść. I też ta śląska zasada, to znaczy mimo, że ja się przyznaję do Galicji bardzo, do Krakowa i do Kresów, bo mój tata pochodzi z Kresów i we mnie chyba taka dusza Kresów, jaka jest, czyli taka bardzo spontaniczna, ale urodziłem się na Śląsku i wychowałem się na podwórku śląskim, wśród Hanysów, w Ordungu, w porządku, prawda? I tam był taki porządek, że raz w miesiącu do spowiedzi. I taki, można powiedzieć, schemat, może nawyk, ale to coś tak człowieka to weszło, że ja się fizycznie źle czuję, fizycznie się po prostu źle czuję, przeżywam to jakoś, że jeśli nie ma tej comiesięcznej rzeczywiście spowiedzi, żeby pójść i prosić o oczyszczenie i pojednać się z Bogiem. Bo to czuję, że to się nawarstwia. Jeśli już miesiąc się przekracza, to się, nawarstwiają się te różne historie złe, prawda? Które tego chrześcijanina też dotykają.
0: I co myślałeś, że będziesz... Sam będziesz miał rodzinę?
1: Poznałem. Też szczęście. No, w tej grupie modlitewnej poznałem Elżbietę.
0: Modliłeś się o żonę wtedy już, czy jeszcze nie?
1: Modliłem się intensywnie, gdy byłem już blisko 30, bo wcześniej nawet mnie to za bardzo nie interesowało. I przed 30 intensywna modlitwa, pojawia się ona. Ja już stary kawaler, więc może mający swoje nawyki, więc chodzimy ze sobą, rozstajemy się, ale w pewnym momencie zauważam, że po prostu, że bez niej nie mogę żyć. Że decyzja, w 3 miesiące później ślub u Dominikanów.

0: a potem jeden chrzest u dominikanów, drugi, trzeci. Mamy trójkę dzieci.
1: Co sakrament zmienia w twoim życiu? W życiu duchowym, w życiu takim?
0: Sakrament, sakrament małżeństwa to jest też sakrament dojrzałości.
1: Co to znaczy? Myślę,
0: to znaczy, że ja muszę uwzględnić absolutnie drugą osobę. Muszę uwzględnić to, czego druga osoba oczekuje ode mnie. Muszę wejść absolutnie w kompromis. Muszę się dogadać. Muszę zrezygnować ze swojego. Stary kawaler jest egoistą. Stary kawaler może się stać takim wiecznym bowiwantem, który może sobie studiować nie 15 lat, ale całe życie. I to mnie wyrywało z tych studiów. Ja jeszcze, gdy pobraliśmy się, to jeszcze tam z dwa latka skończyłem te kolejne studia już za zgodą Eli. No i to jest zupełnie nowy etap życia, bo dzieci, obowiązki, to jest, i tak jak też w Piśmie Świętym jest napisane, że gdy Jezus się zwraca do świętego Piotra, że gdy byłeś młody, to mogłeś chodzić gdzie chcesz, a gdy się postarzejesz, to ciebie opaszą i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz iść. I to rzeczywiście się dzieje w małżeństwie, ale to się dzieje w ogóle w życiu. Znaczy małżeństwo to dla mnie to jest takie prawdziwe życie. Żona wychowuje, dzieci wychowują tego wiecznego studenta.
1: A jak w tym czasie przeżywasz relację z Bogiem? Jak ją pielęgnujesz? Kim Bóg jest?
0: Znaczy ja myślę, że on jest bardziej realny. W życiu małżeńskim on jest bardziej realny. Tak jak wcześniej, to znaczy ja miałem może jakieś takie tendencje w stronę właśnie mistyki, to znaczy Pismo Święte do plecaka i wyjście gdzieś w góry, czy Kraków, to są Bielany, Kamyduli. Zamknięcie się na tydzień u kamedułów i dla mnie to było nie tylko przeżycie takie religijne, ale bardzo też, nie wiem, takie przyjemne. Znaczy to jakaś wielka radość, żeby się znaleźć u kamedułów, tydzień milczenia, tydzień ciszy, wyciszenia wśród przyrody, wśród śpiewu ptaków, coś tajemniczego, pasjonującego, wstać przed wschodem słońca, być z tymi mnichami. No, rewelacja, prawda? Ale w małżeństwie to życie religijne to jest, bardzo się łączy z życiem codziennym. Nie ma się wiele czasu, że trzeba być wielkim takim realistą, że ten czas modlitwy trzeba bardzo walczyć o ten czas modlitwy. To nie przychodzi tak sobie po prostu. Tylko jeśli chodzi o mszę świętą poza niedzielą, prawda, to też o to trzeba powalczyć. To trzeba sobie ułożyć dzień. To trzeba z czegoś zrezygnować po prostu. I to jest dopiero, myślę, taki smak życia. Prawdziwy smak życia.

0: Co to znaczy prawdziwy smak życia?
1: Prawdziwy smak życia taki, że ten człowiek, jak ten człowiek jest wieczorem zmęczony. Idzie spać niewyspany, wstaje niewyspany. Że zajmuje się drugą osobą, że rezygnuje ze swojego wspaniale, misternie przygotowanego planu na drugi dzień, prawda? Był świetnie przygotowany i to wszystko się wali, bo dziecko jest chore. Albo że mam marzenie, żeby wykonywać taką pracę, no ale muszę zrezygnować, bo jest kwestia, nagle mistyk staje w sytuacji takiej, że musi zadbać o mamonę. I religijną sprawą staje się po prostu zarabianie pieniędzy i wykonywanie może czasami jakiejś rzeczy, jakiegoś zawodu, czy jakiejś pracy, której się nie lubi. I robienie po prostu pewnych rzeczy, które może nie są właśnie takie wspaniałe, nie są zachwycające. Ale taka proza życia, ja widzę, że ona daje więcej radości.
0: Co to znaczy daje więcej radości?
1: No po prostu. Po prostu, znaczy jakoś
0: bardziej... Masz radość z tego, że robisz, czego nie lubisz?
1: Znaczy w pewnym momencie okazuje się, że więcej radości nawet jest właśnie wtedy. Znaczy, bo widzę, że to jest potrzebne. Znaczy, że to jest pożyteczne. Że czasami bardziej pożyteczne jest robienie czegoś, czego nie lubię. Ja strasznie pewnych rzeczy nie lubię po prostu. I jestem do tego zmuszany. Albo jestem zmuszany wprost, to znaczy żona każe i po prostu trzeba to wykonać. Albo sytuacja jest taka. Sytuacja po prostu jest taka, że trzeba po prostu iść w tym kierunku i nie można się jakoś upierać. Może czasami się trzeba upierać, bo niekiedy trzeba, ale... I to jest prawdziwa szkoła życia. To znaczy, kiedy człowieka spotyka... Znaczy, kiedy jest ofiara jakaś. Po prostu i bez tej ofiary no nie ma. Nie ma. Bez tej śmierci jakby, prawda? Bez śmierci nie ma zmartwychwstania. Nie ma radości zmartwychwstania.
0: Ale ty nie mówisz o tym, że trzeba dać się złamać życiu. Bo tacy ludzie nie są radośni.
1: Nie, absolutnie.
0: Chodząc do pracy, która im...
1: Nie, ja myślę,
0: która ich zabija.
1: Że znaczy to takie życie chrześcijańskie, to prawdziwe, prawda? Ja akurat trafiłem w małżeństwo. Dzieci, praca taka, a nie inna. Inni są w innych sytuacjach, zupełnie innych, więc ja tylko mogę jakby mówić o sobie, ale gdy wstaję nawet rano i jestem niewyspany, bo tego snu było po prostu za mało, ze względu na nadmiar pracy, że może ze względu na jakieś takie spotkanie, dziękować Bogu za ten kolejny dzień. Spojrzeć w lustro i zobaczyć siebie z podbitymi oczami, człowieka nie najpiękniejszego i dziękować Bogu. I dziękować Bogu, że dał ten dzień, że ja mogę coś zrobić. Że może mam trudne spotkanie za chwilę. Może nieprzyjemne spotkanie, ale dziękować Bogu za to. Ja się bardzo cieszę, że jest ten dzień takiego dziękczynienia akurat. Jest zachęta do tego, żeby dziękować Bogu. I to jest wysiłek. Znaczy ja myślę, że dla wielu ludzi sprawa dziękowania i dostrzegania, że można za coś dziękować, to jest też wykonanie jakiegoś wysiłku.

0: Bo może ktoś powiedzieć, no za co ja mam dziękować? Mam niedobrą żonę, mam dzieci, które nie idą w tym kierunku, jak ja chcę, że nie udaje mi się w pracy, że mam wrogów swoich, że zarabiam marne grosze, że wójt mojej wsi jest taki, a nie inny, że są dziury w drodze, że złapałem gumę jadąc do pracy i w ogóle nie zdążyłem i zawaliłem i ktoś ma słuszne pretensje. W tych wszystkich sytuacjach zauważyć jednak, że można za coś dziękować. Że można za coś dziękować. Ja może miałem łatwiej ze względu, tak jak wspomniałem, na moich rodziców. Może miałem łatwiej ze względu na mojego tatę kresowiaka, który przyjechał na Śląsk w swoich spodniach. Czy nie w swoich spodniach, nie wiem nawet. Po prostu nic, z niczym. I to co miał, to miał życie swoje. I nic więcej. I przykład mojego ojca może też nawet, patrząc na niego, który potrafił się cieszyć życiem, który potrafił śpiewać, opowiadać kawały, być zadowolony, mimo że nie było może pieniędzy, mimo że była bieda, różne trudności i mimo że był PRL wtedy. No akurat takiego tatę miałem, który był biedny i wesoły.
1: Czy mówisz o tym, że jeśli człowiek stara się szukać tego, co Bóg przez sytuacje, o których mówisz, prawda, że czasami coś trzeba, że są konsekwencje jakichś wcześniejszych wyborów i tak dalej, ale że człowiek stara się robić to, czego Bóg od niego oczekuje, to mimo tego, że robi rzeczy, które jakby mu się tak na poziomie emocji, psychiki nie podobały, czy mu się nawet nie podobają, ale dostaje jakąś nagrodę, bonus, tak? W postaci tej radości. O tym mówisz?
0: Jest coś takiego, że tak, jest coś takiego. Jest coś

0: się jest Bóg. Źródłem prawdziwej radości jest Bóg, bo człowieka, każdego człowieka, czy to jest chrześcijanin, czy to jest człowiek niewierzący, każdego spotykają różne perypetie życiowe. No, no nie da się uciec po prostu, nie da się siebie zamknąć w jakiejś oazie spokoju i piękna i radości. Nie, nie ma czegoś takiego, nie istnieje. Każdego spotyka jakiś na drodze ten krzyż.
1: Czyli cierpienie.
0: Cierpienie, każdego to spotyka. No, no tak jest, tak. Jesteśmy tutaj na tej ziemi i raz nam się powodzi, raz na wozie, a raz jesteśmy po prostu pod wozem. To nas nieustannie spotyka, prawda?

0: I pytanie jest, jak? Co z tym cierpieniem zrobimy, tak?
1: I pytanie, jak to cierpienie potraktujemy? Czy to cierpienie traktujemy jako już absolutną tragedię, że tylko samobójstwo popełnić? Nic więcej, że wpadamy z tego powodu w jakąś depresję. I to każdemu się może zdarzyć. Nie. Każdemu się to może zdarzyć, po prostu taka historia. No i też człowiek, ja myślę, że będący blisko Boga, też mu się to może zdarzyć, że wręcz też może wpaść w jakąś depresję i wymaga wręcz pomocy lekarza. No coś takiego się dzieje. Różne są przygody życiowe i różne są te cierpienia i różne są straty, prawda? Umiera ktoś bliski. Umiera ktoś bardzo bliski, prawda? Jakieś nieszczęście człowieka spotyka. No co zrobić? Co zrobić? Byłoby to fałszywe, gdyby powiedzieć, no uśmiechnij się. No jak się uśmiechnąć? No jak? No to jest ból i płacz. I można płakać i ryczeć. Prawda? No ale w pewnym momencie ja myślę, że do człowieka jakoś wierzącego, który to oddaje w modlitwie i który krzyczy w modlitwie, Boże, co, no ratuj mnie, no co się dzieje, no zobacz, co się dzieje. I ja myślę, że człowiek ma prawo do tego, żeby wrzeszczeć właśnie. Czy w ciszy serca, czy wręcz głośno wrzeszczeć i płacze, i płakać, i bo dzieje mi się krzywda, Boże, ratuj mnie. Ratuj mnie po prostu. I na ile ta modlitwa będzie wysłuchana? Na ile ona będzie wysłuchana? Nie wiem, różnie bywa. Ktoś bliski umartego człowieka się nie wskrzesi. Prawda? I przez to cierpienie, przez ten krzyż trzeba przejść. No ale dla chrześcijanina tym wzorem jest Chrystus, który to wszystko przeszedł po prostu. Wszystko to przeszedł na swojej drodze i wtedy, gdy są te momenty złe takie, tego ogromnego cierpienia, no to ten ratunek, no to jedynie, że wejść na tą drogę krzyżową razem z Chrystusem i Jego zapraszać. Chrystusa, który niesie krzyż, który jest na drodze krzyżowej, zapraszać i być razem z Nim, po prostu blisko Niego.
0: A twoja sytuacja taka najcięższa?
1: No śmierć to Ojca. To była chyba najtrudniejsza sytuacja.
0: Ile miałeś lat wtedy?
1: Byłem człowiekiem już bardzo dorosłym. Byłem po 40. I miałem to szczęście, że byłem wtedy, gdy tata umierał. Kilka dni spędziliśmy razem. Byłem przy jego łóżku. Także miałem takie szczęście. I to był taki czas jakiegoś takiego też nowej przyjaźni z nim. Bo jeszcze na początku tej agonii on był trzeźwy i mogliśmy rozmawiać. No potem już odchodził i no każdy, kto przeżywa śmierć bliskiej osoby, no to wie, że to jest, no, minęło kilka lat, do dzisiaj to wraca. I do dzisiaj jest to cierpieniem. Na pewno. Także to życie chrześcijańskie to nie jest jakby wyzbycie się tego cierpienia i ono jest. Po prostu tylko może sposób jego potraktowania. To znaczy ja sobie nie wyobrażam sobie, co by ze mną się działo i co z innymi może się dziać, jeśli w cierpieniu właśnie nie ma blisko Boga, nie zapraszam Go do tego cierpienia. No to jest wtedy rozpacz. No co zrobić wtedy ze sobą? No to jest koniec. To jest koniec po prostu. No i wtedy to no skończyć ze sobą tylko, prawda? Jeśli nie ma Boga. To jest zupełnie nie do wytrzymania.

0: I źródłem mocy jest Słowo Boże. To jest ta informacja jakby najważniejsza. Żeby codziennie czerpać z tego, z Biblii, z tego źródła. To jest świat obiektywny, świat Słowa Bożego. I Eucharystia. Znaczy staram się być codziennie na Eucharystii. I wszystko robię po prostu, żeby codziennie być na Eucharystii, ale nie z powodu jakiejś tam pobożności, tylko z powodu słabości. Z powodu mojej po prostu słabości. Może są tacy ludzie mocni, nie ma sprawy, raz w tygodniu. Myślę, że tak jest. Natomiast z powodu mojej sytuacji różnej, zawodowej, rodzinnej, innej i tak dalej, ja potrzebuję tej mocy naprawdę codziennie. Codziennie Eucharystia. I to jest też jednocześnie Słowo Boże, prawda? Bo jednak to jest liturgia słowa i do tego słowa mogę wracać w ciągu dnia. I to jest przyjęcie ciała i krwi, ciała pańskiego, ciała krwi pańskiej. I jeśli to jest możliwe, też w ciągu dnia czas na modlitwę, czas na wyciszenie. Jeśli to jest możliwe, żeby się urwać w pracy, akurat też mam taki zawód, że na tą chwilę gdzieś mogę uciec, prawda, w pewnym momencie. I żeby wracać do słowa, wracać do Boga cały czas, żeby jednak być w kontakcie. Inaczej ja bym się, myślę, bardzo pogubił bez tego i popełniałbym różne i głupstwa, i gorzej.
1: Ale Bóg jest osobą. Z którą z tych trzech osób masz najbliższą relację?
0: Z Bogiem jedynym, który jest Bóg, który jest jedyny. Jest Duch Święty, którego proszę, zapraszam do swojego życia, żeby był. Proszę, żeby On sprawił, aby blisko mnie był Jezus właśnie. Jezus codziennie. No jest Bóg Ojciec. Ja jestem Jego dzieckiem. Więc tutaj nie sposób jakby rozgraniczyć, prawda? Bóg jest jeden. Bóg jest jedyny. I ta nasza wiara to jest jednak oparta i na Nowym Testamencie, ale też i na tym Starym Testamencie, gdzie to podstawowe przykazanie o Bogu jedynym ono jest.

0: Ale co to znaczy, że Bóg jest osobą dla ciebie?
1: To znaczy, Bóg jest osobą, tak jak osobą bliską jest moja żona. Zresztą ja myślę, że to jest... Wszystkie analogie może są niedoskonałe, ale taką najlepszą chyba analogią, jeśli chodzi o relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem, to jest relacja pomiędzy mężem i żoną. Relacja miłości. I tak jak mężczyzna dokładnie wie, co to znaczy być z kobietą, co to znaczy być blisko kobiety, co to znaczy zjednoczyć się z kobietą, co to znaczy miłość, co to znaczy radość miłości, co to znaczy ból miłości, co to znaczy ból przebywania też blisko siebie i ból oddalenia się od siebie. Tego mężczyzna i kobieta, którzy są w małżeństwie, oni tego skosztowali. I ja myślę, że tutaj no, właśnie jest ta analogią relacja z Bogiem. Bliskość z Bogiem, możliwość rozmawiania z Nim. No, ja nie mam innych narzędzi. Ja myślę, że nawet daleko chyba nie należy szukać właśnie jakichś takich mistycyzmów. Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo proste. To znaczy, mogę rozmawiać z Bogiem, nie ze sobą samym. Ja pamiętam, że kiedyś jak pisałem jakieś tam swoje pamiętniki i wróciłem do nich, to widziałem, że piszę do siebie i rozmawiam ze sobą. To nawet może było ciekawe. Znaczy, ale w pewnym momencie zobaczyłem, że przechodzi to w rozmowę z kimś. Ja nie jestem sam. Jest On. Jest Bóg. Mam prawo do tego, żeby Go wzywać, żeby się z Nim spierać, żeby Mu dziękować, żeby Go uwielbiać. No to jest ten jedyny dobrodziej, prawda? To jest On, który daje wszystko. Dzięki któremu życie tutaj już na

0: jest, może być życiem szczęśliwym. Nie tylko oczekuję tego szczęścia, tego doskonałego szczęścia, które mam nadzieję tam spotka mnie po tym życiu tutaj, ale już teraz mogę kosztować tego i Bóg tego człowiekowi nie zabiera. Ja myślę, że Pan Bóg się bardzo cieszy z tego, tak jak ja się cieszę, kiedy mój syn jest szczęśliwy, kiedy był na dobrym filmie, kiedy był na świetnej wycieczce i kiedy ma swoich przyjaciół, to myślę, że podobnie i Bóg patrzy na człowieka, na swoje dziecko i on się cieszy, kiedy człowiek się raduje.
1: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
0: Za każdy dzień. To znaczy za każdy dzień. Każdy dzień jest pełen różnych wydarzeń. Ja tutaj może zacytuję też mojego takiego przyjaciela Janka Budziaszka, który mówi, że dziękuj Panu Bogu za wszystko, ale podwójnie dziękuj, jeśli spotyka cię coś trudnego w życiu. Więc każdy dzień może być dziękczynieniem, czy mnie spotyka coś dobrego, czy mnie spotyka coś złego.

0: Jakimi słowami byś mogła opisać? Kogo poznałeś?
1: Znaczy, ja nie chcę wymyślać. Znaczy, ja nie chcę też wymyślać, to znaczy to, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Myślę, że taką najlepszą też modlitwą, oczywiście modlitwa osobista. Modlitwa osobista, prawda, że... Ale też taką modlitwą moją też i w ogóle chrześcijańską modlitwą jest modlitwa Słowem Bożym, jest modlitwa psalmami, jest Pan jest pasterzem moim, On jest moim pasterzem.
0: Ale Bóg jest osobą. Osoba jest jakaś.
1: Tak.
0: Kogo poznałeś? Kogo bardzo z daleka, ale jednak...
1: Znaczy, Bóg jest naszym Ojcem i przeżywanie tego, że ja jestem dzieckiem Ojca, który jest w niebie. Przeżywanie, doświadczanie Jego opieki. Jednak coś, bardziej coś takiego, że cokolwiek się dzieje, mam opiekuna. Cokolwiek się dzieje, ja mam króla. Ja jestem synem króla. Kiedyś przeżyłem coś takiego bardzo mocno, stojąc w stallach u dominikanów w Krakowie. Tam są takie piękne, królewskie stalle. I w pewnym momencie podczas Eucharystii dotarło do mnie, że ja stojąc w tych stallach, właśnie kim ja jestem? Oczywiście, że jestem prochem, że jestem nikim, że jestem grzesznikiem, że jestem bardzo marny, że jestem słaby. Tu się modlę, prawda? A tu jestem wstrętny wobec swojej żony czy innych ludzi. Wobec, no, jest się z czego spowiadać, prawda? Ale tam przeżyłem bardzo mocno, że jestem dzieckiem królewskim. Że moim ojcem jest król. Że z takiej rodziny ja pochodzę.
0: W jakiej intencji się pomodlimy? Z naszymi słuchaczami.
1: O dar dziękowania Bogu każdego dnia, a zwłaszcza wtedy, kiedy spotykamy nieszczęście.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Sylwester Szefer. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.
0: A po śląsku się pożegnasz z naszymi słuchaczami?
1: Synki drogie, dziążki, ja już trochę zapomniał tej mowy, bo ją mieszkał przez długi czas w Krakowie i tam mieszkam, a teraz no, w Warszawie. No ale serdecznie Was pozdrawiam, szczególnie tych Hanysów, jeśli mnie słuchacie. Cześć.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże Ojcze, stajemy przed Tobą, by chwalić Cię, Panie, za Twoją miłość do nas. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją krew, która obmywa nasze zranienia, nasze grzechy, Duchu Święty. Dzięki Ci za Twoją miłość, która namaszcza nasze serce. Boże, w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy teraz tutaj, pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dzieduszycka-Manikowska. Witaj.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: I Marcin Manikowski. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Jak to jest, rozmawialiśmy ostatnio z Marcinem, Agnieszko, jak to jest być małżonką?
1: Ja tutaj czekałam na pytanie, kim jest dla ciebie Pan Bóg i sobie już
0: odmyślałam
1: odpowiedź. Ojej, no w jednym zdaniu to się tak nie da powiedzieć.
0: Mamy dużo czasu.
1: Nie da się, bo ja wyszłam za mąż dosyć późno, to znaczy w późnych latach swoich. Na ogół kobiety wychodzą za mąż wcześniej, więc rzeczywiście jest to pytanie dosyć takie no trudne.
0: Powód tego pytania jest taki, że z Marcinem doprowadziliśmy tę historię właśnie do tego miejsca, w którym się zaręczyliście. Czy to było trudne się zaręczyć?
1: Akurat... ojejku, same trudne pytania.
0: Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.
1: Znaczy powiem tak, niełatwo było mi podjąć tę decyzję, aczkolwiek od paru lat rzeczywiście myślałam o tym, żeby, znaczy myślałam o zmianie stanu, o tym, żeby wyjść za mąż. Natomiast zostawiałam to całkowicie Panu Bogu i kiedyś po różnych moich kolejach losu, dosyć też skomplikowanych, gdzie szukałam swojej drogi przez wiele lat, jakoś rozeznałam, że muszę wybrać między drogą samotności a małżeństwem. No i Pan Bóg nie stawiał nikogo na mojej drodze.
0: O jakiego typu samotności myślałaś?
1: To znaczy myślałam, znaczy wcześniej w ogóle to przemyśliwałam o Karmelu. I ja ten Karmel rozeznawałam 11 lat, jak sobie policzyłam.
0: Mówiłaś o tym w świadectwie przed...
1: Tak, opowiadałam o tym kiedyś. I wtedy, jak wtedy dawałam to świadectwo, to ja byłam na etapie rozeznawania i byłam wtedy w takim czasie roku, który podjęłam takiego, no powiedzmy, życia w samotności, żeby rozeznać właśnie. No i okazało się, że jednak nie Karmel po tych wielu latach. Ja przyjęłam tę decyzję z ulgą. 2 tygodnie rekolekcji ignacjańskich się tutaj bardzo przyczyniły do podjęcia tej decyzji. Natomiast jakby nie została rozwiązana moja sprawa dalsza. I no powiedziałam Panu Bogu, Panie Boże, oto jestem. Albo samotność, albo jakiś mąż. Proszę, tutaj mi pomóż. No bo chcę moje życie przeżyć jak najbardziej owocnie. Tak, żeby to powołanie było spełnione i żeby owoce były dobre.

0: I powiedziałam wtedy też Panu Bogu taką rzecz: Panie Boże, jeśli kogoś mi postawisz na mojej drodze, to właściwie wszystko jedno, kto to będzie, byle by mogła się z nim modlić. I to był taki jakby priorytet i jedyne kryterium, bo już nie chciałam się bawić w różnych...
1: Przystojnego blondyna albo nieprzystojnego bruneta.
0: Tak,
1: albo
0: ale...
1: Albo jeszcze w kogoś innego.
0: Z którym bym się modlić nie mogła i który by nie rozumiał, dlaczego na przykład idę do kościoła. Więc to było właśnie jedyne kryterium. No i dosłownie parę miesięcy później pojawił się właśnie Marcin. I no wyglądało, że to jest to. Dlatego, że jak przyszedł kiedyś wieczorem do mnie dosyć późno, to prawie 11 była, zadzwonił, czy może przyjść, bo musi mi coś bardzo ważnego powiedzieć. Więc ja powiedziałam, no jeśli tak, no to jeśli bardzo ważne, to proszę. I przyszedł rzeczywiście i powiedział: słuchaj, jesteś kobietą mojego życia, to rozeznałem. Więc ja byłam bardzo zaskoczona, bo wcześniej niewiele wskazywało na to, że to się tak potoczy. No i rozmawialiśmy chwilę, mówię, wiesz, no musisz mi dać czas, musimy to jakoś rozeznać, zobaczyć, jak to będzie. I już się zbierał do wyjścia, ale powiedział: wiesz, ale jeszcze przed wyjściem chciałbym ciebie prosić, czy ty byś się zgodziła, żebyśmy odmówili razem różaniec. I ja mówię: no Panie Boże, to nie ma pomyłki, to jest to. Nigdy żaden mężczyzna mnie nie poprosił o to, żebym odmówiła z nim różaniec wcześniej.
1: Tak to było?
2: Tak, tak, dokładnie.
1: A w którym etapie umiejscow to w swojej historii?
2: To był początek naszego poznania, czyli to było już jakiś czas po moim nawróceniu. Mm-hmm. Znalazłem grupę u dominikanów i tam widziałem Agnieszkę po raz pierwszy. Okay.

0: No i co było po tym różańcu?
1: No i po tym różańcu było pasmo różnych doświadczeń, no niełatwych, dlatego że no myśmy podjęli nowennę do Najświętszego, do Miłosierdzia Bożego. Pojechaliśmy do Ławik-Giewnik dwa razy. Chcieliśmy, żeby ta jakby decyzja i to poznanie było no w pełni w spełnieniem woli Bożej. I nie wiedzieliśmy, czy to jest to rzeczywiście tak do końca. I po tej nowennie zdecydowaliśmy pojechać do Ławik-Giewnik i jakby ostatni dzień nowenny odmówić tam i zobaczyć, czy Pan Bóg jakoś nam wskaże coś. No i pojechaliśmy. Ja rozeznałam, że to jest to, a Marcin rozeznał, że to nie jest to. I że
0: tak
1: on...
2: Tak, tak.
0: Do tego się nie przyznał.
2: Chociaż tutaj z mojej strony jeszcze też było takie pewne doznanie, pewne przeżycie duchowe, na które ja jakby Panu Bogu nie odpowiedziałem.
0: Co to znaczy?
2: No, czułem, że zostało zadane mi pytanie pewne i na to pytanie nie odpowiedziałem. Mhm.
0: I efektem tego było zgłoszenie niepewności też, znaczy nie, powiedzenie nie, tak?
1: No w zasadzie ku temu to się, właściwie na tym się zakończyło, ponieważ jak myśmy wrócili do Warszawy, to Marcin powiedział, że nie usłyszał żadnego głosu w zasadzie, więc dla mnie było to jasne, że jest to, że nie usłyszał, że to jest potwierdzenie, tak, że my mamy być razem.
2: Znaczy nie usłyszałem żadnego głosu, tak się spodziewałem, że to będzie jakiś głos potwierdzający, wyraźny znak, że dokładnie w tej sprawie.
1: No i tak się nie stało.
0: Bo miałeś takie doświadczenie już wcześniej, że Pan Bóg w swoim sercu mówił tak, słowami po prostu. Tak. I myślałeś, że tak też będzie.
2: Tak, tak, że no w jakiś sposób wleje pewność, rozeznanie wyraźne.
0: No i co ty na to?
1: No ja to bardzo mocno przeżyłam, dlatego że ja nigdy w swoim sercu wcześniej nie rozeznałam wobec żadnego innego mężczyzny, że to jest to. Wręcz rozeznawałam zawsze, że to nie jest to. Wielokrotnie w swoim życiu miałam takie sytuacje, gdzie no, były możliwości jakby wyjścia za mąż, mówiąc już nieładnie i kolokwialnie, ale no, ja zawsze wiedziałam, że to jest nie to. A tutaj... Jak najbardziej. Ja czułam jak najbardziej, że Marcin jest tym człowiekiem zesłanym mi przez Pana Boga i nagle nici. Więc przeżyłam to dosyć mocno, muszę powiedzieć.

0: Potem nastąpiły takie trudne 2 lata odchodzenia Marcina powoli. Odchodzenia w sensie takim, że on jakby dawał mi do zrozumienia, że musi mieć jeszcze czas, a ja nie bardzo chciałam czekać. I powiedziałam, słuchaj, będzie lepiej, jak my się rozstaniemy. I nie będziemy razem.
1: Tak, tak.
2: Czy widziałeś, że cierpi Agnieszka?
1: Tak, widziałem. Widziałem i dla mnie to również nie było łatwe.
2: Tak się zawsze mówi, nie?
0: To znaczy ja z drugiej strony Marcina rozumiem, no bo jeśli nie ma w sercu tej pewności, to ja bym była jak najdalej od tego, żeby kogokolwiek przymuszać do tak ważnej decyzji, prawda? I,
2: niezłożone masz.
0: I to byłoby, nawet nie przyszło mi to do głowy, szczerze mówiąc, żeby wywierać jakikolwiek nacisk. Jedyny nacisk, który wywierałam, żeby podjął decyzję,
2: tak,
0: czy,
2: albo nie.
0: Czy dalej próbujemy jeszcze i może coś z tego wyjdzie, albo się rozstajemy. No i podjęliśmy decyzję, że raczej nie. Marcin chciał się ze mną przyjaźnić wtedy tylko, a ja nie czułam się na siłach na przyjaźń. Myślę, że kobiety postrzegają też zupełnie inaczej te sprawy.
2: Ale to najczęściej jest odwrotnie, że to dziewczyna mówi, to zostańmy przyjaciółmi.
0: Tak, no moje doświadczenia są inne. Moje i moich przyjaciółek.
2: Ja mówię o tym, co dziewczyny opowiadają, nie o tym, co jest naprawdę. I powiedz teraz, Marcin, co to był za czas dla ciebie? Bo oczekiwanie ze strony Agnieszki było jasne, prawda? Czy dajemy sobie czas, czy też mówimy nie?
1: Dla mnie to było bardzo trudne właśnie dlatego, że widziałem to oczekiwanie ze strony Agnieszki i nie miałem gdzieś tam w sercu tego oczekiwanego potwierdzenia, że tak.
2: Ale to jest sytuacja skrajnie trudna.
1: Była bardzo trudna. To ja wiem, że jak ja mówię, że było mi trudno, to trudno
2: nie znaczy, nie
1: jest
2: znaczy,
1: ciężko tak, w to uwierzyć, ale faktycznie był to czas na pewno strasznie trudny dla Agnieszki i to widziałem, ale też ciężki dla mnie, bo Agnieszka jest wspaniałą osobą i no i serce po prostu nie może znieść widoku, kiedy osoba, którą się bardzo szanuje, którą się bardzo ceni, no którą się bardzo lubi, przeżywa właśnie takie historie z powodu mnie samego.

0: teraz jaki jest ruch? Co się dzieje? Co zmienia tę sytuację? Bo raczej nie.
1: Tak, no ruch. Ruch był taki, że tak jak wspominałem w poprzednim, w tym swoim indywidualnym świadectwie, no zaczęliśmy się oddalać i oddaliliśmy się bardzo nawet właśnie w kategoriach przyjaźni. Okazało się, że nie jest to możliwe. Na dodatek ja wyjechałem z kraju, także nie było mnie tutaj na miejscu fizycznie. Przyjeżdżałem regularnie, ale właśnie byłem gdzieś tam daleko.
0: Byłaś pewna, że to jest definitywny koniec?
2: Tak. To znaczy jakby wszystko wskazywało na to, natomiast ja wewnętrznie na Marcina czekałam i nie umiem tego opisać, skąd mi to czekanie się wzięło. Ja może jeszcze wrócę na chwileczkę do spotkania z siostrą Immaculatą, o której zapewne Marcin tak, dużo opowiadał. Ja się z nią też spotkałam parę razy i odbyłam z nią kilka bardzo ważnych rozmów. Aczkolwiek doceniam je dopiero po pewnym czasie, teraz z perspektywy czasu, jak patrzę na to, co się wtedy wydarzyło, to widzę, jak bardzo ważne było to spotkanie z tą siostrą. I ona jakby wlała dużo nadziei w moje serce, absolutnie wbrew temu, co rzeczywistość mi mówiła. Bo ona powiedziała, że Marcin mnie kocha i że ja muszę czekać. A myśmy dosłownie następnego dnia pod jej decyzję, że się rozstajemy. I było bardzo nieprzyjemnie. Wracaliśmy z Bornego Sulinowa do Warszawy przez 8 godzin w kompletnym milczeniu. I Marcin na zakończenie dał mi przepiękny zegarek w prezencie, co dla mnie było jakby... Bo ja w przeszłości miałam troszeczkę podobną sytuację i też dostałam na zakończenie zegarek.
1: Znaczy to był przygotowany oczywiście prezent kupiony znacznie wcześniej.
2: I to wszystko razem jakoś, było tak, okropnie trudne.
0: Czyli z jednej strony Pan Bóg cię chronił jakoś, bo dał ci człowieka ducha, który gdzieś tam nie dał zgasnąć całkowicie.
2: Ale musiałam się leczyć. Wiesz co, w środku jakaś tam nadzieja cały czas była, ale psychicznie mi było, psychologicznie było mi bardzo ciężko i no, musiałam chodzić na psychoterapię wręcz. Może nie powinnam o tym mówić, Marcin o tym wie. Która mi chyba trochę pomogła. Ja po roku stanęłam na nogi. To znaczy uwierzyłam, że w tym wszystkim jest palec Boży, ale muszę tutaj zaznaczyć jedną rzecz bardzo ważną. To całe cierpienie duchowe, które miałam, bo ja nigdy wcześniej duchowo nie cierpiałam tak naprawdę. Nie wiem, jak mi bolał ząb, czy byłam chora, poświęcałam to, ofiarowałam ten ból w jakiejś konkretnej intencji. A duchowe cierpienie jest jednak straszne, bo nic nie może go uśmierzyć, żadna pigułka, żadne lekarstwo, żaden zastrzyk i nic z tym nie można zrobić. Ja wtedy powiedziałam, Panie Boże, ja to całe cierpienie ofiarowuję za Marcina. Żeby on był szczęśliwy, żeby znalazł swoją drogę albo ze mną, albo z kim innym, albo w ogóle inną. I w jego intencji jakby to cierpienie ofiarowałam, trochę też bijąc się sama ze sobą, bo...
0: trudno jest zrobić coś takiego.
2: Bo był dla mnie z punktu widzenia jakby osoby z zewnątrz, on mnie skrzywdził. Można by to tak interpretować, prawda?
0: Znaczy część twojej psychiki pewnie tak myślała właśnie, dlatego
2: pewnie
0: miałaś
2: tak,
0: kłopot.
2: Pewnie tak, ale z drugiej strony właśnie byłam w stanie poświęcić to cierpienie w jego intencji, ponieważ ja go cały czas uważałam za wspaniałego i dobrego człowieka. To, że on nie podjął decyzji bycia ze mną, nie oznaczało, że on jest złym człowiekiem, prawda?

0: Co czujesz teraz, słysząc to?
1: No, czuję wzruszenie, bo wracamy do bardzo intensywnych przeżyć i do takich aktów heroizmu. Ja Agnieszce jestem wdzięczny za to, bo to były faktycznie początki moje na nowej drodze. No może nie pierwsze tygodnie, nie tak zupełnie pierwsze miesiące, ale to, że ktoś ofiarował za mnie takie wielkie cierpienie, ja myślę, że miało wielkie znaczenie. Że to bardzo się przyczyniło później do mojej dalszej drogi. Aczkolwiek no, wtedy tak nie myślałem, nie wiedziałem nawet o tym, bo myśmy nie rozmawiali, staraliśmy się
2: myśmy
1: unikać.
2: Myśmy urwali wszelkie kontakty, mailowe, telefoniczne. Ja przestałam chodzić na wspólnoty w piątki też, bo Marcin zawsze jak wracał z Kijowa co drugi weekend, to ja wiedziałam, że co drugi weekend jest na wspólnocie w piątek. Ja omijałam szerokim łukiem piątkowe spotkania, żeby się z nim nie spotkać. A nie wiem, czy opowiadałeś tą piękną anegdotkę z jedną z naszych koleżanek ze wspólnoty. A możemy opowiedzieć?
1: Tak.
2: No to ty opowiedz, dlatego że to się tobie przydarzyło. To było już po podjęciu decyzji, że nie jesteśmy razem.
1: Tak,
2: natomiast
1: to już
2: wcześniej myśmy funkcjonowali jako para we wspólnocie, prawda?
1: No też nie powiedziałbym.
2: Nie do końca.
1: Bo jednak tak, my chcieliśmy jakby to tak zachować bardzo między nami, żeby nawet rozmawialiśmy tak, że chcemy po prostu spokojnie jakby i rozeznawać i bez presji środowiska, tak.
2: Ale ludzie
0: ludzie mają oczy.
1: Widocznie tak.
0: No i?
1: Jakieś tam były przesłuchy na zewnątrz. I kiedyś na spotkaniu piątkowym, już nie pamiętam, czy przed spotkaniem, czy po spotkaniu, jedna z naszych koleżanek pogratulowała mi zaręczenia się z Agnieszką.
0: No i co wtedy poczułeś?
1: No, była to bardzo kłopotliwa sytuacja. Jakoś wybrnąłem.
0: Kłamiąc, nie kłamiąc?
1: Nie kłamiąc. Ale oczywiście nie chciałem
0: chrześcijanin
1: wnikać.
0: Nie mogący powiedzieć prawdy. To jest ciekawy w ogóle egzemplarz w danym momencie. To jest ciekawe.
1: Tak, to było trudne. Ja powiedziałem coś takiego, że się nie zaręczyliśmy, ale oczywiście chyba. To,
2: że dziękujesz.
1: Że dziękuję i że pewnie bylibyśmy, czy byłbym bardzo zadowolony, czy ucieszony, gdyby to się stało. No bo faktycznie to jest tak, że ja chciałem. Ja chciałem, tylko nie miałem tego wyraźnego rozeznania, nie miałem tej pewności w sercu. Mówię, był na początku taki okres fascynacji, łagiewniki też, próba rozeznania, gdzie ja miałem wyraźne oczekiwanie na jakiś znak. Że nawet jeśli się nie pojawi wtedy, to pojawi się później. I teraz z jednej strony to była taka presja między nami, że trzeba się zdecydować, no bo nowenna, bo chcemy wiedzieć. Z drugiej strony ja nie jestem w stanie uczciwie podjąć decyzji.

0: To jest pad. I co się dzieje dalej?
1: U mnie czy u Marcina?
0: W jakiej kolejności
2: nasze drogi
0: chcecie?
2: Równolegle biegły.
0: Jak duchowo na ciebie to działa? To wszystko, co się dzieje?
1: No wtedy bardzo właściwie paradoksalnie ja zbliżyłam się do Pana Boga. Myślę, że jeszcze bardziej niż wcześniej. I modliłam się cały czas. Po pierwsze za Marcina i po drugie, żeby Pan Bóg jakoś rozwiązał tę sytuację. Po pierwsze, żeby mnie wyleczył, bo ja nie byłam w stanie w ogóle normalnie funkcjonować. I po drugie, żebym jakby mogła rozeznać w niedługim czasie, co dalej. I miałam takie bardzo wyraźne, jakby to powiedzieć, sygnały, że Pan Bóg chce mnie postawić na drodze małżeństwa. Zaczęli się pojawiać inni koledzy, mniej lub bardziej gotowi. I ja cały czas czułam oczywiście, że to jest nie to. I powoli, myślę, że to chyba z rok trwało, ja już stanęłam na nogach i się wyleczyłam. Wyleczyłam się do tego stopnia, że jak się spotkaliśmy na rekolekcjach rok czy półtora później, to już Marcin był dla mnie jednym z wielu kolegów, którzy...
2: Jednym z atomów.
1: którzy byli na tych rekolekcjach. Oczywiście nie rozmawialiśmy ze sobą. No i tak to trwało. I potem ja już nabierałam sił, siły ducha i powoli wychodziłam z tego katarzis, można to tak ująć.
0: Ciebie?
2: Dla mnie też to był czas modlitwy. W zasadzie miałem wtedy czas tylko na pracę i na modlitwę. Dużo pracowałem. Czas, który zostawał, poświęcałem na modlitwę i też czułem taką opiekę Bożą. Nie miałem cały czas odpowiedzi, bo zacząłem się zastanawiać, no dobrze, jakie jest moje powołanie, Panie Boże, w którą stronę? Ksiądz, zakon, małżeństwo.

0: i często pytałem. Jak również też ta historia z Łagiewnik cały czas była głęboko w sercu i ja mówiłem, Panie Boże, Ty wiesz, że tak, że ja mówię Tobie tak. I też różne, to był fizycznie i psychicznie ciężki czas. Może w momencie już, kiedy sytuacja między nami ustabilizowała się w tym sensie, że nie rozmawialiśmy sobie, nie mieliśmy tego kontaktu, chociaż sporadycznie chyba zdarzał się kontakt e-mailowy, to było jakoś lżej, tak spokojniej. Ale mimo wszystko cały czas wisiało w powietrzu pytanie, cały czas skierowałem do Pana Boga moją odpowiedź i po prostu starałem się modlić.
1: Kiedy następuje przełom?
0: Przełom był nie jeden. Może ja jeszcze tylko tyle dodam, że bo być może to jest ważne, że Agnieszka chciała mi pomóc w tym początkowym okresie naszego oddalania się od siebie takimi sposobami racjonalnymi, żebym ja jakoś potrafił wejrzeć w głębiej w siebie, porozmawiał z kimś, z kapłanem, może z jakąś osobą, która zajmuje się terapią. I ja byłem nawet zły za to na Agnieszkę, że to nie ten kierunek, bo ja wiedziałem, że to nie jest w stanie mi pomóc, że to nie jest to, co odpowie na moje pytanie, co wleje jakby odpowiedź w sercu, a byłem pewien, że ta odpowiedź właśnie musi pojawić się w sercu, a nie w głowie.

0: pamiętam, był taki czas, wspominałem, że byliśmy razem, bo to się zdarzyło tak, że sporadycznie spotykaliśmy się, z czego dwa razy razem pojechaliśmy, to znaczy razem byliśmy w Rzymie, bo jechaliśmy jakby osobno. Raz to był pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie też zupełnie przypadkowo pojechaliśmy w zasadzie jako grupa mała. Agnieszka przyjęła mnie do grupy. A drugi raz, czy to może było wcześniej, nie, to było później, rekolekcje w Rzymie, gdzie mieszkaliśmy w domu zgromadzenia, które założył, czy w jakiś sposób się od świętego Ludwika wywodziło. I właśnie wspominałem tą historię z relikwiami, z zawierzeniem Matce Bożej.
1: Świętego Ludwika od Maryi.
0: Tak, Grignion de Montfort, czyli ten totus tuus. To właśnie od niego. Totus tuus, Maryjo. I pamiętam, jak Pewnego dnia wracaliśmy, już byliśmy blisko. Widzę cały czas tą sytuację. Jak wracaliśmy do tego domu rekolekcyjnego, my tam po prostu spaliśmy. I takie nastąpił taki, to był prawdziwy przełom. Coś tam drgnęło w moim sercu, że ja sobie pomyślałem, tak zdałem sobie sprawę, tak głęboko do mnie to dotarło, że Agnieszka jest przecież, mówię przecież specjalnie, bo ja miałem też jakiś uraz po tej sytuacji, że jest przecież osobą, która bardzo dużo dla Pana Boga robi. I właśnie, że jest taką osobą Panu Bogu oddaną. I to była taka myśl, która mnie zaskoczyła i która jakby coś tam uzdrowiła. Nawet nie potrafię powiedzieć co, ale coś tam się przełamało. Jakiś klik powstał. Później było to dnia następnego chyba było zesłanie Ducha Świętego, ale to już nie było żadnych kolejnych przełomów w tym czasie. Później pojechałem na tą rowerową wyprawę do Santiago, o której też wspominałem. No i też pamiętam już po powrocie do Polski na stałe. Też zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że tak poczułem to w sercu, że Agnieszka jest jedyną osobą, o której mogę i o której chcę myśleć poważnie.

0: sens.
1: Jak ty pamiętasz te wyjazdy?
2: To były dwa wyjazdy do Rzymu. I ja już wtedy byłam wyleczona z Marcina, tak to brzydko nazwę, bo wcześniej jego widok bardzo podładował u mnie to ściśnięcie żołądka po prostu wcześniej. To było takie mocne przeżycie. Natomiast tutaj ja już byłam oswojona i Marcin pozostawał cały czas jakby w mojej głowie i w sercu osobą dobrą, prawą, wierzącą, wspaniałą, ale która jest już jakby obok, jest nie dla mnie. I w ten sposób, mając takie podejście, no właściwie nie wyróżniałam Marcina spośród innych osób. Po prostu był jednym z członków grupy. I w jednym i w drugim wyjeździe zresztą. Natomiast nie ustawały też moje modlitwy. Ja odkryłam taką wspaniałą też nowennę do Matki Bożej, która rozwiązuje słupły. To jest...
1: Supły, tak?
2: Supły, mówi się, tak? Supły. I to jest, jest obraz Matki Bożej, która rozwiązuje te supły w Augsburgu.
1: A poważnie mówisz?
2: Tak, myśmy nawet
3: tak, jest, byliśmy nawet
2: na pielgrzymce prywatnej pojechaliśmy.
1: Tak. Matka Boża od supełków, no nieźle. Tak,
2: rozwiązująca supełki, ona się tak nazywa. I to jest przepiękny obraz, bo Matka Boża rzeczywiście stoi i z jednej strony anioł podaje jej takie szarfy, wstążki z zawiązanymi supełkami, a z drugiej ona je rozwiązuje i z drugiej strony stoi anioł, który odbiera już te wstążki bez supełków. Natomiast na dole tego obrazu jest archanioł Rafał, który prowadzi Tobiasza. I ja w ogóle nie wiedziałam, co to, bo to są takie maciupeńkie figurki u stóp tego obrazu. Nie widać ich z daleka. I dopiero jak przeczytałam historię tego obrazu, to zrozumiałam, że to jest archanioł Rafał prowadzący Tobiasza do jego przyszłej żony. I myślę sobie, o, może coś w tym jest. I w tej całej historii. I ja odmówiłam tę nowennę. Oczywiście modliłam się też do świętej Rity, kolejna nowenna do Judy Tadeusza, do świętego Józefa. Teraz moje koleżanki jak pytają się, słuchaj, jak tyś to zrobiła, że Marcin wrócił? Ja mówię, słuchajcie.
1: Wszystkich specjalistów.
2: Tak, 5 nowen, tutaj 5 świętych najważniejszych, ma Tereska jeszcze też obok.
1: Ale to są też święci tacy, którzy się właśnie tymi sprawami zajmują. Józef jest od małżeństw,
2: tak.
1: Kojarzenia.
2: Święta Rita chyba też.
1: Coś tam,
2: od dziewic, zdaje się.
1: Coś jest tam na rzeczy.
2: I to byli, cała ta galeria przepiękna tych świętych, myślę, że bardzo się mocno przyczyniła do tego, co się stało później.

0: co stało się potem.
1: No i właśnie, ja już czułem w sercu, że Agnieszka jest taką osobą. Gdzieś tam w jakiś sposób miałem wrażenie, jakby tak, czy czułem, jakby wszyscy inni mogli dla mnie nie istnieć, wszystkie inne dziewczyny. A tylko Agnieszka i cały czas tam w sercu była. I to też był taki czas, kiedy ja sam pojechałem, chyba byłem 2 albo 3 razy w Bornem-Sulinowie, właśnie na takich rekolekcjach, dniach skupienia. W międzyczasie...
0: Co to za zakon?
1: Karmelitanki. Karmelitanki Matki Bożej, Maryi Matki Pojednania.
2: Pojednania, tak.
1: Zawsze tam odnajdywałem dużo pokoju i ta łaska Boża bardzo mocno tam działała. To był taki azyl i no, pamiętam, bo w międzyczasie były jakieś bale, na których jeden z tych bali był taki, na którym postanowiłem zatańczyć z Agnieszką.
2: Tutaj trzeba małą dygresję, że zawsze jak się zaczyna karnawał od stycznia, to jest cała seria bali w Warszawie, organizowanych przez przyjaciół, znajomych, rodzinę, kuzynów i tak dalej. I ja z całym wianuszkiem różnych przyjaciół zawsze na te bale chadzałam i Marcin wcześniej też chadzał. No ale ponieważ jak już się rozstaliśmy, to przestał chodzić, nie przyjeżdżał na bale żadne. Wręcz chyba na Sylwestra nawet nie pojawił się. Aż tu nagle przychodzi rok ubiegły. Nieźle mówię. 2 lata temu. Jesień, zbliża się Boże Narodzenie. Wiadomo, że jest Sylwester i nagle dostaję maila od Marcina. Aha, bo zawsze jest oczywiście łowienie panów na te bale, bo jest bardzo dużo kobiet, które chcą iść na bal, natomiast niewielu panów. No i ponieważ ja zawsze byłam taką osobą, która organizowała jakąś grupę tam, nie wiem, kilkunastu osób na każdy z tych bali, więc ja czułam się w obowiązku rozsyłać maile również do kolegów, żeby ich na te bale zapraszać. I co skutkowało na ogół w miarę dobrze, bo tych panów jakoś się udawało znaleźć. I między innymi wysłałam tego maila również do Marcina, który był na mojej liście po prostu tej całej grupy. No i nagle Marcin mi odpisał, że on by chciał na 4 bale to, bo były 4 bale. On na 4 bale to nie, ale na 2 to chętnie.
1: Tak, napisałem, że właśnie na wszystkie nie, już nie pamiętam, może, że na 4 nie. Ale obiecuję, że przynajmniej chyba na 2. Tak.

0: No i pojawił się rzeczywiście na jednym z tych bali, gdzie ja byłam z kompletnie z kim innym. Ja byłam z innym kolegą, z osobą towarzyszącą, z którym często się bawiłam na balach. A Marcin był osobą towarzyszącą naszej wspólnej koleżanki. Siedzieliśmy przy jednym stoliku. Ale jak mówię, no było to już w okresie, kiedy Marcin był dla mnie po prostu jednym z kolegów.
1: I co?
2: No i postanowiłem zatańczyć. Postanowiłem zatańczyć z Agnieszką, co w naszej sytuacji wydawało się heroiczne, ryzykowne. No i faktycznie tańczyliśmy i czułem się traktowany po prostu jak powietrze. Nie mówię, że tak było, że taka była intencja Agnieszki, ale ja się tak poczułem. Może oczekiwałem jakiejś takiej trochę większej uwagi. Oto wróciłem do Polski po długim czasie niebytności. O tyle rzeczy można by mnie zapytać. A tutaj raczej postawa bardzo taka oszczędna.
0: Bryła lądu.
1: To coś zrozumiałe chyba, nie?
0: No, oczywiście, że zrozumiałe. Ja byłam bardzo zaskoczona tym, że Marcin chce ze mną zatańczyć. I powiem szczerze, że nawet niechętnie szłam na ten parkiet, bo pomyślałam sobie, no co on tu próbuje rozdrapywać stare rany i w ogóle o co chodzi. Więc tańczyłam sztywno. Nie wypadało mi odmówić, bo to byłby już rzeczywiście policzek. Tego się raczej nie robi. No kobieta odmawia tańca tylko mężczyźnie, który jest kompletnie pijany albo który się zachowuje wulgarnie, tak? To nie wypada odmówić. No więc...
1: Już dobrze wychowana kobieta.
0: Więc poszłam na ten parkiet, ale tańczyło mi się rzeczywiście wtedy z nim kiepsko, bo cały czas buzowało we mnie, dlaczego właściwie on mnie poprosił do tego tańca.
2: A ja poprosiłem z wielką sympatią i z takim też pewnie nastawieniem, że w jakiś sposób przynajmniej objawy takiej przyjacielskiej życzliwości ze strony Agnieszki będą. I tak mnie strasznie to zezłościło. Ja się nastroszyłem jak jeż już po pierwszych kilkunastu sekundach tańca i no miałem ochotę wręcz stanąć i powiedzieć, że ja tańczyć dalej nie będę. Ale pomyślałem sobie, jestem tutaj jako osoba zaproszona, jako kolega Agnieszki jako ta osoba, która poprosiła Agnieszkę do tańca i powinienem zadbać o to, żeby jej się po prostu miło ze mną tańczyło. Ale to moje wzburzenie w środku było takie duże, że ja w zasadzie nie byłem w stanie o niczym innym myśleć, tylko modliłem się w tym tańcu. Modliłem się, żeby nie wybuchnąć. I żeby w jakiś sposób, nie wiem, nie powiedzieć czego, co mogłoby być jakieś przykre czy raniące.

0: z kim tańczyłaś w tym momencie, kiedy już on zaczął buzować? Czy ty czułaś to?
1: Czułam pewną sztywność, ale oczywiście nie byłam w stanie jakby rozeznać, co tam się dzieje w nim w środku. Byłam skoncentrowana na tym, kiedy nareszcie się ten taniec skończy, kiedy skończy się dany kawałek.

0: modlitwy była też bardzo duża. I no w pewnym momencie nastąpiło coś takiego, jakby kompletne przerwanie tamy. Tak jakby puściły wszystkie lody. Jakby no cały uraz gdzieś tam po prostu odszedł, zniknął, czy raczej został przerwany, bo to jakby jakiś wrzut wewnątrz.
1: Ale to ja rozumiem raczej, że to Agnieszka mogłaby mieć jakąś urazę w twoją stronę, a nie odwrotnie.
0: Znaczy, ja myślę, że to z obydwu stron w czasie tego naszego odchodzenia się, rozeznawania pierwotnego, narosły jakieś też nieporozumienia właśnie na tym tle i takie urazy, które spowodowały, że no mi było również ciężko i w jakiś sposób uważałem, że Agnieszka nie zrobiła dobrze.
1: Ale to przecież ty nie zrobiłeś dobrze, bo tak. Ty nie podjąłeś decyzji.
0: Tak, ale ta intensywność, bo być może tak nie było, patrząc na to obiektywnie, ale ja czułem się pod wielkim naciskiem wtedy. I to w sytuacji, kiedy ja chciałem być uczciwy, tak. I kiedy nie mogłem podjąć decyzji na tak.
1: Czy ty rozumiesz to, co mówi teraz Marcin?
2: Rozumiem, natomiast ja naciskałam nie na to, żeby on się ze mną ożenił bynajmniej, tak. Tylko żeby podjął decyzję, czy się rozstajemy, no jak mężczyzna, czy się tak. Rozstajemy, bo nie jesteśmy w stanie, czy ja nie jestem w stanie podjąć decyzji na tak, czy próbujemy dalej.
1: Jasne.
2: Nie mogłam tej decyzji wyegzekwować od Marcina, a nie, żeby mi się oświadczał.
1: Tak. I co spowodowało to przerwanie tam?
0: No i później to już poszło z górki i bardzo szybko. Ja jakoś tak z dnia na dzień ja coraz wyraźniej w sercu czułem, że Agnieszka, że to jest właśnie ta moja dziewczyna, ta moja przyszła żona, ta osoba, którą ja chcę mieć za żonę.

0: byłem po tym zdarzeniu w Bornem Sulinowie kolejny raz. I pamiętam, siostra Immaculata, jak jej opowiedziałem o tym, strasznie się ucieszyła, bo no, okazuje się, że ona cały czas za nas się modliła. I no naprawdę to była taka szczera radość, coś takiego, że wreszcie to nastąpiło. Opowiadała mi tam właśnie różne rzeczy, które ona też w sercu odczuła a propos nas. Czy to w modlitwie, no po prostu takie rzeczy, które w jakiś sposób czuła i uważała, że jest to jak najbardziej no, ten wspaniały, przełomowy moment.
1: I jaki ruch wykonałeś?
0: Próbowałem zaprosić Agnieszkę gdzieś.
2: Nie, potem był drugi bal jeszcze.
0: Drugi bal był, ale nie wiem, czy między... Aha.
2: Był drugi bal, na którym się na mnie obraziłeś całkiem, zdaje się. Pamiętasz? I chciałeś wyjść. Tak było.
1: Wypiera teraz.
0: No to jest tak, że różne wydarzenia czasami się z pamięci wyrzuca.
2: Bo ja ci odmówiłam wtedy tańca chyba po prostu. Powiedziałam, że jestem zmęczona, co było zresztą zgodne z prawdą.
0: Tak, to prawda. To prawda.
1: Ale postąpiłeś jak niewychowana panna.
2: To znaczy, jeśli kobieta jest bardzo zmęczona i odpadają jej
1: czyli
2: nogi,
1: ma prawo.
2: To możesz powiedzieć, słuchaj, nie mam siły po prostu.
1: Okay. I...
0: Chociaż ja to odczułem, że jest w tym...
1: Odmowa.
0: Nie tylko taki powód, że bolą nogi, ale jest w tym również coś osobistego.
1: I obraziłeś?
0: Znaczy nie to, że się obraziłem, ale faktycznie byłem zły i tak sobie pomyślałem, w zasadzie to idę z balu. Idę z balu, ale koleżanka szczęśliwie, już nie pamiętam co powiedziała, ale zatrzymała mnie. Zatrzymałem je do końca i chyba w rezultacie później zatańczyłem.

0: Czyliśmy.
1: Później chyba tak, to już tego nie pamiętam.
0: Było bardzo późno.
2: I ten gest twój kiedy nastąpił?
0: Potem próbowałem Agnieszkę zaprosić gdzieś, co nie było łatwe, bo tu był cały bagaż właśnie tej naszej historii i doświadczeń trudnych. Starałem się wymyśleć jakiś fortel. Zaprosiłem, udało mi się zaprosić Agnieszkę do restauracji.
1: A ja fortel może przytoczę, bo ja doskonale pamiętam. Ja chciałam wziąć kredyt, zdaje się. Czy coś potrzebowałam jakiejś rady finansowej, ponieważ wiedziałam, że Marcin jest bardziej biegły ode mnie w sprawach kredytowych, finansowych. Jakoś rozmawialiśmy chyba nawet przy okazji tańca. Właśnie na ten temat i Marcin powiedział, a wiesz, ja idę właśnie do takiego doradcy tam jutro czy pojutrze, to może byś poszła ze mną, przy okazji ty się dowiesz o w swojej sprawie. I tak się stało, myśmy się umówili i poszliśmy do tego doradcy finansowego rzeczywiście, po czym Marcin zaprosił mnie na obiad.
0: Zaprosiłem na obiad, później...
2: Czemu nie odmówiłaś?
1: Bo byłam bardzo głodna. A poza tym Marcin był dla mnie już wtedy w zasadzie, no jak mówię, no, człowiekiem, kolegą.

0: Dokładnie nie pamiętam, jak to się stało, że później udało mi się zaprosić Agnieszkę na kolację do mnie, do mieszkania wieczorem. Chyba było tak, że bardzo intensywnie pracowała przez cały dzień. Powiedziała, że nie ma czasu, że nie miała czasu nic zjeść. Zdaje się, że raz udało mi się zrobić kanapki i dostarczyć Agnieszce, bo nie miała, bo powiedziała, że nie miała czasu zjeść śniadania. Po tych wydarzeniach był jakiś kontakt między nami. Być może Agnieszka traktowała mnie zupełnie jako taką osobę neutralną, ale jednak jakiś tam telefoniczny czy SMS-owy kontakt był.
1: Ale to, co było bardzo miłe, ja sobie teraz dopiero jak mi przypomniałeś, ja sobie uświadomiłam, bo ja byłam wtedy w trakcie koszmarnego remontu w domu i sprawy jakieś tam terakoty, glazury, kranów i tym podobnych, i to mi po prostu strasznie doskwierało i wyprowadzało z równowagi. Ja sobie nie bardzo z tym radziłam, z tym całym remontem. Nagle pojawił się Marcin, który mówi: słuchaj, ja ci pomogę. To ja ci kupię te kafelki, albo, bo ja musiałam gdzieś wyjeżdżać, już nie pamiętam, w każdym razie on się zajął jakoś tym remontem.
2: No to już konkretna sprawa.
1: I przyniósł mi zresztą do sklepu te kanapki właśnie. I pomyślałam, o jak dobrze, prawdziwy przyjaciel. I wtedy zaczęłam o nim myśleć jako o przyjacielu. Mhm. Nie kandydacie na męża, tak, ale przyjacielu.
2: No i kiedy ten gest następuje?
0: Udało mi się, to też chyba było pod pretekstem późnego oglądania terakoty, tak mi się wydaje, które skończyło się, nie wiem, o godzinie 8:00, Agnieszka jeszcze nic nie jadła, więc ja zaproponowałem, że pojedźmy do mnie, ja coś przygotuję. A tu muszę szczerze powiedzieć, że wcześniej zakupiłem odpowiednie produkty, żebym coś przyrządzić mógł.
1: Pod tytułem Utka kurczacze.
0: Utka kurczacze, tak.
1: Była cała
0: konsultacja z mamą, jak to w ogóle przyrządzić, o co tu chodzi z tym gotowaniem, z przyrządzaniem kurczaka. Udało się. Agnieszka zjadła. Nie wypluła. Było to zjadliwe i wtedy chyba pierwszy raz tak uczciwie porozmawialiśmy po tych wszystkich latach tak naprawdę milczenia i tej dużej odległości. I już nie pamiętam dokładnie na jaki temat, ale to była przełomowa rozmowa, kiedy ja powiedziałem Agnieszce, że chciałbym chyba, żebyśmy spróbowali.
1: Jeszcze raz, tak.
0: Jeszcze raz.
2: Ja zazwyczaj pytam gości, w jakiej intencji się pomóc z nimi, ale tym razem ja zaproponuję intencje za wszystkie pary narzeczeńskie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, drugą część tego wspólnego świadectwa Agnieszki Dziduszyckiej-Manikowskiej i Marcina Manikowskiego usłyszycie za czas jakiś. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: kiedy mój syn wylosował figurę Matki Bożej, wziął ją do domu, może to się wydawać zwykła figura, że to jest nic, ale to jest nieprawda. Ale wiem wtedy, że właśnie kiedy syn przyszedł z tą figurą do domu, to ja otworzyłam serce dla Maryi, że do mojego domu, ale przede wszystkim do mojego serca przyszła Matka Boża. I ona się nie brzydziła moich grzechów, tego, co się dzieje w moim sercu, jak grzeszę. Ona po prostu przyszła i zaczęła zmieniać, zaczęła robić porządek przede wszystkim w moim życiu właśnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Jako mała dziewczynka mam taki obraz dzieciństwa. Swoją babcię, która była bardzo ciężko chora, sparaliżowana od pasa w dół. I zawsze pamiętam, że miała przy łóżku różaniec i modliła się na różańcu, ale też zawsze w każdy pierwszy piątek miesiąca przychodził do niej ksiądz, żeby się wyspowiadała, przyjęła komunię świętą. I też pamiętam, jak z dziadkiem swoim na rowerze przeważnie jeździliśmy do kościoła w każdą niedzielę ponad 2 kilometry. I jestem pewna i wiem, że ona już, świętej pamięci, bo ona już nie żyje bardzo długo, wymodliła mi tą łaskę przemiany nawrócenia. Znaczy, u dziadków moich, czyli rodziców mojej mamy, to zajmował pierwsze miejsce. Mojej mamy nie zajmował, z tego co pamiętam. Wychowywałam się w rodzinie alkoholików, czyli moja mama była też, no, świętej pamięci już nie żyje, alkoholiczką. Mój ojczym, bo swojego taty nie znałam i nie poznałam, też był alkoholikiem, też już nie żyje. Więc tą wiarę przekazywali mi moi dziadkowie. I pamiętam też, że jako mała dziewczynka modliłam się codziennie, chodziłam do kościoła. Nawet były takie momenty, że chodziłam codziennie do tego kościoła. Ale też pamiętam, że właśnie moja modlitwa szła w tym kierunku takiego małego dziecka, w kierunku, żeby Pan Bóg przemienił moje życie, czyli moje dzieciństwo, żeby nie było tej przemocy. Bo no niestety wychowywać się w rodzinie alkoholików nie było łatwo. Było dużo przemocy fizycznej, psychicznej, czasami nie było co jeść. Też i tak jak tutaj też było bardzo dużo molestowania. Więc w tamtym okresie czasu, kiedy też już dorastałam, myślałam, że to jest takie przekleństwo wielkie od Pana Boga. Ale teraz z perspektywy wielu, wielu lat i teraz gdzie jestem i co robię, wiem, że Pan Bóg wyprowadził z tego wielkie błogosławieństwo i taki też dopust Boży był na pewno. Ciężko powiedzieć, nie wiem, chociaż odkryłam trochę życie swojej mamy poprzez łaskę Bożą, poprzez światło Boże. Mama mnie urodziła, jak miała 16 lat, niespełna 17. Z tego, co wiem, ja powstałam, znaczy urodziłam się, znaczy w ciąży mama, którą zaszła ze mną, była powodem przemocy, gwałtu. Więc naprawdę dziękuję swojej mamie, mimo że nie żyję, ale dziękuję jej prawie każdego dnia i Panu Bogu przede wszystkim, Matce Najświętszej, że się urodziłam, że postanowiła mnie urodzić, że nie wyrzuciła mnie do kubła na śmieci i dała mi życie, bo dla takiej dziewczyny 16-letniej naprawdę na pewno to był ciężki czas. I też na pewno... Musiała kogoś ukryć, może ktoś też jej zabronił powiedzieć, że jest w ciąży, może ktoś to był z rodziny, może jakaś osoba, przyjaciel rodziny, więc ukrywała tą ciążę też przed swoimi rodzicami, później ciąża wyszła na jaw, tak, bo zaczął brzuszek rosnąć i z tego nawet co wiem, że dziadek, czyli jej ojciec, do końca w sumie nie wiedział, że ona jest w ciąży, że dopiero jak przyszła ze szpitala, to przyszła ze mną już. I na pewno jej nie było łatwo, szukała w życiu też takiej odskoczni i niestety no, poznała człowieka, tego mojego ojczyma i gdzieś tam chciała się wyrwać z tej małej miejscowości i trafiła do Warszawy, ale niestety no, życie też jej się nie potoczyło tak, jakby chciała zapewne. Tak, było tak. Nie wiem, dlaczego tak jest. Wiele, wiele lat, nawet jeszcze parę lat temu, może nawet nie parę, ze 3-4 lata temu, winiłam siebie, że ja jako mała dziewczynka mogłam coś zrobić, że mogłam coś zmienić, że mogłam krzyczeć, że mogłam zapobiec temu, ale no niestety tak się nie stało. Dopiero jak rozpoczęłam terapię dorosłych dzieci alkoholików, tam jakby też mi wytłumaczono na tych zajęciach, że to przecież no nie moja wina, tak? Ja byłam małą dziewczynką, nastoletnią, miałam 7, 8, 9 lat, 10, więc z tym nic nie mogłam robić. Obok w pokoju mama spała pijana, tak, czy ojczym, czy jakieś tam różne libacje były, ale Pan Bóg to wszystko uzdrowił i teraz z perspektywy czasu no jest to całkiem inne myślenie, chociaż gdzieś też przez cały czas jeszcze w tej głowie to jest, ale tak sobie ciągle powtarzam, że to przecież nie moja wina, nic nie mogłam zrobić, bo byłam małym dzieckiem. Nie, ja nie byłam na programie 12 kroków, byłam na tej terapii, jak powiedziałam, dorosłe dzieci alkoholików, ale Pan Bóg, uzdrowienie, jeżeli Pan Bóg coś uzdrawia, to jest to proces, naprawdę proces wielu lat i tak sobie myślę, że Pan Bóg wiele rzeczy uzdrawia, będzie uzdrawiał do końca życia, że dopiero takie całkowite uzdrowienie, taka całkowita świętość tego wszystkiego, tych naszych umysłów, ciała, to będzie dopiero w niebie. W momencie, kiedy przyszedł ten proces u mnie nawrócenia, to wtedy zaczął się ten proces właśnie takiego uzdrawiania poprzez modlitwę, poprzez różaniec, poprzez oddanie się Maryi, oddanie się całej siebie, poprzez jej wstawiennictwo przychodzi ten proces uzdrawiania. Oczywiście, że tak, ale to wszystko tylko dzięki łasce Bożej, dzięki Maryi. Tak, bo znaczy oczywiście to też jest, że na początku mojej drogi takiego nawrócenia, przemiany, Maryja mi była bardzo taka odległa, bardzo obca, ale mówię w modlitwie, kiedyś pamiętam, mówię tak, Panie Jezu, no to jest Twoja matka, przecież ona Cię zrodziła, ona Cię kocha, więc rozkochaj mnie też w swojej matce. No i się tak stało, tak? I kiedy ja zaczęłam odkrywać tą Maryjność, kiedy zaczęłam odkrywać, co to znaczy oddać się jej, wtedy właśnie nastąpiła ta miłość do Maryi, ale też na pewno na mojej drodze parę lat temu stanął taki pewny kapłan, ksiądz Roman Kot, obecnie jest moderatorem Żywego Różańca w diecezji warszawsko-praskiej, z której ja pochodzę, w której jestem. Więc on mnie rozkochał w Maryi, pokazał właśnie, jak zawierzyć się Maryi, jak służyć Maryi przede wszystkim, jak z nią obcować, jak z nią być. Na pewno poprzez modlitwę, chociaż no, to są rzeczy takie bardzo takie schowane w sercu. No, ciężko opowiedzieć o miłości do drugiej osoby, czyli do swojej matki, ale postaram się. Co to znaczy właśnie kochać Maryję, być z Maryją? To znaczy oddać jej się całkowicie, oddawać swoje życie, swoje myśli, swoją pracę, swoje nawet cierpienia fizyczne, psychiczne, swoje dzieci też. I przede wszystkim też zawierzać jej, ale ufać jej, że wszystko to, co w życiu się dzieje, to, co też i człowiek pragnie, to wszystko właśnie Pan Bóg robi i daje przez Maryję, bo ona jest taką głębią łask, ona jest taką pośredniczką tych łask. Tak, tak, zgadza się, ona jest, ja zawsze powtarzam, jak jeździmy na świadectwa też, mówię, gdzie Maryja, tam nadzieja, że Maryja jest najlepszą taką polisą ubezpieczeniową na całe życie. Bo Maryja, Matka Jezusa, prowadzi nas do tego Jezusa. Ja na przykład to odbieram, że Maryja mnie codziennie prowadzi do Jezusa poprzez Eucharystię, że codziennie mnie bierze za tą rękę, budzi mnie rano, chociaż czasami mi się nie chce wstać, żeby przyjść, żeby stać wcześniej, żeby iść na mszę świętą. Trzeba troszeczkę wcześniej wstać w moim przypadku, przed pracą. Więc ona mnie bierze za tą rękę i mnie prowadzi do tego Jezusa, żebym się pokrzepiła Jego ciałem, żebym tam w czasie Eucharystii, na mszy świętej w kościele nabrała tą siłę na poszczególne dni. Znaczy miłość właśnie, co diabeł zrobił w moim życiu. Właśnie w takim domu, jakim się wychowałam, powiedziałam parę minut temu, tam gdzie nie było miłości, gdzie nie było takiej uwagi na mnie, czyli na dziecko, wtedy na małą dziewczynkę, szukałam tej miłości, kiedy już zaczęłam dorastać, byłam taką nastolatką, zaczęłam szukać miłości całkiem gdzie indziej, nie w Panu Bogu przede wszystkim, ale szukałam w mężczyznach, że później jako osoba 16, 17, 18, 19, 20-letnia i tak dalej nawet, wydawało mi się, że każde jakby zbliżenie nawet fizyczne z mężczyzną, to wydawało mi się, że to już jest ten mężczyzna właśnie, on mnie kocha, on weźmie ze mną ślub i będzie super pięknie, ale niestety to było wszystko obłudne. I z perspektywy czasu właśnie wiem, że szukałam miłości, ale nie tej miłości, dopiero kiedy znalazłam miłość Bożą, kiedy się zanurzyłam w Bogu, w Maryi, to wtedy doznałam tego szczęścia. I mimo, że na przykład jestem teraz sama, nie mam męża, sama wychowuję syna, bo już córkę też mam dorosłą, jestem naprawdę szczęśliwa. Można być samemu, ale samemu, czyli bez mężczyzny, bez jakiego związku, bo teraz naokoło wszyscy mówią, nieraz jak kobiety się rozwiodą, tak mają związki sakramentalne, ale się rozwiodą, mówią, znajdź sobie kogoś innego, poszukaj, bo nie możesz być sama, żeby dziecko samemu nie wychować. Jest to nieprawda. Naprawdę z Maryją można wychować dziecko wspaniale, z Maryją można być samemu, bo Maryja jest strażniczką czystości. Właśnie, moje małżeństwo trwało bardzo krótko, ponieważ no, robiłam to wszystko po swojemu. Mając 20 lat wyszłam za mąż, no bo właśnie chciałam się wyrwać z tego domu. Szukałam też miłości, ale no znalazłam człowieka, który mi się wydawał, że to jest ten, że to jest już ten najlepszy, do końca życia będzie ten, ale niestety tak się nie stało. Kiedy żeśmy się pobrali, zaraz urodziła się córka z tego związku sakramentalnego i postanowiłam, żeby od niego odejść, tak? Bo stwierdziłam, że go nie kocham. Na tamten czas też nie miałam pojęcia, co to znaczy sakrament małżeństwa. Że to się przysięga Bogu, że to nie jest tylko biała sukienka, wesele, ale że przysięga się Panu Bogu i czy w smutkach, czy w radościach, czy kiedykolwiek, co się dzieje w małżeństwie, trzeba być razem, tak? I na pewno też była nasza niedojrzałość. Ja miałam lat 20, a mój małżonek miał lat 19, więc byliśmy praktycznie dziećmi. No, zachciało nam się bawić w życie dorosłe, ale też nie mogę żałować tego okresu, ponieważ urodziła się moja córka, którą bardzo kocham, która też zrodziła dwoje dzieci, mam wnuki, więc naprawdę dziękuję Panu Bogu za ten czas. Tak, tak, zgadza się. Kiedy byłam w związku niesakramentalnym, z którego rodził się mój syn, obecnie ma 16 lat, postanowiłam iść do spowiedzi, bo to było tak, że właśnie tą wiarę, którą dostałam od swoich dziadków, gdzieś to zawsze miałam w sercu i mimo, że żyłam w bardzo ciężkich grzechach, przede wszystkim w tej grzechu nieczystości, wiedziałam, że robię źle, ale to zawsze gdzieś tam zagłuszałam jakimiś innymi rzeczami, imprezami, alkoholem i tak dalej. Ale nieraz jak były przebłyski, to zawsze mówiłam, że żyję w grzechu ciężkim, że będę potępiona. Bałam się naprawdę piekła. No i postanowiłam, że pójdę do spowiedzi i że wszystko księdzu opowiem, czyli, że żyję w związku niesakramentalnym. Mówię, na pewno ksiądz mi da rozgrzeszenie. Ale niestety tak się nie stało. Dziękuję Panu Bogu, że tak się nie stało. I to był pierwszy raz. I później za jakiś czas mówię, a pójdę znowu do spowiedzi, tak powiem. Ale no trafiłam na tego samego kapłana. I wtedy stało się coś takiego, że naprawdę, teraz mogę o tym

mówię, co niedzielę tego kościoła trzeba było chodzić. I ksiądz, kiedy już kończył się listopad, ksiądz mówi, zapraszam rodziców razem z dziećmi na roraty. Na 7 rano, ja mówię, no już chyba zwariował całkiem, żeby na 7 rano przychodzić do kościoła. Ale wieczorem mówię do swojego syna, mówię, wiesz co? Mówię, chodź spróbujemy, bo jako mała dziewczynka właśnie, że chodziłam do kościoła często, nie pamiętam po prostu tego wydarzenia. I wtedy właśnie zaczęło się coś dziwnego dziać, tak? Ja nawet w tamtym czasie, te parę lat temu nie rozumiałam, co to jest. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest głód Pana Boga. Tylko po prostu, że ludzie, którzy przystępowali do Komunii Świętej, którzy szli do ołtarza, mi zaczęło w środku serce pękać. Że ja też bym tak chciała, ale mówię, przecież to jest niemożliwe, żyję w związku niesakramentalnym 17 lat. Przecież to jak to może się zmienić, tak? I zaczęła się ta przemiana, dopiero z czasem zobaczyłam, tak? Przemiana w sercu, ten głód, ten taki płacz nawet, łzy głębokie, tak? Ale też na pewno taka najważniejsza rzecz, która w czasie tych rorad się wydarzyła, kiedy mój syn wylosował figurę Matki Bożej, wziął ją do domu. Może to się wydawać zwykła figura, że to jest nic, ale to jest nieprawda. Ale wiem wtedy, że właśnie kiedy syn przyszedł z tą figurą do domu, to ja otworzyłam serce dla Maryi, że do mojego domu, ale przede wszystkim do mojego serca przyszła Matka Boża. I ona się nie brzydziła moich grzechów, tego, co się dzieje w moim sercu, jak grzeszę. Ona po prostu przyszła i zaczęła zmieniać, zaczęła robić porządek przede wszystkim w moim życiu właśnie. No, zaproszenia były takie skutki, że tak, zobaczyłam. Też oczywiście myślałam na początku, że to jest moje wszystko, że nie potrzebuję na przykład alkoholu, bo często, no niestety zawsze jak byłam małą dziewczynką, obiecywałam sobie, że nigdy w moim domu nie będzie alkoholu, że nigdy nie będzie awantur, ale niestety, no, powieliłam to samo, co było w domu, czyli też no, lubiłam imprezy, lubiłam być taką bardzo aktywną. Nieraz żeśmy się śmiali, że więcej nawet potrafiłam wypić od mężczyzn, więc imprezy były, przeważnie sobota czy piątek, no, ale a w niedzielę trzeba było zaleczyć, jak to się mówi, tego przysłowiowego kaca, tak? I zauważyłam, że coraz mniej potrzebuję tych imprez, przede wszystkim właśnie alkoholu, że już następny dzień nie potrzebuję się wyleczyć alkoholem. Śmieję się teraz, że teraz liczę paciorki na różańcu, a kiedyś liczyłam butelki w reklamówce, ile się wypiło i się nie szło do kościoła, tak? Więc to tak wszystko wyglądało. Tak, miałam taki moment i to było właśnie takie, no też z jednej strony piękne, ale z drugiej strony takie trochę, taki strach trochę przyszedł, bo towarzystwo miałam, które w ogóle nie było kościółkowe, tak powiem, więc za bardzo nie miałam się z kim podzielić i na początku też myślałam o tym, tak jak powiedziałam, strach, ale też myślałam, że może zwariowałam, że coś jest ze mną nie tak, że może jakieś to moje tylko są wyobrażenia. Ale później pamiętam takiej koleżance, która no, nie chodziła do kościoła, która nie jest wierząca, praktykująca. Podzieliłam się z nią tym i nawet byłam bardzo zaskoczona, że ona wysłuchała wtedy mnie, że ona nawet też jakby zaczęła swoje rzeczy mówić, co też w jej sercu się dzieje, tak? Bo też jej syn chodził wtedy chodził na przygotowania do tej Komunii Świętej, no ale niestety ona nie poszła dalej. Przestraszyła się, bo kiedyś mi powiedziała. Właśnie, to było tak fascynujące, to było takie niesamowite. Tak jak powiedziałam parę minut temu, że na początku myślałam, że to wszystko takie moje było, tak? Ale po prostu tak jakby w ciągu jednej chwili Pan Bóg przez Maryję to wszystko uciął. Czyli alkohol zabrał, nie chciałam w ogóle nie miałam takich jakby ciągu do alkoholu. Papierosy to wiele lat wcześniej rzuciłam i też wtedy zrozumiałam, że to też dzięki łasce Bożej. I też takiego właśnie, znaczy ciągoty, może to brzydkie słowa, ale takiej potrzeby relacji z mężczyznami. Też całkowicie zobaczyłam, że ja tego nie potrzebuję, że w ogóle można żyć w czystości. To było coś takiego pięknego, niesamowitego. No właśnie, my czasami ludzie boimy się powiedzieć Panu Bogu tak, kiedy Pan Bóg, kiedy słyszymy coś w sercu, kiedy już widzimy nawet, tak, oczami duszy czy oczami na zewnątrz, że Pan Bóg zaprasza nas do czegoś i wystarczy powiedzieć Panu Bogu tak, tak jak Maryja. Ja wtedy po prostu poszłam w ciemno, nie patrząc, co będzie, jakie będą skutki tej mojej decyzji. Ja powiedziałam wtedy Panu Bogu tak, tak, Panie Boże, chcę zmienić swoje życie. Nie chcę, najbardziej, co mnie, najbardziej z czego chciałam wyjść, to z grzechów nieczystości. To było takie silne, że ja już pragnęłam żyć właśnie w czystości, nie uganiać się za tymi facetami,

0: tylko po prostu znaleźć to szczęście w Bogu. I właśnie naprawdę warto mówić w ciemno Panu Bogu, tak jak Maryja. Bo Maryja też nie wiedziała, co będzie ją czekało. Ona wiedziała tylko, jak anioł do niej przyjdzie, wiedziała tylko, że będzie matką. I więcej nic. Dopiero później zobaczyła, tak, jakie rzeczy się dzieją. I tak jest naszędzie w życiu. Pewnie jak ja bym zobaczyła, co z tą decyzją się wiąże, jak będzie mi też ciężko, bo też nie było łatwo. To nie było tak, że ja powiedziałam Panu Bogu, tak, chcę zmienić swoje życie, było super pięknie. Nie było wcale łatwo. Wiele rzeczy, wiele decyzji musiałam podjąć, wiele rozmów. No naprawdę z wielu rzeczy musiałam zrezygnować. To przepłaciłam też płaczem, cierpieniem. To nie było takie proste, ale z perspektywy czasu wiem, że naprawdę no, to było coś wspaniałego, że dobrą decyzję podjęłam. No właśnie, to też nie było takie proste, żeby się rozstać z tym mężczyzną, bo też było dziecko, prawda? Też chciałam, żeby mój syn miał ojca przede wszystkim. I na początku myślałam, że, no, że będziemy tak sobie żyć, tylko oczywiście na osobno, ale w jednym domu, w jednym mieszkaniu. No i tak było na początku, ale to nie było łatwe i tak dalej. Jak wchodziłam w to wszystko i też pytałam się Pana Boga, co mam zrobić, też postanowiłam, no niestety, odejść od tego związku, bo to też na zewnątrz, no, wszystko pięknie, ładnie wyglądało, ale też to, no, nie był związek, no tam też nie było tej miłości, tak? Bo gdzie jest grzech, tam nie będzie szczerej miłości. Więc no, postanowiłam odejść, też zerwać całkowicie z tym, sprzedać mieszkanie. Ale tak jak mówię, no nie było to łatwo, bo też jakby tata dziecka, no chciał mnie mieć też przy sobie, też chciał, żebyśmy taką też rodziną byli. Ale ja niestety, no ta miłość Boża i to, żeby nie żyć w tym grzechu, ja już nie mogłam tak żyć. Nie mogłam tak żyć i musiałam z tym wszystkim zerwać. I za tym wszystkim właśnie stała Matka Boża. Przede wszystkim, co jeszcze takie ważne się wydarzyło w międzyczasie, że wstąpiłam do Róży Różańcowej. Koleżanka mi zaproponowała modlitwę na różańcu, gdzie w ogóle nie miałam zielonego pojęcia. Jako młoda dziewczyna też, może jako nie młoda, już jako taka dorosła, kiedy żyłam w tym grzechu, kiedy żyłam z daleka od Pana Boga, też potrafiłam na przykład wyrzucić na śmieci obraz Pana Jezusa, pozbyć się w ogóle różańcu, książeczek. Ja nie wiem, co ja z tym zrobiłam, czy też właśnie to wszystko wyrzucałam, czy poddawałam, nie mam pojęcia. Więc kiedy ona mi powiedziała, modlitwa różańcowa, ja mówię, kobieto, weź ty się stuknij za przeproszeniem w głowę, tak? To się modlą tylko po prostu kobiety starsze. Ale kiedy w to weszłam, właśnie kiedy też powiedziałam Panu Bogu, tak, dobrze, zrobię to, to też zaczęły się wielkie rzeczy dziać, takie piękne, ładne. Tak, na tamten czas była to Róża Różańcowa za dzieci i koleżanka jeszcze do mnie, w ogóle taka myśl wyszła, chodziłyśmy na z nią, jeszcze tam z jedną osobą, ze znajomymi, chodziliśmy na pierwszej pielgrzymki do Niepokalanowa w nocy, takie pokutne i właśnie stamtąd wyszła ta myśl, tak? I ona w autokarze rano do mnie mówi, słuchaj, byśmy założyły taką różę, ale żebyś ty poszła do księdza. Ja mówię, już całkiem, już po prostu mówię, nie, no chyba koniec świata, nie? Ale jednak gdzieś to ziarno było gdzieś w sercu kiełkowało, więc no rozpoczęłyśmy takie wielkie dzieło, ale to w sumie przez Maryję, bo my same to nic nie mogłyśmy z tym zrobić, tak? To zaczęła się ta droga właśnie Maryi wtedy, poprzez ten różaniec. Tak, no relacje z moją mamą nie były za fajne. W ogóle no więcej pamiętam tych rzeczy negatywnych, chociaż jak 2 lata temu pojechałam do Meczugorje, tam dostałam taką łaskę poprzez Maryję, że, bo też właśnie całe życie miałam pretensje do niej, że ona żyła z tym mężczyzną, że tam był w domu alkohol, z mężczyzną, no, który ją bił też, który mnie też bił, tak, który robił takie wielkie awantury i ta przemoc fizyczna była psychiczna, przede wszystkim bardzo dużo fizycznej w stosunku do mojej mamy między innymi. Więc zawsze miałam pretensje, dlaczego ona w ogóle z nim była? Czemu ona nie odeszła? Przecież nie mieli nawet wspólnych dzieci, tak? Ja byłam przecież dla niego w sumie obca, byłam tylko taką córką swojej mamy. I kiedy mama zmarła, to całe życie miałam pretensje do niej, tak? I te relacje naprawdę były, ja nie pamiętam, kiedy ona mnie przytuliła do serca, kiedy mnie wzięła na kolana, chociaż może były takie sytuacje, ale tak jak mówię, nie pamiętam. Ale wtedy, kiedy w Meczugorje dostałam taką łaskę przebaczenia sercem, bo można przebaczyć rozumem, tak? Ale z rozumu, żeby spłynęło do serca, to wtedy się dzieją niesamowite rzeczy. Wtedy, kiedy to przebaczenie przyszło sercem, zobaczyłam, za co mam przede wszystkim też dziękować, że mam tą mamę właśnie, że na przykład rano wstawała, włosy mi czesała, że nieraz robiła mi śniadanie, że pozwalała mi chodzić do kościoła, że pozwalała mi się modlić, że mogłam jeździć do dziadków. Zaczęłam zauważać same dobro w niej, więc to też takie odnowiła się relacja, ale tylko duchowa teraz, tak? Ale mam nadzieję, że się spotkamy, że ona tam się modli za mnie i się spotkamy kiedyś. Tak, tak, to było też niesamowite. Kierowca, który przywiózł nas, pielgrzymów, do Meczugorje i żeśmy właśnie, kiedy żeśmy szli na tą górę objawień, jakoś to był obcy człowiek, tak, i otworzyłam mu się, zaczęłam o tej mamie rozmawiać i on do mnie mówi, od razu mówi, słuchaj, ty powinnaś swoją mamę przeprosić. Ja mówię, czyś ty zwariowała, za co mam swoją mamę przeprosić? Za to, że tyle alkoholu w domu, że nie miała czasu dla mnie, że było pijaństwo i tak dalej i że nie było co jeść, no w ogóle wszystkie negatywy. A on do mnie mówi, no jak to mówi? Ty powinnaś ją w ogóle przeprosić za to, że byłaś taką egoistką, że nie widziałaś dobrego, nic w niej, nie? I faktycznie, i tak dalej, jak żeśmy szli na tą górę, bo to ten kawałek jest, więc normalnie przestawiło mi się myślenie. Tak jak powiedziałam, no zaczęłam zauważać dobre rzeczy, ale też zobaczyłam, bo my często ludzie tak patrzymy na człowieka zewnętrznie tylko i widzimy w nim, widzimy, co w nim jest złego, tak? Ale my nie widzimy, widzimy tylko wierzchołek góry, ale nie widzimy, co jest w środku tej góry. Pan Bóg tylko zna jego serce. I tak samo Pan Bóg znał serce mojej mamy. On wiedział, dlaczego ona taka była, dlaczego tak się działo, tak? Dlaczego ona taka dla mnie była. Znał jej tylko serce. I właśnie kiedy ja to zobaczyłam, kiedy zobaczyłam, przekształciło się to moje myślenie, więc przeprosiłam ją oczywiście za to wszystko. I właśnie ten moment tam nazywam takim zwiastowaniem swoim poprzez właśnie tego człowieka, taki anioł w postaci ludzkiej, bo Pan Bóg stawia takich aniołów w postaci ludzkiej dla nas. Znaczy, to na pewno był proces, chociaż mi na tamten czas wydawało się, że to wszystko tak szybko trwa, prawda, że to jejciu, z dnia na dzień, że tu już takie przyszło z dnia na dzień nawrócenie, ale to był proces, chociaż no, przez cały czas się nawracamy. Ja się przez cały czas nawracam codziennie, wstaję codziennie, jak to ostatnio kiedyś usłyszałam takie słowa od księdza, kładź się spać wierzącym, a wstawaj niewierzącym i na nowo się nawracaj od każdego dnia. Ale taki przełomowy proces, taki przełom właśnie był w tym wszystkim, kiedy przyszło te pragnienie chyba, znaczy kiedy przychodziło te pragnienie tej Komunii Świętej, kiedy zaczęłam też szukać poprzez właśnie internet, poprzez różne artykuły w internecie, wpisywać hasło Bóg i też mi zaczęły różne rzeczy wyskakiwać. Później z perspektywy czasu wiem, że też nie było przypadków, też kiedyś weszłam na jakieś forum, i tak jakbym czytała opowieść człowieka, który jakbym o mnie mówił i mówi w tej opowieści, w tym świadectwie, mówi, jeżeli czytasz, to jesteś w podobnej sytuacji, to musisz z kapłanem porozmawiać. Ja mówię, Boże, gdzie kapłanów w ogóle znajdę? Ja nie miałam z kapłanami w ogóle do czynienia, tak ponad 20 lat. No ale właśnie trafiłam do tego kapłana, co mojego syna przygotowywał do Komunii Świętej, więc poszłam do niego, żeśmy się umówili, porozmawiałam, powiedziałam, zaczęłam mu opowiadać, co się dzieje w moim sercu, nie? A on do mnie mówi, no wiesz co, no nic ci nie poradzę, będę się modlił za ciebie. Ja mówię, no to super, fajnie. Siedziałam 2 godziny u niego, nic mi nie poradził. No ale później też już zaczęło się właśnie takie rzeczy, że tak się później wydarzyło, że mogłam przystąpić do Komunii Świętej, do spowiedzi po 20 paru latach. Więc to też był taki piękny czas. Na tamten czas tak, chociaż już taką spowiedź ostatnio też przeszłam generalną, ale na tamten czas tak, bo zaczęły przypominać różne grzechy, naprawdę, przede wszystkim te nieczystości, no różne, naprawdę, no żyłam w takich ciężkich grzechach, że po prostu Bóg jest tak miłosierny i taki kochany poprzez Maryję, że On to wszystko wybaczył i naprawdę. I że wziął to na krzyż, że stracił, że poszedł na krzyż za mnie. No, powiem tak, że w moim przypadku to na pewno była wielka łaska Boża. Tak jak mówię, musiała się babcia za mnie modlić, ale ostatnio zrozumiałam, że na pewno oprócz babci modliła się za mnie Maryja. Że to z łaski tylko, na tamten czas, tak, z łaski mogłam się wyspowiadać z takich wielkich grzechów. Chociaż, tak jak powiedziałam, w różnych grzechach byłam, różne złe rzeczy robiłam, źle się prowadziłam. Gdzieś to wiedziałam w środku, że to jest grzech. Naprawdę wiedziałam, ja to po prostu czułam, wiedziałam, ale mimo wszystko brnęłam w to wszystko, tak? Brnęłam, bo czasami nie wiedziałam, że już nie ma wyjścia, że trzeba iść. Przede wszystkim też bałam się czasami wyjść z tego, że nie widziałam żadnego takiego światła w tunelu. Ja już wcześniej chciałam swoje życie zmienić, o wiele wcześniej. Chciałam zerwać z tym grzechem nieczystości, chciałam zacząć nowe życie, ale nie widziałam tego światła w tunelu. Dopiero właśnie kiedy taki najbardziej, tak jak Pan to się mnie zapytał, taki przełomowy okres dla mnie był, kiedy syn przyniósł tą Maryję, kiedy on zaczął te przygotowania do tej Komunii Świętej. Bo my teraz też wiele ludzi, kiedy dzieci przygotowują się do Komunii Świętej, wiele ludzi narzeka, że nie muszą do kościoła chodzić, że z dziećmi i tak dalej, że księdza coś wymyślają. To jest wielka łaska dla rodzica. To jest nie tylko przygotowanie dziecka do komunii, ale przede wszystkim nas, rodziców. To jest wielka, naprawdę wielkie szczęście i wielka łaska, żeby przygotowywać się z dzieckiem do komunii. Tylko no, trzeba to zrozumieć poprzez łaskę. A przygotować się do spowiedzi, no na przykład teraz podzielę się też, tego roku w lipcu byłam też w Medjugorje, Matka Boża mnie zaprosiła po raz kolejny, po raz drugi. I no, uczęszczam do spowiedzi, przystępuję do spowiedzi bardzo często, raz na 3 tygodnie, raz na miesiąc, raz na 2 tygodnie. I wydawało mi się, że już przez te parę lat naprawdę wyspowiadałam się ze wszystkich grzechów, że z przeszłości, że już nie mam żadnych grzechów. I w momencie, kiedy dojeżdżałam do Medjugorje, tam wcześniej też rozmawiałam z kolegą na taki temat właśnie tych grzechów, przyszła mi taka, mi przychodzi taka myśl, wiem, że to po prostu Duch Święty, tak? Przychodzi mi taka myśl, że chyba się nie wyspowiadałam z wszystkich grzechów nieczystości przed sakramentem zawarcia małżeństwa. Ja mówię, ale to chyba niemożliwe. Zamknęłam oczy i po prostu klatka po klatce wszystko przychodziło mi. Więc w ciągu 5 dni, kiedy byłam w Medjugorje, 2 razy byłam u spowiedzi. Więc po prostu też takie oczyszczanie było niesamowite, że nie wiem. Ale też od tamtej czasu, też przed tą spowiedzią zawsze proszę, mówię, Panie Boże, proszę Cię, żebyś mi pokazał te grzechy, których ja nie widzę. Bo jeżeli człowiek się nie wyspowiada z tych grzechów, jeżeli tej łaski nie otrzyma, to my później będziemy musieli się wszystko oczyścić. A to będzie bolało strasznie. Będzie bolało. A ja bym chciała iść prosto do nieba.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

ostatni dzień świętego Daniela, męczennika. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, skąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z listu do Filipian. 16 lutego 309 roku. Od 6 lat na świecie panuje rzymski terror. Cesarz Dioklecjan chce, by chrześcijaństwo przestało istnieć. Cezarea Palestyńska. Wczesne popołudnie. W oddali szumi morze. Nazywam się Kajus. Jestem mierniczym. Moim światem są linie proste, piony i granice. Jeśli coś nie mieści się na mapie, cesarstwo uznaje to za niebezpieczną pustkę. Dziś słońce pali bruk pod bramą miasta. Namiestnik Firmilian siedzi w cieniu. Przed nim stoi 5 mężczyzn z kamieniołomów Cylicji. Pył z kopalni osiadł na ich tunikach. Są chudzi, plecy mają proste. To chrześcijanie. Namiestnik potrzebuje danych. Pyta o imiona, o miejsca, o domy, w których zbierają się wyznawcy Chrystusa. Wszyscy widzą, że ta piątka pochodzi z Egiptu. Odzywają się po kolei. Eliasz, Jeremiasz, Samuel, Izaak. Ostatni patrzy namiestnikowi w oczy. Daniel. Patrzę na tabliczkę skryby. Stylus zawiesza się nad woskiem. To nie są ich imiona. Skryba nachyla się nad namiestnikiem, coś szepcze. Wiem co. To są imiona proroków zakazanego narodu. Namiestnik pyta o miejsce zgromadzeń, o domy, o miasto, z którego przybyli. Daniel mówi spokojnie. Jeruzalem. Na mojej mapie Jeruzalem jest ruiną, starte z powierzchni ziemi siłą Rzymu. Nie ma ulic, nie ma dzielnic, nie ma punktów zaczepienia. Skryba nie ma czego zapisać. Nie ma adresu, nie ma nazwiska, które prowadziłoby dalej. Nie mówią nic więcej. Firmilian dostaje tylko imiona dawnych proroków i miasto, którego nie ma na mapie. Pięciu ludzi stoi przed namiestnikiem. Nie widzę w nich szaleństwa, nie widzę kłamstwa, tylko spokój, którego nie rozumiem. Firmilian wstaje powoli, a ja wiem, co będzie dalej. Wyrok zapadł. Znam procedurę. Prowadzą ich za bramę, którą rano sprawdzałem. Daniel mija mnie o krok. Nie patrzy na bruk, patrzy przed siebie, jakby wygrał to starcie. Po wszystkim żołnierze wycierają miecze. Skryba kończy pracę. Namiestnik wraca do pałacu. Stoję z moim sznurem pomiarowym. Mury Cezarei są proste. Granice imperium są pewne. Rozkładam mapę. Nie ma na niej Jeruzalem. Wieczorem napiszę raport. 5 skazanych z Egiptu. Imiona nieustalone, wyrok wykonany. Miejsce zamieszkania nieznane. Wiem, co robili. Chronili innych. Żadnych nazwisk, żadnych adresów, żadnego tropu. Ale zwykle jest w tym strach. U nich nie było. A na mojej mapie nie ma miejsca dla ludzi bez strachu.

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty nas czasami stawiasz w sytuacjach, w których mamy pewność, że swoją siłą niczego nie dokonamy. Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci za to, że Ty przychodzisz, nie zostawiasz, że jesteś wierny. Boże Ojcze, chcemy Cię chwalić, Synu Boży. Chcemy Ci dziękować, Duchu Święty. Prosimy Cię, daj nam swoją miłość, łaskę. Pozwól sercom, Panie, napełnionym Twoją miłością, mówić prawdę o Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witamy Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek Kuciewicz. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Poważnie traktujesz Pana Boga od kiedy?
1: Myślę, że trudno byłoby mi chyba podać jakąś taką konkretną datę, dzień czy moment, ale to na pewno zaczęło się od gdzieś około 2006 roku.
0: Co się wtedy stało?
1: Znaczy, to, co się stało wtedy, to była już konsekwencja tego takiej potrzeby i pragnienia, które już było wcześniej w moim życiu. To znaczy, odnalezienia duchowej pewności. Czegoś takiego, co spoiłoby w końcu porozrzucane strzępy i fragmenty mojego życia w jakąś całość. Nie potrafiłem jeszcze chyba nazwać tego tak dokładnie, czym miałoby to być, jak miałoby to wyglądać. Ale to już wtedy, przed tym 2006 rokiem, miały miejsca poszukiwania mojej dziewczyny ówczesnej, wtedy obecnie żony. No i skłanialiśmy się ku różnym drogom, kierunkom związanym ze wschodem. I w 2006 roku moja żona odkryła, że będzie miało miejsce takie zdarzenie w Poznaniu, które się nazywa Meditatio. I to było spotkanie z ojcem Lawrencem Freemanem, benedyktynem z Londynu. No a ponieważ właśnie medytacja była takim przedmiotem mojego zainteresowania również, no to pomyślałem, że warto tego spróbować. No i to spotkanie było bardzo istotne w moim życiu. Od tego momentu, nie tak od razu, nie tak natychmiast, ale zaczęło to wszystko kiełkować i potem miały miejsce już takie zdarzenia, które doprowadziły mnie do tego miejsca i myślę, prowadzą mnie nadal jakoś.
0: A z jakiej sytuacji wychodzisz? Rodzina przekazała wiarę?
1: Tak, to znaczy rodzice wychowali mnie w tradycji wiary katolickiej. Natomiast ja jakoś bardzo szybko, okazało się, porzuciłem to, kiedy poszedłem na studia.
0: Ale to było miasto, wieś?
1: To był Tarnów, to można powiedzieć średniej wielkości miasto, przedmieścia.
0: Wierzący ludzie to norma tam, czy raczej
1: prosto? Raczej norma, tak, tak. Tradycja, norma. Może nie znałem wtedy ludzi poszukujących, czy tak żywo mówiących o wierze. Tak jakby to było coś, co należy jakoś nieustannie przeżywać i odkrywać. Ale myślę, że te fundamenty, które tam są i które odnajduję wciąż na nowo, jakby patrząc nowymi oczyma, że tak powiem, kiedy tam przychodzę, to widzę, że one tam są. Zresztą muszę dodać, że wierzę głęboko w to, że w moim życiu prowadziła mnie i chroniła zawsze modlitwa moich rodziców. Oni wiedzieli, że te drogi, które obierałem po studiach, to była raczej błędna droga, chociaż

0: często no, żyjąc tam nie mogli tego ocenić tak do końca. Ale no, widzieli znaki, pewne owoce mojego życia, które nie były najlepsze. I wiem, że moi rodzice cały czas dbali modlitwą o to. I też byli, myślę, bardzo mądrzy, że nie wywierali jakiegoś takiego, a takiej agresywnej presji na mnie, żebym natychmiast porzucił tą swoją drogę, czy jakoś nie oceniali mnie, nie oskarżali mnie, co uważam też jest częścią takiego, częścią tego uzdrowienia, które następuje.
1: A czy miałeś świadków, ludzi, przez których widziałeś, że to nie jest tylko tradycja, ale że tam jest żywy Bóg?
0: Znaczy, nawiązujesz do tego życia, do czasu studiów wcześniejszego. Tak. Wiesz co, myślę, że moi rodzice na pewno. I zdecydowanie przede wszystkim. Tak.
1: W liceum kim byłeś? Jakim byłeś chłopakiem? Z przodu czy z tyłu?
0: Z tyłu raczej. Zazwyczaj jestem raczej na bocznych pozycjach, chociaż wybrałem zawód reżysera filmowego, co może się tutaj nie zgadzać trochę z tą postawą, ale ona o dziwo jakoś czasami ma sens. Inne w przypadku bycia frontmanem w postaci reżysera. Znaczy z tej pozycji to jest zgodne gdzieś tam z moją naturą. Lubię się przyglądać światu, obserwować go i wyciągać jakieś wnioski, a czasami takie bycie no, z samego przodu jakoś uniemożliwia taką perspektywę. No i tak samo było w liceum właśnie.
1: Czy wtedy wiara miała jakikolwiek wpływ na twoje życie, realne wybory?
0: Wtedy w liceum i wcześniej to nie potrafiłbym tego tak nazwać. Myślę, że ona miała, ponieważ ja pamiętam doskonale takie zdarzenia z mojego życia, kiedy doświadczałem niezwykłych uniesień w czasie mszy świętej. Szczególnie w czasie takich długich nabożeństw, które wtedy były dużo dłuższe niż teraz. Nawet mówiąc o samej adoracji, to myślę, że było to nieporównywalnie dłuższe. I wiem, że przeżywałem takie momenty, kiedy czułem światło w sobie, czułem uniesienie, czułem jakąś taką inspirację do życia bardzo mocną, ale nigdy chyba wtedy tego nie zracjonalizowałem. Nie potrafiłem mówić o wierze tak, jak to nazywam teraz. Ale teraz, kiedy doświadczam podobnie swojego życia na nowo, jak gdyby doświadczam rzeczywistości wiary, to patrząc wstecz, to myślę, że tak to mogę.

0: narzucać taką cenę każdemu środowisku artystycznemu, ale akurat no, w pewnych kręgach to wiara i takie rzeczy nie są zbyt popularne i jakoś tak łatwo to porzuciłem. Często wracam do tego momentu, kiedy to się stało i na dobrą sprawę jakoś czuję taką pustkę i ciemność w tym momencie. Nie jest to związane z jakimś też zdecydowanym jakimś wydarzeniem, ale po prostu łatwo przeciąłem te sznury i więzy.
1: I jak to przekładało się później na twoje życie?
0: No tak jak chyba brak zakotwiczenia jakiegokolwiek, a już kiedy mówimy o wierze, no to tego podstawowego. Czyli no, no we wszystkich aspektach życia i osobistym, i zawodowym, czy tym rodzącym się zawodowym i psychicznym. No to miało takie konsekwencje, że powoli jak gdyby zaczęła mnie ogarniać swego rodzaju jakaś taka ciemność, czy niepewność, czy rodzaj lęku. I brak takiego poczucia, że stoi nogami na ziemi mocno. Pewnie w jakimś stopniu było to związane z tym, że kiedy człowiek jest wrażliwy, otwarty na świat i nagle głowa mu się otwiera i zaczyna wymyślać, przychodzą do głowy pomysły na filmy i jednocześnie to się wiąże z jakąś zmianą, nie wiem, no wyobrażenia o świecie, no to pewnie i tak te nogi gdzieś tam się uginają trochę, ale chyba nie do tego stopnia, żeby zacząć z czasem czuć, że życie przestaje mieć taki sens jako całość, że zaczyna się rozpadać na drobne kawałki, które przestają do siebie przystawać. No i to bardzo nieprzyjemne odczucie.
1: Czy o jakichś konkretnych rzeczach możesz mówić, żeby pokazać smak tego, bo powiedziałeś, że te poszukiwania jednoczące i siły doprowadziły cię, czyli czegoś trzeba poskładać w całość twoje życie, że to jest jakby punkt zwrotny.
0: Pytasz o te pierwsze poszukiwania duchowe, tak?
1: Tak, tak, no o historię, bo nie tyle o uogólnienia.
0: Wiesz co, no, interesowałem się zawsze filozofią i z tego gdzieś potem i czytałem no, różne rzeczy, jakkolwiek nigdy nie zdobyłem wykształcenia gruntownego żadnego w tej dziedzinie, natomiast dużo czytałem i pojawiły się i wątki gnozy i okazało się przy tej okazji, że chrześcijaństwo bardzo mnie interesuje, tak paradoksalnie przy tej okazji. I zawsze jak wtedy pojawiał się, pamiętam to dokładnie, zawsze jak przejawiały się wątki związane z Jezusem Chrystusem, czyli nawet samo brzmienie Jego imienia, to zawsze pamiętam i oczywiście z czasem to się wzmacnia, to pojawiała się swego rodzaju taka jasność i pewność, chociaż jeszcze wtedy było to bardzo słabe i takie poczucie bezpieczeństwa, chyba tak to mogę powiedzieć. No i tak, czyli oprócz takiego zgłębiania, czytania dużo na ten temat, no to potem pojawiła się taka rzecz, której chyba no nawet nie wiązałbym tak do końca z religijnością, co raczej z takim pragnieniem do samodoskonalenia. I to było ćwiczenie takiej sztuki Qigong, związanej z opanowaniem tak zwanej energii. No to było też wyjazd do Indii, do ashramu, do jednego guru. No i to z takich głównych wydarzeń to takie rzeczy.
1: No ale jak to w konkrecie twojego życia, bo mówisz o syntetyzujesz, a ja nie czuję tego, co wtedy dzieje się w twoim życiu, jesteś szczęśliwy, jesteś nieszczęśliwy, dzieją się takie rzeczy inne. Co jest w tym życiu?
0: To znaczy, wiesz co, mówimy o dość długim okresie życia i to jest taki, generalnie biorąc, raczej ciemna i minorowa barwa dominuje wtedy w moim życiu. Dlatego, że w żadnej z tych rzeczy nie odnajduję tego, co jest tym czymś, co spaja. I wiesz, to się może jakoś nie objawiało w jakichś zdecydowanych wydarzeniach w moim życiu, w jakichś takich bardzo wyrazistych tragediach i nieszczęściach wtedy, ale taka ogólna nuta jest posępna raczej i to się wiąże też z takim stanem wewnętrznym, który naprawdę no coraz bardziej, chociaż zewnętrzne pozory mogą mylić, jakoś tam człowiek zawsze stara się przybrać dobrą minę do złej gry, to gdzieś wewnątrz działo się bardzo źle, a w dodatku ja poddając się porwać tym rzeczom, to gdzieś nie, o których mówię, to w nich nie znajdując też tego, to trochę sam siebie okłamywałem, bo przyjmowałem te dobra, w cudzysłowie, które one niosły ze sobą jako rzecz taką, która buduje moje życie. W efekcie tak nie było. I nie wiem, jak mógłbym jeszcze o tym inaczej powiedzieć. No, na przykład mówiąc o tej sztuce ćwiczeń Qigong, no to była rzecz, która miała mnie jak gdyby no, wzmacniać, integrować, dawać poczucie.

0: poczucie siły i pewności i gdzieś jednoczyć z czymś wyższym i w efekcie to nie miało miejsca. No, po prostu
1: musiał... Ale to są ćwiczenia inicjacyjne, to jest bardzo mistyczna część tradycji chińskiej. I ja poznałem Marcosa Bongarta, największego w Europie chyba ambasadora Qigongu, i to jest człowiek inicjowany, to jest człowiek głęboko po stronie duchowości. Z punktu widzenia monoteistów, no absolutnie lewej ręki. No, to jest coś co niszczy życie wielu osobom.
0: No to, bo rzeczywiście ten styl, który ja ćwiczyłem, to jego mistrzem był Marcus Bongard. No, tak było. I to znaczy, tam się niewiele mówi o samej religijności. I to też chyba nie było tym czymś, co mnie wtedy interesowało, ale jak potem, zresztą wtedy interesując się, a teraz to analizując na nowo, no to wiem, że ćwicząc te rzeczy, człowiek zaczyna mieć kontakt z tymi tak zwanymi energiami. Ja sam zacząłem to odczuwać w którymś momencie. I tak na dobrą sprawę, to ten moment był też takim momentem, kiedy ja się postanowiłem w tym momencie wycofać z tego, ponieważ czułem, że gdzieś zaczynam jednak dotykać takiej przestrzeni, która nie jest dobra. To były rzeczywiście dość delikatne odczucia i nigdy nie doświadczyłem jakiegoś takiego negatywnego, silnego zła, które bym odczuł w taki czy inny sposób tutaj, ale w tej takiej subtelnej przestrzeni psychiki zacząłem czuć, że to może być droga bez odwrotu, albo że powrót stamtąd może być bardzo bolesny i długi. Tak, i to też się tam wiąże jeszcze z takim zdarzeniem, z takim procesem, który następował, ten nauczyciel, który akurat wtedy uczył w imieniu mistrza Bongarta, ówczesnego tego nauczyciela, to ten człowiek właśnie zaczął ulegać, czy przychodzi taki proces, ja bym to nazwał, napompowania ego, wynikający być może z właśnie przyswojenia tych wszystkich mocy i umiejętności, które bardzo zaczęły się destruktywnie objawiać. Ja pomyślałem wtedy też, że zresztą tutaj wspierała mnie moja obecna żona, bo razem ćwiczyliśmy te rzeczy, że to no tak nie może być, że jeżeli ktoś jest naprawdę duchową osobą, to w ten sposób nie powinien się zachowywać i reagować.
1: No, czyli miałeś dużo szczęścia.
0: Myślę, że tak. W efekcie myślę, że tak.
1: Bo jeśli te moce się już ujawniały, jeśli czułeś rzeczy nadzwyczajne...
0: Ja nie bez powodu tutaj wspomniałem o modlitwie moich rodziców, ponieważ tak na dobrą sprawę, jak teraz myślę o różnych zdarzeniach, tam jeszcze z czasów studiów i późniejszych, no to myślę, że normalnie to bym chyba się nie był w stanie pozbierać, gdyby nie jakaś moc ochraniająca. Po prostu miałem więcej szczęścia niż rozumu. Mówiąc kolokwialnie.

0: bycie u guru to też nie jest rzecz obojętna. Co to było za historia? Guru to jest ten, który jest urzeczywistniony, jest Bogiem. Zatem z chrześcijańskiego punktu widzenia i w ogóle z punktu widzenia religii, no to jest człowiek otwarty na rzeczywistość duchową. Część z nich potrafi nie używać tych mocy i tym samym nie niszczyć się wewnętrznie, część nie.
1: Wiesz co, to był 2-tygodniowy pobyt w takim aszramie właśnie, gdzie ten guru przebywa i działa. I wiesz co, ja chyba rzeczywiście muszę mówić o dużej ilości szczęścia, bo ja tego aż tak bardzo nie analizowałem. Znaczy, gdybym pewnie wiedział, co wiem teraz, to że nie pewnie, tylko na pewno bym się tam nie wybrał i nie uczestniczyłbym w modlitwach. Ja chyba też starałem się za wszelką cenę znaleźć połączenie między chrześcijaństwem a tym czymś, co jest na wschodzie. I wydawało mi się, że mogę nawet czasami coś takiego dostrzec. W efekcie, kiedy tam sporo rozmawiałem z różnymi ludźmi, również z kraju, którzy tam przebywali, no to okazało się, że to imię Jezusa Chrystusa nie jest tam, w najlepszym wypadku jest traktowane jako jedno z wielu równorzędnych z innymi. No i chyba to był taki moment, że już chciałem po prostu wracać stamtąd, bo już zdecydowanie wiedziałem, czyli w czasie tego pobytu zdecydowanie wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Że nie będę w ten sposób tam funkcjonował, tym bardziej, że chociaż może źle jest czasami oceniać ludzi, którzy podążają swoją jakąś ścieżką duchową, ale tam też wśród osób przebywających nie działo się najlepiej. I różne animozje się pojawiały i takie rzeczy, które chyba w miejscu, gdzie ludzie się otwierają na siebie, gdzieś starają się otworzyć na miłość, to też nie powinno mieć miejsca. Także to też w ten sposób obserwowałem i tak to oceniłem wtedy.
0: Jakim jesteś człowiekiem przed tym momentem zwrotu na tych medytacjach freemanowskich?
1: Wiesz co, już coraz bardziej zdesperowanym i pragnącym. Coraz bardziej już chyba mogącym nazwać rzecz po imieniu. Coraz bliższym tego. I z tej takiej izolacji, w której byłem, i z tego takiego poczucia pozornej drogi duchowej, która czasami wystarcza w życiu na długie lata. To jest straszne, że tak jest, ale tak bywa niestety. No zacząłem czuć, że muszę się rzucić w jakąś już przepaść, żeby doświadczyć czegoś naprawdę intensywnego, żeby to życie zaczęło mieć smak po prostu w tej kwestii, o której mówię, i żeby to nabrało jakiegoś waloru konkretu, bo tyle już ogólników i ślepych uliczek i ogólnie już przestało mi wystarczać. Ale w czasie tego spotkania, sam fakt, że spotkałem kapłanów, z którymi mogę podjąć rozmowę, zaczynam słuchać, otwieram się, widzę wspólnotę, widzę ludzi, którzy gorąco to przeżywają. To pragnienie już się bardzo obudziło wtedy. Potem był czas powrotu do życia sakramentalnego i uporządkowania swojego życia. Głównie myślę tutaj o małżeństwie, które nastąpiło około 2,5 roku później.
0: I co to był za czas? Jak zmieniało się twoje życie? Co w nim się działo?
1: Tak, no to był czas takiego cementowania, scalania. To znowu ogólne słowa, ale w konkretach to się objawiało w ten sposób, że z żoną postanowiliśmy wziąć ślub kościelny, co nastąpiło w Tuchowie, w takim miejscu też związanym z moimi rodzicami, ponieważ tam moja mama zanosiła zawsze modlitwy w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. I też to miejsce było takim miejscem, że trzeba było tam zacząć swoją drogę na nowo. Tam podjęliśmy tą drogę. I też muszę powiedzieć, że spotkanie z zakonnikami w tym miejscu było czymś niebywałym zupełnie, jak przez nich przemawiała taka moc Boża. Rozsadzało to skały po prostu i sam ten proces rozmów z nimi już był takim bardzo intensywnym, duchowym doświadczeniem. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest to, że my na swojej drodze wraz z moją żoną doświadczyliśmy 2 poronień. Starając się o dziecko. To były bardzo bolesne doświadczenia dla nas i podjęliśmy taką drogę typową dla ludzi naszej cywilizacji, czyli chodziliśmy do lekarzy różnych, płaciliśmy pieniądze za to i efektów nie było widać. Tak, to były nieprzyjemne doświadczenia, bolesne i pełne zawodów. No i kiedy już traciliśmy nadzieję, to znowu zaczęliśmy uczestniczyć w różnych rekolekcjach. To jest taki pierwszy owoc też po tych freemanowskich medytacjach w Poznaniu. I to były różne rekolekcje i z każdymi tymi rekolekcjami czułem, jak się pojawia we mnie pewien ogień, jakaś taka rzeczywistość, która zaczyna być namacalna, żywa, prawdziwa, która dawała mi siłę do podejmowania jakichś kolejnych zdarzeń. Jakkolwiek potem zdarzały się dołki i takie momenty znowu z jakichś zniechęceń, to ta droga już była podjęta i czułem, że już trzymam linę w ręku. I właśnie tutaj muszę nawiązać do takiego wydarzenia, które miało miejsce na rekolekcjach, które prowadził ojciec z Indii, ojciec James Maniakal. Nie wiem, czy się tego nie wymawia, Manjakal. I to ja tam dotarłem, moja żona uczestniczyła we wszystkich dniach tych rekolekcji, ja dotarłem ostatniego dnia, ponieważ wtedy byłem w Tyńcu akurat i wróciłem na ostatni dzień. I w czasie tych rekolekcji ojciec zapytał, czy wszystkie pary, które mają kłopot z posiadaniem dzieci, już były u niego na modlitwie. No i ja się zrywałem, porwałem tam moją żonę, to była akurat przerwa, przyciskaliśmy się przez tłum, on na nas spojrzał takim swoim surowym wzrokiem, zabrał nas w czasie przerwy do swojego pokoiku i tam modlił się nad nami. Bardzo mocno czuliśmy wtedy obecność Ducha Świętego. Pojawiły się łzy. I on na końcu tej modlitwy powiedział, że będziemy mieli dziecko. Że to nastąpi z uśmiechem na twarzy. My wycieraliśmy łzy, potem długo to jeszcze do nas nie mogło dotrzeć. No i gdzieś około 3 tygodnie później okazało się, że moja żona jest w stanie błogosławionym. I już mamy teraz półroczne dziecko w tym momencie. Także myślę, że to jest takie największe świadectwo, które tutaj mogę dać, jeżeli chodzi o działanie Boga, działanie Jezusa, Ducha Świętego w moim życiu, w życiu mojej rodziny, które się objawia konkretnie. Mam je na co dzień, płaczę, śmieję się, trzymam je w rękach.
0: I jak wzrastaliście? No bo Kościół to jest i przestrzeń intelektualna, i przestrzeń liturgii, wspólnoty, a poza tym jest jeszcze historia indywidualna każdej osoby z Bogiem. Jak ten czas, jak go widzisz dzisiaj?
1: To jest czas bardzo intensywny, te ostatnie 3-4 lata, dlatego że to się wiąże i z uczestniczeniem w życiu i wspólnoty, czy też czasami wspólnot, bo jest to i grupa medytacyjna, i grupa związana z księdzem profesorem Tarnowskim. Także też takie bycie między ludźmi, wśród ludzi. Jakkolwiek tego mi wciąż brakuje jeszcze więcej. Mam nadzieję, że to się jakoś zintensyfikuje w przyszłości. To jest uczestniczenie w życiu modlitewnym, sakramentalnym. Najważniejszym tutaj chyba w tym momencie. I również czas takiego wręcz eksplozji przyswajania wiedzy na ten temat, takiej wiedzy teologicznej z różnych dziedzin tej teologii, ale to właściwie wszystko mnie interesuje i chyba im więcej poznaję, tym bardziej mam przekonanie, że do końca życia nie będę w stanie tego ogarnąć. Także to też jest taka bardzo dla mnie ważna przestrzeń, którą poznaję. I chyba powoli też takiego działania zawodowego, dlatego że teraz jestem na etapie współtworzenia filmu wraz z kolegą Pawłem Sobczykiem, który będzie dokumentalną opowieścią o współczesnej wielkiej charyzmatyczce z Boliwii, Katalinie Riva. To będzie właśnie opowieść o jej charyzmatach, o dziele, które ona przekazuje, o orędziu.
0: Jak twoje życie z żoną zmieniło się od momentu sakramentu, kiedy daliście sobie sakrament?
1: Na pewno najważniejsze jest tutaj pojawienie się dziecka. To jest, myślę, owoc tego życia duchowego. Inaczej nie potrafię o tym myśleć i tak jest w samej rzeczy. To jest ten taki namacalny owoc. No, myślę, że to życie sakramentalne, to życie modlitwą, o życie blisko Boga. No to jest życie też takie, które wprowadza do naszej rodziny dużo ładu i spokoju. I myślę, że te takie rozterki, różne sytuacje rozdwojeń, kłótni, których zresztą i tak nie było wiele w naszej rodzinie, ale na pewno tych rzeczy jest dużo mniej. Ten pokój gdzieś tam zapanował w naszej rodzinie teraz. I myślę, że też i mamy takie narzędzie potężne narzędzie do w ogóle rozpoznawania rzeczywistości wokół nas. Rzeczywistości naszego życia, naszych bliskich, rodzin. Często nie dzieje się tam za dobrze. I potrafimy jak gdyby zupełnie inaczej na to spojrzeć, więc to też jest bardzo ważne, bo nie jesteśmy już tak zupełnie zagubieni. Mamy po prostu takie światło, które rozświetla tą rzeczywistość wokół.

0: Czemu zachwyciłeś się Katalinem?
1: Zachwyciła mnie książka, którą przeczytałem. To była Tajemnica Mszy Świętej. Myślę, że nie, że to jest taka rzecz, która zupełnie, chyba każdego poszukującego w katolicyzmie, w chrześcijaństwie człowieka, który przeczyta tę książkę, to musi wstrząsnąć. To znaczy niemożliwe jest chyba przejść obojętnie obok tego. I to tak mocno działa na wyobraźnię, na sferę ducha, na serce, że to powoduje, że zupełnie inaczej człowiek podchodzi do mszy świętej. Zaczyna ją traktować jak rzeczywiście wielką świętość. Jak coś, co wokół czego, no, oprócz tego, że nie można przejść obojętnie, to trzeba na kolanach do tego podchodzić. To jest największe wydarzenie w czasie tygodnia. Jeżeli ktoś uczestniczy częściej, no to po prostu w rzeczywistości, która nas otacza, największe światło, jakie istnieje. No i z tego wynika no, potężne konsekwencje dotyczące skupienia na mszy świętej, uważności, niespóźniania się. To są pozornie być może błahe rzeczy, ale tam Katalina poprzez słowa Pana Jezusa bardzo mocno wskazuje na istotność tych rzeczy, właśnie drobnych, takich wierności tej praktyce, jaką jest i doświadczenia mszy świętej. Prócz tego, czytając więcej, no chyba ona mnie też zachwyca jako człowiek, jako osoba, jako taka bardzo pokorna, wrażliwa istota, która poddaje się wielkiej sile, która przez nią przemawia i która właśnie w tej pokorze i prostocie nawołuje ludzi dzisiejszych, współczesnych, początku XXI wieku do nawrócenia. Ale też czyni to w taki sposób, pewnie ona sama powiedziałaby, że to nie jej zasługa, tylko zasługa Pana Jezusa. Ale czy to się dzieje w taki sposób, że to jest naprawdę bardzo współczesne. To jest bardzo współczesny przekaz. Taki, który myślę nie kojarzy się z jakąś taką spatynowaną tradycją Kościoła, tylko z czymś, co jest naprawdę żywe i pełne mocy, siły, energii. Czy coś, co działa na wyobraźnię.
0: Co najbardziej Cię uderzyło?
1: Jest tam wiele momentów. Jeżeli mówimy o książce, bo można mówić tutaj o książkach albo też o wydarzeniach w ich życiu, no, jest stygmatyczką. Myślę, że te momenty opisywane przez różne osoby, które były świadkami tych wydarzeń, no to są wstrząsające chwile. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby widok pojawiających się ran oraz współcierpienia Kataliny, żywego człowieka, który współcierpi na Golgocie wraz z Jezusem, no to wstrząsa. Nie wiem, jakich innych słów użyć. To po prostu pozostaje moment potem milczenia i kontemplacji tych chwil chyba tylko. Jeśli chodzi o takie momenty z jej książek, które są też momentami z jej życia, trudno też dwie sfery oddzielić od siebie. No to są momenty opisów na przykład tego, co się dzieje podczas spowiedzi. Może jeszcze dodam, że te jej opowieści czy jej relacje to jest tak naprawdę wejście głębiej w duchową rzeczywistość dla nas percepcyjnie, wzrokiem niedostrzegalną. Tego, co się dzieje podczas momentów liturgii, podczas momentów przyjmowania sakramentów, modlitwy oraz wszelkiej jak gdyby, no, przestrzeni tej naszej duchowej, którą czynimy. No i to zobaczenie tego oczami Jezusa, no bo do tego to się sprowadza de facto, no jest porażające. Tu mogę mówić właśnie o momencie, o tym, co się dzieje w czasie spowiedzi. Najlepiej jest te książki przeczytać, rzecz jasna. Ale też jej opowieści o tym, jak jej matka umierała na przykład. Ten moment każdego z nas czeka i każdy z nas gdzieś się boi tego najzwyczajniej w świecie i myśli o tym nierzadko pewnie. A ta jej opowieść o tym umieraniu jej mamy jest, no, jest porażająca też takim zawierzeniem i spokojem, który się wtedy pojawia. To wcale nie musi być moment, jak się okazuje, moment lęku i strachu. I poprzez obecność ludzi i siłę wspólnoty i modlitwy możemy doprowadzić tą odchodzącą osobę w bezpieczne ręce Matki Bożej i Pana Jezusa. I tak się stało w przypadku jej mamy. I myślę, że to jest taka wielka otucha dla nas. Że ten kres, który nas czeka, jest przy wytrwałości i zawierzeniu tak naprawdę momentem przejścia tylko i wyłącznie.
0: Czy dobrze rozumiem, że Katalina mówi językiem, który przebija się przez to znieczulenie, jakie media, no, to po prostu spustoszenie właściwie, jakie w wyobraźni i wrażliwości ludzi czynią media i takim zniszczeniu właściwie powagi języka, którym dotychczas się o nich mówiło, takiego namaszczonego języka w kościele. Czy dobrze rozumiem?
1: Tak, że ja to tak odbieram. Oczywiście tutaj trzeba by sprawdzić to na jakiejś grupie osób, które przeczytały te rzeczy i jak to do nich dociera. Myślę, że... Bo tak, bo te rzeczy, o których ona mówi, one są mówione często językiem takim ludzkim, potocznym. One opowiadają o sytuacjach konkretnych z naszego życia, ale jednocześnie Kościół nie zaleciłby tych jej książek do medytacji, studiowania, gdyby nie były zgodne z teologią. Zresztą znawcy twierdzą, że jej... Że te jej orędzia, te jej książki są nacechowane głęboką teologią. Ona jest osobą, która skończyła zaledwie szkołę podstawową. Także to już samo w sobie świadczy o tym, z czym mamy do czynienia. Myślę, że tak, że często dla osób, które być może są zakotwiczone w takiej tradycyjnej religijności, to mogą być często wstrząsające rzeczy nawet, czy szokujące. Na przykład zdarzenie, które miało miejsce w 1999 roku, kiedy za sprawą dziennikarza australijskiego, który wtedy przyjechał do Kataliny, ma miejsce transmisja jej orędzia do 28 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Amerykach Południowych, kiedy Katalina czyta słowa Pana Jezusa do ludzi. No to jest rzecz taka wręcz z dziedziny science fiction. Czy Pan Jezus mógłby dzisiaj wręcz stanąć przed kamerami i przemówić do nas. Okazuje się, że to medium, które tak bardzo utożsamiamy z jakimś takim właśnie pozbawieniem wartości, z wypraniem, z jakimś takim zeszmaceniem wręcz, powiedziałbym, może być przedmiotem obecności świętości po prostu. Znaczy nie przedmiotem, ale jakby takim transmiterem tej świętości. To też nie ukrywam z punktu widzenia filmowca, jest to taka rzecz, która myślę, że może się właśnie, którą mogę tak opowiedzieć, żeby ona się przebijała do ludzi, żeby nie poruszała, żeby ludzie zadawali sobie pytania, bo to chyba też głównie o to chodzi. Nie żeby na siłę przekonać, tylko żeby to mogło jakoś poruszyć człowieka. Zresztą tutaj jeszcze przywołam słowa, które są wypowiedziane przez Katalinę właśnie w tej książce Tajemnica Mszy Świętej. To są słowa Pana Jezusa. Że dzisiaj Pan Jezus poszukuje ludzi, którzy na nowo potrafiliby ożywić to, co już jak gdyby zostało powiedziane. Czyli poszukuje ludzi, którzy by się wsłuchali w te słowa, które między innymi wypowiada Katalina, i nadaliby temu życie. I myślę, że to też temu służą tej książki właśnie.
0: Jak pielęgnujesz w takim codziennym życiu ten dar, który dostałeś?
1: No przede wszystkim to jest uczestniczenie we mszy świętej. Zdarza się, że mogę i jestem w stanie narzucić sobie... Mówię narzucić, ponieważ to też jest związane z pewną taką dyscypliną i wytrwałością. Codzienne uczestniczenie w Eucharystii. No i to jest piękne. Taki dzień zupełnie inaczej wygląda. Dzień, który się rozpoczyna mszą świętą, jest zupełnie innym dniem. Jak gdyby człowiek jest wtedy otoczony mocą, świadomością zupełnie innego rodzaju. To nie ma porównania. Na pewno co niedzielna msza święta. Na pewno jest to wciąż w wolnej chwili zgłębianie i czytanie różnych rzeczy. Odkrywanie różnych autorów. To mnie bardzo interesuje, odkrywanie autorów, którzy poruszają tematykę chrześcijańską w takim życiu świeckim. W takiej przestrzeni kulturalnej świeckiej, bo dla mnie to jest taka rzeczywistość. Mam, chyba muszę rozbrajać w sobie takie poczucie mikrości tego w naszej rzeczywistości, takiej słabości obecności w naszej kulturze, tej tematyki chrześcijańskiej. Jak się okazuje, jak czytam i poznaję to nie jest tego aż tak mało. Może ja po prostu nie patrzyłem tam, gdzie trzeba. Na pewno mało tego jest w świecie filmu, który mnie tutaj szczególnie interesuje. I jeżeli nawet jest to podejmowane, to często w niezbyt właściwy sposób.
0: Pielęgnowanie.
1: Dalej, no to na pewno rekolekcje. Przynajmniej raz w roku rekolekcje. Bardzo bliskie mi są rekolekcje z postem w Tyńcu. Jeżeli można też spotkać się z ojcem Lorenzem Freemanem na kolejnym medytacji, to na pewno to też podejmuję. No i przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale też bardzo ważne dla mnie msze charyzmatyczne. Dla mnie bardzo ważnymi osobami są tutaj ojcowie Enrique i Antonello. We wszystkich ich mszach świętych, takich konferencjach uczestniczyłem. I dla mnie były to też bardzo mocne, intensywne chwile przebudzenia i wlewania Ducha Świętego.
0: Kogo poznajesz na tej drodze? Kim jest Bóg?
1: Kogo poznaję? Pytasz o ludzi.
0: Nie, o Boga, o Jezusa. Kogo poznajesz? Kto to jest?
1: To jest na pewno osoba. to jest na pewno istota, Bóg, człowiek, do którego mogę się zwracać. To jest adres. To jest ten ktoś, do kogo mogę mówić, kto słucha i kto daje odpowiedź na wiele sposobów w życiu. To jest ktoś, kogo mogę prosić o pomoc. To jest ktoś, przed kim mogę do końca otworzyć całe swoje wnętrze. Wszystko, czym jestem i nawet to, czym jestem, a o czym nie wiem, że jestem. I to jest dla mnie chyba największe odkrycie tutaj w chrześcijaństwie. W tym powrocie do Boga. Nigdy nie wiedziałem, że Bóg może wypełnić moją istotę tak bardzo do końca. W pewnych momentach modlitwy, przyjęcia sakramentu. Odczuwa się to czasami bardzo mocno. To jest ktoś, kto zawsze wyłania się nawet gdzieś w dalekiej przestrzeni, gdzieś na 10., 100. planie, w momencie jakiegoś zniechęcenia i upadku. Ale to jest obraz, który zawsze przebija ciemniejszy mrok. Być może on jest wtedy bardzo daleko, mam takie wrażenie, że gdzieś może, chociaż on nigdy nie jest daleko, ja się oddalam po prostu od niego. To zawsze jest. Ja wiem, że to już jest wypalone w mojej duszy i oczywiście zawsze proszę Boga, żeby to nigdy to nie zniknęło. To jest największy skarb, jaki mogłem otrzymać w życiu. Ten skarb wiary, tej łaski, która przyszła. Ale to jest właśnie ten ktoś, kto zawsze mnie klepie po ramieniu i mówi, ty się tak strasznie nie przejmuj, bo ja tu zawsze jestem. To ty trochę histeryzujesz i panikujesz. Tak naprawdę. No i to jest ten ktoś, kto przychodzi w innych ludziach tak samo. To jest to wsparcie, które się pojawia u ludzi, którzy pojawiają się, którzy niosą to wsparcie, którzy zapraszają do wspólnej modlitwy, którzy na problemy, które się im wyjawia, też właśnie przywołując imię Jezusa Chrystusa, mówią, że to nie jest wielki problem, że możemy się modlić, możemy prosić o pomoc, o łaskę. No i to jest osoba, która przede wszystkim niesie szczęście. No to jest to, ja pierwszy raz w życiu od tych 3-4 lat zacząłem mieć odwagę wypowiadać to słowo naprawdę do końca odważnie i w poczuciu, że nie mówię czegoś, co jest jakąś abstrakcją. Ja po prostu już wiem, z czym to słowo jest związane, wiem do czego ono prowadzi, gdzie jest zakorzenione. I to jest, tą osobą jest Jezus Chrystus.
0: W jakiej intencji pomodlimy teraz naszymi słuchaczami?
1: Myślę, że chciałbym się pomodlić w intencji wszystkich tych ludzi, którzy są poszukującymi w prawdziwej duchowości, którzy są często obdarzeni wielkimi talentami artystycznymi, naukowymi, wszelkimi możliwymi, jakie możemy otrzymać jako ludzie, którzy mają wielką wrażliwość, ale z jakiegoś powodu nie potrafią zareagować na Pismo Święte, na Pana Jezusa i przeżywają wielkie cierpienia nierzadko. I wiem o tym, że jeżeli będziemy prosić i jeżeli się pomodlimy w tej modlitwie, to być może to już trzeba zostawić Panu Jezusowi.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek Kuciewicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże Ojcze, stajemy przed Tobą, by chwalić Cię, Panie, za Twoją miłość do nas. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją krew, która obmywa nasze zranienia, nasze grzechy. Duchu Święty, dzięki Ci za Twoją miłość, która namaszcza nasze serce. Boże, w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy teraz tutaj, pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dzieduszycka-Manikowska. Witaj.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: I Marcin Manikowski. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Jak to jest, rozmawialiśmy ostatnio z Marcinem, Agnieszko, jak to jest być małżonką?
1: Ja tutaj czekałam na pytanie, kim jest dla ciebie Pan Bóg i sobie już
0: odmyślałam
1: odpowiedź. Ojej, no w jednym zdaniu to się tak nie da powiedzieć.
0: Mamy dużo czasu.
1: Nie da się, bo ja wyszłam za mąż dosyć późno, to znaczy w późnych latach swoich. Na ogół kobiety wychodzą za mąż wcześniej, więc rzeczywiście jest to pytanie dosyć takie no trudne.
0: Powód tego pytania jest taki, że z Marcinem doprowadziliśmy tę historię właśnie do tego miejsca, w którym się zaręczyliście. Czy to było trudne się zaręczyć?
1: Akurat... ojejku, same trudne pytania.
0: Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.
1: Znaczy powiem tak, niełatwo było mi podjąć tę decyzję, aczkolwiek od paru lat rzeczywiście myślałam o tym, żeby, znaczy myślałam o zmianie stanu, o tym, żeby wyjść za mąż. Natomiast zostawiałam to całkowicie Panu Bogu i kiedyś po różnych moich kolejach losu, dosyć też skomplikowanych, gdzie szukałam swojej drogi przez wiele lat, jakoś rozeznałam, że muszę wybrać między drogą samotności

0: małżeństwem. No i Pan Bóg nie stawiał nikogo na mojej drodze.
1: O jakiego typu samotności myślałaś?
0: To znaczy, wcześniej w ogóle to przemyśliwałam o Karmelu. I ja ten Karmel rozeznawałam 11 lat, jak sobie policzyłam.
1: Mówiłaś o tym w świadectwie przed...
0: Tak, opowiadałam o tym kiedyś. I wtedy, jak wtedy dawałam to świadectwo, to ja byłam na etapie rozeznawania i byłam wtedy w takim czasie roku, który podjęłam takiego, no powiedzmy, życia w samotności, żeby rozeznać właśnie. No i okazało się, że jednak nie Karmel po tych wielu latach. Ja przyjęłam tę decyzję z ulgą. 2 tygodnie rekolekcji ignacjańskich się tutaj bardzo przyczyniły do podjęcia tej decyzji. Natomiast jakby nie została rozwiązana moja sprawa dalsza. I no powiedziałam Panu Bogu, Panie Boże, oto jestem. Albo samotność, albo jakiś mąż. Proszę, tutaj mi pomóż. No bo chcę moje życie przeżyć jak najbardziej owocnie. Tak, żeby to powołanie było spełnione i żeby owoce były dobre.

0: I powiedziałam wtedy też Panu Bogu taką rzecz: Panie Boże, jeśli kogoś mi postawisz na mojej drodze, to właściwie wszystko jedno, kto to będzie, byle by mogła się z nim modlić. I to był taki jakby priorytet i jedyne kryterium, bo już nie chciałam się bawić w różnych...
1: Przystojnego blondyna albo nieprzystojnego bruneta.
0: Tak, ale...
1: Albo jeszcze w kogoś innego.
0: Z którym bym się modlić nie mogła i który by nie rozumiał, dlaczego na przykład idę do kościoła. Więc to było właśnie jedyne kryterium. No i dosłownie parę miesięcy później pojawił się właśnie Marcin. I no wyglądało, że to jest to. Dlatego, że jak przyszedł kiedyś wieczorem do mnie dosyć późno, to prawie 11 była, zadzwonił, czy może przyjść, bo musi mi coś bardzo ważnego powiedzieć. Więc ja powiedziałam, no jeśli tak, no to jeśli bardzo ważne, to proszę. I przyszedł rzeczywiście i powiedział: słuchaj, jesteś kobietą mojego życia, to rozeznałem. I więc ja byłam bardzo zaskoczona, bo wcześniej niewiele wskazywało na to, że to się tak potoczy. I... No i rozmawialiśmy chwilę, mówię, wiesz, no musisz mi dać czas, musimy to jakoś rozeznać, zobaczyć, jak to będzie. I już się zbierał do wyjścia, ale powiedział: wiesz, ale jeszcze przed wyjściem chciałbym ciebie prosić, czy ty byś się zgodziła, żebyśmy odmówili razem różaniec. I ja mówię: no Panie Boże, to nie ma pomyłki, to jest to. Nigdy żaden mężczyzna mnie nie poprosił o to, żebym odmówiła z nim różaniec wcześniej.
1: Tak to było?
2: Tak, tak, dokładnie.
1: A w którym etapie umiejscow to w swojej historii?
2: To był początek naszego poznania, czyli to było już jakiś czas po moim nawróceniu. Mm-hmm. Znalazłem grupę u dominikanów i tam widziałem Agnieszkę po raz pierwszy. Okay.

0: No i co było po tym różańcu?
1: No i po tym różańcu było pasmo różnych doświadczeń, no niełatwych, dlatego że no myśmy podjęli nowennę do Najświętszego, do Miłosierdzia Bożego. Pojechaliśmy do Ławik-Giewnik dwa razy. Chcieliśmy, żeby ta jakby decyzja i to poznanie było no w pełni w spełnieniem woli Bożej. I nie wiedzieliśmy, czy to jest to rzeczywiście tak do końca. I po tej nowennie zdecydowaliśmy pojechać do Ławik-Giewnik i jakby ostatni dzień nowenny odmówić tam i zobaczyć, czy Pan Bóg jakoś nam wskaże coś. No i pojechaliśmy. Ja rozeznałam, że to jest to, a Marcin rozeznał, że to nie jest to.
0: I że tak on... Było?
2: Tak, tak.
0: Do tego się nie przyznał.
2: Chociaż tutaj z mojej strony jeszcze też było takie pewne doznanie, pewne przeżycie duchowe, na które ja jakby Panu Bogu nie odpowiedziałem.
0: Co to znaczy?
2: No, czułem, że zostało zadane mi pytanie pewne i na to pytanie nie odpowiedziałem. Mhm.
0: I efektem tego było zgłoszenie niepewności też, znaczy nie, powiedzenie nie, tak?
1: No w zasadzie ku temu to się, właściwie na tym się zakończyło, ponieważ jak myśmy wrócili do Warszawy, to Marcin powiedział, że nie usłyszał żadnego głosu w zasadzie, więc dla mnie było to jasne, że jest to, że nie usłyszał, że to jest potwierdzenie, tak? Że my mamy być razem.
2: Znaczy nie usłyszałem żadnego głosu, tak się spodziewałem, że to będzie jakiś głos potwierdzający, wyraźny znak, że dokładnie w tej sprawie.
1: Mhm. No i tak się nie stało.
0: Bo miałeś takie doświadczenie już wcześniej, że Pan Bóg w swoim sercu mówił tak, słowami po prostu. Tak. I myślałeś, że tak też będzie.
2: Tak, tak, że no w jakiś sposób wleje pewność, rozeznanie wyraźne.
0: No i co ty na to?
1: No ja to bardzo mocno przeżyłam, dlatego że ja nigdy w swoim sercu wcześniej nie rozeznałam wobec żadnego innego mężczyzny, że to jest to. Wręcz rozeznawałam zawsze, że to nie jest to. Wielokrotnie w swoim życiu miałam takie sytuacje, gdzie no, były możliwości jakby wyjścia za mąż, mówiąc już nieładnie i kolokwialnie, ale no, ja zawsze wiedziałam, że to jest nie to. A tutaj... Jak najbardziej. Ja czułam jak najbardziej, że Marcin jest tym człowiekiem zesłanym mi przez Pana Boga i nagle nici. Więc przeżyłam to dosyć mocno, muszę powiedzieć.

0: potem nastąpiły takie trudne 2 lata odchodzenia Marcina powoli. Odchodzenia w sensie takim, że on jakby dawał mi do zrozumienia, że musi mieć jeszcze czas, a ja nie bardzo chciałam czekać. I powiedziałam, słuchaj, będzie lepiej, jak my się rozstaniemy. I nie będziemy razem.
1: Tak, tak.
2: Czy widziałeś, że cierpi Agnieszka?
1: Tak, widziałem. Widziałem i dla mnie to również nie było łatwe.
2: Tak się zawsze mówi, nie?
0: To znaczy ja z drugiej strony Marcina rozumiem, no bo jeśli nie ma w sercu tej pewności, to ja bym była jak najdalej od tego, żeby kogokolwiek przymuszać do tak ważnej decyzji, prawda?
2: Nie złożone masz.
0: I to byłoby, nawet nie przyszło mi to do głowy, szczerze mówiąc, żeby wywierać jakikolwiek nacisk. Jedyny nacisk, który wywierałam, żeby podjął decyzję,
2: tak,
0: czy,
2: albo nie.
0: Czy dalej próbujemy jeszcze i może coś z tego wyjdzie, albo się rozstajemy. No i podjęliśmy decyzję, że raczej nie. Marcin chciał się ze mną przyjaźnić wtedy tylko, a ja nie czułam się na siłach na przyjaźń. Myślę, że kobiety postrzegają też zupełnie inaczej te sprawy.
2: Ale to najczęściej jest odwrotnie, że to dziewczyna mówi, to zostańmy przyjaciółmi.
0: Tak, no moje doświadczenia są inne. Moje i moich przyjaciółek.
2: Ja mówię o tym, co dziewczyny opowiadają, nie o tym, co jest naprawdę. I powiedz teraz, Marcin, co to był za czas dla ciebie? Bo oczekiwanie ze strony Agnieszki było jasne, prawda? Czy dajemy sobie czas, czy też mówimy nie?
1: Dla mnie to było bardzo trudne właśnie dlatego, że widziałem to oczekiwanie ze strony Agnieszki i nie miałem gdzieś tam w sercu tego oczekiwanego potwierdzenia, że tak.
2: Ale to jest sytuacja skrajnie trudna.
1: Była bardzo trudna. To ja wiem, że jak ja mówię, że było mi trudno, to trudno
2: nie znaczy, nie
1: jest
2: znaczy,
1: ciężko tak, w to uwierzyć, ale faktycznie był to czas na pewno strasznie trudny dla Agnieszki i to widziałem, ale też ciężki dla mnie, bo Agnieszka jest wspaniałą osobą i no i serce po prostu nie może znieść widoku, kiedy osoba, którą się bardzo szanuje, którą się bardzo ceni, no którą się bardzo lubi, przeżywa właśnie takie historie z powodu mnie samego.

0: teraz jaki jest ruch? Co się dzieje? Co zmienia tę sytuację? Bo raczej nie.
1: Tak, no ruch. Ruch był taki, że tak jak wspominałem w poprzednim, w tym swoim indywidualnym świadectwie, no zaczęliśmy się oddalać i oddaliliśmy się bardzo nawet właśnie w kategoriach przyjaźni. Okazało się, że nie jest to możliwe. Na dodatek ja wyjechałem z kraju, także nie było mnie tutaj na miejscu fizycznie. Przyjeżdżałem regularnie, ale właśnie byłem gdzieś tam daleko.
0: Byłaś pewna, że to jest definitywny koniec?
2: Tak. To znaczy wewnętrznie jakby wszystko wskazywało na to, natomiast ja wewnętrznie na Marcina czekałam i nie umiem tego opisać, skąd mi to czekanie się wzięło. Ja może jeszcze wrócę na chwileczkę do spotkania z siostrą Immaculatą, której zapewne Marcin tak, dużo tak. opowiadał. Ja się z nią też spotkałam parę razy i odbyłam z nią kilka bardzo ważnych rozmów. Aczkolwiek doceniam je dopiero po pewnym czasie, teraz z perspektywy czasu, jak patrzę na to, co się wtedy wydarzyło, to widzę, jak bardzo ważne było to spotkanie z tą siostrą. I ona jakby wlała dużo nadziei w moje serce, absolutnie wbrew temu, co rzeczywistość mi mówiła. Bo ona powiedziała, że Marcin mnie kocha i że ja muszę czekać. A myśmy dosłownie następnego dnia pod jej decyzję, że się rozstajemy. I było bardzo nieprzyjemnie. Wracaliśmy z Bornego Sulinowa do Warszawy przez 8 godzin w kompletnym milczeniu. I Marcin na zakończenie dał mi przepiękny zegarek w prezencie, co dla mnie było jakby... Bo ja w przeszłości miałam troszeczkę podobną sytuację i też dostałam na zakończenie zegarek.
1: To był przygotowany oczywiście prezent kupiony znacznie wcześniej.
2: I to wszystko razem jakoś, było tak. okropnie trudne.
0: Czyli z jednej strony Pan Bóg cię chronił jakoś, bo dał ci człowieka ducha, który gdzieś tam nie dał zgasnąć całkowicie.
2: Ale musiałam się leczyć. Wiesz co, w środku jakaś tam nadzieja cały czas była, ale psychicznie mi było, psychologicznie było mi bardzo ciężko i no musiałam chodzić na psychoterapię wręcz. Może nie powinnam o tym mówić, Marcin o tym wie. Która mi chyba trochę pomogła. Ja po roku stanęłam na nogi. To znaczy uwierzyłam, że w tym wszystkim jest palec Boży, ale muszę tutaj zaznaczyć jedną rzecz bardzo ważną. To całe cierpienie duchowe, które miałam, bo ja nigdy wcześniej duchowo nie cierpiałam tak naprawdę. Nie wiem, jak mi bolał ząb, czy byłam chora, poświęcałam to, ofiarowałam ten ból w jakiejś konkretnej intencji. A duchowe cierpienie jest jednak straszne, bo nic nie może go uśmierzyć, żadna pigułka, żadne lekarstwo, żaden zastrzyk i nic z tym nie można zrobić. Ja wtedy powiedziałam, Panie Boże, ja to całe cierpienie ofiarowuję za Marcina. Żeby on był szczęśliwy, żeby znalazł swoją drogę albo ze mną, albo z kim innym, albo w ogóle inną. I w jego intencji jakby to cierpienie ofiarowałam. Trochę też bijąc się sama ze sobą, bo...
0: Bo trudno jest zrobić coś takiego.
2: Bo był dla mnie z punktu widzenia jakby osoby z zewnątrz, on mnie skrzywdził. Można by to tak interpretować, prawda?
0: Znaczy część twojej psychiki pewnie tak myślała właśnie, dlatego
2: pewnie
0: miałeś
2: tak,
0: kłopot.
2: Pewnie tak, ale z drugiej strony właśnie byłam w stanie poświęcić to cierpienie w jego intencji, ponieważ ja go cały czas uważałam za wspaniałego i dobrego człowieka. To, że on nie podjął decyzji bycia ze mną, nie oznaczało, że on jest złym człowiekiem, prawda?

0: Co czujesz teraz, słysząc to?
1: No, czuję wzruszenie, bo wracamy do bardzo intensywnych przeżyć i do takich aktów heroizmu. Ja Agnieszce jestem wdzięczny za to, bo to były faktycznie początki moje na nowej drodze. No może nie pierwsze tygodnie, nie tak zupełnie pierwsze miesiące, ale to, że ktoś ofiarował za mnie takie wielkie cierpienie, ja myślę, że miało wielkie znaczenie. Że to bardzo się przyczyniło później do mojej dalszej drogi. Aczkolwiek no, wtedy tak nie myślałem, nie wiedziałem nawet o tym, bo myśmy nie rozmawiali, staraliśmy się unikać.
2: No tak, myśmy urwali wszelkie kontakty, mailowe, telefoniczne. Ja przestałam chodzić na wspólnoty w piątki też, bo Marcin zawsze jak wracał z Kijowa co drugi weekend, to ja wiedziałam, że co drugi weekend jest na wspólnocie w piątek. I ja omijałam szerokim łukiem piątkowe spotkania, żeby się z nim nie spotkać. A nie wiem, czy opowiadałeś tą piękną anegdotkę z jedną z naszych koleżanek ze wspólnoty. A możemy opowiedzieć?
1: Tak, tak.
2: No, no to ty opowiedz, dlatego że to się tobie przydarzyło. To było już po podjęciu decyzji, że nie jesteśmy razem.
1: Tak,
2: natomiast
1: tak, to już
2: wcześniej myśmy funkcjonowali jako para we wspólnocie, prawda?
1: No też nie powiedziałbym.
2: Nie do końca.
1: Bo jednak tak, my chcieliśmy jakby to tak zachować bardzo między nami, żeby nawet rozmawialiśmy tak, że chcemy po prostu spokojnie jakby i rozeznawać i bez presji środowiska, tak.
2: Ale ludzie ale jednak...
0: Ludzie mają oczy.
1: Widocznie tak.
0: No i?
1: Jakieś tam były przesłuchy na zewnątrz. I kiedyś na spotkaniu piątkowym, już nie pamiętam, czy przed spotkaniem, czy po spotkaniu, jedna z naszych koleżanek pogratulowała mi zaręczenia się z Agnieszką.
0: No i co wtedy poczułeś?
1: No, była to bardzo kłopotliwa sytuacja. Jakoś wybrnąłem.
0: Kłamiąc, nie kłamiąc?
1: Nie kłamiąc. Ale oczywiście nie chciałem wnikać.
0: Chrześcijanin nie mogący powiedzieć prawdy. To jest ciekawy w ogóle egzemplarz w danym momencie. To jest ciekawe.
1: Tak, to było trudne. Ja powiedziałem coś takiego, że się nie zaręczyliśmy, ale oczywiście chyba. To,
2: że dziękujesz.
1: Że dziękuję i że pewnie bylibyśmy, czy byłbym bardzo zadowolony, czy ucieszony, gdyby to się stało. No bo faktycznie to jest tak, że ja chciałem. Ja chciałem, tylko nie miałem tego wyraźnego rozeznania, nie miałem tej pewności w sercu. Mówię, był na początku taki okres fascynacji, łagiewniki też, próba rozeznania, gdzie ja miałem wyraźne oczekiwanie na jakiś znak. Że nawet jeśli się nie pojawi wtedy, to pojawi się później. I teraz z jednej strony to była taka presja między nami, że trzeba się zdecydować, no bo nowenna, bo chcemy wiedzieć. Z drugiej strony, ja nie jestem w stanie uczciwie podjąć decyzji.

0: To jest pad. I co się dzieje dalej?
1: U mnie czy u Marcina?
0: W jakiej kolejności?
2: Nasze drogi równolegle biegły.
0: Jak duchowo na ciebie to działa? To wszystko, co się dzieje?
1: No wtedy bardzo właściwie paradoksalnie ja zbliżyłam się do Pana Boga. Myślę, że jeszcze bardziej niż wcześniej. I modliłam się cały czas. Po pierwsze za Marcina i po drugie, żeby Pan Bóg jakoś rozwiązał tę sytuację. Po pierwsze, żeby mnie wyleczył, bo ja nie byłam w stanie w ogóle normalnie funkcjonować. I po drugie, żebym jakby mogła rozeznać w niedługim czasie, co dalej. I miałam takie bardzo wyraźne sygnały, że Pan Bóg chce mnie postawić na drodze małżeństwa. Zaczęli się pojawiać inni koledzy, mniej lub bardziej gotowi. I ja cały czas czułam oczywiście, że to jest nie to. I powoli, myślę, że to chyba z rok trwało, ja już stanęłam na nogach i się wyleczyłam. Wyleczyłam się do tego stopnia, że jak się spotkaliśmy na rekolekcjach rok czy półtora później, to już Marcin był dla mnie jednym z wielu kolegów, którzy...
2: Jednym z atomów.
1: którzy byli na tych rekolekcjach. Oczywiście nie rozmawialiśmy ze sobą. No i tak to trwało. I potem ja już nabierałam sił, siły ducha i powoli wychodziłam z tego katarzis, można to tak ująć.
0: Ciebie?
2: Dla mnie też to był czas modlitwy. W zasadzie miałem wtedy czas tylko na pracę i na modlitwę. Dużo pracowałem. Czas, który zostawał, poświęcałem na modlitwę i też czułem taką opiekę Bożą. Nie miałem cały

0: Ja mówię tobie tak. I też różne. To był fizycznie i psychicznie ciężki czas. Może w momencie już, kiedy sytuacja między nami ustabilizowała się w tym sensie, że nie rozmawialiśmy sobie, nie mieliśmy tego kontaktu. Chociaż sporadycznie chyba zdarzał się kontakt e-mailowy. To było jakoś lżej, tak spokojniej. Ale mimo wszystko cały czas wisiało w powietrzu pytanie. Cały czas skierowałem do Pana Boga moją odpowiedź i po prostu starałem się modlić.
1: Kiedy następuje przełom?
0: Przełom był nie jeden. Może ja jeszcze tylko tyle dodam, że bo być może to jest ważne, że Agnieszka chciała mi pomóc w tym początkowym okresie naszego oddalania się od siebie takimi sposobami racjonalnymi, żebym ja jakoś potrafił wejrzeć w głębiej w siebie, porozmawiał z kimś, z kapłanem, może z jakąś osobą, która zajmuje się terapią. I ja byłem nawet zły za to na Agnieszkę, że to nie ten kierunek, bo ja wiedziałem, że to nie jest w stanie mi pomóc, że to nie jest to, co odpowie na moje pytanie, co wleje jakby odpowiedź w sercu. A byłem pewien, że ta odpowiedź właśnie musi pojawić się w sercu, a nie w głowie.

0: Pamiętam, był taki czas, wspominałem, że byliśmy razem, bo to się zdarzyło tak, że sporadycznie spotykaliśmy się, z czego dwa razy razem pojechaliśmy, to znaczy razem byliśmy w Rzymie, bo jechaliśmy jakby osobno. Raz to był pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie też zupełnie przypadkowo pojechaliśmy w zasadzie jako grupa mała. Agnieszka przyjęła mnie do grupy. A drugi raz, czy to może było wcześniej, nie, to było później, rekolekcje w Rzymie, gdzie mieszkaliśmy w domu zgromadzenia, które założył, czy w jakiś sposób się od świętego Ludwika wywodziło. I właśnie wspominałem tą historię z relikwiami, z zawierzeniem Matce Bożej.
1: Świętego Ludwika od Maryi.
0: Tak, Grignion de Montfort, czyli ten totus tuus. To właśnie od niego. Totus tuus, Maryjo. I pamiętam, jak pewnego dnia wracaliśmy, już byliśmy blisko. Widzę cały czas tą sytuację. Jak wracaliśmy do tego domu rekolekcyjnego, my tam po prostu spaliśmy. I takie nastąpił taki, to był prawdziwy przełom. Coś tam drgnęło w moim sercu, że ja sobie pomyślałem, tak zdałem sobie sprawę, tak głęboko do mnie to dotarło, że Agnieszka jest przecież, mówię przecież specjalnie, bo ja miałem też jakiś uraz po tej sytuacji, że jest przecież osobą, która bardzo dużo dla Pana Boga robi. I właśnie, że jest taką osobą Panu Bogu oddaną. I to była taka myśl, która mnie zaskoczyła i która jakby coś tam uzdrowiła. Nawet nie potrafię powiedzieć co, ale coś tam się przełamało. Jakiś klik powstał. Później było to. Dnia następnego chyba było zesłanie Ducha Świętego, ale to już nie było żadnych kolejnych przełomów w tym czasie. Później pojechałem na tą rowerową wyprawę do Santiago, o której też wspominałem. No i też pamiętam już po powrocie do Polski na stałe,

też zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że tak poczułem to w sercu, że Agnieszka jest jedyną osobą, o której mogę i o której chcę myśleć poważnie.

0: sense.
1: Jak ty pamiętasz te wyjazdy?
2: To były dwa wyjazdy do Rzymu. I ja już wtedy byłam wyleczona z Marcina, tak to brzydko nazwę, bo wcześniej jego widok bardzo podładował u mnie to ściśnięcie żołądka po prostu wcześniej. To było takie mocne przeżycie. Natomiast tutaj ja już byłam oswojona i Marcin pozostawał cały czas jakby w mojej głowie i w sercu osobą dobrą, prawą, wierzącą, wspaniałą, ale która jest już jakby obok, jest nie dla mnie. I w ten sposób, mając takie podejście, no właściwie nie wyróżniałam Marcina spośród innych osób. Po prostu był jednym z członków grupy. I w jednym i w drugim wyjeździe zresztą. Natomiast nie ustawały też moje modlitwy. Ja odkryłam taką wspaniałą też nowennę do Matki Bożej, która rozwiązuje słupły. To jest...
1: Supły, tak?
2: Supły mówi się, tak? Supły. I to jest, jest obraz Matki Bożej, która rozwiązuje te supły w Augsburgu.
1: A poważnie mówisz?
2: Tak, myśmy nawet
3: tak,
2: tam
3: byliśmy nawet
2: na pielgrzymce prywatnej pojechaliśmy.
1: Tak. Matka Boża od supełków, no nieźle. Tak,
2: rozwiązująca supełki, ona się tak nazywa. I to jest przepiękny obraz, bo Matka Boża rzeczywiście stoi i z jednej strony anioł podaje jej takie szarfy, wstążki z zawiązanymi supełkami, a z drugiej ona je rozwiązuje i z drugiej strony stoi anioł, który odbiera już te wstążki bez supełków. Natomiast na dole tego obrazu jest archanioł Rafał, który prowadzi Tobiasza. I ja w ogóle nie wiedziałam, co to, bo to są takie maciupeńkie figurki u stóp tego obrazu. Nie widać ich z daleka. I dopiero jak przeczytałam historię tego obrazu, to zrozumiałam, że to jest archanioł Rafał prowadzący Tobiasza do jego przyszłej żony. I myślę sobie, o, może coś w tym jest, w tej całej historii. I ja odmówiłam tę nowennę. Oczywiście modliłam się też do świętej Rity, do kolejna nowenna do Judy Tadeusza, do świętego Józefa. Teraz moje koleżanki jak pytają się, słuchaj, jak tyś to zrobiła, że Marcin wrócił? Ja mówię, słuchajcie.
1: Wszystkich specjalistów.
2: Tak, 5 nowen, tutaj 5 świętych, najważniejszych ma Tereska jeszcze też obok.
1: Ale to są też święci tacy, którzy się właśnie tymi sprawami zajmują. Józef jest od małżeństw,
2: tak.
1: Kojarzenia.
2: Święta Rita chyba też.
1: Coś tam,
2: od dziewic, zdaje się.
1: Coś jest tam na rzeczy.
2: I to byli, cała ta galeria przepiękna tych świętych, myślę, że bardzo się mocno przyczyniła do tego, co się stało później.

0: co stało się potem?
1: No i właśnie. Ja już czułem w sercu, że Agnieszka jest taką osobą. Gdzieś tam w jakiś sposób miałem wrażenie, jakby tak, czy czułem, jakby wszyscy inni mogli dla mnie nie istnieć. Wszystkie inne dziewczyny. A tylko Agnieszka i cały czas tam w sercu była. I to też był taki czas, kiedy ja sam pojechałem, chyba byłem 2 albo 3 razy w Bornem-Sulinowie, właśnie na takich rekolekcjach, dniach skupienia. W międzyczasie...
0: Co to za zakon?
1: Karmelitanki. Karmelitanki Matki Bożej, Maryi Matki Pojednania.
2: Pojednania, tak.
1: Zawsze tam odnajdywałem dużo pokoju i ta łaska Boża bardzo mocno tam działała. To był taki azyl i no, pamiętam, bo w międzyczasie były jakieś bale, na których jeden z tych bali był taki, na którym postanowiłem zatańczyć z Agnieszką.
2: Tutaj trzeba małą dygresję, że zawsze jak się zaczyna karnawał od stycznia, to jest cała seria bali w Warszawie, organizowanych przez przyjaciół, znajomych, rodzinę, kuzynów i tak dalej. I ja z całym wianuszkiem różnych przyjaciół zawsze na te bale chadzałam i Marcin wcześniej też chadzał. No ale ponieważ jak już się rozstaliśmy, to przestał chodzić, nie przyjeżdżał na bale żadne. Wręcz chyba na Sylwestra nawet nie pojawił się. Aż tu nagle przychodzi rok ubiegły. Nieźle mówię. Dwa lata temu. Jesień, zbliża się Boże Narodzenie. Wiadomo, że jest Sylwester i nagle dostaję maila od Marcina. Bo zawsze jest oczywiście łowienie panów na te bale, bo jest bardzo dużo kobiet, które chcą iść na bal, natomiast niewielu panów. No i ponieważ ja zawsze byłam taką osobą, która organizowała jakąś grupę tam, nie wiem, kilkunastu osób na każdy z tych bali, więc ja czułam się w obowiązku rozsyłać maile również do kolegów, żeby ich na te bale zapraszać. I co skutkowało na ogół w miarę dobrze, bo tych panów jakoś się udawało znaleźć. I między innymi wysłałam tego maila również do Marcina, który był na mojej liście po prostu tej całej grupy. No i nagle Marcin mi odpisał, że on by chciał na 4 bale to, bo były 4 bale. On na 4 bale to nie, ale na 2 to chętnie.
1: Tak, napisałem, że właśnie na wszystkie nie, już nie pamiętam, może że na 4 nie. Ale obiecuję, że przynajmniej chyba na 2. Tak.

0: No i pojawił się rzeczywiście na jednym z tych bali, gdzie ja byłam z kompletnie z kim innym. Ja byłam z innym kolegą, z osobą towarzyszącą, z którym często się bawiłam na balach. A Marcin był osobą towarzyszącą naszej wspólnej koleżanki. Siedzieliśmy przy jednym stoliku. Ale jak mówię, no było to już w okresie, kiedy Marcin był dla mnie po prostu jednym z kolegów.
1: I co?
2: No i postanowiłem zatańczyć. Postanowiłem zatańczyć z Agnieszką, co w naszej sytuacji wydawało się heroiczne, ryzykowne. No i faktycznie tańczyliśmy i czułem się traktowany po prostu jak powietrze. Nie mówię, że tak było, że taka była intencja Agnieszki, ale ja się tak poczułem. Może oczekiwałem jakiejś takiej trochę większej uwagi. Oto wróciłem do Polski po długim czasie niebytności. O tyle rzeczy można by mnie zapytać. A tutaj raczej postawa bardzo taka oszczędna.
0: Bryła lądu.
1: To coś zrozumiałe chyba, nie?
0: No, oczywiście, że zrozumiałe. Ja byłam bardzo zaskoczona tym, że Marcin chce ze mną zatańczyć. I powiem szczerze, że nawet niechętnie szłam na ten parkiet, bo pomyślałam sobie, no co on tu próbuje rozdrapywać stare rany i w ogóle o co chodzi. Więc tańczyłam sztywno. Nie wypadało mi odmówić, bo to byłby już rzeczywiście policzek. Tego się raczej nie robi. No kobieta odmawia tańca tylko mężczyźnie, który jest kompletnie pijany albo który się zachowuje wulgarnie, tak? To nie wypada odmówić. No więc...
1: Już dobrze wychowana kobieta.
0: Więc poszłam na ten parkiet, ale tańczyło mi się rzeczywiście wtedy z nim kiepsko, bo cały czas buzowało we mnie, dlaczego właściwie on mnie poprosił do tego tańca.
2: A ja poprosiłem z wielką sympatią i z takim też pewnie nastawieniem, że w jakiś sposób przynajmniej objawy takiej przyjacielskiej życzliwości ze strony Agnieszki będą. I tak mnie strasznie to zezłościło. Ja się nastroszyłem jak jeż już po pierwszych kilkunastu sekundach tańca. I no miałem ochotę wręcz stanąć i powiedzieć, że ja tańczyć dalej nie będę. Ale pomyślałem sobie, jestem tutaj jako osoba zaproszona, jako kolega Agnieszki jako ta osoba, która poprosiła Agnieszkę do tańca i powinienem zadbać o to, żeby jej się po prostu miło ze mną tańczyło. Ale to moje wzburzenie w środku było takie duże, że ja w zasadzie nie byłem w stanie o niczym innym myśleć, tylko modliłem się w tym tańcu. Modliłem się, żeby nie wybuchnąć. I żeby w jakiś sposób, nie wiem, nie powiedzieć czego, co mogłoby być jakieś przykre czy raniące.

0: Z kim tańczyłaś w tym momencie, kiedy już on zaczął buzować? Czy ty czułaś to?
1: Czułam pewną sztywność, ale oczywiście nie byłam w stanie jakby rozeznać, co tam się dzieje w nim w środku. Byłam skoncentrowana na tym, kiedy nareszcie się ten taniec skończy, kiedy znaczy skończy się dany kawałek muzyczny i będziemy mogli usiąść z powrotem.
2: Akurat był chyba dosyć długi.
1: Albo wręcz ich było nawet więcej niż jeden, bo Marcin wcale nie miał zamiaru mnie odprowadzać po tym pierwszym tańcu do stolika. Myśmy chyba dwa ciurem zatańczyli razem. W każdym razie, no był to trudny taniec, ale jak już wróciliśmy na miejsce, to ja odetchnęłam i potem tańczyłam już z tym moim, z tą moją osobą towarzyszącą, z kolegą, z którym przyszłam na ten bal.
2: A dla mnie ta modlitwa w czasie tańca była bardzo znacząca. Naprawdę nie sposób mi opowiedzieć, nie sposób wyrazić słowami, jak wielkie napięcie było we mnie i to wzburzenie, więc siłą rzeczy ta intensywność modlitwy była też bardzo duża. I no w pewnym momencie nastąpiło coś takiego, jakby kompletne przerwanie tamy. Tak jakby puściły wszystkie lody. Jakby no cały uraz gdzieś tam po prostu odszedł, zniknął, czy raczej został przerwany, bo to jakby jakiś wrzut wewnątrz.
0: Ale to ja rozumiem raczej, że to Agnieszka mogłaby mieć jakąś urazę w twoją stronę, a nie odwrotnie.
2: Znaczy, ja myślę, że to z obydwu stron w czasie tego naszego odchodzenia się, rozeznawania pierwotnego, narosły jakieś też nieporozumienia właśnie na tym tle i takie urazy, które spowodowały, że mi było również ciężko i w jakiś sposób uważałem, że Agnieszka nie zrobiła dobrze.
0: Ale to przecież ty nie zrobiłeś dobrze, bo tak. Ty nie podjęłeś decyzji.
2: Tak, ale ta intensywność, bo być może tak nie było, patrząc na to obiektywnie, ale ja czułem się pod wielkim naciskiem wtedy. Mm. I to w sytuacji, kiedy ja chciałem być uczciwy, tak. I kiedy nie mogłem podjąć decyzji na tak.
0: Czy ty rozumiesz to, co mówi teraz Marcin?
1: Rozumiem, natomiast ja naciskałam nie na to, żeby on się ze mną ożenił bynajmniej, tak. Tylko żeby podjął decyzję, czy się rozstajemy, no jak mężczyzna, czy się rozstajemy, bo nie jesteśmy w stanie, czy ja nie jestem w stanie podjąć decyzji na tak, czy próbujemy dalej. Jasne. Nie mogłam tej decyzji wyegzekować od Marcina, a nie żeby mi się oświadczał.
0: Tak. I co spowodowało to przerwanie tamy?
2: No i później to już poszło z górki i bardzo szybko. Ja jakoś tak z dnia na dzień ja coraz wyraźniej w sercu czułem, że Agnieszka, że to jest właśnie ta moja dziewczyna, ta moja przyszła żona, ta osoba, którą ja chcę mieć za żonę.

0: byłem po tym zdarzeniu w Bornem Sulinowie kolejny raz. I pamiętam, siostra Immaculata, jak jej opowiedziałem o tym, strasznie się ucieszyła, bo no, okazuje się, że ona cały czas za nas się modliła. I no naprawdę to była taka szczera radość, coś takiego, że wreszcie to nastąpiło. Opowiadała mi tam właśnie różne rzeczy, które ona też w sercu odczuła a propos nas. Czy to w modlitwie, no po prostu takie rzeczy, które w jakiś sposób czuła i uważała, że jest to jak najbardziej no, ten wspaniały, przełomowy moment.
1: I jaki ruch wykonałeś?
0: Próbowałem zaprosić Agnieszkę gdzieś.
2: Nie, potem był drugi bal jeszcze.
0: Drugi bal był, ale nie wiem, czy w międzyczasie... Aha.
2: Był drugi bal, na którym się na mnie obraziłeś całkiem, zdaje się. Pamiętasz? I chciałeś wyjść. Tak było.
1: Wypiera teraz.
0: No to jest tak, że różne wydarzenia czasami się z pamięci wyrzuca.
2: Bo ja ci odmówiłam wtedy tańca chyba po prostu. Powiedziałam, że jestem zmęczona, co było zresztą zgodne z prawdą.
0: Tak, to prawda. To prawda.
1: Ale postąpiłeś jak niewychowana panna.
2: To znaczy, jeśli kobieta jest bardzo zmęczona i odpadają jej
1: czyli
2: nogi,
1: ma prawo.
2: To możesz powiedzieć, słuchaj, nie mam siły po prostu.
1: Okay. I...
0: Chociaż ja to odczułem, że jest w tym...
1: Odmowa.
0: Nie tylko taki powód, że bolą nogi, ale jest w tym również coś osobistego.
1: I obraziłeś.
0: Znaczy nie to, że się obraziłem, ale faktycznie byłem zły i tak sobie pomyślałem, w zasadzie to idę z balu. Idę z balu, ale koleżanka szczęśliwie, już nie pamiętam co powiedziała, ale zatrzymała mnie. Zatrzymała mnie do końca i chyba w rezultacie później zatańczyliśmy.
2: Później chyba tak, to już tego nie pamiętam.
0: Było bardzo późno.
1: I ten gest twój kiedy nastąpił?
0: Potem próbowałem Agnieszkę zaprosić gdzieś, co nie było łatwe, bo tu był cały bagaż właśnie tej naszej historii i doświadczeń trudnych. Starałem się wymyśleć jakiś fortel. Zaprosiłem, udało mi się zaprosić Agnieszkę do restauracji.
2: A ja fortel może przytoczę, bo ja doskonale pamiętam. Ja chciałam wziąć kredyt, zdaje się. Czy coś potrzebowałam jakiejś rady finansowej, ponieważ wiedziałam, że Marcin jest bardziej biegły ode mnie w sprawach kredytowych, finansowych. Jakoś rozmawialiśmy chyba nawet przy okazji tańca. Właśnie na ten temat i Marcin powiedział, a wiesz, ja idę właśnie do takiego doradcy tam jutro czy pojutrze, to może byś poszła ze mną, przy okazji ty się dowiesz o w swojej sprawie. I tak się stało, myśmy się umówili i poszliśmy do tego doradcy finansowego rzeczywiście, po czym Marcin zaprosił mnie na obiad.
0: Zaprosiłem na obiad, później...
1: Czemu nie odmówiłaś?
2: Bo byłam bardzo głodna. A poza tym Marcin był dla mnie już wtedy w zasadzie, no jak mówię, no, człowiekiem, kolegą.

0: Dokładnie nie pamiętam, jak to się stało, że później udało mi się zaprosić Agnieszkę na kolację do mnie, do mieszkania wieczorem. Chyba było tak, że bardzo intensywnie pracowała przez cały dzień. Powiedziała, że nie ma czasu, że nie miała czasu nic zjeść. Zdaje się, że raz udało mi się zrobić kanapki i dostarczyć Agnieszce, bo nie miała, bo powiedziała, że nie miała czasu zjeść śniadania. Po tych wydarzeniach był jakiś kontakt między nami. Być może Agnieszka traktowała mnie zupełnie jako taką osobę neutralną, ale jednak jakiś tam telefoniczny czy SMS-owy kontakt był.
1: Ale to, co było bardzo miłe sobie teraz, dopiero jak mi przypomniałeś, ja sobie uświadomiłam, bo ja byłam wtedy w trakcie koszmarnego remontu w domu i sprawy jakieś tam terakoty, glazury, kranów i tym podobnych, i to mi po prostu strasznie doskwierało i wyprowadzało z równowagi. Ja sobie nie bardzo z tym radziłam, z tym całym remontem. Nagle pojawił się Marcin, który mówi: słuchaj, ja ci pomogę. To ja ci kupię te kafelki, albo, bo ja musiałam gdzieś wyjeżdżać, już nie pamiętam, w każdym razie on się zajął jakoś tym remontem.
2: To już konkretna sprawa.
1: I przyniósł mi zresztą do sklepu te kanapki właśnie.
2: To już jest konkretna sprawa.
1: I pomyślałam, o jak dobrze, prawdziwy przyjaciel. I wtedy zaczęłam o nim myśleć jako o przyjacielu. Mhm. Nie kandydacie na męża, tak, ale przyjacielu.
2: No i kiedy ten gest następuje?
0: Udało mi się, to też chyba było pod pretekstem późnego oglądania terakoty, tak mi się wydaje, które skończyło się, nie wiem, o godzinie 8:00, Agnieszka jeszcze nic nie jadła, więc ja zaproponowałem, że pojedźmy do mnie, ja coś przygotuję. A tu muszę szczerze powiedzieć, że wcześniej zakupiłem odpowiednie produkty, żebym coś przyrządzić mógł.
1: Pod tytułem Utka kurczacze.
0: Utka kurczacze, tak.
1: Była cała
0: konsultacja z mamą. Jak to w ogóle przyrządzić? O co tu chodzi z tym gotowaniem, z przyrządzaniem kurczaka? Udało się. Agnieszka zjadła. Nie wypluła. Było to zjadliwe i wtedy chyba pierwszy raz tak uczciwie porozmawialiśmy po tych wszystkich latach tak naprawdę milczenia i tej dużej odległości. I już nie pamiętam dokładnie na jaki temat, ale to była przełomowa rozmowa, kiedy ja powiedziałem Agnieszce, że chciałbym chyba, żebyśmy spróbowali.
1: Jeszcze raz.
2: Ja zazwyczaj pytam gości, w jakiej intencji się pomóc z nimi, ale tym razem ja zaproponuję intencje za wszystkie pary narzeczeńskie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, drugą część tego wspólnego świadectwa Agnieszki Dziduszyckiej-Manikowskiej i Marcina Manikowskiego usłyszycie za czas jakiś. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.